0: widzące, jeżeli szukanie automatyczne nie znajduje nam żadnych programów.
1: Rozumiem. I to jest w takim przypadku, jeżeli na przykład, no nie wiem, mielibyśmy jakiś problem z nastawieniem anteny, tak? Trzeba by było jakoś ją odpowiednio
0: jeżeli
1: ustawić.
0: Jeżeli nie mamy pewności, czy sterowniki nam dobrze działają, i, a na przykład SNR jest pokazywany ciągle 0.0 dB, bo nie ma tam nic, czy antena jest prawidłowo podłączona, jeżeli nam jakiś kabel nie styka, bo instalacja antenowa była robiona ileś lat temu i tak, aby na pewno chcemy wiedzieć, to jest na zasadzie po prostu jeszcze 7 decybeli, o dobra, masz 9, może skończyć. To, starego, dobrego nastawiania anteny na najlepszy sygnał.
1: To... Tak, to czasy analogowe się od razu przypominają. Okazuje się, że są nadal aktualne, mimo tego, że mamy świat cyfrowy. A nawet w tym świecie cyfrowym jest to bardziej istotne.
0: Poniekąd
1: chyba,
0: bardziej tak. Istotne czasami.
1: Dokładnie, jest to wszystko jeden bardziej czułe.
0: Jeden decybel za mało i nie mamy nic. Dokładnie. Zamiast szumu.
1: W końcu cyfra to jest 0 albo 1.
2: Opcji zaznaczone. 2 z 3.
0: Skanowanie automatyczne w moim wypadku będzie... przydatne.
2: Opcje od lista rozwijana 5174,928 MHz 1.41.
0: O kanałach i allotmentach dla systemu DAB+ dość fajnie mówi angielska, nie wiem w sumie jak mówi polska Wikipedia. Generalnie mamy do dyspozycji z każdego bloku od 5 do 12 kanały ABCD. Dla kanału 13 jest to od A do F, czyli mamy
2: 5 do 107, 6 do 107, 6 do 107, 6 do 107, 7 do 107, 7 do 109, 8 do 109, 8 do 109, 8 do 109, 8 do 109, 8 do 109, 8 do 109, 8 do 109, 8 do 109, 8 do 109, 8 do 109, 8 do 109, 8 do 109, 8 do 109, 8 do 109, 8 do 109, 8 do 109, 8 do 109, 8 do 109, 8 do 109, 8 do 109, 8 do 109, 8 do 109, 8 do 109, 8 do 109, 8 do 109, 8 do 109, 8 do 109, 8 do 109, 8 do 109, 8 do 109, 8 do 109, 8 do 109, 8 do 109, 8 do 109, 8 do 109, 8 do 109, 8 do 109, 8 do 109, 8 do 109, 8 do 109, 8 do 109, 8 do 109, 8 do 109, 8 do 109, 8 do 109, 8 do 109, 8 do 109, 8 do 109, 8
0: 10B mamy kanał
2: 10N210,096MHz,
0: 10N, 11N, 12N i 13N. W sumie do dziś nie wiem, nie udało mi się nigdzie wyczytać, gdzie one są używane. Jeżeli ktoś tę informację znajdzie, bardzo chętnie czekam, bo nie
1: skorzystamy
0: nie
1: wszyscy.
0: Tak, prowadzący audycji jest wszystko 10, wiedzący, 20. Choćby szczerze i bardzo chciał, ale 5, niestety 7. Tak się czasem nie da. Mam wrażenie, że to są kanały też używane gdzieś po prostu, odpowiedniki naszych zer i piątek w CB Radio, ale...
1: Ale tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, wystarczy dla nas, jako dla takiego użytkownika, który zaczyna swoją przygodę, to wystarczy, że pozostawimy domyślne wartości, tak?
0: Tak. Gdzie startowym kanałem jest...
2: Opcje od lista rozwijana, 574,900. Opcje do lista rozwijana, 13F239,13F,
0: ostatni.
2: Start przycisk.
0: Start przycisk. Tutaj taka mała uwaga. Jeżeli wystartujemy, ten program z zasady gubi okna. Czyli jeżeli ja teraz nacisnę przycisk start, będę słyszał od JOS-a odpowiedź paska postępu, ale na linijce będę widział, że komunikat naciśnij przycisk przywoływania, aby, no i więcej się nie na linijce, co znaczy mniej więcej tyle, że fokus jest umiejscowiony nigdzie. Aby z tego wyjść, należy po prostu szybko nacisnąć przycisk start. Przycisk Windows i wtedy znajdujemy się w oknie, które posiada fokus, lub po prostu zrobić Alt-Tab, tak żeby wrócić na to okno.
1: Ten Windows, dodajmy, trzeba nacisnąć dwa razy.
0: No tak, dwa razy, no bo pojedynczo wejdziemy.
1: Dokładnie,
0: w start.
1: Dokładnie, no to tak wolałem doprecyzować.
0: I musimy je zamknąć
1: po prostu. Tak.
2: Zamykam menu, start przycisk. 2%.
0: Nacisnąłem przycisk start.
2: 5%.
0: Naciskając Tab słyszę...
2: 7%.
0: 10%. Systemowy ding. Jeżeli zrobię
2: 12%.
0: Szybko Windows dwa razy...
2: 15%. Anuluj przycisk.
0: 17%. Sprowadzam sobie myszkę, bo tutaj
2: 20%.
0: Niestety...
2: Anuluj przycisk. Szczegóły. Drzewo. 22%.
0: Drzewko, które jest puste.
2: Anuluj przycisk.
0: I przycisk
2: 24%.
0: Anuluj. Natomiast z 27%.
2: Jazd do PC. Narożnik liczbą. Pole wybor. Świat. Punkt. Ćwiartka. Koła. Skanowanie. Ręczne. Przycisk opcji. Niezaznaczone.
0: Widzę wszystkie
2: opcje. Podstrojenie. Dialog. Zamknij symbol. Opcje. Pole wybor. Ćwiartka. Koła. Skanowanie. Punkt. Pasmo. Trzeci przycisk
0: użyte.
2: Opcji. Punktor. Skanowanie. Automat. Ćwiartka. Koła. Narożnik liczbą. Pole wyboru. Niezaznaczone. 39%.
0: FIC Dump jest opcją 41%. Do debugowania. Zrzuca nam...
2: 44%.
0: Tak zwany baseband, czyli czysty, niezmodulowany sygnał danego kanału, jeżeli naprawdę tego potrzebujemy.
2: 51%.
0: Myślę, że początkującym użytkownikom zupełnie nie przyda, nawet mi się to nie przyda. 59%. To jest do analizy jakiejś spektralnej
2: 61%.
0: Pasma na przykład.
2: Start przycisk wyszarzone, anuluj przycisk, zapisz przycisk wyszarzone, usuń przycisk wyszarzone, usuń wszystkie przyciski wyszarzone. 63%, 68%, 71%.
0: Ale na samym dole okna mniej więcej,
2: 73%.
0: W drugiej linii od końca mamy
2: 76%.
0: Przydatną informację.
2: 12A223,936MHz, pasek postępu, 80%.
0: Który kanał jest skanowany oraz...
2: Sygnał znaleziono, multipleksy, 1, serwisy, 10, audio, 9,
1: no, czyli
2: dane,
1: coś 1, już
2: 85%, 88%.
0: Mamy.
2: Znalezione serwisy, szczegóły, sygnał znaleziono.

0: wrócić na to okno z powrotem. Szczegół. I teraz okno wygląda następująco.
1: Opcje pasmo, trzeci przycisk opcji zaznaczone. 1 z 2.
0: Nic się nie zmienia.
1: Opcje skanowanie automatyczne, przycisk opcji zaznaczone. 2 z 3. Opcje od, lista rozwijana. Od, opcje do, lista do. Start przycisk.
0: Start. Nie polecam tego robić, za chwilę pokażę, co się stanie.
2: To zanim pokażesz, to odbierzmy telefon, bo Mieczysław się do nas dodzwonił. Napisał wcześniej, że ma pytanie. Mieczysławie, witamy i słuchamy twojego pytania.
0: Tak.
2: O, słychać.
3: Nie wiem, czy mnie dobrze słychać.
2: Tak, tutaj. Dobrze cię słychać. Słyszymy cię.
3: Ja się chciałem zapytać w ogóle tak. No tak, coś tu nieco się przysłuchiwałem tam wcześniej na TikToku a propos tego DAB-a. Czyli to jest, że tak powiem, po prostu, czyli tego trzeba używać, trzeba mieć, bo to jest do oglądania telewizji po prostu, tak?
2: Nie, to jest do słuchania radia.
3: A, to jest tylko radio, bo tam zrozumiałem, że jakaś antena, że to musi być też, że to też telewizję ma, czy coś.
0: Urządzenie, które należy sobie zakupić do tego, że do słuchania tegoż radia cyfrowego umożliwia za pomocą innych programów oglądanie telewizji, tak. Natomiast to, na czym my się będziemy skupić, na czym my się będziemy skupiać, jest jedynie radiem cyfrowym.
3: Aha, a o co chodzi technologii z tymi kanałami? DAB+. Właśnie, bo one jakoś tak dziwnie są czytane jakieś tam, bo ja myślałem, że kanały radiowe to będą normalnie jakieś stacje, nie wiem, typu jakieś tam radio RMF albo Z, albo...
0: Nie,
3: bo...
0: no, kanał w terminologii radiowej, radiotechnicznej jest miejscem, na którym można jakby nadawać. Jest jakąś określoną częstotliwością, a dokładniej obszarem od do z częstotliwością centralną, która jest podana.
3: No dobrze,
0: bo to, że dla kanału mamy na przykład tam 174 MHz jest to znak, że mniej więcej połową kanału jest ta dokładna częstotliwość.
3: No dobra, ale jak ja na przykład, jak ja bym chciał słuchać sobie, jestem na przykład w Krakowie, albo gdzieś tam w tych Katowicach i chciałem sobie posłuchać radia Wawy, która jest na 87,8.
2: Mieczysławie,
0: to polecam powrót do radia
2: tak,
0: FM.
2: Tak, na razie jeszcze musisz wrócić do radia FM, dlatego, że w cyfrowym radiu, w technologii DAB+, nadają na razie tylko i wyłącznie stacje Polskiego Radia. Bo jak na razie tylko stacji radia publicznego w niektórych miejscach Polski można słuchać. Ja polecam ci, żeby w ogóle zaznajomić się z tematem, bo tu po prostu
0: słuchając
2: ty pytasz...
0: Tak, słuchając o standardzie DAB+.
2: Dokładnie, bo tu pytasz o takie rzeczy, które już są opublikowane w Tyflo Podcaście, więc ja ci serdecznie polecam, abyś się zaznajomił z tą audycją, bo teraz musielibyśmy tak naprawdę powtarzać to, o czym mówiliśmy wcześniej. Więc...
3: Ja nie wiedziałem, że była w ogóle audycja o
2: DAB. Zapraszam na www.tyflopodcast.net, technologia DAB+, tak nazywa się ta audycja, jest do odsłuchania i tam sporo wartościowych informacji
3: ja
2: się pojawia.
3: Ja ostatnie jedno pytanko zadać, tak po prostu jakbyście w skrócie mogli wyjaśnić. To jaki sens ma właściwie ten cały DAB i to wszystko, jak przecież są radia internetowe, gdzie można przecież też, bo to mówicie, że to jest do radii, no to przecież można normalnie internetowo radia słuchać. To jaki to ma sens, że tak powiem, kupowanie tego wszystkiego, bawienie się w to wszystko, jak są przecież normalnie radia w internecie.
2: Mieczysławie, niektórzy radiowcy również zadają sobie to pytanie.
0: To pytanie. Dokładnie. Nawet radiowcy, szefowi teraz, wielkich rozgłośni.
2: Tak.
3: No bo jak teraz się tak przysłuchuje, no to co w ogóle, o co chodzi z tym DAB-em? Te całe zamieszanie się wszyscy teraz tym jarają, że tak jest super i w ogóle, i w szczególe, ale mówię, kurde ludzie, skoro to jest tylko do radia, no to bez sensu, przecież mamy telewizję.
0: W założeniu, założenie jest takie, by radio cyfrowe DAB zastąpiło przynajmniej część niedoskonałości radia analogowego, czyli w formie odbiornika nie wymagającego żadnego internetu, żadnego nic.
3: Aha.
0: Było możliwe odebranie stacji radiowej, słuchanie sobie stacji radiowej bez jakby szumów znanych dla radia analogowego, teoretycznie w lepszej jakości. W praktyce to dużo zależy od
2: kodeka,
0: od tego, jak jest
2: tak
0: to ustawione i od kodeka, ale...
3: Ma być jakby cyfrowe radio bez użycia internetu.
2: No oczywiście, tak.
0: To jest za pomocą fali radiowych.
2: Dokładnie.
3: No to teraz to ma sens.
0: To jest odpowiednik tego, czym jest naziemna telewizja cyfrowa. Że radio jest kodowane cyfrowo, więc pojęcia typu bitrate, pojęcia typu częstotliwość próbkowania jak najbardziej się tutaj odnoszą i kodek, ale medium nie jest internet, ani żadne... medium stricte jakby powiązane z internetem, tylko zwykłe fale radiowe i dziwny, nieco inny niż normalny szum, z którego odpowiednio zaprojektowany modulator jest w stanie wyciągnąć informację cyfrową.
2: Tak, ale myślę, że właśnie no to już wyjaśniliśmy ci, Mieczysławie, a teraz zapraszam cię bardzo serdecznie, żebyś

0: posłuchał sobie tej audycji na temat technologii DAB+, bo tam myślę, że pojawi się...
1: Tam
0: wyjaśniamy to dość szczegółowo, a myślę, że...
2: A propos telewizji, tutaj coś jest, coś macie, co a propos, żeby...
0: Nie będziemy dziś skupiać się na telewizji.
2: A, dzisiaj nie. Dobrze.
0: Dzisiaj nie. Dobrze, okay, dziękujemy ci za telefon, pozdrawiamy, do usłyszenia i czekamy na kolejne pytania. 123-834-835 i tyflopodcast.net. To drugie to nasz Skype, to pierwsze to telefon. Tylko tak jak wspominałem, prosiłbym, żebyście jednak zadawali pytania w związku z dzisiejszą audycją. Jeżeli ktoś nie słuchał audycji o technologii DAB+ jako takiej, to zachęcamy.
1: Serdecznie zapraszamy, bo
0: do uzupełnienia wiedzy. Tak, bo jest ona naprawdę fajnym wstępem, tym bardziej, że wypowiadają się tam ludzie, którzy się na tym naprawdę znają, bo tam są gośćmi twoimi, Patryku, oraz Roberta Łabęckiego, pracownicy Polskiego Radia. Więc no, tak, ludzie, którzy wdrażali te technologie.
1: Instytucji, która zajmuje się i promocją, i wdrożeniem głównie na
0: dokładnie
1: terenie Polski.
0: Więc wiedzą, o czym mówią. Dobrze, to wróćmy do tematu.
1: Start przycisk uruchomi nam znowu skanowanie. Nie chcę tego robić, choć potem pokażę, dlaczego nie chcę tego robić.
3: Zapisz przycisk.
1: Zapisz przycisk, no ale co ja mam zapisać?
3: Usuń wszystkie przycisk. Znalezione serwisy, drzewo 12, usuń,
1: usuń
3: wszystkie przycisk.
1: Wszystkie przycisk. No dobrze, no mogę usunąć, ale co? Naciskam zatem tabulator.
3: Znalezione serwisy, drzewo 12b, Polskie Radio Otwarte, elementów 10. Zer.
1: Znalazło tylko multiplex wrocławski. Tym razem Poznań się nie udał.
3: 12b, Polskie Radio zamknięte 1-1.
0: Co to jest to 12b? To jest jakiś kanał?
1: 12b to jest kanał.
0: Okej. Okay.
1: Tak. 12b to jest kanał, więc mogliśmy sobie z listy na przykład wybrać, że chcemy zawęzić skanowanie automatyczne od 11a do 12c i na 12b znalazłby Polskie Radio.
3: 12b, Polskie Radio, otwarte.
1: Polskie Radio
3: 10.
1: To jest nazwa multiplexu, jakby. Tak jak w telewizji mamy MUX1, MUX2, MUX3, tak tu mamy Polskie Radio, po prostu. Rozwijam to drzewko i widzę dostępne usługi.
3: 1, PR4, 1 z 10, PR2, PR1, PR3, Polskie Radio 24, RW Kultura, Radio Poland, Radio Rytm, Radio Wrocław, EPG.
1: EPG, czyli elektroniczny przewodnik po programach. Z pozycji myszki widzę
3: WPC,
1: tutaj...
3: Przewin w dół symbol, EPG. Radio Wrocław, Radio Rytm, Radio Poland, RW Kultura, przepływność danych, 16 gbps, Polskie Radio 24, korekcja błędów, EEP3A, PR3, serwis podstawowy, tak, PR1, dane 0 data, PR2, ID usługi, 0x2300FF, PR4, przewinił górę symbol usługi, dodane EPG, znalezione serwisy, szczegóły.
1: Bo stoję kursorem na EPG, więc widzę tu w takim dwukolumnowym widoku, z jednej strony kolejne stacje, a z drugiej strony w linijkach jakby po drugiej stronie ekranu informacja, na której stoję kursorem PC, czyli zwykłym fokusem, a stoję na EPG o przepływności 16 kilobitów i będącym właśnie usługą stricte danych, a nie audio. Więc dobrze.
3: Szczegóły, drzewo.
0: Jak się ustawisz na jakimś innym, to jak rozumiem, po prostu będzie to wtedy odczytywane dla tego danego, dla tej danej pozycji.
3: PR3.
1: A na przykład dla trójki.
3: Jazdo, PR4, ID usługi, PR2, audio 0, PR4, ID usługi, 0x000323, PR2, audio 0, PR1, serwis podstawowy, tak, PR3, korekcja błędów, EEP3A, Polskie Radio 24, przepływność danych, 112 gbps.
1: Przepływność jest nadal na czwórki, ale jest na wysokości stacji Polskie Radio 24 względem ekranu.
3: RW Kultura typ audio, AAC, Radio Poland, Radio Rytm, Radio Wrocław.
1: I to w zasadzie
0: to znaczy
1: tyle.
0: Jest dla trójki, nie dla czwórki.
1: Dla trójki.
3: Szczegóły,
1: dla
3: drzewo. Tak. Mhm. Opcje pasmo, trzeci przycisk, opcje, start przycisk, usuń przycisk, zapisz przycisk.
1: Naciskam przycisk zapisz. Uwaga, będzie głośno, gdyż stacja pierwsza, w tym wypadku Polskie Radio 4, zacznie nam grać.
0: Albo i nie, bo jest cisza.
1: Nie, nie zacznie nam grać, dlatego że znowu nie miałem fokusa, więc nacisnąłem dwukrotny Windows. I choć zapisałem tę stację, nadal jestem w dialogu.
3: Opcje skanowania automatyczne, przycisk opcji, opcje od, lista rozwijana, 5 opcji do, lista rozwijana, 13 F230.
1: Ale wystarczy, że nacisnę Alt F4.
3: Lista rozwijana, PR4, 1 z 12.
0: O, i gra!
3: 26, włączyć,
4: dostała Oscara w
3: 30%, 28.
4: Łukasz Żal pracuje...
1: Niestety, z perspektywy niewidomego nie ma jak
4: razem z Łukaszem Żalem,
1: prosto wyciszyć
4: stworzyli film, który
1: podczas słuchania. Jest to grafika, jest to obiekt graficzny, potem mogę to pokazać, automatycznie etykietując grafiki.
3: Lista rozwijana,
1: automatycznie etykietując grafiki, mogę to potem pokazać, że ta grafika Mute jest dostępna, ale tylko wtedy. To nie jest przycisk spod tabulatora.
0: Czyli trzeba sobie po prostu przeskanować to okienko i następnie zapisać gdzieś, tak? Jako jakiś konfig dla JOS-a albo jakiś słownik graficzny.
1: Dokładnie. Dlatego też mówiłem, że NVDA może mieć problemy z tym programem, które nie...
0: A czy, Patryku, nie jest prostym sposobem, aby sobie wyciszyć przełączenie się na ten ostatni kanał, czyli na EPG?
1: EPG nie jest dostępny z perspektywy użytkownika.
0: Aha, czyli nie możemy tam przejść, ale strzałką nie. Mogłeś tam przejść, mogłeś się ustawić strzałką.
1: W oknie skanowania, widząc.
0: A, rozumiem, rozumiem, a tu już nie.
1: W oknie skanowania, ale EPG jest usługą jakby działającą okay. w tle, oferując dane dla innych stacji.
0: Okej, okay, dobrze.
1: Tak jak w telewizji cyfrowej. To teoretycznie jest obszar pasma wydzielony, kilkunastokilobitowy, ale który cyfrowymi znacznikami mówi, co jest dla kogo. I słuchając odpowiednio stacji, choć da player to obsługuje jakby i umie to czytać, tego nie widać. Nie możemy sobie zobaczyć niestety, co będzie w przód.
0: Rozumiem.
1: Możemy sobie zobaczyć, co było, ale to jest inna usługa DAB-u, tak zwany Dynamic Level. Etykieta dynamiczna, do tego zaraz przejdziemy. Ja teraz ustawiłem się na innej usłudze, na Journaline, którego też się postaram dziś omówić i dlatego
0: to jest
1: cisza
0: ciekawa.
1: I sobie możemy tu spokojnie rozmawiać. Natomiast ja może będzie nam towarzyszyło to Polskie Radio 24.
0: Dobrze, to ja wyciszę tu nasz podkład, żeby to się nie nakładało.
5: Bo zawsze
3: Polskie Radio 24, 5 z 12.
5: To jest inna skala.
6: Nie, to jest po pierwsze...
1: Albo nie, dobrze, przecież ja mogę wyciszyć głośność
3: 0%
1: programu. O, i możesz włączyć podkład.
0: Dobrze, no to proszę.
1: Domyślnie lądujemy na liście tak zwanych presetów, czyli zapisanych stacji.
3: Lista rozwijana. Polskie Radio 24, 5 z 12.
1: Naciskając strzałki.
3: RW Kultura. Radio Poland. Radio Rytm.
1: To troszeczkę trwa i ja może teraz na chwileczkę tę głośność, żeby pokazać.
3: 40%.
1: Naciskam strzałkę w górę.
3: Radio Poland.
7: Na doli jewrajsko naselenia w pislewojenni Polski.
3: Kultura
8: Gombrowicza. Ciekawe, co wymyślił ze studentami na pod...
3: Polskie Radio 24.
6: Ale również takich instytucji jak Lewiatan, tak? Żeby...
3: PR Trójka.
1: Mniej więcej w taki sposób to działa. Temu się czasem na początku zdarza przyciąć.
0: Tak, to chwilkę trwa, ale to nie jest znowu jakieś takie...
1: Nie, to jest...
0: Nie wiadomo jak długa przerwa.
3: Pamięć stacji. Przycisk.
1: Przycisk pamięć stacji pozwala nam zarządzać zaprogramowanymi i odnalezionymi stacjami, ale niestety kryje dla nas niewidomych też pewną niemiłą niespodziankę.
3: Zarządzaj pamięcią stacji dialog. Zapisz przycisk.
1: Chcę nacisnąć tabulator, aby przejść do przycisku innego niż zapisz, bądź do drzewka stacji, które już wcześniej znalazłem.
3: Usuń wszystkie przycisk. DAB Player Dialog. Program Curashead. Exceptionowe. 0x000005x749c85f. Oka przycisk.
0: No tak.
1: Niestety.
3: Lista.
1: Choć zgłaszałem deweloperowi problem, na razie nie został on rozwiązany.
0: I może kiedyś zostanie.
3: JWS Dialog.
1: Tym samym zostałem pozbawiony DAB Playera.
3: DAB Player Software for Lea. Zamykam menu.
1: Uruchamiam go zatem raz jeszcze. Ciekawe, czy zapamiętam.
3: DAB Player Dialog. DAB Player V1, 0, 2, 88. Lista rozwijana. PR Trójka CJ, 412.
0: O, jest.
1: Jest.
3: Pamięć stacji. Lista rozwijana. PR Trójka, 412. JWS PR Trójka, pamięć stacji. JPC, pamięć stacji. Przycisk, strojenie, przycisk.
1: Strojenie, przycisk zaprowadzi nas do tego samego dialogu, w którym byliśmy na początku, konfigurując do życia w ogóle program.
3: Opcje, przycisk.
1: Opcje. Naciśnięcie tego przycisku wyświetla nam menu kontekstowe, takie jakby.
3: Menu kontekstowe. Z. Minimalizuj. N. Zamknij. Z. Pokaż wykaz programów. P. Tryb miniaturowy. T. Priorytet. Wysoki. W. Priorytet. Wyższy niż normalny. Zaznaczone. P. Język rozwijany. J. DDE. Niemiecki. Niemcy. Deutschland. D. NUS. Angielski. Stany Zjednoczone. English. United States. E. FRFR. Francuski. Francja. Flana. Is. France. F. ITT. Włoski. Włochy. Italiano. Italia. I.
1: I tak dalej.
3: Język rozwijany. Informacje o multiplexie. I. Adapt player. F1. O. Minimalizuj. N.
1: Może pokażemy informację o multiplexie.
0: No właśnie, tu dla tych, którzy interesują się technologią i techniką, może coś być ciekawego.
1: Bo powiedzmy sobie szczerze, to był jeden z najprostszych, konfiguracja tego programu to był jeden z najprostszych punktów dzisiejszej audycji, teraz będzie już niestety chyba tylko trudniej. I z perspektywy screen readera i jego dostępności i dostępu do pewnych informacji i ze względu na to, co nam ten program będzie mówił o danym multipleksie.
3: 79%. Zamykam menu. Informacje o multipleksie dialog. Multiplex dialog. Zapisywanie danych pasma. Przycisk. 76%. 75%. 80%.
1: Latają tutaj jak głupie paski postępu, 74%. Gdyż pokazywany 76%. Jest SNR, czyli signal to noise, w bardzo dynamiczny sposób na takich graficznych 75. paseczkach. Ale postaram się to przezwyciężyć.
3: JWS. Oznajmianie użytkownika. Średni. Zero. Opcje. Dźwięki połączenia. Wirtualne. Pasek postępu. Mówione. Pasek postępu. Milczy. Wykonaj przycisk. Zamknij przycisk. Zapisywanie.
1: I już mamy ciszę. Święty spokój.
3: Ja wzdob. Zero dB.
1: Tym samym czytam od góry okno informacji o multipleksie.
3: Puste. Kanał. 12B Multiplex. Polski Radio. Częstotliwość 225,648 MHz Multiplex IB 0X3203 Tryb DAB i ECC 0X2 SNR 23,8 dB 27 dB 0 dB Zapisywanie danych pasma. Przycisk. Zapisywanie danych pasma. Przycisk.
0: To, co przed momentem przeczytałeś, tych kilka wartości w decybelach, to jest jakieś wartości graniczne i średnia, czy o co tak. z nimi chodziło?
1: Tak.
3: 0 dB 27 dB SNR 23,4 dB.
1: I tutaj na linijce widzę z prędkością pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, co chwileczkę to się zmienia. 23, 24, 24, 23, z czymś tam, to zmienia się co chwilę.
3: Tryb SNR 21,9 dB, tryb DAB i ECC 0X2. Częstotliwość 225,648 MHz Multiplex IB 0X3203. Kanał 12B Multiplex Polski Radio. Puste. Informacje o multiple puste. MSC. Audio. Kanał 2.12b.
1: I to w zasadzie tyle. A przycisk zapisywanie danych pasma zapisuje nam dane po prostu znowu niezmodulowane, surowe do analizy.
0: To znaczy, ale to jest pliku, to jest audio, tak? Jak rozumiem, jakieś takie...
1: Szeroko pojęte audio.
0: Tak, czyli Michale, taki szum.
1: Taki szum, tylko że w formacie PCM z prędkością 1,8 MHz na sekundę. Mniej więcej tyle, ile ma kanał.
0: Czyli tak mniej więcej właśnie, bo zacząłeś mówić, ja ci przerwałem. Sekunda czy minuta tego nagrania, ile mniej więcej
1: minuta
0: waży?
1: Będzie miała, ja wiem, około 200 megabajtów.
0: No 300? To już jest całkiem sporo. To jest całkiem sporo. I do czego nam się to może przydać?
1: Do jakiejś analizy matematycznej tego pasma, do zdemodulowania sobie tego, na przykład ćwiczenia modulacji DAB.
0: To można sobie później
1: jakimś innym programem.
0: To jakoś odsłuchać za pomocą tej aplikacji?
1: Za pomocą tej aplikacji nie.
0: A za pomocą czego?
1: Za pomocą czegoś, co sobie pewnie napiszemy, albo za pomocą urządzenia, które za ciężkie tysiące zakupimy do profesjonalnego modulowania.
0: Aha, czyli nie ma jakiegoś, na przykład jakiejś wtyczki do jakiegoś programu typu Winamp, FUBAR albo innego,
1: no przynajmniej ja nie znam.
0: Za pomocą którego można byłoby to sobie w jakiś sposób zdekodować jeszcze.
1: Znaczy w postaci szumu będzie to można zdekodować za pomocą programu do robienia SDR-ów tegoż samego, gdyż ten program do SDR-u też umożliwia zapisanie surowego basebandu niezmodulowanego. Mhm. Więc on to nam odtworzy, ale no z racji tego, że tamten program służy do analogu, tu mamy cyfrę, no to nic z tego nie wyniesiemy. Ale
0: będzie po prostu szum.
1: Tak, zdekodujemy wtedy.
0: Okej. Okay.
1: Wtedy szum będzie faktycznym szumem, a nie dziwnym czymś, co nie odtwarza się nigdzie.
0: Tak. Rozumiem.
3: JWS Dialog, JWC. Player PR3, player PR3 dialog 0% 100% da player.
1: Jak widać, stacja pokazywana jest również w tytule okna.
3: Da player PR3.
1: W tym momencie słucham sobie trójki.
3: X przycisk.
1: X przycisk zamyka nam program da. Robi to samo co Aldef 4, ale dla wygody jest w oknie umieszczony też.
3: Dynamic Label Lista. Program alternatywny Polskie Radio SA 19.42 i 39 sekund niezaznaczone. 1 z 11. Program alternatywny Polskie Radio SA 19. Program alternatywny Polskie Radio SA 19.42 i 20. Program alternatywny Polskie Radio SA 19.37 i 59
0: sekund. Tu widać, że się tytuły chyba nie wyświetlają, tylko nazwa programu.
1: Dokładnie. To jest tak zwany Dynamic Label, czyli etykieta przydzielana dynamicznie, a w angielskim i niemieckim języku to nazywa się DL, jako funkcja DAB-u to nazywa się DLS, czyli Dynamic Label Segment. Jest to maksymalnie 128-znakowa sekwencja, odpowiednik radiotekstu w RDS-ie, przekazujący tak zwaną rozszerzoną informację o stacji. Tak jak słyszeliśmy na przykład Polskie Radio SA, program alternatywny, 19.40, teraz gramy dwukropek, wykonawca tytułu, który tu akurat nie jest pokazywany, ale może inna stacja będzie to pokazywała, to zaraz to pokażę.
3: Dynamik edycyjny do odczytu.
1: Pole edycyjne do odczytu, w którym słyszymy...
3: Puste, puste. Dynamic Label nie jest dostępne.
1: Dynamic Label plus, znaczek interpunkcyjny plus jest tu pomijany, nie jest dostępny. Jest to pole o długości 500 chyba 12 albo 255 znaków, teraz nie pamiętam, które zawiera znaczki kontrolne w formie, zdaje się, szesnastkowej, mówiące o tym, bo pole Dynamic Label jest tekstem, w którym możemy sobie napisać zadzwoń do nas dwukropek 12321 i tak dalej, numer telefonu. Albo napisz do nas dwukropek tyflopodcast.net. W segmencie Dynamic Label Plus mamy do dyspozycji napisz do nas dwukropek i osadzenie prostego kodu, czyli danie znać, że to jest telefon i wartość równa tyflopodcast.net. Tym samym bardzo zaawansowane odbiorniki, w sumie nie widziałem jeszcze takiego, więc nie umiem powiedzieć, jak to dokładnie wygląda w praktyce, odróżniają, która dana jest czym i mogą wyświetlać tylko tę daną, która nas interesuje, pomimo tego, że w tym 200-znakowym strumieniu przekazanych jest ich ileś naraz.
0: A czy na przykład takie zaawansowane odbiorniki, nie wiem, mogłyby się przy założeniu, że jest to jakiś na przykład odbiornik w samochodzie, to czy mogłyby wywołać, no nie wiem, połączenie z naszego telefonu albo jakoś, jeżeli byłoby to odpowiednio spięte ze sobą?
1: Jeżeli telefon jest na przykład po Bluetooth, po profilu map, nasz telefon, czy to iPhone, czy to Android podłączony do systemu samochodowego po profilu map bluetoothowym, a radio ma DAB+, i zakładając hipotetycznie, że obsługuje wszystko to, co obsługiwać powinno, czyli Dynamic Label Plus ze wszystkimi możliwymi scenariuszami akcji, jest w stanie wywołać połączenie do studia na przykład za pomocą jednego przycisku. Tak.
0: No to rzeczywiście całkiem sympatyczna opcja.
1: Taki krok w stronę nowoczesności.
0: Tak. Pytanie, jakie urządzenia to obsługują, no ale to już jest inna bajka.
1: Nie wiem, pytanie jest na razie takie, że Dynamic Label Plus nie jest dostępny na żadnym z polskich
0: no właśnie.
1: Programów chwilowo.
3: Włącz wyświetlanie slajdów, przycisk.
1: Włącz wyświetlanie slajdów dla nas jest niestety mało ciekawe. Otworzy nam się nowe okienko.
3: Slide schod dialog. Trwa ładowanie danych. Trwa ładowanie danych. 25%. 37%.
1: Z perspektywy myszki widzę.
3: Puste. Kategoria. Brak przewin w górę symbol. 4. Slide schod dialog. Minimap kate przewin w dół symbol. Przewin w lewo symbol. Pobrane. 56%. 8,90 kB. 16,0 kB. 62%.
0: No, widać, 74%. Że jest cyfra, bo się kilobajty pobierają.
3: 86%.
1: 13 kilobajtów.
0: Prawie jakby
1: 14.
0: Się... 99%. Prawie jak internet.
1: I 0 kilobajtów, inny slajd się pobiera, słuchajcie, 103 bajty, kilobajt.
3: 9%.
1: 3 kilobajty.
0: Ciekawe, co jest na tych obrazkach.
3: 14%.
1: One tu się chyba nawet wyświetlają, ale nie mam niestety oka, 18%. Aby mi powiedziało, co się dzieje.
3: Pobrane. 20%, 8,90 kB, 43,7 kB, 23%.
1: O, ten jest duży 27%. Slajd. Coś konkretnego pokazują.
3: Pobrane. 29%, 12,9...
0: I tak dalej, i tak dalej. Czy te obrazki gdzieś się zapisują? Można je jakoś zapisać?
1: No to właśnie 41%. Tego nie poszedłem. Muszę zobaczyć, czy są tu jakieś grafiki do zaetykietowania.
3: Rozpoczynamy.
0: Zobaczmy.
3: Zakończone 0 elementów zaetykietowanych. No 50%, nie. 54%.
1: Nie. Albo przynajmniej Josich nie widzi.
3: JPC. 59%. The player, PR trójka dialog. Pamięć stacji, przycisk. Lista rozsuwak poziomy. Dynamic Label lista. Program edycyjny do odczytu. Puste. Dynamic Label nie jest dostępny. Włącz wyświetlanie slajdów. Przycisk. Suwak poziomy. 0%.
0: No właśnie. Co to
1: zwykła
0: jest?
1: Zwykła głośność.
3: 25%. 5%. 0%. 100%. 0%. No. Lista rozwijana. PR trójka. 412.
1: I wracamy do punktu wyjścia.
0: I to tak by się wydawać mogło, że to wszystko. Ale to chyba nie wszystko.
1: Jeżeli chodzi o sam interfejs programu, taki powierzchowny i ogólnodostępny, tak, wszystko. Teraz zajmijmy się sferą informacyjną tego programu, która jest, jeżeli nawet nie przebogata, to przynajmniej bogata.
3: Jazd do PC. PR3, pamięć stacji, przycisk 12B i rozmaitości stereo AACLC, PR3, pamięć stacji.
1: I teraz, dlaczego używam JOS-a, a nie NVDA? Linijka, którą teraz usłyszycie.
3: 12B i rozmaitości stereo AACLC, 112 gbit SEP3A. Wolniej.
1: Celowo tu bardzo zwolnię tę Agatę.
3: 12B i rozmaitości stereo AACLC, 112 gbit SEP3A.
1: Mówi nam o tym, że to jest kanał 12B, że to jest DAP Mode I, czyli tylko naziemny, bo w paśmie trzecim VHF. Rozmaitości, czyli ktoś bardzo mądrze z angielskiego przetłumaczył varied, czyli PTE program type, że zróżnicowany. Ale teraz, jeżeli nawet NVDA dostaniemy się nawigacją obiektową do tej linijki, bo my ją jesteśmy w stanie w pełni zobaczyć, nie zobaczymy czegoś bardzo istotnego, czyli etykietek, a przynajmniej mi się nie udało ich zobaczyć. Bo oto jeżeli teraz, będąc w tej linijce,
3: P12B i rozmaitości stereo A,
1: nie chcę jej, nacisnę insert strzałka w prawo po JOS-owemu, jak przejdę do następnego wyrazu, oprócz samego 12B usłyszę
3: 12B i JPC.
1: No, zrobię.
3: PR1, opcje, przycisk, X, przycisk, dynamicz, edycyj, włącz, suwa, list, P, str, opcje, przycisk, menu kontekstowe, z, zam, jota, da player, PR, jazda, puste, 12B i kultura i społeczeństwo, str, 3.
0: O, chyba coś będziemy mieli. P-p.
1: Nie będziemy mieli.
3: Jota, PC.
0: No, czyli co, nowa wersja popsuła.
1: Nowa wersja jota, dialog. Chyba popsuła, ale zaraz zobaczę.
3: Mowa wyłącza.
1: Jeszcze jedną rzecz. Czy przypadkiem nie wysypała mi się jakaś aplikacja w drodze?
0: To ja w międzyczasie przypomnę nasze namiary. 123 834 835 to jest nasz telefon. Tyflopodcast.net, pisane tyflopodcast.net, to jest nasz radiowy Skype. Zapraszam, jeżeli ktoś miałby jakieś pytania dotyczące tej aplikacji, czyli aplikacji o nazwie DAP Player, prezentowanej dziś na antenie Tyfloradia, to oczywiście zapraszamy serdecznie. Jeszcze w międzyczasie przejrzę, bo może ktoś do nas coś napisał. O, nawet ktoś do nas tutaj coś napisał, jakieś się pojawiły pytania. Zaraz spróbuję odczytać.
3: Mowa włączona. Jak zdobyć PR puste. 12B i kultura i społeczeństwo.
0: Mam nadzieję, że mi się to 3. uda.
3: PR, gbit slash s.
0: O, 102. Jest. Chociaż nie.
3: JPC.
0: O, ktoś nam życzy udanej audycji. Dziękujemy. Tak, dziękujemy bardzo. Jeszcze tu mamy jedną wypowiedź. Zaraz zobaczymy i spróbuję się. O, mamy.
1: Technika nas nie lubi.
0: Tak. Czy sprawdzany był ten program za pomocą NVDA? Tu Patryk jeszcze
1: tak,
0: pyta.
1: Tak, był sprawdzany za pomocą NVDA i do jakiejś części informacji nie mogłem dojść. Notabene teraz nie mogę do nich dojść z żadnym screenreaderem, bo właśnie JOS nie chce ze mną rozmawiać. Chodziło o dość zaawansowane informacje, które ten program wyświetla. I chodziło o taką pewną linijkę, która teraz się troszeczkę zmieniła. Wtedy była patrzona dla trójki, teraz dla programu drugiego akurat, bo mi się niechcący przestawił, ale już pozostańmy przy tym. Linijka brzmi
3: 12B i kultura i społeczeństwo stereo AACLC 128 bit SEP3A. Korekcja błędów.
1: Niby wszystko wiadomo, o co chodzi, tak?
3: Dostępne są nowe aktualizacje.
1: Możemy tam, że 128 kilobitów, że dostępne są aktualizacje, ale
0: to akurat dotyczyło czegoś innego.
1: Że AACLC, że kultura i społeczeństwo, ale teraz.
3: Puste. 12B i kultura i społeczeństwo.
1: 12B i kultura, no, wszystko jest ciukiem. Jeżeli nacisnę insert i strzałkę w prawo.
3: Sygnał dwukropek.
1: Nie, 2R2. Nie sygnał.
3: 12, charakter pro i, kult i, 2i, stroj p. Pamięć stroj X, przycisk zakończyć.
1: Naciskam insert strzałkę w prawo.
3: Puste. 12B, kanał 12B.
1: Jeżeli myszka znajduje się w okolicy 12B, literek 12B, nad tym wyskakuje etykietka UIAA, ale też i widzialna dla widzących wtedy, która mówi kanał dwukropek 12B. I o tym mówiłem w kwestii niedostępności z NVDA, że o ile suchą linijkę 12B i kultura i społeczeństwo 128 zobaczymy, o tyle tych dodatkowych informacji nie zobaczymy, gdyż nawigacja obiektowa NVDA nie rusza fizycznej myszki.
3: I tryb DAP i.
1: Tryb DAP i, więc tylko naziemny. W paśmie VHF.
3: Kultura, charakter programu PTY, kultura i społeczeństwo.
1: Więc teraz muszę minąć.
3: I społeczeństwo.
1: Te dwa wyrazy. Następne.
3: Stereo, typ dźwięku, stereo częstotliwość próbkowania, 48 kHz. AAC, kodek audio, AAC-LC.
1: I najważniejsza rzecz, która pokazuje nam, jakiej jakości tak de facto są programy w radiu cyfrowym, bo oto staje kursorem na 128, ale to tak nie do końca.
3: Myślnik, LC.
1: Nie, tu muszę minąć AAC, myślnik, LC jeszcze, dobrze, zapomniałem. I teraz.
3: 128, przepływność, 128 bits przepływność netto, 115,8 bits dźwięk, 109,7 bits 94,8% pad, 6,1 bits 5,2%.
1: Pad, czyli dane uzupełniające, na przykład służące do korekcji błędów.
3: Gbit slash s,
0: czyli tak naprawdę ten dźwięk jest w jakości 109, tak? Kilobitów.
1: 101.
0: A 101. A tutaj ta cała reszta to są dane uzupełniające.
1: Tak.
0: I tam jeszcze ewentualnie jakieś. Mamy w tym momencie telefon, więc proponuję, żebyśmy odebrali ten telefon. Halo, kogo witamy?
9: Witam, Krzysztof z tej strony.
0: Witamy.
1: Witamy.
9: Ja mam tak, takie pytanie, może troszeczkę nie do końca z tematem, tylko tak mi przyszło na myśl, bo skoro mamy w telefonach androidowych czy tam iOS-owych wbudowane odbiorniki radiowe.
0: W iOS nie mamy. Razu mówię, w iPhone'ach nie ma radia.
9: Ach, ale w każdym razie androidowe. Czy znacie już coś, jakieś aplikacje właśnie do odbioru tego DAB+? Bo ja tu troszeczkę przeglądałem i raczej widzę jakieś tutaj do sterowania radiem samochodowym, coś takiego tutaj widzę, ale jakaś tam jest...
1: Któryś model Samsunga deklarował, że będzie miał natywny odbiornik DAB Plus i do tego aplikację. W tym momencie jedyne coś, czym się możemy pobawić, to aplikacja kosztująca 30 euro na zrutowane telefony z możliwością podłączenia tegoż samego dongla na USB, czyli musimy mieć kabel USB to host. Musimy mieć telefon zrutowany najlepiej z ROM-em AOKP zdaje się. I wtedy jest jakaś aplikacja, która to potrafi. Natomiast tak, aby się z tym nie bawić, nie znam nic takiego poza jakimś artykułem z technologicznego portalu typu CNET czy inny taki, że któryś właśnie Samsung ma mieć ten DAB wbudowany, ale szczerze mówiąc nawet nie wgłębiałem się, który, bo jest to jeszcze dość odległa przyszłość.
9: A czy te odbiorniki FM-owe, które są wbudowane w te telefony, czy one technicznie będą mogły takie radio odbierać i to jest kwestia tylko tutaj odpowiedniego appu, czy to raczej technicznie nie jest możliwe?
1: Większość z nich myślę, że spokojnie technicznie jest możliwa i jest w stanie gorzej z tą antenką robioną ze słuchawek. Ona może tam być troszeczkę niewystarczająca, acz też myślę, że to nie jest taki do końca problem. Natomiast mówię tu technicznie o układzie scalonym, o stricte płytce. Natomiast o nawet tym dość niskopoziomowym kontrolerze, który tą płytką zarządza, tu już sytuacja jest mniej oczywista i z każdym poziomem z każdym zmniejszeniem poziomu zaawansowania, czyli odpowiednio kontroler zajmujący się płytką, potem system Android, potem nakładka producenta, potem wreszcie aplikacja, z każdym poziomem te szanse stają się mniejsze. Grupa telefonów się zawęża w tym momencie do zera, a za niedługo myślę do pojedynczych telefonów. Gdyż Unia Europejska próbuje przeciągnąć jakąś tam dyrektywę, żeby te telefony, żeby zachęcić producentów do montowania jednak tego DAB-u w telefony.
9: Czyli musimy czekać.
0: No musimy czekać, na razie nie ma za bardzo innej opcji. Zresztą no tak jak widać, na razie w Polsce to jest taki temat będący swego rodzaju ciekawostką. Polskie Radio jedynie się w to wgłębia idzie w ten DAB. Nadawcy komercyjni, prywatni, no na chwilę obecną nie są tym za specjalnie zainteresowani, aczkolwiek może się to zmienić, to taką ciekawostkę podam, którą zresztą dziś również umieściłem w jednym z komentarzy. pod audycją dotyczącą odbiornika Dual DAB 5, że z tego co wyczytałem, to koncesje na nadawanie w DAB-ie, w DAB Plusie mają być bardzo tanie. Przynajmniej sama opłata koncesyjna, bo to wiadomo, że to nie jest wszystko, ale taka koncesja na 10 lat ma kosztować 500 zł. Taki jest projekt Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Więc być może będzie to jakąś tam taką mobilizacją, a także i dla nadawców, których na takie nadawanie w paśmie FM analogowym najzwyczajniej w świecie nie stać, bo te koncesje są znacznie, znacznie droższe.
1: I o ile w paśmie FM będzie dużo stacji komercyjnych, o tyle może się tak zdarzyć, że chcąc posłuchać jakiejś mniej znanej światu stacji polskiej, na przykład dopiero startującej, dopiero zaczynającej swoją drogę lub będącej długo w internecie, a dla której DAB jest szansą, no to będzie, może się okazać, że będziemy musieli kupić sobie taki odbiorniczek albo właśnie skorzystać z takiego rozwiązania, tak by móc ich posłuchać.
0: Co oczywiście działa obosiecznie, bo prawda, mniejsze zainteresowanie, mniejsze wpływy z reklam, to może się nawet okazać, że i te koszta, które stacja musi ponieść, nawet minus ta wysoka opłata koncesyjna, to będą dla niej zbyt duże. No to się wszystko rozstrzygnie z czasem. Na razie, tak jak mówię, Polskie Radio jedynie idzie w DAB+. Co dalej? Zobaczymy. Czas pokaże.
9: Dobrze, dziękuję, nie przeszkadzam, miłego wieczoru.
0: Dziękujemy również, pozdrawiamy, do usłyszenia i czekamy oczywiście na kolejne telefony, jeżeli ktoś miałby ochotę do nas zadzwonić. 123 834 835 bądź też tyflopodcast.net. Pierwszy telefon, drugi Skype. Drugie Skype. Czy coś jeszcze a propos takich informacji? Tu
3: 12 BI Kultura i Społeczeństwo
0: Stereo
3: AC/LC 128 BTC EP3A. Korekcja błędów EEP3A. Sprawność kodowania 1.2.
1: Korekcja błędów EEP, czyli równa korekcja błędów, tak zwane Equal Error Protection z angielskiego. DAB bez plusa używał UEP, czyli Unequal Error Protection, co powodowało, że na skraju sygnału były takie dość ciekawe artefakty kodowania słyszalne. O ile w tej linijce to wszystko, o tyle mamy jeszcze drugą linijkę.
3: Sygnał OK PR2. Nazwa programu PR.
1: Sygnał OK PR2. Ale znowu
3: SNR 2. 2 PE OK. Sygnał 2. OK.
1: To nie ma etykietki. Ale jeżeli przejdę na PR od PR2.
3: PR. Nazwa programu PR2 Short Label. 2 ID usługi. 0x3222 SCITES. 0 kraj. Polska ECC. 0x2 Country IT. 0x3.
1: Proszę bardzo.
0: Trochę ciekawych technicznych informacji da się z tego wyciągnąć.
3: SNR 23,3 dB.
1: I tutaj na bieżąco widzimy SNR.
3: 220 SNR 24,3 dB. 220 SNR 23,8 dB. Syk SNR 23,2 dB.
1: On się cały czas zmienia, więc o ile opcja nastaw antenę pokazuje to w formie jakiegoś takiego wykresu, że tego nie widać, o tyle tutaj widzimy to bez problemu. Przynajmniej ze screenreaderem JAWS.
3: 225,648 MHz Polskie Radio 26 lutego 2015, 20.06, data godzina.
1: I tu znowu.
3: SNR 200 MHz, 23,6 dB, SNR.
1: Naciskam insert prawo.
3: 225,648, częstotliwość 225,648 MHz.
1: No to zmienia nam akurat niewiele, ale...
3: MHz. Polskie Multiplex, Polskie Radio Multiplex ID 0x3203 ECC 0x2 Radio 26, data godzina 26 lutego 2015, 20.07 lutego 2.20 Filch 2, rok 20.07, data godzina 26 lutego 2.
1: I to
3: puste. Program drugi Polskie Radio SATL 22645 2222 ML dwójka Polskie Radio PL przewinij w górę symbol.
1: Jeszcze raz pojawiają się informacje, do których możemy dojść sobie tabulatorem.
0: I ta lista taka, tak?
1: Tak, bo na przykład dwójka w parametrze Dynamic Label bez plusa pokazuje.
3: Dynamic Label. Program drugi Polskie. Filharmonia Dwójki prowadzi Przemysław Psikuta, teraz gramy Wandera, a koncert skrzypcowy Jansen Royal Concert Gebow Orchestra 20.07 i 12 sekund. Program drugi. Filharmonia Dwójki prowadzi Przemysław Psikuta, teraz gramy Wandera, a koncert skrzypcowy Jansen. Program drugi. Polskie Filharmonia Dwójki prowadzi Przemysław Psikuta, teraz gramy Debussy, Berceusa, Heroic, Royal Concert Gebow Orchestra Jurowski 19.53 i 59 sekund. Filharmonia Dwójki.
1: I no to jest już dość znaczące jednak.
0: Tak. Kto prowadzi, jaki tytuł, co jest aktualnie odtwarzane.
1: I co by nie mówić, główne anteny Polskiego Radia, czyli jedynka, przede wszystkim dwójka. Trójka czasami się w tym zaniedbuje, ale z reguły też. I czwórka. O to dbają. Polskie Radio 24 podaje czasem tylko Polskie Radio SA i nic więcej. Bardzo ciekawe parametry w tej kwestii ma Radio Poland, czyli dawne Polskie Radio dla zagranicy, bo ono w krótkich, jednozdaniowych, prawie że nie mających sensu zdaniach umieszcza newsy.
0: A możesz to pokazać?
1: Tak, ja w ogóle myślę, żeby za chwileczkę przejść się po wszystkich tych programach i pokazać te parametry, które się tam zmieniają, tak aby ludzie mniej więcej znali też przy okazji jakości, w jakich nadają te stacje cyfrowe.
0: No to okej, okay. No to tak zróbmy.
3: PR 4. Jaws do PC 12B i muzyka pop stereo AACLC 112 GBTS EP3A.
1: Tylko tą linijką się będę zajmował i linijką Dynamic Label zapewne.
0: Tak,
1: dlatego, że
0: bo to myślę, że jest najbardziej
1: tego jest
0: istotne.
1: Po prostu dużo.
0: Dokładnie.
1: Proszę wybaczyć, ale
3: 12B, kanał 12B i tryb DAB i.
1: Tymi informacjami będę się zajmował tylko chwilę, bo one się nie zmienią.
3: Muzyka, charakter programu PT, muzyka pop. Pop stereo, typ dźwięku, stereo, częstotliwość próbkowania 48 kHz. AAC, kodek audio, AAC-LC. Myślnik, LC. 112, przepływność, 112 gbits przepływność netto, 101,1 gbits dźwięk, 94,3 gbits 93,3% pad, 6,8 gbits 6,7%.
1: Tak.
3: Gbits / S, EEP, korekcja błędów, EEP 3, a sprawność kodowania, 1,2.
1: I to też się nie zmieni, dlatego że w Polsce używamy Protection Level 3, czyli taki średni pomiędzy ilością miejsca wolnego w multiplexie, a zasięgiem i jakością odbioru. Bo jeżeli ten protection level zmienilibyśmy na przykład na 1, mamy dużo mniej, nie, mamy troszkę mniej miejsca w multiplexie, no ale też odpowiednio jeszcze stabilniej to teoretycznie może działać. Protection level 5 już przy niewielkich wahaniach gdzieś tam będzie ten sygnał przycinał i w ogóle, ale mamy do zmieszczenia wtedy więcej stacji.
0: No, czyli to jest jak zawsze coś za coś, coś kosztem czegoś.
3: JPC. PR 2.
0: No to dwójkę to już mieliśmy.
3: PR 1.
1: A jeszcze pokażmy może Dynamic Label.
0: Dynamic, tak.
3: PR 2. Włącz wyświetl edycyjne do odczytu. Dynamic Label lista. Tryb głośno mówiący, teraz gramy. DJ VRSH Gravity FTL La R20 11 i 6 sekund niezaznaczone. Tryb głośno mówiący, teraz gramy.
1: I czwórka na przykład w tym momencie nie pokazuje żadnych danych kontaktowych.
3: Tryb głośno mówiący, teraz gramy. DJ VRSH Gravity FTL La R20 11 i 24 sekund. Tryb głośno mówiący. Edyt włączy. Lista rozwijana. PR 4. PR 2.
1: To znamy.
3: PR 1.
0: Jazda
3: PR 1. 12B i rozmaitości stereo AACLC 112 gbits EP3A. 12B. Kanał i. Tryb DAB i. Rozmaitości. Charakter programu PT. Rozmaitości.
1: Varied z angielskiego zróżnicowany, więc.
3: Stereo. Typ dźwięku. Stereo. Częstotliwość próbkowania. 48 kHz. AAC. Kodek audio. AAC-LC. Myśl LC. 112. Przepływność. 112 gbits przepływność netto. 101,1 gbits dźwięk. 95,0 gbits 94,0% pad. 6,1 gbits 6,0%. Gbits / S. EEP. Korekcja błędów. EEP 3. A sprawność kodowania. 1,2. JPC.
1: Sprawność kodowania, jak i tryb DAB i kanał 12B na razie przynajmniej się nie zmienią. Pod koniec audycji postaram się zobaczyć, czy nie ma multiplexu z Poznania na przykład. Tamte dane będą zupełnie inne.
3: PR3.
1: Dane typu SNR, czyli stosunek sygnału do szumu,
0: no to
1: nie
0: na pewno będą
1: 20 parę decybeli, tylko coś koło 4. A i może
0: coś
1: zobaczymy
0: jeszcze.
1: Na przykład dane dla Radia Merkury, kanał się zmieni, bo będzie to 12A, a nie 12B. PR1 jeszcze zobaczmy Dynamic Label, ja się zapominam.
3: Edycyjne, ale... Dynamic Label, lista, wieczorne rozmaitości, teraz gramy, Indie Ladder, nie redance, 20:12 i 56 sekund niezaznaczone, 1:1, wieczorne rozmaitości, wieczorne.
0: Tak, i tu także tylko wieczorne rozmaitości, informacja, teraz gramy, co jest Indie Ladder, nie redance, 20... i tytuł audycji.
1: Ale podczas gdy ktoś mówi, podczas wejścia są rzeczy typu numer telefonu i tak dalej.
0: Aha, no to po prostu to się zmienia.
1: Tak. No jak sama nazwa mówi, to jest Dynamic Label. Jeżeli są wiadomości, to w tych 128 znakach któryś program, teraz nie pamiętam, czy jedynka, czy trójka, emitował ich skrócone wersje.
0: No, to takie też ciekawe.
1: Z angielskiego headliny po prostu, takie nagłówki.
0: Takie nagłówki, dokładnie.
3: PR3. Ja w PR12B i rozmaitości stereo AACLC 112 gbits EP3A.
1: Jak widać, nic się nie zmienia.
3: Polskie Radio 24.
0: Ja w Dynamic Label trójki akurat widzieliśmy, więc sobie możemy odpuścić. Zobaczmy dalej.
3: 12B i wydarzenia Mono HEAACV 164 gbits EP3A.
0: No, ale tu już jest coś innego.
1: Dokładnie.
3: 12B, kanał i tryb DAB i wydarzenia. Charakter programu PTY, wydarzenia.
1: To jest po angielsku ZDFO po prostu.
3: Mono, typ dźwięku, mono, częstotliwość próbkowania, 48 kHz SBR.
1: Tak, do tego stopnia jest dokładnie, że SBR już używany jest HAAC, czyli High Efficiency AAC, inaczej AAC+. AAC+ z zasady dzieli pasmo na realne, pasmo pierwsze realne do 22 kHz lub 24 w zależności od sample rate'u. A następnie część tak zwaną
0: dorabianą, czyli po polsku od częstotliwości próbkowania.
1: Częstotliwości próbkowania, tak. A druga część to jest część dorabiana jakby, czyli generowana sztucznie na podstawie tego, co się dzieje w poprzedniej i jakiejś garstki kolekcjonowanych informacji, a nie na wiernym zapisywaniu wszystkiego po kolei.
0: Czyli tak po polsku, jeszcze nieco bardziej mówiąc i prostszym językiem, po prostu dorabiane są te wyższe częstotliwości, czyli góra tak zwana.
1: Tak.
0: Jest dorabiana sztucznie i dlatego może być taki słyszalny, zresztą jeżeli nawet słuchacie jakichś stacji internetowych, które nadają w tak zwanym AAC plusie, to słychać, że to jest takie bardzo metaliczne i jeszcze w dodatku przy niższych przepływnościach to jest taka puszka po prostu, ma efekt takiej metalowej puszki. Zwłaszcza jeżeli jest, co Patryku, parametric stereo włączony. To już w ogóle tam się zaczynają dziać cuda i tego się nie da praktycznie słuchać.
1: Tu jest, no więc problemu nie ma.
0: Tak, na szczęście.
1: Jest HAAC, czyli AAC plus inaczej.
3: Myślnik AAV1.
1: V1 nawet, o, to ten troszeczkę bardziej naturalny, choć starszy.
3: 64, przepływność, 64 gbits przepływność netto, 57,9 gbits dźwięk, 54,9 gbits 94,8% pad, 3,0 gbits 5,2%.
1: Więc jak wszyscy wiemy, Polskie Radio 24 nadaje w takim razie 53 kilobity AAC mono, a nie 64, choć na to wskazuje nazwa. Niestety realna przepływność jest jaka jest.
3: JPC.
1: Zobaczymy Dynamic Label.
3: Słuchaj, włącz wyświetl edycyjny Dynamic Label, lista, Polskie Radio SA 20:16 i 29 sekund niezaznaczone, Polskie Radio SA 20:16, Polskie Radio SA 20:16, Polskie Radio SA 25, Polskie Radio SA 20, Polskie Radio SA 20:14 i Polskie Radio SA 20.
1: Nic ciekawego, tak, no, za ta godzina.
0: Dokładnie, i nazwa Słuchaj, lista rozwija. Polskie Radio.
3: RW Kultura.
1: RW Kultura, czyli druga regionalna antena Polskiego Radia Wrocław, gdyż w tym momencie znajduje się we Wrocławiu.
0: A właściwie trzecia. W sumie.
1: No w sumie tak.
0: Tak, tylko Radia RAM nie ma.
1: Druga dozwolona w DAB-ie.
0: Tak, ale nie ma Radia RAM w DAB-ie, prawda?
1: Nie ma.
0: Okej.
1: Radio Kultura.
3: Jawz do PC. 12B i Kultura i Społeczeństwo Stereo HEAACV 172 gbits EP3A. 12B i Trykultura. Charakter programu PTY. Kultura i Społeczeństwo.
1: Po prostu culture w języku angielskim.
3: I Społeczeństwo. Stereo, typ dźwięku, stereo, częstotliwość próbkowania. 48 kHz SBR.
1: Znowu SBR, czyli znowu z drabianą górą.
3: HE, kodek audio, HEAACV1. Myślnik, AACV1. 72, przepływność, 72 gbites przepływność netto, 65,2 gbites dźwięk, 62,1 gbites 95,3% pad, 3,1 gbites 4,7%. JPC, SUV, WO, edycy, Dynamic Label Lista, Radio Wrocław Kultura 20:16 i 50 sekund. Radio Wrocław Kultura, czyste emocje 20:17 i 16 sekund. Radio Wrocław Kultura 20:17 i 40 sekund. Radio Wrocław Kultura, czyste emocje 28:06 sekund. Radio Wrocław Kultura 28.
0: No tak.
1: Prawdopodobnie jest w tym momencie wejście. X przy... Teraz to edycy, możemy sobie włączyć, potwierdzić suwak, albo zaprzeczyć.
3: 100%.
0: No nie, akurat jest muzyczka. 0%.
1: Akurat jest muzyczka.
0: Tak,
1: no. Czasami zdarza im się pokazywać tytuły bez niczego, po prostu.
0: Być może
1: godzina.
0: Ta audycja jest nagrana.
1: Być może. Są takie kwiatki, Michale. Nie wiem, czy nadają się one na antenę, ale troszeczkę kulisów Polskiego Radia można wyczytać z Dynamic Labela, przynajmniej w odniesieniu do kanału Radio Poland na przykład.
0: Dobrze.
1: Radio Wrocław Kultura.
3: JAWS do PC 12B i Kultura i Społeczeństwo Stereo HEAACV 172 gbites EP3A. JPC.
1: Mówiłem o tym, że odnośnie tego Dynamic Label to zdarzają się dość ciekawe kwiatki i one tyczą się na przykład Radia Poland. Nie wiem, czy się nadają na antenę, ale myślę, że z niewidomej dociekliwości opowiem taki jeden z ciekawszych. Otóż podczas gdy są audycje syndykowane w nocy, a w zasadzie w nocy i rano, bo do godziny 11, audycje, które są brane z satelity i nagrywane, nie mają na przykład w ogóle opisu, ale już audycja ze stacji Deutsche Welle, zatytułowana Living Planet, ma bardzo ciekawy opis, mianowicie DW, odstęp FTP, odstęp Living Planet.
0: No, bardzo, bardzo ciekawe. Zwłaszcza to FTP.
1: I faktycznie jest w innej, lepszej jakości niż pozostałe.
0: No proszę. No to rzeczywiście widać, że pobierana z FTP.
1: Być może. To
3: taka... Radio Poland.
1: Rzeczone Radio Poland.
3: JAWS 12B i wydarzenia Mono AAC LC 64 gbites EP3A.
1: Tu mamy jeszcze inną kombinację, bo to AAC jest naturalne, LC, low complexity, nie ma dorabianej sztucznie góry.
3: JPC. Edycyjne. Włącz wyświetlanie slajdów. Przycisk. 20.
1: Co słychać?
3: 0%. 100%.
10: Last year 4,000 people were killed by Ebola virus, but over 500,000 of people...
3: 0%.
1: To jest inna jakość zupełnie.
0: Zgadza się.
1: A Dynamic Label u tych państwa kształtuje się...
3: Komorowski Neves, Japans Imperial, co ruple, 20:21:09, Rusjan FM, Lavrovlas, Hesou, Tatker, Tusk, 20:20:46 sekund. Komorowski Neves, Japans Imperial, angielska polskie radio SA, 20:21:30 sekund.
1: Angielska polskie.
0: Przeplatane angielska wiadomości radio... tym, co angielska tam się polska... na antenie dzieje.
1: Tak, przy czym to, co się dzieje na antenie...
3: Angielska polskie.
1: No, pokazywane angielska jest w sposób radio dość 20:20. Zdarzyło się kilka razy, że widziałem na przykład
3: angielska polskie radio SA, 20:21:49 sekund.
1: Reklama angielska przed godziną pełną.
0: No, sympatycznie.
3: Angielska. Rusjan FM, Lavrovlas, Hesou, Tatker, Tusk, 20:21:56 sekund. Rusjan FM, edycyjne, włącz, 20, lista rozwijana, Radio Poland. Radio Rytm.
0: Czyli stacja Jaks, muzyczna. 12B i
3: sygnał, 12B i muzyka, pop, stereo, HEAACV, 1,96 gbits, EP3A. 12B, KI, tryb DA, muzyka, charakter programu PTY, muzyka pop. Pop, stereo, typ dźwięku, stereo, częstotliwość próbkowania, 48 kHz SBR, HE, kodek audio, HEAACV1, myślnik, AACV1, 96, przepływność, 96 gbites przepływność netto, 87,2 gbites dźwięk, 83,4 gbites 95,7% pad, 3,8 gbites 4,3%.
1: Tak by się kształtowało.
3: JPC.
1: A Dynamic Label?
3: Dynamic Label Lista. Teraz gramy Anna Luna. Jest Sebojkin z trzeci Heartbreaking Motion 20:22:51 sekund niezaznaczone. 1 z 2. Teraz gramy Anna Luna. Teraz gramy Anna Luna.
0: To jest tak, że to się aktualizuje znacznie częściej niż piosenka. I czasem po prostu może być tak, że będziemy mieć kilka w tej liście pozycji opisanych tak samo, albo i kilkadziesiąt, tylko będą się różnić na przykład czasem, jeżeli będzie podawany ten czas.
3: Radio Wrocław. Jawzd 12B i wydarzenia stereo AACLC 104 GBT EP3A.
1: Uzupełnili sobie PTI, jeszcze niedawno nie mieli nic w PTI, bo 12 i 112 od razu była pusta kolumna.
3: 12B, kanał, 12B, i, tryb DAB, i, wydarzenia, charakter programu PTY, wydarzenia, stereo, tryb dźwięku, stereo, częstotliwość próbkowania, 48 kHz, AAC, kodek audio, AACLC, myślnik, LC 104, przepływność, 104 gbits przepływność netto, 93,8 gbits dźwięk, 86,2 gbits 91,9% pad, 7,6 gbits 8,1%.
1: Ale dużo tej ochrony, po co?
3: JPC.
0: Ktoś po prostu zadbał.
1: Ale dlaczego kosztem dźwięku?
0: No to już myślę, że pytanie do Państwa z Radia Wrocław.
3: Journaline, Journaline PR 24. Lista rozwijana. Journaline, Journaline PR 10 z 12.
0: Czyżbyśmy przechodzili do internetu z radia?
1: Tak, przechodzimy do internetu z radia.
0: Dobrze, to powiedzmy w ogóle, co to jest Journaline na dobry początek.
1: To się nie dzieje. To w ogóle... Myśmy to wspólnie w niewielkim gronie patrzyli, bawili się tym, bo ja średnio wiedziałem, jak z tego korzystać. Potem nam się jakiś rok 1984 albo inna taka sensacja orwellowska przypomniała troszeczkę, bo to mamy, słuchajcie, internet z radia. Szukamy sobie tabulatorem przycisku Options.
3: Pamięć stat, strojenie, opcje, przycisk.
1: Czyli opcje w języku polskim.
3: Menu kontekstowe.
1: Bo nagle dochodzi w nim jedna opcja.
3: Zamknij, pokaż wykaz programów. Tryb miniaturowy, okno rozwijane. O, 1, Journaline, 1. 2, DAB Player, Journaline PR24, okno na pierw, 1, Journaline, 1.
1: Journaline. Czym tak właściwie jest Journaline? Bo tak zaczęliśmy sensacyjnie, a teraz może opowiedzmy pokrótce, o co chodzi. Poza danymi stacji radiowych, co chwila wysyłany jest 16-kilobitowy strumień, w którym zamiast audio leci czysty tekst. Leci czysty tekst.
0: I rysunki chyba też mogą lecieć, tak?
1: Mogą, choć rysunki to jest domena pokazu slajdów. Choć można spiąć pokaz slajdów
0: jedno z drugim, tak, bo tam gdzie... w pewnym momencie coś takiego mieliśmy, że były jakieś zdjęcia też przy informacji.
1: Nie, myśl, to mieliśmy błąd tego, kto opracowywał informacje do wyświetlenia w Journaline, bo były to artykuły od razu przygotowane na stronę internetową, której tu no niestety nie mamy jak wyświetlić.
0: Okej. Okay.
1: I stąd zdarzały się w nich słowa posłuchaj, choć nie mamy czego tu posłuchać, bo nie mamy jak w to kliknąć. Ale to nie w tej stacji. To stacja regionalna uczy się widocznie robić Journaline, bo no, wymaga to po prostu znajomości standardu. W każdym razie wchodzę sobie w okno Journaline.
3: Zamykam menu. Journaline dialog. Push to talk. CTRL.
0: No to chyba nie tu.
3: Ja puste. DAB usługi dodane Journaline, Journaline PR24. Dynamic label jest. Nie jest dostępny. DAB Player V1, DSNR, 20 sygnał, 12B i 16 gbits, Journaline, Journaline, Journaline, Journaline PR, pamięć, JPC, DAB Player, Journaline, JAWSDOP, Journaline dla, Journaline dialog minima, Journaline dla PR24.
1: To okno jest kolejnym argumentem, dlaczego użyłem do tego JOSa, a nie NVDA.
3: Journaline, Journaline dla PR, lewy klik, Journaline dla PR24. Wstecz, Journaline dialog, Journaline, wsteczne komentarze, polityka.
1: O co chodzi? Taki jakby prosty RSS za pomocą fal radiowych. Bo oto pod myszką widzę...
3: Komentarze, polityka, gospodarka, społeczeństwo, sport, wiedza, kultura, historia, zdrowie.
1: Ale ja zaraz spróbuję, dlatego że jeżeli da się alt-tab i jeszcze raz alt-tab, czasami zdarza się, że ta lista jest podświetlana z klawiatury i nie ma...
3: Journaline, 1, polityka, 2 z 9.
0: I chyba zadziałało.
3: Komentarze, polityka, gospodarka.
1: Tak, to jest drzewko.
3: Gospodarka, 3 z 9. Aby przemieszczać się między elementami lub je rozwijać, użyj strzałek. Społeczeństwo, sport, wiedza, kultura, historia, zdrowie.
1: Co cię, Michale, interesuje?
0: No to może zobaczymy sobie na przykład coś z kultury.
3: Komentarz. Tak. Wiedza, kultura.
0: Się ukulturalnijmy trochę.
1: Naciskam w tym celu Alt Enter.
3: Zero. Push to talk, CTRL.
1: Drzewko się odświeżyło, więc ja tak profilaktycznie zrobię mu ten Alt Sub.
3: Dab player, Jaurnaline. 1. Ida zdobyła Oscara. 2/10. Wystawa poświęcona filmowi Ida. Wojciech Gąsowski, kiedyś rock'n'roll. Sukcesy polskiego filmu dokumentalnego. Erotyki w Galerii Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej. Magia muzyki filmowej. Większość Polaków nie czyta książek.
1: Elementów było gdzieś 20, teraz jest 10. Nie wiem dlaczego, dlatego pewnie, że ten journaling jest większy. Na początku, nie wiem czy pamiętasz, Michale, jak myśmy się tym bawili, wyświetlał 20 newsów

0: badań wynika, że zaledwie 41% Polaków przeczytało w 2014 roku przynajmniej jedną książkę. Niski poziom czytelnictwa nie tylko rujnuje księgarnię, ale przede wszystkim wpływa na język, którym posługujemy się każdego dnia. O korzyściach płynących czytania książek mówił w Polskim Radiu 24 Piotr Dobrołęcki. Pauza, redaktor naczelny magazynu literackiego Książki. Czytanie książek odgrywa istotną rolę w edukacji każdego człowieka. Niestety dane o czytelnictwie w Polsce są przerażające. Aż 19 milionów Polaków nie miało w ostatnim roku w rękach ani jednej książki. Niski poziom czytelnictwa przekłada się na cały rynek. Tracą na tym zarówno wydawnictwa, jak i księgarnie. Półpauza. W księgarniach pojawiają się różne książki. Każdy znajdzie coś dla siebie. Można pokusić się o stwierdzenie, że dziś więcej osób pisze lub wydaje książki niż je czyta. Takie zjawisko rzeczywiście istnieje. Ale skoro są one dostępne, to oznacza, że są osoby, które po nie sięgają. Półpauza, powiedział Piotr Dobrołęcki. Gość PR24 dodał, że wbrew pozorom Polacy uważają książkę za najbardziej wartościową formą spędzania wolnego czasu. Tak wynika z najnowszych badań. Międzynarodowy Dzień Języka 21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Kropka.
1: I tak dalej, tego jeszcze tam troszeczkę
2: tak,
1: jest.
2: Tak, można sobie czytać, czyli taki naprawdę trochę, no na wyrost to jest oczywiście powiedziane, ale taki ale trochę internet z radia.
1: Z radia, no.
2: Tak, gdyby coś takiego było, słuchaj, jakieś, nie wiem, 15 lat temu, to myślę, że naprawdę budziłoby to niezłą sensację. Można sobie czytać wiadomości prawie jak na stronach internetowych i to za darmo.
1: Bo Szwedzi wykorzystują to od 2006 chyba szóstego czy piątego roku.
2: No proszę.
1: W swoim multipleksie dabowym i jakoś to im tam, kurczę, działa.
2: No to są fajne rzeczy. To jest taka naprawdę rzecz, która pokazuje jednak możliwości tego radia cyfrowego, że to nie jest tylko muzyka, że to nie jest tylko to, że to się nazywa cyfrowe, że to nie jest tylko dźwięk, ale to umiejętnie wykorzystane, to ma swoje
1: to może być
2: wartości
1: ciekawe medium
2: i dodane.
1: Może,
2: tak.
1: I w myśl nowej kampanii Polskiego Radia to faktycznie mogłoby więcej, gdyby dźwięk był w dobrej jakości, wiadomo. A i jeżeli te usługi są umiejętnie właśnie wykorzystywane, te usługi dodane. Bo na przykład proszę zobaczyć, że tutaj ten artykuł jest mimo wszystko napisany ładnie. On się kończy.
0: I możliwość uwagi na liczbę zagrożonych i ginących języków. Wydarzenie promuje hasło. I możliwość uwagi na liczbę zagrożonych i ginących języków. Wydarzenie promuje hasło. Włączanie do i za pomocą edukacji. Język ma znaczenie. Nauka języka ojczystego. I możliwość zgłębiania wiedzy stanowią podstawę rozwoju każdego człowieka. Polskie Radio 24 op.
2: Op.
1: Jest wszystko ładnie.
0: Tak. I spacji o, g, o, spacji, spa, m. I możliwość spacja i spa m i go człowieka p o slash o p
2: op opracowane
1: opracowanie mhm.
2: tak że opracowało Polskie Radio 24. Co zrobiłeś w tym momencie, żeby się z tego wycofać?
1: Alt tab to nadal mi sobie siedzi w oknie, w tym w tle.
0: Strojenie, pamięć, lista rozwijana, journaline kult.
2: No i teraz mamy kulturę.
1: Są trzy journaline jest. Journaline RW, Journaline Kult, czyli Radio Wrocław i Radio Wrocław Kultura. Aha. I Journaline PR24.
2: Rozumiem.
1: No to pokażmy na przykład, jak działa Journaline w Polskim Radiu Wrocław, w regionalnej antenie. No, tu niestety, Michale, już jest mniej różowo, a szkoda.
0: Okno rozwij, priory, okno rozwij, jeden, okno na pierw, dwa, dub player, jeden, journaline, zamykam menu, your puste. Dub player, journaline dial, Wrocław. Najnowszej wiadomości. Wrocław.
1: Tu też się zmieniło, tu wczoraj było inaczej.
2: Trafiliśmy na jakieś poprawki, na porządki.
1: W ogóle journaline jest na razie w fazie testów. Ja go czasami na liście stacji widzę, czasami nie. I to jest, Michale, ciekawe, że teraz jeżeli wyszukamy sobie multiplex zawierający tych 9 stacji, a panowie włączą Journaline'a, tak, to Journaline jest, nie jest usługą, tylko jest przypisany do stacji. Tym samym jak włączą Journaline'a dla dwóch stacji, to bez naszej wiedzy robi się tych stacji 11.
2: Aha, kultura. Czyli nie trzeba wtedy wyszukiwać tego jeszcze raz, bo to się po prostu już
0: inwestycje,
2: pojawia.
0: Reportaże, polityka.
1: Co można pokazać w reportażu Journaline?
2: Sprawdźmy.
0: Reportaże. Zero.
1: To mnie
0: intryguje. Journaline 1. Jak Śląsk ze słynnym Liverpoolem walczył. 2/15. Ostróżka, może i wredna, ale jaka kochana. Ludzie z kamieni, skarby Legnicy pod gruzami. We Wrocławiu Klos walczył z komarami. Żorżyk, czyli BOS, wspominamy Grotowskiego. Jerzy D.

0: Rubski, pierwszy powojenny wrocławski. Stworzył dzieło życia i życiem za nie.
1: No właśnie. Długości tytułów trzeba umieć dostosowywać. Tu jest z tym problem.
0: Reportaż Punkt Zwrocka ocalić od zapomnienia.
1: O, to na przykład da się ładnie.
2: Tak, ktoś
0: stworzył dzieło życia i życiem za nie.
2: Ale tu już nie.
1: Nie. No to powiedzmy, że skoro się nie postarał, to pokażmy ten artykuł.
2: Co życiem za nie? Łączy.
0: Stworzył dzieło życia i życiem za nie zapłacił. Reportaż o. Zamordowany w 1946 roku inżynier Janusz Witwicki, autor panoramy plastycznej dawnego Lwowa, jest bohaterem dzisiejszego reportażu w cyklu Ocalić od zapomnienia. Makieta w skali 1:200 przez kilkadziesiąt lat była ukrywana w muzealnych magazynach. W 2006 roku trafiła do Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu i wkrótce będzie prezentowana. Inżynier Witwicki zginął w tajemniczych okolicznościach, które do dziś nie zostały wyjaśnione. Wcześniej starał się o pozwolenie na wywiezienie panoramy do Polski, mówi Łukasz Koniarek z Ossolineum. Reportaż o Januszu Witwickim. W reportażu głos zabrali Łukasz Koniarek, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Plastycy, zajmujący się konserwacją, Adam Grocholski i Tomasz Frączek. Cytowana była też wypowiedź mieszkającej w USA wnuczki inżyniera Witwickiego, Ewą Chrzanowską. Parsons, rodzina twórcy panoramy, poszukuje współpracowników lub bliskich osób, które pracowały nad makietą. Listę nazwisk publikujemy w załącznikach powyżej. Jak już pisaliśmy, makietę architektoniczną XVIII-wiecznego Lwowa odnowiło wrocławskie Ossolineum. Prace konserwatorskie
2: za bardzo kopiuj w klej.
0: Odnowiona panorama plastyczna dawnego Lwowa robi ogromne wrażenie. Model architektoniczny inżyniera Janusza Witwickiego, pochodzący z pierwszej połowy ubiegłego wieku, zyskał brakujące elementy. Panorama ukazuje wygląd Lwowa w latach 1772-75 i obejmuje zabudowę w obrębie obwarowań z niektórymi przyległościami. Makieta jest też podświetlana, więc można zobaczyć, jak miasto wyglądało nocą. Panorama będzie eksponowana w hali stulecia przygotowania do ekspozycji.
2: Ale tego tekstu całkiem sporo jest. Ponownie.
0: Jest zbudowana na 6 płytach.
2: To nie jest tak, że tego tekstu...
1: O, jednak nie poprawiono.
2: A, skończyło.
0: Stulecia przygotowania do ekspozycji mogą potrwać jeszcze blisko rok. Makieta jest zbudowana na 6 płytach o wymiarach drugi kropka.
2: Aha, i to tyle.
1: Na coś zapewne.
2: Tak. Koniec.
1: Ale tekstu się już nie zmieściło. I oto mam główny zarzut do Polskiego Radia Wrocław i to jest dla mnie przykład nieumiejętnego wykorzystania Journalina, choć liczą się chęć.
0: Dubplay.
2: Dokładnie.
1: Może się poprawi. Journalina Polskiego Radia Kultura. Natomiast to są niuanse i to naprawdę da się komuś zgłosić i liczę na to, że to się poprawi.
0: Edycyjne do...
1: I ja myślę, że to tak naprawdę... Z naszej perspektywy jest wszystko. Dlaczego mówię z naszej perspektywy? Uruchomię teraz automatyczne etykietowanie grafiki.
0: Journalina RWP. Rozpoczynam. Opcje, kliknij, aby wyświetlić menu opcji. Zakończony jeden elementów zaetykietowanych.
2: I mamy jeden przycisk.
0: PC. Usługi
1: nie,
0: dodane
1: Journalina. Na stację muzyczną.
2: Okej. Okay.
0: Edycyjne, dynamit, pamięć stacji, stroj, lista rozwijana. Journalina kult.
2: No i czekamy. Straciliśmy chyba odsłuch,
0: pamięć,
2: Patryku.
0: Lista rozwijana. Radio Rytm, okay. 8 z 12. Radio Rytm, pamięć stacji. Rozpoczynam. Rozpocznij nagrywanie dwukropek, kliknij tutaj, aby rozpocząć nagrywanie. Katalog domyślny. Moja muzyka Users Patryk Music, kliknij Shift, aby zmienić katalog. Opcje, kliknij, aby wyświetlić menu opcji. Włącz pokaz slajdów, kliknij tutaj, aby uruchomić pokaz slajdów. Wyciszenie, kliknij tutaj, aby wyciszyć dźwięk. Zakończone 4 elementów zaetykietowanych.
1: No coś nam mówiło o nagrywaniu, no ja nic o nagrywaniu nie wiem, a to coś nam mówiło o nagrywaniu. Niestety, to jest ten niuansik. Program zawiera biblioteki do AAC, zawiera biblioteki do MP3 nawet, ale pomimo usilnych testów i chęci nie udało mi się włączyć nagrywania w tym programie, klikając w tę grafikę, gdyż nawet nie wiem, gdzie ona jest. On ją etykietuje gdzieś,
2: ale nie bardzo wiadomo
1: nie
2: gdzie.
1: Na ekranie.
2: Okej.
1: Więc konkurs dla słuchaczy. A nagrodą mój szacunek. Jeżeli ktoś uruchomi to nagrywanie bez osoby widzącej, a najlepiej jeszcze opisze, jak to zrobić za pomocą obojętnie NVDA lub JAWS, będę bardzo wdzięczny.
2: I oczywiście odpowiedź prosimy w komentarzu.
1: Po naszemu nie.
2: Tak. Prosimy w komentarzu.
1: Czekamy w komentarzach pod audycją.
2: Więc jeżeli ktoś ma ochotę się z tym zmierzyć, to jak najbardziej może się uda. Może się uda.
1: Dokładnie, bo ja nie wnikam i nie mówię, że nie, ale mi się to nie udało.
0: Strojenie dialog, skanowanie automatyczne przycisk.
2: Jeszcze, Patryku, co się stanie, kiedy drugi raz to jeszcze powiedziałeś, że o tym opowiesz, że nie warto drugi raz właśnie robić strojenia.
1: No właśnie, już tak, do tego przeszedłem.
2: Tak, skoro tak zmierzamy do końca, to...
1: Szukając...
0: 7, D108, 9, B204, 9, 10, C200, 11, N217...
1: Na przykład od 11N...
0: 12, D202, 12, B202, 12, N212...
1: Do 12N. Start przycisk. Zobaczymy, czy jest Poznań.
0: 33%. 50%, 67%, 83%.
2: Czekamy.
0: 0%.
1: Poznania chyba nie...
0: Pasmo trzeci, skanowanie, lista, start, przycisk, szczegóły, drzew, pasmo trzeci, przycisk, skanowanie automatyczne, lista rozwijana, 11N217,088MHZ, 27 z 41.
1: Jeżeli teraz nacisnę start.
0: Pasmo trzeci, skanowanie automatyczne,
1: Czyli wystarczy raz przeskanować pasmo.
0: Start, lista, start.
1: I nacisnąć jeszcze raz start. A usłyszymy
0: 33%. 50%.
1: A stacje muszą być znalezione.
0: 67%.
1: Czyli jeżeli nic nie znajdzie, to nam zadziała.
0: 83%.
2: A jeżeli znajdziemy 0%. Coś?
1: Teraz skanowaniem objąłbym 12B Wrocław. Mhm. Tak, żeby wynalazł nam z powrotem ten Wrocław. No to będzie.
0: Pasmo trzeci, skanowanie do list, szczegóły. Pasmo trzeci, przycisk, szczegóły, drzewo. Pasmo skanowanie do lista rozwijania 12, C227, przycisk.
1: To 12C, tak, aby obejmowało 12B, czyli Wrocław.
0: 25%.
2: No i skanuje.
0: 38%. 50%. 63%. 88%.
1: Wynajduję, zapisuję sobie stację na pamięci. O właśnie.
0: 0%.
1: Skończył.
0: Pasmo trzeci, skanowanie do list, start, zapisz, usuń wszystkie, 12B, szczegóły, 12B,
2: i teraz 12B, spróbujmy zrobić jeszcze raz.
0: Szczegóły, drzew, 12B, polskie, szczegóły, pasmo trzeci, skanowanie do start, przycisk.
1: Uwaga, naciskam start.
0: Da player dialog, program to last hack, exception.
2: Kolejny błąd.
0: 0000050x60bcd562, oka, przycisk. Start, przycisk.
1: Ten program jest na tyle miły, że otwiera nam od razu w eksploratorze Windows Folder temp, gdzie mamy dostęp do pliku .dmp ze zrzutem pamięci, tak aby podesłać go na forum deweloperowi.
0: Manager zadań Windows dialog.
1: Tak, on nie mówi o tym, że proszę wejść do katalogu temp i go...
2: Tylko on od razu otwiera.
1: On go po prostu otwiera.
2: Bardzo miło.
1: Ale niestety potem mówi... Odpowiednik nie wysyłaj i się zamyka.
2: I się zamyka, dokładnie. No ale to, ale jak rozumiem, po uruchomieniu ponownym programu możemy zrobić to skanowanie.
1: Tak, tak, tak, tak, tak. Mhm. Skanowanie nie zadziała tylko wtedy, jeżeli za pierwszym skanowaniem bez zamykania okna znaleźliśmy jakieś stacje.
2: Rozumiem. No to
1: co prawda,
2: wystarczy o tym pamiętać.
1: Z tego, że on programistycznie nie wie, co zrobić z tamtymi, które już znalazł. Czy dodawać do kolejki, czy je usunąć.
2: Rozumiem.
1: Ale nie wiem, to jest tylko moja hipoteza.
2: A jeżeli na przykład pojedziemy gdzie indziej i zeskanujemy ponownie, to co on zrobi? Będziemy mieć dwa multipleksy?
1: Dota, będziemy mieć dwa multipleksy. Jeżeli nie wejdziemy do przycisku presets, czyli stację, który też wysypuje.
0: Zamykam menu.
1: Ten.
2: Tak, robi cuda.
1: Program robi cuda.
0: Da player dialog. Da player V1, 0, 2, 88.
1: Radiorytm.
0: Lista rozwijana. Radiorytm. Pamięć stacji. Przycisk.
1: Pamięć stacji. Zarządza
0: pamięcią stacji dialog. Zapisz przycisk.
1: Ale. Za pomocą myszki.
0: Jadz do PC. Zarządzaj pamięcią stacji dialog. Przycisk wyszerzone, przycisk wyszerzone. Zapisz przycisk, usuń przycisk wyszerzone, usuń wszystkie, przycisk. Usuń przycisk, usuń wszystkie, przycisk. Lewy klik.
1: Znalazłem się na tak zwanym nigdzie, czyli znowu bez fokusa.
0: Jota PC.
1: Ale jeżeli dam... O. Nie słyszę co prawda odpowiedzi, ale na nicę widzę w tym momencie.
0: Zapisz przycisk. Uaktywnij.
1: Naciskam spację.
0: Alt plus. Szczegóły. Drzewo.
2: O. Pojawiło się drzewo.
0: Pamięć stacji, przycisk.
1: Które jest puste.
2: Tak.
1: A na liście stacji jest.
0: Lista rozwijana. Zero elementów.
2: Zero.
1: Udało się. Więc za pomocą myszki, nawet pomimo crashu przy dwukrotnych tabach, da się wyczyścić listę stacji. Tym samym mogę zrobić w tym momencie.
0: Pamięć strojenia, przycisk. Strojenie dialog. Pasmo trzeci, przycisk. Skanowanie automat.
1: I zrobię.
0: Skanowanie ręczne, przycisk opcji zaznacz kanał.
1: Tak.
0: Lista 13, 12, 225.
1: Jak wiemy z poprzedniej części prezentacji, we Wrocławiu multiplex jest na 12B. To jest 225,648 MHz.
0: Start, przycisk.
2: No i w tym momencie skanuję ponownie.
1: tylko jeden kanał.
2: Żeby było
1: zatem
2: szybciej.
1: Zatem jestem na tak zwanym nigdzie.
0: Aha. Pasmo trzeci, przycisk opcji, skanowań, kanał, list, start, przycisk, zapisz przycisk, usuń wszystkie, 12b, Polskie Radio otwarte, elementów 10.
2: O, już znalazł, bardzo szybko.
0: Zapisz przycisk.
1: Zapisz przycisk. Jestem znowu na tak zwanym nigdzie. Daj Alt F4.
0: Strojenie, przycisk. Pamięć, lista rozwijana, PR 4, 1 z 12.
1: Pokazał nam 10 stacji, czyli 9 plus EPG, a tu jest 12. No bo są 3 journaliny, Polskie tak. Radio 24, Radio Wrocław Kultura i Radio Wrocław. Więc myślę, że mniej więcej do tego sprowadziłby się program DAB Player.
2: Nie jest to program taki bardzo intuicyjny i prosty, to trzeba powiedzieć. To znaczy,
1: no nie.
2: Tak myślę, że dla tych wszystkich, którzy po prostu chcą sobie posłuchać radia, to się da zrobić. To nie jest jakiś wielki wyczyn, bo w zasadzie słuchając początku tej naszej dzisiejszej audycji, no to myślę, że wszystko tam jest jasne i nie jest bardzo problematyczne. Później już te bardziej zaawansowane opcje, no tu się trzeba trochę nagimnastykować i rzeczywiście przydaje się JAWS, jeżeli chcemy dowiedzieć się szczególnie jakichś takich różnych informacji. Ja mam jeszcze, Patryku, takie pytanie. Z Journaline'em próbowałeś coś robić za pomocą NVDA?
1: Nie, ale żeby nie było, można to teraz komisyjnie zobaczyć.
2: No właśnie, spróbujmy. Spróbujmy zobaczyć, jak sobie NVDA poradzi.
1: NVDA. Jak słyszymy, on nam trajkocze dużo, a niekoniecznie potrzebnie.
3: Pamięć stacji, Pufton, strojenia, Pufton, opcja, Pufton, stroj, pan, kombo, obser, czwórka, sol, jogaline, jogaline, w.
2: O, na przykład?
3: Jogaline, jogaline, kult. Jogaline, jogaline, per 24, pan, stro, opcja, Pufton, kontekst menu, minimalizuj, zamknij, pokaż wykaz programów, tryb miniaturowy, okno submenu, 1, jog, okno na pierwszym, 1, jogaline, jogaline, dialog, jogaline, dla per 24, trenu.
2: Nic.
3: Dane, player, jogaline, jogaline, dia.
2: Jogaline
3: dla PERF 24. Jogaline dialog to bar grafic. Jogaline dla PERF 24 tekst. Jogaline dla PERF 24 trenu grafic.
1: On tu w ogóle nacisnął mu insert B, czyli czytaj całe okno i on w ogóle
2: nie jest w stanie niczego zobaczyć.
3: Jogaline dialog to bar grafic. Jogaline dla PERF 24 tekst. Jogaline dla PERF 24 trenu grafic.
1: No widzi puste drzewko i grafikę jakąś.
2: Czyli tak naprawdę, a nawigacją obiektową nie da się tu jakoś zadziałać? Gdzieś wejść głębiej?
1: Wiesz co, można by popatrzeć.
2: Tylko teraz to...
1: Czy się włączy numlock?
3: Menu start, wyszukaj.
1: Nie chcę menu start. Nie włączy się teraz numlock.
3: O!
2: Udało się. A jak to zrobisz?
1: Alt tap jest świetny.
2: Jest dobry na wszystko.
3: Gospodarka 3, obdziemień, społeczeństwo 4, sport 5, obdziemień, społe, gospodarka.
1: Ale enter nie zadziała, trzeba wejść.
3: Punkt nowy.
1: Alt-Enter. Nieznane tak. To jest to, co lubimy.
2: Znowu Alt-Tab.
1: I wtedy się da. Bo tu nie jest problem akurat konkretnie screenreadera, tylko tu jest problem zachowania samego programu.
2: I teraz jak naciśniesz Alt-Enter, żeby to odczytać, jakiś tam
1: to nie wiem, czy będzie to czytał sam z siebie, ale zobaczmy.
3: Europa chce bezpieczeństwa energetycznego, dokument. Unia energetyczna była za
1: Działa. Europy od dostaw. No. Tylko pierwsza linia.
2: Ale strzałka w dół?
1: Ale naciskając...
2: działa.
1: Naciskając insert strzałkę w dół.
2: Można czytać.
1: Wszystko.
2: Tak, okazuje się, że to działa, czyli tak naprawdę z NVIDIA też się da sporo tu zrobić. Natomiast...
1: Z NVIDIA nie są dostępne
2: tak, te informacje techniczne.
1: Graficzne, plus te informacje techniczne, typu dialog, DAB info i potem... te dodatkowe etykietki, że nam sprawność kodowania, pomimo tego, że widzimy EEP3A, to jeszcze, że na przykład sprawność kodowania, czyli code rate z angielskiego 1.1.2, no to takich rzeczy nie zobaczymy sobie niestety.
2: Natomiast jeżeli komuś potrzebne są tylko takie informacje...
1: Z fajnym patrzeniem na SNR będzie problem, bo to jest coś, co się zmienia dynamicznie. Nawigacja obiektowa robi sobie jeden statyczny jakby taki widok, więc...
2: Więc tu może być również problem.
1: No, ale to jest... To są jedyne gdzieś tam takie...
2: Są takie niuanse, tak? No, wiesz, za coś te parę tysięcy za tego JAWS-a się płaci w końcu.
1: No To też prawda.
2: Ująłbym to w ten sposób, a NVDA mamy za darmo, a i tak nam
1: za
2: czyta
1: darmo,
2: no,
1: więc...
2: sporo. Nawet i w takich aplikacjach, które no, nie są aplikacjami stricte bardzo dostępnymi i które mają różne swoje dziwactwa, jeżeli chodzi o ten aspekt programistyczny. Niemniej jednak też się da. Zatem, jeżeli ktoś myślał po wysłuchaniu tej naszej dzisiejszej audycji, że to tylko JOS-a trzeba do tego, żeby korzystać,
1: nie,
2: to
1: ja
2: nie.
1: Ja używam JOS-a dlatego, że w początkowej fazie zaznajmiania się z multiplexami, no jednak potrzebowałem tych informacji technicznych dla ciekawości i statystyki, a tych NVIDIA mi nie dostarczył, więc...
2: Więc po prostu posłużyłeś się JOS-em i informacje wszystkie dostałeś, jakie były potrzebne.
1: Dokładnie.
2: I tak naprawdę to chyba
1: wszystko. I tak naprawdę
2: wszystko.
1: Teraz możemy przejść do rzeczy najważniejszej, która powinna się znaleźć na początku, ale znajdzie się w podsumowaniu.
2: Czyli?
1: Wymagania.
2: Okej, okay. No więc jakie?
1: Wymagania to jest przede wszystkim, tak w ramach podsumowania, to jest przede wszystkim karta telewizyjna z tymże chipsetem Realtek'a.
2: Tymże, czyli jakim? Przypomnijmy.
1: RTL 2832.
2: Dobrze, a to teraz mam takie pytanie. Jeżeli zapytamy gdzieś jakiegoś sprzedawcę, ja potrzebuję kartę z takim a takim chipsetem, czy sprzedawca będzie to wiedział, czy możesz polecić jakieś konkretne urządzenie, które ten chipset ma?
1: Ja mogę polecić konkretne urządzenie, którym jest na przykład karta Not Only TV LV5T Deluxe. Notabene nazwa sugeruje. Dużo. Ona ma ten chipset. Są takie same dongielki, takie pendrive'iki na USB z anteną na drugim końcu firmy S-Cap, pisane S-Cap, ale bez tego E na końcu. Też jakoś to działa i nie powinno robić większych problemów. Jest tego troszeczkę na rynku, ja korzystam z tego Not Only TV i szczerze mówiąc nie orientowałem się tak do końca, jakie są te inne. Od razu mówię, że z kartami typu Winfast czy innymi Avermedia może być, a w zasadzie jest prawie, że pewnie będzie problem. One wykorzystują swój układ scalony dedykowany stricte telewizji, a karty Winfast niejednokrotnie to są w ogóle na zasadzie kamer, że one same mają moduł już strojenia i tak dalej i przekazują to w taki sposób, że można powiedzmy Skype'em jako kamerę ustawić kartę telewizyjną i pokazywać komuś obraz z telewizji.
2: Mhm. Czyli to nie tędy droga.
1: W zasadzie. I wtedy szans na to nie mamy.
2: Okej.
1: Okay. Następnym wymaganiem są sterowniki na tejże samej stronie, więc prawdopodobnie jako plik w sekcji pobrania lub w komentarzu to ustalimy jeszcze pod audycją, po prostu należy szukać uważnie. Instalator sterowników także umieszczę na płycie z tą kartą, powinien się znajdować. Jednak może być trudniejsze wyłuskanie go stamtąd, gdyż tam one, te sterowniki są akwane z programem Total Media, który jest totalnie do mediów i totalnie w zasadzie niedostępny. Można zrobić w nim coś, ale to jest niewiele. Nieważne jaki czytnik ekranu, a służy on do telewizji. Więc potrzebne są te sterowniki, no i wymaganie numer 3. Dość ważne, jeszcze jednak w naszych czasach, Windows XP w ogóle nie wchodzi w rachubę, jeżeli chcemy korzystać z tego programu. Vista 7, 8 i wyżej. Na pewno sprawdzane na 32 bitach, na większości 64 bitów też chodzi, choć miałem 2 na 7 czy 8 przypadków, w których to po prostu nie poszło.
2: Tam chyba nawet autor tak zastrzega się, że on robi co może, żeby działało na 64, ale nie daje gwarancji.
1: Ale to są
2: pamiętam.
1: Sterowniki od Realtek'a i ja na nie średnio mam wpływ i ja nie daję gwarancji.
2: Dokładnie.
1: Więc jeżeli zadziała, tym lepiej i tym bardziej należy się cieszyć. Jeżeli nie...
2: No to niestety, no jeżeli komuś bardzo zależy, może zawsze sobie zainstalować system 32-bitowy, jeżeli ma te 4 giga RAM-u i nie żal mu tej dodatkowej pamięci. No.
1: A takie wymaganie ode mnie czwarte, choć myślę, że najmniej istotne, no, by było, gdyby ten procesor jednak więcej niż 2 GHz miał.
2: Na rdzeń? Czy...
1: Na rdzeń myślę. Na netbookach nie wróżyłbym sukcesu w instalacji. Znaczy, o ile sam program by na pewno zadziałał i demodulował to, co by demodulował, o tyle praca z systemem stałaby się bardziej uciążliwa o wiele. Myślę.
2: A to pamiętajmy, że chodzi też o to, żeby to działało nam gdzieś w tle, a komputer żeby był jednak sprawny.
1: Tak też myślę. Przynajmniej u mnie to miało taki cel, żeby sobie zrobić DAB+, niekoniecznie wożąc wszędzie odbiornik.
2: Dokładnie. Bo to, jak rozumiem, jeszcze tak na koniec rzecz, o którą też myślę, że warto zapytać. Dźwięk odtwarzany jest przez naszą jakąś tam kartę
1: dźwiękową domyślną. Zasugerowałem deweloperowi, aby tę zmianę karty dodał. Na razie nie widzę odzewu.
2: Może kiedyś. Pozostaje mieć nadzieję, bo jeżeli ktoś ma więcej kart, no to się przydaje.
1: No na przykład dla mnie jest to trochę uciążliwe, że on mi gra na karcie systemowej zresztą dźwięków, ale no muszę się z tym pogodzić.
2: Dokładnie. Miejmy nadzieję, że kiedyś sytuacja ulegnie zmianie. I to tak naprawdę chyba wszystko dokumentnie na temat programu.
1: Jeżeli o czymś zapomniałem, opiszę to w komentarzach, jeżeli... Słuchacze, uważacie, że o czymś zapomniałem, to też proszę w komentarzu pisać, to się na pewno odniosę do tego, bo to na pewno nie jest też tak, że to wszystko się tak prosto.
2: Tak, szczególnie, że program sam nie jest taki bardzo intuicyjny, trzeba się trochę naklikać. Tak.
1: Na niektóre rzeczy trzeba sobie wpaść po prostu.
2: Zgadza się.
1: Niestety.
2: Więc życzymy...
1: Tym bardziej, że nie ma dokumentacji.
2: Aha, no to...
1: Program nie ma dokumentacji pod F1 w About.
3: Informacja, dialog, player, wersja 1.08.2018 Kliknij link.
2: Dużo.
3: Kliknij link.
1: Pierwszy link jest do, zdaje się, pobrania.
3: Kliknij link.
1: A drugi link jest do forum.
2: Do forum. I tyle.
1: Jest w języku niemieckim i jest forum obsługi programu. Jakby ktoś miał z nim problem,
2: to można.
1: Ładną,
2: tam...
1: czystą niemczyzną tak. Można napisać post, tudzież wpis i zostanie on zapewne odczytany i odpowiedziany również w języku niemieckim.
2: Zgadza się. Więc nie pozostaje nic innego, jak naszym słuchaczom życzyć udanych odbiorów.
1: Testów.
2: Tak, odbiorów. Testów. I żeby program spełniał swoją funkcję. Jeżeli ktoś ma ochotę pobawić się radiem cyfrowym, a jest już w zasięgu, bądź też niedługo będzie, no to jeżeli ktoś nie chce kupować odbiornika takiego fizycznego, radia cyfrowego... Zawsze jest alternatywa w postaci właśnie takiej aplikacji, czyli aplikacji DAB Player, którą to dziś prezentował dla słuchaczy Tyflo Radia i Tyflo Podcastu Patryk Faliszewski. Dziękuję Ci, Patryku, serdecznie za udział w audycji.
1: Dziękuję bardzo.
2: I ja również dziękuję, Michał Dziwisz. Do usłyszenia. Kłaniam się do następnego Tyflo Podcastu.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Witam, mówi Rafał Harłampowicz. Przepraszam za nie najlepszą jakość nagrania i mówiącego. Za to urządzenie, które będę opisywać, jest naprawdę wysokiej jakości, moim zdaniem. Urządzenie nazywa się Pipsy, pisane Piepsy. Jest to taka akustyczna pomoc w orientacji. Urządzenie służy do odnajdywania przedmiotów i miejsc. Zanim opiszę jego funkcję, najpierw opiszę samo urządzenie. To jest dwuelementowy zestaw składający się z nadajnika fal radiowych, no i oczywiście odbiornika. Nadajnik ma kształt takiego stożka, bloczka wysokości 7,5 cm z metalową zawieszką na końcu. Podstawa jest taka prawie płaska. Płaska jest też jedna ze ścian stożka, dlatego powiedziałem, że to jest prawie stożek. Na tej płaskiej ściance znajduje się płaski gumowy przycisk. Obudowa tego nadajnika jest plastikowa, podobnie jak i odbiornik. Całość jest skręcona i jeszcze te dwa elementy obudowy są uszczelnione taką gumową uszczelką. Przycisk, mam na myśli cały nadajnik, jest wodoszczelny, więc można go używać choćby na basenie. Zresztą po to właśnie wymyślili Niemcy to urządzenie, by osoby kąpiące się w basenie czy w jeziorze mogły odnajdywać potem swoje rzeczy. teraz odbiornik. Aha, nie podałem rozmiarów tego przycisku, więc tak. Wysokość 7,5 cm, a podstawa tak 2,5 na 3, tak mniej więcej. Odbiornik jest trochę większy. To jest pudełko o wysokości 10 cm, szerokość 5,5 na tak 2,5. Na dole znajduje się płaski przycisk, taki przesuwany, czyli włączony i wyłączony. Łatwo można się zorientować, czy urządzenie jest włączone, czy wyłączone. U góry jest taka też plastikowa zawieszka 2,5 cm, przez którą można przewiesić jakiś sznureczek. A jest też taki mały otwór odbiornika na obudowie. Nadajnik jest zasilany baterią C2032, która według producenta starczy na lata. Natomiast odbiornik jest zasilany dwoma mini paluszkami, które wystarczają na około 40 dni stanu gotowości. Teraz o działaniu. Wiadomo, nadajnik wysyła sygnał radiowy, odbiornik sygnał odbiera i wtedy zaczyna piszczeć. Wyobraźmy sobie, że wychodzę z basenu, gdybym był oczywiście pływakiem, jak nie jestem. Naciskam przycisk,

0: i pipsy piszczy. To urządzenie było słychać, piszczy coraz głośniej. No to są takie trzy poziomy głośności. I właśnie jedynym minusem tego urządzenia jest to, że no, mogłoby być trochę głośniejsze. Jeżeli mamy je w plecaku, plecak jest w szafie i jeszcze gra radio, to możemy go nie usłyszeć. Ja tego urządzenia, to urządzenie mi się już przydało wiele razy. Choćby no, gdy je kupiłem w Niemczech, wracając samolotem, wpakowałem odbiornik do plecaka i na lotnisku w Gdańsku mogłem powiedzieć osobie, która pomagała mi odnaleźć plecak, że o, właśnie mi plecak jedzie. Gdy idę z psem do lasu, zostawiam odbiornik przy swoich rzeczach, czyli przy plecaku i lasce, bo pies biegnie luzem i już nie muszę właśnie pilnować tych rzeczy, mogę się skupić na rzucaniu patyków lub szyszek, bo w każdej chwili swoje rzeczy odnajdę. Zasięg urządzenia to jest 40 kilka metrów. Mi się udało uzyskać 43, ale wolne w otwartej przestrzeni. W terenie, nie wiem, gdzieś w budynku będzie to trochę mniej. Najgorzej chyba jest w lesie, bo w lesie wychodzi kilkanaście metrów, no ale to dlatego, że wszędzie są drzewa. Urządzenie produkuje niemiecka firma Vistac, pisane V-I-S-T-A-C. Ich strona to www.vistac.de. Gdyby ktoś był zainteresowany informacjami po polsku, to polecam stronę, którą robię. I to jest www.bariery.ug, jak Uniwersytet Gdański, .gda.pl. /orientacja.html. I to by było na tyle.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Dobry wieczór. W kolejnej audycji z cyklu Babie Lato witam Państwa serdecznie, Ala Witek. Jak zwykle jest mi niezmiernie miło, że zechcieliście Państwo spędzić ten zimowy już niemal wieczór w naszym towarzystwie. Tak, tak, zimowy. Dziś nie będzie letnio, będzie zimowo, nawet bardzo zimowo, dlatego że chciałabym z pomocą mojego męża Piotra zaprosić na radiową wizytę w wiosce Świętego Mikołaja. Najprawdziwszego z prawdziwych świętych Mikołajów, który bez wątpienia istnieje. Sami mieliśmy przyjemność się o tym przekonać. I witam Cię, Piotrze, serdecznie. Cieszę się, że zechciałeś pomóc mi o tej wiosce opowiedzieć.
3: No, to ja bardzo dziękuję za zaproszenie i oczywiście dobry wieczór Państwu. Cieszę się, że będziemy się mogli z Państwem podzielić naszymi wrażeniami z krótkiej, ale bardzo ekscytującej wizyty w wiosce Mikołaja.
2: To może skonkretyzujmy, gdzie ta wioska leży, gdzie Mikołaj urzęduje na co dzień i skąd wyrusza w swoją doroczną podróż dookoła świata.
3: To może zacznę. Przede wszystkim teraz będziemy musieli troszkę powalczyć z mitami, ponieważ media światowe tak bardzo skomercjalizowały Mikołaja, a mało kto wie, że Mikołaj to nie tak jak teraz powszechnie wiadomo, od zawsze mieszkał w Rowaniemi, tylko wcześniej Mikołaj owszem też mieszkał w Laponii, w północnej Laponii, tyle że wcześniej jego miejsce zamieszkania zlokalizowane było na górze zwanej Uchą, stąd, że miała po prostu kształt ucha. Po fińsku nazywa się Korva Tunturi i to wzgórze uważane było do II wojny światowej właśnie za miejsce zamieszkania świętego Mikołaja. Uważane też było za miejsce, w którym wysłuchiwane są wszystkie prośby i życzenia ludzi właśnie przez ten kształt ucha, że po to to ucho powstało, żeby słuchać wszystkich próśb i życzeń ludzi na ziemi. Niestety różne zawieruchy dzieją się podczas wojny i tak też było w tym przypadku, to znaczy najpierw na skutek wojny zimowej, później kontynuacji, czyli II wojny światowej, granica między Finlandią a Związkiem Radzieckim została przesunięta i w tym momencie właśnie Korva Tunturi znajduje się niemal dokładnie na linii granicznej między tymi dwoma państwami. Tak więc w latach 50. Święty Mikołaj, pomimo tego, że lubi kolor czerwony, przeniósł się nieco bardziej na południe, przeniósł się do Rovaniemi i właściwie pod Rovaniemi. Tak więc od lat 50. tam sobie zamieszkuje. To oczywiście także jest krąg polarny. Na papiri, jeśli mnie pamięć nie myli, tak to brzmi po fińsku, czyli krąg polarny i pod miasteczkiem Rovaniemi, to jest mniej więcej 8 km od centrum miasteczka znajduje się wioska Świętego Mikołaja. Ewentualnie od lotniska są to jakieś 2 km, tak więc jeśli wybieramy się do wioski Świętego Mikołaja, chcielibyśmy go odwiedzić i lądowalibyśmy samolotem w Rovaniemi, możemy sobie spokojnie wykonać spacer do wioski Świętego Mikołaja. Na pewno każdy wskaże nam drogę i trafimy tam bez problemu.
2: Tak, przy czym należałoby zwrócić uwagę na czas, w jakim wybieramy się do wioski Świętego Mikołaja, dlatego że w miesiącach późnych, jesiennych i zimowych przez dłuższy czas po prostu jest tam ciemno. Oczywiście będąc już w wiosce, klimat, że tak powiem, jeśli chodzi o wrażenia wizualne, jest niesamowity, bo wszystko jest oświetlone pięknie, wszystkie domki, drzewa i tak dalej. Natomiast samo dotarcie, zwłaszcza dla osób mających kłopoty ze wzrokiem w czasie jakichś tam lapońskich ciemności, mogłoby być nieco skomplikowane, ale nic straconego. Właściwie do wioski Świętego Mikołaja możemy się wybierać przez okrągły rok. Należy tylko uprzednio sprawdzić na stronie, w jakich godzinach jest otwarta, ponieważ najdłużej od godziny 7 do 9 jest otwarta, od godziny 9 rano do 7 wieczorem jest otwarta w tych miesiącach zimowych, czyli od początku grudnia do 7 stycznia, a później to już się zmienia. Jednakże jest czynna także w lecie. Oczywiście skrócony czas, że tak powiem, godzin otwarcia ma wtedy, gdy przypadają w Finlandii jakieś święta państwowe. Ale tak jak już Piotr powiedział, na pewno nie będzie najmniejszego problemu z dotarciem do wioski. Zarówno z lotniska jest blisko, jak i nawet gdybyśmy przybyli do Rovaniemi pociągiem sprzed samej stacji kolejowej autobusem numer 8 odchodzącym co godzinę po kwadransie dojeżdżamy pod samą wioskę, więc to też nie powinno stanowić dla nikogo problemu.
3: No ale myślę, że jednak to trzeba wziąć pod uwagę, że jednak ciemności mogą dla kogoś być problemem przy różnych wadach wzroku. Tak dla porównania, chociażby dzisiaj, mamy dzisiaj 5 grudnia, dzisiaj w Rovaniemi słońce zachodzi już o 13.40, tak więc naprawdę należy brać to pod uwagę, bo szczególnie w te dni świąteczne mogą się trafić nawet takie dni, że słoneczko zza horyzontu nie wyjrzy w ogóle.
2: Tak. To jakie były, Piotrze, twoje wrażenia, kiedy stanąłeś, powiedzmy, po środku wioski Świętego Mikołaja na tym placu, ponieważ wioska wygląda w ten sposób, że jest to dosyć duży teren, na środku jest taki jakby plac, który dookoła jest otoczony wszelkiego rodzaju mikołajowymi zabudowaniami. Mnie bardzo podoba się to, że ponieważ w Laponii bardzo długo leży śnieg, nierzadko nawet do początku maja, jeśli przybywamy nawet nie w okresie bezpośrednio samego Bożego Narodzenia, to mamy, że tak powiem, klimat świąt w pełni oddany, dlatego że tego śniegu jest tam mnóstwo. My na przykład odwiedzaliśmy wioskę w lutym i po prostu śnieg był wszędzie, było go naprawdę dużo. Grały pastorałki z całego świata, były dekoracje świąteczne, więc po prostu człowiek przyjeżdża do wioski Świętego Mikołaja w lutym i ma po prostu po raz kolejny Boże Narodzenie.
3: Myślę, że trzeba tutaj powiedzieć, że wioska to nie jest nazwa na wyrost, tak? Ta wioska rzeczywiście przypomina wioskę, bo to nie jest jeden czy dwa budynki. Do tych najpopularniejszych, tak? To oczywiście należy Poczta Świętego Mikołaja, Biuro Świętego Mikołaja, dom, czyli wieża taka, w której mieszka Święty Mikołaj, ale oprócz tego jest też wiele innych budynków i co najlepsze, są też tam budynki, domki do wynajęcia, domki, w których normalnie można się zakwaterować. No niestety Mikołaj skądś musi mieć pieniążki na te wszystkie prezenty, tak więc koszta zakwaterowania są dość wysokie, a jest jeszcze opcja taka, że jeśli chcielibyśmy, aby Mikołaj na przykład odwiedził nasze dzieci, z którymi się tam wybieramy, odwiedził je w nocy, tak jak Bóg przykazał, to niestety tutaj za to święty też sobie liczy ekstra, że poza 6 grudnia, czy Wigilią, że ktoś go z łóżka wyciąga, tak więc wtedy koszt takiego noclegu jest dosłownie trzykrotnie droższy. No ale czegoż to się nie robi dla pociech, może ktoś z Was będzie zainteresowany, aby zorganizować dzieciom takie atrakcje.
2: Tak, muszę też powiedzieć, że wioska jest bardzo taka utrzymana jednorodnie stylistycznie. Wszystkie te budynki są w podobnym stylu. To są budynki drewniane, dokładnie opisane, co w którym z nich się znajduje. A po środku tego placu króluje choinka.
3: Choinka, tak, jest bardzo fajna. O tyle, że zamiast bombek na tej choince znajdują się flagi państw z całego świata. Tak więc choinka jest ustrojona od samego czubka do samego dołu najróżniejszymi flagami. Tak więc na pewno każdy, kto przyjedzie z najróżniejszych, najodległejszych stron świata, na pewno znajdzie tam swoją flagę i będzie miał dowód na to, że Mikołaj też i o jego państwie, jego kraju pamięta.
2: Można też mieć dowód na to, że od własnego państwa jesteśmy naprawdę daleko.
3: Mamy tam przy bramie takiej wioski, bramę, którą wchodzimy do wioski, znajduje się tablica, której mamy wyszczególnionych, nie pamiętam w tym momencie ile, kilkanaście chyba
2: większych
3: miast całego świata. I mamy podane odległości od tych miast do Rovaniemi. Można w ten sposób oszacować odległości, czy jakie my musieliśmy pokonać, czy jakie Mikołaj co roku musi pokonywać, roznosząc prezenty.
2: To w takim razie może powiedzmy o tym, jakie po kolei obiekty związane z życiem, pracą i działalnością świętego Mikołaja możemy odwiedzić. Może zacznijmy od poczty,
3: bo na poczcie w końcu poczta jest najbardziej znana chyba na świecie. Mnóstwo dzieci pisze listy do świętego Mikołaja. Notabene znajduje się tam na poczcie też informacja, jak jest coś w rodzaju swoistego rankingu. Rok do roku ogłaszane są statystyki, z jakiego kraju przychodzi najwięcej listów do świętego Mikołaja. W tym roku zdaje się Polska znajdowała się na 4. miejscu. W każdym razie sama poczta jest bardzo dużym budynkiem i nie jest to jakiś sztuczny twór. No tu trzeba podkreślić, że ta poczta normalnie działa, normalnie funkcjonuje. Fakt faktem posiada specjalne stemple z Poczty Świętego Mikołaja, tak więc jeśli coś nadajemy na tej poczcie, zostanie przybity stempel Poczty Świętego Mikołaja.
2: I oczywiście ma też swój własny adres, na który przesyłane są listy. Jest normalną, zarejestrowaną jednostką pocztową.
3: To, co mnie najbardziej się spodobało na tej poczcie, to to, że cały personel poczty stanowią elfy. Elfy, które nie tylko są elfami, że tak powiem, z urodzenia, to posiadają własne mundurki, Tak więc i w okienku siedzą elfy, i elfy noszą pocztę. Ponieważ kręci się tam oczywiście bardzo dużo dzieci, bardzo spodobała mi się swoista nomenklatura używana przez elfy, które pracują na tej poczcie. To znaczy w pewnym momencie, gdy byliśmy świadkami, jak przywożona jest poczta, kochani, to jest, przyjeżdżają całe furgonetki. Furgonetki całe dziennie poczty i te elfy noszą pocztę w workach, to elf, jak zobaczył, ile tych worków przyjechało, to nie wołał do swoich kolegów, że potrzebuje kilka osób do pomocy, tylko wołał, że potrzebuje kilka elfów do pomocy, żeby pomogły mu przynieść te worki. Tak więc bardzo mi się podobało to, że tak pilnowana jest ta swoista nomenklatura. Elfy są oczywiście z całego świata. Elfy oczywiście mówią różnymi językami. Myśmy na przykład mieli okazję zrobić sobie zdjęcie z elfem z Niemiec. Elfy są różne, różnych ras, narodowości, koloru skóry. Byliśmy świadkami też, jak jeden elf gościł wycieczkę telewizji chińskiej. No i ludzie z telewizji uparli się, aby elfy koniecznie zaśpiewały kolędę po chińsku, a ponieważ tylko jeden był z Chin, szło im to dramatycznie źle. W końcu udało im się odśpiewać jedną zwrotkę i dano im spokój.
2: Ale jak widać, te zabiegi chińskiej telewizji przysłużyły się na pewno popularności Świętego Mikołaja w Chinach, dlatego że w tym roku Chiny są jednym z państw, z którego najwięcej listów do Świętego Mikołaja dotarło. Co roku, wyobraźcie sobie Państwo, na adres poczty Świętego Mikołaja przychodzi około 500 tysięcy listów od dzieci, a może i nie tylko dzieci. Zresztą różnego rodzaju listy, bardziej lub mniej oryginalne, na tej poczcie w części takiej, powiedzmy sobie, ekspozycyjnej można zobaczyć.
3: Tutaj przede wszystkim, oczywiście wiadomo, wystawione są takie najbardziej oryginalne listy, które można sobie oglądać w gablotach. Z naturalnych względów no, nie można ich dotykać, chociażby dlatego, że mieliśmy okazję, Ala oglądała sobie list, który miał 413 metrów, najdłuższy list wysłany do Świętego Mikołaja w formie takiego papierusa nawiniętego na patyk, napisany przez dzieci z iluś tam szkół w Rumunii, ale także jest tam taki polski akcent, ponieważ był też list napisany przez dzieci na korze brzozowej. Tak więc tego typu atrakcje można tam oglądać. Oczywiście można też wysłać list z poczty Świętego Mikołaja, ale nie tylko. Można też zamówić sobie u Świętego Mikołaja taką, nie wiem jak to nazwać, usługę, aby Święty Mikołaj odezwał się listownie do jakiegoś dziecka. Możemy sobie wybrać, znaczy po prostu podajemy adres, imię, nazwisko takiego dziecka, nic więcej, to już Mikołaj zajmuje się resztą, ponieważ jak gdyby całe te usługi świadczone, one są też w różnych językach, tak więc jeśli na przykład wybieramy sobie opcję wysyłki listu dla jakiegoś dziecka w Polsce, no to ten list zostanie wysłany w języku polskim, tak więc dziecko, które go otrzyma, czy też jego rodzice, nie będą mieli problemu z odczytaniem takiego listu. Oczywiście poza wszystkim, całą działalnością poczty, ponieważ poczta należy do Świętego Mikołaja, ma też, czy to znajduje się tam miejsce, w którym Święty Mikołaj zdrożony może sobie wypocząć. Tak więc mieliśmy z Alą możliwość umoszczenia się w fotelu Świętego Mikołaja, a ponieważ jak wiadomo, Święty Mikołaj do najszczuplejszych nie należy, tak więc spokojnie w tym jednym fotelu mogliśmy sobie usiąść razem i zrobić sobie zdjęcie w fotelu Świętego Mikołaja przed kominkiem Świętego Mikołaja.
2: Ja jeszcze tylko odnośnie tej usługi świadczonej przez Pocztę Świętego Mikołaja. Możemy wysłać naszą przesyłkę, to znaczy zlecić Mikołajowi wysłanie naszej przesyłki, niezależnie od tego, w jakim okresie roku znajdujemy się w Rowaniemi. Możemy to zrobić w czerwcu, możemy we wrześniu. Te przesyłki są wysyłane mniej więcej, dostarczane mniej więcej w okresie od Mikołaja do Świąt Bożego Narodzenia. Koszt wysłania takiej przesyłki to jest, było na, w czasie, kiedy my byliśmy, 8 euro.
3: To jeszcze może ciekawostka, bo tak mówimy od Mikołaja do Świąt Bożego Narodzenia, ale w Finlandii na przykład nie ma czegoś takiego jak Święto Mikołaja 6 grudnia, tak więc oni tego nie obchodzą. No ale taka ciekawostka, tak nawet w naszym kraju, nie we wszystkich częściach uznawane jest to święto Świętego Mikołaja jako święto 6 grudnia.
2: Albo nie jako święto koniecznie, kiedy daje się prezenty, bo bywa, że prezenty otrzymuje się na gwiazdkę tylko, albo wtedy i wtedy, ale to oczywiście...
3: Jak ktoś był niegrzeczny, to w ogóle nie dostanie.
2: To oczywiście dygresje, tak, a w wiosce Świętego Mikołaja możemy się również zaopatrzyć w różnego rodzaju produkty. Tutaj bardzo pomocne w tym są sklepy. Jeden z nich znajduje się bezpośrednio w sąsiedztwie biura, w którym urzęduje
3: Święty Mikołaj. Może po kolei, o sklepach porozmawiamy może za chwilę.
2: Nie, myślę, że teraz porozmawiamy. Sklepy są dwa. Oprócz tego, jeden z tych sklepów, oprócz tego, o którym wspomniałam już, jeden z tych sklepów to jest taka, powiedziałabym, Plastic Fantastic, czyli różnego rodzaju zabaweczki kręcące, śpiewające, grające, plastikowe, czyli rzecz by można taka totalna chińszczyzna. Natomiast drugi, są to sklepy, jest to sklep, w którym możemy zaopatrzyć się dosłownie w przeróżne rzeczy związane nie tylko ze Świętym Mikołajem, ale także na przykład w rękodzielnicze wyroby lapońskich rzemieślników. Możemy także sobie nabyć różnego rodzaju pamiątki typu pluszowe pieski haski, renifery, różnego rodzaju także rzeczy związane nie tylko ze Świętym Mikołajem, ale i z Finlandią. Na przykład różnego rodzaju dodatki, chustki, czapki i tym podobne rzeczy związane z Angry Birds, więc takie od wyboru do koloru, natomiast asortyment jest tam nieporównanie lepszej jakości niż w tym sklepie, o którym mówiłam wcześniej. Za to może do samej wizyty u Świętego Mikołaja wrócimy po krótkiej przerwie. Witamy ponownie. Nadal rozmawiamy o świątecznych klimatach w wiosce Świętego Mikołaja w Rowaniemi i witamy telefonicznie naszą słuchaczkę. Witaj, Doroto.
4: Witajcie, bardzo mi miło, że się dodzwoniłam, bo jak tutaj wiedzą wtajemniczeni, też jestem wielką fanką w Finlandii. Byłam tam dwa razy pod rząd, w zasadzie głównie z powodu śniegu, bo za pierwszym razem, jak już tutaj poza anteną rozmawialiśmy dwa lata temu, ani krzty tego śniegu nie było. No już rok temu było lepiej, zaprzęgi śnieżne, renifery i tak dalej, wszystko się udało. Natomiast w wiosce nie byłam i dlatego się bardzo cieszę, że taki temat poruszacie przed tymi naszymi Mikołajkami. Nie byłam dlatego, znaczy tak, de facto byłam, tylko jej nie odwiedziłam, czego bardzo żałuję, ponieważ właśnie nie sprawdziliśmy na stronie i 14 listopada dopiero, znaczy tak, byliśmy 14 listopada, a dwa lata temu otwierali wioskę dopiero 26, więc można powiedzieć, że pocałowaliśmy klamkę, pokręciliśmy się w okolicy, po miasteczku Rowaniemi, które tak szczerze mówiąc, jak pewnie też wiecie, jakoś tam specjalnie interesujące nie jest, no i tyle. A rok temu też nie byliśmy, ponieważ ta wioska otwierała się dopiero na samym początku grudnia. Ja byłam w okolicach naszego Święta Niepodległości, to już po prostu się nam totalnie nie opłacało drugi raz tam jechać. Byłam w Kusamo.
3: No to rzeczywiście masz czego żałować. bo my zachęcamy do odwiedzenia, bo jest to niesamowite wrażenie, szczególnie właśnie, gdy dookoła leży mnóstwo śniegu, to te grające kolędy, często są to różnego rodzaju takie covery różnych popularnych carols, nie tylko sensu stricte kolędy. I te dzieci uśmiechnięte, podekscytowane tym, że ich koledzy ze szkoły nie mają racji, że on jednak istnieje, że można z nim pogadać, można go za brodę złapać. To jest niesamowite, tak więc no, my zachęcamy do odwiedzin. Tak.
4: Myślę, że wrócę na pewno, bo... Bo chyba jakieś opóźnienie mamy,
2: jesteś
4: tak
2: jeszcze?
4: Mi się wydaje.
2: Aha, już.
4: Tak, jestem.
2: W porządku. No to w takim razie mam nadzieję, że będziesz miała możliwość podzielenia się z nami swoimi wrażeniami, jeśli już wioskę Świętego Mikołaja uda ci się odwiedzić.
4: Mam nadzieję, że za rok, jakoś w przyszłym roku na pewno, bo mnie korci bardzo. No to słucham was dalej, nie przeszkadzam i naprawdę jestem bardzo podekscytowana.
2: Nie no, jak najbardziej. Wszystkie telefony są mile widziane. Bardzo ci, Doroto, dziękujemy za telefon, a ja zachęcam państwa również do interaktywnej... My też się ściskamy. Tutaj zachęcam państwa do telefonicznego kontaktu z nami. Można to robić pod numerem 123 834 835, a także przez komunikator Skype na tyflopodcast.net. I Piotrze, to może teraz opowiedzmy, bo tak krążymy wokół sedna, o samej wizycie u Świętego Mikołaja. Jak no tak, ta wizyta wygląda?
3: Chcieliśmy wam troszkę smaku zrobić. To może rzeczywiście wejdźmy do tego biura Świętego Mikołaja. Dlaczego mówimy biura? No, bo ono się po prostu nazywa Office. Jest podpisane jako Office, jako biuro Świętego Mikołaja. Oczywiście nad bramą wejściową jest napisane nie tylko Święty Mikołaj po angielsku, co jest znane na całym świecie, ale także napisane jest Joulupukki, czyli właśnie Święty Mikołaj po fińsku. No i cóż, wchodzimy do biura Świętego Mikołaja, ale żeby dostać się do świętego, to nie jest takie proste. Po drodze musimy zwiedzić coś w rodzaju krótkiego labiryntu. Ten labirynt to nie jest po to, aby uprzykrzyć nam życie.
2: To ale... jest też po to, żeby, że tak powiem, kolejka czekająca na wizytę miała się po drodze czymś zająć, bo szczerze mówiąc i my byliśmy w takiej sytuacji i szczerze, wydaje mi się, że rzadko bywają takie, żeby można było po prostu wejść i od razu przejść tam do samego biura. Więc ten labirynt jakby uprzyjemnia nam czas oczekiwania, aż przyjdzie nasza kolej. A uprzyjemnia
3: czym? Ja myślę, że to jest przede wszystkim ma walor edukacyjny, bo w tym labiryncie dzieci i my sami mamy wyjaśnione, jak to jest, że Mikołaj dociera do wszystkich dzieci, jak to jest, że dostarcza wszystkim dzieciom prezenty. Jest to troszkę na zasadzie takiej ścieżki edukacyjnej i z naszego punktu widzenia jest to o tyle fajne, że w większości eksponatów można sobie dotknąć. Jak to wygląda? Sam labirynt jest rzeczywiście labiryntem, czyli jest

0: gdzie, jak wspomnieliśmy, na głodnego nie wygląda. On do wkładania prezentów przez komin ma specjalne właśnie takie szczypce na różnego rodzaju wysięgnikach i używa ich do wsuwania prezentów przez komin. Tych szczypców można sobie dotknąć, zobaczyć, jak są zbudowane. Możemy obejrzeć sobie sanie świętego, oczywiście bez reniferów. Renifery pasą się za domem świętego Mikołaja.
1: A tak, będąc przy reniferach, według fińskiej nomenklatury wcale nie renifer Rudolf prowadzi zaprzęg świętego Mikołaja. Oni twierdzą, że najsłynniejszy wiodący cały zaprzęg ciągnący mikołajowe sanie, renifer, ma na imię jak? Piotruś.
0: I to nie dlatego, że jest rogaczem. W każdym razie, a propos rogów, tutaj pamiętam sytuację taką jeszcze sprzed kilku lat, gdy naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego twierdzili, że Rudolf była kobietą. Że to podobno tylko samice reniferów mają poroże. No, my mieliśmy okazję rozmawiać, będąc w Laponii, z hodowczynią reniferów, ale o to akurat zapomnieliśmy zapytać. To...
1: Natomiast wszystkie, które widzieliśmy, rogi miały, a niemożliwe, żebyśmy widzieli tylko same panie.
0: Tak, tak. Przy czym jeden miał nawet pół poroża, ponieważ one uwielbiają się ucierać o drzewa i łamią sobie w ten sposób te poroże. Ale to, co jak już jesteśmy przy reniferach, myślę, warto powiedzieć, bo to na przykład mnie osobiście bardzo mocno zdumiało. To znaczy, renifery zawsze w telewizji, w bajkach, czy w ogóle takie jakieś ujęcia filmowe wyglądają w taki sposób, że renifery są duże. Że to są duże zwierzęta, można by powiedzieć, koń. No i jakież było moje zdumienie, gdy udało nam się zorganizować taki zaprzęg reniferowy, że do którego były do renifery ciągnęły sanie. O. I mogliśmy sobie te renifery po naszej jeździe obejrzeć. No i zdumiało mnie to, że ten renifer, no, wyglądał w cudzysłowie jak duży pies, jak taki dog potężny, no ale w kłębie miał jakieś 90 cm, tak więc sięgał mi grzbietem do pasa. Byłem zdumiony, że renifery są aż tak niewielkie, no ale przy tym trzeba powiedzieć, że rzeczywiście bardzo silne, bo taki jeden ren ciągnął mniej, ale w saniach, a sanie były przepotężne, duże, drewniane, ciężkie sanie, także mogliśmy oboje leżeć sobie wygodnie w tych saniach.
1: Tak, wszystkie te rzeczy można także zobaczyć w telewizji Świętego Mikołaja, dlatego że Mikołaj, wioska Świętego Mikołaja ma swoją telewizję, w której można zobaczyć nie tylko to, co aktualnie w wiosce się dzieje, ale także programy sygnowane, programy przeznaczone dla dzieci, sygnowane marką Świętego Mikołaja. Ale wróćmy do samej wizyty.
0: Okej. No, chciałem tak jeszcze za nos powodzić trochę. Ale sanie, te, które myśmy jechali, wyglądają oczywiście zupełnie inaczej od tych świętego Mikołaja i te świętego możemy sobie obejrzeć właśnie przemierzając labirynt w jego biurze. Tam też uzyskamy odpowiedź, jak to jest, że Mikołaj tak bez problemu odwiedza ciepłe kraje typu Afryka. Jak on to robi? Przecież te biedne renifery przyzwyczajone do niskich temperatur tam by mu wyzdychały. No i odpowiedź jest banalna. Oczywiście w ciepłe rejony święty nie zabiera ze sobą reniferów, a używa tam nie sań, a właśnie balonu. Balonu, którego kosz też możemy sobie obejrzeć, możemy go dotknąć. On wisi nam nad głowami. Dlaczego? No dlatego trzeba być wysokim, żeby go dotknąć. Ja mogłem sobie dotknąć kosza, ale z tego kosza też zwisają właśnie takie, jakby to nazwać, odnóża trochę takie jak ośmiornicy, które Mikołaj wykorzystuje właśnie do podrzucania prezentów przez kominy. Widać, że taki dość mocno ztechnicyzowany ten święty Mikołaj, no ale co się dziwić, tak, też jest z Finlandii jak Nokia, więc lubi tego typu gadżety. No i takim chyba największym gadżetem, który jest tam przedstawiony, jest w ogóle przedstawiona taka makietka cała, jak to jest, że jest tam wytłumaczone, jak to jest możliwe, że Mikołaj w ciągu

0: jednej nocy jest w stanie odwiedzić wszystkie dzieci. I mamy tam wyrysowaną taką dźwignię, która od fotela świętego Mikołaja sięga w głąb aż do jądra ziemi. No i po prostu, gdy przychodzi termin dostarczenia prezentów do wszystkich dzieci, Mikołaj przeciąga tą dźwignię, przestawia wajchę, tym samym zatrzymuje obrót ziemi, no i wtedy ma tyle czasu w sam raz, żeby dostarczyć wszystkim dzieciom prezenty. No jak zrobi swoje, wraca, siada wygodnie w fotelu, no i nadaje sprawą bieg, spuszczając tą dźwignię i świat zaczyna kręcić się dalej. W sumie przejście przez labirynt, jeśli chcemy dotknąć wszystkiego, obejrzeć wszystko, zajmie nam jakieś 15 minut, aż dochodzimy do już tego faktycznego biura świętego Mikołaja, do którego też tak nie wejdziemy od razu, ponieważ całe biuro świętego Mikołaja jest przygotowane w taki sposób, żeby osoby czekające na wizytę u świętego nie widziały, co się dzieje w środku. A w progu stoi stanowczy elf, w naszym wypadku elfka, która pilnowała, aby nikt nie wchodził, nikt nie zaglądał, dopóki nie wybiła nasza pora i dopóki nie mogliśmy wejść do środka.
1: Tak, do tego biura wchodzimy jakby z pleców, z tej ściany, do której Mikołaj siedzi tyłem. Samo biuro wygląda w ten sposób, że na takim podejście, na który wchodzimy, witając się ze świętym Mikołajem, siedzi sobie właśnie na takim ogromnym
0: prawie tronie.
1: Tronie prawie Mikołaj. Jest tam w otoczeniu mnóstwa książek, map. Wszystko jest naprawdę bardzo taką dokładną mistyfikacją. Możemy sobie wyobrazić, jak tam Mikołaj sobie pracuje, przeglądając te mapy, planuje trasę doręczania prezentów, w tych swoich wielkich księgach zapisuje, które dzieci były grzeczne i mogą się spodziewać prezentów, które mogą się spodziewać co najwyżej
0: rózgi. Możecie mu zwinąć książkę z waszą literą nazwiska, jakby co?
1: No, myślę, że to też by zobaczył i na przyszły rok na pewno już nie byłoby mowy o prezentach. W każdym bądź razie wizyta z Mikołajem, możemy z niej wynieść dobre wrażenia tylko wtedy, jeśli potrafimy obudzić w sobie dziecko na chwilę, dlatego że jednak to, jakie będziemy mieć po niej odczucia, w pewnej mierze zależy od nas samych. Oczywiście, jeśli przez cały czas będziemy mieć świadomość, że jest to przebrany facet, któremu przyklejono brodę i gada bzdury, to żadnej przyjemności nie będziemy z tego mieć. Tylko w takiej sytuacji zastanawiam się, po co w ogóle tam iść. My podeszliśmy do sprawy nieco inaczej. Do tego stopnia, że tak powiem, rozluźniliśmy się, próbowaliśmy obudzić tą dziecięcą sferę w sobie, że nawet dałam się namówić mi Mikołajowi na zaśpiewanie piosenki, więc...
0: Znaczy ja myślę, że w ogóle tak, samo spotkanie, jak przyszliśmy do świętego Mikołaja, myślę...
1: Zaskoczył nas, prawda?
0: On nas zaskoczył, ale my też go zaskoczyliśmy, tak? Bo trzeba powiedzieć, no... Nie wierzę, żeby codziennie mu tam przychodziło dwójka osób niewidomych. I nagle Mikołaj znalazł się w takiej sytuacji, no że co, nie będzie jakiś tam kurde skeczów wymachiwał, czy tam coś nie będzie zagajał, czy tam demonstrował czegoś, jakiś min robił. Posadził nas obok siebie i co teraz? I muszę przyznać, że facet doskonale potrafił się zachować. Przede wszystkim, może najpierw od tej fachowej strony. To znaczy, święty doskonale potrafi nawijać makaron na uszy, potrafi tak snuć historię, jak naprawdę na świętego przystało. Na każde pytanie od razu ma gotową legendę. Myślę, że to wieki praktyki. No ale przykładowo ja zadałem mu błahe pytanie celem wstępu do rozmowy. Ilu ma elfów, ile ma reniferów, to głównie z tego powodu, że w tym samym pomieszczeniu znajdowało się kilku elfów i te elfy są tam po to, żeby fotografować dzieci. Mają do tego kaczuszkę. Taką kaczuszkę kąpielową i teraz pytanie, po co im taka kaczuszka? Otóż odpowiedź jest banalna, z tego prostego powodu, że dzieci w momencie, gdy widzą świętego Mikołaja, nie widzą poza nim reszty świata. I teraz, żeby odwrócić ich uwagę, żeby można im było zrobić zdjęcie, no to trzeba jakoś skierować ich twarze w stronę aparatu. No i do tego właśnie służy kaczuszka, bo tą kaczuszką elfy zaczynają piszczeć, wtedy dzieci się odwracają do obiektywu i w tym momencie robiona jest fotografia. Tak więc to taki trochę profesjonalizm i po stronie elfów, i po stronie Mikołaja, bo tak jak mówię, zadaję mu pytanie, ile on posiada tych elfów, bo na każdym kroku tych elfów jest pełno. No i on zaczyna mi opowiadać i takim hipnotycznym tonem, hipnotyzującym, zaczyna głębokim basem mówić, że kiedyś, gdy chcieli zrobić sobie takie grupowe zdjęcie, jakie to teraz jest modne, nie tylko w szkołach, ale i w firmach, robienie grupowych, integracyjnych fotografii, chcieli sobie zrobić taką wspólną fotkę. Wszystkie elfy, wszystkie renifery świętego razem ze świętym Mikołajem, to doszli do wniosku, że jedynym miejscem, gdzie potencjalnie wszyscy się zmieszczą, będzie chiński mur. No ale gdy spróbowali się tam zgromadzić, okazało się, że nawet tam się nie zmieszczą. No i taki był finał historii. Tak więc na każde tego typu pytanie święty ma gotową odpowiedź. Co więcej, my trafiliśmy na świętego, który przywitał nas po polsku mówiąc dzień dobry, żegnał nas słowami do widzenia i życzył nam wesołych świąt, ale cała konwersacja musiała być prowadzona w języku angielskim, bo nasz wyjazd nie był w żaden sposób planowany, wizyta nasza nie była zgłaszana w wiosce świętego Mikołaja, ale udało nam się dowiedzieć, że w momencie, gdy planowana jest jakaś większa grupa, czy w ogóle jakaś wycieczka z Polski, to bez problemu, jeśli poinformujemy wioskę świętego Mikołaja wcześniej o takim fakcie i dacie, to, że święty Mikołaj będzie mówił płynnie po polsku. Tak więc to już są rzeczywiście czary świętego Mikołaja. Ale to przede wszystkim ich profesjonalizm. A teraz, jeśli chodzi o jego zachowanie takie względem nas. Było to o tyle fajne, że w pewnym momencie, jak tak sobie rozmawialiśmy, no to my mieliśmy jakieś tam wyobrażenia Mikołaja z opisu, tak? No ale przecież nie będziemy świętego obmacywać. A on w pewnym momencie, rozmawiając z Alą, po prostu sięga w dół i po prostu wręcza jej przepotężnego papcia. Papeć miał, nie wiem, kurczę, z 70 cm. Święty chodzi sobie w takich papciach. Oczywiście zaraz nam wytłumaczył, że on dlatego ma właśnie takie wielkie te papcie, no bo w Laponii wiadomo zimno, no i właśnie mama pani Mikołajowa
1: zrobiła mu takie duże, żeby bez problemu do środka mógł zakładać coraz to nowe, dodatkowe pary skarpet i żeby wszystkie mu się zmieściły. Także wizyta, w ogóle sam Mikołaj wygląda bardzo autentycznie. I broda, i kubraczek, i że tak powiem, sama taka powierzchowność, jest jowialny, ciepły, sympatyczny, więc...
0: Powiem wam tak, ja jechałem tam i miałem troszkę mieszane uczucie, tak? Nie wiedziałem, tak jak Ala tutaj mówiła, czy dam radę wrzucić na luz, tak? Czy podejdę na tyle z dystansem, że będę się fajnie bawił i byłem zdumiony, tak? Bo spodziewałem się jakiegoś pseudo Mikołaja znanego z jakichś hipermarketów czy z jakichś filmów komediowych, a po prostu Mikołaj jest tak doskonale wykreowany, że po prostu wszystkie jakieś tam filmowe, jakieś tam przedstawienia, reprezentacje, mówię...
1: Trącą kiczem.
0: Tak, tak. I to nie wiem, czy to dlatego, że wpłynął na mnie jakoś urok tego miejsca. Klimat, te wszystkie elfy biegające dookoła, taka niezwykła serdeczność tych ludzi. To, że siedząc u tego świętego, gdy on nas pytał, wiadomo, też takie rzeczy oklepane, no bo ze wszystkimi musi gadać, skąd jesteście, co słychać, jakie byście chcieli prezenty, tam byliście grzeczni, czy i tak dalej, i tak dalej, to przy tym wszystkim nie wyczuwało się w ogóle jakiejś takiego, takiego pośpiechu, takiego, tak, że okej, okay, komercja, tu już były 2 minuty, lecimy dalej. Tego nie było. On po prostu sobie z nami gadał w momencie, gdy urywał się temat, on sam podrzucał kolejny, także bez jakiegoś spinania się. Oczywiście nie wiem, my się byli w lutym, nie wiem jak to wygląda w samo, powiedzmy, Boże Narodzenie, czy tam wtedy nie ma po prostu nieprzebranych tłumów i wtedy muszą się śpieszyć, ale my spędziliśmy dobrą chwilę, zresztą mamy film z tego, z którego wiemy dokładnie, że tam spędziliśmy dobrą chwilę, czyli tam ponad jakieś 6 minut, czyli to nie jakoś tam strasznie długo, ale wydawało mi się, że wcześniej, że będzie to wyglądało na zasadzie tam uścisk prawicy, poklepanie po plecach i tam wesołych świąt i do widzenia i całość nie będzie trwała 30 sekund. Tak więc byłem mile zaskoczony. No i cóż, Mikołaj życzył nam i naszym znajomym, przyjaciołom, rodzinie wesołych świąt. Powiedział, że nas odwiedzi w te święta nadchodzące, jak będziemy grzeczni. To nie wiem, czy się możemy go spodziewać, czy nie. W każdym razie obiecał, że jak będziemy grzeczni, to nas odwiedzi. No i elf wyprowadził nas z biura świętego Mikołaja.
1: Tutaj chciałam powiedzieć, że wstęp do wioski świętego Mikołaja i do biura świętego Mikołaja jest nieodpłatny. Natomiast jest jedna kwestia, nie można robić samemu zdjęć. Licencje na...
0: Nigdzie, nawet w labiryncie i tak dalej. Tak. Nigdzie nie można robić zdjęć samemu.
1: Mają jedynie elfy świętego Mikołaja i tak, można zapewnić sobie pamiątki w 2 wariantach. Jeden to jest zdjęcie z świętym Mikołajem za jedyne 25 euro.
0: Musi mieć na prezent.
1: Tak, musi mieć na prezenty. A druga kwestia to jest, otrzymujemy takiego mikołajowego pendrive'a, na którym jest zapisana cała nasza wizyta i rozmowa ze świętym Mikołajem.
0: Na wideo.
1: Tak, są zdjęcia. I oprócz tego filmiku i zdjęć są tak, tapetki do telefonów oraz taka jakby zestaw właśnie tych melodii świątecznych, które możemy usłyszeć zwiedzając wioskę.
0: Do tego jeszcze jest film, właściwie 2 filmy, już takie profesjonalne, nagrane przez, jeden film nagrany, taki profesjonalny z wioski, gdzie z kamerą zwiedzamy całą wioskę i jeśli nawet nie zapuszczalibyśmy się tam w inne części wioski, no to na tym filmie można sobie obejrzeć, jak to wygląda w innych częściach tej wioski świętego Mikołaja. No i niestety tutaj Ala nie zdążyła jeszcze wspomnieć, ale ta drobna przyjemność kosztuje już 50 euro, ale w momencie, gdy samo zdjęcie kosztuje 25, no to chyba już warto wydać troszkę więcej i zanabyć sobie taki pendrive. Jeszcze tutaj chciałbym dodać, że jak gdyby o tym, czy będziemy chcieli taką pamiątkę, czy nie, nie decydujemy przed wizytą, ale po. Ponieważ w trakcie wizyty zarówno zdjęcie, jak i nagranie wideo robione jest automatycznie wszystkim. I dopiero jak wychodzimy z biura świętego Mikołaja, przy takim kontuarze oczywiście dyżurują elfy i one się u nas pytają, czy chcemy zdjęcia, czy chcemy tego pendrive'a z filmami. No oczywiście, jeśli to by nas nie zainteresowało, to tak jak Ala wcześniej wspominała, też obok tego kontuaru znajduje się taki mały sklepik, właściwie kilka takich stoisk z różnymi pamiątkami, właśnie stricte związanymi z wioską świętego Mikołaja.
1: tak, można sobie przywieźć dowód, że jest Mikołaj i jest wioska Mikołaja. Do naszej rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie. Ja przypomnę, że mogą Państwo kontaktować się z nami przez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także przez stacjonarny numer telefonu 123 834 835. Serdecznie zapraszam.
2: Tyflo Podcast.
1: Witamy ponownie po przerwie. Jako że oczywiście audycja mikołajkowa poświęcona wiosce Świętego Mikołaja nie może się obyć bez prezentów. Zatem, ponieważ nie jesteśmy w stanie zweryfikować, czy byliście Państwo grzeczni przez ostatni rok, to przynajmniej spróbujemy zweryfikować, czy ktoś nas w ogóle słucha i czy robi to w miarę uważnie. Naszym do wygrania tutaj w konkursie będzie bon do perfumerii. I chciałabym zadać takie pytanie, jak według fińskiej nomenklatury ma na imię wiodący zaprzęg reniferowy ciągnący sanie Świętego Mikołaja renifer? Na odpowiedzi czekamy pod numerem telefonu 123 834 835. Kto pierwszy, ten lepszy, kto wie, niech dzwoni. Czekamy. A ja tutaj w międzyczasie opowiem o tym, co towarzyszy wiosce Świętego Mikołaja, a mianowicie o Santa Parku, dlatego że...
3: Alu, chyba nie zdążysz, bo jest... już mamy telefon. Już mamy
1: tak,
3: telefon,
1: o,
3: zdaje się.
1: Tak, witamy. Kogo witam, kogo słyszę? Halo?
4: A. Witam, Andrzej.
1: O, witamy. W takim razie chciałabym się dowiedzieć, jak też ten naczelny renifer w świcie Świętego Mikołaja ma na imię?
4: Piotruś.
1: Jasne, brawo, bardzo się cieszę. Ktoś nas słucha, słucha uważnie. Ja poproszę Ciebie, Andrzeju, zanim się z nami rozłączysz, o pozostawienie Michałowi swoich danych, przynajmniej maila, na który będę mogła się z Tobą skontaktować, abym wiedziała, na jaki adres przesłać Ci nagrodę. Gratuluję wygranej i dziękuję, że słuchasz nas tak uważnie i że zechciałeś się z nami skontaktować. Życzę mi udanych Mikołajów.
4: Z wielką przyjemnością posłuchałem audycji. Szczerze mówiąc.
1: Tak, to zapraszamy do słuchania nadal, tylko nie rozłączaj się i proszę cię, zostaw nam swoje dane, dobrze?
4: Dobrze.
1: No, to dziękujemy, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: To tutaj kontynuujemy w takim razie naszą opowieść o Santa Parku.
0: Bo Santa Park, trzeba powiedzieć, nie jest zlokalizowany w samej wiosce Świętego Mikołaja i nie działa cały rok. Może powiedzmy najpierw kiedy.
1: To znaczy kiedy, to także trzeba sprawdzać na stronie. Ze strony tej jakby głównej, której adres podam pod koniec audycji, można przejść do strony Santa Parku, tylko że tutaj to już nie ma nic jakby z samą wioską wspólnego poza sąsiedztwem. Wszystkie usługi, które tam są dostępne, są odpłatne. Zarówno odwiedzanie reniferów czy przejażdżka zaprzęgiem reniferowym, jak i przejażdżka psim zaprzęgiem i wszystkie inne atrakcje. Na przykład możemy sobie zobaczyć, jak wygląda wypiekanie w piekarni w Santa Parku imbirkowego chleba. Możemy go sobie posmakować, ozdobić. Możemy oczywiście skosztować go na miejscu lub zabrać sobie na pamiątkę do domu. Poza tym jest też dostępny lodowy bar, gdzie możemy sobie posiedzieć, skorzystać z różnego rodzaju smakowitych napitków i
0: z lodem.
1: Tak, koniecznie z lodem. W lodzie i z lodem. Poza tym, cóż tam jeszcze jest? Aha, jest oczywiście elfia szkółka kaligrafii, gdzie pod okiem elfów możemy zobaczyć i nauczyć się kaligrafować stare elfie runy.
0: Ja myślę, że to, co jest takie najciekawsze, bo tutaj na przykład osoby z dysfunkcją wzroku mogłyby mieć problem, ale to, co jest takie ciekawe i myślę, z czego warto skorzystać, to przejażdżka psim zaprzęgiem. Myślę, że o tym warto powiedzieć parę słów.
1: Tak.
0: Bo my mieliśmy okazję nie akurat tam, tylko w innym miejscu w Laponii przejechać ją takim psim zaprzęgiem. To jak gdyby zupełnie inna historia, w ogóle odwiedziny w takiej farmie psiej. My mieliśmy okazję być w takiej malutkiej farmie, gdzie było kilkanaście psów i przyjechać ją takim psim zaprzęgiem. Jest to niesamowite też przeżycie. Już samo wejście na taką farmę, gdzie słyszymy, jak te pieski wyją, bo te psy północne, one po prostu nie szczekają. Jeśli szczekają, to mnie to ich szczekanie przypomina bardziej taki odgłos, jak wydają foki. W każdym razie bardzo fajne jest to, jak pieski są zapinane do sań. Maszer, który je zapina, musi je prowadzać osobno. Tak je prowadza, że pieski idą tylko na tylnych łapach, bo w momencie, gdyby złapały pełną przyczepność, no to już zabierają właściciela na przejażdżkę. One uwielbiają biegać, także sam proces zapinania do sań chwilę trwa. Mieliśmy okazję obejrzeć sobie, jak takie sanie wyglądają. Co prawda takie turystyczne, nie takie stricte sanie, jakich używa się podczas wyścigów, na przykład psich zaprzęgów. Myśmy mieli takie sanie drewniane, na których wygodnie się siedziało. Pieski przypinane są do takiej bardzo długiej liny, tam ponad 10 metrów na mniejszy zaprzęg taki, w którym biegnie 7-8 psów. No i przejażdżka z takimi psami jest też bardzo fajnym uczuciem. Te pieski naprawdę biegną bardzo szybko, byłem zdumiony. One potrafią biec po kilkadziesiąt kilometrów na godzinę. Mieliśmy też z Alą możliwość pojechania na płozach, tak jak Maszer to robi. To, co nas zdziwiło, też taka ciekawostka, że Maszer bardzo często właśnie nie jedzie na saniach, tylko biegnie obok po to, aby psom było lżej, a tak naprawdę na tych płozach to jedzie tylko wtedy, kiedy jest albo z górki, albo kiedy psy są wypoczęte i biegną po prostej drodze. No i oczywiście my, miłośnicy psów, dla nas to była ogromna atrakcja, gdy mogliśmy różne szczeniaczki takich huskich, jakichś innych malamutów. Właściciel hodowli wyciągał nam po kolei te pieski, mogliśmy się z nimi pobawić, pogłaskać,
1: ponosić,
0: ale oczywiście dokarmiała je, bo gdzieś przemyciła przysmaki dla psów jeszcze z Polski. Nie wiem, jak ona to zrobiła. W każdym razie to, co nas zdumiało, też inteligencja tych psów. Gdy jeden pies widział jeszcze z końca, że Ala ciągle sięga do torebki po jakiś przysmak dla piesków, które do nas trafiają w nasze ręce, w momencie, gdy został wypuszczony, to nie tak jak inne psy, że gdzieś tam prosto biegł, żeby się głaskać czy bawić, tylko pierwsze co to...
1: Skoczył mi na torbę.
0: Skoczył na torbę i zaczął grzebać w torebce, żeby dostać się do przysmaków. Tak więc myślę, że właśnie w tym parku warto zdecydować się na przejażdżkę takim psim zaprzęgiem, zobaczyć, jak taki zaprzęg jest skonstruowany, no i doświadczyć samej tej przyjemności.
1: Zwłaszcza, że jest to takie odczucie dla mnie niemal metafizyczne. Oczywiście nie wiem, jak to się odbywa w Santa Parku, gdzie gra muzyka, jest mnóstwo ludzi i tak dalej, ale na takich terenach bardziej odludnych podróż takimi saniami zaprzężonymi właśnie do tego psiego zaprzęgu jest takim odczuciem niemal metafizycznym. Oczywiście, kiedy zaprzęg rusza, wszystkie te lamenty cichną, pieski biegną, słychać...
0: Bo one cichną w sekundę, prawda? Tak. Jak tylko startują, to zarówno psy w zaprzęgu, jak i te, które pozostały w końcach, milkną, bo wiedzą, że już te, które zostają, nie pobiegną, a te, które biegną, wiedzą, że nie muszą się dopominać o to, żeby zostały zapięte, żeby zostały uwzględnione.
1: I przez tą ciszę, przez ten śnieżny bezkres, gdzie słyszymy tylko nawoływanie maszera, ewentualnie skrzypienie sań, to jest naprawdę niesamowite. Daje jedyne w swoim rodzaju uczucie bezpośredniego obcowania z taką przyrodą nienaruszoną, z przyrodą dziką, majestatyczną i surową, więc bardzo, bardzo zachęcam, jeśli nie do tych wycieczek właśnie tam w ramach Santa Parku, to do skorzystania. Myślę, że w okolicach całego Rovaniemi bez najmniejszego problemu znajdziemy kogoś, kto takim zaprzęgiem będzie nas w stanie przewieźć.
0: Ja myślę, że to trochę, wiesz, jak na lotnisko w Rovaniemi, jak dworzec autobusowy w Zakopanem, tak? Czyli tak jak u nas czekają górale z wynajęciem lokali, to oni tam czekają, żeby wynająć sanie. Myśmy oczywiście byli prawie poza sezonem, bo to był luty, tak więc akurat na lotnisku, które jest jeszcze bardzo malutkie, tak nawiasem mówiąc, było bardzo mało ludzi i jak gdyby my byliśmy już umówieni na miejscu i tak dalej, więc nas tam nikt nie nagabywał, ale z różnych relacji wiemy, że tak to się odbywa, że w momencie, gdy ludzie przyjeżdżają na miejsce i rozglądają się dookoła, no to zaraz ktoś do nich podchodzi i oferuje im różnego rodzaju atrakcje.
1: Tak, to może, jak już tak jesteśmy przy tych psich zaprzęgach, ofertach i przy samym Rovaniemi, jak tam do tego Rovaniemi można się bezpiecznie dostać lub jak można sobie taką wycieczkę do wioski zorganizować?
0: No więc ja myślę, że przede wszystkim to powiedzmy tak, najpierw taki najprostszy sposób, który nie należy do najtańszych, no bo jest najprostszy, tak? Czyli najprościej dostać się liniami lotniczymi do Helsinek i stamtąd dostać się samolotem do Rovaniemi. Oczywiście osoby, które nie lubią latać, mogą do Helsinek dostać się na przykład promem, co też może wyjść o wiele taniej. I z Helsinek można pojechać pociągiem do Rovaniemi, co już niestety nie jest tańsze.
1: Ale jest bardzo wygodne, bo ten pociąg odchodzi wieczorową porą, całą nockę spokojnie sobie można w nim spać i nazajutrz dotrzeć do Rovaniemi.
0: Rozmawialiśmy z jednym Finem, który boi się latać i on właśnie wybierając się do Laponii to jeździ tylko i wyłącznie pociągiem. Stąd też wiemy, że w tym roku bilet na taką podróż kosztuje w jedną stronę 120 euro. Tak więc spokojnie bilety lotnicze dostaniemy w niższej cenie. To jest taka wersja droższa. Taniej możemy próbować na kilka innych sposobów, to znaczy tanie linie lotnicze i tutaj w Helsinkach czy w ogóle w Finlandii jest bardzo mało takich operatorów, tak więc możemy próbować na przykład dostać się tam albo przez Estonię na przykład, albo przez Szwecję, bo gdybyśmy się wybrali na północ Szwecji, to stamtąd też organizowane są połączenia do samego Rovaniemi. A chyba najtańszą opcją, i to taką opcją zorganizowaną, są wyjazdy różnych tour operatorów. Mamy w Polsce kilka biur podróży, które organizują tego typu wyjazdy. Są to wyjazdy bezpośrednio z Polski, bez jakichkolwiek przesiadek. Czarterowane są samoloty i wtedy z Polski, z określonego lotniska możemy wylecieć. Skądinąd wiemy, że jeden tour operator oferuje takie wycieczki właśnie na 6 grudnia. I taki samolot.
1: To znaczy chyba w okolicach 6 grudnia, bo samego 6 grudnia oni w bardzo okrojonym czasie działają, więc to chyba był 5 czy któryś.
0: No okej, okay, no ale jakoś tak w okolicy
1: tak,
0: tego 6.
1: W tym roku już przepadło.
0: W każdym razie organizowane są takie właśnie wyloty, stąd się leci, ląduje się w Rovaniemi i tam już też biuro podróży organizuje zarówno wizytę w wiosce Świętego Mikołaja, jak i właśnie wizytę w Santa Parku, gdzie także możemy sobie wybrać różnego rodzaju atrakcje. No oczywiście jest też przewidziany jakiś czas wolny, żebyśmy mogli wspomóc trochę fińską gospodarkę i porobić troszkę zakupów. To są takie opcje najbardziej typowe. Myśmy sobie organizowali samodzielnie wyjazd, tak więc myśmy organizowali, nie jechaliśmy z żadnym tour operatorem, dzięki czemu mieliśmy też większą swobodę w oglądaniu różnego rodzaju obiektów, doborze czasu, jaki chcieliśmy spędzać na poszczególnych atrakcjach. Tak więc tu już wedle woli, jeśli chcemy na to poświęcić jeden dzień, to ok, jeśli chcemy spędzić w Laponii więcej czasu, to możemy sobie to zorganizować w inny sposób.
1: Ja też przyznam, że osobom, które byłyby ewentualnie zainteresowane zorganizowaniem sobie takiej wycieczki, nawet w kilkudniowej, połączonej właśnie z korzystaniem z różnego rodzaju atrakcji, jakie oferuje Laponia, jestem w stanie pomóc w kontakcie. Proponuję to dlatego, że w sytuacji, kiedy osoby niedowidzące czy niewidome obawiają się korzystania z oferty biura podróży, że będą jakieś trudności z transportem, trudności z później na miejscu z rezydentem, jestem w stanie wskazać osobę, która jest, że tak powiem, ma doświadczenie w organizowaniu tego typu wycieczek, asystując osobom niedowidzącym czy niewidomym.
0: I osobę, która mieszka tam na miejscu, która jest w stanie, tak jak nas, odebrać z lotniska i z wami poruszać się po całej
1: zorganizować północy. Nam transport i udział we wszystkich tych eventach, którymi ewentualnie byliby Państwo zainteresowani. Więc jeśli ktoś w komentarzach po audycji poprosi o taki kontakt, jestem w stanie go udostępnić. Druga kwestia jest taka, że tak jak już mówiłam, gdyby ktoś wybierał się do wioski, organizując sobie samodzielnie, warto sprawdzić właśnie w jakich okresach czasu, w jakich godzinach ona jest otwarta. I tutaj pozwolę sobie podać adres tego serwisu. To jest www.santaclausvillage, czyli Santa Claus Village, pisane razem. .info i tam już to jest serwis, gdzie opcjonalnie jest język angielski, można sobie wszystkie te informacje znaleźć. Oczywiście nie tylko o godzinach otwarcia, ale też o wszelkiego rodzaju usługach, jakie Wioska Świętego Mikołaja oferuje. I tak na koniec.
0: Na pociechę. Tak. Jeśli nie zdążylibyście zorganizować sobie wizyty w tym roku u Świętego Mikołaja, to nie macie się co martwić, ponieważ Mikołaj, właśnie ten z Laponii, nie jakiś taki z Tesco,
1: fajkowy, tak.
0: Tylko ten właśnie z Laponii, przyjechał do Polski. W dniu wczorajszym był na przykład w Zabrzu. A skądinąd wiemy, że 7 w sobotę będzie na Stadionie Narodowym w Warszawie, gdzie organizowane są od piątku, 6, ogólnopolskie targi.
1: Podróże.
0: Tak, i tam właśnie 7 grudnia będzie Mikołaj, święty Mikołaj, ten właśnie z Laponii, będzie gościł, tak więc jeśli chcielibyście go spotkać, ewentualnie wasze pociechy chciałyby spotkać
1: i sprawdzić, czy Mikołaj istnieje naprawdę.
0: Pociągnąć go za brodę na przykład. I jeśli się nie, macie pewność, że byliście grzeczni, moglibyście dostać jakiś prezent na przykład. No jeśli chcielibyście tego wszystkiego doświadczyć, no to możecie się wybrać właśnie 7 grudnia na Stadion Narodowy w Warszawie i spróbować przywitać się ze świętem.
1: Tak, myślę, że to chyba tyle takich najciekawszych informacji. Też nie będziemy opowiadać o wszystkim, bo jednak warto zobaczyć to na własne oczy, usłyszeć na własne uszy, pobrodzić, pobrnąć trochę w tym śniegu po kolanka, dać się przewiać naprawdę lapońskiemu wiaterkowi i odwiedzić
0: jeszcze
1: wioskę.
0: Jedna rzecz taka, jak mówiłeś o tym obcowaniu z naturą, to ja jeszcze pozwolę sobie wtrącić. doświadczyłem też raz, będąc tam, niesamowitego wrażenia. To znaczy, stojąc na dworze w malutkiej lapońskiej wiosce, w bezwietrzny dzień, doświadczyłem niesamowitego wrażenia ciszy prawie absolutnej. Było tak cicho, zero jakichkolwiek odgłosów cywilizacji, nawet zero odgłosów natury, do momentu, w którym usłyszałem wiewiórkę. Wiewiórkę, która szła po śniegu i tupała. W tej ciszy te delikatne łapki wiewiórki brzmiały tak, jakby tupała po śniegu.
1: A było z jaką gracją wiewiórki się poruszają, to każdy wie.
0: Było to niesamowite wrażenie. Nie dowierzałem po prostu własnym zmysłom, tak więc gdy jakiś czas później przyjechał nas znajomy, poprosiłem, żeby w tym miejscu, gdzie słyszałem te odgłosy, żeby sprawdził, czy to, co słyszałem, to było to, co mi się wydawało. I mówi, że tak, że na tym białym puchu, poza śladami wiewiórki, nie ma innych śladów. To było niesamowite. Cisza taka, że piszczy w uszach i krok wiewiórki słyszany z kilku metrów. Niesamowite wrażenie.
1: Tak, zapraszamy bardzo serdecznie do odwiedzenia wioski Świętego Mikołaja, w ogóle do odwiedzenia Laponii, bo jest przepiękna, zwłaszcza w zimie, w lecie pewnie też, ale o tym wiem na razie tylko ze słyszenia, mam nadzieję, że na razie. I cóż, życzymy Państwu miłej podróży i samych ciekawych i niezapomnianych wrażeń. Bardzo dziękuję, że zechcieliście Państwo spędzić z nami dzisiejszy wieczór w Babim Lecie. Mam nadzieję, że udało się nam wprowadzić nieco w Państwa domach świąteczny, a przynajmniej mikołajkowy nastrój. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne audycje z cyklu Babie Lato. Dziękuję także Tobie, Piotrze.
0: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Cała przyjemność po mojej stronie.
1: I w imieniu swoim oraz naszego realizatora Michała Dziwisza kłaniam się. Do usłyszenia. Ala Witek.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Coraz bliżej święta, w kalendarzu wtorek, 19 dzień grudnia 2023 roku. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie. Po drugiej stronie łącza i przy drugim mikrofonie Paweł Masarczyk. Witaj, Pawle.
5: Witajcie, witajcie. Dziś... Pierwszy raz w tym tygodniu.
3: Tak, pierwszy raz w tym tygodniu i możemy zdradzić, że nie ostatni, bo jutro też się słyszymy w Tyfloprzeglądzie.
5: Tak,
3: to tak, gdyby ktoś się zastanawiał, czy Tyfloprzegląd będzie, ależ owszem, będzie i będziemy mówić znowu o różnego rodzaju technicznych, technologicznych ciekawostkach. Dziś zresztą też... I to tak w sumie nawet nawiążemy sobie do poprzedniego Tyfloprzeglądu, w którym to już wspominałeś o aplikacji PodPeeper, prawda?
5: Zgadza się. I to jest aplikacja, która, no właśnie, z jednej strony ma ona potencjał, z drugiej strony, czy ona jest dla każdego? No przekonamy się, ale mimo wszystko uznałem, że warto o niej wspomnieć na antenie Tyfloradia.
3: W założeniu miało być to narzędzie służące do powiadamiania nas o poczcie elektronicznej, o tym, że coś nowego nam na skrzynkę przyszło i w zasadzie chyba niewiele do czegoś więcej, prawda?
5: No tak, zwłaszcza chyba na początku, gdzie no, ten soft nie jest już, to oprogramowanie nie jest niczym nowym tak naprawdę, to nie jest coś, co się dopiero pojawiło na rynku, no to już sobie liczy i to myślę, że spokojnie z 20 lat.
3: Zgadza się.
5: I po prostu przez cały ten czas istnienia sobie ewoluowało. I tak przez tą ewolucję stało się no, jakimś tam prostym, ale klientem poczty.
3: No właśnie, i nam wyewoluowało w narzędzie, które może posłużyć jako prosty klient poczty elektronicznej. Klient, co ważne, zbudowany w oparciu o standardowe kontrolki, więc generalnie nie powinno być też jakichś większych problemów z jego obsługą przez nasze oprogramowanie czytające ekran.
5: To prawda, aczkolwiek też nie ma tu żadnych, prawda, dzwoneczków, gwizdeczków i bajerów. No chociażby nie będziemy mieli odczytywanego statusu wiadomości, czy jest ona przeczytana, nieprzeczytana, czy ma załączniki, czyli te różne atrybuty, do których już przywykliśmy w praktycznie każdym kliencie, jakiego używamy. Tu, no póki co, jeszcze tego nie ma.
3: To może tak, zacznijmy od podstaw. Gdzie w ogóle te aplikacje można zdobyć, gdzie ją można pobrać?
5: Jest ona dostępna ze strony producenta. Producentem jest firma Esum Soft. Pewnie Esum Soft się to czyta. Jest to firma, która ma w swojej stajni również troszeczkę innych programów. Ma na przykład kalendarz Iris, czy Iris kalendar.
3: Jakiś taki bardzo nastawiony też na kwestie związane chyba ze słońcem, tak? Z pogodą.
5: Tak. Zgadza się.
3: Nie wiem,
5: niestety,
3: czy on jest dla nas dostępny.
5: Niedostępny.
3: A,
5: nie,
3: sprawdziłeś.
5: Nie, niestety nie. Niestety. Tak, bo również szukam jakiejś alternatywy dla kalendarza, dla wszystkich, które znamy. No i na razie niestety bezskutecznie. No więc podaję pełny adres do strony. Jest to, tak jak wspomniałem, esumsoft.com/pop-peper. Pop. PEPR. No i z tej strony, która oczywiście też się w komentarzu pojawi, można pobrać aplikację PopPeper. Co ważne, można ją pobrać w wersji darmowej z opcją 30-dniowego okresu próbnego dla wersji płatnej, bo takowa również istnieje, wersja Pro. No wersja Pro różni się tym, że ma dostęp do kilku funkcji, ma dostęp do różnych wtyczek przede wszystkim, które tam można sobie doinstalować. Można też tą wersję, ona kosztuje 35 euro, można tą wersję sobie również rozbudować, rozbudować ją o tak zwany PopPeper Pack Plus. I tenże Pack Plus, czy Plus Pack, kosztuje kolejne 15-16 euro i tam już mamy no różne rzeczy. Mamy tam na przykład, co ciekawe, i to więc to od razu już na wstępie trzeba zaznaczyć, nie jest dostępne w wersji ani darmowej, ani nawet tej próbnej. Dostęp do innych folderów w kontach IMAP niż skrzynka odbiorcza. Czyli jeżeli macie swoje własne foldery na listy dyskusyjne, na różne inne wiadomości, które sobie odsortowujecie od ogółu, no to tam już tego niestety nie znajdziecie. Trzeba wykupić Plus Pack i wtedy to będzie dostępne. Tak samo w Plus Packu dostępne są na przykład powiadomienia, no bo pamiętajmy, że aplikacja no, w swojej podstawie i w założeniach miała być powiadamiaczem.
3: No tak.
5: Powiadomienia za pomocą syntezy mowy SAPI. Takie dość rozbudowane, bo oprócz tego, że oczywiście możemy sobie spersonalizować głos, co i jak będzie czytane i tak dalej, to też możemy skonfigurować, co zresztą będę pokazywał, skróty klawiszowe, żeby odczytana została treść lub nagłówek wiadomości oraz, że to odczytywanie chcemy wstrzymać, więc no tam już taki mini magnetofonik nam się jawi do odtwarzania tych naszych maili. Czy to komu potrzebne, zwłaszcza, że mamy czytnik ekranu? No, każdy może sobie na to pytanie samodzielnie odpowiedzieć. Taka funkcja w każdym razie jest. Są też RSS-y. Są też jakieś z tego opcje backupu, zabezpieczania całej konfiguracji w jednym pliku zip. No i jeszcze kilka innych dodatkowych funkcji. No, z tego też tytułu niestety, jako że jest to dostępne za paywallem, nie byłem w stanie tych funkcji dla was przetestować i też tych konkretnych no nie będę w stanie pokazać, aczkolwiek w przypadku na przykład tych folderów IMAP-owych innych niż skrzynka odbiorcza wiem, jak to działa w teorii i bardzo chętnie o tym opowiem, bo jestem sobie w stanie wyobrazić, jak to działa.
3: Okej, okay. No to już wiemy, na co może nam pozwolić PopPeper. Trochę poopowiadałeś o jego dodatkowych funkcjach. Mi on cały czas się jawi bardziej jako takie narzędzie, które jest gadżetem niż pełnoprawnym klientem pocztowym. I teraz pytanie, czy w ogóle można go rozważać w tych kategoriach jako taki program do obsługi poczty elektronicznej, a jeżeli tak, to dla kogo?
5: Myślę, że na pewno dla osób, które nie mają zbyt dużych wymagań wobec klienta pocztowego, czyli najlepiej, żebyśmy korzystali tylko ze skrzynki odbiorczej i nadawczej, bo wtedy program jest naprawdę prosty i tak prostego interfejsu, no ja szczerze mówiąc nie widziałem w żadnym kliencie pocztowym. Czy to byłby ten OE Classic, którego ostatnio przedstawiałem, czy, no już nie wspominam o obecnym, ale nawet były, Thunderbird, no Beki pewnie też nie, bo w każdym z tych klientów pod tabulatorem mamy wiele rzeczy, zanim się przeklikamy dookoła całego interfejsu, no trochę trzeba ponaciskać ten przycisk Tab. Tutaj prawie niczym w Fubarze 2000, no powiedzmy trochę bardziej rozbudowanym w Fubarze 2000, bo mamy zakładkę, skrzynka odbiorcza, skrzynka nadawcza, wyszukiwanie, no zaraz sobie zresztą zajrzymy, pole listy wiadomości, następnie pole kombi, w którym wybieramy, czy chcemy podglądać wiadomości dla wszystkich kont, czy tylko dla wybranego konta, więc mamy bardzo szybkie przełączanie. Potem dwa przyciski, usuwanie aktualnie podświetlonej wiadomości i wyświetlenie podświetlonej wiadomości, co możemy w ogóle usunąć. No i na koniec pole edycji, które, no jeżeli coś wpiszemy i naciśniemy Enter, przeniesie nas tak czy siak do wyszukiwania, do tej zakładki ostatniej. No więc tak naprawdę w widoku najbardziej minimalistycznym, bo o tym, że tych widoków jest kilka, to sobie jeszcze porozmawiamy, widzimy tylko cztery rzeczy pod tabem w kolejności.
3: Mhm. No więc to rzeczywiście to jest naprawdę proste narzędzie. Ja mam takie wrażenie, że dla tych, którym poczta w systemie Windows wystarcza, to może być coś.
5: No tylko jak poczta w systemie Windows pokazywała inne foldery, więc jeżeli ktoś lubił listy dyskusyjne, no tak. No, użytkownik poczty, użytkownikowi poczty nierówne. Oczywiście w kwestii umiejętności i potrzeb, tak, bo gdzieś tam ta aplikacja mimo swojej prostoty jednak coś więcej oferowała. No ale tak, zasadniczo tak. Mhm.
3: No tak, bo na przykład jeżeli chodzi o Beki, no to tu może ten program nie jest jakoś wybitnie skomplikowany, natomiast skomplikowana jest jego, właściwie jej konfiguracja. To jeżeli o to chodzi, to tu już trzeba wiedzieć, co się robi. Chociaż w przypadku Poppipera, ja powiem szczerze, jeszcze dziś nawet rozmawiałem z tobą, bo też postanowiłem, że się trochę tą aplikacją pobawię i początkowo miałem wrażenie, że ta konfiguracja zwyczajnie mnie przerosła. Bo ja osobiście miałem trochę problem z ustawieniem tego wszystkiego, żeby to działało, bo to jest takie dość nieoczywiste, ten pierwszy kontakt z Poppiperem, chyba że, i tutaj stawiamy gwiazdeczkę, że ktoś decyduje się po prostu na zaimportowanie kont pocztowych z obecnie używanego klienta pocztowego, co nawet jest zalecane przez twórców tego programu.
5: Tak. I co ciekawe, na tyle program jest rozwijany, ja myślałem, że on już jest takim starszym programem, że tam ledwo co będzie działać, że tam dużo przestarzałych jakichś metod. A tu, no nie dość, że OAuth działa i Gmail pięknie się loguje, to też jest import Thunderbirda i to działa.
3: Mhm. Ty konfigurowałeś sobie konto pocztowe od zera, czy importowałeś?
5: Ja importowałem, aczkolwiek zdarzało mi się już konta tam duplikować, bo jest taka opcja i to się przyda właśnie, jak będziemy mówić o obsłudze innych folderów, bo tam obsługa innych folderów to jest trochę taki trik i trochę takie obejście polegające na zduplikowaniu jednego konta po kilkakroć, tyle razy, ile potrzebujemy folderów mieć widocznych.
3: To ja może powiem, że jeżeli chodzi o obsługę Poppipera i tworzenie nowego konta, tak zupełnie od zera, no to ja miałem z tym problem pod tytułem takim, że kwestia wyboru dostawcy tego konta była problematyczna. Bo tak, mamy do wyboru, kiedy tworzymy sobie nowe konto. Ja akurat miałem konto wykorzystujące Google'a, czyli ten mechanizm OAuth w dzisiejszych czasach używany przede wszystkim właśnie przez Google'a i przez Microsoft. I tam jest taki moment, gdzie musimy właśnie wskazać dostawcę poczty. Jest Gmail, natomiast po wybraniu Gmaila dostajemy informację o tym, że wymagany jest ten pak plus, zdaje się, żeby nam to działało. I prawdopodobnie to chodzi tutaj o to, że ten Gmail, jako taki dostawca poczty, działa na jakichś innych zasadach. Być może tam się otwiera jakaś jeszcze webowa wersja tego Gmaila w Piperze. Może to w ten sposób działa. Natomiast jeżeli wybierzemy iMapa, podamy dane do konta Google'a, bo chyba w końcu ja w ten sposób sobie poradziłem za pierwszym razem. Dostałem prośbę o podanie loginu i hasła. Teoretycznie powinien być przycisk do aktywacji mechanizmu OAuth. Ja tego nie mogłem kliknąć w żaden sposób. Nawet myszka obiektowa w NVDA nie zadziałała. Natomiast potem, po wejściu w edycję konta, dostałem pytanie, czy chcę się przełączyć na ten mechanizm. Odpowiedziałem, że tak. Otworzyła się przeglądarka, dostałem pytanie o zgodę na dostęp i to wszystko zadziałało. Natomiast wtedy w ogóle ten Piper nie chciał mi absolutnie w żaden sposób pobrać poczty, ale tu jest to, o czym mówimy w kontekście różnych takich klientów pocztowych. Test mojej skrzynki. To jest test, który niewielu zdaje. Tak. W przypadku Piper'a również ten wynik nie jest jakoś spektakularny, bo on owszem działa, on jest w stanie wyświetlać maile, ale i tu jest taka uwaga, właśnie jeżeli ktoś ma skrzynkę pocztową z dużą ilością wiadomości, to może nie być program dla niego, bo on maile jak najbardziej wyświetla i ja byłem w stanie te maile wyświetlić. No tylko co z tego, jak zajmowało mu wczytanie tego wszystkiego, tej skrzynki pocztowej, chyba z kilkanaście minut. Ja go zostawiłem, po prostu niech on sobie pracuje, wróciłem do niego po kilku czy tam kilkunastu minutach i dopiero zobaczyłem listę wiadomości. I to też nie całą, bo chyba sprzed ostatnich tam dwóch lat. Więc no nie było tego jakoś spektakularnie dużo, natomiast no to się w końcu jakoś tam doturlało i zaczęło działać, natomiast też mam takie wrażenie, ja wiem i ja sobie zdaję sprawę z tego, że to jest bardzo specyficzny przypadek, jeżeli chodzi o moje wykorzystywanie poczty elektronicznej, że ja tak mam, że tak ma niewielu, że to może nie być problem, który będzie dotykał wielu użytkowników. Natomiast problem rzeczywiście istnieje i sobie klienty pocztowe naprawdę bardzo różnie radzą z dużymi skrzynkami, więc ja na to też zawsze zwracam uwagę, żeby potem ktoś nie był rozczarowany, że coś mu działa źle.
5: No ja jestem też ciekaw, jakby to było, gdybyś zmienił, bo jest takie ustawienie, żeby nie pobierał samych nagłówków, tylko całe wiadomości. I to znowu pewnie by potrwało, a potrwało.
3: No właśnie.
5: Dysku by zajęło, wiadomo.
3: Tak.
5: Natomiast pytanie, czy by sobie poradził.
3: Co by się stało, oczywiście.
5: Tak. No, jest to coś, co pewnie mamy w wolnym czasie do sprawdzenia, gdyby Michał miał na to ochotę. No albo wy, jeżeli też macie, podobnie jak Michał, no przepast na archiwum wiadomości na swoim koncie.
3: No to co, Pawle, to chyba tyle teorii, czas przejść do praktyki.
5: Praktyki, to może jeszcze wspomnimy o tym, mamy jakby możliwości kontaktu.
3: Jasne, 663-883-600 to jest nasz numer telefonu, do waszej dyspozycji WhatsApp, FaceTime, no i po prostu tradycyjny telefon. Możecie też do nas pisać na kontakt.tyflopodcast.net. Jesteśmy również na Facebooku, na YouTubie, tam nadajemy i tam możecie pisać w komentarzach.
5: Tak, no więc ja...
6: Rozpoczęto udostępnianie dźwięku.
5: Ja celowo usunąłem sobie moje, a raczej skopiowałem. Zmieniłem nazwę mojego folderu w danych aplikacji, folderu aplikacji programu Piper. Celowo, żeby przejść z wami od początku ten proces konfiguracji. No, zobaczymy, czy mi się to uda, czy będę miał, podobnie jak Michał, z tym jakieś przejściowe problemy. Także zobacz, spróbujemy wcielić się w rolę użytkownika, który po raz pierwszy uruchamia aplikację, no i zobaczymy, z jakim skutkiem.
6: Wyszukiwar. Poptepper aplik. Setup. Language for Poptepper dialog. Setup. Language for Poptepper.
5: Tak, language. Możemy tu wybrać sobie język, zaraz przy starcie.
3: Od razu zapytam, czy te dzwoneczki, dźwięczki to jest Poptepper?
5: To NVDA.
3: Aha.
5: To NVDA i to jeszcze na jakimś własnym temacie dźwiękowym.
3: Rozumiem.
5: Chyba z tej strony, którą niedawno Piotr w Tyflo Przeglądzie podawał. Bo tam się skusiłem się na taki pack, soundpack.
6: Please echo OSL language for help Poptepper interface. Lista rozwijana English default ma focus zwinie.
5: Dobrze, mamy tu English, ale to nie jest nasz jedyny wybór.
6: Ustawię, ściągnij list, zero obiekt.
5: O.
6: Lista ma w anuluj przycisk, lista. Bulgarian ver, początek listy, Arabic vers, Polish wersja, V5 0 ref, 0 23 34.
5: No i mamy tu wersję
6: anuluj
5: polską.
6: Anuluj przycisk, lista, polisch wersja.
5: Naciskam spację, co nie jest nijak oznaczane.
6: Anuluj przycisk, lista, polisch wersja, V.
5: Jak widać, to też nic nie daje, więc naciskam Enter.
6: Anuluj lista.
5: Aha, tak jest, uparty. No to
6: przejdź do fokusu, polisch wersja.
5: Trzeba będzie użyć nawigacji obiektowej, przywołać do tego obiektu.
6: Polisch, brak obiektów, V5.0 zaznaczony, rew, kolumna 3, brak, nast, V, polisch wersja, lewy.
5: O,
6: ok, przycisk.
5: I po kliknięciu lewym przyciskiem myszy, niestety nawigacją obiektową, nie najlepsza prezentacja aplikacji na sam początek, klikamy OK.
6: Wciśnięty, nie do ustawienia, język dla PopPepera dialog, ustawienia, no. Język dla Pop...
5: Tu oczywiście mamy kolejne pytanie o język.
6: Proszę wybrać język, lista rozwijana polski ma...
5: No i...
6: Dalej przycisk, anul, ustaw, dalej przycisk, al...
5: Dalej.
6: Wciśnięty, ustawienia, lokalizacja danych, strona, przechowuj dane w katalogu danych aplikacji, przycisk opcji oznaczone.
5: No możemy zrobić tak, a możemy też zrobić...
6: Przechowuj dane dla przenoszenia, przycisk opcji oznaczone.
5: Jakbyśmy chcieli wersję portable, przenośną.
6: Przechowuj dane w katalogu danych aplikacji, przycisk...
5: Ja zostawię sobie w danych aplikacji.
6: Wstecz, przy, dalej przycisk Alt D. Wciśnięty. Bezpieczeństwo. Konfiguracja strona. Suwak 50.
5: To jest suwak bezpieczeństwa. Jak bardzo ma być, mamy być chronieni przed różnego rodzaju szkodliwymi treściami w mailach. Domyślnie jest 50. Ja wam powiem, co to robi. Bo tak się już obawiam, że wiem, co to robi. I ja to dam przezornie na 0.
6: 0.
5: Z prostej przyczyny. Im mniejszy poziom bezpieczeństwa tu, tym więcej jest dozwolone rzeczy, w tym również treści HTML. Bo jeżeli zostawimy tak domyślnie, jak jest, zresztą zaraz...

0: Też możemy zostawić.
1: Automatycznie uaktualnij plugin webmail, pole wyboru oznaczone.
0: No jeżeli ktoś używa poczty ani po IMAP-ie, ani po POP3, a właśnie w protokole webmail.
2: No właśnie to przy wyborze skrzynki pocztowej jako webmail to chciał ode mnie tego, jako Gmail, jeżeli wybrałem skrzynkę pocztową, webmaila. Tak, to dostałem komunikat o tym webmailu.
0: No to ciekawe. No nie powinien tak robić, ale okej. Okay.
1: Ustaw PopPepper jako domyślny klient poczty wymaga uprawnień administratora, pole wyboru nieoznaczone.
0: No, tu bym się nie rozpędzał. Ja mimo wszystko jednak z Thunderbirda na tyle jestem zadowolony, że nie chcę tego zmieniać na razie.
1: Wstecz dalej przycisk alt wciśnięty, niedostępne, ustawienia, podsumowanie strona, uruchom kreatora tworzenia konta, pole wyboru oznaczone.
0: No i pięknie, tak zróbmy.
1: Wstecz zakończ przycisk wciśnięty, PopPepper kreator, tworzenie nowego konta, witamy, dialog, dalej przycisk alt, anuluj, dalej anuluj, dalej
0: No to jest pierwszy ekran powitalny kreatora.
1: Wciśnięty. Anuluj przycisk kreator. Wybierz metodę tworzenia konta strona. Tworzenie pojedynczego konta grupa. Pojedyncze konto przycisk. Importowanie kont grupa. Import kont przycisk.
0: Aha, no to ja naciskam importowanie.
1: Wciśnięty.
0: I mamy nowe okno, o czym oczywiście nic nie jest namówione.
1: Zoms, PopPP kreator. Odśwież przycisk. Zaawansowane przycisk. Lista. Mail informacje. Paweł Masarczyk, mail com status. Wymagane hasło, pole wyboru oznaczone 1 z 5.
0: No i fantastycznie. Ja tu jeszcze popatrzę, czy inne konta też się pozaznaczały, bo ja nie chcę wszystkich na razie.
1: Paweł Masarczyk, gmail.com status. Wymagane hasło, pole wyboru oznaczone 2 z 5. Piciok 15 o 2.pl status. Wymagane hasło, pole wyboru oznaczone 3. Paweł nieoznaczone. Mail informacje.
0: Tu wystarczy też jedno moje konto, nie muszę dwa razy Gmaila mieć.
1: Zaawansowane przycisk. Odśwież przycisk.
0: Co jest zaawansowanych? No możemy sprawdzić.
1: Modyfikacja ścieżek dialog. Ok przycisk. Anuluj ścieżka profili Mozilla. Pole edycji zaznacz. Ścieżka profili Netscape 6. Pole edycji zaznacz.
0: O, takie jeszcze historyczne programy tutaj mamy. No widać, że program trochę już sobie liczy.
1: Ścieżka użytkowników Netscape 479. Pole edycji
0: pusta. Oj, nawet.
1: Ścieżka pliku ini Eudory włączając nazwę pliku, pole edycji pusta.
0: Eudora.
1: Ok przycisk. Anuluj ścieżka profili Mozilla. Pole anuluj przycisk. Kreator.
0: Nawet nie Thunderbird, tylko jeszcze Mozilla, więc no ewidentnie program już wiekowy.
1: Odśwież przycisk. Wstecz przycisk. Zakończ przycisk.
0: No i zakończamy.
1: Wprowadzić hasła? Dialog. Tak przycisk alt T.
0: No tak, bardzo bym chciał.
1: Wcisk OAuth 2 dialog. Tak przycisk alt T.
0: I pytanie, czy OAuth. Tak.
1: PopPepper dialog. Ok przycisk.
0: No to jest powiadomienie, że wyświetli się przeglądarka.
1: Web browser przycisk. Ramka zajęta. Mozilla Firefox zajęty.
0: No tutaj wyświetli się moje okienko z logowanie OAuthem.
1: Logowanie. Klikalne PopPepper przycisk na PopPepper, lista z jeden elementem więcej, anuluj, zezwól przycisk.
0: Klikam przycisk zezwól, znalazłem go literą B.
1: Pusta. Oh, my novs lost his window and return to PopPepper, minus.
0: No, czyli mogę zamknąć okienko i wrócić szczęśliwie do programu.
1: Firefox. Zoom spot. PopPepper, PopPepper dialog. Ok przycisk. Ok przycisk. Edycja konta. Main dialog. Ogólne strona. Lista rozwijana. Out 2 zwinięte.
0: No właśnie, i tu mamy różne opcje odnośnie kont. Możemy je sobie przejrzeć.
1: Login pole edycji za adresę minus ma, kolor przycisk. Adresę minus mail pole edycji zaznaczone Paweł Masarczyk mailcom. Login pole edycji lista rozwijana out 2 zwinięte.
0: To jest metoda logowania.
1: Typ serwera lista rozwijana i map zwinięte.
0: Dokładnie.
1: Lista rozwijana SSL TLS zwinięte.
0: Tak, czy szyfrowanie ma być, czy też nie ma go być?
1: Serwer pole edycji za przycisk. Serwer pole edycji zaznaczone i map mailcom.
0: No to wszyscy znamy te ustawienia.
1: Przycisk. Port pole edycji zaznaczone 993. Włączone pole wyboru oznaczone.
0: To chyba jest uwierzytelnianie.
1: Zabezpieczenie hasłem, pole wyboru nieoznaczone. Użyj dla pole wyboru oznaczone.
0: Zabezpieczenie hasłem tu chodzi z tego, co kojarzę, o to, czy jakoś przy starcie ma być jakieś hasło takie wewnętrzne dla nas, bo no, aczkolwiek może i też chodzić o to, że po prostu no, nie muszę podawać hasła, skoro mam OAuth, bo został wymieniony token, tak? Jakby programy się już na tyle dogadały, że to wpisywanie hasła nie jest tu konieczne, bo się autoryzowały.
1: Aktualizacja przycisk. Anuluj przycisk. Drzewo. Poziom 0 ogólne 1 z 3.
0: Aha, no ale mamy też...
1: Wysyłanie poczty 2 z 3 poziom 0. Wysyłanie poczty strona. Opcje odpowiedzi. Lista rozwijana SMTP zwinięte.
0: No tak.
1: Serwer SMTP. Pole edycji zaznaczone SMTP gmail.com.
0: Mhm.
1: Przycisk. Lista rozwijana SSL TLS zwinięte.
0: Tak.
1: Port. Pole edycji zaznaczone 25. Serwer wymaga autoryzacji. Pole wyboru oznaczone. Ustawienia. Przycisk. IMAP. Co by to serwer? Lista rozwijana default nie zwinięte.
0: Aha, czy ma kopiowana być odpowiedź na serwer? Mamy tu opcję... Że domyślnie nie?
1: Tak, nie. Tak,
0: tak albo nie. Aha, czyli domyślnie, czyli tak jak decyduje serwer, ale z tendencją na nie, tak lub nie. Okej.
1: Okay. Nazwa. Pole edycji zaznaczone Paweł Mas...
0: Tak, jak się mam wyświetlać innym, gdy będę wysyłał wiadomość?
1: Adres odpowiedzi. Pole edycji pusta. Ukryta kopia. Pole edycji pusta. Podpis. Przycisk.
0: Tu mogę ustawić sobie podpis.
1: Aktualizacja przycisk. Anuluj drzewo. Notatki 3 z 3.
0: No i mogę też, a propos konta, jakieś swoje prywatne...

0: zapiski poczynić.
1: Wysyłać.
0: No to skoro już jesteśmy tak poustawiani.
1: Anuluj aktualizacja przycisk.
0: To aktualizujemy.
1: Wcipop Trevor Pro Dialog. Poczta strona. Lista. Zero obiektów.
0: No i teraz możemy się rozejrzeć po interfejsie.
1: Lista. Lista z jednym elementem. Dialog z zakładkami. Poczta zakładka zaznaczony 1 z 4.
0: Poczta, czyli nasza skrzynka odbiorcza.
1: Wysłane zakładka zaznaczony 2 z 4.
0: No to tak jak sama nazwa wskazuje.
1: Szkic zakładka zaznaczony 3 z 4.
0: Szkice oraz...
1: Szukaj zakładka zaznaczony 4 z 4.
0: No, no i to są nasze cztery zakładki. Prawie jak fubar, prawda?
2: No, szkic no wysłane coś poczta w tym jest.
0: Tak, wracamy na pocztę i co tu mamy?
1: Lista. Lista z jednym elementem. Main niezaznaczony 1 z 1. Lista z jednym elementem. Main niezaznaczony 1 z 1.
0: No tu jest nasze konto.
1: Zaznaczony. Widok lista. Lista. Zero obiektów.
0: Tu byłyby wiadomości i one zaraz się pojawią. Tylko obejrzyjmy sobie, co tu jeszcze jest.
1: Widok lista rozwijana. Wszystkie konta zwinięte.
0: Tu możemy wybrać sobie, czy na tej liście mają być aktualnie pokazane wiadomości ze wszystkich kont, czy też...
1: Main.
0: Tylko z tego jednego.
1: Wszystkie.
0: No więc bardzo szybkie takie przełączanie, jak widać. Jak mamy wiele kont, no... Szczerze mówiąc, szybkie takie przełączanie, nie trzeba biegać po jakichś drzewkach, szukać tej skrzynki odbiorczej za każdym razem. No tylko tu mamy listę, pyk, tu mamy pole kombi z kontami, wybieramy. Gdybyśmy sobie się zdecydowali na wersję Pro z dodatkowymi folderami, no to również jako kopię naszego konta wyświetlałyby się tutaj te różne foldery, więc takie tu mamy szybkie przełączanie.
2: No coś pomiędzy... takiego jak inteligentna skrzynka odbiorcza w Outlooku.
0: Tak, dokładnie.
2: Można powiedzieć.
0: Mhm. I
1: pole edycji pusta.
0: Tu mamy pole, gdybyśmy coś wpisali, to otwarłaby się ta czwarta zakładka, czyli szukaj i pokazałaby nam się przefiltrowana lista wiadomości.
1: Dialog z zakładkami, poczta z...
0: I to wszystko, co mamy, a możemy mieć tego jeszcze mniej, bo na przykład jeżeli przełączymy sobie na widok wiadomości...
1: Plik, widok konta, widok, tryb normalny F5 oznaczone, tryb konta F6, te tryb wiadomości F7, T3...
0: Tak, czyli klawiszem F7,
1: pop, pe, pe.
0: No to w ogóle mamy...
1: Dialog z zakładkami. Poczta zakładka. Poczta strona. Lista. Zero obiekt. Widok lista rozwijana w pole edycji pust. Dialog z zakładkami. Poczta strona.
0: Tylko cztery elementy. No więc co możemy zrobić? Ano możemy nakazać mu pobranie wszystkich wiadomości. Jak to robimy? Ano jest na to skrót, bo w ogóle Pop Piper ma, co za chwilkę też pokażę, mnóstwo tak naprawdę skrótów klawiszowych. No więc tak naprawdę mamy skrót do prawie każdej jednej opcji. No więc także do pobierania, synchronizowania tych naszych skrzynek. Tu jest to Ctrl M jak mail. Zobaczmy, czy się uda. Nacisnąłem, żadnego potwierdzenia nie otrzymałem, ale zobaczymy, czy pasek stanu nam coś podpowie. Pasek stanu, czyli w NVDA. Klawisz NVDA i End.
1: Nowych, 0 nieprzeczytane, 0 razem, 0 wychodzących, 0 main, ściąganie liczby wiadomości, error nef version mod to glet hemel na ble disable.
0: To, że tu jest jakiś error, to mnie akurat nie przeraża, on to sobie zawsze jest, on, to jest jakiś komunikat z serwera, który, no nie
2: to
0: wiem.
2: To jest chyba nawet, wiesz co, bardziej taka etykieta do tego, żeby tu wyświetlać ewentualne jakieś błędy, które się pojawią.
0: A może.
2: To chyba nawet o to
0: możliwe. Jeszcze spojrzę, bo tu jak słyszeliśmy, już coś po niemiecku się przeczytało ładnie. Istotnie dostałem ostatniego maila w tym właśnie języku. Newsletter z pewnego, jednego z moich szwajcarskich źródeł, których skwapliwie używam do tego przeglądu.
1: Nowych, 0 nieprzeczytane, 0 razem, 0 wychodzących, 0 main, pobieram podglądy, 953 13829 error nef version mod to glet hemel na ble disable.
0: No, to jeszcze tutaj chwilkę on sobie podziała, jak widać. Na tej wiadomości mam 13 tysięcy, więc też wcale nie jakoś mało. 11 zdaje się lat, jak chodzi o skrzynkę odbiorczą, prowadzę takie archiwum. Natomiast no to dalej nie jest tyle, ile ma Michał prawdopodobnie, więc no... Nie mam na co narzekać, jakby tutaj. Jak rozumiem, nikt do nas nie dzwoni, nikt do nas nie pisze.
2: Nie, na razie jest cisza.
0: Na razie nie, na razie jest cisza. No to zobaczmy, jak daleko jesteśmy już z naszymi postępami.
1: Nowych, 0 nieprzeczytane, 0 razem, 0 wychodzących, 0 main, pobieram podglądy, 2453, 13802.
0: Aha, no to póki to sobie jeszcze tu trochę potrwa, ja z chęcią przejdę się z wami po menu tegoż programu, no i zobaczymy, co ono ma nam do zaoferowania.
1: Plik rozwijany Alt-P.
0: Mamy menu plik, no i dalej idąc w prawo.
1: Widok rozwijany Alt-P. Konta rozwijany Alt-K. Wiadomości rozwijany Alt-M. Wyślij pocztę rozwijany Alt-F. Narzędzia rozwijany Alt-N. Pomoc rozwijany Alt-C. Aktualizuj do Pro Alta 8.8.
0: No i mamy też taką opcję.
1: System rozwijany spacja. Plik rozwijany Alt-P.
0: W menu plik.
1: Sprawdź pocztę CTRL-MP1 z 12.
0: No, to też uczyniliśmy.
1: Uruchom domyślny program pocztowy CTRL-T2 z 12.
0: No, to robimy, ponieważ program z założenia jest tylko do powiadamiania. Był przynajmniej. Więc dalej zakładamy, że do pełnoprawnej obsługi poczty używamy jakiegoś innego programu pocztowego.
2: Ale że pop pipera można ustawić jako domyślny program pocztowy, bo też jest taka opcja, to robi nam to dosyć interesującą pętlę.
0: No pewnie tu jest jakiś wyjątek przewidziany, no tak, żeby on tego nie robił. Albo pokaż nam swoje okno i tyle.
1: Otwórz wiadomość CTRL 4 z 12.
0: Otwórz wiadomość. Prawdopodobnie chodzi o jakiś plik EML, bo z plikami EML ten program jak najbardziej pracować umie.
1: Wyślij wiadomości 5 z 12. Zminimalizuj do trawa SC 7 z 12. Włącz automatyczne sprawdzanie oznaczone z 8 z 12. Przegląd błędów 10 z 12. Wyjdź w 12 z 12. Sprawdź pocztę CTRL MP1 z 12.
0: No, to tutaj mamy już pocztę.
2: Przegląd błędów to ja tylko dodam, że to jest dosyć fajne okienko, w którym można sobie sprawdzać, czy ewentualnie nie mamy jakichś problemów. I tam rzeczywiście całkiem wygodnie się to czyta, bo te błędy znajdują się w takim po prostu polu edycji, gdzie można sobie spokojnie to strzałkami przejrzeć i zapoznać się z ewentualnymi problemami, jakie się pojawiły.
0: A no widzisz, super.
1: Plik widok rozwijany.
0: To zobaczmy, co mamy dalej.
1: Tryb normalny F5 T1 z 10.
0: Tryby różne widoku. Tryb normalny pod klawiszem F5 dostępny. To jest ten tryb na początku, który się nam pojawił, czyli tam, gdzie jest i lista kont, i lista wiadomości, i jeszcze pole kombi z kontami. Po co nam to dwa razy? A no bo są inne opcje w menu kontekstowym na liście kont.
1: Tryb konta F6 T2 z 10.
0: Tryb konta dostępny pod klawiszem F6 powoduje, że nie widzimy domyślnie tej listy wiadomości, ani tego pola kombi, tylko mamy zakładki i pod zakładkami mamy tab, lista, lista kont. Po naciśnięciu dopiero Entera na konkretnym koncie pojawi nam się lista wiadomości ustawiona na to konkretne konto.
1: Tryb wiadomości F7 oznaczony T3 z 10.
0: No i F7 to jest ten tryb, który mamy teraz, ten taki fajny, mi on się najbardziej podoba, czyli jest najmniej rzeczy pod tabem, jak tylko może być. Zakładki, tab, lista wiadomości, tab, pole kombi do wyboru konta, tab, pole edycji do wyszukiwania.
1: Skrzynka mailowa rozwijana S.
0: No i tu możemy przejść sobie do...
1: Idź do skrzynki odbiorczej F9 oznaczone 1 z 8.
0: A no właśnie, do tego też mamy skrót F9.
1: Idź do wysłanych wiadomości F10 i 2 z 8.
0: O, do tego też mamy skrót, proszę bardzo.
1: Robocze R3 z 8.
0: No, do roboczych już skrótu, do szkiców nie mamy.
1: Podgląd wysłanej poczty F11 P5 z 8.
0: Ale mamy podgląd wysłanej poczty.
1: Pokaż archiwum P6 z 8.
0: Jest archiwum.
1: Usunięte U7 z 8. Śmieci S8 z 8.
0: No właśnie. Czyli takich kilka folderów podstawowych też możemy sobie jakoś tam przejrzeć.
1: Skrzynk. Zbadaj rozwijane.
0: I co my tu mamy?
1: Przeglądaj folder wysłane P1 z 4. Eksploruj folder archiwum E2 z 4. Usunięty folder U3 z 4. Folder śmieci S4 z 4.
0: No czyli znowu taka opcja przejścia do tychże folderów.
1: Zbadaj pokaż pasek narzędzi oznaczone P8 z 10. Pokaż tekst na listwie narzędziowej oznaczone P9 z 10. Dostosuj pasek narzędzi D10 z 10.
0: No, jak widać, takie opcje tutaj są.
1: Widok konta rozwijany altka.
0: Co mamy tu?
1: Dodaj A1 z 9. Edytuj F2 E2 z 9. Usuń U3 z 9. Edytuj kolumny K5 z 9. Wybierz czcionkę F6 z 9. Pokaż pola wyboru przy kontach P8 z 9. Wyzeruj szerokość listy kont niedostępne w 9 z 9. Dodaj A1 z 9.
0: Jak słyszeliście, jest opcja edycja kolumn. No zaraz sobie sprawdzimy, jak to działa, bo prawdopodobnie, jeżeli sobie te konta poprzesuwamy, znaczy te kolumny poprzesuwamy, to informacje będą nam odczytywane w troszkę innej kolejności, więc myślę, że... O, to chyba był sygnał, że już nasze ładowanie poczty jest gotowe. Natomiast my, że tak powiem, nie dajmy się rozproszyć, dokończmy, co zaczęliśmy. No więc tutaj moglibyśmy prawdopodobnie te kolumny sobie przemieścić i by się nam wyświetlały informacje, no, w takiej kolejności, w jakiej byśmy chcieli.
1: Konta wiadomości rozwijane altem. Włącz filtry dot wyświetlania oznaczone w 1 z 15. Ukryj przeczytane wiadomości CTRL HP2 z 15. Ukryj stare wiadomości CTRL Shift HS3 z 15. Odkryj ukryte wiadomości oznaczone O4 z 15. Podgląd śmieci rozwijane. Pokaż wszystkie oznaczone P1 z 11. Pokaż pożądane i nieznane P2 z 1. Pokaż tylko pożądane P3 z 1. Pokaż śmieci i nieznane P4 z 1. Pokaż tylko śmieci P5 z 11. Pokaż tylko nieznane P6 z 11. Przełącz na alternatywny widok P8 z 1. Zachowaj domyślny widok z 10 z reset. Niedostępne R1. Pokaż wszystkie oznaczone P1 podgląd. Szukanie zaawansowane. CTRL Shift K7 z 15. Zamknij wszystkie wiadomości niedostępne z 9 z 15. Edycja kolumn E11 z 15. Wybierz czcionkę w 12 z 15. Sort rozwijane. Spam rozwijane. Włącz filtry dot wyświetlania oznaczone w spam sort rozwijane. Date time oznaczone D1 z 12. Sender S2 z 12.
0: No tu już mamy po angielsku, tu spolszczenie tak daleko nie sięgnęło. Czy mamy sortować według daty i czasu, według nadawcy?
1: Subiec test 3 z 12.
0: Według tematu?
1: Mist statusem 4 z 12.
0: Według statusu?
1: User flagu 5 z 12.
0: Według tego, jak oflagowaliśmy te wiadomości samodzielnie?
1: Read status R 6 z 12.
0: Czy przeczytane, czy nie? No to mógłby być jakiś sposób na wiadomości nieprzeczytane, żeby, że tak powiem, były one posortowane tak, aby nieprzeczytane były najpierw.
1: Adsounta 7 z 12.
0: Według konta?
1: Sizes 8 z 12.
0: Rozmiaru?
1: Tote 9 z 12.
0: Według wartości pola do, czyli no, do kogo zostały wysłane?
1: CCC 10 z 12.
0: Kopia?
1: Junk Evaluation J11 z 12.
0: Według tego, czy zostały zaklasyfikowane jako śmieci, czy też nie.
1: Junk Score J12 z 12.
0: I też wynik, jak bardzo zostały, no słyszeliśmy, że mamy jakieś pożądane, nieznane śmieci i tak dalej.
1: Date time oznaczone D1 z 12. Sort spam rozwijane.
0: I mamy tu jeszcze opcję spamu.
1: Zaznacz jako śmieci J niedostępne S1 z 12. Zaznacz jako pożądane L niedostępne P2 z 12. Czarna lista rozwijane C. Biała lista rozwijane B. Pokaż ewaluację niedostępne 7 z 12. Ponownie zewaluj wiadomość niedostępne 8 z 12. Testuj wiadomość w piaskownicy niedostępne T9 z 12. Ekspert reguł niedostępne E10 z 12. Usuń śmieci U12 z 12. Zaznacz jako śmieci
2: ja
1: J niedostępne.
2: Mam w ogóle wrażenie, że tu jest bardzo duży nacisk położony na te kwestie związane ze spamem. Jakieś czarne listy, tak. Białe listy, ewaluacje, czyli nie wiem, może można po prostu według zaktualizowanych jakichś reguł sobie sprawdzać jeszcze raz te wiadomości, żeby on nam weryfikował, czy to przypadkiem nie stało się spamem, czy na przykład coś nam nie umknęło. No, jest to dosyć ciekawe.
0: To prawda.
1: Biała, pokaż, biała, czarna lista rozwija. Daj na czarną listę adresów niedostępne D1 z 2. Daj na czarną listę domen niedostępne D2 z 2. Daj na czarna, biała, daj na białą listę adresów niedostępne D, daj na białą listę domen, nie, daj na białą listę adresów niedostępne.
0: No,
1: biała,
0: no więc takie funkcje różne tu są.
1: Spam rozwija. Wiadomość, wyślij pocztę rozwijany alt.
0: Tutaj mamy też jeszcze opcję.
1: Utwórz nową wiadomość. CTRLN 1 z 10.
0: No, Ctrl N, tak jak mogliśmy się spodziewać.
1: Książka adresowa CTRL BA 2 z 10.
0: Książka adresowa jest pod Ctrl B.
1: Odpowiedz nadawcy CTRL niedostępne o 4 z 10.
0: Ctrl R to odpowiedz, też moglibyśmy się spodziewać.
1: Odpowiedz wszystkim. CTRL Shifter niedostępne w 5 z...
0: No, Ctrl Shift R, tu też bez zaskoczeń.
1: Prześlij dalej. CTRL F niedostępne R.
0: Również bez zaskoczeń.
1: Wyślij jako załącznik niedostępne 7 z 10. Edytuj jako nowy niedostępne 8 z 10. Wyślij wszystkie niedostępne L 10 z 10. Utwórz nową wiadomość.
0: No i...
1: Wyślij po... Narzędzia rozwija...
0: I tutaj jeszcze.
1: Opcje o 1 z 13. Uruchom PP Tweaker T2 z 13.
0: PP Tweaker, czyli takie narzędzie, które zawiera jeszcze troszkę takich bardziej zaawansowanych opcji.
1: Załaduj tło z 3 z 13.
0: No to jakieś graficzne tło.
1: Uruchom Backup przywróć U4 z 13. Ustaw hasło administratora U5 z 13. Aktywuj 7 z 13.
0: To aktywuj oczywiście licencję.
1: Wtyczki Y9 z 13. Nowe skórki rozwijane N. Powiadamianie głosowe rozwijane P. Anti-Junk Rules rozwijane A. Opcje o 1 z 13.
0: No, Anti-Junk Rules, czyli reguły antyspamowe. No i to zasadniczo wszystko, bo jeszcze jest pomoc.
1: Narzędzie pomoc, zawartość z 1 z 7. Strona domowa PopPepper AS 3 z 7. Faku online PopPepper AF 4 z kup PopPepper Pro K5 z o programie PopPepper 8. Zawartość z 1 z 7.
0: No dobrze.
1: Pomoc PopPepper Pro.
0: No to tyle, jeśli chodzi o zawartość menu. No to zobaczmy sobie, czy nasze wiadomości się już załadowały.
1: Początek listy, konto, main nadawca, LinkedIn temat, Paweł Masarczyk, masz nowe wiadomości i powiadomienia, data czas, 19.12.2023, 19.49, wielkość, 121.8.1 z 13.830.
0: No, jak słychać, zostały te informacje odczytane. Mamy tu jak najbardziej jakąś wiadomość, z LinkedIna akurat, no i... Że tak powiem, przeczytane zostało wszystko prawidłowo. Oczywiście z którego konta wiadomość pochodzi, kto jest nadawcą, jaki jest temat, data i godzina. Jedyne, czego nie wiemy, no to, że wiadomość jest nieprzeczytana. To ja ją może usunę, zobaczmy, jak to zadziała. Delete.
1: Potwierdzenie dialog. Tak, przycisk Alt T. Nie przycisk Alt N. Nie pytaj ponownie, pole wyboru nie oznaczone. Tak, przycisk Alt T.
0: No i naciskamy tak.
1: Wciś. PopPepper Pro dialog. Poczta strona. Lista. Początek listy. Konto. Main nadawca. LinkedIn.
0: Jak widać, nie zniknęło to od razu. Tutaj program daje taką chwilkę czasu na to, żeby odświeżyć to na serwerze, żebyśmy jeszcze mieli opcję cofnąć tą akcję. Da się to w opcjach też również gdzieś zmienić, natomiast zasadniczo to powinno zniknąć.
1: Początek listy, konto, main nadawca, LinkedIn temat, Paweł Masarczyk, masz nowe wiadomości. konto, main nadawca, google temat, ale...
2: Może się zdarzyć po prostu tak, że po odświeżeniu skrzynki dopiero ta lista wiadomości się zaktualizuje, ale tak. U ciebie chyba już właśnie to się stało.
1: Początek listy, konto, no, main nadawca, LinkedIn temat.
0: A nie. Jeszcze nie, ale to za jakiś czas pewnie zniknie. Tu mamy Google.
1: Konto, main nadawca, google temat, alert bezpieczeństwa, data, czas, 19.2.
0: No i jako, że to jest dość standardowy e-mail, każdy taki otrzymał, no to myślę, że można go otworzyć i zobaczyć, jak on wygląda w środku, prawda?
2: Tam, a pewnie. Nie,
0: Michale, pamiętasz coś tajnego tam jest? Jakieś dane prywatne?
2: Nie.
0: To jest taki standardowy komunikat, nie? No właśnie. Enter.
1: Mam minus alert bezpieczeństwa dialog. Pliki pole edycji tylko do odczytu pusta. Pusta. Pusta.
0: To jest pole edycji. Ja sobie po nim chodzę.
1: Koniec wiersza. Aplikacja PopPepper otrzymała dostęp do twojego konta Google. Pusta. Paweł Masarczyk, Gmailcom. Jeśli to nie ty przyznałeś ten dostęp, sprawdź tę aktywność i zabezpiecz swoje konto. Sprawdź aktywność. Aktywność związaną z bezpieczeństwem możesz też... Link, koniec, link, https, mycount, google, co, koniec, link, wysłaliśmy tego emi, 2000... Pusta, pusta, pusta, pusta.
0: Znaczy, jak widać, jest to taki typowy widok tekstowy z pewnymi elementami interakcji, czyli linki na przykład są dozwolone. Nie jest to pełny HTML, nie ma to na przykład nagłówków, nie ma jakichś obrazków.
2: A czy nagłówki, gdyby były, to by się wyświetlały, czy...
0: Tak. Tak, on zdaje się, no niestety jeszcze jakimś Internet Explorerem to renderuje.
2: Oj,
0: zgadzam się. Pytanie, na ile to będzie zaktualizowane w jakiejś najbliższej przyszłości. Natomiast da się to zrobić.
1: Plik rozedytuj, widok, wiadomość, widok, podgląd, HTML, CTRL, 1, H1, 13.
2: Jest nawet
1: podgląd,
2: skrót.
1: HTML, CTRL, 1, H1,
0: tak.
1: Widok, rozwijany, Alt,
0: spróbujmy go użyć.
1: Mam 2, wysłać. Pusta, pusta, pusta, pusta, pusta, aplikacja. PopPepper otrzymała dostęp do twojego konta Google. Pusta, Paweł Masarczyk, pusta. Jeśli to link, sprawdź aktywność, link, sprawdź aktywność.
0: O, na przykład już tu link został podpisany. Już
2: dokładnie.
0: To nie jest HTTP,
2: to nie
0: jest
2: HTTP, tylko już tak. Konkretnie.
0: Tak.
1: Jeśli link aktyw, pusta, HTTP, wysłaliś, dwa, gordo, pusta, pusta, pusta, pusta, pusta. No. Link edytuj rozwijane, widok, podgląd, HTML, CTRL, 1 oznaczone, H1 z 13, podgląd sformatowanego tekstu, CTRL, 2 S2, podgląd tekstu, CTRL, 3 P3, podgląd źródła, CTRL, R5 z 13, podgląd wiadomości online, F10, niedostępne, L7 z 13, kodowanie rozwijane, K, pokaż pasek narzędzi oznaczone, pokaż tekst na listwie narzędzi, dostosuj pas, podgląd, HTML.
0: No jak widać, widok, tutaj już te opcje są troszkę inne, jak jesteśmy w wiadomości. Ja jeszcze się szybko przejdę po menu, czy się wiele zmieniło.
1: Edytuj plik rozwijane, zapisz wiadomość jako CTRLSJ1 z 11.
0: A no widzisz, można zapisać.
2: Ciekawe, w jakich formatach można zapisać.
1: Rozwijane email filesem, zwinięte, Alt-T. Rozwinięte. Zapisz ja początek listy. Email filesem 1 z 2. Koniec listy. Alt files 2 z 2.
0: Aha, ML po prostu.
2: ML.
1: Main minus alert bez... Plik, zapisz wszystkie załączniki, niedostępne z 2 z 11. Otwórz wiadomość w kliencie o 3 z 11.
0: Aha, też można.
1: Ściągnij całą wiadomość, niedostępne C5 z 11. Ponownie pobierz wiadomość P6 z 11. Podgląd wydruków 8 z 1. Drukuj CTRL, zamknij S z 11. Plik edytuj rozwij, znajdź CTRL z HIFT F z 1 z 5. Znajdź następny F3 N2, znajdź poprzedni z HIFT F3 P5. Zaznacz wszystko CTRL A5, znajdź CTRL z... Edytuj widok rozwijane, wiadomość rozwija, odpowiedz CTRL R 1 z 17. Odpowiedz wszystkim, CTRL z HIFT R, prześlij dalej, CTRL F3, dołacz jako załącznik D4 z 7, edytuj jako nowy E5 z 17. Archiwizuj wiadomość A7 z 7, usuń, CTRL, zaznacz jako usuń, CTRL D9 z 7, zaznacz jako rozwijane z... Przeczytane insert oznaczone P1 z 3. Ukryj U2 z 3. Ważne CTRL IF 3 z 3. Przeczytane insert. Flaga użytkownika rozwijane F. Brak 1 z 6. Important I2 z 6. Flag F3 z 6. WATH 4 z 6. Trask T5 z 6. Friend F6 z 6.
0: No, czyli tu możemy różne flagi przypisywać, albo że ważne, albo od znajomego, albo tam do kosza.
1: Trask WATH 4 z 6.
0: Albo wątek, który chcemy śledzić i tak dalej.
1: Flaga użytkownika. Przenieś do rozwijane. Wybierz folder w 1 z 2. Przenieś do rozwijane.
0: No właśnie.
1: Zaznacz jako śmieci JS 1 z 13. Zaznacz jako pożądana LPD. Czarna lista rozwijana. Biała lista rozwijana. Zgłoś spam rozwijane. Pokaż ewaluację 8 z 3. Ponownie zewaluj wiadomość. Testuj wiadomość w KIA. Ekspert reguł E11. Baner rozwijane B. Zaznacz
2: jak
1: jako śmieci.
2: Jak będzie wyglądała? Rozwijane. Jestem bardzo ciekaw. Pokaż ewaluację. Co on tam
1: ekspert
2: będzie?
1: Ponownie pokaż ewaluację 8 z 13. Information dialog. Zlose przycisk.
2: Co on tu pole
1: edycji tylko do odczytu. Score 0. Pusta. Bayesian. Score 0. Love confidence.
2: Aha, czyli te reguły bajesowe, filtry bajesowe.
0: Tak. Mhm. Tak.
2: Czyli
0: tak,
2: taki pusta, dosyć popularny pusta, mechanizm antyspamowy.
0: Mhm. Tak.
1: Plik edytu, widok, spam, wiadomość rozwijane, odpow, priorum reat 17 z 17, poprzednia CTRL BP 16 z, następna CTRL NN 15, następna nieprzeczytana CTRL SPACE 14 z 17.
0: O, ale mamy też skróty następne nieprzeczytane i poprzednie nieprzeczytane, więc to jest też jakaś pomoc w razie, jak program nam nie czyta, że coś jest nieprzeczytane.
1: Przenieś do rozwijane. Następna, priorum reat 17 z 17. Priorum reat 17 z 17.
0: Aha, i prior unread, czyli poprzednia nieprzeczytana, no to już raczył pan tłumacz nie dotłumaczyć. No cóż.
1: Wiadomość spam rozwijany Alt S. Zaznacz jako śmieci JS 1 z 13. Zaznacz jako pożądana LP 2 z czarna lista rozwijane C.
0: Aha, tu znowu mamy te same opcje co wcześniej.
1: Biała lista rozwijane B. Zgłoś spam rozwijane S. Pokaż ewaluację 8 z 13. Ponownie zewaluj wiadomość 9 z 13. Testuj wiadomość w pias. Ekspert. Baner rozwija. Zaznacz jakoś nie. Baner rozwijane B.
0: A czym jest baner?
1: Pokaż baner oznaczone B1 z 3. Zaawansowane wyświetlanie z 3 z 3. Pokaż baner oznaczone...
0: Aha, to jest jakiś baner.
1: Baner rozwijany...
2: Rodzaj tego powiadomienia, które się gdzieś tam wyświetla.
0: Może.
1: Spam rozwija...
0: Wiesz, dotyczy to spamu, więc prawdopodobnie kwestia...
1: Opcje rozwijane, narzędzie, opcje...
0: No właśnie, jakichś tam banerów, które może my gdzieś widzimy, może nie.
1: Ustaw domyślne opcje o 1 z 7. Opcje HTML rozwijane.
0: O, a tu mamy opcje różne domyślne, może można tu przestawić, żeby ten HTML, to tak się zawsze pojawiał.
1: Opcje sformatowanego tekstu rozwija. Wybierz czcionkę. Niedostępne. Rozmiar czcionki HTML rozwijane. Zoom HTML rozwijane. Ustaw domyślne opcje o 1 z opcje HTML rozwija. Blokowanie obrazów zewnętrznych i danych oznaczone B1 z 3. Blokuj lokalne pliki inline niedostępne oznaczone L2 z 3. Podgląd strony web CTRL w niedostępne w 3 z 3.
0: O.
1: Blokowanie obrazów zewnętrznych.
0: Jakbyśmy to odblokowali?
1: Main minus alert bez pusta. Gord 2 wysłał HT pusta. Akt link jeść pusta. Jeść link sprawdź. Jeść pusta. Pawe pusta. Opt aplik pusta. Pusta pusta pusta pusta pusta pusta.
0: Aha, no tutaj wiele nam to nie zmieniło.
1: Plik edytuj. Widok rozwija. Spam rozwija. Opcje rozwija.
0: Ale
1: ustaw domyślne opcje,
0: opcje,
1: opcje, opcje dialog. Drzewo. Podgląd wiadomości 1 z 1 poziom 0. Podgląd wiadomości strona. Inteligentny widok HTML pole wyboru oznaczone. Sformatowany tekst grupa. Wyświetlaj odnośniki pole wyboru nieoznaczone.
0: Nie wiem, czy jest inteligentny HTML.
1: Wyświetlaj tekst obrazka pole wyboru nieoznaczone. Wyświetlaj odnośniki, ok, przycisk, anul, drzewo, pod...
2: Ale mam dziwne wrażenie, że warto by sobie te dwie opcje włączyć.
1: Sformatowany, oznaczony, wyświetl, oznacz, ok, przycisk, wć, main, minus, alert, bez, pusta, pusta, pusta, int, pusta, int, Google, aplikacja, pop, pepper, otrzymała, dostęp, pusta, Paweł, ma... Jeśli to link, link, koniec, link, link, http, link, 864460, koniec, link, aktywność, zwią, link, https.
0: A kontrol 1?
1: Pusta, pusta, pusta, aplikacja, pop, pe, pusta, Paweł Masar, pusta, jeśli to link, sprawdź aktywny.
0: Okej, okay, no to tak się to zrobiło, no
2: czyli
0: dobrze.
2: Tam na przykład dostałeś też informację o tym, że tam był jakiś obrazek.
0: Tak.
2: Teraz właśnie.
0: Tylko ten... on mi wrócił na ten tryb, taki aha, tryb taki tekstowy tak, sformatowany, tak, tak. Wywalił mi tego HTML-a, no ale okej, okay, w porządku. No dobra.
1: Edytuj, wiad, spam, opcje, narzędzie, pomoc, narzędzie, książka adresowa A1 z 5, edytuj profil książki adresowej E2 z 5, dodaj nadawcę do książki adresowej D3 z 5. Przejrzyj streszczenie WOT P5 z 5.
0: Jakie streszczenie?
1: Przejrzyj P, R, Z, E, J, R, Z, Y, J,
0: WOT?
1: Spacja, S, T, R, E, S, Z, C, Z, E, N, I, E, spacja, W, O, T, krop.
0: WOT. Nie wiem, co to jest, ale...
1: Książka adresowa...
0: No ale okej, okay, to możemy zobaczyć.
1: Trusted Sheet Dialog, lista, początek listy, url, https, adsounds, google, co ma, url, koniec listy, url, koniec listy, url, https, my adsounds, google, co notify... Ul. Początek open selected url przyć i trust has selected domain do not prompt pole wyboru nie od help przyć slose przyć lista rozwijana
2: z jakieś zaufane domeny.
0: Tak, tak, zaufane witryny. I to jest też jeden z tych pluginów, które się doinstalowują wraz z wersją premium. No, no i tutaj mamy coś takiego na przykład.
1: Aktywność link sprawdzia.
0: No dobrze, no to możemy wyjść stąd escape'em. Jak widać to wszystko tutaj działa. Ja jeszcze zobaczę, czy się wyświetlą nagłówki. Spróbuję znaleźć jakiś starszy mail.
1: Konto, main nadawca, test my, konto, main nadawca, Stachel, konto, main nadawca, Apfels, konto, main nadawca, konto, main nadawca, mailbox, konto, main nadawca, Apfelschule.
0: Apfelschule, to jest po niemiecku, to jest bardzo fajne szwajcarskie źródło. A propos aplowskich rzeczy, jakieś tam takie też centrum szkoleniowe w Szwajcarii, które często podsyła takie lokalne szwajcarskie różne newsy, które potem mi się przydają do wieści ze świata.
1: Main minus S.
0: Otwarłem maila.
1: Pusta. Pusta, pusta, pusta, pusta, pusta, pusta. Ale, ale, ale, ale, neutka i ten sowiet i psunt tricks, dieki żlichał. Pusta, pusta, pusta. Link, zejbet, link, https, uspięć, cap, zej, pusta, pusta, link, https.
0: No jak widać, nie za urodziwie to wygląda w wersji tekstowej.
1: Ale, neutka.
0: No to kontrol 1.
1: Es gibt etwas neues ab, link, prob, link, probleme, beideran, zejbe, minus, oder, der, barriere, frei, hate.
0: A, już od razu lepiej. Problemy z odczytaniem albo z dostępnością, kliknij tu.
1: Link, zejbet, jese, nach, lichtin, deinem, brows, link, grafika, logo, Apfelschule.
0: No, tu już mamy link, logo z opisem alternatywnym.
1: Nagłówek poziom 1 z Gibt etwas neues auf der Apfelschule minus Webseite.
0: I nagłówek, że jest coś
2: nowego
0: się
2: pojawiło.
1: Tak. Linka pusta, nagłówek die aktu pusta, link alle, link, link, link, link, link, link, link, link.
0: Tak, więc jak widać, wszystko się da. No dobrze, ja się jeszcze tutaj przejdę po głównym oknie, bo obawiam się, że nam doszły dwa nowe elementy.
1: Widok lista rozwi... Dialog z poczta, dialog z zakładkami. Poczta zakładka zaznaczony jed... Poczta strona, lista, konto, main nadawca, Apfelschule. Widok lista rozwijana, wszystkie konta zwinięte.
0: A propos, jeżeli tu mamy wszystkie konta, no to on nam czyta, z jakiego konta pochodzi e-mail. Jeżeli ja to przełączę tu w dół.
1: Main.
0: Na main, czyli na to główne, to w tym momencie.
1: Lista. Początek. Początek listy. Nadawca. Nadawca. Test. Nadawca. Stach. Nadawca. Apfelschulete.
0: No. No jak widać, zniknęło konto, no bo nie ma już takiej potrzeby, żeby tą kolumnę pokazywać. W efekcie trochę mniej nam czyta. No i super.
1: Widok lista rozwijana, main zwinięte. Usuwanie przycisk. Widok przycisk.
0: I doszły nam dwa nowe przyciski. Usuwanie, czyli opcja usunięcia tej wiadomości, no albo widok, czyli otwarcie tej wiadomości, żebyśmy mogli sobie ją podejrzeć. No i dalej mamy już
1: pole edycji pusta.
0: Pole edycji z wyszukiwaniem. Dialog. Te dwa przyciski można sobie ukryć. Ja to nawet w mojej podstawowej konfiguracji zrobiłem, więc one mi się już po prostu nie wyświetlają. No bo po co mi one, skoro enterem mogę wiadomość otworzyć, a deletem ją usunąć, prawda? No więc tak też zrobiłem, po prostu. No to co? Możemy, myślę, spróbować wysłać jakiegoś maila. Zobaczymy, czy nam się to uda zrobić, czy aplikacja rzeczywiście...
2: Mnie tam trochę niepokoi w tej konfiguracji, że tam port jest jako 25. Ciekawe, czy to puści Google, czy on cały czas na 25 działa, teraz te porty jakoś do wysyłki wyżej poszły. No ale zobaczmy. Zobaczmy, co się stanie.
0: Zobaczmy, co się stanie. Ctrl N.
1: Utwórz dialog. Grafika. Do pole edycji pusta.
0: Przejdźmy się po tym okienku. Zobaczmy, co tu wszystko jest możliwe. Na razie podświetliło nam się pole do.
1: Od lista rozwijana main minus Paweł Masarczyk, Paweł Masarczyk, majucom zwinięte alto.
0: No tu mamy pole do wyboru z tym, prawda, jak chcemy, z którego konta chcemy wysłać.
1: Pole edycji pusta.
0: Tu mamy treść.
1: Grafika, temat, pole do, pole edycji, od lista rozwijana, pole edycji pusta.
0: No.
1: Grafik do, pole, takie od, to, lista, grafika.
0: Takie to proste. No to ja wpiszę tutaj twój, Michale, adres, jeśli się nie obrazisz.
2: Ależ proszę bardzo.
0: michal@dziwisz.net.
1: michaldziwisz.net. michaldziwisz.net. Pusta.
0: No i jak to już na tradycję przystało.
1: Temat. Pole edycji pusta. Test. Pole edycji pusta. To jest test. To jest test.
0: Fajne takie klasyczne pole edycji, nawet brzdęka jak klasyczne pole edycji, więc wiemy, że jesteśmy na początku i na końcu. W Thunderbirdzie takich bajerów nie mieliśmy. No ale coś tak to ubogo. To gdzie tu można załączniki jakieś dołączyć, gdzie tu jakieś pola dodatkowe można wywołać. No zobaczmy, czy menu ma nam coś więcej do zaoferowania.
1: Plik rozwijany, edycja, podgląd, opcje rozwij, narzędzia, pomoc, system, plik rozwijany, alt p.
0: No zobaczmy.
1: Wyślij wiadomość, ctrl, enter, 1 z 6.
0: No, wysyłamy ctrl, enter, jak to zazwyczaj bywa.
1: Wyślij później ctrl, shift, enter, p, 2 z 6.
0: O, można też wysłać później.
1: Zapisz wersję roboczą ctrl, s, 4 z 6. Zamknij z 6 z 6, wyślij wiadomość, ctrl. Plik edycja rozwijany, alt, cofnij ctrl, c, 1 z 8. Wytnij ctrl, x, niedostępne, t, kopiuj ctrl, c, niedostęp, wklej ctrl, v, 5, usuń del, niedostęp, zaznacz wszystko, cofnij ctrl, wytnij ctrl.
0: No tak.
1: Edycja, podgląd, rozwija, pokaż wszystkie nagłówki ctrl, hn, 1 z 4.
0: Ctrl H pokazuje nam wszystkie nagłówki. Naciskam.
1: Test dialog. Pole edycji. To, grafika. Odpowiedz do. Pole edycji pusta. Ukryta kopia. Pole edycji kopia. Pole edycji temat. Pole edycji test do. Pole edycji.
0: Czyli za no, tematem, a przed treścią jest wszystko.
1: Kopia. Pole edycji pusta. Ukryta kopia. Pole edycji pusta. Odpowiedz do. Pole edycji pusta. Pole edycji to jest test. To jest test.
0: Dokładnie.
1: Plik edycji podgląd. Opcje rozwij podgląd. Pokaż pasek narzędzi oznaczo. Pokaż pasek narzędziowy tekstu oznaczone. Pokaż wszystkie nagłówki CTRL-H oznaczone. Podgląd. Opcje rozwijane. Załączniki z 1 z 3. Załącz obrazy pliki ze schowka niedostępne S2 z 3. Priorytet rozwijane P.
0: No tu możemy też priorytet ustawić.
1: Wysoki w 1 z 3. Normalny oznaczony N2. Niski N3 z 3. Wysoki w 1. Priorytet rozwij. Załączniki z 1 z 3.
0: No i nacisnę załączniki.
1: Otwieranie dialog. Nazwa pliku.
0: I tu mogę coś tam powiedzmy załączyć. No ale spróbujmy tego maila teraz wysłać.
1: Test dialog. Pole edycji to jest test. To jest test.
0: I Ctrl Enter.
1: Dodaj nowe adresy dialog. Tak przycisk Alt T.
0: O, od razu mam pytanie, czy chce Michał dodać do skrzynki, do książki adresowej. No to dodajmy.
1: Nie przy... Zapamiętaj tą odpowiedź, pole wyboru nieoznaczone. Oznacza tak przycisk Alt T. Wcisk Pop Pepper Pro dialog. Dialog z zakładkami. Poczta zakładka zaznaczony 1 z 4.
0: No, no i z mojej strony wiadomość wyszła. Jeszcze
2: chyba
0: sprawdzić...
2: się wysłało.
0: Chyba tak. Nie wiem, czy ty otrzymałeś, Michale, coś, ale...
2: Już zaraz to sprawdzę. Właśnie już sobie...
0: Ja tu sprawdzę pasek adresu.
1: Nowych. Dwa nieprzeczytane. Dwa razy. Pepper dialog. Ok przycisk.
0: Aha.
1: Przejdź do...
2: Czyli jednak przycisk. Coś nie poszło.
1: Wystąpiły następujące błędy podczas próby wysyłki maila. Konto. Main nie mogę połączyć się z serwerem. Naciśnij...
2: Chyba musisz ustawić mu port... Tak,
1: następnego.
2: 587.
1: Ok przycisk. Wcisk.
2: I na TLS ustawić szyfrowanie.
1: Lista rozwijana mam zwinięte. Dialog z zakładkami. Wysłane zakład. Wysłane strona. Lista. Lista z jednym elementem. Main temat. Test do. Michal Dziwisz. Net. Data. Czas. 9.
0: No dobrze. To F2. Edytowanie konta.
1: Edycja konta. Main dialog. Ogólne drzewo. Ogólne wysyłanie poczty. Wysyła. Serwer SMTP. Przycisk. Lista rozwijana SSL TLS z Viport. Pole edycji zaznaczone 25. No pusta. Pusta.
2: Tutaj...
0: 5, 8, 7, 5,
2: tak? 5,
1: 8, 7, pusta. List przycisk, ser opcji, drzewo, anuluj, aktualizacja, wciś, pop, paper, pro, dialog, wysłane strona, lista, lista z jednym elementem, main temat, test do, Michał Dziwisz, net.
0: No i zobaczmy, czy to zadziała tak, jak ja myślę, czyli otwieram enterem tą wiadomość.
1: Test, dialog, to jest test.
0: Control enterem ją wysyłam.
1: Pop, paper, pro, dialog, pop, paper, dialog, ok, przycisk.
0: Ojej.
1: Przejdź do anuluj grafika. Wystąpiły następujące błędy podczas próby wysyłki maila. Konto main nie mogę połączyć się z serwerem. Naciśnij OK, by otworzyć skrzynkę wychodzącą. Brak następnego.
2: Sprawdź jeszcze anuluj tam przycisk. Ustawienia. Jak tam pop, dokładnie to wygląda.
1: Edycja konta. Drzewo. Ogólne jedno. Wysyłań. Serwer. Opcje odpowiedzi. Lista rozwijana SMTP zwinięte.
0: No SMTP jest. No.
1: Serwer SMTP. Pole edycji zaznaczone SMTP mailcom.
2: Tak.
0: Zgadza się.
1: Przycisk. Lista rozwijana SSL TLS zwinięte.
2: A jak tu masz, jakie są opcje szyfrowania?
1: Start TLS.
2: O, chyba Start TLS trzeba
0: tak?
2: wybrać.
0: No dobrze. Mhm.
1: Port, pole edycji zaznaczone 5, serwer wymaga autoryzacji, pole wyboru oznaczone.
2: No.
1: Ustawienia, przycisk. IMAP, co by to serwer, lista nazwa, pole edycji zaznaczone Paweł Masarczyk. Adres odpowiedzi, pole edycji ukryta kopia, pole edycji pusta, podpis, przycisk, aktualizacja, przycisk.
0: No dobrze.
2: I wciśnij, zobaczmy
1: pop,
2: teraz.
1: Paper, pro, dialog. Test dialog.
0: Uwaga.
1: Pop, paper, pro, dialog. Wysłane strona, lista, lista z jednym elementem, main temat, test do.
0: No, po mojej stronie chyba...
2: I miejmy nadzieję, o, że dialog poszło.
1: Wysłane strona, lista, zero obiektów, zero obiektów.
0: I z wysłanych zniknęło.
2: No dobrze, to ja teraz, o, u siebie słyszę pocztę, że coś przyszło i przyszło, faktycznie, to
0: no,
2: jest
0: widzisz,
2: test.
0: My?
2: No to teraz mogę ci odpisać, Nawet w sumie mógłbym zrobić teraz taki eksperyment. Ciekawe, czy on się uda, bo ostatnio tym właśnie się, jeżeli chodzi o beki, bawiłem. Spróbuję stworzyć wiadomość w HTML-u z jakimś nagłówkiem. Na przykład zrobię, o, czyli żeby pisać maile w beki w HTML-u w wygodny sposób, to trzeba sobie skonfigurować Worda jako edytor. To taka ciekawostka.
0: O. Ciekawe. I skróty Wordowskie wtedy działają?
2: Oczywiście. Wszystko działa. O, zrobimy na przykład tak. Powiedzmy, w nagłówku poziomu drugiego zrobimy tak. Zapiszemy i... Jestem bardzo ciekaw, co z tego wyjdzie. Już ci wysłałem maila.
0: No dobrze, on tutaj, to nie jest program, który się jakoś odświeża w czasie rzeczywistym, z tego co wiem. No więc trzeba będzie go prawdopodobnie ręcznie spamiętać.
1: Nowych, dwa nieprzeczytane, dwa razem, 13829.
0: A nie, o, nawet nie, no nie, proszę.
2: No jest, bo można mu ustawić, żeby on się chyba co minutę odświeżał minimalnie.
0: Tak, tylko ja mam domyślne ustawienia i tam chyba jest 15, ale zobaczymy.
2: Okay. No ale może to tyczy się tylko popa, wiesz?
0: Może. Oj.
1: Pop, paper. Usuwanie przycisk ma fokus. Widok lista lista. Nadawca. Apfels. Początek listy. Nadawca. Michał Dziwisz. Temat. Re. Test. Data. Czas. 19.12.2023.20.16. Wielkość. 51.8K1/13. Nadawca. Michał Dziwisz. Temat. Re. Test.
0: No
1: data.
0: Zobaczmy.
1: Main minus re. Test. Nagłówek poziom 1. Cześć Pawle. Test się udał. Nagłówek poziom 2, pozdrawiam, Michał. W temacie test Paweł Masarczyk pisze. To jest test.
0: A, no i od razu nawet wyświetlił mi HTML-a. Już sobie gdzieś tam zapamiętał, że ja ostatnio to tam HTML lubię. I mi teraz tego HTML-a ładnie, grzecznie wyświetla.
2: A czy to jest HTML, czy to jest... A sprawdź, w jakim on trybie ci to wyświetlił. Nagłówek jeszcze tak, żebyśmy mieli pewność.
0: Jasne.
1: Widok podgląd HTML CTRL1 oznaczony H1/13.
0: Tak, owszem.
1: Widok main
0: no,
1: minus.
0: Zapamiętał sobie.
2: Super.
0: Jest. Tak, fajnie. No dobrze. To skoro już mamy to opanowane, no to co jeszcze można by zobaczyć? A zobaczmy sobie skrzynkę, tą książkę adresową. Co ona nam takiego ciekawego ma do zaproponowania?
1: Książka adresowa, dialog, pole edycji pusta.
0: To jest wyszukiwanie, przeszukiwanie książki pod kątem jakichś parametrów.
1: Nowy przycisk, pole przycisk.
0: O, niezaetykietowany przycisk.
1: Ok, przycisk, lista.
0: I lista.
1: Lista z jednym elementem. Email. Michał Dziwisz, net 1/1.
0: A no właśnie. No i gdybym tutaj chciał teraz coś edytować, menu kontekstowe coś robi? Nie.
1: Do minus przycisk. Lista. Zero obiektów. Do minus przycisk.
0: A do, czyli mogę wysłać wiadomość?
1: Lista. Do minus wciśnięty. Lista. Lista z jednym elementem. Michal Dziwisz, net 1 z 1. Do minu... Lista. Lista z jednym elementem. Email. Michal Dziwisz. Do... DW minus przycisk. Lista. Zero obiektów. UTF minus przycisk. Lista. Zero obiektów. Nowy przycisk.
0: Aha! Czyli tu mogę powybierać sobie z tej listy mojej... po prostu, jakie pola w tym mailu chcę powypełniać różnymi osobami z listy adresowej.
2: Tak, że kogoś na przykład do wiadomości, kogoś do ukrytej kopii i tak dalej, i tak dalej. Czyli te znane pola, które są w większości klientów pocztowych i można tu sobie to pokonfigurować.
1: Tak. Też fajne. Nowy przycisk, edycja, przycisk, usuwanie, przycisk, pole edycji pusta, przycisk, ok, przycisk, lista, lista z jednym elementem, ok, przycisk.
0: A co robi ten niezaetykietowany przycisk?
1: Wciśnięty. Ok, przycisk, lista, lista z jednym elementem, email, mich, do minus, lista, lista z jednym elementem, Michał, dewu minus przycisk, lista, utw minus, lista, zero, nowy, przycisk, wprowadź dialog, imię, pole edycji pusta.
0: A tu możemy wpisać sobie ten.
1: Książka, adres.
0: A gdybym dał Ctrl N?
1: Wprowadź dialog, imię, pole edycji.
0: A, czyli Ctrl N w tej sytuacji będzie po prostu wprowadzało nam nową osobę. No to wpiszmy siebie samego.
1: Eminut, imię, pole edycji pusta.
0: Pytanie, czy imię to jest samo imię, czy to jest name, czyli imię i nazwisko? Z angielskiego.
1: E minus mail, pole edycji pusta. Nazwa użytkownika w serwisie Facebook. Pole edycji pusta.
0: Takie też możemy, no proszę.
1: Otwórz przycisk. Nazwa użytkownika w serwisie Twitter. Pole otwórz przycisk. Strona www. Pole otwórz przycisk. Ścieżka pliku obrazu URL. Pole przycisk. Default sound. Lista rozwijana zwinięte.
0: Aha.
1: Notatki. Pole edycji. Anuluj przycisk. Imię. Pole edycji zaznaczone.
0: Czyli jednak chyba pełne. Paweł ma znaczy.
1: E minus mail, pole edycji pust.
0: Tutaj wpiszemy.
1: Nazwa otwórz, nazwa otwórz, stro otwórz, ście, przycisk, default, notatki, ok, przycisk, książka adresowa, dialog, nowy, przycisk, edycja, przycisk, usuwanie, przycisk, pole edycji, pusta, pusta, przycisk, ok, przycisk, list, do minus, przycisk, lista, lista z jednym elementem, Michał Dziwisz, net 1 z 1, dom, lista, koniec listy, Paweł Masarczyk, email, początek list, Paweł Masarcz, do minus, przycisk, lista, list, dewu minus, przycisk, wciśnięty, lista, lista z jednym elementem, Paweł Masarcz,
0: no, wrzuciłem się na dewu,
1: lista, zero obiektu.
0: No i teraz pytanie...
1: Nowy edycji, usuwanie, pole edycji, przycisk, ok, przycisk,
0: okay.
1: Wciśnie, utwórz dialog, grafika, temat, pole edycji,
2: mamy maila. No,
0: mamy maila gotowego.
1: Kopia, pole edycji, Paweł Masarczyk, Paweł Mas, ukryta kopia, pole edycji, pusta, odpowiedz no do, pole proszę. Edycji, pusta, pole edycji, pusta.
0: I proszę.
1: Poppepper, i... zapisać, nie zapisuj, anuluj, zapisz, wer, nie zapisuj, przycisk, wci, Poppepper, pro,
0: i proszę, i mamy gotowy przepis tutaj na skrzynkę odbiorczą, znaczy na wysłanie sobie nowego maila. No to co? Chyba zostało nam już tylko przejrzenie opcji programu. Tak,
2: na to
0: naprawdę.
2: Wygląda.
0: Więc zobaczmy sobie, co tutaj możemy.
1: Plik, widok, kontakt, wiadok, wyślij, narzędzie, pomoc, narzędzie, opcje, o jeden, opcje, dialog, drzewo, konfiguracja 1 z 10, poziom 0. Konfiguracja strona, uruchom Poppeppera przy starcie Windows, pole wyboru oznaczone. Przycisk zamykania minimalizuje Poppeppera, pole wyboru oznaczone. Minimize button, hide, stop, try, pole wyboru oznaczone. Włącz zaawansowane opcje, pole wyboru nieoznaczone. Oznaczone.
0: Ja zawsze włączam.
1: Natychmiast usuwaj pocztę, pole wyboru nieoznaczone.
0: A, no właśnie.
1: Oznaczone.
0: Tu możemy zrobić, żeby się usuwało od razu.
1: Język, lista rozwijana, polski, zwinięte.
0: Mhm.
1: Puste, to uruchomiony zostanie domyślny program pocztowy, lista rozwijana, zwinięte. Pole edycji, pusta. Przycisk.
0: No tak. Możemy ustawić, jaki program pocztowy ma być tym naszym zdefiniowanym.
1: Ustaw Poppepper jako domyślny klient poczty wymaga uprawnień administratora, pole wyboru nieoznaczone. Potwierdź resetowanie prompta, pole wyboru nieoznaczone.
2: Co to jest?
0: To jest prawdopodobnie jakieś komunikaty, te komunikaty, które wymagają prawdopodobnie tutaj no tego, żeby potwierdzić, nie pokazuj ponownie.
2: Ja
0: tak
2: jeszcze
0: dalej.
2: A propos tej minimalizacji tych dwóch opcji, o których tam przed momentem nam synteza powiedziała, to ja myślę, że warto się zastanowić, jak te opcje chcemy mieć skonfigurowane, szczególnie jeżeli Poppeppera ma być naszym domyślnym klientem pocztowym i będziemy chcieli go używać jako czegoś więcej niż takiego prostego powiadamiacza o nadchodzącej poczcie. Dlatego, że w przypadku tego, jeżeli mamy to wszystko domyślnie tam pozaznaczane, to po naciśnięciu Escape'a to nam się niestety Poppeppera po prostu chowa do treja. Więc tu prawdopodobnie można mu tego zakazać, żebyśmy go zawsze mieli jednak pod alt-tabem.
0: Mhm. Aczkolwiek takie chowanie do treja.
2: Ja nie lubię, szczerze mówiąc, ale to nie lubię, ale to dlatego, wiesz co, że ja akurat pocztę mam otwartą cały czas. Program pocztowy to u mnie jest aplikacja, której ja w zasadzie nie zamykam i co jakiś czas do niej gdzieś tam zerkam, więc ja nie lubię podnosić jej streja. Szczególnie, że czasem te ikony lubią się chować.
0: Ale można ustawić skrót klawiszowy do przywoływania.
2: No to okej, no to w takim przypadku to jasne, jest to opcja.
0: Okej. No w porządku. To w takim razie, co tu jeszcze mamy?
1: Ok, przycisk, anuluj, drzewo, konfiguracja 1 z 10, poziom, automatyczne sprawdzanie 2 z 10, poziom 0. Automatyczny, sprawdzaj pocztę co min 0, wyłączony pole edycji zaznaczone 15.
0: Mhm. No to mamy 15. Nie wiem, czy to dotyczy się właśnie pop.
2: Ale
0: czy...
2: to raczej dotyczy popa, ewentualnie pop. Być może dotyczyć też iMapa, ale ja się wcale nie zdziwię, jeżeli konta pocztowe typu Google albo Microsoft, one są na troszeczkę innych zasadach i same gdzieś tam nam informacje dostarczają.
0: Okej, okay, o nowej poczcie. To tak może być.
1: Użyj jednego czasu dla kont przycisk opcji oznaczone. Maksymalna ilość wątków pole edycji zaznaczone 2.
0: Mhm. To wątki, jak rozumiem, wątki procesora, tak? Tutaj.
2: Raczej tak, wątki, a być może też chodzi o ilość połączeń jakichś.
0: Które
2: on może sobie wywołać jednocześnie.
1: Monogram grupa. Przy uruchomieniu PopPepera lista rozwijana nie sprawdzaj poczty zwinięte.
0: Aha, no to możemy przestawić.
1: Sprawdź pocztę z opóźnieniem. Natychmiast sprawdź pocztę.
0: O. No możemy tak zrobić.
1: Włącz harmonogram pole wyboru nieoznaczone. Deaktywuj automatyczne sprawdzanie poczty pomiędzy. Pole wyboru nieoznaczone.
0: A, i tu możemy godziny na przykład wybrać, kiedy nie chcemy, żeby sprawdzał.
1: Ok, przycisk. Anuluj drzewo. Automatyczne ściąganie wiadomości 3 z 10, poziom 0. Ściąganie wiadomości strona. Domyślne opcje ściągania grupa. Pop 3 lista rozwijana cała wiadomość zwinięte. Webmail lista rozwijana podgląd zwinięte. IMAP lista rozwijana podgląd zwinięte.
0: No, a tu możemy zrobić.
1: Cała wiadomość. Nagłówki. Ilość wiadomości. Nagłówki. Podgląd. Cała wiadomość.
0: Mhm.
1: Podgląd.
0: No wiesz, ciekawe, Michale, czy jakbyś dał cała wiadomość, to czy by było lepiej, gorzej.
2: Ciekawe.
0: No.
1: Limit wiadomości pop 3 i map pole edycji zaznaczone 0.
0: Aha.
2: No to może tutaj jest coś, co jest warte w moim przypadku zastosowania. I to będę musiał rzeczywiście się tym zainteresować i ustawić sobie, żeby na przykład pobierał mi tylko jakieś tam, nie wiem, na przykład pierwszych 100 maili.
0: No tak, no można tak zrobić.
1: Webmail. Ściągaj tylko pierwszą stronę skrzynki odbiorczej, pole wyboru nieoznaczone. Webmail IMAP. Użyj statusu przeczytano z serwera, pole wyboru oznaczone.
0: Mhm.
1: Webmail IMAP. Nie ściągaj treści wiadomości zaznaczonych jako przeczytane na serwerze, pole wyboru oznaczone.
0: O, taka opcja też jest. No, proszę.
2: Tak jest.
1: Webmail IMAP. Ściągnij całą wiadomość z załącznikami przy podglądzie, nagłówka, pole wyboru nieoznaczone.
0: Mhm.
1: Ok, przycisk. Anuluj drzewo. Ściąganie wiadomości 3 z połączenie 4 z 10, poziom 0. Połączenie strona. Używam stałego łącza, telewizja kablowa, DSL, LAN itd. Przycisk opcji oznaczone.
0: No to też już znak czasów, że takie opcje są do wyboru.
1: Typ dostępu. Lista rozwijana. Użyj konfiguracji w rejestrze zwinięte. Użytkownik. Pole edycji. Hasło. Pole edycji. Ok, przycisk. Anuluj drzewo. Połączenie 4 z 10, no tak. Poziom 0. Powiadamianie 5 z 10, poziom 0.
0: No i tutaj tych opcji będzie troszeczkę fajnych, tak mi się wydaje.
1: Powiadamianie strona. Dźwięk grupa. Nowy mail. Pole wyboru oznaczone. Pole edycji pusta. Przycisk. Przycisk. Pojedynczy dźwięk przy otrzymaniu nowego minus maila. Przycisk opcji. Przycisk.
0: To jest
1: przycisk.
0: Przeglądaj, przycisk. A to jest odtwórz.
1: Wciśnięty. Wciśnięty. Wciśnięty.
0: Tak. Czyli nasz domyślny dźwięk systemowy.
1: Pojedynczy dźwięk przy otrzymaniu nowego minus maila. Przycisk opcji oznaczone.
0: Albo...
1: Osobne dźwięki dla każdego konta, przycisk opcji oznaczone.
0: Mhm.
1: Błąd, pole wyboru nie oznacza. Osobne dźwięk, pojedynczy dźwięk, przycisk. Osobne dźwięki dla każdego konta, przycisk opcji oznaczone.
0: No czyli jak mamy tych kont więcej, to usłyszymy pabam, pabam, pabam, pabam i no właśnie, dla każdego konta osobno. Co też nie jest bez znaczenia, zważywszy na to, że ja to będę za chwilkę pokazywał, możemy ustawić dla każdego konta w ogóle osobny dźwięk. To jest też bardzo fajna sprawa.
1: Błąd, pole wyboru nie oznaczone. Ignorowane śmieci, błąd oznaczone, pole edycji pusta, przycisk, przycisk, wciśnięty.
0: No, tu na razie żadnego dźwięku nie ma, ale na błędy też można ustawić sobie dźwięk.
1: Przyć, pole, błąd, ignorowane śmieci, pole wyboru nieoznaczone.
0: I na ignorowane śmieci też.
1: Wizualne grupa, kiedy otrzymam nowy minus mail, lista rozwijana minus brak akcji minus zwinięte. Wyświetl komunikat. Otwórz PopPepera. Uruchom domyślny program pocztowy. Otwórz, minus...
0: Dobrze.
1: Wyświetl
0: tu mamy wyświetl komunikat.
1: Otwórz
0: PopPepera. No możemy też uruchomić albo program sam PopPeper, albo nasz domyślny klient pocztowy. No więc możemy tak zrobić sobie, żeby nas bynajmniej nie ominęło to. Jeżeli wyświetl komunikat, to prawdopodobnie będzie to okienko takie z przyciskiem OK. No i w tym momencie na pewno już nie przegapimy tego, że jakąś wiadomość otrzymaliśmy.
1: Powiadom po, pole edycji zaznaczone 5. Błyśnij scroll lockiem po otrzymaniu nowego minus maila, lista rozwijana.
0: Powiadom po 5, prawdopodobnie minutach, albo
1: powiadom.
0: Sekundach.
1: 5, pusta, pusta.
0: Ciężko powiedzieć.
1: 6, 7, 8, 9, 1, 12, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Błyśnij scroll lockiem po otrzymaniu nowego minus maila, lista rozwijana, brak zwinięte.
0: No, też możemy ustawić, jak ktoś bardzo lubi.
1: Wyświetl na traju dymek ze wskazówką pole wyboru oznaczone.
0: Tak, na ikonce też będzie dymek, że jest coś nowego.
1: Ok, przycisk, anuluj drzewo, powiadamianie 5, podgląd wiadomości 6 z 10, poziom 0.
0: I tu też ciekawe opcje a propos podglądu.
1: Podgląd wiadomości strona, inteligentny widok HTML, pole wyboru oznaczone.
0: To są te opcje, które widzieliśmy przed chwileczką tam, kiedy przeglądaliśmy wiadomość.
1: Widok inteligentny, lista rozwijana, pokaż wszystkie obrazy, zwinięte. Użyj poniższych ustawień HTML, pokaż wszystkie obrazy, użyj, pokaż wszystkie obrazy.
0: No, albo można zrobić sobie...
1: Użyj poniższych ustawień HTML. HTML grupa. Blokuj zewnętrzne obrazy i dane pole wyboru oznaczone. Blokuj lokalne pliki inline pole sformatowany tekst grupa. Blok widok in pokaż wszystko. Sformatowany tekst grupa. Wyświetlaj odnośniki.
0: Ja sobie zostawię jednak, żeby pokazywał wszystkie obrazy.
1: Sformatowany tekst grupa. Wyświetlaj odnośniki pole wyboru oznaczone.
0: Tak, w sformatowanym tekście też bym chciał, żeby pokazywał mi odnośniki.
1: Wyświetlaj tekst obrazka pole wyboru oznaczone.
0: I również tekst obrazka.
1: Ok, przycisk, anuluj przy drzewo, podgląd ikony zasobnika traja 7 z 10, poziom 0. Ikony zasobnika traja strona, nowe ikony poczty grupa, ikony klasyczne, przycisk opcji oznaczone. Ikony kolorowe, przycisk, ikony...
0: A tu możemy schemat ikon wybierać.
1: Dwukrotnie klikając ikonę na pasku systemowym, lista rozwijana, otwórz pop-up zwinięte. Ukryj ikony, jeśli skrzynka nie zawiera nowych wiadomości, pole wyboru nieoznaczone. Zmień ikonę podczas sprawdzania poczty, pole wyboru oznaczone. Ikona na traju odzwierciedla stan nieprzeczytanych wiadomości, zamiast nowych pole wyboru nieoznaczone.
0: Mhm.
1: Ok, przycisk, anuluj drzewo, ikony...
0: Nie mam pojęcia, czy to jakoś ma wpływ na to, co tam jest potem czytane, no ale...
2: Pewne rzeczy mogą mieć, opcje. Tak,
0: tak
2: podejrzewam.
0: Pewne mogą mieć, tak. No więc jak bardzo lubicie sprawdzać przez ikonki, czy tam coś nowego macie, no to możecie sobie tutaj też to spersonalizować.
1: Przechowywanie wiadomości 8 z 10, poziom, przechowywanie wiadomości strona, ścieżka dostępu, pole edycji zaznaczone C, users HP app data roaming pop paper.
0: No właśnie.
1: Przycisk, przechowywanie, lista rozwijana, cała wiadomość zwinięte. Kompresuj bazy danych grupa, automatyk, przechow, nagłówki, brak, cała.
0: Aha, no możemy też tak sobie tu ustawić, jak to ma być przechowywane.
1: Kompresuj bazy danych grupa, automatycznie kompresuj bazę danych przy starcie co dni, pole wyboru oznaczone, pole edycji zaznaczone 90.
0: No okej.
1: Okay. Wymuś kompresję przy następnym starcie, pole wyboru nieoznaczone. Zrób kopię zapasową przed kompresją, pole wyboru nieoznaczone. Zachowaj usunięte wiadomości, pole wyboru nieoznaczone. Zapisz wiadomości minus śmieci po usunięciu, pole wyboru nieoznaczone. Zezwól plikowi NIN na automatyczną kopię zapasową, pole wyboru oznaczone. Ok, przycisk, anuluj drzewo, przechop, wyślij mail 9 z 10, poziom 0.
0: Tutaj też mamy opcję.
1: Wyślij mail strona, wyślij mail natychmiast, pole wyboru oznaczone. Pokazuj pełne nagłówki, pole wyboru nieoznaczone.
0: A właśnie, tu możemy zaznaczyć, żeby zawsze były pokazywane te nagłówki, kopii, UDW, DW i tak dalej.
1: Odpowiedź, zrób wcięcie w oryginalnym tekście poprzez pole wyboru oznaczone. Przekaż dalej, zrób wcięcie, odpowiedź, zrób wcięcie w oryginalnym tekście poprzez pole wyboru oznaczone.
0: Poprzez, jaki to znaczek jest?
1: Przejdź do fokusu, odpowiedź, zrób wcięg w orytekst poprzez, większe, poprzez, o,
2: te, znak większości pewnie.
0: Tak, większe. Tak, znak większości.
2: Standardowy znak cytatu.
0: Mhm.
1: Przekaż dalej, zrób wcięcie w oryginalnym tekście poprzez pole wyboru nieoznaczone.
0: O, tutaj.
1: Przejdź do fokusu, dalej, zrób wcięg w orytekst poprzez, większe.
0: Aha, czyli przy przekazywaniu wiadomości trzeba być też wcięcie.
1: IMAP, copy send message to server, pole wyboru nieoznaczone.
0: A. Czy ma kopiować też wysłane wiadomości na serwer? No to chyba fajnie, żeby to robił jednak, bo warto mieć takie archiwum.
1: Oznaczone. Przechowywanie grupa. Zapisz wychodzące wiadomości na dysku folder wychodzące, pole wyboru oznaczone. Zapisz wysłane wiadomości na dysku folder wysłane, pole wyboru oznaczone. Auto minus zapis wersji roboczej, pole wyboru oznaczone. Automatycznie zachowaj okna do redagowania maila do wersji roboczej, gdy pop-paper jest zamykany, pole wyboru oznaczone.
0: O, to też miła opcja. Jakbyśmy zamknęli sobie program w trakcie pisania wiadomości, to... On sobie zapamięta i nam odtworzy to, cośmy ostatnio robili.
1: Kodowanie. Lista rozwijana, quoted minus printable zwinięte.
0: Mhm.
1: Podpis, przycisk.
0: I tu możemy sobie zrobić podpis.
1: Zezwalaj na aliasy od pole podpis, przycisk. Zezwalaj na aliasy od pole wyboru nieoznaczone. Ok, przycisk. Oznacz, uwzględnij nazwę pole wyboru nieoznaczone. Pole edycji zaznaczone x minus original minus to envelope minus to x minus rcpt minus original x minus delivered minus to.
0: O, jakieś nagłówki tutaj
1: ok,
0: takie.
1: Przycisk. Zezwalaj na aliasy od pole nieozna... podpis.
0: Ale zobaczmy, jak wygląda redagowanie podpisu.
1: Podpis, wyślij mail dialog, pole edycji pusta. Użyj pliku, pole wyboru nieoznaczone. Ok, przycisk, anuluj, pole edycji pusta.
0: Aha.
1: Użyj pliku,
0: pole no i możemy tu sobie po prostu...
1: Pole edycji pusta, pusta, pusta, pusta, pusta, pusta.
0: Zrobić
1: pusta.
0: Sobie podpis, no i fajnie.
1: Opcje dialog, ok, przy anuluj drzewo, wyślij mail 9, wtyczki 10 z 10, poziom 0.
0: No i tu są wtyczki. Wtyczki działają zazwyczaj w wersji Pro. Ta wersja Pro, moja testowa, już z kilkoma wtyczkami przyszła. Ich jeszcze kilka jest do instalowania na stronie. Niektóre są częścią tego Pop Piper Plus Paku. My sobie jeszcze o tym za chwileczkę coś poczytamy. No i zobaczymy, co tam da się ciekawego jeszcze zrobić.
1: Wtyczki strona, lista. webc, ss, webmail typ, system wersja, 5.1,
0: webmail,
1: prop, ssl typ, system,
0: szyfrowanie ssl,
1: imap typ, protokół wersja, 5.4.6.0, pole wybor,
0: ty, c, program, imap,
1: send mail typ,
0: send mail, czyli wysyłanie maili,
1: profile picture typ, różne,
0: profile picture, c, czyli obrazki profilowe dla osób, które mamy w książce adresowej,
1: anti-junk typ,
0: anti-junk, czyli folder, filtr antyspamowy,
1: spell hacker typ, różne,
0: tutaj c, mamy program, sprawdzanie pisowni,
1: trusted sheet testy,
0: i te zaufane strony.
1: Ściągnij przycisk.
0: Tutaj gdybyśmy weszli, pokazała nam się strona programu z możliwymi do ściągnięcia wtyczkami.
1: Instaluj przycisk.
0: Instalacja, jeżeli już pobierzemy ze strony plik zip z wtyczkami, no to będziemy mogli sobie je zainstalować.
1: Ok, przycisk, anuluj przycisk, drzewo, wtyczki 10 z 10.
0: I to wszystko, jeśli chodzi o opcje. Przynajmniej te opcje podstawowe. Jak tam, Michale, na antenie nadal cisza, jak rozumiem?
2: Nadal cisza.
0: Dobrze. No to przejrzyjmy sobie jeszcze może, zanim przejdziemy do tych zaawansowanych opcji jakichś tam tweakerskich, to zobaczymy sobie jakieś opcje na danym koncie w menu kontekstowym. Zobaczymy, co tam możemy ciekawego zrobić.
1: Widok, usuwanie, widok, przycisk, widok, lista rozwijana, main zwinięte.
0: Ale mnie tutaj, tylko...
1: Lista, początek listy, nadawca, Michał... Lista. Lista z jednym elementem. Main nieprzeczytane. Dwa... Main nieprzeczytane. Dwa nowych. Dwa element listy. Kontekst menu.
0: O.
1: Sprawdź pocztę P1 z 5.
0: Jak klikniemy sobie menu kontekstowe na koncie, to możemy sprawdzić pocztę.
1: Edycja E3 z 5.
0: Edytować konto.
1: Usuwanie U4 z 5.
0: Usunąć je.
1: Podgląd wiadomości. Main D5 z 5.
0: Możemy tu podglądać wiadomości.
1: Sprawdź pocztę P1 z edycja. Usuwa podgląd wiadomości. Main D5 z...
0: Aha, no właśnie. No czyli tu możemy podglądać. Co to jest?
1: Pop Pepper Pro Dialog. Lista. Lista z jednym elementem. Main nieprzeczytane. Dwa nowych. Pop, widok lista. Lista. Początek. Nad, początek listy. Nadawca. Michał Dziw. Widok lista rozwi...
0: I
1: lista.
0: Tu mamy wiadomości. Co my tu możemy zrobić w menu kontekstowym?
1: Kontekst podgląd wiadomości. Enter 1 z 15.
0: Aha, podglądać enterem.
1: Odpowiedz nadawcy CTRL 02 z 15. Zaznaczone jako przeczytane. Insert oznaczone z 3 z 15. Archiwizuj wiadomość A4 z 15.
0: No, w ten sposób też można sprawdzić, czy została odczytana, czy nie. No, przez menu kontekstowe, jak no jest tak oznaczone. O, no
2: ja dodam, że na przykład u mnie to menu kontekstowe na danej wiadomości działało bardzo dziwnie, ale prawdopodobnie działo się tak dlatego, dzieje się tak dlatego, że on cały czas jeszcze gdzieś tam ściągał te wiadomości, bo jakby chodząc strzałką w górę i w dół, to on co chwilę czytał mi jakieś informacje dotyczące aktualnie podświetlonej wiadomości, więc to wyglądało tak, jakby tam się coś cały czas odświeżało, cały czas coś wczytywało.
0: Jest to możliwe.
1: Usuń deletę 5 z 15. Widok rozwijany w... Podgląd w HTML H1 z 6. Podgląd sformatowanego tekstu P2 z 6. Podgląd czystego tekstu P3 z 6. Podgląd źródła R5 z 6. Zapisz wiadomość jako J6 z 6. Podgląd w HTML H1 z 6. Widok rozwija... Odpowiedz rozwijane. Odpowiedz nadawcy CTRL 01 z 7. Odpowiedz wszystkim. CTRL z Hifter w 2 z 7. Prześlij dalej. CTRL FR3 z 7. Wyślij jako załącznik. 4 z 7. Edytuj jako nowy E5 z 7. Dodaj nadawcę do książki adresowej D7 z 7. Odpowiedz nadawcy CT. Zaznacz jako rozwijane. Usuń deletę 1 z 4. Zaznaczone jako przeczytane. Insert oznaczone z 2 z 4. Ukryj 3 z 4. Ważne CTRL i w 4 z 4. Zaznacz flaga użytkownika rozwijane F. Flaga użytkownika menu. Brak B1 z 6. Important i 2 z 6. Flag F3 z 6. WAT w 4 z 6. Tras HT5. Friend 6. Flaga spam rozwijane S. Szukaj rozwijane S. Email address C1 z 3. Subiec test 2 z 3. Email address sam subiec T3 z... Email address C1 z 3. Subiec test 2 z 3.
0: O, i szukaj. I to jest... On będzie przeszukiwał prawdopodobnie wszystkie wiadomości pod kątem danego tematu albo danego adresu e-mail. No też fajna funkcja.
1: Szukaj roz... Przenieś do rozwijane P. Wybierz folder w 1 z 2. Przenieś...
0: Przenosić do folderów innych iMapowych możemy. No, podglądać tych folderów bez wersji tej plus paka nie możemy. No, szkoda.
1: Oznacz wszystkie wiadomości jako rozwijane. Usuń wszystkie znaczniki usuwania niedostępne u 1 z 4. Zaznacz wszystkie jako nieprzeczytane CTRL z HIFT insert z 2 z 4. Zaznacz wszystkie jako przeczytane CTRL insert z 3 z 4. Zaznacz wszystkie jako przeczytane CTRL insert z 3 z 4.
0: No, też fajnie. Wszystkie oznaczyć jako przeczytane. Fajna opcja.
1: Zaznacz wszystko jako widoczne z 4 z 4. Usuń wszystkie znaczniki usuwania nieoznacz. Zaznacz wszystkie CTRL z 15 z 15. Podgląd wiadomości.
0: No i to takie mamy tutaj funkcje.
1: Pod PPR Pro Dial. Lista. Lista z jednym elementem. Mam nie... Dialog
0: no
1: z zakładkami. Poczta zakładka.
0: To przejrzyjmy jeszcze te opcje zaawansowane w tym BP Tweakerze.
1: Plik, widok, kont, wiad, wyś, narzędź, pomoc, ro, nasz, opcje, uruchom, pptracker, t23, pptracker, dialog, mist, strona, wiefac, sound, chę, drzewo, mist, 1 z 9, poziom.
0: Co my tu mamy? Tu już jest dużo rzeczy po angielsku.
1: Mist, strona, wiefac, sound, chę, it is selected, in at sound, list, pole wyboru nieoznaczone.
0: Podglądaj konto, kiedy jest ono wybrane na liście kont. No w sumie nie wiem, czemu to jest niezaznaczone, bo ja taką opcję mam. No przecież normalnie jak mam na liście kont, to mogę tabem przejść i
2: być
0: tę wiadomość.
2: Może to, wiesz, jakoś wizualnie inaczej się wtedy zachowuje.
0: Możliwe.
1: W Heni Double minus Tlicko na Nadcount i Nadcount list lista rozwijana wie Fadcount Messages zwinięte.
0: Aha, jeżeli podwójnie kliknę, czyli pewnie też nacisnę Enter, chociaż nie wiem, jak to jest zaprogramowane, no to mogę podejrzeć sobie wiadomości, albo...
1: Editacount.
0: Aha, edytować konto.

0: po prostu usunąć. Co się ma wtedy dziać? Czy ma nas pytać, czy ma po prostu usuwać i przechodzić dalej?
1: W heni single minus clic kontra licon lista rozwijana none zwinięte.
0: Aha. Pojedyncze kliknięcie na ikonkę.
1: Open pop paper. None.
0: Nie robi domyślnie nic.
1: Open pop paper.
0: Otwórz pop piper.
1: Rune minus mail client.
0: Otwórz klienta maila.
1: Hetzk mail.
0: Sprawdzaj pocztę.
1: Rune open
0: tyle.
1: No. Select next message w hen message list deleted in message list pole wyboru nieoznaczone.
0: Aha. Podświetl następną wiadomość, kiedy usuwam wiadomość na liście. To mógłbym w sumie zrobić.
1: Oznaczone.
0: Bo to byłoby fajnie, jakby kursor mi przechodził od razu do następnej.
1: Focus next pop paper window w henic losew w minus message experimental pole wyboru nieoznaczone.
0: Aha. Czyli jeżeli zamykam podgląd wiadomości, to ma mi podświetlić następne okienko pop pipera, czyli no następne w kolejności, które ostatnio otwarłem, czyli że nie wróci mi do jakiegoś tam innego widoku, gdzie ja gdzieś tam byłem sobie wcześniej, tylko mi wraca do pop pipera. No okej, okay, taka opcja jest.
1: Mark message as read hen market for delete pole wyboru oznaczone.
0: Mhm, jeżeli oznaczono jako do usunięcia, czyli naciskam delete, ale jeszcze nie zostało to usunięte, przy założeniu oczywiście, że nie usuwa się od razu, to oznaczaj też jako przeczytaną. No, okej. Okay. Nie chcemy nieprzeczytanych wiadomości w koszu, albo może jest nam to obojętne.
1: Automatically retrieved message hen if header pole wyboru oznaczone.
0: Aha, czyli jeżeli przeglądam nagłówki, to pobierz od razu wiadomość.
1: Mark message as read hen opened disabled requires automatically mark read pole wyboru oznaczone.
0: O, czyli że nawet jeżeli otworzę wiadomość, to ona ma dalej zostać jako nieprzeczytana, tylko ja sobie muszę ją ręcznie oznaczyć jako przeczytaną. No, może ktoś tak lubi.
1: Mark all messages as read hen pop paper is minimized or messages are dismissed pole wyboru nieoznaczone.
0: Uj, tutaj wszystkie wiadomości zostaną oznaczone jako przeczytane, kiedy zminimalizujemy pop pipera lub znikniemy listę wiadomości. Okej. Okay.
1: Z losem w message window w henicą posereply forward ads pole wyboru nieoznaczone.
0: To też ciekawe i w sumie pewnie niektórzy wolą tak, niektórzy inaczej. Jeżeli sobie czytałem wiadomość i zdecyduję się na nią odpowiedzieć, naciskam Ctrl R, to czy on powinien mi zostawić to okno wiadomości z tym podglądem, czy mam je zamknąć? No, też decyzja należy do was.
1: W hen wiewind messages z hofen tire webpage webmail only pole wyboru nieoznaczone.
0: Aha, żeby przy webmailu, no webmail, czyli udajemy, że jesteśmy przeglądarką internetową, czy ma pokazywać całą stronę internetową, pokazując nam maila.
1: Tralicon, hover to all tippings lude steamer remaining until next mail hex pole wyboru nieoznaczone.
0: Czy dymek, który się wyświetli, kiedy przejdziemy myszką nad ikonką w zasobniku, ma nam wyświetlić, ile zostało czasu do następnego sprawdzenia poczty?
1: IMAP, SYNC, READUN, READ, STATEWIT, SERWER, DISABLED, V3, STYLE, POLE, WYBORU OZNACZONE.
0: Synchronizowanie stanu przeczytania i nieprzeczytania z serwerem IMAP. No to myślę, że warto mieć. Chociaż nie wiem, czy to, że jest zaznaczone i jest napisane disabled, to znaczy, że mam to teraz wyłączone czy włączone, no ale chyba się synchronizuje z tego, co widziałem, więc no prawdopodobnie się synchronizuje.
1: Ok, przycisk. Anul, zastosuj drzewo. Mist 1, Mist 2, 2 z 9, poziom 0.
0: Tak, tu mamy kolejne różne opcje.
1: Mist 2 strona. Lista rozwijana są don lino pop-ups zwinięte.
0: Aha. Chyba chodzi tu o rodzaj powiadomień.
1: All of all notifications. Sound no sound no pop-ups. Sound only no pop-ups. All of all notifications. Sound.
0: Czyli mamy, czy mamy mieć w powiadomienia sam dźwięk bez okienek wyskakujących, czy wszystko, czy też nic.
1: IMAP. Delete message to trash pole wyboru oznaczone.
0: Czy w kontach IMAP-owych mamy usuwać wiadomości do folderu kosz?
1: Display encoded harsets with HTML renderer pole wyboru oznaczone.
0: Wyświetlanie za pomocą przetwarzania HTML różnych układ zestawów znaków.
1: Lista rozwijana, system zwinięte.
0: Aha, tu...
1: 24 minus hour. System.
0: Zegar. 24 godziny, 12 godziny, czy tak jak system.
1: Time format refresh message lista w terhange lista rozwijana date default descending nevest first zwinięte. List time format refresh message lista w terhange lista rozwijana date.
0: Czy po zmianie formatu daty mam odświeżyć listę wiadomości? Tu są różne opcje.
1: Date default descending nevest first.
0: Domyślnie data malejąco i najnowsze na górze.
1: Date default ascending oldest first.
0: No i tu mamy opcje, czy najstarsze mają być pierwsze, czy najnowsze i tak dalej. Tutaj już różne opcje sortowania.
1: Send mail, include attachment in savedem files pole wyboru oznaczone.
0: Czy jeżeli zapisujemy wiadomości w pliku EML, czy mamy tam też zapisać załączniki?
1: Komputer name set in SMTP headers, pole edycji pusta.
0: Nazwa komputera w nagłówkach SMTP. No, ja nie wiem, czy ktoś to zmienia. Może to gdzieś ma jakieś znaczenie, może chcemy ukryć naszą prawdziwą nazwę komputera, żeby

0: sprytni ludzie, którzy sobie grzebią w nagłówkach mailowych, się do takich danych nie dokopali.
1: Tak, bo na przykład u ciebie w tym momencie sprawdziłem, jest 0.0.0.0. Tak.
0: O.
1: Tak on
0: ciekawe.
1: Sobie to wpisał.
0: No, fajnie.
2: Force pop pepper to open link signal external browser instead of internal browser, pole wyboru oznaczone.
0: A właśnie, czyli możemy, czyli tutaj jak klikamy w linki, to się domyślnie otwiera to jakoś wewnątrz pop pipera, pewnie w tym nieszczęsnym Internet Explorerze. A my możemy sobie wywołać, żeby się otwarło w naszej po prostu tradycyjnej przeglądarce.
2: Force pop pepper to open link signal external browser instead of internal browser, pole wyboru oznaczone.
0: No, czyli aha, czyli domyślnie będzie otwierał nam w zewnętrznej przeglądarce, tak jak trzeba. Ale jakbyśmy bardzo chcieli, to może się otwierać wewnątrz pop pipera.
2: Browser to launch URLs. Lista rozwijana zwinięte. Pole edycji pusta.
0: Aha. Możemy zdefiniować przeglądarkę, którą będziemy chcieli otwierać sobie adresy.
2: Przycisk. Ok, przycisk. Anuluj. Zastosuj drzewo. MIST 229 poziom. Interfacja 39 poziom 0.
0: Tu mamy różne opcje interfejsu.
2: Interfacja strona. Schow button susing text instead of grab hits. Pole wyboru nieoznaczone.
0: Pokazuj przyciski tekstem zamiast grafiką. Czy w NVDA-u to coś robi? Ja myślę, że bardziej JOS by tutaj jakieś stawiał opory. Ja nie zauważyłem, żeby coś od tego się lepiej działo, ale taka opcja jest.
2: WF mode settings grupa. Remember window position for ach WF mode pole wyboru nieoznaczone.
0: Aha, zapamiętuj dla każdego widoku, czyli dla widoku konta, wiadomości, dla normalnego, pozycję okna.
2: Use same ad sound columns for normal ad sound WF pole wyboru nieoznaczone.
0: Używaj tych samych kolumn kont dla normalnego widoku.
2: Use same message columns for normal message WF z pole wyboru nieoznaczone.
0: Aha, te same kolumny wiadomości dla każdego widoku, no dobrze.
2: Default pole wyboru oznaczone. Display Hetzk Mailand Run Client Buttons Belof Ad Sound List V3 minus style pole wyboru nieoznaczone.
0: Aha, czy mają się nam wyświetlać przyciski?
2: Display Hetzk Mailand Run Client Buttons.
0: Sprawdź pocztę i uruchom klienta pocztowego, tak jak to było w starszej wersji programu. Jest to odznaczone i niech tak zostanie, bo im mniej przycisków mamy, tym lepiej.
2: Display WF Mailand Delete Mail Buttons for Message List pole wyboru oznaczone.
0: I to jest to, co byśmy chcieli odhaczyć.
2: Nieoznaczone.
0: Żeby te przyciski usuń i widok na liście wiadomości nam się nie pojawiały, żeby mieć ten taki fajny widoczek, gdzie są tylko cztery elementy.
2: Schow to all tips for Message List w Handhover Mouse over Message pole wyboru oznaczone.
0: Czy wyświetlać dymki dla wiadomości, kiedy przejedziemy nad nimi myszką?
2: Hand add sound colors sot here more visible against the current background color, pole wyboru oznaczone.
0: Czy zmienić kolory kont, żeby były bardziej widoczne na tle? To pewnie dla osób słabowidzących przydatna funkcja.
2: Ok, przycisk. Anuluj zastosuj drzewo. Interfacja 3 z 9 poziom. Connection 4 z 9 poziom 0.
0: Tutaj połączenie.
2: Connection strona. Timeouts grupa. Timeout for pop 3 anti-map. Pole edycji zaznaczone 60.
0: No tak, ile mamy czekać na odpowiedź serwera?
2: Timeout for SMTP. Pole edycji zaznaczone 90.
0: To w sekundach wszystko?
2: Timeout for webmailand HTTP, pole edycji zaznaczone 60. Mist grupa, force work online for webmail, pole wyboru oznaczone.
0: Wymuszenie pracy online dla kont webmail.
2: Pole edycji zaznaczone 60. W hen internet connection is initially detected, lista rozwijana hetzk mail immediately zwinięte.
0: Aha, no jeżeli wykryje połączenie internetowe, że ma od razu sprawdzać pocztę. Myślę, że to było bardziej przydatne na tych połączeniach modemowych, dial-upowych, no ale...
1: Zdecydowanie tak, ale wziąwszy pod uwagę, jak stary jest ten program, no to pewne zaszłości tak. Mamy.
0: Mamy, owszem.
2: Ok, przycisk. Anuluj zastosuj drzewo. Connection 4 z 9 poziom 0. Reply client 5 z 9 poziom 0.
0: Reply client.
2: Reply client strona. Add sound. Lista rozwijana default zwinięte. Pole edycji pusta. Presets. Lista rozwijana use auto detection zwinięte. Outlook or and Thunderbird. Use auto detection.
0: A, tu możemy używać różnych styli odpowiedzi. Ja nie wiem, czy chodzi o to, czy ma być re, ODP, czy styl.
1: Może też szablony tej, te wrotki tak zwane.
0: Może.
2: Outlook or and Thunderbird. Netscape and Mozilla Older. Eudora.
0: No, takie mamy tu nagłówki.
2: Ok, przycisk. Anuluj zastosuj drzewo.
1: A czy to, jak wybierzemy sobie jakiś szablon, to przypadkiem w tym wyżej polu nie pojawi się ten szablon właśnie?
2: Pole edycji pusta. Pusta. Pust preset. Outlook. Pole pusta. Pust.
0: No nie widzę.
2: Preset. Next. Eudor.
1: Pole pust. Czegoś innego.
2: Preset. Next. Outpust. Ok, przycisk. Anuluj zastosuj drzewo. Replic. Schort. Cud 6 z 9 poziom 0.
0: I tu mamy festiwal skrótów klawiszowych. Bo co my tu możemy ustawić?
2: Schort. Cud strona. Lista rozwijana. Main zwinięte. Message. Send mail. Mail list.
0: Mamy osobne skróty dla okna głównego,
2: message,
0: podglądu wiadomości,
2: send mail,
0: wysyłania wiadomości,
2: mail list
0: i listy wiadomości.
2: Send mail.
0: I mamy tutaj różne akcje.
2: Windows, lista, początek listy, adsound, add 1 z 55, początek listy.
0: Account add, czyli dodaj konto.
2: Adsound, edit 2 z 55.
0: Edycja konta.
2: Adres z bok 3 z 55.
0: Książka adresowa.
2: Anti-Junk, black list adres 4 z 55.
0: Dodaj adres do czarnej listy w Antysopamie.
2: Anti-Junk, black list domain 5 z 50.
0: Dodaj domenę do czarnej listy.
2: Anti-Junk, markas Junk 6 z 50.
0: Oznacz jako spam.
2: Anti-Junk, markas legit 7 z 50.
0: Oznacz jako chciane.
2: Anti-Junk, re-minus evaluate message 8 z 50.
0: Dokonaj ponownej ewaluacji.
2: Anti-Junk, schow evaluation 9 z
0: 50. Pokaż wynik ewaluacji.
2: Anti-Junk, test in sandbox 10 z 50.
0: Testuj w sandboxie.
2: Anti-Junk, toggle Junk WF 11 z 50.
0: Przełączaj podgląd spamu.
2: Anti-Junk, w hitelist adres 12 z
0: 50. Dodaj adres do białej listy.
2: Anti-Junk, w hitelist domain 3.
0: Dodaj domenę do białej listy.
2: Autohex, enable disable 14 z 55.
0: Włącz, wyłącz automatyczne sprawdzanie. W domyśle chyba poczty.
2: Hex mail 15 z 55.
0: Sprawdź pocztę.
2: Compose, edit as nef 16 z 50.
0: Stwórz wiadomość, edytuj jako nową.
2: Compose, forward 17 z 50.
0: Przekaż dalej.
2: Compose, forward as attachment 18 z
0: 50. Przekaż jako załącznik.
2: Compose, nef 19 z 50.
0: Nowa wiadomość.
2: Compose, reply 20
0: z... Odpowiedz.
2: Compose, reply al 20.
0: Odpowiedz wszystkim.
2: Debug 22 z 50.
0: Debugowanie.
2: Delete mail immediately toggle 23 z 50.
0: Przełączanie natychmiastowego usuwania wiadomości.
2: Exit 24 z 50.
0: Wyjście.
2: Message, archiwę 25
0: z... Archiwizuj wiadomość.
2: Message, hidden hide 26.
0: Odkryj, ukryj, odkryj.
2: Message, markal read 27 z 50.
0: Zaznacz wszystkie jako przeczytane.
2: Message, markal read 20.
0: Zaznacz wszystkie jako nieprzeczytane.
2: Message, markal read 29 z 50.
0: Przełącz oznaczenie wszystkich jako przeczytanych, nieprzeczytanych.
2: Message, schow hide hidden 30 z 50.
0: Pokaż, ukryj, ukryj, pokaż ukryte.
2: Message, schow hide read 31 z 5.
0: Pokaż ukryj ukryte, pokaż ukryj przeczytane.
2: Message, schow hide SN 32.
0: Pokaż ukryj zobaczone.
2: Minimize to taskbar 30.
0: Minimalizuj do zasobnika.
2: Minimize to trial 30.
0: Do paska zadań.
2: Minimize
0: do zasobnika.
2: Open external message 35.
0: Otwórz wiadomość zewnętrzną, czyli rozumiem, to jest to Ctrl O, żeby EML-a załadować.
2: Runem mail client 36 z 55.
0: Otwórz konto pocztowe.
2: Runem pep tracker 37.
0: Uruchom pp tweaker, czyli to narzędzie, w którym jesteśmy teraz.
2: Search advanced 38 z 50.
0: Wyszukiwanie.
2: Search focus 39.
0: Zaawansowane. Wyszukiwanie podświetl pole edycji z wyszukiwaniem.
2: Spech read body 40 z 50.
0: Przeczytaj na głos treść.
2: Spech read custom 41 z 50.
0: Przeczytaj według własnych ustawień.
2: Spech read header 40.
0: Przeczytaj nagłówek.
2: Spech read header and body 40.
0: Przeczytaj nagłówek i treść.
2: Spech stop reading 40.
0: Zatrzymaj odczytywanie.
2: User flag important 45.
0: I tu różne te flagi użytkownika, czyli oznacz jako ważne.
2: Wiew folder SMV.
0: A po prostu jako ważne.
2: Wiew folder SMV. Archiwę 46.
0: Podejrzyj folder archiwum.
2: Wiew folder SMV. Deleted 40.
0: Usunięte.
2: Wiew folder SMV. Junk 40.
0: Spam.
2: Wiew folder SMV. Send 40.
0: Wysłane.
2: Wiew folder draft 50.
0: Szkice.
2: Wiew folder inbox 50.
0: Skrzynka odbiorcza.
2: Wiew folder outbox 50.
0: Skrzynka nadawcza.
2: Wiew mode adsound 53.
0: Tryb podglądu, tryb widok konta.
2: Wiew mode message 50.
0: Widok wiadomości.
2: Koniec listy. Wiew mode normal 50.
0: Widok normalny. I to w zasadzie tyle.
2: Commands, lista. Lista z jednym elementem. F5 niezaznaczony 1 z 1. Press nef short to assign set to def, reset to default, reset all to def
0: przycisk. I tu możemy ustawić sobie wiadomości.
2: Anuluj zastop drzewo. Short message.
0: Pytanie, czy tu jakieś, jak na przykład dam
2: send mail list.
0: Listę maili, czy mam jakieś inne skróty?
2: Windows, lista, początek listy, mark delete 1 z 3, początek...
0: Aha, na liście mamy zaznacz, usuń.
2: Select all 2 z 3.
0: Zaznacz wszystkie.
2: Koniec listy, toggle read unread 3 z 3.
0: I przełącz między przeczytanym a nieprzeczytanym.
2: Lista, send mail, message.
0: W widoku wiadomości.
2: Windows, lista, początek listy, adres z bok 1 z 43, początek
0: a
2: listy.
0: A tu mamy książkę adresową.
2: Anti-Junk, bla anti-Junk, anti-Junk,
0: czyli...
2: archiwę, compose, forward asa.
0: Zasadniczo dużo tych rzeczy, które już były, tylko takie skrojone tylko pod ten widok.
2: List, drzewo.
0: No więc jak widać, mamy tutaj dużo, dużo skrótów klawiszowych, które
1: i
0: możemy
1: ustawić. I też chyba dość łatwo je się ustawia.
0: Tak, na to, z tego co widać, no to tak.
2: Hotkeys 7 z 9, poziom 0.
0: A tu mamy globalne skróty klawiszowe, tak zwane hotkeys.
2: Hotkeys strona, commands, lista, początek listy, open pop paper 1 z 4, początek...
0: Otwórz pop pipera, czyli to, o czym mówiliśmy.
2: Hex mail 2 z 4.
0: Sprawdź pocztę.
2: Runem mail client 3.
0: Odpal klienta poczty.
2: koniec listy, send mail viewer 4 z 4.
0: I podgląd wiadomości wysyłanych, czyli to, co oglądaliśmy tam, gdzie były te wiadomości, które się tam nie wysłały, albo mają się wysłać i tak dalej.
2: Drzewo, hotkey, certificates 8 z 9, poziom 0.
0: Mamy certyfikaty.
2: Certificates strona, SSL certificate verification, pole wyboru oznacz, pole edycji pusta, hostname matching, po import SSL cert, ok, przyci, anul, zastosuj,
0: no,
2: drzewo.
0: Certyfikaty SSL.
2: Troubles hotting 9.
0: I tu różne opcje związane z rozwiązywaniem problemów, gdyby coś tam jeszcze nie działało.
2: Troubles hotting strona. Donut process power broadcast system standby message.
0: Tu są różne opcje zaawansowane. No, jeżeli nie ma takiej potrzeby, to nie ma tutaj czego specjalnie ruszać. No to...
2: Nie przycisk altem.
0: No to co? To chyba nam zostało tylko jeszcze przejrzeć, jakie dokładnie opcje znajdziemy w opcji premium, tak?
1: No dokładnie.
0: Gdybyśmy chcieli kupić ten program, komuś się on na tyle spodobał.
1: 35
0: euro, plus potem jeszcze 16 za ten Power Plus Pack, czyli te rozbudowane wtyczki takie typu tam przeglądanie folderów innych niż skrzynka odbiorcza, powiadamianie mową i kilka jeszcze innych tam backupy i tak dalej.
2: System aktualizuj do Pro. Opper Pro Dialog.
0: Ja tutaj
2: Mozilla Firefox zajęty. Mozilla Firefox. Nieznane. Pop-Pepper Pro minus Sumsoft, Mozilla, link, link, skip, główny punkt orientacyjny, Pop-Pepper Pro, nagłówek, po, link, przycisk, były Pro. Odwiedzony link, przycisk, download, separator, Pop-Pepper Pro provides all the capabilities of Pop-Pepper and includes additional benefits to Mac. Pop-Pepper even more convenient.
0: No i teraz się chyba dowiemy, jakie tu są opcje w tej Pro.
2: Pop-Pepper Pro exclusive features. Tabela z 8 wiersz kolumn, kolumna 1 link messages archiving. Kolumna 2 find messages bys archiving for keywords.
0: Aha, czyli szukanie wiadomości według słów kluczowych. Rozumiem, że chodzi nie tylko o to, że mogę znaleźć sobie po temacie czy po nadawcy, ale po treści.
2: Linia 2, kolumna 1, link anti-junk. Kolumna 2, filter tre-junk from your legitimate emails in the festive tools. His enhances pop PPRS. Primary focus of email notification by alerting the all of legitimate email and ignoring the spam.
0: Aha, no czyli tutaj to, co ja tu widziałem, że to jest ten antyspam cały rozbudowany, to jest opcja typowo premium.
2: Linia 3, kolumna 1, link rule wizard. Kolumna 2, asilec reaterule susing an existing message.
0: Aha, czyli możemy sobie tworzyć regułki na wiadomości.
2: Linia 4, kolumna 1, link spellhexker. Kolumna 2, spellhexksy your text in real time wchęcą posing email.
0: No nie wiem, co działa po polsku, nawet nie widziałem, żeby to jakoś skonfigurować, ale jest opcja sprawdzenia pisowni.
2: Linia 5, kolumna 1, link tchemes. Kolumna 2, hoose a dark tcheme or stoes of other available tchemes.
0: A, motywy, no to dla nas jest mniej interesujące.
2: Linia 6, kolumna 1, link profile picture. Kolumna 2, display animage associated with tchesender wchęt viewing email.
0: No, czyli możemy każdej osobie, której wysyłamy maila, jakiegoś awatara przypisać.
2: Linia 7, kolumna 1, link i map management. Kolumna 2, move and upload messages to other folders on the map server.
0: Czyli to, że możemy przenosić wiadomości do

0: tego Pop Pipera Pro. Znaczy tego plus paka.
1: Revisa spelled chemet profi mes auto informa useful links products nagłówek poziom lista odwiedzony link list calendar odwiedzony link pop pepper od koniec lista nagłówek lista odwiedzony link buły link download odwiedzony link contact link forums.
0: To jest jeszcze gdzie indziej. Pop pepper dialog.
1: Udostępniasz dźwięk swojego zoom linia zoom
0: schowałem.
1: Poziom 1 pop pepper. Pop pepper pro dialog. Dialog.
0: Dobrze.
1: Plik rozwijany wid konta wiadomo wyślij poczt narzędzia opcji anti powiadam nowe wtyczki y gdzie opcje dialog wtyczki ściągnij insta ściągnij. Ramka zajęta. Mozilla Firefox tutaj? Zajęty. Mozilla Firefox. Nieznane. Plugins minus Sumsoft. Mozilla. Klik links.
0: Pluginy.
1: Główny punkt. Files. Pusta. Tabela skiet. Link grafika download installer skin notifier exe. Link grafika download zip type. Not V5.2. Kolumna 2 skin notifier.
0: To jest jakiś skin notifier, jakaś skórka do powiadomień.
1: Fist plugin. Bythaus. Delete. Link download. Linia 2. Kolumna 1 przez 3. Linia 3. Kolumna 1. Link voice notification. Odwiedzony link voice notification. Type. Notification. V5.4.5. Kolumna 2. Voice notification. Tche voice notifier. Tells out. Herat sound. Subjectant sender. Hen. Orece. Even. F. Mail. Beusinga. Voice synthesizer. His plugin is part of the. Odwiedzony link Pop Pepper Plus Pack.
0: Dokładnie, Pop Pepper Plus Pack ma tylko powiadomienia głosowe.
1: Linia 4, kolumna 1 przez 3. Linia 5, kolumna 1, link Pepe Notify Hime. Link grafika download installer Hime Exe.
0: O, tu można pobrać instalator wtyczki, która będzie nam przypominała regularnie, jeżeli my nie sprawdzimy, dostaliśmy nową pocztę i tego nie sprawdziliśmy, nie zareagowaliśmy, to on co jakiś czas będzie nam się przypominał dźwięczkiem o tym, że my powinniśmy sprawdzić.
1: Link gratype. Notify V3Z. Kolumna 2 Hime. His plugin reset. Dismiss samples. Command computer. Linia 6.
0: A, i można też wykonywać nie tylko pliki dźwiękowe, ale też na przykład jakieś komendy, więc możemy sobie jakieś w ogóle pliki wsadowe zaprogramować, żeby nam przypominało w jakiś kreatywny sposób. No, czemu nie?
1: Linia 7. Kolumna 1. Link pp. Notify stren server. Link grafika do. Link graf type.
0: Tutaj mamy wygaszacz z powiadomieniem.
1: Kolumna wchęt. Bądź notę. A item and hand pre if pop. Bądź lista z C. Program 2. R3. Strekonie. Linia 9. Link grafika do. Vloadins. Link pp. Notify snarl.
0: To jest przez protokół snarl. Nie wiem, Michale, to było kiedykolwiek dostępne? Ty się tym kiedyś bawiłeś?
2: Nie, nigdy nie bawiłem się tym.
1: Isp Hirt Park Links, linia 10, kolumna 1 przez 3. Linia 11, kolumna 1, link grafika do download installer SSL, X, link grafika type, protocol.
0: SSL, wsparcie szyfrowania SSL, to już mamy.
1: Line, serve click, linia 13, linia 14, kolumna 1, link grafika do download install, link grafika do download zip, webmail, zip, type.
0: V, kolumna,
1: note, link installation instructions, linia 15, V5, koniec tabela, koniec, following, nagłówek, poziom 4, more plugins, following plugins are included with hot installations, pop pepper, web pop pepper pro, anti-junk, spell, hetsker, trusted sheet, profile, picture. Plus pack, backu prestore utility, send mail viewer RSS voice notifier extras. Pleaseuset her appropriate installer.
0: Czyli jak słyszycie, extras, czyli pewne dodatki, powiadomienia głosowe, podgląd wysłanych maili i kanały RSS. I tu też jestem ciekaw, czy to też tak fajnie działa, że tak w bardzo prosty sposób są pokazywane wiadomości RSS. No bo przeciwko temu nic bym w sumie nie miał. Wszak dobry czytnik RSS-ów jakiś by się przydał.
2: A wbrew pozorom pod Windowsem to wcale nie jest tego dużo dla
0: dokładnie,
2: nas.
0: Dokładnie. No. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o program Pop Pepper. No więc jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało możecie meldować się w komentarzach. Może program wam się spodobał, może stwierdziliście, że jest tak dobry, że wręcz chcecie go zakupić.
2: A może już używacie nawet.
0: A może już używacie, bo ja już słyszałem głosy od osób, które używały.
2: A, widzisz.
0: I już były pytania
2: pierwsze. Jeszcze miałeś wspomnieć o tym, jak on sobie radzi z wyświetlaniem tych innych folderów.
0: Tak. No więc w opcjach Pop Pepera, gdzieś tam w tych kontach, jedną z opcji w menu kontekstowym jest duplikuj konta. I jak my to naciśniemy, to tworzy nam się kopia tego konta, które teraz mamy. I wtedy wchodzi się w opcję takiego konta, w edytuj, i tam się edytuje, żeby on nie pokazywał skrzynki odbiorczej, tylko odświeża się listę folderów IMAP-owych i pokazuje się folder, który on ma pokazywać. I niestety, dla każdego z folderów, który jest dla nas ważny, robimy kolejną kopię konta. Więc on będzie sprawdzał to nasze konto po kilkakroć, tylko za każdym razem inny folder.
2: Okej, okay, ale i jak rozumiem, to jest dostępne tylko w tej wersji premium.
0: Tak, czy w tej wersji, czy to jeszcze jakby, z tym pakiem.
2: Czy to jest jakby sposób, czy to jest sposób na to, żeby w tej wersji darmowej coś takiego
0: mieć? Nie, to tak działa natywnie.
2: A,
0: tak jest zamierzone.
2: No to
0: tak.
2: Nie, to szkoda. To akurat szkoda. No, to tak. Można było to zrobić lepiej.
0: Tak, tak to niestety wygląda. Natomiast no, jeżeli was to jakoś przekonało i chcielibyście zainwestować te pieniądze w tego Pop Pepera, no to
2: gwiazdka
0: ja,
2: się zbliża, to może
0: dokładnie,
2: akurat.
0: Może jakiś prezent. Jeżeli jest to dla was jakaś alternatywa dla wszystkiego, co już jest dostępne, no to mogę tylko i wyłącznie polecić. Ja sam raczej zostanę przy Thunderbirdzie, ale mimo wszystko uważam, że jest to całkiem sprytny, mały, taki dostępny program, który robi to, co ma.

0: robić. Jest prosty, jest po polsku. Nawet za darmo dość sporo umie, więc myślę, że warto się nim zainteresować.
1: Ja raczej też sądzę, że zostanę przy Beki, szczególnie jeżeli chodzi o możliwości wyszukiwania wiadomości, a jak się nie sortuje poczty jakoś nadmiernie, to potem wyszukiwać w tym gąszczu maili to jednak trzeba umieć. Więc raczej myślę, że zostanę przy tym. Natomiast rzeczywiście, jeżeli ktoś ma zdecydowanie mniejszą korespondencję mailową, mniej intensywną, jeżeli nie pracuje w oparciu o tę pocztę, albo na przykład pracuje tak, że opróżnia sobie skrzynkę, bo też przecież czasem tak jest, że ważne jest to, co tu i teraz, a nie to, co było gdzieś tam kiedyś, i nie ma potrzeby, żeby gdzieś to archiwum swojej poczty trzymać, to faktycznie taki popiper może być naprawdę fajnym rozwiązaniem. Zwłaszcza, że można mu skonfigurować dość mocno te powiadomienia. Można sobie poustawiać jakieś dźwięki w wersji płatnej, nawet kazać mu konkretne rzeczy odczytywać. I ja sobie wyobrażam, że jeżeli ktoś na przykład bardzo mocno bazuje na poczcie i dla niego jest kluczowe to, żeby dane informacje z tego maila jak najszybciej dotarły, no to, że można sobie skonfigurować jakieś takie dość fajne alerty, które będą nas błyskawicznie informowały o tym, co się dzieje, a my sobie będziemy mogli pracować i nie blokować sobie tymi alertami czytnika ekranu.
0: No właśnie, zwłaszcza jeżeli na przykład używamy maila jako informatora do różnych rzeczy, że nawet ta treść nie jest do końca istotna, ale na przykład mamy poustawiany jakiś system alertów, gdzie w
1: Tak, że
0: temacie
1: coś
0: już
1: się
0: mamy jakieś ważne
1: zadziało.
0: rzeczy. Tak,
1: Tak,
0: tak, tak.
1: tak.
0: No w sumie e-mail to jest najprostszy i najbardziej taki też ergonomiczny, bo jest za darmo, system do otrzymywania jakichkolwiek alertów, takich króciutkich nawet.
1: Zgadza się. Więc no i jeżeli wam się ten program spodobał, to cóż, pozostaje nam życzyć miłego użytkowania. No i podziękować wam za to, że byliście z nami. Co prawda pytań nie zadawaliście, natomiast no być może właśnie dlatego,
0: Możecie w komentarzu.
1: że wszystko Pawłowi udało się wytłumaczyć jasno i klarownie, a komentarze też w końcu od czegoś są i zachęcamy do korzystania z tego mechanizmu.
0: Ja tylko jeszcze może wspomnę na koniec, bo nie powiedziałem o tym na początku, a słowa tu się należą. O tym programie bym się nie dowiedział, gdyby nie GAPHAS, czyli węgierski podcast technologiczny Węgierskiego Związku Niewidomych. No, tak jest. Z takich źródeł też się czasami egzotycznych czerpię wiadomości. Oni niedawno w jednym z wydań swojego podcastu, który co piątek chyba o 19 czy o 20 leci w Hobby Radio, takim internetowym radio na Węgrzech, przedstawiali ten program. I no, dzięki temu, że subskrybuję ten podcast i sobie tam translatorkiem doczytuję, o czym mówią w show notach, w opisie podcastu, to też wiem, że ten program został omówiony. Nie tylko my w Polsce szukamy zamienników na Thunderbirda i Outlooka, jak widać.
1: Zgadza się. Więc jeżeli znacie węgierski, to macie kolejne źródło,
0: Tak, to
1: za
0: prawda.
1: pomocą którego możecie śledzić różne technologiczne nowinki. A jeżeli potrzebujecie porcji technologicznych informacji, to zapraszamy jutro na Tyflo Przegląd. Swoją drogą, poprzedni odcinek już jest na stronie, można
0: Tak.
1: słuchać, przeglądać i korzystać. Dziękujemy wam bardzo za uwagę. Paweł Masarczyk prezentował aplikację Popiper. Dzięki Pawle jeszcze raz.
0: I ja również dziękuję i do usłyszenia.
1: Ja też dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: kalendarzu mamy piątek, to jest trzeci dzień marca 2022, nie, 23 roku. Trzeci miesiąc w kalendarzu nowego roku, a ja jeszcze się do daty nie przyzwyczaiłem. I w sumie, tak na dobrą sprawę, nie wiem po co ją mówię, chyba też z przyzwyczajenia, bo dziś nie jesteśmy na żywo, dziś nagrywamy dla was te audycje, aczkolwiek będzie to taki standardowy Tyflo Przegląd, w którym będziemy dla was mieć sporo różnych technicznych nowinek dotyczących tego, co tam w technologiach asystujących i przyległościach słychać. To jest Tyflo Przegląd numer 173. Witamy was bardzo serdecznie. W takim składzie, powiedziałbym, średnim, ani dużym, ani małym, bo bywały już składy mniejsze. Michał Dziwisz przy mikrofonie, przy dwóch mikrofonach pozostałych Paweł Masarczyk i Tomasz Bilecki.
1: Dzień dobry.
0: Witamy was bardzo serdecznie. Ja jeszcze tylko dodam, ale to może za moment powiem na temat tego nieco więcej, bo dziś ten Tyflo Przegląd realizujemy tak trochę eksperymentalnie w oparciu tylko i wyłącznie, w zasadzie mógłbym powiedzieć, o software. Szczegóły za moment i za moment się pochwalę, co ja tutaj testuję w naszym radiowym studiu, bo najpierw kilka słów o tym, o czym właściwie będziemy mówić dziś w audycji. W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Niewidomi użytkownicy produktów Apple coraz bardziej niezadowoleni. Oto co robią, by zwrócić uwagę firmy. Mempad. Prosty tekstowy edytor z drzewkiem. Międzynarodowy konkurs dla niewidomych kompozytorów. Nowe limity dorabiania do rent od marca. Niewidomi a OpenStreetMap. Jak robić to dobrze? Sticky Shift. Nowe skrypty dla JOSa. Nowości w dodatkach dla NVDA. Problemy z dostępnością subskrypcji w App Store. LinkedIn usprawnia nawigację po postach. Signal wymaga kapczy przy rejestracji. Nowa beta eSpeaka na iOS. Jest szybciej, ale czy aby nie nazbyt szybko? Zmiany dla użytkowników Braille'a w Windows 11. Nowe interesujące aplikacje. Nowości w czytnikach ekranu. Sony pierwszym partnerem Be My Eyes, oferującym specjalistyczną pomoc w języku polskim. Ruszyły konsultacje społeczne odnośnie Europejskiej Karty Osoby Niepełnosprawnej. Wszyscy chcą teraz klonować nasz głos. Testowaliśmy sztuczną inteligencję w wyszukiwarce Bing. Aplikacja łącza z telefonem zintegruje się z systemem iOS. Wyszukiwarka wbudowana w Windows również dostanie sztuczną inteligencję. Dostępny interfejs do transkrypcji audio mechanizmem od Google. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy! Z pewnością znacznie więcej różnych rzeczy dziś na naszej antenie to się nie pojawi, bo audycja nie jest na żywo, więc wszystko mamy zaplanowane. Aczkolwiek no, bywa to tak dosyć często, że jeszcze w międzyczasie, w czasie prowadzenia tego programu, gdzieś nam się jakieś tam różne informacje zaczynają dopiero pojawiać i kto wie, być może tak też się stanie i dziś, i również jeszcze coś tam w międzyczasie dorzucimy do tych naszych notatek. A teraz zgodnie z obietnicą kilka słów o tym, co tu jest takiego nietypowego i jak dziś w nietypowy sposób nagrywamy tę audycję. Ja mówię nagrywamy, bo na razie no po prostu tak eksperymentalnie postanowiliśmy zrealizować ten Tyflo Przegląd właśnie w ten sposób, ale docelowo mam obok siebie urządzenie, któremu na pewno poświęcimy kiedyś w całości jakąś audycję, mianowicie urządzenie Vocaster. To jest sprzęt, o którym już kiedyś opowiadaliśmy w Tyflo Przeglądzie, bo doczekał się już, no myślę, że nie będzie przesadą, jak powiem, że wielu zagranicznych podcastów też, i ze względu na to, że jest to dla nas bardzo dostępne urządzenie również w tej warstwie konfiguracyjnej, w warstwie oprogramowania, dzięki któremu możemy zarządzać tym interfejsem audio. A dlaczego o tym dziś mówię? Ano dlatego, że w końcu doczekaliśmy się tak naprawdę urządzenia, które pozwala na prowadzenie i realizowanie, co najważniejsze, audycji radiowych, może nie jakichś bardzo skomplikowanych, ale powiedziałbym, że tak w 90% różnych przypadków, które mamy w trakcie realizowania audycji radiowej, że Vocaster pozwala nam na to wszystko, co zazwyczaj, do czego jest nam potrzebny mikser, pozwala na realizację tego w sposób wygodny, no i miejmy nadzieję stabilny. Czy stabilny, czy tak do końca stabilny, to się wszystko okaże w trakcie tej naszej dzisiejszej audycji, bo no, dzisiejszy Tyflo Przegląd to jest taki właśnie eksperyment, ale na temat samego Vocastera, no to jeszcze myślę, że powiemy sobie niejedno w trakcie dedykowanej mu audycji na antenie Tyfloradia. A teraz już przechodzimy powolutku do wydarzeń bieżących i do tych naszych bieżących notatek, które tu mamy. Na dobry początek odwołamy się jeszcze do komentarzy, które pojawiły się w poprzednim Tyfloprzeglądzie, pod poprzednim Tyfloprzeglądem. Mamy tu między innymi komentarz naszego słuchacza Michała, który teraz pozwolę sobie zacytować, bo myślę, że może być on przydatny dla części z naszych słuchaczy. Cześć, no wiem, że pisząc poniższe podkładam się na to kompletnie, no trudno, ale może komuś się przyda. Wyciszę sobie tylko mowę, bo coś mi tu się synteza zanadto rozgadała w telefonie i kontynuuję już ten wątek Michała. Żeby przedłużyć profil zaufany, należy z grubsza zalogować się i potwierdzić drugi poziom logowania kodem z SMS. To mnie wyszło ok, przejść do szczegółów konta profilu zaufanego i aktywować właściwą opcję od przedłużania i potwierdzania danych. To też ok. Wpisać dwa razy adres e-mail, raz numer telefonu, to też ok. Potwierdzić kod dostarczony w e-mailu i to ok. Potwierdzić kod dostarczony w SMS i profil przedłużony. No i to już mnie nie wyszło. Ostatni kod SMS nie przychodzi, a strona profilu zaufanego wylogowuje. No więc robiłem to na iPhone'ie i godzinę zajęło mi wymyślenie, że trzeba w iCloud wyłączyć przekazywanie prywatne, czyli ten VPN od Apple dla Safari. Po wejściu w ustawienia Apple ID, czyli pierwsza pozycja ustawień z imieniem i nazwiskiem, dalej iCloud i wyłączeniu tam opcji przekazywania prywatnego. Wszystko oczywiście zaczęło działać ok. Zmyliło mnie, że w sposób powtarzalny wywalało mnie dopiero na ostatnim kroku. Ale teraz to mogę się usprawiedliwiać. No i jest to mój pierwszy ujawniony przypadek, kiedy nie mogłem czegoś zrobić z powodu przekazywania prywatnego. Pozdrawiam. My ciebie też, Michale, serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za te informacje. Rzeczywiście, no można się spodziewać, że z takimi opcjami właśnie VPN, zwłaszcza zmiennymi, bo zdaje się, że Apple to nie przypisuje nam tam jakiegoś statycznego adresu, tylko od czasu do czasu zmienia te adresy, no to mogą być różne sytuacje. Dodajmy do tego jeszcze jakieś kwestie geolokalizacyjne, no, które również mogą mieć to i owo do powiedzenia w przypadku różnych usług naszej polskiej publicznej administracji. No i rzeczywiście może być z tym różnie, niemniej jednak warto wiedzieć i warto mieć to na uwadze, więc jeżeli macie włączone przekazywanie prywatne w waszych iPhone'ach i coś wam tam nie działa, no to może spróbujcie to wyłączyć, a nuż pomoże. A teraz już przechodzimy do informacji bieżących. Na dobry początek, Pawle. No, kontynuując wątek jabłuszka nadgryzionego, niewidomi użytkownicy Apple coraz mniej zadowoleni są z dostępności usług tej firmy. No i dają temu wyraz.
1: Tak, bo problemy Apple no, przeciągają się i przedłużają. Na ogół iPhone'y są ikoną dostępności i gdzieś w tych wyborach sprzętu, czy taki, czy inny, bardzo często są brane pod uwagę właśnie z uwagi na tę dostępność. Czy iPhone'y, czy Mac'i, czy nawet TV, zegarki, tablety, iPad. Natomiast to nie jest wszystko takie piękne i cudowne, bo okazuje się, że już od lat Apple co wydanie wprowadza jakieś błędy. Te błędy są bardziej, mniej poważne, są eliminowane częściej lub rzadziej. Niektóre znikają w kolejnych wersjach, niektóre od lat gdzieś się nagromadziły i są z nami nadal. No i gdzieś taka sytuacja już od lat występująca powoduje, że no to ta frustracja użytkowników musi gdzieś ujść. I ja odnalazłem informację o dwóch takich źródłach, czy sposobach może, ujścia tego typu frustracji. Pierwsza rzecz, jaka się wydarzyła, no Apple, dział dostępności Apple zorganizował spotkanie, no na którym różni, powiedzmy, udziałowcy, tak szeroko o tym mówiąc, czyli grupy użytkowników, użytkownicy, organizacje, mogły się spotkać i pewne rzeczy omówić, o pewnych rzeczach usłyszeć. No i w ramach tego spotkania też, czy też jednym z uczestników tego spotkania był z ramienia Europejskiego Związku Niewidomych Bart Simons, belgijski użytkownik, który no, w różnych takich technologicznych kwestiach reprezentuje EBU przed firmami i w różnych instytucjach. Ja miałem przyjemność akurat z Bartem prowadzić kiedyś podcast EBU Accesscast, więc jeżeli słuchaliście nas wtedy, to głos Barta będziecie na pewno kojarzyć. Natomiast tym razem on był naszym głosem tam i przedstawiał różne obawy użytkowników no, europejskich, jeśli chodzi o produkty Apple. No i czego się dowiedzieliśmy z tej konferencji, z tego spotkania? Oczywiście, jeżeli mówimy tu o Europie, no to pierwszy wątek, jaki się nam nasuwa, to jest wsparcie różnych języków. Oczywiście przełamane na dwie kategorie, czyli synteza mowy i Braille. No i w przypadku syntezy mowy zostało zadane pytanie, kto stoi za tym, kto podejmuje te decyzje, z czego to wynika, że jedne głosy są zamieniane na inne w niektórych językach, że słowniki tych syntezatorów są nastawiane w ten sposób, że próbują coś czytać, ale im to nie wychodzi, że w jednej wersji wymowa bardzo prostych słów była dobrze zrobiona, a tu nagle wychodzi nowy iOS i wszystko jest popsute, jakoś dziwnie wymawiane. Kto tym w ogóle zarządza i czy tutaj w ogóle ma na to wpływ ktoś, kto rzeczywiście mówi naszym językiem? Czy to są jakieś takie przymiarki i dopasowania pod kątem no, angielskiego albo tych języków większościowych? No i okazuje się rzecz, która mnie osobiście bardzo zaskoczyła. Podobno istnieją w Apple lokalni jacyś doradcy czy pracownicy, którzy zajmują się tym, jak w danym języku ma działać synteza. Oznaczałoby to, logicznie myśląc, że na rynku polskim, czy na rynek polski jest też oddelegowana taka osoba w Apple, która po polsku jak najbardziej mówi i zarządza tym właśnie, jak te syntezatory mówią, jakie głosy, no dokładnie jakie głosy, no to średni ma wpływ sam Apple, bo korzystając z wokalizera, to co Nuance daje w API, czy w SDK, to jest udostępniane, natomiast to jakie jakości tych głosów, jak to jest wszystko wymawiane, na jakich platformach, co jest jak udostępniane, tym wszystkim zarządzają te właśnie osoby. Pewne decyzje oczywiście idą z góry, ale takimi kwestiami typowo językowymi zajmują się osoby, które autentycznie coś z tym krajem, czy z tym językiem, powiedzmy może, w którym, o który chodzi, mają wspólnego. Nie ujawniono, co to za osoby, kim te osoby są, czy można się z nimi jakoś skontaktować. No, prawdopodobnie tym osobom przekazuje pewne rzeczy wsparcie Apple. I tutaj była prośba, aby użytkownicy różne takie problemy głosowo-językowe, słownikowe zgłaszali, no jak zwykle, do wsparcia Apple, do działu dostępności accessibility@apple.com. Co ciekawe, był podany konkretny przykład, zapytano o niego, ponoć na Węgrzech nastąpiła taka sytuacja, że głos, który brzmiał lepiej, a przynajmniej społeczność użytkowników niewidomych była do niego bardziej przyzwyczajona, no został zamieniony na taki, który już społeczności się podoba mniej. No i odpowiedź pani Sary Herlinger, która zawiaduje działem dostępności Apple, była taka, że no ale ta zamiana głosu nastąpiła po konsultacjach ze społecznością użytkowników na Węgrzech. Jakich użytkowników? Co to za konsultacja? Kto to zgłaszał? Kto te uwagi przyjmował? Nie wiemy. Ale rzekomo konsultacje były. No więc tyle wiemy, jeśli chodzi o syntezy mowy. Jeśli chodzi o Braille'a, jest dość podobnie. Jeżeli znajdziecie błąd w jakiejś tabeli Braille'a, w tablicy brajlowskiej, na przykład polskiej, no to można go również zgłosić na accessibility@apple.com. Mowa tu oczywiście o wbudowanych tablicach Apple, nie o LibLui. No i na koniec była też sugestia, że no, mamy różne, prawda, funkcje w Apple, w tym też na przykład wykrywanie drzwi. No i jest to ciekawa funkcja, ale idealnie byłoby, gdyby była ona dostępna na jakimś sprzęcie noszonym na głowie, na jakiejś tam kamerze doczepianej, okularach. No, do tego się już pani Herlinger nie odniosła. Też, a propos jeszcze wracając do syntez, zgłosił się do odpowiedzi Jakob Rosin, czyli prezes Estońskiego Związku Niewidomych, za sugestią, że no istnieje estoński głos i jak to, że czemu to się tak dzieje, że jeszcze go nie ma w iPhone'ie. Nie jest to głos wokalizera, tylko głos innej firmy. No i tu Apple stwierdził, że oni albo nie wiedzieli o tym, że ten głos istnieje, albo technologie nie były kompatybilne do tej pory, ale oni są otwarci na rozmowy, żeby taki głos zintegrować, więc no, jest wyrażona jakaś chęć współpracy nawet przy głosach zewnętrznych, które niekoniecznie są głosami z tej serii Vocalizer. No, to otwiera furtkę do różnych ciekawych pomysłów na przyszłość. Zwłaszcza, że Apple próbował się pochwalić tym, że wspiera, chyba tam była powiedziana kwestia wprost, że wszystkie języki oficjalne Unii Europejskiej. Już mogę powiedzieć, że to się nie zgadza, bo nie ma języków bałtyckich, właśnie estoński, litewski, łotewski, nie ma języka maltańskiego, nie ma języka irlandzkiego. No, to chyba tyle z tego, co teraz tak na szybko jestem sobie w stanie przypomnieć. No, natomiast widać, że jakaś próba spotkań i dyskusji jest, ale to nie wszystko. Bo również w zeszłym tygodniu została taka inicjatywa powołana przez portal AppleViz, aby użytkownicy w formie takiej ankiety, którą udostępnili administratorzy portalu, wyrazili swoją opinię na temat obecnego stanu dostępności produktów Apple. I można było oceniać różne rzeczy. Funkcje VoiceOvera, sensowność funkcji, które oferuje VoiceOver, doświadczenia już użytkownika, czyli jak nam się podoba działanie tych funkcji, jakie mamy z nimi doświadczenia. Podobny schemat dla Braille'a, podobny schemat dla funkcji dla osób słabowidzących i podobny schemat, już taki bardziej otwarty system komentarzy dla nowych funkcji wprowadzonych w ostatniej wersji iOS. Polecam przeczytać ten raport, bo jego wyniki się już ukazały. Są tam wybrane wypowiedzi niektórych osób, użytkowników, którzy postanowili swoje uwagi zgłosić. No i daje on nam pewien taki obraz tego, co na ten moment z Apple jest nie tak. No i oczywiście na szczycie tego, na co najczęściej się narzeka, jest niedostateczny rozwój VoiceOvera na Maca, gdzie widać wieloletnie zaległości i zaniedbanie przez Apple VoiceOvera na tą platformę, co się objawia na przykład w niewystarczającym wsparciu dla pakietów biurowych, które no, nie potrafią nam dać takiego poziomu dostępności, jaki jest na przykład na Windowsie, problemy z stabilnością funkcji gdzieś, brak pewnych funkcji takich produktywnościowych, które mamy już na iPhone'ie. Z drugiej strony na iPhone'ie najwięcej chyba narzekań jest w sekcji Braille'a, gdzie te błędy w obsłudze Braille'a się nie naprawiają, pojawiają się nowe, ogólnie ujmując wsparcie Braille'a na iOS-ie staje się coraz mniej stabilne. Też wiele narzekań jest, jeśli chodzi o tvOS. Możecie sobie poczytać o tym, jak nie wszystkie monitory brajlowskie są wspierane na Apple TV, jak bardzo zaplątany, zagmatwany jest gdzieś VoiceOver na tvOS w porównaniu z iPhone'em, o pewnej ociężałości i braku dostępności konkretnych nowych funkcji w iPadOS. Myślę, że jest to bardzo ciekawa lektura, bo podsumowuje w jakiś sposób właśnie wszystko, co jest nie tak z dostępnością w Apple. No i plan jest taki, przynajmniej tak z tego, co wyczytałem ze strony administracji AppleViz, żeby wyniki tego raportu, wyniki tej ankiety przedstawić samej firmie Apple i zobaczyć, jaka będzie reakcja. No myślę, że to jest pierwsza inicjatywa tego typu, na tak szeroką skalę zakrojona. Zobaczymy, jak to zostanie skomentowane. przez samą firmę z nadgryzionym jabłkiem w logo. No i czy sobie wezmą te uwagi do serca i zaczną coś naprawiać, bo przeczytać sobie taki ciekawy raport to jest jedno, ale sztuka w tym, aby to, co zostało w nim ujęte, rzeczywiście wziąć sobie do serca i zacząć naprawiać.
0: No ja nie ukrywam, że bardzo bym sobie tego życzył jako użytkownik wieloletni produktów Apple, bo faktycznie błędy nowe się gdzieś tam pojawiają, zresztą o błędach będziemy jeszcze dziś mówić, bo między innymi ostatnimi czasy pojawił się jeden i to taki, no dość poważny, bo dotyczący już kwestii finansowych, co jest istotne, ale nie uprzedzajmy faktów, trzymajmy zatem kciuki za to, żeby się państwo z Cupertino po prostu ogarnęli i może nieco więcej środków przeznaczyli ze swojego budżetu na dział Accessibility, który będzie te dostępnościowe funkcje dopieszczać i bardziej uważnie testować. Tego myślę, że wszyscy możemy sobie życzyć. A teraz przechodzimy do kolejnych tematów. Między innymi ja tu znalazłem już jakiś czas temu takie narzędzie, które myślę, że może się części osób przydać. Jest to mianowicie prosty edytor tekstu, prosty notatnik, ale z bardzo ciekawą jedną funkcją, mianowicie taką, że te notatki, które sobie tworzymy w tym programie, a program nazywa się Mempad, możemy umieszczać w obrębie drzewa. Możemy sobie tymi notatkami też żonglować, możemy je przesuwać względem siebie, zagnieżdżać jedna w drugiej i tak dalej, i tak dalej. Było kiedyś takie oprogramowanie, ono się nazywało bodajże TreePad, ono już nie jest rozwijane, Mempad zdaje się, że rozwijany jest nadal, no i myślę, że jeżeli kogoś interesuje właśnie taki edytor tekstu z taką funkcją, tam jeszcze on ma kilka dodatkowych funkcji, między innymi możemy sobie prowadzić nasz własny dziennik, jest specjalna funkcja do prowadzenia dziennika. Akurat tego nie testowałem, bo takowego nie prowadzę, ale podejrzewam, że to chodzi o to, że tworzymy sobie odpowiednie gałęzie w tym drzewie dotyczące lat i miesięcy, a później automatycznie wypełniamy rzeczy związane z dniami. Tworzone są notatki, w których możemy coś wpisywać. Mempad jest w zasadzie dość dobrze dostępny dla czytników ekranu, natomiast no, nie jest pozbawiony wad, przynajmniej jeżeli chodzi o moje testy z NVDA. Ten program ma problem z podwójnym czytaniem ostatniej linijki tekstu, więc jeżeli mamy coś tam wprowadzone, mamy jakiś wiersz na końcu tego pliku i później na przykład mamy pusty wiersz, to on nam przeczyta podwójnie ten wiersz przedostatni. Także no, jest to jakieś takie niekonsekwentne i może wprowadzać w błąd, natomiast dotyczy to tylko końca pliku, w żadnym innym miejscu coś takiego się nie dzieje. Jest jeszcze jedna fajna rzecz, a właściwie która mogłaby być fajna i ja wiązałem no, dość spore nadzieje z tym, bo Mempad pozwala na linkowanie do różnych plików, a także do na linkowanie wewnątrz notatek. Czyli możemy sobie linkować z jednej notatki do drugiej, jeżeli naprawdę mamy jakąś zaawansowaną strukturę tego drzewka, to może być to przydatne. Problem tylko w tym, a testowałem jedynie linkowanie do plików, że te linki po prostu nie działają. To znaczy one są oznajmiane, że jest to link, ale nic się z tym nie da zrobić. Nie da się aktywować tego linku, nie da się w żaden sposób w niego kliknąć. Próbowałem na kilka sposobów i niestety przynajmniej u mnie to nie działa. Natomiast jeżeli interesuje was właśnie taki edytor tekstu, który pozwala na docieranie do notatek z takiej drzewiastej struktury, która jest czytana przez nasze programy odczytu ekranu bez większego problemu, no to polecam Mempada. Link do pobrania tej aplikacji znajdziecie w komentarzach pod najnowszym Tyflo przeglądem. A teraz przechodzimy do kolejnego tematu. Tym razem to temat Pawła. Otóż jest pewien międzynarodowy konkurs dla osób, które to i owo potrafią skomponować.
1: Tak, konkurs organizowany jest już od lat przez konserwatorium imienia Jana Dale'a to w Czechach i przy współpracy z Czeskim Związkiem Niewidomych. Konkurs zaprasza wszystkie osoby niewidome, które, tak jak Michale wspomniałeś, komponują, i tu już jest mowa o kompozycjach takich bardziej klasycznych, bo mogą to być solistki bądź soliści lub też grupy muzyki orkiestrowej. Może też być wykonanie wokalne, ale maksymalnie 2 głosy ludzkie. Nie ma żadnych ograniczeń co do długości takiej kompozycji, natomiast należy wysłać do organizatorów albo nagranie, jak utwór jest wykonywany, albo w jakimkolwiek formacie elektronicznym bądź brajlowskim zapis nutowy naszej kompozycji. No i takie już gotowe, skomponowane dzieło bierze potem udział w konkursie, w którym no nagrody są, myślę, warte tego wysiłku, bo 800 euro za pierwsze miejsce, 600 za drugie i 400 za trzecie oraz no, wykonanie i publiczne oraz nagranie tych utworów przy właśnie patronacie konserwatorium. Więc jeżeli komponujecie w stylu, wydaje mi się, takim orkiestrowym muzyki poważnej, no to jest to konkurs dla was i możecie swoich sił spróbować.
0: Życzymy powodzenia i miejmy nadzieję, że ktoś chociażby z naszego kraju taką nagrodę wygra. Kto wie, jak będziecie się zgłaszać, to na pewno szansa wzrośnie. A tymczasem, skoro w kalendarzu marzec, to i nowe limity dorabiania do rent. Tomku, ty wiesz więcej tak na ten temat.
2: Tak, jak szanse wzrastają, to i limity wzrastają, bo w ostatnim kwartale wynagrodzenie wynosiło 6733 zł i 49 groszy i to jest wzrost o 250 zł, więc tutaj jest no, inflacja, to nie tylko wzrosty cen, ale też wzrosty płac dość często. Zresztą w ogóle no, często to wzrasta wynagrodzenie. No i teraz tak, 70% tego wynagrodzenia, czyli to jest ta kwota, przy której renta obecnie jest zmniejszana o tam odpowiednio, to jest 4713,50 zł, czyli do tej kwoty brutto można pracować bez żadnych, no nie będzie z tą rentą działo się nic, po czym ta renta właśnie od tej kwoty będzie zmniejszana, natomiast maksymalny taki poziom wynagrodzenia, przy którym ta renta będzie całkowicie zawieszona, to jest w tym kwartale 8753,60 zł. No i ta kwota spowoduje, że ta część renty, która nam zostanie jeszcze po tych wszystkich ograniczeniach, to już nam zostanie zawieszona do końca i zostanie tylko to, co sobie zarobimy.
0: Jeszcze tak a propos tego zmniejszania złotówka za złotówkę, o którym się od jakiegoś czasu mówi, także w kontekście renty socjalnej. Ja ostatnio też gdzieś tam interesowałem się tym tematem, jak to wygląda i to jest trochę, że to rzeczywiście tak jest, ale nie do końca. Otóż...
2: Bo to brutto jest, nie?
0: To znaczy nie, to nawet nie o to chodzi, ale to jeżeli na przykład wychodzi nam, że tam przekraczamy o parę złotych tę kwotę, to ZUS tę rentę i tak nam zmniejszy o konkretną, z góry ustaloną kwotę. Ona się też co roku zmienia, w tym momencie to chyba jest nawet jakieś 700 czy 800 złotych, i chyba bliżej 800 od tego miesiąca. Oczywiście później te różnice, która wynika z tego, ile my tam przekroczyliśmy tę rentę, no to w kontekście tej złotówki za złotówkę ZUS nam zwróci, ale to dopiero w rozliczeniu rocznym. To nie jest tak, że jeżeli my tam przekroczymy o parę złotych, to tylko o parę złotych ta renta nam zostanie zmniejszona. Nie. ZUS nam zabierze najpierw i to z tej renty nie tak znowu mało, a dopiero potem nam te różnice odda. I No jest to coś, o czym warto pamiętać, jeżeli ktoś, powiedzmy, nie ma jakichś takich oszczędności i żyje z miesiąca na miesiąc, tak po prostu, że ma ten swój budżet dopięty na ostatni guzik i że tutaj jakakolwiek strata może być dla niego bolesna, bo można się po prostu zdziwić.
2: Więc... A druga rzecz to jest to, że zarabia na tym ZUS.
0: No tak.
2: Dlatego, że było nie było, pieniądze z roku na rok tracą na wartości. Im większa inflacja, tym bardziej pieniądze tracą na wartości. W związku z powyższym, te same pieniądze, które nam ZUS odda w przyszłym roku,
0: będą mniej warte.
2: Nie mają takiej samej wartości. Będą mniej warte, dokładnie tak jak mówisz.
0: Dokładnie, więc na to trzeba zwracać uwagę. I no takie trochę smutne, że w sumie za chęć pracy, za to, że gdzieś tam no jesteśmy na przykład coraz to lepszym pracownikiem, bo w końcu nam pracodawca oferuje jakąś tam podwyżkę, to i tak trochę jesteśmy przez taką instytucję, no mimo wszystko ja to odbieram jako jednak jakąś trochę karę, bo oczywiście później się tłumaczą, że oni to przecież oddają i tak dalej, ale to jednak tak już na papierze jak sobie policzyć to wszystko, co mamy konkretnie na koncie i co dostajemy do ręki, no to wcale to tak różowo nie wygląda. To tak tylko na marginesie. A teraz przechodzimy do kolejnego tematu. Już tym razem chyba będzie nieco bardziej optymistycznie, bo nikt nam nic nie będzie chciał zabierać, wręcz przeciwnie, będzie nam chciał dać kolejne punkty nawigacyjne z OpenStreetMap. Właśnie, jak to wszystko ma działać, żeby niewidomym było jak najbardziej pomocne? O tym teraz opowie Paweł.
1: No tak... Otóż wpadł w moje ręce ostatnimi czasy dość ciekawy artykuł z Wikipedii, znaczy nie z Wikipedii, tylko z wiki projektu OpenStreetMap, który okazuje się, że jest już całkiem stary, bo początki, pierwsze wzmianki w tym artykule były dodawane w roku 2009. I jeszcze tam znajdziemy odniesienia do aplikacji Lodestone GPS na Symbiana, i założenie jest takie, że osoba niewidoma korzysta właśnie z Lodestone'a. No, dużo rzeczy z tego artykułu jakoś się odnosi do rzeczywistości, mam wrażenie, niemieckiej, bo chyba ktoś z Niemiec, z niemieckiej społeczności tworzył ten artykuł u jego podstaw, przynajmniej w wersji jego angielskiej. Ten artykuł też w trochę okrojonej wersji istnieje po polsku. Natomiast w wersji angielskiej znajdziemy dużo bardzo ciekawych informacji, których w polskiej wersji nie ma, dlatego też o tą wersję się teraz w moim opracowaniu będę opierał. No i czego się możemy tam dowiedzieć? Po pierwsze, istnieje mnóstwo tagów, bo wiadomo, jak dodajemy w OpenStreetMap punkt, to przypisujemy mu różne tagi. No tagi, czyli takie znaczniki, które służą do tego, żeby jakieś szczegóły o tym punkcie, takie stałe szczegóły mu przypisać. Stałe w sensie takim, że no można się spodziewać, że one w różnych punktach będą podobne albo takie same, więc się im przypisało już jakby takie stałe znaczniki. No, takie powiedzmy ptaszki,

oczywiście, tu mi słowo uciekło przez chwilę. No i także, nie wiem, czy nie pamiętam już teraz, czy jest to tylko i wyłącznie propozycją, czy rzeczywiście to jakoś się bardziej przyjęło. Spadł kategorię miejsc na takie usługi, które osobom niewidomym albo się mogą przydać, albo przez osoby niewidome są prowadzone, czyli organizacje osób niewidomych, sklepy ze sprzętem tyflo i sprzętem medycznym, restauracje w ciemności, gdzie można, zdaje się, zdobyć wodę dla psa przewodnika, czy sklep, powiedzmy, z artykułami jakimiś odpowiednimi dla psów i może koniecznie dla psów przewodników. Różne informacje na temat podziału ścieżki na ścieżkę dla pieszych, ścieżkę rowerową. No i są to takie rzeczy, których ja nie widziałem, żeby one były jakoś wykorzystywane w tych nawigacjach naszych, które na OpenStreetMap bazują, czyli DotWalker, czyli Seeing Assistant Move, a mogą to być bardzo przydatne informacje. Może być też tak, że w Polsce tego się jakoś nie dodaje zbyt często, aczkolwiek te tagi są ujęte jak najbardziej w artykule w języku polskim. Też okazuje się, że w Niemczech były w ogóle spotkania całe dotyczące OpenStreetMap i jego użyteczności dla osób niewidomych. Co prawda jest to początek gdzieś minionej dekady, jakiś rok 2011, może 2012, no ale takie spotkania się odbyły, czy w Hanowerze, czy w Marburgu, czy gdzieś jeszcze. No i były tam prowadzone dyskusje, powstawały też projekty, był projekt mapy dźwiękowej, był projekt usługi pozwalającej na uproszczony wydruk map dotykowych, bazujących na OpenStreetMap. No przeróżne pomysły wynikały z tych różnych eksperymentów, niewiele z nich się niestety utrzymało, natomiast poradnik jak najbardziej został i jest on przydatny. Jest on przydatny także dla nas, bo okazuje się, że przynajmniej ta część, która interesowała się osobami niewidomymi w OpenStreetMap projektu, zdeklarowała się w tym pomagać, że w jaki sposób my możemy dokładać się do tego, żeby powstawały też mapy OSM, mimo że nie widzimy i nie potrafimy graficznie nanieść rzeczy na mapę. Otóż nic prostszego, wystarczy za pomocą aplikacji, która jest w stanie nam tworzyć ślady GPS. Wystarczy, że przejdziemy jakąś trasę, czy troszkę pospacerujemy gdzieś po naszej okolicy, zarejestrujemy taki ślad w formie pliku GPX i udostępnimy go w portalu do śladów GPX, jest taki portal w ramach OpenStreetMap, z tagiem Blind OSM. I tak oznaczony ślad osoba widząca może podjąć jego edycję i pooznaczać to, gdzie my tam przeszliśmy, nazwami ulic, pooznaczać jakieś POI, które pomijaliśmy, pooznaczać drogi. Wystarczy, że my się przejdziemy, a osoba widząca te rzeczy pooznacza. No my jako osoby niewidome możemy także oczywiście wchodzić w interakcję z deweloperami, sugerować stworzenie nowych narzędzi, które nam jakoś te dane OSM doprowadzą do użyteczności albo w formie jakiejś nawigacji, albo jakiegoś innego narzędzia referencyjnego. Możemy tłumaczyć strony wiki i już dostępne oprogramowanie na nasz język. Także w tych poradach dla osób dodających rzeczy do OpenStreetMap pojawiła się wzmianka, żeby jeżeli nie jesteśmy pewni lokalizacji punktu i go tak zaznaczamy na przysłowiowe oko, tak mniej więcej około, to warto oznaczyć lokalizację tego punktu tagiem FixMe, żeby inna osoba, która będzie znała dokładne położenie, oznaczyła to dokładne położenie, bo to dokładne położenie jest dla osób niewidomych ważne. Także była sugestia, że jeżeli są dodawane pliki POI, punkty POI, to żeby oznaczać budynki i oznaczać ich wejścia także, bo dzięki temu osoba niewidoma może podejść bezpośrednio, na tyle oczywiście, na ile dokładność GPS pozwala, do wejścia. Więc żeby nie oznaczać położenia danego punktu POI mniej więcej na środku budynku, czy położenia, czy powiedzmy na punkcie środkowym położenia budynku, tylko właśnie żeby najpierw nanieść budynek z całym jego wymiarami na tą mapę, a potem oznaczyć jego wejścia. No i wtedy tak pooznaczane dane można jak najbardziej wykorzystać, no nawet nie widząc.

0: Też jest zachęta, żeby kontaktować się z lokalnymi społecznościami twórców OSM, wchodzić tam we współpracę, sugerować, co można by dodać, co można by zmodyfikować, no i być w kontakcie i zatroszczyć się o to, żeby te punkty w naszym mieście no, były jak najbardziej dokładne.
1: Pozostaje mieć nadzieję, że jednak może kiedyś w Polsce też szerzej będą te różnego rodzaju tagi wykorzystywane, bo chyba z tym jest słabo, prawda? Nie ma jakiegoś takiego.
0: Wejścia jeszcze widziałem, że są oznaczone i Seeing Assistant Move jak najbardziej je wykrywa. Mhm. Nie wiem jak to Docker. Natomiast nie spotkałem się z tymi tagami właśnie do przejść dla pieszych, właśnie żeby były informacje o tym, czy jest dźwiękowe przejście, czy nie. Ale to też dlatego, z tego powodu, o którym mówiłem, czyli że te nasze nawigacje do Docker Seeing Assistant Move mogą tych tagów nie wspierać, a przynajmniej ja o tym nic nie wiem. Tu GR Mapa była takim gigantem, który potrafił wyczytać, potrafił nam załadować wszystkie tagi dla danego punktu i my byliśmy w stanie sobie wydobyć takie informacje, jakie były nam potrzebne. A w przypadku niektórych punktów, no, lektura była długa, ale pasjonująca, bo można było poczytać sobie na przykład o woltażu linii tramwajowej, tramwaju, który sobie odjeżdżał z naszego przystanku. Dużo było jakichś, powiedzmy, informacji na temat budynków, ilopiętrowe są te budynki, jaki tam materiał jakieś wykonania, a jeżeli klasztor na przykład, to pod jakim wezwaniem, czy żeński, czy męski. No, naprawdę bardzo szczegółowe są te tagi i właśnie oprócz GR Mapy nie spotkałem się jeszcze z narzędziem, które tak szczegółowo by je prezentowało.
1: To może autor GR Mapy jakoś nam przybliży kwestię, bo być może wie coś więcej na temat implementacji tych tagów w pozostałych aplikacjach do nawigacji, bo może gdzieś zbadał ten temat, kto wie. Grzegorz nas słucha od czasu do czasu, więc może w komentarzach da znać, jak to wygląda. A teraz zmieniamy temat, bo będzie o nowych skryptach dla JOS-a, które mogą się przydać szczególnie osobom ze na przykład niesprawną jedną ręką, posługujących się tylko jedną ręką w pisaniu. Mianowicie to są skrypty, które nazywają się Sticky Keys. I jest to coś, co JOS realizuje w podobny sposób jak ta funkcja systemowa, natomiast ma ona działać lepiej, bo na przykład naciśnięcie Shifta nie powoduje dodanie go do klawiszy nawigacyjnych, więc na przykład strzałki, jak deklaruje autor skryptów, mają zostać no, nienaruszone, ma to po prostu działać tylko na jakieś litery, bądź też cyfry. I teraz jak to wszystko działa? Skrypty można, zdaniem Snowmana, czyli człowieka, który już kilka różnych skryptów dla JOS-a napisał, jest znany w międzynarodowym skrypciarskim środowisku, one mogą być podpięte zarówno do jednej konkretnej aplikacji, jeżeli chcemy z nich w niej korzystać, jeżeli ona ma swoje skrypty. Możemy je także podpiąć globalnie dla całego naszego JOS-owego profilu i używać tych skryptów wtedy wszędzie. Działa to w bardzo prosty sposób. Otóż naciskamy klawisz Shift, słyszymy odpowiedni dźwięk, wpisujemy literkę, jaką tam chcemy, albo cyferkę i jest ona traktowana tak, jakby była wpisana jednocześnie z Shiftem. Jeżeli się rozmyślimy, no to po prostu naciskamy Shift jeszcze raz i wtedy ten Shift jest zwalniany bez wprowadzania dużej litery. Natomiast tu od razu Snowman przestrzega, żeby się tak specjalnie tym nie bawić, bo naciśnięcie kilkakrotnie klawisza Shift spowodować może aktywację tych systemowych klawiszy. Właśnie tych sticky keys to są chyba klawisze trwałe, one tak się nazywają, czy klawisze lepkie. Też gdzieś tam spotkałem się z takim opisem. Natomiast można oczywiście sobie to wszystko też wyłączyć w ustawieniach systemowych, jeżeli nie chcielibyśmy, żeby te funkcje się ze sobą gryzły. Skrypty są darmowe do dowolnego użytku, zatem po prostu nic, tylko pobierać, korzystać, jeżeli oczywiście ktoś ma taką potrzebę i potrzebuje właśnie takich skryptów do działania i do pracy z JOS-em. Kolejny temat i też wokół czytników ekranu, ale tym razem z JOS-a przechodzimy do NVDA, bo tu mamy nowości w dodatkach.
0: Zgadza się i w tym tygodniu mam dla was trzy nowości. Dwie z nich to dodatki w sumie, a trzecia to pewien komunikat, który z dodatkami jest dość mocno powiązany. No i zacznijmy od tego, co tam w dodatkach nowego. Pierwsza rzecz jest dość ciekawa. Jest to dodatek FF Tools. FF, czyli można by pomyśleć, że chodzi o Firefoxa albo o, nie wiem, Follow Friday, jak ktoś jeszcze pamięta z Twittera, a teraz z Mastodona. Ale nie. Chodzi o jeszcze trzecią rzecz, która się z FF kojarzy, czyli biblioteka FFmpeg, czyli taka biblioteka służąca do dość zaawansowanego zarządzania, odtwarzania, konwersji multimediów na różne sposoby. No i na co pozwala nam dodatek FFTools w związku z tym? No pozwala nam na to, żeby odtwarzać multimedia bezpośrednio z eksploratora plików, bez otwierania jakiegokolwiek odtwarzacza. To już znaliśmy z wtyczki Z-Pod, również zresztą hiszpańskiej, bo FFTools jest też wtyczką o hiszpańskim rodowodzie, czy raczej hiszpańskojęzycznym. Natomiast oprócz tego, że możemy odtwarzać i o tym, jak odtwarzamy, to za chwileczkę opowiem, możemy też tym plikiem na kilka sposobów manipulować. Możemy go skonwertować na inny format, możemy go przyspieszyć, zwolnić, możemy go podgłośnić, możemy też go przyciąć, a wszystko to z poziomu eksploratora plików od razu za pomocą dodatku. No i jak to wszystko działa? Otóż mamy dwie komendy na start, które nie są do niczego przypisane. Musimy sami sobie je do jakichś skrótów klawiszowych przypisać w zdarzeniach wejścia, czyli otwarcie powłoki odtwarzania i otwarcie powłoki komend. I powłoka odtwarzania polega na tym, że naciskamy skrót, mając oczywiście podświetlony plik multimedialny w eksploratorze plików. Powłoka się aktywuje i w tym momencie możemy zarządzać odtwarzaniem. Spacją powodujemy rozpoczęcie odtwarzania bądź pauzę. Strzałki góra-dół pozwalają na kontrolę głośności. Strzałki lewo-prawo na przewijanie. Natomiast home, czy też nie, page up w tym przypadku, pozwala nam przejść na początek pliku. No i escape'em wyłączamy tą powłokę, kiedy już nie chcemy pliku odtwarzać. Natomiast powłoka komend pozwala nam tu na bardzo ciekawe rzeczy, bo możemy tutaj klawiszem C przykładowo wybrać sobie bitrate, wybrać sobie format docelowy pliku, jeżeli chcemy zmienić za pomocą klawisza, zdaje się, R. Możemy dokonać zmiany prędkości i przycięcia, więc możemy na przykład zrobić dzwonek od razu z utworu. No i klawiszem L dokonujemy konwersji wsadowej. Więc taki mini konwerter, mini odtwarzacz w formie dodatku do NVDA. Bardzo ciekawa koncepcja. Jak widać, tych takich poręcznych narzędzi powstaje coraz więcej. Jedyne, co warto mieć tu na uwadze, to fakt, że binarne pliki, czyli plik .exe FFmpeg, należy pobrać osobno. Jest w readme do dodatku podany oczywiście link, i umieszczamy wtedy tę binarkę w danych aplikacji, w update'a NVDA, tam add-ons FFTools i albo bezpośrednio tam, albo jest jakiś jeszcze folder bin czy inny i tam umieszczamy ten plik i powinno to wszystko działać. Druga rzecz, to nie jest w sumie nowy dodatek, chociaż chyba o nim jeszcze nie mówiliśmy do tej pory, nie widziałem też takiej potrzeby, bo nie wiedziałem w sumie, do czego go można by zastosować, a już mówiłem o podobnym dodatku, mówiłem kiedyś o dodatku NVDA Recorder. Jest to dodatek, który rejestruje wszystko, co mówi NVDA, co mówi nasza synteza, co jest podawane do naszej syntezy, do pliku tekstowego. No i dlaczego postanowiłem o tym dodatku, a dodatek ten nosi nazwę SpeechLogger, mówić? Ano ponieważ zainspirowany artykułem Drew Ebera, do którego też zresztą będzie link podany w komentarzu, artykuł ten traktował o tym, jak wykorzystać skrypty do JOS-a i skróty w iOS, no żeby podglądać sobie z iPhone'a, co tam też nasz komputer w ostatnim czasie powiedział. No i ja, jako że JOS-a nie używam, postanowiłem skonstruować sobie coś podobnego na bazie NVDA. Jak ja tego dokonałem? Ja to może zademonstruję troszeczkę. Ja załączę tutaj teraz udostępnianie dźwięku i już wam to pokażę.
2: Tak. Rozpoczęto udostępnianie dźwięku.
0: Mamy tutaj dźwięk.
1: Mamy, no i mamy, potwierdzam.
0: Tak jest. I warto zacząć od tego, żeby pobrać sobie wtyczkę Speech Logger. Do tej wtyczki będzie jak najbardziej podany link w komentarzu. No i po jej instalacji trzeba ją troszeczkę ustawić. Ja zaraz tu pokażę, w jaki sposób.
2: NVDA menu, opcje rozwija, ustawienia, audacity, VL, zdarzenie, wymowa symboli, słopust, audac, ustawienia, ustawienia NVDA, Speech Logger 17.
0: Tak, mamy tutaj wtyczkę Speech Logger. No i cóż, ta wtyczka nam pozwala ustawić. To jest też wtyczka, która zapisuje mowę do pliku, tylko że do osobnego pliku mowę lokalną, a mowę zdalną, czyli jeżeli jesteśmy w sesji NVDA Remote, to będziemy mieli dwa pliki na to, co powiedział nasz komputer i na to, co powiedział komputer zdalny, którym sterujemy. No więc dobrze, zobaczmy, jak tą wtyczkę ustawić, żeby było wszystko tak, jak należy i żeby na iPhone'ie nam się to wyświetlało.
2: Speech Logger strona, Log Directory, grupa, pole edycji zaznaczone C, Users HP Dropbox.
0: Dokładnie. Ja sobie ustawiłem tutaj katalog mowy lokalnej na Dropboxa, na główny katalog mojego Dropboxa. No można oczywiście stworzyć jakiś podkatalog, ja zrobiłem tak.
2: Browse, przycisk.
0: Tutaj przeglądam, jak gdybym chciał zmienić ścieżkę.
2: Local Speech Log File Name, pole edycji zaznaczone NVDA Speech Log.
0: Tak, i tutaj już jest nazwa pliku, jak się ten plik nasz ma nazywać, no domyślnie się nazywa tak, możemy sobie tą nazwę zmienić.
2: Remote Speech Log File Name, pole edycji.
0: Tutaj dla zdalnej mowy, czyli NVDA Remote, dla komputera podłączonego.
2: Separator Options Grupa, Utterance Separator Lista rozwijana Tfospaces NVDA Log Style.
0: Tak, jak ma, jeżeli na przykład jest podawany jakiś komunikat, on się składa z kilku jakby takich fraz, które synteza wymawia poniekąd osobno. Na przykład, nie wiem, pulpit lista, to jest jedna fraza, mój komputer, to jest druga fraza i tam 1 z 86, to jest chyba trzecia, tak mi się wydaje. Ewentualnie jeszcze potem jakieś tam wyświetla dodatkowe informacje, czy wyświetla pliki i foldery, coś tam, to jest jeszcze kolejne. No i pytanie, jak to ma być rozdzielane? No, ja polecam zostawić tak, jak jest, bo jeżeli damy na przykład nową linię, jest tu taka opcja.
2: Nevline.
0: New line. To wtedy, no wiadomo, na iOSie będzie to jeden flik, jedna fraza. No nie do końca chyba tak chcemy. Nie byłoby to zbyt wygodne w czytaniu, więc lepiej to zostawić tak, jak jest.
2: Sustom utterance separator canus.
0: No można też zrobić własny separator, jeżeli komuś z jakichś przyczyn bardzo na tym zależy. No i tu wystarczy nacisnąć OK.
2: Udostęp.
0: I po tej stronie jest już wszystko zrobione. No a teraz co na iPhone'ie? Na iPhone'ie należy stworzyć skrót. Ja już pokażę, jak ten skrót powinien wyglądać. Może trochę też zwolnię. No i spróbujmy. No i zobaczmy, jak ten mój skrót. Tak, mam taki trzyczynnościowy skrót NVDA Speech Viewer. Ja do niego też udostępnię link w komentarzach. No ale zobaczmy najpierw może, z czego on się składa. Tak, pierwszą czynnością jest pobierz plik Dropbox. Wybieramy ją, oczywiście będzie wymagana autoryzacja z Dropboxem aplikacji skróty, robimy to. No i co robimy, gdy już wybierzemy tą akcję pobierz skrót? Wskazujemy, pobierz plik z Dropbox. Wskazujemy ścieżkę do naszego pliku. No nie, nie chcemy usuwać. Wybieramy ścieżkę do pliku, tam będzie pole edycji, możemy wpisać od razu albo po slashach ścieżkę do folderów, albo jeżeli mamy w głównym folderze te pliki, no to od razu nazwę tego pliku z NVDA SpeechLog. Pokaż wybór dokumentu, odhaczamy, no bo nie chcemy za każdym razem wybierać osobno dokumentu. My jesteśmy zdecydowani na jeden konkretny plik, który ma zostać pobrany. Tak, tutaj mamy tą ścieżkę do pliku. No może być błąd, no bo to zawsze warto wiedzieć, jak coś nie zagra. Drugą czynnością, którą zaraz potem sobie wstawiamy, jest pobierz tekst z wejścia, no bo wzięliśmy sobie plik, tak? Kazaliśmy naszemu skrótowi dostać się do tego pliku, wydobyć jego treść. I teraz naszym wejściem, naszym inputem jest treść tego pliku, więc pobierz tekst z wejścia, czyli spraw, aby tekst z tego pliku dało się do czegoś dalej wykorzystać. To jest mniej więcej to oznacza. I szybki przegląd to jest trzecia akcja, czyli pokaż taki, no taką nakładkę, takie okienko z treścią tego pliku. Ja teraz pokażę, jak to działa w praktyce. Ja zamknę tutaj skróty. Wisielec to fajna gra swoją drogą, jeszcze mogę o niej dzisiaj powiedzieć krótko. No i co ja mogę teraz zrobić? Może na początek wyczyszczę stary plik.
2: Pulpit list. Drop.
0: Wyczyszczę stary plik z rzeczy, które tam były, bo robiłem sobie wcześniej jakieś już testy i myślę, że nie ma co oglądać starych rzeczy. Możemy sobie obejrzeć
2: eksplorator
0: nowe
2: pliku. NVDA Metals Root. NVDA Spell Log. NVDA dwa pusta. Odznaczono. Pusta,
0: mamy pusta. Plik. Jest
2: Dropbox.
0: Wszystko pięknie.
2: Pasek zadań.
0: No i teraz przypuśćmy, dlaczego ja w ogóle taki sposób sobie stworzyłem. Ano przypuśćmy, że zostawiamy jakiś proces. Nie, to może być pobieranie czegoś, jakaś instalacja czegoś dużego. To może być jakiś czat, który nam gdzieś leci i bardzo chcemy go śledzić. To może być jakaś, nie wiem, zmiana jakichś parametrów czegoś, utworów w radiu, czegoś tam w wierszu poleceń. No, różne mogą być powody i różne mogą się rzeczy dziać. I bardzo byśmy chcieli, no nie wiem, musimy wyjść gdzieś i bardzo byśmy chcieli ten proces, jego postęp śledzić, będąc w trasie. No i wystarczy, bo NVDA, przy założeniu, że NVDA będzie te kolejne etapy tego, co chcemy śledzić, czytać samodzielnie, no to włączamy logowanie mowy do pliku. To, co będzie mówił NVDA, nam się do pliku zapisze, a my możemy to przejąć na telefonie w sposób, jaki zaraz pokażę, i sobie to czytać. No dobrze, to ja załączam w takim układzie dodatek.
2: Started login local spech.
0: Użyłem skrótu NVDA Alt L. No, zaczęło się logowanie mowy. W porządku. Przejdę teraz sobie na Zooma.
2: Zoom spotkanie, link Zoom spotkanie.
0: I pochodzę troszkę tabem po interfejsie.
2: Wyświetl przycisk 3 z 35. Informacje o spotkaniu, przycisk 6 z 49. Prowadzący może wyłączyć wyciszenie na... Włączono oryginalny dźwięk. Zatrzymaj nagrywanie. Alt. Zatrzymaj nagrywanie. Wycisz. Tymczasowo wyłączono wyciszenie. Alta przycisk.
0: No dobrze. Coś tam nam ten screen reader poczytał. I też coś tam nam się do tego pliku już zdążyło zapisać. Dobrze. No to w takim razie ja przypisałem sobie do tego skrótu guest voiceover 3 razy 4 palce. No i teraz go spróbuję wywołać. O, shortcut. Tutaj trochę jest problem, bo ten nasz widok się załadował. On jest załadowany, ale gdybym teraz zaczął nawigować gestami, no to dalej jestem na ekranie głównym. Muszę wyeksplorować palcem po ekranie.
1: Znane komunikaty.
0: Tak, słyszymy dokładnie to, co przed chwilą czytało nam NVDA. Ja w tym momencie przejdę jeszcze trzy kontrolki dalej.
2: Ustawienia dźwięku, przycisk menu. Rozpocznij wideo Alt V dymek. Ustawienia wideo, przycisk menu.
0: Ja tu powciskałem. To się nie odświeży, bo ja mam kopię pliku w momencie, kiedy wywołałem skrót. Ja tu mogę szukać. Zszedłem palcem, musiałem wyeksplorować na sam dół. Mogę też udostępnić. I to jest ostatni komunikat, jaki został wypowiedziany. No, no nie jest to stan aktualny, bo ja już zdążyłem przejść o 3 pozycje dalej, no więc zwinę tutaj ten, dwoma palcami pocierając ten obecny widok. Wróciłem sobie na ekran główny. Wywołam raz jeszcze plik. Otwarł mi się plik, co zostało oznajmione tak, że nijak. Dotknę sobie znowu, bo ja chcę ostatni komunikat. Dotknę sobie u dołu ekranu. I nawigujemy w lewo od końca pliku.
1: Jest.
0: No więc jak widać, można sobie skonstruować taką rozgłośnię do tego, żeby nam to, co jest w tym momencie przez NVDA czytane, przez nasz screen reader, wyświetlało nam się dość szybko na telefonie. Tak jak mówię, może być taka sytuacja, że chcecie jakiś proces dziejący się na komputerze sobie mieć na podorędziu, nawet jak nie jesteście przy komputerze. Oto jest sposób, jak tego dokonać. Ja wyłączę teraz już zarówno
2: Stoppad Login Glossal Spech
0: NVDA Alt-L, jak i udostępnianie dźwięku, bo nie jest na razie nam potrzebne. I przejdę może do trzeciego newsa, który dla was dzisiaj mam w kwestii dodatków do NVDA, czyli no, zbliża nam się sklep z dodatkami. O tym już mówiliśmy. Po pierwsze był dodatek nieoficjalny hiszpańskiej społeczności Tienda para NVDA, który nawet doczekał się polskiego tłumaczenia. No i też były już rozmowy na liście mailingowej NVDA, jakby taki sklep uczynić sklepem oficjalnym. No i wygląda na to, że na dyskusjach się nie skończyło, bo gdzieś pomysł twórcom NVDA cały czas w głowie siedział. No i teraz on zbliża się powoli do rzeczywistości, bo powstały już pierwsze szczegóły tego, jak taki sklep będzie wyglądał i już autorzy dodatków, zdaje się, mogą swoje dzieła w takim sklepie publikować. No i jak to będzie w praktyce działać? Otóż powstanie repozytorium na GitHubie, do którego będzie można wrzucać informacje o dodatkach. Będą to takie pliki manifestu czy pliki metadanych, w których będą podane właśnie nazwa dodatku, autor, krótki opis i link do aktualnej wersji. Ponoć cały proces zatwierdzania będzie automatyczny, nie będzie żadnego procesu ręcznej weryfikacji tego, co tam jest wrzucane. Jedyne, co będzie weryfikowane, to sumy kontrolne, żeby to, co jest zadeklarowane w repozytorium, no, sprawdzić, że się zgadza z tym, co jest pod linkiem. Oczywiście będzie opcja, żeby czynnik ludzki tutaj zagrał i ktoś będzie mógł oczywiście gdzieś wyłapać i zgłosić jakiś no, niepożądany dodatek, który może nie powinien się znajdować w takim repozytorium albo gdzie kod jest dość słabej jakości. Natomiast sam proces publikowania domyślnie będzie raczej automatyczny. Tutaj autorzy postanowili się oprzeć na już znanym pomyśle, bo w ten sam sposób wygląda publikacja oprogramowania w Wingecie, w tym menedżerze pakietów, który poniekąd za sprawą programu Winget UI był niedawno bohaterem jednego z ostatnich odcinków Tyflo Podcastu. No więc tutaj ten sam pomysł ma się sprawdzić w przypadku czytnika ekranu NVDA i dodatków. Zobaczymy, w której wersji oficjalnie ten sklep pokaże się wbudowany w czytniku. No i super, że będzie, bo ułatwi to proces zarządzania, odkrywania nowych i aktualizacji starych dodatków.
1: Swoją drogą ja się tak zastanawiam, dlaczego ten temat sklepu tak się ciągnie, bo on już jest od kilku lat, mam wrażenie, podnoszony i ciągle się o tym mówi, że fajnie by było, żeby ten sklep się już pojawił, natomiast no, przez długi, długi czas była taka, miałem wrażenie, ze strony twórców NVDA, że tak, że fajnie, ale to jeszcze poczekajmy, jeszcze to dopracujmy. No być może jakieś kwestie związane z bezpieczeństwem, natomiast jak ty, Pawle, mówisz, jak to ma działać w praktyce, to ja tu specjalnie jakichś mocnych zabezpieczeń nie widzę przed różnego rodzaju nadużyciami.
0: Tak, też mi się tu wydaje, że to tak wygląda, zwłaszcza, że żeby dodatek się zakwalifikował na oficjalną stronę NVDA, tą addons.nvda.org, no to musi przejść jakieś standardy jakości kodu.
1: Tak, to się zgadza. Tam na liście deweloperów NVDA, na której jestem, no to są niekiedy dość duże dyskusje na temat poszczególnych dodatków, co można by było poprawić, jak można to poprawić. To nie jest tak, że ktoś tworzy dodatek i on od razu leci na stronę. Tam ta weryfikacja jest taka dosyć złożona, więc no trochę dziwi takie postawienie sprawy w przypadku tego oficjalnego miejsca z dodatkami.
0: Możliwe, że to będzie gdzieś kwestia taka to umowna, no nie powinno tak być, ale że mimo wszystko, tak, to co tam wpadnie do tego repozytorium będzie już dostępne awansem, natomiast nadal osoby, które ci tak zwani reviewers, i recenzenci dodatków, będą mogli tam zajrzeć i w razie czego dany dodatek gdzieś tam wycofać. No, zobaczymy, jak to się sprawdzi w praktyce. Natomiast no, może ten Winget i jego popularyzacja były potrzebne jako taki katalizator, albo czynnik, może czynnik zapalny może bardziej, który sprawił, że się zdecydowali w końcu coś z tym tematem zrobić.
1: No i oby nie skończyło się to tak, jak w przypadku repozytorium od GW Micro, które to no, być może nasi starsi słuchacze pamiętają, jak jeszcze istniał taki czytnik ekranu jak Windows Eyes. Pewnego dnia pojawiła się aktualizacja dodatków do tegoż. No i po aktualizacji co kilkanaście czy tam kilkadziesiąt minut otrzymywaliśmy wiadomość od Islamic State, że czas wyrównania rachunków się zbliża. Jak dobrze pamiętam, jakiś taki mroczny komunikat. No ten dodatek na szczęście zmodyfikowany nic wielkiego tam nie robił, tylko ale taki mógłby. Komunikat, ale mógłby, więc właśnie zastanawiam się, jak to będzie wyglądało tutaj, no bo proces instalacji takiego dodatku z takiego repozytorium jest znacznie prostszy niż pobranie go ze strony.
0: To prawda, a co by nie mówić, społeczność NVDA ma już za sobą przykład użycia potęgi, jaką jest Python, w którym pisze się dodatki, którego cały interpreter mamy do dyspozycji w NVDA, do niecnych celów. I nawet na stronie dodatków NVDA już był raz komunikat a propos ostrzegawczy, a propos pewnego dodatku, który obiecywał wiele, a okazało się, że miał złośliwe oprogramowanie w środku. Więc nie jest to temat bynajmniej obcy, myślę, społeczności tego czytnika. No nie wiem, rozumiem, że tutaj chcieli twórcy pójść w jakąś wygodę, zwłaszcza, że no, coroczne aktualizacje wymuszają to, żeby te dodatki również te aktualizacje przechodziły.
1: To więc prawda. Może,
0: a umówmy się szczerze, gdyby co roku albo co jakiś czas regularny, bo tak naprawdę co aktualizacje NVDA jakieś ukompatybilnianie tych dodatków ma miejsce, no to już wymagałoby to dość solidnych zasobów finansowych, żeby zatrudnić osoby, które będą tam siedzieć i to wszystko weryfikować.
1: No co, czas zatem pokaże po prostu co dalej i jak to będzie wyglądało, a przede wszystkim kiedy ten sklep się w końcu ukaże. No miejmy nadzieję, że już jesteśmy bliżej niż dalej tej drogi, a teraz, cóż, kolejne informacje. Dziś Paweł ma maraton, ale spokojnie, Tomek też się odezwie. Tomek też ma swoje informacje, wystarczy po prostu cierpliwie poczekać. I to jakie? To za kilkanaście minut w porywach do kilkudziesięciu wszystkie karty odsłonimy. Bo teraz ty, Pawle, masz dla nas porcję kolejną, tym razem takich drobnych newsów.
0: Tak, drobnych newsów. Jedne są mniej, drugie bardziej pozytywne i myślę, że warto tutaj zacząć od problemów z dostępnością subskrypcji w App Store. Nie wiem, czy ty się, Michale, natknąłeś, ale sporo użytkowników zgłaszało, że
1: ujmę to tak, ja się natknąłem i słyszałem ostatnio o tym problemie, natomiast ja go do końca nie mogę potwierdzić. To znaczy, ty, Pawle, najpierw może opowiedz, jak to teoretycznie wygląda, więc, a za chwilę ja opowiem coś z praktyki.
0: Podobno po wejściu w App Store w subskrypcję nie jest możliwa nawigacja po tych subskrypcjach. Tak jakby VoiceOver niczego tam nie widział, czy w jakiś sposób nie pozwalał podświetlić konkretnych aplikacji, w których mamy subskrypcję. Minęło trochę czasu i ponoć zostało to częściowo naprawione, czyli da się eksploracją ekranu podświetlić konkretną subskrypcję, ale nadal nie jest możliwa nawigacja gestami przesunięcia lewo-prawo. Ja, co ciekawe, ja mam no, nie najaktualniejszego iOS-a i to się widzę, zaczyna bardzo ciekawie objawiać, bo dzisiaj, i to za chwilę o tym powiem, gdzieś tam w kręgach znajomych się pojawił raport o kolejnym przeciekawym błędzie, który jakoś tak nagle, mam wrażenie, przecież iOS 16.3.1 no nie od dziś jest dostępny, no ale się pojawił. Natomiast ja chyba no, w zeszłym tygodniu albo dwa temu, nie pamiętam, anulowałem subskrypcję jednej aplikacji, miałem taką potrzebę i no, u mnie żadnych problemów nie było, mogłem to spokojnie zrobić. Natomiast dość sporo użytkowników się uskarżało na to, że u nich problem występuje. Jak to było u ciebie, Michale?
1: Ja właśnie wczoraj usłyszałem o tym błędzie, rozmawiając ze znajomym i u mnie wygląda to tak, ja to zresztą pokażę, może, o.
3: Subskrypcja. Udostępnij rodzinie. Kwalifikujące się subskrypcje będą automatycznie udostępniane twojej rodzinie. Faktury za odnowienie subskrypcji. Faktury za odnowienie dowolnej subskrypcji.
1: I teoretycznie tutaj nie mamy tego. O, i jak sobie chodzę w końcu, gdzieś tam docieram, ale... O, wydaje się, że mam tych subskrypcji znacznie więcej niż bym miał, a Focus, kiedy wejdę na listę subskrypcji, on się po prostu zawiesza na tej pozycji, na której on się znajdzie. Więc jeżeli chcę skorzystać z konkretnej subskrypcji, jeżeli chcę ją znaleźć, to tak jak mówisz, muszę...
0: Tak, eksplorować.
1: Tak. I tu sobie mogę już wejść. Ciach. I tu mogę anulować. Więc jest to możliwe, jest to do zrobienia, natomiast no nie jest to łatwe i to traktowałbym w kategorii takiego dość poważnego błędu, bo jest to błąd, który powoduje już nasze jakieś tam, albo może powodować jakieś nasze finansowe straty. Ja słyszałem na przykład ostatnio o takiej sytuacji, to w kontekście właśnie tych subskrypcji, o których rozmawiam ze znajomym, że jakaś tam osoba chciała skorzystać z tej usługi bodajże YouTube Music. No ale nie działała ta usługa jej tak, jak by sobie tego życzyła i chciała zrezygnować. No i nie może. No bo nie może wejść na tę listę albo na przykład nie potrafi do końca korzystać z eksploracji i nie jest w stanie tego odnaleźć, a tak naprawdę nie musi, no bo przecież są do tego gesty, tak? Do poruszania się no tak. Po elementach ekranu. Więc tak to z pewnością nie powinno działać i moim zdaniem akurat w takich miejscach, bardzo ważnych miejscach, gdzie mamy już do czynienia z kwestiami dotyczącymi pieniędzy, jakichś automatycznych odnowień, płatności i tak dalej, to Apple powinno naprawdę kłaść szczególny nacisk, żeby było to dostępne, no, bo najzwyczajniej w świecie, no tu decydujemy o naszych pieniądzach.
0: To prawda i można się bardzo gorzko rozczarować, bardzo naciąć, no i stracić pieniądze, więc uważajcie i miejmy nadzieję, że Apple naprawi ten błąd dość szybko. Wspominałem też o pewnym drugim błędzie, który no dzisiaj dosłownie wypłynął w dyskusjach gdzieś. Mianowicie ponoć w iOS-ie 16.3.1, w 16.4 ktoś demonstrował i tego problemu nie było. W 16 ja mam niestety, no wstyd się przyznać, 16.1.2 dopiero, no to też tego problemu nie obserwuję, a jest on jak dla mnie dość krytyczny, bo no wiele aplikacji nagłówki akurat implementuje dobrze i ta nawigacja po nagłówkach, no co by nie mówić, tą poruszanie się, zwłaszcza takich większych, skomplikowanych aplikacjach, ułatwia. Ja sobie do nagłówków przypisałem gesty voice-overowe, 4 palce góra-dół i ponoć z tego, co opisują koledzy, ta funkcja przestała działać. No i jest to przykre, bo to tak nagle się pojawiło, nikt o tym nie mówił, wszak tak jak mówiłem, iOS 16.3.1 już troszeczkę temu wyszedł, a tu taki brzydki błąd, no Apple nie fajnie. To tutaj wracając do karty Apple Viz i no do nadziei, że Apple sobie te różne uwagi i frustracje użytkowników weźmie głęboko do serca, bo no wiele osób kupiło dość drogie urządzenia, w nadziei, że otrzyma wysokiej jakości też dostępność, którą też wiele osób poleca, no i nie bez powodu, a tutaj takie błędy, więc
1: to
0: miejmy
1: prawda,
0: nadzieję,
1: to prawda,
0: że zostanie to naprawione. Ale przejdźmy do może bardziej pozytywnych wieści. LinkedIn doczekał się również redesignu troszeczkę, no i teraz jedno machnięcie oznacza jeden post, no i to jest super sprawa. Albo to już weszło, albo powoli wchodzi, natomiast docelowo tak ma to wyglądać. No, znowu wrócimy do troszeczkę mniej pozytywnych wieści. Podobno, sam tego nie sprawdziłem, ale tak donosi jeden z użytkowników, których obserwuję gdzieś w mediach społecznościowych, na Signalu pojawiła się kapcza przy rejestracji.
1: Hakapcza konkretnie, tak.
0: Tak, hakapcza taka dość perfidna, bo no... Hakapcza, jak wiemy, oferuje nam to ciasteczko dostępnościowe, to cookie, które możemy sobie do przeglądarki wgrać i wtedy już oni wiedzą, że my jesteśmy człowiekiem. Natomiast to cookie działa no, w Safari, ale już nie w widoku jakimś tam aplikacji.
1: Tak, no bo każda aplikacja ma ten swój kontener, w którym operuje i te dane ze sobą się nie mieszają. Safari ma swoją piaskownicę, Telegram, czy Signal, czy Facebook, czy jakikolwiek inny komunikator, każdy ma swoją piaskownicę, ma swoje dane i po prostu jeżeli wrzucimy to ciasteczko do Safari, no to nie wrzucimy go nigdzie indziej, a podejrzewam, że nawet i takie aplikacje ze względów prywatnościowych nawet nie mogą albo nie zawsze przyjmą nam takie ciasteczko, bo sobie coś tam na przykład ustawimy, albo w ogóle Apple tego nie przewidział, żeby takie rzeczy lądowały w pamięci danego programu.
0: No jest jakaś nadzieja, że tutaj wejdzie to ten passwordless login i w ogóle możliwość autentykacji nas za pomocą naszego iPhone'a. Nie wiem, czy Signal na coś takiego pójdzie jako komunikator, który no, chce nam gwarantować prywatność. Natomiast na ten moment, no, jeżeli się nie mylę, my nie możemy samodzielnie założyć konta w Signalu, zalogować się do niego. No i to jest...
1: To jest problem.
0: To jest problem, to jest zła wiadomość bardzo. No, ale na koniec dwie wiadomości pozytywne. Myśleliśmy, że to koniec rozwoju eSpeaka na iPhone'a, ale jednak nie. Ukazały się dwie nowe bety. No i jedną ze zmian, które zostały wprowadzone, jest suwak do regulacji przerw między frazami. To są te pauzy SSML, czyli pauzy regulowane tym językiem programowania Synthes. No i dzięki temu już eSpeak nie robi aż takich przerw, jak robił kiedyś, między różnymi frazami, które były podane. Wy już tego troszeczkę się nasłuchaliście tutaj pokątnie, ale może zademonstruję. Całkiem naturalne te pauzy, tak mi się wydaje.
1: To prawda. Trochę to nie przeszkadzać, jakoś tak on dziwnie to akcentuje,
0: tak,
1: ale okej.
0: To jest nowa, tu jest w ogóle nowa wersja biblioteki eSpeak. Niektóre słowa są wymawiane tak dziwnie, tak dwa, jakieś takie bardzo są oddzielane, wybijane te niektóre dźwięczne spółgłoski. Ja to może pokażę. Najlepiej to się chyba prezentuje na wejściu ekranu Braille'a, bo tam wyskakuje kilka komunikatów na raz. Bez przystanku. I ja używam zazwyczaj eSpeaka na... Na 50 i to wtedy to brzmi już tak. Dość ostra kanonada. Musicie sobie wyobrazić też, że kiedy próbujemy czytać jakiś fragment tekstu, czy to jest na przykład dość długi akapit maila, czy artykułu na stronie internetowej, to o ile kiedyś, ja się do tego nawet nie potrafiłem przyzwyczaić, chociaż na komputerze mam dokładnie to samo, bo tu u mnie Syntok czyta bez przystanku, czy RH Voice, natomiast eSpeak jakoś to sobie dzielił na segmenty, przynajmniej na iPhone'ie, a tutaj jak zaczął się produkować, to leciał i bez przystanku, aż nie byłem przyzwyczajony do tego, że na iPhone'ie coś takiego może mieć miejsce. Natomiast powoli się przyzwyczajam i muszę przyznać, że jest całkiem fajnie. Teraz te przerwy są bardzo znośne. Jak ktoś kiedyś mógł powiedzieć, że no nie da się tego używać, bo on tak bardzo oddziela i tam coś, to teraz muszę przyznać, że jak się ustawi ten suwak tych pauz SSML na zero, no to jest naprawdę dobrze.
1: Wiesz, więc... no tu parę sekund z życia, tu parę sekund z życia i się okazuje, że nagle zaczynamy sobie dzięki skróceniu tych pauz całkiem sporo czasu oszczędzać, tak w skali dziennej, tygodniowej, miesięcznej.
0: To jest racja, tylko czy my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby w takim tak dużo tekstu naraz przyjmować. Nie? To jest inna sprawa, myślę, i to jest kwestia też każdej osoby i przyzwyczajenia.
1: To prawda też... i no, myślę, że nie jedna osoba, która nas w tym momencie słucha, to zada sobie pytanie i postuka się w czoło, o co im w ogóle chodzi, przecież to jest w ogóle za szybko i ta synteza to mówi naprawdę w tempie iście ekspresowym. No, to jest też prawda, że to tak czasem nam się może wydawać, że jak na przykład osoby niewidome korzystają z syntezy mowy, to zawsze korzystają z niej tak naprawdę na wysokich obrotach. Część osób owszem, ale to nie jest reguła i to wcale też nie jest tak, że każdy niewidomy będzie słuchał syntezy o prędkości karabinu maszynowego. No nie, są ludzie, którzy wolą spokojniej, bez pośpiechu. Można i tak.
0: Tak, i prędkość to jest jeden czynnik, ale ilość tego tekstu, to że on nie biorąc nawet oddechu, nie dając jakby mentalnie przerwy na połknięcie tego, co my usłyszeliśmy, jedzie dalej, po prostu pendolino.
1: To fakt.
0: I mam wrażenie, po zmniejszeniu tych pauz, że naprawdę zacząłem przyjmować bardzo dużo tego tekstu naraz i może być mi tego aż troszkę za dużo, no ale na szczęście wszystko da się regulować, nie trzeba od razu zjeżdżać do zera, między 100, które jest domyślne, a zero jest jeszcze... cała gama liczb, więc każdy sobie znajdzie jakieś ustawienie idealne dla siebie. No, abyście i wyznaleźli swoje i oby autor już niczego nie psuł do wydania, bo już kiedyś było dobrze w jednej z bet, zanim została aplikacja oficjalnie wydana, a potem znowu zostało to zmienione i znowu było tak, jak mieliśmy, więc miejmy nadzieję, że tu no autor niczego już nie będzie grzebał, bo jest dobrze, można konfigurować, już jest dobrze tak, jak jest. No i na sam koniec tych naszych drobnych newsów, Telegram znowu coś się obudził, oni tak się od czasu do czasu budzą i jakąś porcję poprawek dostępności wrzucił. Jest na pewno poprawione to, że u dołu kiedyś były takie przyciski tam na te kontakty, czaty, coś tam jeszcze więcej. Teraz są to już normalne zakładki, takie natywne, jak powinny w aplikacjach być, więc wiemy, że jest to zakładka, wiemy, która jest wybrana. Jest wszystko jasne. Dostępne stały się także foldery na wiadomości, bo możemy sobie organizować kontakty, grupy, kanały na Telegramie w foldery. No i one wcześniej dostępne na iOSie nie były, teraz już są. Trochę lepiej wygląda kwestia w ustawieniach, kiedyś tam to było mniej czytane, zwłaszcza w sekcji zakupu premium, teraz jest już trochę lepiej. No i też w czatach grupowych dowiemy się w odpowiedzi na jaką wiadomość naszą albo no innej osoby jest wiadomość, którą aktualnie czytamy. To jest czytane w taki sposób, że odpowiedz na wiadomość tam twoją i czytana jest wiadomość ta, która jest odpowiedzią i dopiero na końcu jest czytana wiadomość oryginalna, do której się odnosi ta odpowiedź. To się powoli zmienia. Ponoć teraz jest jakiś taki moment, gdzie nawet na Twitterze, bo parę osób próbowało, wsparcie techniczne Telegrama jakoś bardziej łaskawie odpowiada na sugestie dotyczące problemów z dostępnością. No i wykorzystując tą chwilową falę i zwyżkę nastrojów w Telegramie, powstał kanał, gdzie osoby niewidome raportują różne rzeczy związane z dostępnością. Nie ma tam na razie nikogo z Telegrama, ale pomaga to pewnie w jakiejś koordynacji działaniami, jak tym, co zgłaszać, w jakiej kolejności. Gdybyście szukali TGA11Y, można tam się podpiąć do tej grupki i zgłaszać błędy i doświadczenia z Telegramem.
1: I ja teraz właśnie otworzyłem sobie Telegrama, żeby sprawdzić i istotnie, Pawle, wszystko to, o czym wspomniałeś, działa, tak to się wszystko zachowuje, mamy te zakładki, wygląda to zdecydowanie lepiej, natomiast nadal niestety przemieszczając się flikami tam po liście, kiedy już jesteśmy w oknie czatu z konkretną osobą, to nadal nam ten fokus gdzieś tam więźnie na przyciskach. Później, kiedy przechodzimy sobie na listę wiadomości, to on też nie do wszystkiego dociera. No to jeszcze fajnie, gdyby ktoś poprawił, bo kiedyś było zdecydowanie lepiej. No i może te dobre czasy dla Telegrama znowu nadejdą.
0: Oby nadeszły. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Też widzę problemy z przewijaniem. No, miejmy nadzieję, że to jest ten czas, w którym twórcy Telegrama postarają się o tę dostępność nareszcie.
1: A teraz będzie o Braille'u i o Windowsie 11, bo tu mamy coś nowego.
0: Owszem, mamy coś nowego i do Windowsa 11 jeszcze wrócimy, bo o tym wydaniu mówi się wiele, o tych buildach insiderskich, które aktualnie są testowane, bo dochodzi tam dużo ciekawych rzeczy, między innymi ulepszony panel głośności i pewne inne funkcje, o których później gdzieś porozmawiamy. No, natomiast na razie skupmy się na tym, co w dostępności, no i w dostępności Braille, a w Braille'u, no, dodano dość szybsze przełączanie się pomiędzy screenreaderami, jeśli chodzi o Braille'a, czyli jeżeli używaliśmy monitora Braille'owskiego z narratorem i przełączymy się na NVDA, to bez jakiegoś zbędnego przeładowywania jeden screenreader od drugiego tego Braille'a powinien przejąć. No i też weszło wsparcie dla nowych monitorów, dla monitorów tych nowszych Humanware'owych, tych Brailliantów, tych NLS Readerów BART, które w Stanach są, więc jeżeli ktoś w Polsce będzie się wyposażał w Humanware'y, to teraz one też działają. Działają one też no, po prostu z narratorem. No i to chyba tyle. Jeszcze się próbuję tutaj jakoś dokopać do ewentualnych ciekawych informacji na temat tej wersji, ale chyba to wszystko. W związku z czym, no, myślę, że warto poczekać na tą wersję Windowsa 11.
1: Tak, szczególnie, że słyszałem o takich przypadkach, w których niestety, kiedy ten Windows dostawał komunikaty, a właściwie kiedy zainstalowaliśmy w Windowsie obsługę Braille'a właśnie w narratorze, to nagle przestawała działać obsługa Braille'a w NVDA chociażby.
0: O, widzisz.
1: Były jakieś z tym problemy, więc dobrze, że Microsoft coś z tym robi. Tak. Kiedyś ostatnio miałem taki właśnie telefon od znajomego, który komuś konfigurował komputer. Komputer już cały w zasadzie zrobiony, wszystko, i mówi: słuchaj, no chciałem jeszcze dobry uczynek zrobić, skonfigurować linijkę brajlowską we współpracy z narratorem i z NVDA, żeby to wszystko działało, i kurczę, coś mnie podkusiło, niepotrzebnie to zrobiłem, bo teraz nie działa w NVDA ten Braille, działa za to w narratorze, ale co bym nie robił, to po prostu nie mogę tego cofnąć i sprawić, żeby ten Braille zaczął działać z powrotem w NVDA. No więc zadowolony to na pewno nie był.
0: Przypuszczam.
1: Tak jest. Okej, okay, no to teraz przejdźmy do kolejnych nowości, bardziej pozytywnych, zdecydowanie pozytywnych nowości, bo przynoszących samo dobro, jeżeli chodzi o aplikacje, bo mamy trochę tutaj świeżynek, konkretnie Pawle, to ty masz jakąś listę dla nas.
0: Tak, zgadza się. No i mamy kilka nowych rzeczy, które wyszły w międzyczasie i się okazało, że są dostępne w sposób świadomy, czyli albo do dostępności dotyczą, albo twórcy tego czy innego rozwiązania postanowili nad tą dostępnością w sposób świadomy pracować. No i pierwszą taką aplikacją jest aplikacja Guava. Jest to aplikacja do śledzenia naszego stanu zdrowia. Wprowadzamy w niej różne parametry dotyczące naszego zdrowia i ona może nam jakieś rekomendacje takie inteligentne podsuwać. Zdaje się, że też łączy się z różnymi serwisami z danymi fitness, czyli jeżeli mamy różnego rodzaju zegarki, smart, opaski, no to mogą być dane nasze z tych serwisów pobierane. Nie ukrywam, że aplikacja jest dość mocno nastawiona na Stany, bo tam możemy wręcz się łączyć z różnymi dostawcami usług medycznych, u których możemy, nie wiem, korzystać z usług lekarza, czy szpitali i tak dalej, opieki zdrowotnej prywatnej, amerykańskiej. Tam jest to gdzieś zintegrowane, a nawet możemy z poziomu aplikacji zamówić sobie badania krwi. Natomiast, no umówmy się, no w Polsce to nie działa, a więc tutaj aplikacja ma charakter typowo taki analityczny, referencyjny. No i twórcy chcą pracować nad dostępnością, więc warto im różne sugestie zgłaszać, no bo po prostu chcą, by ich aplikacja stała się no, lepsza, a to się zawsze chwali. Druga rzecz to program Lokalizateur i jest to, no ja tak się żartobliwie na to mówię, niezbędnik niewidomych Francuzów, no bo wyobraźcie sobie, że Fondation Valentin Hay, czyli no, fundacja imienia właśnie Valentina Haya, czyli nauczyciela Ludwika Braille'a, jedna z bardziej znanych organizacji osób niewidomych we Francji, stworzyła, i to już jakiś czas temu, ja się temu przyglądałem, ale dopiero teraz miałem okazję przetestować tak naprawdę swoją własną aplikację, która jakby jest tak jeden, by wszystkimi rządzić, tak jak we Władcy Pierścieni, czyli mamy jedną aplikację, ona jest dostępna na Windowsa, na Androida, na iOSa, nawet na Blind Shella. I w tej aplikacji jest wszystko. I kiedy ja mówię wszystko, no to rzeczywiście dużo rzeczy. Bo mamy tam dostęp oczywiście do bibliotek z książkami francuskojęzycznymi. Mamy tam dostęp do taki mini katalog stacji radiowych, czy poświęconych osobom niewidomym, czy takich ogólnych, podcastów, czasopism, gazet. Ale mamy tam też na przykład nowości w kinach. Mamy na przykład wykaz świąt i ferii we Francji. Mamy informacje covidowe. Mamy na przykład możliwość wyszukiwania lekarzy w usłudze Doctolib. To jest taka francuska usługa, trochę jak u nas znany lekarz, że możemy się umówić przez aplikację, przez internet na wizytę lekarską. Mamy YouTube'a, taki pseudo-klient, który w sumie osadza nam tą ramkę taką YouTube'ową, taki widok webowy YouTube'a w aplikacji, ale możemy z poziomu tej aplikacji wyszukiwać rzeczy na YouTubie. Jest integracja z Audible, czyli z amazonowym serwisem do audiobooków. Mamy przeróżne rzeczy. Ja mogę za chwileczkę zresztą tą aplikację otworzyć i pokazać. I tutaj coś dla osób, które albo językiem francuskim już władają, albo się dopiero tego języka uczą. Mamy dostęp do wideoteki francuskich kanałów telewizyjnych i to, co ciekawe, działa z Polski. I testowałem, tak, to, co w ostatnim czasie było grane w telewizji, w ciągu ostatnich, nie wiem, tygodnia może, ostatniego kilku dni, możemy sobie odtworzyć w tej aplikacji. Działa to z Polski, działa to za darmo i co najważniejsze, działa to z audiodeskrypcją, więc jeżeli chcielibyście sobie obejrzeć, znacie już język na tyle, że rozumiecie filmy, seriale w języku francuskim, to możecie je oglądać z poziomu tej aplikacji z audiodeskrypcją. No ta aplikacja też zwróciła moją uwagę z innego powodu, ponieważ no widać, że tutaj ktoś zainwestował w dobrych programistów, bo aplikacja jest naprawdę mocno dopieszczona. Mamy możliwość oczywiście organizacji, jako że aplikacja jest dość rozbudowana i oferuje nam dostęp do naprawdę wielu treści, no mamy tu dostęp do bardzo rozbudowanych katalogów rzeczy. Możemy sobie nasze ulubione, właśnie ulubione słowo klucz, treści dodawać do ulubionych, żeby mieć do nich szybki w miarę dostęp. Możemy sobie też do tych ulubionych naszych skrótów przypisać skróty Siri. No jeżeli skróty Siri, to też skróty takie jak pokazywałem tu, czyli tradycyjne Apple, czyli możemy sobie przypisać jakieś gesty voice-over, żeby od razu otwierać aplikację w konkretnym widoku. Też ciekawy bardzo i rozbudowany jest odtwarzacz, bo odtwarzacz pozwala nam oczywiście na odtwarzanie, przewijanie, to jasna sprawa, ale też regulacja prędkości, od razu jest też integracja z AirPlay, możemy sobie wysłać konkretną treść, której teraz słuchamy, na urządzenie kompatybilne z AirPlayem. No i wszystkie gesty możliwe, czyli pocieranie, żeby wrócić i tak dalej, są zaimplementowane. Ja mogę spróbować pokazać, co taka aplikacja potrafi. No to jest ekran główny lokalizatora. Tu mamy menu. I tu mamy od razu na ekranie głównym rzeczy dotyczące nawigacji. No, To jest parę takich przycisków, żeby można było odświeżyć lokalizację, zobaczyć, rozejrzeć się po punktach w okolicy, no ale kiedy już chcemy wyznaczyć, zapisać swoje aktualne położenie do odtworzenia później, ale gdy już chcemy przystąpić do nawigacji zakręt po zakręcie, to proponowane są nam albo mapy Apple, albo mapy Google. No ale co my tu jeszcze mamy? Mamy w ogóle kategorie, które... takie rubryki, które są ponumerowane w ogóle, więc mi się kojarzą albo stare strony internetowe, które chciały być dostępne dla osób z dysfunkcją wzroku, więc się numerowało linki, mrugnięcie w stronę starej strony ICC, albo obsługa takich IVR-ów, czyli no linii telefonicznych tak naprawdę, systemów obsługi automatycznej przez telefon.
1: Tak jest, aby wejść gdzieś tam wciśnij jeden... Tak, i tak dalej.
0: Tak, ja opowiadałem o takim serwisie ze Szwajcarii, gdzie rzeczywiście pod kątem osób niewidomych jest cała platforma przez telefon z informacjami różnymi. Natomiast tu mamy właśnie podobnie zorganizowaną, mam wrażenie, aplikację mobilną. Możliwe, że to kiedyś też była infolinia, tylko się trochę unowocześniła. No, musiałbym temat kiedyś zbadać. Ale zobaczmy, co tu tak z ciekawości pobieżnie mamy. Moje ulubione. Różnego rodzaju...

0: Możemy wyszukiwać chyba, to jest taka jakby panorama firm. Tutaj chyba można po numerze, czyli nie wiem, czy to nie jest jakaś książka telefoniczna też poniekąd? Tak, to są też numery jakieś takie dostępowe, takie chyba ważne dla niepełnosprawnych. To są numery alarmowe, zdaje się. I to jest tutaj wszystko. Tu jest commerce, to tu jest kilka sklepów, można jakieś kilka sieci sklepów, a supermarketów przejrzeć rzeczywiście pod kątem jakichś produktów, które są oferowane. Tu jest kultura, tu na przykład mamy lista różnych spektakli i wydarzeń z audiodeskrypcją w różnych miastach Francji. Tak, no biografie kompozytorów klasycznych, to się zrozumiałe. Tutaj są biografie osób znanych. Odmiana czasowników. Jakiegoś rodzaju słownik. Reverso, kolejny słownik. Terytoria świata, geograficzna baza danych. Synonimy. No wiadomo. Tak, no wiktionary, słownik, wiki słownik. I to wszystko. Ekonomia, finanse, to tu są kursy giełdowe, przeróżne jakieś, mogę to spojrzeć tu. Tak, historyczne kursy walut. Tu jakieś giełdy francuskie, jakieś rzeczy, o których nie mam pojęcia. Tutaj mamy wszystkie rzeczy muzyczne, audio. I co tu mamy? Mamy tutaj historię tego, co grały stacje radiowe we Francji. Radia narodowe. Radia międzynarodowe. Radia z serii Sherry FM. To jakaś sieć taka francuska stacji. Klasyka. Tutaj kolejne jakieś też nurt radiowy.
1: To też jakaś sieć, zdaje się,
0: tak,
1: radiowa.
0: Tak. NRJ nawet. Reunion, czyli te terytoria kolonialne Francji też. Rire et Chanson, to też kolejne. Śmiech i piosenki, też jakaś sieć chyba. Internetowe. Teksty piosenek. YouTube po kanałach. I to tyle. Tutaj hobby. Przepisy kulinarne od A do Z. Też tylko inaczej prezentowane. To są chyba do różnego rodzaju tych multiwarów i kombiwarów i tak dalej. Multicookerów. Dokładnie. Thermomix, recepty, te przepisy do Thermomixu. Tu są jakieś wyniki, nie wiem, czy to jest jakby lotto francuskie, czy jakiegoś rodzaju też zabawa taka narodowa. I to tyle. To są biblioteki dźwiękowe z książkami. Tu są właśnie podcasty różne i też, ale też właśnie replay, czyli to, co leciało ostatnio w telewizji do odsłuchania przez jakiś czas, też z audiodeskrypcją. To są te filmy i seriale, o których mówiłem. To jest prasa. I już widziałem, że na przykład takie Le Figaro, które normalnie jest płatną gazetą, no nie puszcza dalej. Jest paywall i nie wiem, jak oni tego paywalla obchodzą, czy oni gdzieś się logują, bo tu nie widzę, gdzie można się zalogować. No ale jakby jest. Tu są usługi. Pytanie, jakie usługi? Commune de France to są te, no, różne rejony, jakby, czy gminy we Francji. Jakby lista pewnie i jakieś dane podstawowe. Która godzina w konkretnej strefie czasowej w konkretnym kraju. Konwerter walut. Jaka jest data, a jaki dzień jest o podanej dacie. Taryfy, cenniki pocztowe. Serwisy publiczne. I tu mamy tutaj na temat szczepionki. na COVID.

0: 19 prawdopodobnie. Tutaj jakiś też kolejny serwis czy Anuer, to jest chyba książka telefoniczna czy coś takiego. Tak, tutaj informacje covidowe. Tak, to jest kalendarz ferii i świąt. Kolejny to jest chyba serwis z listami, czy jakoś tak, nie wiem, czy wysyłanie listu pocztą z poziomu, czy coś takiego. To są chyba ulotki leków. I też jakieś kanały RSS, jakichś konkretnych ważnych źródeł. Tu mamy transport, czyli rozkłady jazdy pociągów, autobusów w różnych miastach, różnych sieci transportowych francuskich i tak dalej. Życie praktyczne. No i życie praktyczne. I co tu mamy? To są właśnie te informacje o nowych filmach w kinach. Horoskop na dziś. Takie informacje też dnia różne. Pogoda i tak. O, tu jest pogoda. Program telewizyjny. No i to wszystko. I wyobraźcie sobie, że to wszystko, co teraz wam wymieniłem, pokazałem, to jest jedna dostępna aplikacja, która wszystkie te informacje w sobie ma. Więc tak naprawdę, no, osoby niewidome we Francji nie potrzebują kilku aplikacji do różnych rzeczy, bo mają wszystko w jednej. I to jest naprawdę fajnie zorganizowane w takie właśnie kategorie. Wszystko można sobie pododawać do ulubionych. Więc no, fajnie, jakby kiedyś na przykład w Polsce coś takiego też powstało. No a z drugiej strony pokazuje to, jak ważne jest posiadanie otwartych API do różnych serwisów.
1: No właśnie, też przyszło mi to do głowy, bo to się nie bierze znikąd i to nie jest tak, że twórcy aplikacji to sobie to wszystko zbierają, te informacje we własnym zakresie. Najprawdopodobniej w większości przypadków oni się po prostu łączą do jakichś zewnętrznych źródeł, serwisów konkretnych, które konkretną informację, na przykład jakąś o pogodzie, rozkładzie jazdy, informacjach kinowych mają i są gotowe udostępnić taką informację w otwartym formacie.
0: No to się akurat zgadza, ale jak tak sobie pomyślę, kurczę, takie szkolenie nawet takiej mało technicznej osoby niewidomej we Francji, to musi być cała przyjemność. Jak,
1: to prawda.
0: Jak można od razu pokazać jedną aplikację, która tyle rzeczy robi na raz. No, no to jest... To jest piękne. No i trzecia aplikacja, którą dziś chciałem przedstawić, aplikacja polskiego autorstwa. Jest polski deweloper, stworzył aplikację Scores. Aplikacja kosztuje 12 zł i aplikacja jest dostępna z VoiceOver. Ja nie testowałem, ale no, tak głosi opis, więc i też udostępniła to osoba niewidoma na Mastodonie, więc liczę na to, że jest to prawda. Aplikacja do wpisywania wyników gier, czyli powiedzmy gramy w jakąś grę ze znajomymi i potrzebujemy gdzieś sobie spisać, ile kto ma punktów w konkretnej rundzie i potem w sumie. No i możemy tutaj coś takiego zrobić. To jest albo do gier, albo do różnego rodzaju czynności, nie wiem, zrobiliśmy jakiś zakład i nabijamy punkty w tym zakładzie, albo nie wiem, po prostu wymyśliliśmy sobie jakąś konkurencję i zbieramy punkty, no to tu możemy w takiej aplikacji te punkty notować. No i to wszystko, jeśli chodzi o aplikację.
1: Ale to nie wszystko, jeżeli chodzi o informacje, które nam, Pawle, dostarczyłeś, bo masz kolejne nowości, tym razem nowości w czytnikach ekranu.
0: To prawda. No i w tym tygodniu tych nowości jest dwie, bo mamy JOS-a, no jest nowa wersja JOS-a, wersja lutowa. I chyba taką najważniejszą rzeczą w tej wersji jest, już wam powiem, jest WhatsApp i tak naprawdę wsparcie WhatsAppa desktopowego. Czyli są skrypty dodane do tej aplikacji właśnie, którą znamy i lubimy.
1: To zdaje się, Brian Hardgen też coś miał maczać palce w tych skryptach do WhatsAppa. Ciekawe, czy to jakaś kooperacja z nim, czy niezależne działania twórców.
0: No właśnie, nie wiem. Mi się wydawało, że tutaj Brian Hardgen jak najbardziej pomógł, aczkolwiek dalej widzę, że on oferuje te swoje płatne skrypty, bo jego skrypty były płatne, przypomnijmy, a tutaj mamy je już w JOS-ie, więc pytanie, czy to są te same skrypty, czy one są w jakiś sposób okrojone. No poczytajmy. JOS od teraz zawiera skrypty dla popularnej aplikacji komunikatora WhatsApp. To są skrypty, które obejmują aplikację desktopową dostępną ze sklepu Microsoft Store na Windowsie 10 i wyższym. No i tutaj mamy link, żeby dowiedzieć się więcej. JOS oferuje kilka nowych funkcji, które usprawniają doświadczenie użytkownika przy interakcji z wiadomościami oraz z wykonywaniem i odbieraniem rozmów audio i wideo. Niektóre z tych funkcji to automatyczne oznajmianie wiadomości, kiedy przychodzą, oraz odgrywanie dźwięku, kiedy kontakt pisze wiadomość. Dodatkowo nowe, szybkie ustawienia w Insert V i można te za pomocą tych ustawień powyłączać te oznajmianie, jeżeli ich nie chcemy. No i możemy używać Alt 1 do Alt 9, żeby przejrzeć 9 najnowszych wiadomości i z Shiftem wyświetlamy tą konkretną wiadomość w podglądzie bufora wirtualnego. Mamy też nowe skróty klawiszowe do szybkiego przejścia do pola edycji, to jest Alt E w konkretnym czacie, do listy konwersacji, czyli Alt C, i Alt H do historii wiadomości, do listy wiadomości. No i oczywiście Insert H wyświetli nam listę skrótów, które dodają skrypty JOS-owskie, a Insert W listę skrótów, które są dostępne. Tak o, w WhatsAppie. No i to wszystko. Wydaje mi się, że Brian Hardgen coś tam więcej dał, ale nie jestem pewien. Natomiast no, widziałem jeszcze, że te skrypty są dalej do kupienia, więc domyślam się, że coś oferują więcej niż to, co jest już wbudowane w JOS-ie. Jest też dostępny zaktualizowany FSDN i jest to Freedom Scientific Developer Network, czyli to jest sieć dla osób tworzących skrypty. I jest to dokumentacja właśnie do języka skryptowego JOS-a, więc tutaj mamy też pewne uaktualnienia. No a tak, no to mamy pewne inne zmiany. Na przykład możemy w historii powiadomień, czyli to jest ta nowa funkcja, która doszła ostatnio w JOS-ie, że możemy spersonalizować sobie, w jaki sposób będą oznajmiane nam konkretne powiadomienia z konkretnych aplikacji. No tu możemy sobie przeorganizować kolejność, w jakiej mają być stosowane reguły, które wymyśliliśmy, która reguła ma mieć nad którą gdzieś tam pierwszeństwo. Możemy też tutaj poczytać, że naprawiono błąd w PowerPoincie, który polegał na tym, że JOS nie respektował kolejności odczytywania elementów na slajdach, tak jak zadeklarował je autor danej prezentacji. Jeżeli Outlook jest skonfigurowany, aby pokazywać wiadomości wedle konwersacji, naprawiono błąd, przez który JOS nie czytał, czy konwersacja, czy wątek takiej konwersacji jest rozwinięty, czy zwinięty. Naprawiono też błąd, kiedy naciśnięcie Insert F11 nie wyświetlało wszystkich ikon w zasobniku systemowym na Windowsie 11. Naprawiono błąd w Bard Express, to jest aplikacja dla Bard NLS, dla tej biblioteki amerykańskiej. Naprawiono błąd, kiedy to kursor brajlowski nie wyświetlał się na właściwej lokalizacji w edytorze kodu Visual Studio. Naprawiono błąd w Visual Studio Code, gdzie to JOS nie czytał wyników autouzupełniania, podczas gdy pisaliśmy, no w sensie na bieżąco, kiedy się one pojawiały w miarę naszego pisania. Naprawiono błąd występujący przy pojawiających się w wielu aktualizacjach ARIA, czyli tych auto-odczytywanych komunikatach na stronach, gdzie był używany typ ARIA Atomic Region, gdzie JOS oznajmiał wszystkie aktualizacje, a nie tylko tą najnowszą. Naprawiono błąd, gdzie tryb formularzy się nie aktywował jak należy we wszystkich polach, w niektórych polach edycji. Na przykład pole wyszukiwania na stronie sklepu Play, play.google.com się nie aktywowało w ten sposób. Jeżeli dodajemy elementy do listy w dokumencie Google Docs, rozwiązano problem, gdzie JOS oznajmiał całkowitą liczbę za każdym razem, gdy naciskaliśmy Enter, żeby dodać nowy element. Teraz już tylko to będzie oznajmiane, gdy będziemy wchodzić w obręb listy jakiejś. Naprawiono też błąd w arkuszu Google, gdzie JOS nie oznajmiał współrzędnych komórek A1, B1 i tak dalej, kiedy się przemieszczało po takim arkuszu. Tak, uaktualniono samouczek dla Teamsów, żeby uszczegółowić, których strzałek używać do nawigacji po paskach narzędziowych, po różnych elementach aplikacji. Naprawiono błąd w LibreOffice Calc, który się wysypywał, kiedy próbowało się nawigować po arkuszu z JOS-em i monitorem brajlowskim. Nie jest już konieczne, żeby zmieniać cokolwiek w rejestrze, żeby móc używać JOS-a i Fusion z Citrix Virtual Delivery Agent. Były jakieś problemy z tym przedtem, już tego nie trzeba robić. Jest już w... jest już jakiś artykuł gdzieś też w bazie Freedomu. W odpowiedzi na uwagi użytkowników strukturalny tryb Braille'a wyświetla teraz skróty klawiszowe, tak jak wcześniej było to robione przed aktualizacją grudniową. Tłumacz brajlowski LibLui został uaktualniony do wersji najnowszej i jest wybrany teraz domyślnie. W angielskiej wersji JOS-a naprawiono błąd, gdzie język belgijski, Holandia, Belgia, holenderski, niderlandzki, Belgia był używany z jakichś przyczyn w LibLuisie. Dodano wsparcie dla rosyjskiego głosu Newfont API 5. No i to tyle, jeśli chodzi o JOS-a. Ale mamy też nową wersję Supernova End Screen Reader 22. No i spróbuję się już za chwileczkę dowiedzieć, co tam nowego nastąpiło. I mamy tutaj wprowadzone True Font Magnification, czyli prawdziwe powiększanie czcionki w aplikacjach Office. To w Supernowej najostrzejsze powiększanie czcionki, jakie istnieje na rynku. O, mamy też rozdział dźwięku, który już jest znany z JOS-a czy z NVDA, na kanał lewy i kanał prawy, czyli podzielenie dźwięku systemu na jeden kanał, a mowy na drugi. Usprawnienia w skanowaniu i czytaniu dokumentów PDF. Wsparcie fizycznego trybu brajlowskiego w aplikacjach Office, Microsoft 365 i 2021. Nie wiem, czym jest ten fizyczny, physical braille mode, że nie wiem, piszemy na klawiaturze braillem, czy że można wpisywać z monitorów. Coś takiego. I dodatkowe poprawki błędu. Ale, jeszcze tu doczytuję. Doczytuję tu jeszcze. Nie dowiemy się. No, i to tyle, jeśli chodzi o screen readery na ten tydzień.
1: No to przejdźmy do kolejnej informacji, którą zaskoczenie też ma dla nas Paweł. Tym razem to będzie informacja dotycząca nowości w Be My Eyes. I to tak. Nowości, która dotyczy nas w Polsce.
0: Zgadza się. Mamy pierwszą firmę, która oferuje nam po polsku pomoc specjalistyczną. Jest to firma Sony. No i od teraz, jeżeli macie jakiś problem z skonfigurowaniem jakiegoś produktu Sony, albo macie jakieś pytania a propos dostępności, albo jakieś takie typowo rzeczy związane z produktami firmy Sony, które dotyczyłyby naszej sytuacji jako osób z dysfunkcją wzroku. No albo potrzebujecie po prostu pomocy przez wideo w zlokalizowaniu czegoś właśnie w produktach Sony, skonfigurowaniu, znalezieniu i tak dalej, to mamy już naszych ludzi, mamy już osoby mówiące po polsku. Wystarczy otworzyć Be My Eyes, kliknąć w przycisk pomoc specjalistyczna, następnie wybrać kategorię technologia, no i już ukazuje się nam Sony jako opcja. Dostępna ta usługa jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 18. Jest też dostępne to w kilku innych krajach Europy. Było to poprzedzone pilotażem. Jest też język hiszpański. Zdaje się, że właśnie no, angielski na pewno i chyba jeszcze kilka innych. No ale my jesteśmy wyróżnieni i też to mamy. Jeszcze nie testowałem, ja też nie posiadam żadnych produktów Sony, ale przypomnijmy, że to na przykład PlayStation, to na przykład telewizory Sony Bravia, które mają Android TV i ponoć są dość fajnie dostępne. Są to słuchawki. No, Sony ma też swojego Walkmana. Ostatnio też jakieś smartfony, zdaje się, już coraz mniej wychodzą, ale powiedzmy, że coś się może jeszcze znajdzie, jak ktoś ma. No i ostatnio też przecież aparat fotograficzny z udźwiękowieniem, z którego wiele osób się śmieje, no ale jest, więc trochę tych produktów Sony, które my być może używamy, jest, więc no są też powody, żeby ze serwisem Sony przez Be My Eyes móc się kontaktować. No i miejmy nadzieję, że w przyszłości więcej firm podąży śladem Sony i pojawi się także i w naszym języku. W Be My Eyes.
1: No myślę, że tego to wszyscy byśmy sobie życzyli. Tymczasem co jakiś czas, zwłaszcza osoby, które trochę podróżują po Europie, też życzyłyby sobie, żeby te wszelkiego rodzaju dokumenty związane z naszą niepełnosprawnością, a tym samym też różnego rodzaju benefity w postaci zniżek dotyczyły nas wszędzie na terenie Unii. No i cóż, chyba coś ku temu zmierza, przynajmniej jeżeli chodzi na razie o konsultacje społeczne, prawda?
0: Tak, zgadza się. Otwarły się pod koniec lutego konsultacje społeczne projektu właśnie Komisji Europejskiej co do stworzenia Europejskiej Karty Osoby Niepełnosprawnej, European Disability Card. No i proszą nas, jak to zwyczajem komisji bywa, o naszą opinię. Jest formularz, który można wypełnić. Jest on dość, no, prosty w wypełnieniu, on jest w języku angielskim, natomiast odpowiedzi na pytania otwarte możemy udzielać w języku polskim jak najbardziej. I taki formularz gotowy należy później wysłać na podany adres e-mail. Pytania są przeróżne, bo pytania są, zaczynają się od takiej demografii, czyli no, jak masz na imię, jak się nazywasz, ile lat, jaka płeć, skąd jesteś, z jakiego kraju, czy jesteś osobą niepełnosprawną, czy w jakiś sposób związaną z osobami niepełnosprawnymi. No i potem już wchodzi konkret, czyli właśnie, jakie doświadczenia masz z podróżowaniem, czy podróżujesz często, jak często podróżujesz. No i wchodzimy w tą kartę. Jakie trudności napotykasz podczas podróży? W jakich obszarach chciałbyś, żeby karta, czy uważasz, że karta to dobry pomysł i czy rozwiąże problem właśnie braku zniżek przy podróżowaniu, czy jakichś tam praw przy podróżowaniu w Europie? Na co chcesz, żeby te zniżki były? Czy tam powiedzmy, na co chcesz, żeby ta karta działała? Czy powinna ona być tym samym, co karta europejska parkingowa, która już istnieje, czy powinny być to dwa osobne dokumenty? Czy te karty powinny być tylko jako plastik, tylko jako opcja mobilna w telefonie, czy i plastik, i mobilna? I tam jest też trochę takich pytań otwartych, czego się od tej karty spodziewamy? Można napisać taki trochę dłuższy raport, dłuższą wypowiedź, tak jak mówiłem, w języku polskim. I wysłać, no bo to nasza opinia ma znaczenie. To jest ten moment, w którym możemy swoją opinię wyrazić, żeby potem nie narzekać, że ta karta weszła, ale w sumie to nie oferuje tego, czego bym się spodziewał, a w sumie to nic nie daje. No to teraz jest możliwość, żeby naszą opinię wyrazić. Taką możliwość będziemy mieli do, zdaje się, 5 maja, więc czasu trochę jeszcze jest. Ale warto już pomyśleć, jakiej karty europejskiej osoby niepełnosprawnej byśmy chcieli, no i w takiej konsultacji wziąć udział.
1: Link oczywiście będzie w komentarzu, żebyście mogli ten formularz wypełnić. No i cóż, zachęcamy do tego, bo to w naszym dobrze pojętym interesie.
0: tak,
1: aby taka karta rzeczywiście była nam maksymalnie przydatna.
0: No, a takie tutaj kategorie, jeszcze, że na chwilę wrócę, są rozważane, których bym się nawet nie spodziewał, bo no właśnie transport, no to wiedzieliśmy, żeby były zniżki tak na autobusy w konkretnych miastach za granicą, jeżeli osoby niewidome tam je też mają, czy na pociągi i tak dalej, ale też na przykład na atrakcje turystyczne, wiadomo, parkowanie, wiadomo, ale na przykład też, czy powinna obejmować ona zakwaterowanie. Więc jeżeli podróżujemy, czy powinni, nie wiem, czy tu chodzi o to, żeby no, to były jakieś zniżki, bo no, no nie wiem, czy osoby niepełnosprawne w jakimś kraju mają zniżki na, nie wiem, hotele, czy coś, no ale może na jakieś obiekty dedykowane osobom niewidomym, to ciężko stwierdzić, ale na przykład czy powinno też być objęte na przykład wsparcie prawnicze, prawne. Gdyby coś tam się przydarzyło, potrzebowalibyśmy jakiejś asysty tam, no nie wiem, adwokata czy kogoś, czy jakiejś pomocy prawnej, czy też powinno to być objęte tą na przykład kartą. Różnego rodzaju właśnie pomoc jest tam gdzieś też uwzględniona, więc no, ja myślę, że warto wypowiedzieć się akurat w tej konsultacji.
1: Zdecydowanie do tego zachęcamy i powoli przynajmniej ten wątek tyflo aktualności zbliża nam się do końca, ale zanim go zamkniemy, to jeszcze Paweł nam opowie o nowościach w grach.
0: Tak, i no jak zwykle tutaj się powołam na biuletyn Audio Games, który wyszedł sobie w tym miesiącu. No i cóż to ciekawego wyszło w tym miesiącu? Magic Research, gra na iOS-a i Androida. Nie wiem, jaki to charakter jest gry, czy to jest gra taka tekstowa, przypuszczam, że tekstowa, że nie jest to taka w pełni gra audio z rozbudowanymi efektami dźwiękowymi, tylko taka tekstówka do gdzieś wyklikania. No, ale o co chodzi? W grze Magic Research jesteś dyrektorem nowo stworzonego Instytutu Magii i masz jeden cel. Nauczyć się tyle, ile można o tej sile, aby zdobyć sławę i wygrać w prestiżowym konkursie szkół magicznych. No, brzmi znajomo, gry dostępne i czara plagiatu, ale tutaj będziemy mogli właśnie uczyć się od innych, wyjeżdżać na takie jakby, jeździć na takie jakby wycieczki badawcze, wyprawy badawcze do różnych krajów, uczyć się czarów, rzucać te czary, no i rozbudowywać gdzieś wiedzę naszej szkoły magii i czarodziejstwa w dostępnej grze. Potem mamy grę Fruit Pot 2. Jeżeli graliście wcześniej we Fruit Pot, czyli tak jakby salon minigierek różnych takich około blackjack i tak dalej, automatów do gier, taki symulator automatów do gier, no to wyszła jego druga część, tym razem osadzona w latach 80. Ponoć też z jakimiś utworami muzycznymi z epoki, z tamtej dekady, więc warto może też tą grą się zainteresować. Constant Motion, gra koncepcyjna, zdaje się, że chyba autorstwa Sama Tupiego, bo chyba jakiś ostatnio był Blackout na serwerze Survive the Wild, ja o tym nic nie wiem. Ja też w same STW nie gram, więc nie wiem, mi na ten moment, kiedy ta gra gdzieś tam wstaje z popiołów, no to, żeby nam się nie nudziło, został wrzucony taki koncepcik minigierek w Pythonie, bo Sam Tupi programował wtedy w Pythonie, no i próbował się zorientować, czy ten Python to jest język ten dla niego gdzieś, czy to jest dostatecznie potężny język, żeby w nim aż tworzyć gry audio, stwierdził ostatecznie, że nie, no ale sam pomysł gry mu się spodobał i jest pomysł, żeby tą grę przepisać od zera, ale na ten moment kilka godzin gry i tak z tego uzyskamy. I no zobaczymy. Aha. Gra, w której tak, nie mamy nigdy bezpośredniego, bezpośredniej kontroli nad tym, w którą stronę porusza się nasz gracz, ale od czasu do czasu możemy albo zmienić kierunek, albo prędkość, z jaką idzie, i w tym klimacie mamy przeróżne minigry. No, jakiś taki, może nie Endless Runner, ale jakiś taki Constant właśnie Motion, cały czas się ruszamy. No i mamy nowy mod grę typu właśnie tekstowych przygodówek online, czyli Forgotten Kingdoms. Jest to gra osadzona w uniwersum kampanii Forgotten Realms i mamy tutaj, oczywiście będzie link podany w komentarzach, mamy dane do połączenia się z Moodem i mamy tutaj grę, świat pełen magii i walki na miecze. Musimy się wczuć w postać, więc cały czas gramy tą postacią, nie ma tam przedstawiania się prawdziwym imieniem, tylko jak na Arkadii wymyśliłeś sobie postać, która się jakoś nazywa, to cały czas przedstawiasz się jako ta postać i mówisz w stylu tej postaci. Rzeczywiście są jakieś konwencje a propos tego, jak powinniśmy swoją postać nazwać, trzeba się z tym zapoznać. Jest trochę klas postaci do odblokowania, mamy cztery klasy na początek. Możemy budować gildię i mamy punkty kismet, które zbieramy, żeby odblokowywać różne zaawansowane rasy i inne elementy gry. No więc, jeżeli kręci was takie uniwersum, no to jest nowy mod, w którego można pograć. Mamy też kilka aktualizacji gier, które już wcześniej się pojawiły, czyli na przykład dowiedzieliśmy się, że już można w przedsprzedaży kupić The Last of Us 1, ten remake na peceta. I gra ma się ukazać 28 marca już tym razem. Tam przypomnijmy, że premiera była przekładana. No więc jest szansa, że ten tytuł otworzy się do wielu nowych graczy, którzy z uwagi na brak konsoli nie mogli sobie wcześniej pozwolić na grę w The Last of Us. Jest nowa wersja Slay the Spire, czyli moda udostępniającego Slay the Spire, grę karcianą znaną, która była też już w Tyflo Przeglądzie przedstawiana. No i od teraz mamy API dla deweloperów modów, żeby oni mogli też swoje mody udostępnić przez ten mod. Czyli żeby teraz mody do Slay the Spire stały się dostępne dla dostępne dla osób niewidomych. Będą mieli deweloperzy dostęp do właśnie przekazywania komunikatów do czytnika ekranu oraz do reprezentacji dostępnej mapy w grze. No i teraz jest trochę poprawek i też lepsze odróżnianie podobnych do siebie potworów w grze, więc no, niech żyje Slay the Spire. Też nastąpiła aktualizacja Classic Six Dragons Mooda, o którym już mówiliśmy w zeszłym miesiącu. Więcej stref szkoleniowych, kilka nowych tematów pomocy i usprawniono soundpack, który też stał się teraz mniejszy przez większe skompresowanie plików dźwiękowych. Też była aktualizacja Hearthstone'a, a w niej nowy mini set kart, powrót do Nahthramas. I też wprowadzono nowy patch, który miał nowego bohatera w ustawce, w trybie ustawki. Jest trochę zmian, które trochę wyrównują balans między poszczególnymi postaciami. No i na przykład jest nowe menu dźwięku, które pozwala dostosować w trochę bardziej granularny sposób różne poziomy głośności. No i zaktualizowano też mod Hearthstone Access, dzięki któremu nowa wersja gry jest wspierana i też te nowe opcje dźwięku możemy je teraz też samodzielnie modyfikować. Tymczasem w modzie Alterion mamy dużo mniejszych poprawek w różnych dziedzinach, od tworzenia przedmiotów przez umiejętności bitewne, podglądanie inwentarza i tak dalej. Kolejna aktualizacja gry Text Spaced. Kilka wizualnych poprawek, ale też nowy 10 rozdział historii. No i jest też skonfigurowalny teraz dźwięk pingnięcia, ping takiego, no ping, kiedy w nasze pole wykrywania, w nasze pole radarów wpływają statki wroga. I powstał też nowa stworzona przez użytkowników mapa do Adventure at Sea, która nazywa się Windows Attack, i też nowa wersja 2.0 z przebudowanym kompletnie interfejsem gry Lost Vault, I właśnie przez cały czas w lutym były wypuszczane kolejne aktualizacje, które miały dostępność tego interfejsu usprawniać. No i pomniejsze poprawki. I to tyle, jeśli chodzi o gry, ale ja jeszcze mam nowość, jeśli chodzi o gry. O Wisielcu już mówiłem. Wisielca bardzo lubię, odkąd Piotr Witek na swojej szufladzie o nim napisał. Dość często w niego gram, no, czyli gra Hangman, klasyczna gra, w której musimy odgadnąć słowo, tylko że każda próba nietrafiona w literkę danego słowa powoduje powieszenie kolejnej części ciała ludzika na szubienicy, tak naprawdę wirtualnej, więc chodzi po prostu o odgadywanie słów. Gra jest bardzo dostępna, bo możemy zawsze podejrzeć, ile i w których miejscach liter odkryliśmy. Też zawsze, kiedy podkładamy literę, to jest całe słowo odtwarzane w taki sposób, że na każde miejsce na literę jest odtwarzany dźwięk i tam, gdzie pada, gdzie mamy już odkryte litery, tam jest jeden typ dźwięku, tam gdzie jeszcze nie mamy odkrytych jest inny typ dźwięku. Gra co prawda nierozwijana od dłuższego czasu i kosztuje chyba 5 czy 6 zł, ale myślę, że warto ją pobrać, bo dalej działa sprawnie i nawet można grać przez Game Center z drugą osobą przez internet, jej wymyślać jakieś słowa, więc gra taka wkręcająca na dość długi czas. A jeszcze a propos gier, to też pod moje palce wpadła gra na iOS-a Grid Games, czyli taki zestaw gier bazujących na idei planszy, czyli takich jakby puzzli. Mamy tam na przykład Sudoku, mamy tam na przykład Pairs, czyli dopasowywanie kart, ale co ciekawe, gra jest dostępna o tyle, że autor postanowił stworzyć tą grę właśnie jako taką trochę koncepcyjną, żeby udowodnić, że można zrobić dostępne gry właśnie takie puzzlowe na iPhone'a, używając funkcji dostępnościowych VoiceOvera, więc tu mamy na przykład dopasowywanie obrazków, przy czym te obrazki są bardzo fajnie i bardzo dokładnie opisane opisem alternatywnym, tak przykładowo. Działa super nawigacja w pionie, możemy chodzić w pionie po takiej planszy. No i co ciekawe, jedną z ciekawszych gier tego zestawu jest gra Where WCAG, czyli gra, w której dopasowujemy losowo wybrane nam przez system kryterium dostępności do jego liczby porządkowej, tak? W całej tabeli wytycznych WCAG, czyli na przykład, nie wiem, strona powinna być nawigowalna, które to kryterium, i tam możemy sobie wybrać z listy i wybieramy, aż trafimy. Więc jeżeli ktoś ćwiczy na jakiś certyfikat, na przykład IAAP, Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekspertów Dostępności, albo na jakąś inną certyfikację, to myślę, że gra bardzo, bardzo pouczająca, edukacyjna i przydatna.
1: Można się sprawdzić.
0: Tak, więc to wszystko, jeśli chodzi o gry. Przekazuję z powrotem do studia głos.
1: Spokojnie, Pawle. Trochę odpoczniesz, aczkolwiek ten pierwszy news w technikaliach jest podpisany jako twój, aczkolwiek jest tu coś czuję, że Tomek też będzie miał co nieco do powiedzenia, bo właśnie otwieramy kącik technikaliów i na dobry początek będzie o tym, że teraz to gdzie się nie rozejrzeć, gdzie nie spojrzeć, to ktoś chce bardzo klonować nasz głos, żeby nam było fajniej i milej. W praktyce to pytanie, co tam potem z tego będzie, natomiast fakty są takie, że rzeczywiście to klonowanie głosu to jest technika, która obecnie bardzo, bardzo się rozwija.
0: Tak, i nie wiem, Tomku, to może cię poproszę na początek, skoro mówimy o klonowaniu głosu, to się pochwalimy tym, co razem osiągnęliśmy w tej dziedzinie, czyli przetestowaliśmy technikę True Voice, czy Clear Voice, jak to się nazywa, w Skype'ie, tak? True Voice, czyli tłumaczenie rozmów na Skype'ie w czasie rzeczywistym przy zachowaniu, przynajmniej względnym, tak jest to przynajmniej w teorii, naszego własnego głosu.
2: Tak. Przy czym to jest w ogóle taka metoda, bo to im jest napisane i to już kilka jakby firmy teoretycznie oferuje albo zaoferuje za chwilę, że wystarczy kilka sekund, żeby zaoferować syntezator mowy mówiący naszym głosem. Ja o tym sobie troszeczkę, może nie to, że jakoś poczytałem, bo to chyba za duże słowo. W każdym razie to nie działa tak jak na przykład w RKWS-ie, że jest trenowany model, tyle że nie wiem, z użyciem kilku sekund tego, co mówię ja. Działa to tak, że Microsoft, oprócz tego, że ma te syntezatory, które wszyscy, albo przynajmniej część z nas zna, i to są syntezatory ich oficjalne, one mają swoje jakieś tam imiona, nazwy, można sobie coś tam nimi powiedzieć, to jeszcze ma bardzo dużo, podejrzewam przynajmniej, że ma bardzo dużo takich syntetycznych głosów, które nie są dostępne nigdzie i one służą głównie właśnie do klonowania osób. Działa to mniej więcej w ten sposób, że taki syntezator słucha sobie, co ja mówię, wybiera sobie model taki, który według niego najbliższy będzie temu mojemu głosowi, zmienia w nim jeszcze kilka rzeczy, pewnie jakąś wysokość, pewnie intonację, wymawianie pewnie jakichś niektórych głosek, no to co może jakby zmienić w tym modelu, to tak jakby wziąć, nie wiem, jakiś syntezator mowy i w nim pozmieniać wysokość, pozmieniać prędkość, pozmieniać coś jeszcze, w taki sposób, żeby mówił teoretycznie jak tam ktoś inny.
1: Czyli krótko mówiąc, on udaje nasz głos.
2: On udaje
1: to
2: nasz
1: jest
2: głos.
1: Tak, no, jak,
2: to
1: niektórzy mają, jak niektórzy no, mają taki dar i takie predyspozycje, że są w stanie naśladować czyjeś głosy.
2: Tak,
1: to trochę tak,
2: to się
1: tak
2: chyba
1: działa.
2: Czy kiedyś, czy nadal się to nazywa i próbuje udawać głos. To jest dokładnie, to jest rzeczywiście coś takiego. No i w Skype'ie jakoś to działa. Zresztą w Eleven Labs, to co kiedyś pokazywaliśmy, znaczy niedawno w sumie pokazywaliśmy, to też była ta sama technologia, tylko że w Eleven Labs to chyba działa lepiej niż w Skype'ie. Tak mi się przynajmniej wydaje.
0: Tak, bo tutaj w Skype'ie ewidentnie słychać, że, że to nie jest mój głos, tylko to jest głos Microsoftu naśladujący mój głos. To tak. Myślę, że jak pokażemy nagranie, to się to okaże dość ewidentne, ale to słychać. To rzeczywiście można nagiąć. On czasami się nie wyrabia, nie potrafi dobrze odczytać tej próbki głosu.
2: Tak.
0: To naśladownictwo nie jest tak fajnie odwzorowane. No, przeciekawe rzeczy się działy z tym mechanizmem.
2: Tylko tak jeszcze słowem wstępu. My nie robiliśmy specjalnej, nie wiem, prezentacji do tego podcastu, więc tu się, zwłaszcza u mnie, dzieje dużo. Dzieci słychać.
0: No tak, to
2: bardzo.
0: Prawda, ale słychać też nasze
2: choć
0: głosy.
2: To też powoduje, że wychodzą różne problemy z tym tłumaczeniem.
0: Tak.
2: Ale może przejdźmy do samego tłumaczenia, a potem sobie jeszcze chwilkę pewnie o tym porozmawiamy. No to Skype i True Voice. Paweł mówi po angielsku, ja mówię po polsku.
0: Tak.
2: Trzeba oczywiście ustawić odpowiedni język Skype'a, żeby to działało, więc Paweł musiał samego Skype'a ustawić, zdaje się, na angielski.
0: Na angielski, ale z iPhone'a to działa, więc bez problemu.
2: No właśnie. No i
3: niezbyt fajne jest to, że jak ty gadasz i gada syntezator, to syntezator nie ścisza ciebie i to się troszkę zlewa. Bo ten syntezator oryginalnie jest, ma inną barwę i to dużo lepiej wtedy słychać. No jakieś to jest.
4: It's the synthesizer that silences you and it blends a little bit.
3: Eleven Labs to robi lepiej.
4: Because it's an original synthesizer. It has a different timbre
3: podobny,
4: and you can hear it much better then.
3: Ale no, mamy nagranie i zobaczymy. Mam nadzieję, na tylko przeglądzie będzie się dało to zrobić, jakie to będzie.
4: Well, how else is it? Just need to refine a little and levels. What does it do better? In any case, this voice is definitely more similar. An example, not as a rule, but we have a recording and we'll see. I hope at this review it will be possible to do what? It will be.
5: I quickly need to see where the treasure is recording.
6: So I'm trying to record this now with the screen recording and I hope you can
7: Więc
6: hear me still.
7: Więc próbuję to teraz nagrać z nagrywaniem ekranu.
2: Dobra.
7: Mam nadzieję, że nadal mnie słyszycie i mam nadzieję,
2: tak,
7: że to, co powinien uchwycić.
2: Zobaczymy, jak mnie tutaj. I tak to wygląda. Niestety,
0: tak. No jak słychać.
2: Po pierwsze,
1: za długie zdania panowie budowaliście.
2: Wiesz, to jest jakby jedno, natomiast ja myślałem, że to będzie tak, że jak mówi syntezator, to oryginał się troszkę wyciszy.
0: Ale właśnie.
2: Nie. Po drugie, w nagraniu słychać mój oryginalny głos, moje tłumaczenie, Pawła oryginalny głos i Pawła tłumaczenie.
1: No to prawda, tak, to się tak wszystko ze sobą miesza i jest niezła kakofonia.
2: Ja jak to słyszałem, to słyszałem tylko Pawła głos i Pawła tłumaczenie, więc było trochę, no tutaj lepiej pod tym względem. Niemniej No właśnie, ja już chyba wolę w Skype'ie, żeby to był syntezator taki standardowy, dlatego że jeżeli ktoś mówi sobie jakimś głosem i syntezator mówi głosem niższym, bo to tak przeniupowo jest, to dzięki temu, że te właśnie głosy są inne, to dużo lepiej się rozróżnia to co mówi syntezator, od tego, co mówi człowiek, zwłaszcza, że nie jest ta mowa ściszana. Bo pewnie gdyby to było ściszane, to by też było trochę inaczej. Natomiast on nie zachowuje intonacji mówiącego. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ja tam coś powiem, zobaczymy, czy to się nagrywa. I od tego momentu ten syntezator z mojego głosu przeszedł na jakiś taki bardzo niski głos.
0: Tak, że... no to prawda. Tak,
2: i
0: to...
2: potem musiało trochę czasu upłynąć, żeby on z powrotem wrócił do tego poprzedniego głosu. W każdym razie te głosy czasami się potrafią zmienić.
1: Czyli wniosek sobie... z tego taki, że ta analiza jest przeprowadzana na bieżąco, że to nie jest tak, że on na początku sobie coś zdefiniuje, aha, dobra, ty masz, człowieku, taki głos, to ja już teraz będę tym głosem generował tę mowę. No bo w sumie poniekąd i racja, mogłoby się okazać na przykład, że z jednej strony tego Skype'a czy innego komunikatora mamy kilka osób, na przykład w przypadku jakiejś konferencji, że ktoś mówi coś, inna osoba w danym pomieszczeniu mówi też swoje i Microsoft chciał to rozróżnić, natomiast no, w takiej sytuacji dzieją się ciekawe rzeczy.
2: Natomiast to też nie działa od początku, to czasem zadziała od razu, czasami zadziała z jakimś opóźnieniem, natomiast i akurat tu trzeba pochwalić Skype'a, mimo że u mnie działo się kocioł niesamowity. Jeszcze był program, który powtarza to, co się mówi w pokoju, dzieci śpiewały, jakieś piosenki grały, coś tam dzwoniło. To program mnie tłumaczył w miarę, dzieci nie tłumaczył w ogóle, piosenek też chyba nie tłumaczył, może coś czasem, ale to było rzadko, więc w takim środowisku, w którym no, dzieje się dużo, no, program jest w stanie jakoś działać. I jakoś to nawet tłumaczył nawet nieźle. No, w każdym razie efekt jest taki, że no, można rzeczywiście zaczynać rozmawiać z osobami, których języka się nie zna.
0: Tak, tylko trzeba naprawdę bardzo uważać, jakby umówić się na to i w jakichś idealnych warunkach, bo no, ta jakość tłumaczenia pozostawia wiele do życzenia. Jakby wcześniej to już działało, bo sama funkcja tłumaczenia też nie jest specjalnie nowa, tylko używała po prostu głosów Microsoftu do tego, żeby odtwarzać te partie.
2: Tak, oficjalnych głosów tam jest jeden żeński, jeden męski.
0: Tak.
2: Chyba tam można wybrać, zdaje się, którego chce się używać do tłumaczenia. Nie pamiętam, w każdym razie... Mhm. W każdym razie...
0: No, ale to klonowanie głosu chyba było tą ciekawszą częścią. I
2: tak, i to klonowanie to tak szczerze mówiąc, no gdyby to właśnie wyciszało rozmówcę w momencie, gdy samo tłumaczy, to by jeszcze nie było tak źle. Natomiast gdy podobną barwą mówi syntezator, podobną mówię ja, no to wtedy robi się...
1: To się zlewa, zlewa się.
2: Tak, i to naprawdę trzeba się skupić nieźle, żeby... gdzieś tam.
0: Ale też sama jakość tej podróbki, ona tak, no niby powierzchownie robi wrażenie, ale potem jak się wsłuchać, to słychać te formanty tych syntez takich właśnie neuronowych.
2: Tu mam jeszcze jakiś taki kawałek, gdzie ty mówisz i potem syntezator mówi właśnie.
0: Okej, okay, no to spróbuj. Well,
6: you can hear it some kind of speech synthesizer. It's making the voice sound very like perfect.
7: It is a bit like słyszę, it. Że słychać jakiś syntezator mowy.
2: A weź...
7: To sprawia, że głos brzmi bardzo idealnie.
2: No właśnie.
0: Na przykład, nie?
2: No i to jest ewidentnie głos Pawła.
0: To jest ewidentnie microsoftowski głos podkręcony na wyższą wysokość. Tak to brzmi.
2: No, także tak to mniej więcej wygląda. Mhm. No i... No już, no.
0: No tak.
2: Także no. Generalnie klonowanie głosu jest w stanie działać. W ogóle jeszcze bawiłem się tym Eleven Labs i tam niektóre głosy naprawdę bardzo dobrze wyszło ich klonowanie. Natomiast to chyba wszystko zależy od tego, jakim bankiem głosów dysponuje ten, kto te głosy klonuje. Innymi słowy, może być tak, że u różnych firm to klonowanie głosu różnie wychodzi i niektóre osoby mogą być bardzo dobrze sklonowane, inne osoby w tym samym, jakby przy użyciu tego samego algorytmu mogą być sklonowane dużo gorzej, bo akurat nie znaleziono na przykład podobnego algorytmu.
0: No tak, no ale to Microsoft to nie jest jedyna firma, która ma chrapkę na to, żeby nasz głos klonować. No bo w podobnym czasie ukazały się dwa artykuły. Ja tutaj przeczytam z tabletowo.pl, że iPhone przeczyta wiadomość głosem naszego znajomego, czy naszego kolegi. No i co tutaj jest napisane? Otóż mamy do czynienia z patentem złożonym przez Apple, a nie faktyczną zapowiedzią nowej funkcji, ale jest ona na tyle interesująca, że warto o niej wspomnieć. Użytkownicy iPhone'ów mogą bowiem zyskać nowy, wyjątkowy sposób odczytywania wiadomości w iMessage. Wiadomość przeczytana głosem znajomego. Komunikator iMessage nie zdobył zbyt dużej popularności w Polsce. Jak najbardziej, można go nazwać niszowym. Nie można jednak tego samego powiedzieć o innych rynkach, na przykład USA. Wynika to z prostego faktu. iMessage dostępny jest tylko na urządzeniach Apple, a te u nas sprzedają się przeciętnie. Oczywiście niskie zainteresowanie komunikatorem Apple w Polsce zdecydowanie nie oznacza, że mamy do czynienia ze słabą aplikacją. Śmiem twierdzić, że to naprawdę dobre narzędzie do komunikacji ze znajomymi, aczkolwiek ograniczone przez brak wsparcia konkurencyjnych platform. Jak wynika z odkrytego patentu, Apple rozważa wprowadzenie funkcji odczytywania głosowego otrzymanych wiadomości. Nie będzie to jednak takie zwykłe czytanie tekstu, bowiem nie byłoby to nic naprawdę ciekawego, a poza tym można już poprosić Siri o przeczytanie wiadomości. Okazuje się, że firma Tima Cooka chce zapewnić odczytywanie wiadomości głosem osoby, która wysyła nam wiadomość. Oczywiście taki głos nie mógłby zostać wygenerowany z powietrza. Konieczne byłoby wcześniejsze udostępnienie próbek naszego głosu, aby i iPhone mógł go naśladować. Trudno obecnie stwierdzić, jak wiele próbek byłoby potrzebne, ale Apple w złożonym patencie wspomina o modelu tworzonym na podstawie wielu próbek. Użytkownik podczas wysyłania wiadomości miałby otrzymać możliwość dołączenia pliku audio do wiadomości. Miałoby się to sprowadzać wyłącznie do wybrania odpowiedniej opcji, a następnie generowaniem nagrania audio zajmowałaby się już sztuczna inteligencja i Siri. Brzmi ciekawie, ale... Owszem, nowa funkcja w iMessage mogłaby spotkać się z większym zainteresowaniem wśród użytkowników iPhone'ów, ale obawiam się, że byłoby to tylko chwilowe zaciekawienie. W końcu wysyłając wiadomość tekstową, raczej chcemy komunikować się w ten sposób, a nie przez wiadomości głosowe. No to już zależy. Myślę, że są różne potrzeby i ktoś może chcieć po prostu właśnie w jakiś sposób komuś uatrakcyjnić może taką wiadomość.
2: To jest jedno, poza tym też możliwe, że Apple tutaj jakiś taki próbny balon tutaj gdzieś
0: też
2: wysyła na
0: też
2: zasadzie,
0: prawda.
2: Sprawdźmy, co powiedzą ludzie, jak to w ogóle się przyjmie nawet na takim etapie.
0: No oczywiście tu jest też przypomnienie, że Apple tych patentów to składa tysiące, a wiele nawet nie dociera do końca. No zobaczymy, bo to może potrwać rok, dwa albo pięć, ale coś się może w końcu stać. Ważne, że patent mają, natomiast Samsung się posuwa o krok dalej i to już wychodzi ta funkcja powoli. Ona już jest chyba dostępna po angielsku i chyba po koreańsku, czyli text call w Bixby. Chodzi o to, że możemy właśnie również stworzyć próbkę naszego głosu na naszym Samsungu i odbierać tym połączenia i rozmawiać jakby tym naszym wygenerowanym głosem sklonowanym przez telefon. No i też podobna zasada działania, tak? Czyli generujemy sobie wcześniej głos i potem ktoś do nas dzwoni, my odbieramy, piszemy tekst, który ma zostać wypowiedziany i wypowiada go nasz syntezowany głos. Więc no, jak widać, wszyscy chcą klonować nasze głosy. No, oby się to nie wymknęło spod kontroli.
2: To się w pewnym sensie już wymknęło spod kontroli.
0: No to wiem, tak, ale to tak, no.
2: To znaczy, też chodzi o to, jest coś, co nazywa się i teraz nie zjedzcie mnie w każdym razie, Tortoise, TTS, to jest taki system syntezymowy, otwarto źródłowy, żeby nie było, który można pobrać sobie z GitHuba. W tej chwili, o ile mi wiadomo, nie ma modelu polskiego oficjalnie. Niektórzy robią sobie takie modele gdzieś tam na własny użytek. To trochę trwa. No, czas, zdaje się, to trzeba liczyć w tygodnie, tak mi się wydaje. Dość dużo tych próbek tam jest potrzebne. Parę godzin, jeśli nie kilkanaście. No i mając taki model, można potem sobie dogenerowywać kolejne głosy na podobnej zasadzie i im więcej się ma tych głosów, tym, znaczy może inaczej, to Tortoise właśnie pozwala na klonowanie taką samą metodą głosu, też z kilku sekund próbki. W związku z powyższym takie coś, otwartość złowe już jest. No tylko teraz trzeba pozbierać na przykład ileś głosów dobrej, najlepiej jakości, porobić te wszystkie głosy, to trochę czasu zajmie, no chyba, że ma się masę sprzętu. No i wtedy rzeczywiście można puścić również gdzieś tam klonowanie głosu i jakby w ten sposób też można to robić. W związku z powyższym, no taki syndrom obecnych czasów, można wiele, tylko trzeba mieć sprzęt, dużo sprzętu, naprawdę dużo.
0: Mm-hmm. No ciekawe jak
2: kartami graficznymi to takim no dość...
0: Ciekawe jak to działa, jakby wyniki takiej, chciałbym chętnie posłuchać takiej syntezy.
2: Ja troszkę słyszałem, no to brzmi jak te wszystkie, no nie wiem czy kojarzysz, nieraz na YouTubach są tam jakiś celebryta, czyta, nie wiem, Księgę Rodzaju. Czyta,
0: no, ale to jest takotron, tak? To jest jak takotron, czy...
2: Trochę tak, tylko że no, ma wyższą częstotliwość próbkowania, ma trochę taki, to trochę brzmi jak to było odszumiane audio, przynajmniej to co ja widziałem. Że tak jak wiesz, są te odszumiacze, które powodują, że to audio się tak jakby gotuje, tak jakby tam był szum i on został zabrany. Natomiast mam mniejsze problemy z niskimi częstotliwościami. Tak, on tak dziwnie charczał na takich niższych częstotliwościach. On zdaje się nie charczeć. No i oczywiście są kilometrowe dyskusje na temat, czy intonuje, czy lepiej intonuje od tego trona, czy gorzej, czy jak.
0: No tak.
2: I tak dalej, i tak dalej. Sporo osób mówi, że to jest bardzo dobry system, tylko jest strasznie wolny. To znaczy bardzo długo, dużo czasu zajmuje mu wygenerowanie wypowiedzi. Zresztą nauka też. Także, no właśnie, to już jest. Pytanie...
1: Ale to się już dzieje, to już jest dostępne i podejrzewam, że za jakiś czas to wystarczy tak naprawdę z GitHuba czy z jakiegoś innego tego typu repozytorium pobrać paczkę z polskimi modelami, bo ktoś to prędzej czy później wrzuci.
2: Prędzej czy później, tak. No, pytanie kiedy?
1: No właśnie.
2: Wielu ludzi się nie śpieszy, zwłaszcza tych, którzy robią to prywatnie, no bo co? On się tu napracował, zrobił.
1: A teraz każdy będzie miał.
2: I teraz ma to każdy pobierać, no to tak tego.
1: No ale myślę, to że prędzej raz... czy później to nastąpi, a potem tworzenie takich głosów na podstawie tego, no to już będzie tak, naprawdę to już,
2: tak,
1: chwilka.
2: To będzie już mniejszy problem. Także no myślę, że to, no tak jak mówisz, prędzej czy później to wyjdzie.
1: Także tak to wygląda, spodziewajcie się, że jak udostępniacie swoje gdzieś tam głosy do internetu, jak nagrywaliście cokolwiek kiedyś na przykład na YouTube'a albo w jakieś inne miejsca publicznie, no to za jakiś czas się może okazać, że ktoś wam po prostu ten głos sklonuje. Oczywiście on będzie się różnił od waszego oryginalnego głosu, będzie taki brzmiący mniej więcej, albo lepiej, albo gorzej, ale trzeba się po prostu z tym już tam gdzieś liczyć, z takimi konsekwencjami tego, co się pojawia. Teraz przechodzimy do kolejnego tematu, mianowicie do GPT i do Binga, którego to mieliście okazję testować. Ja zresztą też, to się też podzielę jakimiś swoimi refleksjami, ale jeszcze a propos w ogóle GPT i tego, co oferuje OpenAI, to nie wiem, czy słyszeliście o tym, to tak z branży, która jest mi bardzo bliska, aczkolwiek bardzo, tak z drugiej strony to się bardzo cieszę, że ja już nie działam w takim typowym radiu komercyjnym i że po prostu ewentualnie takimi rzeczami zajmuję się bardzo, bardzo hobbystycznie, żeby sobie tam od czasu do czasu jakąś audycję poprowadzić. Bo te czasy, kiedy radio potrzebowało prezentera, no to już powoli naprawdę zaczynają się kończyć, a przynajmniej w takich stacjach typowo komercyjnych, gdzie te wszystkie elementy programu radiowego są bardzo precyzyjnie wyliczone, wejścia nie muszą być, a nawet nie powinny być na zbyt długie, jest dużo muzyki, dużo reklam, dużo tego typu elementów, a ten prezenter to ma odezwać się co jakiś czas. Jedna z firm amerykańskich, nie pomnę teraz ich nazwy, stworzyła mechanizm, dzięki któremu można sobie w zasadzie cały program radiowy stworzyć za pomocą sztucznej inteligencji, wspomagać się GPT i do tego stopnia, że jest w stanie ten mechanizm przeszukiwać, na przykład załóżmy, że mamy, że tworzymy sobie radio w Krakowie. I teraz ten serwis będzie w stanie przeszukiwać na przykład portale miejskie Krakowa i okolic, szukać jakichś informacji dotyczących tegoż miasta i jego okolic i tworzyć na ten temat samodzielnie albo półsamodzielnie jakieś wejścia prezenterskie, mówić o tym i po prostu tworzyć program, w zasadzie prawie że bezzałogowo program radiowy.
2: No, jak się jeszcze dogadają z Eleven Labs, żeby to tworzył tam ich mniejszy TTS lub jakaś podobna technologia, no to...
1: No i prawdopodobnie...
2: To może zadziałać.
1: Prawdopodobnie się dogadują, bo ja słyszałem na razie amerykańskie takie radio demonstracyjne. No powiem szczerze, robi to wrażenie. To jest naprawdę już

0: A. Pamiętam, tego lektora, tak?
1: Znaczy, był Krzysztof Banaszek, to był jeden, i drugi... O Jezu, jak on się nazywał? Nie pamiętam. W każdym razie zostało to zrobione na taki sposób newsowy. Myślę, że bardzo można by dobrze zrobić taki głos, który byłby typowo pod newsy, pod jakieś takie historie. Zresztą Eleven Labs już ma plan Enterprise, w którym można... To trzeba mieć firmę, ale myślę, że ten, kto stworzy takie radio, to na pewno ma firmę. To jest tam od $500 miesięcznie. Myślę, że to też dla jakiejś większej firmy nie będzie żadnym
0: problemem. To nie są wielkie pieniądze dla takich biznesów.
1: Znaczy od 500, tak powiedzmy. No w każdym razie tak czy inaczej, myślę, że stworzenie jakiegoś głosu... zdaje się, że nie trzeba w ogóle dużo tych próbek, to tam chyba do pół godziny.
0: Tak, bo w ofercie, w ogóle w ofercie Radio GPT jest też opcja sklonuj głosy twoich prezenterów. Więc to jest już w ogóle ciekawa historia.
1: Kolejna firma, która klonuje głosy.
0: Tak, to już jest w ogóle taka ciekawa historia. Teoretycznie niby na dobry początek można zawsze powiedzieć, wiesz co, nie będziesz się męczył. Będziesz mógł prowadzić sobie poranek na żywo, a powiedzmy na nockę cię też obsadzimy, tylko że z syntezy. Dobra, parę miesięcy później. No. Wiesz co, w sumie sorry, ale poranek też nam zrobi synteza.
2: Tak,
0: dzięki.
2: Tak.
0: No, także...
2: No, to nie jest jedyny projekt tego typu, bo też widziałem już, że ktoś stworzył na bazie Hacker Newsa, jakby rzeczy wrzucanych na Hacker Newsa i też któregoś tam chyba GPT i któregoś klonowania głosu, podcast. Ktoś po prostu robi podcasty z tego. A jeszcze jedna rzecz, i to już jest całkiem takie, no, bardziej w naszym zasięgu niż jakiekolwiek, myślę, tutaj poczynania, które, no, pewnie kiedyś zostaną użyte przez kogoś. Spotify aktualnie już testuje na wybranych użytkownikach gdzieś w Stanach i w Kanadzie anglojęzycznej DJ-a twojego osobistego, czyli proponują ci playlistę i tą playlistę zapowiada ci jakiś syntezator bardzo inteligentny plus algorytmy, które budują mu te wejścia, jak on, co on to ma mówić. I...
0: To znaczy, słuchajcie, no tak sobie różni radiowcy wyobrażają właśnie przyszłość radia, która to medium trochę zabije i właśnie Spotify jest tu upatrywany jako jeden z takich być może największych killerów, ze względu na to, że Spotify ma to, czego nie mają inni, dysponujący nawet taką technologią, prawa do olbrzymiej biblioteki muzycznej. I teraz i do podcastów też zresztą. I taka przyszłość radia, którą radiowcy generalnie rysują, no to jest po prostu to, że masz stworzoną playlistę pod swoje gusta, ustalasz sobie jakimś suwaczkiem częstość wejść prezentera, drugim suwaczkiem ustawiasz sobie, jaki ten prezenter ma być, czy bardzo jakiś, nie wiem, dowcipny, czy mniej dowcipny i na jakie tematy na przykład ma ci przekazywać informacje, czy cię interesuje technologia, polityka, lifestyle, czy wszystko naraz, klikasz gotowe i masz wygenerowaną pod siebie stację radiową, która gra muzykę, która do ciebie mówi. No i ewentualnie jeszcze też od czasu do czasu w modelu darmowym serwuje ci reklamy, a w płatnym to już nawet nie. No.
1: No, zobaczymy.
0: Powiem szczerze, cieszę się, że działamy w niszy.
2: To prawda.
1: To się zgadza. Tylko ja się tak zastanawiam też, czy to na przykład, jeżeli będzie to jakiś głos wygenerowany syntetycznie, znaczy ja trochę czekam w pewnym sensie na taki czas, kiedy te firmy będą proponowali na przykład lektorom taką formę syntezatora, który jest opłacany subskrypcyjnie, tak? Czyli lektor nagrywa swoje i potem dostaje tam jakieś grosze oczywiście za każdą wypowiedzianą frazę. W związku z powyższym, jeżeli no ktoś z tego potem korzysta, to lektor nagra się raz, a potem gdzieś tam ileś wchodzi tak po prostu.
0: Takie tantiemy, tak jak, jak artyści żyją z zaiksów, jak stworzą jakiegoś hita, tak jeżeli lektor na przykład ma bardzo chwytliwy głos, z którego chcą wszyscy korzystać,
1: znany na przykład, no, to mógłby też, podejrzewam, z czegoś takiego.
0: Oczywiście, że tak.
1: Czekam na taki model właśnie syntezy, w którym i rzeczywiście podejrzewam, że wtedy lektorzy mogą zacząć rzeczywiście nagrywać swoje głosy i taki syntezator może kiedyś...

0: niezłą tutaj też furorę w związku z tym zrobić. No, no,
1: to się też zgadza, tylko Tomku, tu jeszcze mamy kwestie prawne i to cały czas nie jest jeszcze w żaden sposób, mam wrażenie, uregulowane, bo to jest zupełna nowość. I teraz jak w ogóle podchodzić do tematyki i do tematu chronienia prawem czegoś takiego jak głos? Mamy ochronę wizerunku, tak? No to już wiemy. To, do tego się wszyscy przyzwyczailiśmy, no bo zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. Ale nikt się nigdy nie zajmował ochroną głosu, chyba że podciągnąć to pod jakieś dane biometryczne na przykład, co myślę, że miałoby sens, ale prawo jak zawsze nie nadąża po prostu za technologią, takie odnoszę wrażenie.
0: Zgadza. No, zobaczymy. No dobrze, to co?
1: To co z tym Bingiem?
0: No tak, Microsoft wdrożył swój model, znaczy nie swój, OpenAI, model GPT-3 czy 3.5, już nie pamiętam, w każdym razie chyba 3.5, do przeglądarki Bing. Niestety nie dla każdego, tam trzeba się zapisać. Ja to zrobiłem, chyba w takim razie wy też, tak mi się wydaje. Tam trzeba wejść na stronę odpowiednią, zapisać się, podać, nie wiem czy tylko, na pewno konto Microsoftowe. Ja miałem, więc podałem. No i po jakichś 2 tygodniach dostałem e-maila, że brawo, już jesteś, możesz korzystać i będzie super. Tylko na Edge'u. Teoretycznie, bo już powstają podobno dodatki do Chroma, żeby z tego korzystać. Nie wiem, nie używałem na razie, korzystam z Edge'a, bo w sumie przy okazji sobie testuję tę przeglądarkę.
1: Mi jakoś na Edge'u to nie chciało działać, ale może mam po prostu za stary system akurat na komputerze, z którego w tym momencie korzystam, ale działało mi to na aplikacji Bing na iOS.
0: Aha. No w każdym razie wchodzimy sobie na normalnie na stronę Binga, czyli bing.com i tam chyba na drugi link od góry to jest czat. Wchodzę na ten link czat, no i nie wiem, może pokażę tę stronę, bo strona jest ciekawa. Jest napisane na samej górze, może troszkę zwolnię syntezator. Mam nadzieję, że dobrze słychać.
2: Witamy w nowej usłudze.
1: Słychać.
2: Poznaj możliwości obsługiwanej przez sztuczną inteligencję funkcji no, copilot w internecie.
0: A to przy
2: przycisk
0: okazji.
2: Przycisk twarz z monoklem zadawaj złożone pytania. Przycisk jakie posiłki mogę przygotować dla mojego wybrednego malucha, który je tylko jedzenie w kolorze. Przycisk pomarańczowym.
0: To są takie przykładowe pytania.
2: Przycisk wzniesione ręce uzyskaj lepsze odpowiedzi. Przycisk jakie są zalety i wady 3 najczęściej kupowanych odkurzaczy dla zwierząt domowych.
0: Trzecie będzie najciekawsze.
2: Przycisk paleta malarska zdobądź twórcze inspiracje. Przycisk napisz wiersz haiku o krokodylach w kosmosie, w którym narratorem jest pirat.
0: Tak. Dobra, no potem jest jakiś tam...
2: Nauczmy się razem. Niespodzianki i błędy. Pamiętaj o sprawdzeniu. Nauczmy się razem.
0: Czy jest bardzo ważny, jest to... czy jest bardzo ważny komunikat?
2: Nauczmy się razem. Usługa Bing jest obsługiwana przez sztuczną inteligencję, więc są możliwe. Niespodzianki i błędy. Pamiętaj o sprawdzeniu faktów i... Link przekaż opinię, abyśmy mogli się uczyć i ulepszać.
0: I niespodzianki istotnie są.
2: Link warunki użytkowania. Link oświadczenie. Wybierz styl konwersacji. Wersja zapoznawcza. Przycisk przełączania nie wciśnięty. Więcej moc kreatywności. Przycisk przełączania wciśnięty więcej zrównoważone. Przycisk przełączania nie wciśnięty więcej precyzyjne.
0: Czyli na ile ma sobie pozwolić na różnego rodzaju jakieś swoje konfabulacje, a na ile ma się trzymać faktów.
2: No zacznijmy i... od nowa, undefined. Odebrano wiadomość, w porządku, zresetowano mój mózg do nowej konwersacji. O czym chcesz teraz? Porozmawiać?
0: To jest w ogóle kilka komunikatów, które się nam powtarzają, więc to chyba nie jest w ogóle generowane. No i tu mamy kilka jakichś tam pytań.
2: Przycisk co to jest? Przycisk jak upiec ciasto, przycisk rozśmiesz mnie, przycisk jaka jest pogoda, przycisk niedostępne przestań odpowiadać, przycisk nowy temat, zapytaj usługę Bing pole edycji z autouzupełnianiem.
0: No i to można, jest tutaj pole edycji, w którym można wpisać zdaje się 2000 znaków, więc wpiszmy tu sobie co. Może inaczej, może powiem co wpisywałem i co się działo. Chociaż dobra, może na początku rzeczywiście wpiszę sobie coś, po... Jezu, tylko że muszę... Na przykład, jaki jest najnowszy...
2: Najnowszy Speak S.
0: Odcinek
2: Tyflo
0: podcastu.
2: Tyflo.
0: I I teraz chwilkę zajmie generowanie tej odpowiedzi, więc tak w sumie to szybciej byłoby wejść na stronę i to zobaczyć.
1: I to okay. Sprawdzić, to prawda.
2: Wyszukiwanie, przycisk z
0: teraz tak.
2: Wyślij wiadomość. Jaki jest najnowszy odcinek Tyflo Podcastu?
0: Ja przeszedłem kilka linijek w górę, tu niestety nie ma żadnych nagłówków.
2: Wyszukiwanie dla Tyflo Podcast. Odebrano wiadomość. Wyszukiwanie dla Tyflo Podcast. Trwa generowanie odpowiedzi dla ciebie.
0: To wyszukiwanie dla Tyflo Podcast no jest coś w rodzaju takiego prompta, który on sobie wpisuje w jakąś taką wewnętrzną wyszukiwarkę, czyli tu warto sprawdzić, na ile to nasze zapytanie przełożyło się na to, co on będzie mniej więcej wyszukiwał.
2: Trwa generowanie odpowiedzi dla ciebie. Witaj, to jest Bing. Tyflo Podcast to zbiór instrukcji oraz poradników dla niewidomych lub słabowidzących użytkowników komputerów o zróżnicowanej wiedzy technicznej. Odwiedzony link Tyflo Podcast, audycje dla niewidomych i niedowidzących.
0: Co sobie zdaje się link do strony Tyflo Podcastu.
2: Najnowszy odcinek Tyflo Podcastu został opublikowany 28 lutego 2023 roku i dotyczył aplikacji w WhatsApp.
0: No to co? Już jest troszeczkę zdezaktualizowane.
2: Najnowszy odcinek Tyflo Podcastu został opublikowany 28 lutego 2023 roku i dotyczył WhatsApp. Odwiedzony link Tyflo Podcasta odcinku, czy posłuchać innego? Odebrano wiadomość niewidomych ludzi.
1: Ale najnowszy... w ogóle nie było aplikacji WhatsApp w ostatnim czasie.
0: Też mnie to zastanawia. No to są właśnie te jego błędy, które naprawdę potrafi generować. To na przykład wpiszę mu, podaj tytuł tego odcinka.
2: Odcinka. Koń przypusta, 1z6, wyślij.
0: A, tu jest takie coś 1z6, bo Bing w ostatnim czasie, ten czat bingowy, dostał takie ograniczenie ilości takich zadawanych kolejnych pytań w jednej dyskusji, bo tam podobno zaczęły się dziać rzeczy dziwne i niemiłe. W związku z tym, że włącznie z tym, że podobno ten czas komuś groził, nie wiem na ile.
2: Wyślij wiadomość, podaj tytuł tego wyszukiwania dla Tyflo Podcast.
1: Od razu powiem, że ostatni odcinek opublikowany w Tyflo Podcaście nie był 28 lutego, tylko 27 lutego i dotyczył Advanced Braille Keyboard. Także w ogóle się pomylił kompletnie.
2: Uwaga, tytuł tego odcinka to w WhatsApp Web.
1: Aha!
0: To jest jakieś straszne.
1: To jest.
2: WhatsApp Web Tyflo Podcast jest to poradnik, jak korzystać z WhatsAppa na komputerze za pomocą przeglądarki internetowej. Czy chcesz posłuchać tego odcinka,
1: to jest
2: czy wybrać inny?
1: Strasznie dawno.
0: To jest bardzo stare, więc ja nie wiem w ogóle.
2: Link w Hats. Ładowanie ładowanie zakończone. W WhatsApp Web Tyflo Podcast i jeszcze jeden strona osób odwiedzą. W WhatsApp Web słuchaj online nagłówek, pliki do pobrania, komentarze nagłówek.
0: Nie, no, kieruję rzeczywiście do Podcast Web, natomiast...
1: Ale to nie jest najnowszy
0: powodu,
1: odcinek.
0: Tak, to nie jest najnowszy odcinek, więc... gdzie to jest? Jeszcze pod tymi wszystkimi są pytania takie szybkie,
2: przycisk,
0: które on sobie...
2: Przycisk przełączania, nie przycisk zwinięte SMR Options. Przycisk, co to jest? Przycisk, tak, chcę posłuchać tego odcinka. Przycisk, nie, chcę wybrać inny odcinek. Przycisk, nie, dziękuję za informację. Przycisk, niedostępne, przestań odpowiadać.
0: No bo ten proces odpowiadania chwilę trwa. Można tu go przerwać.
2: Przycisk nowy temat.
0: Ja
2: nowy temat,
0: temat
2: przycisk. Zapytaj usługę Bing pole edycji z autouzupełnianiem wielowierszowe zadaj.
0: Teraz jeszcze go zapytam o jedną rzecz, bo tu nieraz wykazuje się rzeczywiście no ciekawymi informacjami. Znaczy nieraz prawdziwymi, żeby nie było. I w tym przypadku staje się, że też będzie w miarę dobrze. Kim jest Paweł Masarczyk.
2: Masarczyk. Pytajni. Koń przypust, odebrano wiadomość, przyjemna. Przejdźmy do nowego tematu. O czym?
0: No dobra, to jest takie coś, co on co tam zawsze tworzy. I...
2: Przycisk przełączania nie wciśnięty, lubię to. Odebrano wiadomo, przyjem, wyślij wiadomość, wyszukiwanie dla Paweł Masarczyk. Paweł Masarczyk jest osobą niewidomą od urodzenia, absolwentem filologii angielskiej i pasjonatem od komputerów i języków obcych. Link staż w Luksemburgu. Wypracuje w Europejskim Związku Niewidomych jako członek zespołu podcastu EBUACCESCAST. Link Paweł Masarczyk, member of the EBUACC z tematyką technologii dostępnych dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Jest także autorem artykułu o Schine Plus alternatywie dla Talkbacka. Link Schine Plus alterna urządzeń z Androidem przez osoby niewidome i słabowidzące. Odebrano wiadomość angielskie i pasjonatem jako...
0: To jest nie wiem czemu powtórzone dwa razy.
3: I już
0: samo.
3: Wiem z czego on wziął informację o mnie, z LinkedIna.
0: Poniżej są teoretycznie źródła.
2: Dla Talk Swap dowiedz
3: tak, ale...
2: Pl, 2 pl linkedin.com, 3 tyflosfiat.pl, 1z6.
3: Tak. No.
2: Przycisk, co to jest? przycisk, co to
3: no,
2: jest.
3: No i co jest zbudował, wiem, że do LinkedIn.
2: Paweł Masarczyk znalazł pracę w Luksemburgu?
0: Wcześniej inne pytanie.
2: Przycisk, czym się różni z Chiny Plus od Talkbacka? Niedostępne, przestań odpowiadać.
0: Tak, nieraz takie pytania.
3: To są ciekawe tematy.
0: No i okej, to tak chodziło mi o to, żeby mniej więcej pokazać, jak wygląda interfejs tego Binga, natomiast no ja się tym oczywiście bawiłem, może nie jakoś bardzo długo, ale no troszkę mu próbowałem zadawać różnych pytań. I tak, ten czat jest leniwy. Jak skłamie, to w sumie niewiele go to interesuje. Nie lubi przyznawać się do błędów. Natomiast z drugiej strony potrafi robić rzeczy, które ludziom zajmują bardzo dużo czasu. On to zrobi w moment, tylko nie wiadomo, czy powie prawdę. I tak, po pierwsze trzeba wiedzieć, o co go pytać, a o co go pytać nie bardzo ma sens. No jak widać, jaki jest najnowszy odcinek tego podcastu, no to różnie mu to wyszło.
1: Natomiast on, od razu powiem, że Tyflo Podcast jak najbardziej kojarzy, bo jak go zapytałem, jakie znasz audycje dla niewidomych, to jedną z pierwszych, o ile nie w ogóle na pierwszym miejscu, wymienił Tyflo Podcast. Także jesteśmy w bazie.
0: Nie no, słuchaj, no przecież czytał przed chwilą, no, czym jest Tyflo Podcast i ten. Zresztą do Tyflo Podcastu to ja jeszcze wrócę. Bo o co mi chodzi z tym odpowiednim pytaniem? Wpisałem mu jakiś czas temu, zresztą kilka razy potem to powtórzyłem, z różnym skutkiem. Mniej więcej coś takiego, że na stronie tyflopodcast.net znajduje się m.in. audycję Tyflo Przegląd. Pod każdą z tych audycji znajduje się komentarze i w nich m.in. są podane tematy audycji. Znajdź audycję, w której mowa jest o atrakcjach turystycznych dla niewidomych. I rzeczywiście znalazł kilka audycji, jakieś Kielce, Kraków, coś tam, to się jakoś tam w miarę zgadzało, natomiast on przeszukuje tylko pierwszych kilkanaście audycji z reguły, bo na przykład jak mu wpisałem, żeby znalazł audycje, w których mowa jest Allegro, to znalazł chyba tam 159 audycję i tam rzeczywiście była mowa Allegro, Smart, i nie było to napisane w opisie, tylko rzeczywiście w komentarzach do audycji. I tam jeszcze którąś, jak mu kazałem znaleźć więcej, to mówię, nie, już nie ma więcej. Bo przecież mówiliśmy dużo razy na temat Allegro w Tyflo Przeglądach różnych.
1: No to prawda.
0: Jakoś tak nie kwapi się, żeby szukać głębiej. Natomiast jak próbowałem mu szukać o samochodach elektrycznych, to w ogóle znalazł, że Tyflo Przegląd z 28 listopada 2021 roku. Nie podał numeru tego Tyflo Przeglądu. Rzeczywiście był to chyba 109 audycja i tam nawet, i to nawet nie znalazł w tym komentarzu pierwszym, tylko w czasówkach było tam coś a propos autonomii, samochodów, coś tam gdzieś dalej. Rzeczywiście coś było, więc widocznie jakiś temat wyszedł w trakcie. Natomiast znalazł się teoretycznie drugą audycję z 30 listopada, takiej w ogóle nie było, więc on no tak lubi sobie pozmyślać ten czacik. Teoretycznie zapytałem go, żeby znalazł na stronie gdzieś statystyki dotyczące uczniów, ja to kiedyś sprawdzałem, statystyki dotyczące uczniów z tą potrzebą kształcenia, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i sprawdził, czy się zmienia tam ilość osób niewidomych na przestrzeni lat. Przy czym to nie jest o tyle zadanie trudne, łatwe, że każda taka statystyka dotyczy jednego, tam jest po prostu plik do pobrania, plik CSV. W każdym takim pliku jest statystyka roczna, rozbita na województwa, rozbita na osoby niewidome, tam zdaje się w ogóle nie ma takiego podsumowania, o ile pamiętam przynajmniej nie ma takiego podsumowania, że ilość osób niewidomych w sumie tylko w różnych szkołach, w różnych tam województwach, to trzeba podsumować każdy z tych arkuszy i trzeba porównać ileś tych arkuszy, czyli jakby trzeba je pobrać, podsumować każdy z nich i potem jeszcze sprawdzić, jak to się ma. I on mi powiedział, że tam w roku 2000, że znalazł na razie od 2018 do 2022 I tam podam jakieś liczby, że wtedy to było tyle, potem to było tyle, co się tak nie bardzo zgadza z rzeczywistością. Z drugiej strony on mógł też wziąć pod uwagę osoby słowowidzące, bo tam był taki podział, że są osoby niewidome i osoby słowowidzące. Być może on sobie wziął dwie, bo to, ta liczba, z tego co pamiętam, to taka podobna była do tej liczby właśnie słowowidzących również i niewidomych. Więc wydaje mi się, że to jest troszkę tak jak z tłumaczem Google w roku 2008. Nie wiem, czy pamiętasz, Michale, jak sobie kiedyś na TikToku, na pierwszych tygodniach TikToka, braliśmy jakiś twój tekst z bloga i przeczołgiwaliśmy go przez różne języki, na końcu z powrotem wracając do polskiego i wyszedł jakiś rebus.
1: To prawda, pamiętam.
0: Nie szło zrozumieć. Teraz, gdy coś takiego się robi, no, są jakieś zmiany, ale to są zmiany stosunkowo nieduże.
1: Da się zrozumieć.
0: Na pewno da się zrozumieć. Zresztą mało tego, kiedyś sprawdziłem, że tłumacz potrafi poprawić sam siebie. Kiedyś w jednej z książek Artura Andrusa było, on tam opisywał jakieś menu, które znalazł w jakiejś węgierskiej restauracji, które ktoś przetłumaczył właśnie takim tłumaczem. I tam były jakieś palone kłykcie, jakieś w ogóle dziwne rzeczy, jakieś palone coś tam z przemieszanym garnirunkiem, już w ogóle jakaś abstrakcja tam była. Ja to wpisałem w Google'a, kazałem mu przetłumaczyć to na węgierski, potem z powrotem na polski i te niektóre rzeczy stały się nagle daniami. Więc z nim jakiś gulasz, jakieś coś tam się zaczęło pojawiać i Google poprawił sam siebie w pewnym sensie, o ile to było Google oczywiście, to nie, tego nie wiem. W każdym razie potencjał tego jest ogromny. Jeżeli to mogłoby właśnie przeszukiwać różne zbiory danych i na podstawie zapytania użytkownika, no ja się nie znam na, nie wiem, jakimś porównywaniu plików CSV, no mogę zrobić tyle, co można zrobić w Excelu, spoglądając na pasek statusu i, nie wiem, menu kontekstowe, powiedzmy, tak? I tyle, więc jeżeli on by przestał zmyślać, no to jest to narzędzie przepotężne do robienia najróżniejszych rzeczy w internecie, przeszukiwania masy wiedzy i w moment tworzenia różnego rodzaju raportów. No tylko, że z jakiegoś powodu po pierwsze jest leniwy, znaczy podejrzewam, że albo ma za dużo tekstu do sprawdzania, chociaż nie wiem. No i po drugie, na to jego zmyślanie jest zbyt duże. Kazałem mu na przykład na podstawie, też wyszukałem sobie w internecie plik z instrukcją do Complete Control w PDF-ie, kazałem mu znaleźć informację, jak włączyć dostępność. Znalazł i normalnie to jest tak, że trzeba przycisnąć naraz Shift i przycisk Settings, zdaje się. To jest tak, jak ma być. On napisał, że też trzeba znaleźć dwa przyciski i je nacisnąć naraz, Shift i jakiś inny. Czyli wiedział coś, ale nie znalazł tam jakiś back. I ja go proszę, przytocz mi w oryginale fragment
1: z tej instrukcji,
0: co jest napisane, i podaj link do PDF-a. Przytoczył po angielsku i tam było napisane, że niby back, czyli ten nieprawidłowy, a w linku podał linka do jakiegoś starego PDF-a, w którym było napisane, że ta funkcja jeszcze nie jest zaimplementowana, ale już niedługo będzie. Także...
1: Czyli no, to jest ciekawe, po prostu taki rzeczy. Kreatywny uczeń na egzaminie, który nie bardzo wie, ale za wszelką cenę próbuje się jakoś wykaraskać z tego, a nóż nie zauważą.
0: Tu coś podmieni, tu coś mu się tam zagubi, tu coś zmyśli.
1: To znaczy ja mam wrażenie, że to właśnie wynika z tego, jak działają te modele, tak. I jak to wszystko wygląda, że to jest tak naprawdę jedna wielka probabilistyka i tak. To wszystko się opiera na tym. Tak samo i to właśnie dlatego niekiedy Whisper ma różnego rodzaju halucynacje, gdzie rozpoznaje głosy, tekst, którego absolutnie w danym miejscu nie ma w nagraniu dźwiękowym i jest w stanie po prostu coś zmyślać. I teraz tak naprawdę, no, kolejnym krokiem podejrzewam, że będzie opracowanie jakiejś metody, dzięki której uda się to wyeliminować. To na pewno nie będzie prostym zadaniem, ale podejrzewam, że prędzej czy później no, uda się tego dokonać. Być może poprzez karmienie tych wielkich modeli jeszcze większą paczką danych, a może trzeba coś zmienić w działaniu samego algorytmu, który generuje te odpowiedzi. No, tu już ciężko stwierdzić, nie znam się na tym, no, tak, ale myślę, że prace trwają.
0: Tak, na kanale w ogóle Nauka to Lubi ostatnio pojawił się wywiad, znaczy rozmowa w zasadzie właśnie Tomasza Rożka i Mateusza Chroboka, którzy rozmawiają o sztucznej inteligencji. To trwa 1,5 godziny. No i polecam, bo tam rzeczywiście jest trochę tłumaczonych różnych rzeczy, które się z tym wiążą. Właśnie o halucynowaniu jest tam mowa między innymi. Jeszcze kilku innych zjawiskach, które wiążą się z tym czatem. No i no, taka ciekawa to rozmowa rzeczywiście i no, polecam no, posłuchanie tego. Natomiast to mówię, w tej chwili trudno to traktować jak coś takiego, co rzeczywiście otworzy, nie wiem, świat komuś. Natomiast jeżeli mam przeszukać jakiś zbiór informacji pod kątem znalezienia czegoś, co da się szybko zweryfikować, tak? Czyli na przykład, tak jak poszukiwałem te audycje Tyfloprzeglądu na temat samochodów elektrycznych i jakiś znalazł, tak? Znalezienie tego ręcznie przez przeszukiwanie kolejnych stron i znajdowanie komentarzy, no zajmowałoby masę czasu. Jeszcze zrobiłem jedną rzecz. Podałem którąś z tekstowych wersji, chyba Time for Bus, jak rozmawialiście z Romkiem. I po pierwsze, na podstawie tej, jeśli go powierzę zapytanie, najpierw, znaczy poprosiłem go najpierw o streszczenie tego czegoś i no, powiedział, że no, jest to audycja, trwa około 40 minut, z jakiegoś powodu, nie wiem, czy ona trwa 40 minut, nie mam pojęcia.
1: No nie, zdecydowanie więcej.
0: Okej, okay. I to za każdym razem mówił, że to trwa 40 minut. I teraz tak, że prowadzącym jest Michał Nowak i rozmawia z Romanem Kowalskim.
1: Super!
0: Imiona się zgadzały, nazwiska nie. W audycji dotyczącej tam, jak to było, coś ze sztuką, też tam jakiś czas temu robiłeś
1: z Anią Knapek.
0: Tak. Imię i nazwisko Anny Knapek się nie zmieniło, ale rozmawiała z nią Magdalena Kozłowska.
4: O,
1: to ciekawe.
0: Nie wiem, skąd on to wszystko wziął, bo jeżeli chodzi o Time for Bus, to nawet tam się część informacji zgadzała, tak? Że najpierw porozmawiali się z tej aplikacji, że tam coś, były jakieś telefony od słuchaczy, no rzeczywiście był jeden. Natomiast jak mu kazałem, bo tam na końcu powiedział, że były jeszcze jakieś plany na przyszłość. Się go zapytałem, jakie te plany? No między innymi udostępnienie kodu źródłowego tej aplikacji, o czym w ogóle...
3: Na pewno!
1: Wow.
3: To pewnie sam autor nawet nie wiedział. Chyba, że Bing GPT ma plan udostępnić kod źródłowy.
0: No,
3: wiecie,
0: może.
3: Rozebrać na części pierwszej. No.
0: No, to mi się nie wydaje takie nieprawdopodobne. No i w każdym razie, no tam jeszcze kilku rzeczy się go pytałem, niektóre rzeczy odpowiadał naprawdę dobrze, inne nie. W każdym razie, no trochę trzeba się nauczyć tego, o co go pytać, o co go warto pytać, o co go nie warto pytać, póki co przynajmniej. Więc mówię, dla mnie to jest trochę taki status tłumacza Google z 2008 roku, który w pewnych bardzo określonych sytuacjach mógł się sprawdzić. Natomiast jeżeli ktoś znał język, no to zdecydowanie ten tłumacz Google to raczej nie. chyba że rzeczywiście do jakichś pojedynczych słów, żeby się tam czymś wspierać, natomiast no, w tym momencie to już jest zupełnie inna jakość tego tłumaczenia niż na początku.
1: I zapewne pytanie... z tym będzie tak samo.
0: Tak, no taką trochę mam nadzieję, że z tym będzie tak samo, ale no póki co jest jak jest. Ciekawe, czy wy macie podobne spostrzeżenia.
1: Ja się z tym za mało bawiłem, powiem szczerze, ale to, co mnie rzeczywiście irytuje i co trochę zniechęca do korzystania z tego w porównaniu do oryginalnego czatu GPT, to jest tempo, w jakim on odpowiada. No tam odpowiedź była niemalże natychmiastowa. Enter. Od razu. Tutaj była. Trzeba się naprawdę naczekać.
0: Była. Teraz nie, wiesz. No, sorry, jesteśmy zajęci, poczekaj, aż będzie wolne. Potem rzeczywiście linijka po linijce, to się generuje, bo pamiętaj, że wiesz, to bardzo szybko zdobyło miliony użytkowników i teraz
1: to prawda.
0: Są zatkane pod korek. I bywa nieraz, że na przykład generuje się odpowiedź na czacie GPT i nagle serwer error i w ogóle wyczyszczone jest wszystko i zacznijmy od nowa.
1: W ogóle zaobserwowałem, że ten oryginalny chat GPT zaczął zapamiętywać prompty, kiedy się tam zalogujemy.
0: Tak.
1: Tego wcześniej nie było.
0: Tak, znaczy to już jest tam, nie pamiętam, miesiąca czy jakoś, że da się wybrać sobie konwersację, którą się robiło, żeby ją jakby
1: zgadza
0: kontynuować.
1: Się.
0: I one są nawet tytułowane w jakiś taki sensowny sposób, że tam konwersacja na temat, nie wiem, wytłumaczenia czegoś tam. I to ma jakieś takie tytuły, tak? Instrukcje warunkowe, nie wiem, w Linuxie, a potem opowiadanie na temat gniazdek elektrycznych na drzewach. Jakieś, no. Jakieś takie rzeczy. No już.
1: No okej, to jeszcze wracając do czatu GPT i Binga i sztucznej inteligencji, to skoro już jesteśmy w tym wątku, to w Windowsie ma też się to pojawić, prawda?
0: Tak, no właśnie miałem o tym też tak wspomnieć, bo w sumie nie wiem, po co dałem to jako dwa newsy. Nie wiadomo jeszcze, jak to będzie działało, natomiast rzeczywiście ta wyszukiwarka Windowsowa, czyli to, co wciskamy start i tam się pojawia w Windowsie 11, to jest start okno, szukaj w internecie w systemie Windows okno, no to ma tam być ten nowy Bing dany. Natomiast gdzie on będzie szukał i czy nasz będzie szukał też jakoś lokalnie i w jaki sposób, no to nie wiem, ale kiedyś chciałbym na przykład móc znaleźć w różnych zbiorach tekstowych plików, które nie wiem, coś sobie zapisałem kiedyś i teraz nie pamiętam ani nazwy pliku, ani daty, ani rozmiaru, ani gdzie to zapisałem, tylko wiem, że było coś takiego gdzieś.
3: No też w Skype'ie. W Skype'ie też wchodzi ChatGPT Bing. Już dostałem update'a i tam ponoć niby jest, tak, w liście
0: ale
3: zmian.
0: Ale co, że można wiadomości
3: pisać z nim? Znaczy na pewno można z nim pisać przez Skype'a. A czy jakąś interakcję z nim prowadzić? Można go chyba do czatów grupowych dodać? I nie wiem, co więcej, szczerze mówiąc, trzeba by przetestować.
1: To trzeba się będzie rzeczywiście pobawić, bo to też może mieć całkiem spory sens, żeby sobie otwierać takie okienko czatu z takim botem i gdzieś tam sobie z nim gadać.
0: No i też taka informacja z ostatniej niemal chwili, znaczy z wczoraj chyba, czy jakoś, że OpenAI zdaje się otworzyło API tego GPT-3.5 i ludzie zaczęli masowo pisać jakieś programiki w oparciu o to GPT-3.5.
3: To i Whispera też API.
0: Tak, Whispera, tego chyba ich Whispera. Znaczy nie, że ty sobie pobierasz Whispera na swój serwer, tylko korzystasz jakby z Whispera, który jest na ich serwerze, to jest jakoś tam płatne. I że można sobie, no to prawda nie za darmo, ale tłumaczyć różne rzeczy jakby na ich serwerach przez jakieś tam API.
1: Mhm. No to rzeczywiście dzieje się i na pewno do tego wątku będziemy jeszcze wracać, bo podejrzewam, że co rusz to się będą pojawiały różne takie rzeczy, o których warto będzie mówić, a tymczasem, skoro jesteśmy w kręgach Microsoftu, no to Pawle, ty masz dla nas ciekawą informację, bo już niedługo z Windowsa 11 będziemy sobie mogli wysłać iMessage.
3: To prawda i nie tylko, bo też zadzwonić, czy po FaceTime'ie, to nie wiem, napisane Basic Call Support, czyli podstawowe wsparcie rozmów, więc domyślam się, że na ten moment może chodzić o rozmowy telefoniczne. No ale tak, insiderzy już mają, powoli zaczynają mieć, może tak to ujmę, dostęp do takiej poglądowej wersji tej aplikacji Łącze z telefonem. Tak chyba się teraz nazywa. Ja się jeszcze zatrzymałem na etapie Twój telefon, kiedy miałem Androida. Łączę z telefonem, i która daje dostęp do iPhone'a. No i na ten moment nie wszyscy jeszcze to mają. Niektórym wyskoczy informacja, że coming soon, jak się wybierze iPhone'a z tej aplikacji. No ale niektórym już pozwoli system na sparowanie telefonu, przyznanie uprawnień Bluetooth, zeskanowanie kodu QR łączącego i tak dalej. No i pojawi się podstawowe wsparcie. Na ten moment jest podstawowe wsparcie właśnie wiadomości, połączeń i kontaktów. O tyle wsparcie wiadomości jest podstawowe, że nie można jeszcze na przykład odpowiadać na konwersacje grupowe i nie można do wiadomości dołączać multimediów. Ale to wszystko się rozbudowuje, to wszystko się przeobraża. Myślę, że to wszystko się jeszcze pojawi. No ale wygląda na to, że po raz pierwszy będzie można iPhone'em sterować, czy w jakiś sposób z niego wysyłać treści i tam się łączyć za pomocą Windowsa, i to jest też super wiadomość.
1: No po raz pierwszy to chyba nie, bo to już Dell miał coś takiego swojej ofercie, ale z jakiegoś powodu oni zakończyli wsparcie tej aplikacji.
3: Tak, to się zgadza. No natomiast jest to ciekawe, zwłaszcza, że androidowa wersja się też dalej rozbudowuje i też dla insiderów parę nowych rzeczy dla Androida wpadło, na przykład wymiana plikami między komputerem a telefonem i wymiana sesjami przeglądarki. Czyli mogę sobie moją sesję przeglądarkową, nie wiem, z Chroma na Androidzie przerzucić tak jak mam na Windowsa, na komputer. To jest też fajne.
1: Pewnie. Tak.
3: Nowe narzędzie też dochodzi do rejestrowania ekranu, bo wcześniej dało się nagrywać ekran z tej pozycji paska gier, tak, paska gracza, game bar, ale coś tam było też nie do końca chyba tak, chociaż mi to zawsze odpowiadało, zawsze mogłem nagrywać, nie wiem, czy tam to nowe narzędzie przycięcia, ten Snap Tool, ten Windows S, narzędzie przycinania, ono ma jakieś teraz nowe funkcje nagrywania ekranu, ale już to ktoś zgłosił, że bez dźwięku na ten moment. No i nowy panel głośności, który ponoć legendy głoszą, że został podprowadzony z aplikacji Ear Trumpet. W ogóle mówiliśmy o tej aplikacji kiedyś. Aplikacja, która taki ma fajny design, że strzałkami góra-dół chodzimy po aplikacjach, a lewo-prawo regulujemy głośność na tym, tego, na czym stoimy. I tam jakieś parę takich też patentów było. Aplikacja stworzona przez byłych pracowników Microsoftu w ogóle, żeby było śmiesznie. No a teraz też nowy panel głośności idzie do... już natywnie do 11, więc dzieje się, oj dzieje w tym Windowsie.
1: No to teraz jeszcze a propos tego, co się dzieje, to ty, Pawle, masz dla nas na koniec tych dzisiejszych newsów informację o ciekawym narzędziu, za pomocą którego możemy sobie rozpoznawać mowę i przekształcać ją na tekst. Co prawda nie za pomocą jakiegoś nie wiadomo jak super silnika, ale zawsze, tak. Bo to jest ten silnik od Google'a.
3: To jest silnik od Google'a, ten, który jest wykorzystywany do tworzenia na przykład napisów automatycznych w YouTubie. I to działa. Testowałem. Prosty programik w Pythonie. Otwieramy go, ładujemy do niego plik, wybieramy język i dokonujemy transkrypcji i za jakiś czas, po kilku minutach, oczywiście dużo szybciej niż z Whisperem, pojawia nam się plik w tym samym katalogu tekstowy oraz plik SRT z napisami. No już testowałem i są typowe przypadłości Google'a, czyli urywanie wypowiedzi z nie wiadomo jakiego powodu, no właśnie jakieś niedokładne transkrypcje, oczywiście wszystko w jednej linii gdzieś tam, jakieś po prostu wymieszane jedno z drugim, ale no można coś sobie rozpoznać, jeżeli nie mamy dostępu do niczego innego, to można rozpoznać tym. Jest strona PyTranscriber, tak się nazywa narzędzie, pytranscriber.github.io i tam można ten program pobrać. Jest on też dostępny w Wingecie, więc można zrobić Winget install PyTranscriber.
1: Swoją drogą zastanawiam się, jakie są limity tego API od Google'a, bo pewnie jakieś są, i kiedy przy tłumaczeniu w ten sposób, przy rozpoznawaniu w ten sposób dłuższych nagrań, to nam się na przykład wywali.
3: To prawda. Nie próbowałem jeszcze jakoś bardzo czegoś długiego, ale
1: Tyflo-przegląd można spróbować.
3: Można spróbować.
1: Ciekawe, co z tego wyjdzie, a trzeba się będzie pobawić.
3: No tak.
1: Tym bardziej, że chwilowo niestety Whisper w moim przypadku no, niestety nie wchodzi w grę, bo komputer jeszcze cały czas tutaj walczę z jego naprawą, więc jeszcze chwilę to potrwa. No tak. To taka informacja dla tych wszystkich, którzy będą się dopominać przekładów audycji na formę tekstową. No troszeczkę będziecie musieli jeszcze poczekać, aż ja się uporam z materią nieożywioną, która teraz jest jeszcze bardziej martwa niż zwykle. No cóż, jeżeli chodzi o nasze notatki, to jest tyle, ale tradycyjne pytanie na zakończenie programu, czy ktoś coś jeszcze ma i chciałby się podzielić?
3: Ja może powiem, że jedna rzecz, której nie uściśliłem, a teraz mi to uświadomiono w międzyczasie, jak tu jeszcze podglądam, bo też na pewne tematy, mimo że to jest audycja offline, to rozmawiam też z innymi osobami, że ten kwestionariusz konsultacji społecznych a propos karty europejskiej osoby niepełnosprawnej jest również dostępny w innych językach i zdaje się, że też po polsku, co też... bardzo chętnie sprawdzę. Już tu otwieram znowu stronę Komisji Europejskiej i jest. Language jest. Tak, ja już tu przełączam na polski.
1: Super.
3: Polski. Niestety nie da się podać bezpośredniego linku do tego. Trzeba kliknąć w link rozwijany language i wybrać polski. I rzeczywiście jest tutaj formularz. Pytanie, czy możemy podzielić się twoimi odpowiedziami z innymi osobami? Jest cały formularz po polsku, więc nie musicie się męczyć z angielskim. Wystarczy przełączyć język i wszystko zrozumiecie.
1: No to fantastyczna wiadomość. Myślę, że nie jednej osobie to ułatwi wypełnienie tego formularza. No i że jeszcze więcej informacji dzięki temu zostanie zebranych.
3: Tak.
1: No dobrze. To w takim razie chyba rzeczywiście już wszystko, jeżeli chodzi o 173. Prawie. Wydanie Tyfloprzeglądu. Prawie? To coś prawie. Jeszcze?
0: Tak. Króciuteńka informacja. Na YouTubie jest takie coś jak podcast stage pod Zastagę i mówiliśmy, nie pamiętam czy dwa tyfloprzeglądy temu, czy ileś o słuchawkach audiotechniki, które mają wbudowany mikrofon.
1: A faktycznie.
0: Zresztą ten przynajmniej kapsułę, tę samą, z której ty w tej chwili tutaj przemawiasz.
1: Zgadza się, AT2020.
0: I ten mikrofon został wytestowany przez człowieka, który się zajmuje tym podcastem, znaczy no, który prowadzi ten podcast. Dość fajnie go prowadzi. Pokazuje ten mikrofon. On się ma różne mikrofony, w tym coś, co nazywa się Neumann 87. Kosztuje, zdaje się, jakieś 12 tysięcy złotych w tej chwili. Jest mikrofonem moim od dawna znanym i lubianym. I jeszcze ileś innych. No w każdym razie można sobie posłuchać. No to są dość fajne słuchawki z mikrofonem, choć oczywiście wiadomo, że nie każdemu się coś takiego przyda. Niemniej myślę, że może to się przydać w niektórych sytuacjach, właśnie zwłaszcza w takich, gdy albo gdzieś tam często jesteśmy w rozjazdach i chciałbym mieć dobry dźwięk z mikrofonu ze słuchawek i jestem w stanie wydać na to 1000 zł, albo ewentualnie, gdy mam, nie wiem, mikroskopijne biurko, jest tylko miejsce na laptopa, na nic więcej, też chcę mieć z jakiegoś powodu dobry dźwięk w tym wszystkim i jest wtedy szansa, że taki mikrofon rzeczywiście troszkę pomoże.
1: No mi to się wydaje naprawdę całkiem niezłym uzupełnieniem tego Vocastera, którego teraz testuję. Nie wiem, czy będę aż tak w to inwestował. To oczywiście jest kwestia gdzieś tam do rozważenia. Natomiast na co trzeba zwrócić uwagę i o czym mówi autor wspomnianego przez ciebie materiału, że te kapsuły, mimo że no istotnie według producenta są takie same, to one jednak brzmią inaczej. To znaczy ta audiotechnika, którą ja mam przed sobą, ona ma więcej wysokich częstotliwości, jak dobrze pamiętam. Tobie, Tomku, możesz skorygować. Chyba wysokich też. Tam chyba o górę chodziło, wiesz?
0: Być może. No coś z tym basem i chyba górą tam coś było.
1: Co prawda akurat dla mnie to nie jest problem, bo ja tych wysokich częstotliwości w głosie to raczej troszkę poza mam. Tym,
0: to też nie było tak, że to były jakieś ogromne różnice.
1: Tak.
0: To wiecie, no to też testuje człowiek, który no... który ma o tym duże pojęcie i wymagania też raczej niemałe.
1: Oczywiście.
0: Więc to tak, żeby nie było. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, która mi troszkę się nie podoba w tych słuchawkach. Możliwe, że to jest kwestia konstrukcji. Tam nie ma odłączonego kabla. Bo ja bym bardzo chciał mieć takie słuchawki, których mogę sobie wymienić kabel. I raz jest to kabel z jackiem i XLR-em, żeby sobie podłączyć do miksera. Albo jak właśnie gdzieś wyjeżdżam i mam ze sobą tylko laptopa, to podłączam te słuchawki pod USB i wtedy one mi robią za kartę dźwiękową.
1: To prawda, bo te słuchawki występują w dwóch odmianach, niestety nie w jednej. A mogłyby.
0: O, tak mi się wydaje przynajmniej, że mogłyby.
1: No, bo tak naprawdę no to kwestia po prostu tego przewodu. Ja podejrzewam, że to
0: ciekawie jestem, czy smartfon uciągnie te słuchawki, bo no, jakby uciągnął, to by było naprawdę bardzo ciekawie.
1: Tak.
0: Wiesz, prowadzisz, nie wiem, na Zooma przecież można wejść ze smartfona.
1: Oczywiście.
0: Ja nieraz mam coś takiego, tak, że gdzieś tam albo wyjadę, pewnie teraz tych wyjazdów będzie więcej. Ja nie wiem, czy nie zainwestuję sobie w takie słuchawki, no bo rzeczywiście... Posiadanie takich słuchawek wyjazdowych o naprawdę niezłych parametrach, które mógłbym, tylko muszę sprawdzić, czy mógłbym podłączyć do smartfona i w zasadzie wyjeżdżam gdziekolwiek, mam smartfona, podłączam do niego te słuchawki i mam naprawdę całkiem przyzwoitą jakość dźwięku.
1: To się zgadza.
0: Mogę robić podcasty, mogę uczestniczyć w tych przeglądach bez noszenia mikrofonu, statywu, czegoś, oprócz laptopa, tylko po prostu mam słuchawki i na nich mam wszystko.
1: No, kwestia jest też tylko po prostu właśnie tego wyboru, odpowiedniego przewodu, bo i odpowiedniej wersji tych słuchawek, no bo tak.
0: To raczej na USB, no bo jak wyjeżdżam, no to zakładam, że jednak tak to będzie wyglądało, no w domu
1: no,
0: mam.
1: Zgadza się.
0: W domu mam już mikrofon.
1: No ja właśnie mam, ja miałbym tu większy zgryz, ja raczej właśnie skłaniałbym się ku tej wersji XLR plus jack, żeby sobie to spiąć właśnie z tym sprzętem i wtedy mieć to tak rozwiązane. Z drugiej jednak strony, jakby była właśnie taka sytuacja, kiedy bym chciał wpiąć sobie to do smartfona, no to już nie mogę tego zrobić. No i to jest to właśnie, o czym ty mówisz i to jest wielka szkoda, że nie ma tu wymiennego przewodu.
0: Tak, bo tam wygląda to w ten sposób, że jak jest przewód USB, to akurat jest przejściówka też na USB-C. Więc jest albo zwykłe USB-A, albo USB-C.
1: Tak, no a niestety nie ma możliwości wtedy wpięcia się z jackami, z XLR-em. No cóż, albo po prostu może warto poczekać, bo może za jakiś czas pojawi się jeszcze jakieś takie rozwiązanie, które i ten problem nam zniweluje. I oby tak
0: było.
1: A
0: to jest całkiem możliwe. Widziałeś, nie wiem, informacje o tym Rode nowym NT1A 5. generacji?
1: I jeszcze nie.
0: No mikrofon jak mikrofon, zdawałoby się. I ma XLR-a, no i zazwyczaj XLR z combo jest z jackiem.
1: No tak.
0: A tu jest kombo z USB-C.
1: O, i to mi się podoba. Chociaż powiem szczerze, ja akurat z USB-C miałem niewiele do czynienia i na przykład jak przyszedł do mnie ten Vocaster, to się trochę tak zniechęciłem do tego USB-C, bo ono jest, przynajmniej w przypadku tej karty, nie wiem na ile wy mieliście do czynienia z USB-C i ile tam tego podpinaliście.
0: No troszkę.
1: To nie jest...
0: Wiesz, smartfony. Mhm.
1: No to nie jest wcale takie jakieś mam wrażenie stabilne i pewne to gniazdo.
0: To znaczy, no zależy do czego porównując. Do micro USB, zwłaszcza 2.0, co było totalną porażką, no to jest dużo, bo kable micro USB u mnie wytrzymują średnio 3 miesiące, po czym te sprężynki metalowe, które tam są i które mają to klinować, to się to przestają być sprężynkami.
1: Aha, to nie, to ja nie miałem w ogóle takich problemów, a tu wyobraź sobie, jak podpiąłem tę kartę, to na początku to się zmartwiłem, bo wpinam do tego gniazdka, wpinam do portu, no i no coś tam zaszumiało, coś, ale system nie widzi urządzenia. Okazało się, że wystarczyło wypiąć i wpiąć jeszcze raz tam z tyłu, bo coś, coś jakby nie łączyło, potem już tego problemu nie było.
0: Ewentualnie spróbuj może kupić jakiś inny kabel USB-C.
1: Całkiem możliwe, że ten jest taki, ale tak jakoś bym...
0: Ja... może być...
1: Ja akurat u siebie po prostu jeszcze niespecjalnie mam cokolwiek na USB-C, no bo jak nie jakieś starsze technologie, to bardziej Lightning ze względu na iPhone'a. No i tak jakoś to ten jeden z pierwszych kontaktów z USB-C nie był najbardziej pozytywny.
0: Mhm. Znaczy wiadomo, że no XLR jest łączem znacznie bardziej stabilnym.
1: No.
0: Zresztą, bo taki miał być, tak? XLR to jest łącze, które, no, które ma być naprawdę solidne, więc tam ludzie się przewracali o statywy z mikrofonami. Oczywiście to tak nie powinno być, że to że szarpią za wtyczkę, ale generalnie ta wtyczka powinna wytrzymywać różne rzeczy i wytrzymuje, jeżeli
1: to
0: jest zrobiona.
1: To prawda. No i słuchajcie, tak oto mamy minutę po północy.
0: Tak,
1: my witamy już sobotę, ale z wami to się będziemy żegnać w 173. wydaniu Tyflo Przeglądu, co prawda takiego offline, ale jesteśmy tak, jakbyśmy byli tutaj na żywo, no tylko bez waszego udziału, ale spokojnie już w kolejną środę będziemy czekać na wasze telefony. A na dziś z naszej strony to tyle. Paweł Masarczyk, Tomasz Bilecki współprowadzili dziś tę audycję. Dziękuję wam bardzo.
3: Dziękujemy.
0: Do usłyszenia.
1: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Witam wszystkich w kolejnym Tyflo Podcaście. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam zademonstrować działanie nowej funkcji, która pojawiła się w systemie iOS 8, a która nazywa się po prostu wejście ekranu Braille'a. Funkcja nazywa się dość dziwnie, ale sprowadza się to po prostu do tego, że możemy w tym momencie na urządzeniach firmy Apple mobilnych wyposażonych w system mobilny iOS 8 pisać Braille'em, Braille'em znanym z układu maszyny Braille'owskiej i możemy to robić oczywiście na ekranach dotykowych. Nie potrzebujemy do tego żadnych specjalnych dodatkowych aplikacji typu Touch Braille, mBraille itd. Mamy tą funkcję po prostu zaimplementowaną w systemie i możemy z niej korzystać w każdym polu edycyjnym. Jak to działa? W tym momencie odblokujemy sobie ekran.
6: Notatki.
5: Otworzę sobie jakąś notatkę.
6: Notatki. Szukaj. Zaznaczone 03.08.
5: Utwórz nową notatkę.
6: Notatka. Pole tekstowe.
5: W tym momencie jestem w polu edycyjnym. Na pokrętle przekręcam dwoma palcami w prawo.
6: Wejście ekranu Braille, orientacja pozioma, tryb pulpitu, 6 punktów.
5: Wejście ekranu Braille'a.
6: Położenie kropek skalibrowane.
5: I w tym momencie mogę sobie zacząć pisać, więc spróbujmy może.
6: Kropki 4, 6, duży E, K, S, T, odstęp, T, S, U, C, H, A, R, A, odstęp, C, O, D, Z, I, E, N, N, E, G, O. Nowy wiersz, nowy wiersz. Kropki 4, du, a, k, a, odstęp, j, e, s, t, odstęp, r, u, kreskowa, że, n, i, c, a, odstęp, p, o, m, i, n, d, z, y, odstęp, h, o, u, m, a, n, i, s, t, o, odstęp, a, odstęp, b, a, l, k, o, n, e, m. Znak zapytania. Bal, nowy wiersz. Kropki 4, du, a, l, k, o, n, odstęp, j, e, s, t. Odstęp W, odstęp S, T, A, N, I, E, małpa, U, U, małpa, odstęp U, T, R, Z, Y, M, A, C, odstęp P, I, L, C, I, O, O, S, O, B, O, W, O, odstęp R, O, D, Z, I, N, L, kropka, rodzimy.
5: I sprawdźmy, co mi się udało napisać.
6: Kropka. Pismo ręczne, wiersze, utwórz, notatka, pole tekstowe, edycja, tryb wierszy, tekst suchara codziennego. Jaka jest różnica pomiędzy humanistą a balkonem? Balkon jest w stanie utrzymać pięcioosobową rodzinę.
5: Jak więc widzicie, pisze się na tym dość szybko, o wiele szybciej niż na tradycyjnej klawiaturze ekranowej, takiej wirtualnej klawiaturze w układzie kuwerty. Ja muszę też przyznać, że nie pisałem Braille'em od kilkunastu lat, stąd też myślę, że osoby, które korzystają z Braille'a na co dzień, będą pisały znacznie, znacznie szybciej. Samo pisanie jest bardzo proste. Korzystamy po prostu z układu maszyny brajlowskiej. Jeszcze raz włączam. Na pokrętle przekręcając dwoma palcami w prawo. Może zwróciliście uwagę, na początku VoiceOver powiedział coś takiego.
6: Położenie kropek skalibrowane.
5: Położenie kropek skalibrowane. Ja stuknąłem dwukrotnie w ekran sześcioma palcami, tymi, którymi zamierzam pisać.
6: Nowy wiersz. Rodzimy.
5: Dlaczego to robię? Robię to po to, ponieważ w tym momencie korzystam z iPada, który ma o wiele większą powierzchnię niż iPhone, więc urządzenie powinno wiedzieć, gdzie będą znajdowały się moje palce. Niezależnie od tego, czy to jest iPhone, czy to jest iPod Touch, czy to jest iPad mini, czy większy iPad, zawsze możemy sobie sprawdzić, gdzie te kropki się znajdują. Wystarczy, że w trybie Braille'a dotkniemy palcem ekranu i nie odrywając palca, będziemy mieli możliwość przeglądania ekranu w trybie eksploracji i będziemy mogli sprawdzić, gdzie znajdują się poszczególne kropki na naszym ekranie. Normalnie wygląda to tak, że są to takie kółeczka wyświetlane na ekranie i teoretycznie tam nasze palce powinny się znajdować. Oczywiście działa to w ten sposób, że w trakcie pisania system też dopasowuje się do naszych palców, czyli jeśli my lekko przesuniemy dłonie, to system się do nas dostosuje. Oczywiście najwygodniej jest, żeby nie było problemów przy rozpoczęciu pisania, aby na starcie, gdy włączamy sobie funkcję
6: pismo ręczne, wejście ekranu
5: Braille'a, wejście ekranu Braille'a, żebyśmy stuknęli sobie dwukrotnie sześcioma palcami.
6: Położenie kropek skalibrowane.
5: Położenie kropek skalibrowane i w tym momencie możemy sobie pisać ponownie.
6: Kropki 4, duże A, L, A, odstęp, Ala, M, A, odstęp,
5: ma,
6: na, K, O, T, A, kropka, kota.
5: Ala ma kota.
6: Odstęp, pismo ręczne, małe litery.
5: Skoro wspomniałem już o kalibracji, to warto także wspomnieć o tym, jakie gesty mamy do dyspozycji. Otóż piszemy tradycyjnie sześcioma palcami. Tak, mamy te sześć palców do dyspozycji, ale istotne jest też to, jak wykonujemy inne rzeczy. Zatem jeszcze raz, w nowym wierszu wpiszmy sobie ala, odstęp. Odstęp robimy przeciągając palcem od lewej do prawej strony. Gest po prostu przeciągnięcia w prawo. Analogicznie tylko w drugą stronę, w lewo,
6: odstęp.
5: Kasujemy.
6: Odstęp. A, L, duże A.
5: Jeszcze raz.
6: Kropki, duże L, A, odstęp, ala.
5: Ala i spację daję przeciągając palcem w prawo. Jeśli przeciągnę palcami dwoma w prawo,
6: nowy wiersz.
5: Wywołam nowy wiersz. To są podstawowe funkcje dostępne. Oczywiście mamy kilka innych gestów, które wykorzystywane są w innych sytuacjach. Podstawowym gestem, który umożliwia nam jeszcze zmianę sposobu wprowadzania znaków, jest to gest trzy palce w lewo lub w prawo.
6: Z kontrakcjami.
5: Więc pierwsza opcja to jest z kontrakcjami, czyli możemy wykorzystywać skróty brajlowskie i na iPadzie funkcja dostępna, jeszcze jedna.
6: 8 punktów.
5: Na iPhone'ie w tym momencie nie mam dostępnej tej funkcji 8 punktów, mam ją dostępną tylko na iPadzie.
6: 6 punktów. Z kontrakcjami.
5: I kontrakcje. Kontrakcje umożliwiają nam wprowadzanie różnego rodzaju skrótów, czyli możemy pisać tak, jak pisałem wcześniej, ala, słyszycie, że znaki nie są czytane, daję odstęp.
6: Ala.
5: Ale mogę też nacisnąć, powiedzmy, literkę, samą literkę, powiedzmy, T, odstęp.
6: To.
5: Mam informację to. ale gdy nacisnę literkę T i przeciągnę dwoma palcami z góry w dół, to mam odczytywany ten skrót, który będzie wstawiony, bo oczywiście skróty możemy sobie łączyć. Czyli jak na przykład napiszę EŚT, to w tym momencie mam tylko EŚT, ale mogę łączyć skróty na przykład SIĘ i samo EŚT, teraz nacisnąłem T, to i w sumie będę miał napisane SIĘTO. I wiadomo, że różnego rodzaju skróty możemy łączyć. Przykładowo, jak napiszę M odstęp ma, C odstęp
6: co,
5: ci odstęp
6: jak,
5: R odstęp
6: przecież
5: i tak dalej, ja nigdy nie posługiwałem się skrótami, więc tutaj też z nich nie korzystam. Chciałem tylko wam pokazać, że kontrakcja umożliwia

0: narzekają na możliwość wprowadzania niektórych znaków i na przykład ja tak narzekam na wprowadzanie cyfr, bo musimy oczywiście wprowadzanie cyfr poprzedzić znakiem cyfrowym, liczbowym. Więc naciskam w tym momencie znak 3. Najpierw sobie zróbmy jeszcze.
1: Prawy na równe się. Małpa, no właśnie. Małpa. Równe się.
0: Głupoty jakieś mi wychodzą. Więc jeszcze raz dajmy.
1: 6. Położenie kropek skalibrowane.
0: Położenie kropek skalibrowane.
1: Nowy wiersz.
0: Nowy wiersz.
1: Krzyżyk.
0: Dałem znak liczbowy i zostało to odczytane jako krzyżyk. I teraz jak piszę 1. To ten pierwszy znak jedynki po krzyżyku nie będzie mi czytany. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. To jest jakiś błąd.
1: 1, 2, 3.
0: 123. Dam odstęp i powinno być przeczytane 1123. A zobaczymy, co nam przeczyta.
1: Odstęp. 1123.
0: Tak, przeczytał 1123, ale krzyżyk na początku został. Więc to jest irytujące. Nieco odmiennie wygląda też sposób wprowadzania znaków interpunkcyjnych.
1: Przecinek
0: punkt drugi.
1: Kropka
0: punkt trzeci. Małpa to jest punkt czwarty. I tak dalej, i tak dalej. Wykrzyknik, jeśli dobrze pamiętam, to jest drugi, trzeci, piąty.
1: Wykrzyknik.
0: I drugi, trzeci, szósty to jest znak zapytania.
1: Znak zapytania.
0: Podstawowe, drugi, piąty to średnik.
1: Średnik.
0: Tak jest. Podstawowe znaki przestankowe.
1: Pisne główki.
0: Jeszcze jeden gest, z którego możemy skorzystać, czyli przeciągnięcie palcem z góry w dół lub z dołu do góry. Możemy z niego skorzystać tylko i wyłącznie na ekranie głównym.
1: Notatki.
0: To jest jak gdyby dodatkowe miejsce poza polami edycyjnymi, gdzie możemy korzystać z wejścia ekranu Braille'a.
1: Wejście ekranu Braille'a, orientacja pozioma, tryb pulpitu.
0: Możemy korzystać w tym miejscu z tej funkcji do wyszukiwania programów. Więc jeśli ja teraz sobie wpiszę, powiedzmy, literkę S, dam tylko.
1: S, programów, 6.
0: Słyszę, że mam 6 programów i palcem góra-dół.
1: Selling Assistant Home.
0: Mogę przeglądać sobie aplikacje, które mam zainstalowane i powiedzmy, że tam wybiorę sobie jakąś aplikację Super Memo, aktywujemy ją tak, jakbyśmy dawali Enter, przejście do nowej linii, czyli przeciągamy dwoma palcami w prawo. I w tym momencie otwiera się nam aplikacja. Jak więc widzicie, jest to bardzo fajne, bardzo proste rozwiązanie. Pisze się na tym naprawdę szybko. Myślę, że osoby, jak wspomniałem, które mają dużą wprawę w pisaniu Braille'em, będą bardzo z tego rozwiązania zadowolone. Więc teraz jak gdyby pozostaje nam tylko odpowiedzenie na pytanie, jak tą funkcję włączyć. Bo ona jak gdyby domyślnie nie jest włączona. W tym celu należy wejść w ustawienia.
1: Ustawienia,
0: dostępność,
1: to urządzenie, przycisk.
0: Ogólne najpierw to oczywiście, następnie dostępność,
1: ustawienia,
0: voice over,
1: polski, voice
0: over,
1: ustawienia, ćwiczenie voice
0: over, następnie pokrętło,
1: używaj jak mowa, pismo braille, pokrętło, przycisk.
0: Pokrętło,
1: ustawienia.
0: I ponieważ jest to bodajże ostatnia opcja, musimy dojść na końcu do wejścia ekranu Braille'a do tej pozycji i musimy po prostu ją zaznaczyć na liście. Od momentu, gdy zaznaczymy tą pozycję na liście, będziemy mogli korzystać z wejścia ekranu Braille'a. I to generalnie tyle, jeśli chodzi o korzystanie z tej nowej funkcji przeze mnie, ale tutaj muszę dodać o jeszcze jednej możliwości, którą posiada ta nowa funkcja. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, w momencie, gdy włączam tą funkcję na pokrętle, słyszymy charakterystyczny komunikat.
1: Wejście ekranu Braille, orientacja pozioma, tryb pulpitu, 6 punktów.
0: Orientacja pozioma, tryb pulpitu. Co to oznacza? To oznacza, że w tym momencie moje urządzenie leży poziomo i ja korzystam z niego w klasyczny sposób, tak jak na maszynie brajlowskiej. Ale co się stanie w momencie, gdy ja je podniosę do pionu?
1: Tryb ekranu z przodu.
0: Słyszymy tryb ekranu z przodu. Ponieważ na tablecie korzysta się z tej drugiej funkcji niewygodnie, postaram się zademonstrować jej działanie na iPhone'ie.
1: Ekran zablokowany.
0: Ponieważ iPhone ma, czy iPod Touch ma o wiele mniejszy ekran, wygodniej jest

0: korzystać na nim właśnie z tej drugiej funkcji, ponieważ mnie, gdy ja mam urządzenie położone płasko,
1: wejście ekranu Braille'a, orientacja pozioma, tryb pulpitu,
0: i miałbym korzystać z tego trybu pulpitu, to mnie się palce nie mieszczą na ekranie. Mam po prostu za duże dłonie. Może osoby, które mają mniejsze dłonie, dla nich to będzie wygodniejszy sposób. Ja w tym momencie korzystam z funkcji tryb ekranu z przodu.
1: Tryb pulpitu.
0: Orientacja pozioma, tryb ekranu z przodu. Orientacja pozioma, tryb ekranu z przodu. W tym momencie trzymam urządzenie w ten sposób, że mam obrócone je do twarzy tylnią częścią obudowy, a ekran dotykowy znajduje się jak gdyby dalej ode mnie. Łapię urządzenie między dwie dłonie, trzymam je tak na końcu kości śródręcza, tak żeby palce znajdowały się z przodu. Od przodu urządzenia, od strony ekranu dotykowego. Tak, abym mógł, zaginając palce, trzy palce, dotykać ekranu dotykowego. Jak właśnie usłyszeliście, to jest jeden z problemów, na jaki ja napotykam, pisząc w ten sposób. To znaczy, blokuję sobie ekran, trzymając urządzenie w ten sposób. Jest to, dzieje mi się to bardzo często i irytuje mnie to. To jest jeden problem związany z tym sposobem wprowadzania Braille'a. Drugi wynika stąd, że zasłaniamy sobie głośnik naszego urządzenia i nie wiemy, co piszemy. No ale spróbujmy coś napisać.
1: Kropki
0: 4,6. Słyszycie cicho, bo tłumię właśnie głośnik.
1: A, L, A.
0: Ala. I skasowałem sobie L, A, bo odwracają nam się oczywiście wszystkie litery. Wprowadzamy je w nieco odmienny sposób. Ma. Kota. Ale czemu VoiceOver mi nie czyta tego, co napisałem? Aha, już wiem, dlaczego mi nie czyta. Wyłączymy ten tryb wpisywania, bo korzystałem po prostu z pisania na ekranie, a włączę po prostu sobie jakieś notatki biurowe, sekundka, notatki, notatka, usuniemy, co tam było napisane. I teraz znowu włączam wejście ekranu Braille'a.
1: Orientacja pozioma, tryb ekranu z przodu. Orientacja pozioma.
0: OK. I próbujemy coś napisać.
1: Kropki 4,6. Duża L, A, odstęp. Ala.
0: Ala.
1: A, odstęp.
0: Ma.
1: K, O, T, A.
0: Kota.
1: Kota. Odstęp.
0: To działa. Tylko pisze się troszkę niewygodnie. Jeszcze jeden mankament tego rozwiązania. To znaczy, gdy podłączamy słuchawki, trzyma się urządzenie w ten sposób mega niewygodnie. Ja parę razy, będąc gdzieś w miejscu publicznym, próbowałem coś napisać, mając słuchawki w uszach i podłączone do urządzenia. Oczywiście pisze się i tak o wiele szybciej, szczególnie gdy jedziemy autobusem czy pociągiem i urządzenie, które trzymamy w jednej ręce, druga ręka nam drży i omyłkowo wprowadzamy przypadkowe znaki. Ten system sprawdza się o wiele lepiej. Należy jednak sobie poćwiczyć przede wszystkim trzymanie urządzenia. Czy ten sposób będzie dla nas wygodniejszy, czy drugi? No czasami, gdy nie mamy gdzie położyć urządzenia, no to jest jedyna alternatywa.
1: Kropki 4,6.
0: Dobrze, jeszcze raz nowa linia.
1: Kropki 4,6, duże L, A, odstęp, M, A, odstęp, K, O, T, A, odstęp, A, odstęp, K, O, T, odstęp, M, A, odstęp. Kropki 4, duże L, A, kropka, odstęp.
0: OK. I możemy sobie wyłączyć, co napisaliśmy tutaj.
1: J. Język. Duże N. Usun. Duże N. Notatka. Alma kota. Czcionka systemowa. 53 punkt. Wyrównanie naturalne.
0: No jeszcze raz.
1: Pole tekstowe. Edycja. Alma kota. Alma kota, kot, male. J.
0: Tak, jeszcze J nam się wbiło z pisma ręcznego.
1: Ekran zablokowany.
0: Wydaje się, iż aktualnie, oczywiście poza głosowym wprowadzaniem tekstu, jest to najszybszy sposób wpisania. Możemy z niego korzystać bardzo dyskretnie, niezależnie od dostępu do internetu, bo wprowadzanie tekstu głosowe niestety uzależnione jest od dostępu do sieci. W tym momencie, gdy korzystamy z Braille'a, dostęp do internetu nie jest nam potrzebny. Możemy to robić bardzo szybko, dyskretnie i tak jak zademonstrowałem, możemy korzystać z dwóch trybów wpisywania. Według mnie jest to naprawdę bardzo wygodne. Osoby, które Braille'em się posługują, myślę, że dla nich to będzie naprawdę super rozwiązanie. Ja, mówiąc szczerze, odkąd pojawiło się to rozwiązanie w systemie, przestałem korzystać z zewnętrznej klawiatury do moich urządzeń mobilnych i myślę, że tak już pozostanie, ponieważ naprawdę sprawdza się to doskonale, przynajmniej w moim wypadku. Mam nadzieję, że w waszym będzie podobnie.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Dzień dobry. Mówi Michał Kasperczak. Dzisiaj będziemy na antenie Tyflo Radia rozmawiać o komputerach Mac, o komputerach Apple i ich dostępności i niedostępności, zaletach oraz problemach w ich używaniu przez osoby niewidome i o tym, jak się korzysta z komputerów Mac za pomocą VoiceOvera. Zaprosiłem dwie osoby do rozmowy. Moimi gośćmi są Piotr Machacz i Adrian Wyka.
1: Cześć, Michale. Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. No i możemy zacząć. Najpierw chciałbym się zapytać i porozmawiamy sobie, od kiedy w ogóle, bo w sumie wszyscy, ja również używamy teraz komputerów Mac, wszyscy mamy doświadczenia z systemem Windows i może zacznijmy od tego, czy dla kogoś z Was Mac to jest główny komputer, czy raczej traktujecie Maca jako taki komputer dodatkowy, no właśnie, taki komputer jakby drugi, boczny, drugorzędny. Jak to jest?
2: U mnie to przez długi czas Mac był głównym komputerem, teraz jest pół na pół. Czyli używam i Windowsa, i Maca równie dużo.
1: To u mnie przez długi czas Mac leżał na półce, a teraz jest głównym komputerem.
0: A dlaczego teraz? A to może, albo dobrze, to pokrótce. A dlaczego teraz jest głównym komputerem? Coś się takiego zmieniło, że musiałeś używać Maca? Nie wiem, popsuł się komputer z Windowsem, a może dostępność Maca tak wzrosła, że jakby na tego Maca przyszedłeś, a może po prostu się nauczyłeś dopiero tego Maca? Dlaczego jakby dopiero teraz?
1: Wiesz co, postanowiłem sobie w marcu, że dokładnie od 1 kwietnia przejdę na MacBooka i po raz kolejny zrobię podejście po prostu pod ten system i postaram się go nauczyć i zrozumieć i opanować w takim stopniu, żebym mógł używać. No i to postanowienie wiązało się z tym, że komputer z Windowsem odstawiam całkowicie na półkę i nie sięgam do niego w żadnej czynności. Później to trochę czas zweryfikował, zapewne o tym powiemy później, ale teraz chyba od 3 miesięcy w ogóle komputera nie włączałem tak naprawdę z Windowsem.
0: I to jest MacBook Pro, tak?
1: Czyli tak, to jest MacBook Pro Retina 2013, wersja 2013, tyle że kupiona w czerwcu 2014 roku.
0: A Piotr, jakiego ty masz MacBooka?
2: Też MacBooka Pro Retina 2013, tylko że mój był kupiony no właśnie w 2013 też.
0: I rozumiem, że właśnie od tego 2013 roku już go używasz, tak?
2: Tak.
0: No ja z kolei, moje pierwsze takie podejście do Maca to był rok 2010, ja wtedy kupiłem MacBooka Pro tego jeszcze starego, nie Retina, z 4 giga RAM, z dyskiem 250 giga, normalnym dyskiem takim jeszcze magnetycznym. I to był jeszcze taki czas, kiedy no, był Windows. No ja wtedy jeszcze miałem Windowsa XP, był jeszcze był JOS, NVDA nie był tak dobry i wówczas na początku ten Mac mi się podobał, ale jednak wiedza i dostępność Maca nie była taka dobra, chociaż no, na pewno gdzieś tam sporo oferował VoiceOver już wówczas, ale trzeba jeszcze było kupić syntezę a cappella, to był czas, kiedy nie było wbudowanej syntezy w system i po pierwszych miesiącach no może nie fascynacji, ale takiego zadowolenia. Jednak wiele rzeczy na Macu sprawiało mi duży problem, szczególnie gdzieś tam wtedy dużo pracowałem z Wordem, z Excelem, z Office'em i nie udało mi się, no niby to można było zastąpić, ale to nie było to, o co mi chodziło. I w 2011 roku ponownie wróciłem do Windowsa. No i jako, że no, tymi Macami, technologią Apple interesuje się od dawna, w 2013 roku na dobre zacząłem używać iPhone'a i ten iPhone gdzieś tam mocno zmienił i przyzwyczajenia, i pracę, w ogóle gdzieś tam funkcjonowanie, i doszły chmury, i gdzieś tam internetowe różne aplikacje, które między sobą się komunikowały, zarówno właśnie w systemach mobilnych, jak i tych stacjonarnych. No to dałem drugi raz szansę komputerowi Apple, kupiłem teraz MacBooka Air. I nie żałuję, że to jest MacBook Air, bo no inne Maci są znacznie droższe. No, na pewno są dobrze wykonane, mają dobre audio, ale mają mają gorsze jednak klawiatury. I ten MacBook Air to jest rozwiązanie gdzieś tam, wydaje mi się, optymalne.
1: A powiedz, masz MacBooka tego najnowszego, czy jakąś taką wersję kupiłeś?
0: Nie, to jest MacBook Air z listopada zeszłego roku, czyli to nie jest ten najnowszy, bo najnowszy ma trochę lepszy, szybszy procesor i troszkę szybszą pamięć bodajże. Nie, tak. to jest dobry MacBook, bo no 8 giga RAM i procesor i7, także to jest, no na tamte czas to był jeden z najlepszych tych MacBooków Air gdzieś tam. I znowu instalacja, pierwsza konfiguracja, no to sobie przypomniałem stare dobre czasy, bardzo przyjemnie i w ogóle. No ale potem zaczęły się problemy i już bardzo męczyła mnie synteza. Myślałem, że się nie przestawię, ale jakoś, nawet mnie głowa bolała, ale jakoś się udało. No i myślałem, że znowu się skończy, że Mac będzie komputerem dodatkowym. Może mam trochę pecha, bo mam starego laptopa z Windowsem, który ma 7 lat i gdzieś tam już ten komputer nie jest taki wydajny i po prostu pod Windowsem pracuje mi się gorzej, ale no zacząłem temat zgłębiać i też dzięki, między innymi oczywiście dzięki nieocenionej pomocy Piotra Witka, który na swojej stronie Moja Szuflada naprawdę publikuje ciekawe, konkretne i sprawdzone takie porady, jeżeli chodzi o używanie voiceovera. Między innymi to sprawiło, że jakoś tak w tego Maca zacząłem się wgłębiać. I teraz jest tak, że no, Mac jest może nie moim głównym komputerem, ale komputerem...
1: prawie głównym.
0: Tak, prawie. Jakieś 70% rzeczy robię na Macu. Inna sprawa, że gdybym, o tym powiemy pewnie w odpowiednim momencie, jak będziemy mówić o gdzieś tam pracy, o tym, co na Macu można zrobić i co się lepiej gdzie robi, ale wiem jedno, że tak mi się wydaje, gdybym miał rzeczywiście dużo pracować z Office'em, z Wordem i Excelem w sposób taki efektywny, wydajny i bezproblemowy, rzeczywiście pewny, no to jednak tutaj Windows wygrywa. W internecie myślę, że trochę też, ale to też o tym powiemy. Czyli można powiedzieć, że Maców używamy od kilku lat, wiemy o nich, no pewnie moglibyśmy wiedzieć więcej, ale nie wiemy o nich już mało, tym wszystkim się, co wiemy, się podzielimy. I co? I możemy powiedzieć, na jakie problemy może trafić osoba, która przesiada się z Maca na z Windowsa na Maca. Co dla was było takim największym, z jednej strony...
1: Znaczy może ja powiem, co jest tak naprawdę, co mnie od Maca przez te 3 lata tak naprawdę odpychało.
0: Bo... Ja tylko przypomnę, przepraszam, że tak się że wejdę w słowo, jest już aktywny Skype, Tyflo Podcast. .net można się z nami kontaktować.
1: To jak zacząłem, co mnie od MacBooka odpychało od tak naprawdę 2014 roku, no to powiedzmy do teraz, to prawie 3 lata minęły, tak? Moje pierwsze uruchomienie MacBooka to w ogóle mówicie, że uruchomienie i fajna sytuacja. Ja włączyłem MacBooka i tak naprawdę cała konfiguracja przychodziła po angielsku. Syntezator po angielsku, nie dało się wybrać polskiego, co na polskim interfejsie, no powiedzmy, zbyt komfortowe nie jest, tak? No trzeba się jednak z tym osłuchać. Dobrze, to jest takie, no taka trudność według mnie. Nie wiem, słyszałem, że podobno w nowych komputerach już ten interfejs jest i syntezator jest po polsku. Pewnie możecie, ty Michale, pewnie możesz bardziej potwierdzić tą informację.
0: Powiem szczerze, nie pamiętam, ale wydaje mi się, że gdyby był po angielsku, by mnie to... Tam nie, coś było po angielsku na pewno, ale potem było po polsku.
2: Wybór
0: ale...
2: języka na pewno, bo pierwsze co mówi po starcie to, aby wybrać język angielski, naciśnij Enter i tam można ściałkami wtedy ten język zmienić.
0: Tak, chyba tak. W ogóle będzie, gdzieś słyszałem, to żadna tajemnica, będzie podcast Piotra Witka o instalacji, właśnie o stawianiu nowego systemu gdzieś
1: tak,
0: tam,
1: tak, więc
0: ten podcast się pojawi za czas jakiś, to wtedy będziemy mogli jakby zweryfikować i posłuchać, jak to teraz wygląda.
1: No to właśnie, ja wybrałem sobie język polski podczas instalacji, tak, ale syntezator mówił po angielsku. I nie było do wyboru polskiego, co powiedzmy dla mnie to było, zwłaszcza jak się zaczyna z MacBookiem, no to było lekkie utrudnienie, tak, więc, ale powiedzmy jakoś przebrnąłem przez tą instalację, konfigurację i tak dalej. No i fajnie komputer się uruchomił i zacząłem korzystać z niego jakiś krótki czas i komputer zaczął wyrzucać mi taki komunikat właściwie na wszystkim, że nie pamiętam, jak to się dokładnie nazywa, że myśli, czy że...
0: Zajęte,
1: właśnie, że komputer był zajęty. Ja nie wiem, czy on gdzieś wychodził, że był zajęty, czy o co mu chodziło. W każdym razie to było mega irytujące, kiedy powiedzmy porównanie Windowsa i MacBooka, tak? Odpalam Safari, wpisuję stronę jakąkolwiek, na przykład google.com tak i zajęty. Oczywiście. I po prostu i zajęty i to wisi. Wisi.
0: Ja tak, a być może tak, teraz tak myślę, czy to nie była jakaś kwestia, coś związanego, nie wiem, bo gdzieś słyszałem, że te kwestie właśnie zajęty, tylko to też nie wiem, czy to jest prawda, że to jakiś mogło mieć związek z jasnością ekranu i w ogóle właśnie, że gdzieś tam z wyświetlaczami Retina, że może tam coś, jakieś parametry powiedzmy graficzne mogły na to mieć wpływ, ale nie wiem na ile to jest prawda.
2: Ja o tym nie słyszałem, ale to jest coś o tym, o czym mi teraz przypomniałeś. Jeśli ktoś będzie chciał kupić sobie Maca Mini, czyli to jest ten najtańszy Mac, który ani nie ma monitora, ani jest po prostu
1: tak,
2: komputer
1: tak sama skrzyneczkę
2: bez niczego, tak? No to trzeba do niego dokupić albo monitor, albo coś, co będzie monitor udawało. Bo jeśli tego nie zrobimy, to faktycznie system na takim Macu Mini będzie o wiele częściej mówił zajęty.
1: No widzisz, no i ten, i powiem tak, no to jak pierwsze moje podejście było takie, no dobra, mam świetny komputer, tak, 8 GB RAM-u, 256 dysku SSD, procesor 2.4, i5, no to powinno wszystko śmigać, a ja tutaj co nie odpalę, to wszystko mam zajęte, więc nie wiem, czy oni się tam po prostu, tak jak mówię, o co chodzi. Nie, i walczyłem z tym przez 3 lata, do tego stopnia, że siadałem na przykład na miesiąc do MacBooka, po czym po 2 dniach rezygnowałem, bo wszystko było zajęte. Aż w końcu w tym roku, w kwietniu, postanowiłem, że wreszcie wezmę się za przeinstalowanie systemu, to znaczy skasowanie go całkowicie, tak, i wgranie od nowa. Oczywiście przygoda ze skasowaniem i wgraniem ponownym się nie skończyła tak łatwo i tak komfortowo, bo również cały recover mode jest po prostu po polsku z językiem angielskim. Więc przebrnięcie przez te opcje wszystkie były bardzo ciekawym doświadczeniem. Syntezator mówił mi bardzo powoli wszystko po angielsku, polskie słowa. No i w końcu skończyło się na tym, że nie zrobiłem tego, co chciałem tak do końca, czyli sformatowanie dysków i wgranie od nowa, tylko po prostu update systemu, tak? Czyli on sam system usunął i wgrał jakby od nowa z zachowaniem wszystkich danych. Ale od tego momentu ten system działa tak na 90% w miarę dobrze, o, tak bym to powiedział. Zdarza mi się zajęty, ale już nie tak często jak wtedy.
0: Czyli w sumie nie wiadomo dlaczego, co sprawiło, może jakiś program, jakaś opcja, coś, no nie, bo niby opcje te same po przywróceniu.
1: Zwłaszcza, że to był świeży system tak naprawdę, nie, więc...
0: No ciekawe, co to było, no może, bo być może 2013 to był, nie wiem, to był, nie, Mountain Lion to był już, nie, chyba inny system.
1: Nie, u mnie
2: nie,
1: był
2: to był chyba...
1: Maverick, ja się zacząłem Maverick. Maverick.
0: No Maverick, on był chyba taki najgorszy, chociaż nie wiem, który był najgorszy.
2: Ja najgorzej wspominam Yosemite.
1: Chyba tak, przez wszystkie chyba Yosemite, się tak. Maverick, potem zainstalowałem na Yosemite, potem był... Jaki był następny?
2: El Capitan.
1: El Capitan, Sierra. Właśnie. Sierra. Dokładnie. Sierra. El Capitan był i te wszystkie... I potem do Sierry też zaktualizowałem i na każdym miałem to samo do momentu, aż nie zainstalowałem Sierry jakby na czysto. No tak nazwijmy to na czysto, nie?
0: No bo Sierra, ale to też o tym później powiemy, Sierra i w ogóle w zeszłym roku, no Sierra mocno poprawiła dostępność Maca jednak. Znaczy tam mocno została, oni nawet w wszystkich możliwych serwisach technologicznych, tych naszych dla niewidomych w changelogach, nawet nie tyle właśnie, chociaż tam powstało ileś nowych opcji, ale głównie się skupiono na optymalizacji i rzeczywiście mam wrażenie, że ten Mac, no na pewno obecnie działa dużo lepiej, dużo szybciej niż działał lat temu kilka, stąd ja tak trochę się dziwiłem, jak Piotr tak o tych Macach pisał, że nie ma tych problemów, co ja i coś tam. Rzeczywiście, Mac lat temu 5, nieaktualizowany albo aktualizowany lat tememu 2-3, to jest zupełnie inny Mac, jeżeli chodzi o wydajność, o stabilność z voice-overem niż Mac obecny z zeszłego roku gdzieś tam i z tego roku. Tak myślę.
1: O, właśnie, tak. Dobrze, że to mówisz, bo wiecie, jak rozwiązywałem problem zajętości? Wystarczyło wyłączyć voice-overa. Mm-hmm. Wyłączyłem voice-overa na chwilę, włączyłem i wszystko hulało do następnego momentu. Potem jak znowu był zajęty i to było zajęty, że to się nie potrafiło odblokować. Ale jak wyłączyłem tylko voice-overa i włączyłem, to od razu.
0: No ja pamiętam jeszcze z moich tych pierwszych przygód z Maciem, tam rok 2010, gdzie voice-over ma taką funkcję, no fajną w sumie, że jak coś się zablokuje, to potrafił się wyciszyć i jakby zrestartować samemu. I teraz to się dzieje bardzo rzadko, ale kiedyś to było dość częste, że nagle voice-over milknął, i voice-over uruchomiony za chwilę. Także to takie. Czyli rozumiem. A teraz pytanie do Piotra, jak u ciebie były, jakie były twoje początki takie z Maciem? Jakieś zadowolony byłeś, czy.
2: Ja zostałem wrzucony trochę na głęboką wodę, bo w tym momencie to był mój jedyny komputer. I powiem szczerze, nie chciało mi się stawiać Windowsa na nim, bo wiedziałem, że można, ale tego nie zrobiłem. I po prostu na moim największym problemem było szukanie odpowiedników niektórych aplikacji. Na przykład, długo pamiętam, szukałem odtwarzacza muzyki czy menadżera plików podobnego do Total Commandera, co w sumie kilka lat zajęło, dopiero teraz pojawiło się coś w miarę podobnego. Nie kojarzę, żeby tak mnie irytowały momenty zajętości. Natomiast pamiętam jedną rzecz, która mnie faktycznie denerwowała. To było to, że Safari, czy właściwie VoiceOver, gubił się na stronach internetowych, jeśli cofałem się do poprzedniej strony. Więc nie wiem, czytałem sobie jakiś forum.
0: Słyszę, że będziemy mieć telefon. Dzwoni do nas Patryk, tak?
2: To może tak ja jest. Tylko dokończę jedno zdanie.
0: Tak.
2: Czyli, no właśnie, czyli nie wiem, czytałem jakiś forum, wchodziłem w jakiś wątek, czytałem wątek do końca, cofałem się do poprzedniej strony i zamiast wrócić na link tego wątku, czy tak było na Windowsie, to wracałem na początek strony. To się o wiele też rzadziej zdarza, jeśli chodzi o gubienie się fokusa voice-overa w internecie, to jest o wiele, czasami się zdarza, ale już o wiele rzadziej niż kiedyś.
1: To ja też powiem tutaj swoje doświadczenie z tym, ale teraz posłuchajmy Patryka.
0: Posłuchamy Patryka. Halo?
1: Cześć Patryku.
3: Witajcie. Ja tak chciałem się zapytać, ponieważ miałem okazję testować system macOS właśnie na wirtualnej maszynie na Windowsie jakiś czas temu, się bawić tym systemem. Ja chciałem się spytać o taką rzecz, tutaj w przypadku Piotrek do ciebie głównie takie pytanie, bo ty z tego co wiem, to głównie używasz systemu OS X w języku angielskim, to znaczy tam z angielskiej syntezy. I na przykład powiedz mi, w jaki sposób to sobie radzi, jeżeli na przykład, nie wiem, masz teksty wielojęzyczne, na przykład coś czytasz po angielsku i coś czytasz po polsku, czy no bo w Windowsie NVDA ma coś takiego, że może się przełączać automatycznie między językami, że na przykład tam eSpeaka, jak się ma ustawionego, on może czytać po polsku, potem tu na przykład się przełączyć na angielski. Jak to jest w przypadku Maca z tym przełączaniem języków?
2: Jak na razie cały czas jest jeden głos, jaki ustawiłeś, ale wychodzi teraz wersja High Sierra, dosłownie za tydzień od czasu tej audycji ma wyjść, 24 chyba 4 czy 5, już nie pamiętam.
1: 5. W poniedziałek.
2: No to ja już tą wersję beta testuję i jedną z funkcji, która została dodana, ten temat jeszcze później rozwinę, ale skoro zapytałeś, to jest wprowadzona opcja automatycznej zmiany języków. To tylko działa na stronach internetowych, ale tam faktycznie działa. I można w narzędziu VoiceOver, czyli tym panelu, gdzie ustawiamy wszystko, dodawać sobie języki i konfigurować. Na przykład, nie wiem, mam angielski głos, a po polsku ustawia mi się standardowo głos Zosia, bo ten jest zainstalowany, a ja sobie kupiłem akapelę, no to mogę wejść w ustawienia VoiceOvera i powiedzieć mu, że teksty po polsku ma czytać tą akapelą I nie wiem, na przykład może coś się czytać wolniej. Tam można ustawić inną prędkość od standardowego głosu.
1: Czyli możesz sobie spersonalizować po prostu dla konkretnego
2: każdy
1: języka
2: język.
1: Konkretną wartość.
3: A, czyli po prostu na razie, jak się chce odczytać jakiś tekst, na przykład w języku polskim, to trzeba albo przestawiać w ustawieniach, trzeba po prostu w ustawieniach przestawić ten język, rozumiem, na razie.
1: Syntezator, jeszcze dokładnie, zanim... tak.
3: Tak, no...
1: Teraz, dopóki nie będzie aktualizacji, tak to wygląda.
3: Powiem tak, dlaczego ja nie chcę kupować akurat systemu Mac? Właśnie po pierwsze dlatego, że no jakoś jednak ten interfejs, to, że trzeba ze wszystkim wchodzić w interakcję z każdą rzeczą, to, że na przykład jest to poniekąd logiczne, natomiast jakoś nie potrafię się do tego przyzwyczaić, tym bardziej, że no jednak cena Maców jest dość duża jak na parametry, które te komputery mają, bo za parametry Maca ja mógłbym sobie kupić lepszego Windowsa. Natomiast no bardzo, bardzo dobrze, że chociaż można sobie takiego Maca postawić na wirtualnej maszynie i sobie potestować. Jak to jest, jeżeli na przykład chciałbym mieć Windowsa? O właśnie, a propos Bootcampa, czy osoba niewidoma jest w stanie sobie postawić system Windows 10, najnowszą wersję na Macu za pomocą Bootcampa, czy jest to dostępne? Bo wiem, że tam da się ściągnąć sterowniki, bo to jest jakiś tam proces, że się wskazuje obraz i potem tam on sterowniki pobiera, to VoiceOver czyta, ale potem się system uruchamia jakoś ponownie i jest instalacja systemu. Jak to wygląda z tym, ze sterownikami? Czy jesteśmy w stanie to obsłużyć tak po prostu sobie po niewidomemu? Postawić ten system
2: ja
3: Windowsa.
2: Ja tego nie robiłem, nie instalowałem ostatnio Windowsa, ale myślę, że to powinno działać, bo zaraz po instalacji, jak są te pierwsze ekrany, ustawienia, nie wiem, daty, godziny, nazwy użytkownika, no to w tym momencie już dźwięk miałem, a sterowniki Bootcampa jeszcze nie były zainstalowane. Więc myślę, że w całym instalatorze, bo nowe wersje Windowsa też już mogą gadać przy instalacji, to myślę, że to powinno działać.
3: No tak, jeszcze w ogóle trafiłem na taką rzecz a propos...
1: Znaczy w ogóle, jeśli mogę się wtrącić, to mi się wydaje, że instalacja Windowsa, z tego co czytałem, nie odbywa, ale mogę się mylić, nie odbywa się na zasadzie instalatora Windowsowskiego, tylko właśnie przez Bootcamp się to robi tak naprawdę. I to jest do obsłużenia całkowicie VoiceOverem w tym momencie, nie? Dopiero później już Windows jest już do zrobienia
3: ja
1: jako maszyna
3: Windows. Blind Techu jakimś tam, że były z tym problemy właśnie, że po to... że dało się przejść przez pierwszy etap i potem był problem z instalacją, no ale może coś już się w tej materii zmieniło. Ja w ogóle chciałem powiedzieć tutaj, poruszyć taką kwestię a propos Skype'a, że byłem bardzo zaskoczony, jak sobie zobaczyłem, ile ustawień dotyczących dostępności ma ten Skype. Ile tam można ustawić, co ma być wypowiadane, co ma nie być wypowiadane, że ma mówić na przykład, że do każdej osoby można jakby zmienić, no dużo tam było tych ustawień dostępności, natomiast co mnie wkurzało i co mnie wkurza a propos Skype'a i to chyba jest od zawsze.
0: Ale przepraszam, ale Skype'a, rozumiem, że chodzi tobie o Skype'a na Maca, tak?
3: Tak, o Skype'a na Maca. Dzwoni ci na przykład ktoś na Skype'ie. Ty coś robisz, czytasz stronę, w pewnym momencie okienko Skype'a daje o sobie znać i punkt uwagi VoiceOvera i cały kursor ustawia się na tym okienku Skype'a. Ty musisz z tym okienkiem zrobić porządek, bo inaczej... No i na przykład czytasz sobie stronę w Safari,
0: cokolwiek
3: książkę.
1: Znaczy wiesz co, ale to jest to naturalne. Tak naprawdę na przykład jeżeli masz włączoną połączenia FaceTime czy cokolwiek, to zawsze przez
2: działa tak samo.
1: Tak, dokładnie, bo to te rozmowy głosowe, wideo na każdym programie wyskakują jako okno główne tak naprawdę.
0: Pamiętam czasy, kiedy ludzie właśnie na liście dyskusyjnej czy gdzieś tam chcieli i dopytywali o Skype 3 ileś tam, to już było ładnych ileś lat temu, właśnie żeby im wyskakiwało okienko, bo gdzieś tam nie umieli sobie poradzić z tym zasobnikiem albo coś tam. Czyli jakby, nie wiem, czy jeszcze pytanie do Patryka, czy jeszcze coś, jakąś refleksję, czy coś chciałeś o coś zapytać jeszcze odnośnie
3: znaczy,
0: Maca?
3: Tak, ja powiem czy coś. Już... Znaczy ja chcę tylko powiedzieć, że mówię, mi się bardzo podoba ten system, natomiast mnie odstrasza
0: nie
3: zdecydowanie
0: na tyle,
3: od tego cena.
0: Mm-hmm. Mhm, rozumiem. Także,
1: jeżeli do ceny coś mogę powiedzieć, tutaj masz rację, dlatego że ja w tym roku pomagałem kupować komputer i powiedzmy naprawdę 512 giga, 16 giga RAM-u, Core i5 ucelowicz, czyli to jest naprawdę parametrowo bardzo dobry, mobilny, tak? Praktycznie jak MacBook Air, to jest koszt 6,5 tysiąca złotych. Powiedzmy porównywalny komputer z takimi parametrami w Macu, no to jest koszt duży.
3: Tym bardziej też dlatego, że ja jestem człowiekiem, który uwielbia gry i lubi grać. I po prostu, jeżeli ja miałbym wydać pieniądze na Maca...
0: No to Windows, to nie ma o czym mówić. No to Windows, no. Oczywiście. Mhm.
1: Tak, tutaj Windows na Macu, Mac. Na Macu nawet jakbyś mi to sam ustawił do gier, to nie bardzo, tak, mieć... wiesz.
3: Dysk, chyba że miałbym dysk zewnętrzny, no to wtedy jakieś tam terabajta, no to wtedy mogę na tym dysku zewnętrznym upchnąć Windowsa i wtedy jest to jakieś tam, no ale podzespoły, karta Intela, no to proszę was, no to jest słabe. Chociaż teraz GeForce'y chyba mają być. No nic, to w takim razie...
0: No dobrze, ale to już jakby poza... Dobrze, to dziękuję za refleksję, za wypowiedź. Pozdrawiam i wracamy do naszej rozmowy na temat komputerów Apple. No i jakby z czym o tych problemach, takich pierwszych spostrzeżeniach i problemach. Na jakie problemy może napotkać, bo co jest, inaczej mówiąc, co jest takiego innego, nie tyle w systemie macOS, no bo to na pewno jest inne nazewnictwo, inne paski, trochę inny interfejs, ale to są rzeczy ogólnodostępne, można je gdzieś tam w odpowiednich opracowaniach na stronach internetowych wyczytać. Natomiast co jakby wam się podobało i nie podobało, albo podoba i nie podoba w obsłudze systemu macOS, tak z perspektywy użytkownika niewidomego, użytkownika gdzieś tam voice-overa?
1: Może ja się odniosę do tego, co Piotr mówił właśnie o Safari. Mnie mega w Safari irytuje parę rzeczy dosłownie. Może zacznijmy od w ogóle od voice-overa, ale jako całościowy system. Dla mnie voice-over jest dużo mniej responsywny niż Jaws na Windowsie. Komunikaty docierają do mnie, powiedzmy, przy korzystaniu z touchbara, nie z touchbara, tylko z touchpada albo z klawiatury, docierają odrobinę później i to jest zauważalne.
0: Ale to chyba u ciebie, przepraszam, że tak wejdę w słowo, to chyba u ciebie już na tym starszym MacBooku, mam wrażenie, że na MacBooku Air no działa to wszystko błyskawicznie.
1: Znaczy, wiesz co, to jest szybko, ale wolniej niż na Windowsie.
0: Bo JAWS dla mnie z kolei, no JAWS przynajmniej jest SAPI 5, nigdy on nie jest...
2: SAPI to
1: nie mówimy, ja tutaj mówię o porównywalnym, czyli Vocalizer.
0: JAWS z Vocalizerem, no to ja dawno, bo ja tak trochę na Vocalizerach się nie przekonałem do Vocalizerów i no też używam NVDA, jeżeli pod Windowsem. Okej, to dobrze, to o JAWS SAPI to nie
1: tak,
0: mówimy.
1: Tak, masz rację, SAPI to było bardzo powolna rzecz.
0: A SAPI 4 było dobre, ale tylko 4.
1: SAPI 4, tak. Ale w Safari na przykład, co mnie denerwuje, to jest to, że często mi się zdarza, że powiedzmy ustawiam sobie pokrętło, tak? Chcę szybko skoczyć na przykład z złącze na nagłówki albo na słowa i w pewnym momencie voiceover zachowuje coś dziwnego, że zamiast ustawić mi pokrętło i być dalej na stronie, on mi przeskakuje na jakiś pasek. I to jest dziwna rzecz, bo potem daje escape i wraca z powrotem do strony na przykład, tak? Albo druga irytująca sprawa, komand 1, 2, 3, 4 przechodzi nam po zakładkach. To też nie zawsze działa płynnie. To znaczy dajemy komand 1, jesteśmy na zakładce i voiceover to oznajmia. Zdarza się, że tego po prostu nie oznajmia, że jest na danej zakładce.
0: No bo tak, to prawda. Zgodzę, że gdzieś tam na pewno, tak jak mówisz o tym pokrętle, to tak ogólnie już nie chcę tego rozwijać, ale powiem, że gdzieś tam dużo jest wspólnych takich elementów, jeżeli chodzi o nomenklaturę, tak. iOS-a obsługuje się znacznie prościej niż Maca, chociaż też znam osoby, o tym też potem powiemy, jak w ogóle można ten system obsługiwać, mam na myśli klawiaturę, gładzik i tak dalej, ale gdzieś tam, że w pewnym sensie niektórym gładzikiem obsługuje się prościej. Niemniej jednak rzeczywiście, no o ile iPhone jest taki dość prosty w obsłudze, w tym sensie, że trudno, on ma oczywiście jakieś tam swoje błędy dostępnościowe VoiceOver na iOS-a, to no jednak na Macu, ponieważ no to jest komputer, tych elementów rozmaitych jest więcej, to też obsługa, no może nie tyle wydaje się, ale trochę jednak jest trudniejsza. I rzeczywiście mnie w Safari tu się z tobą zgodzę, ale też mnie w Safari no teraz trochę już sobie z tym jakoś bardziej radzę, bo wiem, o co chodzi, ale dużo czasu mi zajęło, żeby się zorientować, jak to zrobić, żeby gdzieś tam fokus nie wyskakiwał mi, żeby nie wyskakiwać z pola jakby strony, z tego obszaru strony internetowej na rozmaite paski. Mam na myśli pasek zakładek, pasek kart,
1: pasek
0: narzędziowy i pasek boczny, który jeszcze jest jakby osobną historią troszeczkę.
1: To jaką masz na tą metodę? Z ciekawości.
0: Nie wiem, nie mam. Ja mam problem, bo ja mam problem w mówieniu, jakby w tłumaczeniu komuś, jak się obsługuje Maca, mam problem, bo ja to jakoś tak robię intuicyjnie, a nie mam pamięci do tych poleceń i do tego, jak nam coś mówi voice-over. I po prostu ja już pewne rzeczy wiem, ale no, przepraszam, nie do końca umiem o tym, któreś, wiem, że aha, na pewno ukryłem pasek z listą czytelnia i pasek udostępniany w Watch. Pasek boczny chyba nie, ale bo tam akurat oni byłby, pasek boczny nie, bo tam są chyba te fajne udostępniania i tam inne rzeczy, ale i wtyczki, ale gdzieś tam udostępniane łącza, to jest taki wymysł Apple'a, takie niby RSS-y trochę. I to jest takie, no, nawet w liście, w tym pasku w udostępnianiu jest, dodaj do udostępnianych łącz, nie można tego ukryć niestety, zupełnie z tego nie korzystam. Pomysł nie jest głupi, ale on jest taki uciążliwy potem gdzieś tam, więc tego nie korzystam i to na początku mnie drażniło, a że voice-over ma taką dziwną przypadłość, że mówi czasami w ustawieniach, to właśnie mówiliśmy przed audycją, że w Office albo w paskach narzędziowych w Safari mówi na odwrót, czyli że jeżeli coś jest włączone, to tak naprawdę jest wyłączone albo ukryte.
1: To tak wygląda, jakby to wynikało z tego, że on odczytuje przycisk, który się robi po zastosowaniu danej opcji. Czyli jeżeli na przykład na Skype'ie mamy wycisz mikrofon, zastosujemy funkcję, to w tym momencie przycisk nazywa się już włącz mikrofon. I VoiceOver odczytuje konkretnie włącz mikrofon, pomimo tego, że wyciszył go tak naprawdę w tym momencie.
0: Czyli że jakby jak zrobię włącz, to wtedy będzie włączony i powie, że mogę go wyciszyć.
1: Tak, dokładnie. Powie ci to, co możesz zrobić w danym momencie z tym przyciskiem, nie? Czyli wiesz, odczyta to, co jest na ekranie, a nie to, co zostało zrobione.
2: Tak.
1: Tak, dokładnie. No. Ale jeszcze a propos tego Safari, ja nie mogę się do dzisiaj, po tych 4-5 miesiącach używania, nie mogę się przyzwyczaić do jednej rzeczy. Mianowicie jak idę po polach formularzy różnych, zawsze wyskakuje na przycisk dalej z paska narzędziowego. Zawsze. I potem już się nie da do tego wrócić. Trzeba wejść znowu w interakcję ze stroną.
2: No, może ci fokus ucieka.
0: Tak, bo nawigacja...
1: Znaczy nie, po prostu VoiceOver odczytuje przyciski na pasku narzędziowym, dalej, wstecz i tak dalej, i te wszystkie, jako przycisk. Czyli to są tak, on to traktuje chyba jako pola formularza różne tam, powiedzmy, jak macie, wiecie o co chodzi, nie? Pole tak, edycyjne to jest... i to jest to samo. I on tam wskoczy na ten pasek i potem już się nie zapętli, że wyleci z powrotem na stronę, powiedzmy, nie? Przelecę przez pasek i wrócę na stronę, tylko muszę z tego paska wyjść już wyłączając interakcję po prostu.
0: No bo to jest,
2: bo
0: też
2: te skróty
0: problem...
2: działają wszędzie, to myślę, że to będzie później można powiedzieć, jak będziemy rozmawiać o nawigacji po całym systemie.
0: Tak, to
1: ja wiem, że one działają wszędzie.
0: Problem.
1: Właśnie, tak, bardziej mówię o tym, że on jak już wejdzie w pasek, on z niego nie wyjdzie. Pomimo tego, że mam zaznaczoną opcję zawijaj w koło ekranu, nie? Czyli on powinien przejść mi przez ten pasek, wrócić na stronę i znowu wejść na pasek i znowu wrócić na stronę. A z paska już byś w stanie nie jest. Już mi mówi dalej, wstecz, dalej, wstecz, dalej, wstecz.
0: Tak, na pewno z kolei jedną bardzo taką przyjemną i wartościową funkcją Maca, w sensie voice-overa, jest VOI, czyli przegląd ekranu, czyli że on nam indeksuje wszystkie elementy ekranu, możemy po literkach zacząć coś wpisywać i często, ja o tym zapominam, teraz coraz bardziej próbuję o tym jakoś pamiętać i dzięki temu dotrzeć do miejsc, które trudno nam jest znaleźć, a jest tak, że czasami w systemie trudno coś znaleźć, bo właśnie zaraz będziemy mówić o tej nawigacji, bo trzeba wchodzić w różne interakcje, w różne gdzieś tam obiekty, a dzięki temu VoI można wpisać fragment jakiejś nazwy, jakiejś wtyczki, jakiegoś paska, czegoś, do czego chcemy mieć dostęp i często jest to jedyny sposób, żeby to znaleźć i potem VO spacja kliknąć.
1: Ale w skrócie, wiesz co, jest tyle w VoiceOverze, że na przykład ja o tym skrócie VoI wiem, ale Też ciągle o nim zapominam. Jak mam go zastosować, to właściwie wiesz, tak się jakoś zapomina o niektórych możliwościach.
0: No bo to jest takie, w Windowsie tak prosto to akurat tego nie ma, gdzieś tam w JOSie czy w NVDA. Natomiast nim powiemy o tej nawigacji, jeszcze chciałem zapytać, w jaki, i powiemy troszkę, w jaki sposób w ogóle można używać Maca, w sensie właśnie voice-overa i obsługiwać Maca. No bo wiadomo, jest klawiatura i są skróty klawiszowe, standardowe. Można używać dodatkowej klawiatury podłączonej na USB albo osobno klawiatury numerycznej i dzięki temu mieć dostęp. Ja na przykład tak mam, że mam klawiaturę kablową Apple po prostu kablową, podłączoną na USB tylko po to, nawet nie tyle, żeby używać tej klawiatury numerycznej, bo do tego się jeszcze nie zebrałem, żeby ją dobrze sobie ustawić, ale ponieważ żeby mieć tak zwane prawe WO, czyli bo WO to są takie jak klawisze sterujące, jak insert, jak NVDA, czy tam klawisze caps lock, JAWS i wtedy mogę mieć również prawy control i prawy, no bo normalnie na Macu jest tak, że obok spacji z prawej strony jest tylko command i option, a z lewej strony jest command, option, control i FN. No i tutaj no niestety w tej klawiaturze jest tak głupio, że FN jest tam, gdzie insert normalnie, więc to jest tak głupio, ale z kolei mam przez to prawy kontrol i dzięki temu mogę używać lewego WO i prawego WO. I to jakoś tak sprawiło, że w ogóle pisze mi się, nie wiem, może przyzwyczajenie, ale szybciej, lepiej, jakoś tak lepiej mi się używa tego voice-overa. I to jest, no jakby klawiatura to jest jeden sposób, także do klawiatury numerycznej na pewno gdzieś tam też zachęcam. Dużo ludzi chwali używanie Maca, no to MacBooka to raczej gdzieś tam tylko przy MacBookach i raczej już nie z dodatkową klawiaturą, bo wtedy by trzeba ręce za daleko wyciągać. No używanie, obsługa Maca za pomocą gładzika, czyli tak trochę jak obsługujemy iPhone. Obsługujecie w ten sposób Maca?
1: Tak.
2: Ja nie. Mój kolega bardzo to sobie chwali, używa, ja nie. Ja to nawet wyłączam, bo często się mi zdarza tak, że jak piszę coś, no to nad garstkiem często mi się zdarza zawadzić o gładzik i zazwyczaj to się kończy tak, że dwukrotnie naciskam na pole i voiceover mi gdzieś przenosi kursor w czasie pisania.
0: A to wtedy jest tak, że a jak to masz wyłączone, to wtedy nie jest, że gładzik działa normalnie, że coś klikniesz nieopatrznie, to tak nie jest. Wtedy on blokuje, tak? Przy włączonym voiceoverze.
2: Nie, wiesz co? Też czasami kliknę gdzieś, ale zauważyłem, że, bo jeśli jest włączony ten
0: obsługa gładzikiem,
2: no to zawsze wtedy voiceover klika w pole tekstowe i zawsze przynosi kursor. Jak to jest wyłączone, no to albo nic się nie stanie, ewentualnie wyjdę z aplikacji, ale nie będzie tak, że nie wiem, gdzieś w połowie tekstu mi się jakieś znaki zaczną wpisywać. Mhm. Jakoś wtedy to się rzadziej zdarza.
0: Natomiast jestem w stanie się zgodzić z tymi osobami, które rzeczywiście, szczególnie z użytkownikami iPhone'a, albo z takimi, którzy nie mają pamięci do skrótów klawiszowych, którzy no, mówią, że właśnie po przesiadce na Maca bardzo im pomógł ten gładzik, włączenie obsługi gładzikiem, no i też pomoc na Macu, która jest WOK. I wtedy można sobie się dowiedzieć wszystkich funkcji, które gładzikiem można...
2: I można szukać.
0: Można szukać. Tak samo WOH dwa razy to jest też lista, pomoc klawiatury i lista jakby taka rozwijana wszystkich możliwych możliwych skrótów klawiszowych i w ogóle możliwych poleceń voice-overa. No i jeszcze możemy obsługiwać Maca, obsługiwać za dużo powiedziane, ale wspomagać się urządzeniami brajlowskimi. Nie wiem, czy z monitorów brajlowskich korzystacie?
1: Tak, ja próbowałem podpiąć pod to, ale jakoś tak jeszcze się do tego dobrze nie wziąłem.
2: Ja korzystam, nie nawiguję po systemie linijką brajlowską, tylko zawsze z klawiatury, ale można ustawiać własne skróty tam, jeśli ktoś chce. Do każdego polecenia voice-overa można przypisać dowolny klawisz na linijce lub skrót.
0: A jaką masz linię, czego używasz? A jaki masz monitor?
2: W tej chwili mam Brilianta.
0: No tak, rzeczywiście pole do popisu jest...
2: Ale dość... tutaj też...
0: Tak?
2: A propos linijek brajlowskich, to jest coś fajne na Macu, że obsługa linijek brajlowskich jest naprawdę obszerna. Do tego stopnia, że jakieś stare linijki, których na Windowsie już nie są obsługiwane na najnowszych wersjach, nie wiem, JOSa, no to na Macu takie linijki cały czas działają. Ja na przykład jeszcze mam starą linijkę Alva Satellite, która już ma ponad 13 lat chyba, a cały czas mogę ją ze swoim Maciem podłączyć. I to działa.
0: Tak, on w ogóle można i kablowo, i po Bluetoothie. Niestety tak, tutaj problem jest taki, można pisać też bez problemu, natomiast problem jest taki, że problemów jest kilka. To znaczy plus jest taki, że Mac jako jeden z nielicznych screen readerów, Mac VoiceOver jako jeden z nielicznych screen readerów, co mnie cieszy niezmiernie, rzeczywiście respektuje i wyświetla tekst skrótami brajlowskimi. Tam są pewne błędy w tych skrótach, ale generalnie polskie ortograficzne skróty pierwszego stopnia są respektowane, działają świetnie i we wszystkich innych czytnikach ekranu tego mi jakoś tam brakuje. Chociaż tam niby to teraz gdzieś tam no i w JOSie ponoć działa, w NVDA coś tam też, ale jakoś tak może mi po prostu nie działa, a nie do końca nie wiem dlaczego, ale mówię, ja ostatnio w Windowsach jestem troszkę do tyłu. Natomiast widzę, są pewne kwestie, że może to kwestia mojego Focusa 40 Blue, może to sprawa Bluetootha, ale VoiceOver, szczególnie w Safari, nie wyświetla do końca prawidłowo. On te teksty wyświetla jakoś dziwnie. Zamiast i tam nie powyłączałem tam jakiś tam 7-8 punkt, powyłączałem jakiś fokus, żeby 7-8 punkt robił, pokazywał kursor. I mimo to on te teksty wyświetla w jakiś dziwny sposób, jakby nie było spacji, tylko takie jakieś dziwne znaki. Tak dokładnie, nawet nie umiem tego wytłumaczyć, ale coś jest.
1: Podkreślenie robi po prostu na całej linii.
0: Tak,
1: w 7-8 punkcie.
0: Nie, to właśnie jest ten fokus, ten kursor, ale to i tak nawet jak to wyłączyłem, to tak robi. I do końca nie wiem, z czego to wynika.
2: W tablicy brajlowskiej VoiceOvera nie wiem czemu jest włączony znak nowej linii, więc na końcu każdej praktycznie linii jest tak, chyba to jest obniżone J z punktem 7 i 8 i to jest tak, znak nowej jest linii. Więc może o tym mówisz. To jest prawda o tyle, że VoiceOver trochę inaczej faktycznie pokazuje tekst w brajlu, bo tak jak screenery na Windowsie zawsze pokazują standardowo jakby tylko tą kontrolkę, która ma fokus, więc nie wiem, jeśli mamy okienko, czy chcemy zapisać plik i mamy przycisk zapisz zaznaczony fokusem, no tylko będzie pisało zapisz. A VoiceOver pokazuje kontrolki, które są na jednej linii, więc jeśli przyciski nie zapisuj i zapisz są na jednej linii w okienku dialogowym, no to VoiceOver nam pokaże i nie zapisuj, i zapisz podkreśli punktem 7-8, jeśli ten przycisk ma fokus. I to jest fajne, bo można szybko wtedy tymi routerami kursora uaktywnić taki przycisk.
0: I tak, uaktywnianie to rzeczywiście działa, także ja myślę, że ja w tego Braille'a jeszcze się tym pobawię. No szkoda, że tych tablic brajlowskich jakoś nie można edytować. I no w ogóle VoiceOver gdzieś tam, on nie ma tylu opcji, ile gdzieś tam inne czytniki ekranu, ale też tych opcji ma coraz więcej. Korzystacie na przykład, bo ja powiem szczerze, tak też myślałem, że to jest takie fajne, ale jakoś, nie wiem, być może z wygody tego jeszcze nie zrobiłem. Jakieś takie macie swoje konfiguracje dla aplikacji, w sensie, że jakieś takie pliki konfiguracyjne, żeby VoiceOver się... Tak, czynności, żeby się zachowywał. Właśnie, to się nazywa na Macu czynności, żeby on się jakoś tam zachowywał inaczej w danej aplikacji.
1: Tak, ja mam spersonalizowane dla odtwarzaczy muzycznych i programów dźwiękowych, żeby mi nie tłumił na przykład dźwięku, tak? Żeby VoiceOver nie spowodował przyciszenie głosu.
2: Ja mam miałem kiedyś więcej, teraz trochę mniej, ale jednak mam na przykład w konsoli, w terminalu mam inny czytnik ekranu, TDSR, o którym może później coś wspomnimy. Ale tam mam ustawione kompletne wyciszenie VoiceOvera i mam w niektórych aplikacjach też wyłączane dźwięki. Ale tak samo czynności można też przypisać do stron internetowych. Więc jeśli często też tak robiłem, że miałem po prostu dwie czynności na język angielski i na język polski i przypisywałem je do stron internetowych, na których wiedziałem, że strona jest w takim języku. I z tego faktycznie korzystałem często.
0: Czyli to są te, a korzystać, bo jeszcze taką dużą osobliwością jest VoiceOvera są też dźwięki, ale mam na myśli dźwięki system
1: pozycjonujące.
0: Dźwięki pozycjonujące, tak jak trochę jak w iPhone'ie. I ja o ile w iPhone'ie to mam, kiedyś mnie to denerwowało, teraz w iPhone'ie to mam, chociaż można wyłączyć, to na Macu to jest pierwsza rzecz, którą wyłączam. Mnie to bardzo, bardzo mnie to denerwuje, rozprasza mi to. jakoś nie lubię tego.
1: To ja to też mam włączone.
2: Mi się to podoba. Ja mam włączone, jak mam wyłączone gdzieś, to zawsze mam wrażenie, że system jakoś działa wolniej, więc może to jakieś, nie wiem, takie poczucie, że wszystko jest w porządku, ale też niektóre dźwięki się przydają, na przykład zmiany pasków postępów, czy dźwięk ładowania stron, bo można ustawić, jak ładuje się strona, czy VoiceOver ma czytać procenty,
1: czy klikać,
2: czy dawać dźwięk, albo nic nie robić. No to ja mam ustawione dźwięk, więc jak jakaś strona jest duża, długo się ładuje, no to ten dźwięk jednak mi mówi, no coś tam się dzieje.
0: A z dyktowania albo z Siri korzystacie na Macu?
1: Ja próbowałem korzystać z dyktowania, ale szczerze mówiąc, rozpoznawanie głosu mikrofonem wbudowanym jak dla mnie jest mało satysfakcjonujące na Macu.
2: Ja bardziej z tego korzystam na iPhone'ie. Na iPhone'ie faktycznie dużo dyktuję. Na Macu wygodniej się pisze, jest klawiatura, więc rzadziej. Siri czasami wykorzystywałem do konwersji na przykład walut czy jednostek, ale rzadko.
0: A to, no ja próbowałem i z Siri, powiem szczerze, jakoś nic mi nie chciała dobrze rozpoznawać, jakieś głupoty mi mówiła i to tak właśnie, jak tak słuchałem podcastów różnych, takich nie związanych z branżą Tyflo, ale takich powszechnych, że tak powiem, to gdzieś tam dużo ludzi właśnie mówiło, że Siri na Macu, nie wiem, czy to jest ich subiektywne zdanie, czy rzeczywiście, że Siri na Mac OS działa gorzej niż na iPhone'ie, bo na iPhone'ie na Siri to działa naprawdę. No szkoda, że nie mamy tej polskiej Siri, byśmy o wiele, i to w naszym wypadku by ewidentnie wyszło, bo jednak z VoiceOverem pracuje się nieco wolniej, byśmy bardzo skorzystali, gdyby była Siri po polsku, no ale chyba, no nie wiadomo, czy kiedyś będzie tak naprawdę. Natomiast z dyktowania na Macu korzystam, nie jakoś bardzo teraz często, no bo mam ten mikrofon troszkę dalej, bo klawiatura jest, mam tą klawiaturę USB, jakby za nią jest komputer, jeszcze monitor Dellowski gdzieś tam, ale dyktowanie działa. Ono działa o tyle mniej jakby stabilnie, no bo tam trzeba sobie wybrać klawisz albo FN, albo klawisz, można go zmienić, albo klawisz Command, obojętnie jaki. I ten klawisz trzeba, ja nigdy nie wiem, czy go trzeba przytrzymać, czy go...
2: Wcisnąć
0: chyba raz i po dźwięku mówię, puszczam i mówię i potem chyba drugi raz go trzeba przycisnąć. Jakoś tak coś tam mi się nie do końca synchronizuje. Niemniej to dyktowanie rzeczywiście działa dobrze. Nie wiem, można w ogóle przełączyć szybko język dyktowania, na przykład, że jak chcę coś po angielsku podyktować, bo to by było fajne. Pewnie można, tylko nie wiem, czy to szybko można zrobić.
2: Nie wiem, czy dyktowanie nie zmienia się z językiem klawiatury, tak to jest, jak to jest w iOSie, bo wiem, że w iOSie na pewno.
0: Tak jest niestety, a szkoda trochę, bo to by było fajne, jakby można było, albo nawet, nie wiem, w Siri jakoś powiedzieć, że żeby zmienił dyktowanie na po prostu angielski i wtedy mówić po angielsku. I to na pewno, nawet też do nauki by to było gdzieś tam fajne, coś by pisał, byśmy sprawdzali, jak pisze. Mogłoby to by być całkiem sensowne.
1: No właśnie ja nie wiem, ale może ja po prostu niewyraźnie mówię. W każdym razie ja wolę coś napisać, bo potem stosunkowo dużo mam błędów napisane tak naprawdę.
0: Słyszę, doszła do mnie informacja, że mamy kolejny głos na antenie. Dzwoni do nas Michał, tak?
4: Tak, halo? Dzień dobry, ja chyba już jestem na antenie, tak?
0: Tak.
1: Cześć.
4: Witam. Ja tylko jakie właściwie pytanie do Piotrka mam. Jakiego ty odtwarzacza na Macu używasz? Bo ja już tutaj powiem tym, co nie wiedzą, że ja już mam trochę czasu system macOS i trochę się z nim zapoznałem. Miałem wcześniej Maca Mini, teraz mam MacBooka Air. Należę do tego grona bardziej zadowolonych użytkowników, niżeli tych mniej zadowolonych, ale przejdę do rzeczy. Piotrze, jakiego ty odtwarzacza używasz do Maca? Bo ja już próbowałem wielu. VLC, Coke, domyślny iTunes, to już w ogóle dla mnie jest jakaś porażka. Po prostu szukam czegoś a la FUBAR na Windowsa.

0: down, a w ogóle przeszedłem, przeszedłem na jakąś inną zakładkę w tych preferencjach, ale to też nie było to. To jakieś... Poza tym nie wiem, czy u wszystkich, ale u mnie na moim starym jeszcze Macu Mini, bo na tym MacBooku Air jeszcze go nie testowałem, Vox w ogóle mi jakby strasznie długo pliki wczytywał. Ja nie wiem, czy to jest tylko syndrom tego, że ja w Macu miałem HDD, czy po prostu ten odtwarzacz tak miał.
1: Nie wiem, ja Voxa bardzo szybko zainstalowałem, zobaczyłem, że nie działa ta playlista, to tak naprawdę od razu usunąłem.
2: Czyli jak to ja w sumie zainstalowałem VLC i używam go i do wideo, i do audio tak naprawdę, i no i całkiem spoko.
0: Czy ja bym używał VLC, tylko tam na plikach OGG mnie strasznie denerwuje przewijanie. Ja czasami słucham dosyć dużych plików audio i często się po nich przemieszczam, więc...
1: Lubi gubić pozycję.
0: Tak.
1: No właśnie,
0: tak,
1: ja dlatego tak. Szukałem alternatywnego odtwarzacza do muzyki. No w Kog na szczęście się nie gubi, tak.
0: Kog jest... Kog
2: to ja OGG nie stosuję.
0: Kog byłby fajny, gdyby on po prostu nie po jakimś czasie użytkowania nie wysypywał się przy próbie otwarcia na przykład preferencji albo w ogóle samego programu i trzeba go po prostu w moim przypadku kompletnie przeinstalowywać łącznie z usuwaniem folderu całego z bibliotek Application Support, czyli bardziej takim zaawansowanym.
1: A to mi się nie zdarzyło.
0: A takie inne pytanie w sumie...
1: sytuacji nie było.
0: W sumie już bardziej dotyczące odcinka. Jakie nowości będą w macOS High Sierra? Bo ja kiedyś, o ile Sierra bardzo prężnie dosyć testowałem, o tyle stwierdziłem, że za poważny człowiek ze mnie nie będę testował High Sierra, dlatego powierzyłem to zadanie, zdałem się na powinność innych.
3: To o nowościach na temat High Sierra powiemy może później, bo tutaj gdzieś tam słyszę jakiś chyba u ciebie jakiś hałas gdzieś. Natomiast jak już jakby zadzwoniłeś, to pozwolę sobie zapytać, bo ty, Michał, testujesz, czy używasz Windowsa też na Macu, gdzieś tam z jakimiś wirtualnymi rozwiązaniami chyba. I mógłbyś o tym opowiedzieć troszeczkę?
0: No mógłbym o tym opowiedzieć.
3: Czego używasz?
0: Obecnie używam VMware Fusion, tak to się chyba nazywa dokładniej. No co, no sam system stawia się... Ja akurat to zrobiłem tak, że jeszcze dodatkowo zakupiłem sobie Paragon NTFS i po prostu mam też fizycznego Windowsa na bootcampie i tego bootcampa, tą partycję bootcamp sobie po prostu wirtualizuję. Poza tym, że musiałem z pewnych względów przemapować klawisz option na caps locka do NVDA, to system działa całkiem w porządku. No jedynym jakimś tam problemem, na przykład gdybym tą wirtualną maszynę wykorzystywał do gier, stanowiłoby opóźnienie karty dźwiękowej, ale na to gdzieś szukając po różnych forach też znalazłem remedium, więc po prostu trzeba w ustawieniach wirtualnej maszyny niestety w pliku tekstowym
1: pliku konfiguracyjnym możesz zmniejszyć bufory, tak.
0: Ale tak, powiedzmy, że jeżeli ustawię sobie te 3000 MB, ja akurat mam tam 2800 z hakiem, bo jakoś tak mi się ten suwaczek ustawił. I działa to całkiem znośnie. Nie spodziewałem się, że tak fajnie będzie mi się pracowało na dwóch systemach naraz, a z pewnych względów mam takie... tego Windowsa użyć gdzieś tam w tle, mając odpalonego Maca. Dlatego nie spodziewałem się, że będzie to chodziło tak szybko, bo na moim Macu Mini, no to ja zwątpiłem, ale tam są bardzo strasznie podstawowe parametry, więc niestety, ale no ciężko było. Ale tutaj naprawdę na
3: Macu... To być może no temat jest na tyle ciekawy, że kto wie, może kiedyś nagrasz jakiś podcast o tej maszynie wirtualnej.
0: Oczywiście.
3: I w ogóle jak to wszystko działa, bo to gdzieś tam jest, myślę, że jest to sprawa ciekawa, bootcamp nie dla wszystkich jest, znaczy to jest dobre rozwiązanie, ale nie każdemu chce się przełączać, z tymi maszynami wirtualnymi też jest różnie, no więc gdzieś tam rzeczywiście fajnie ten, dobrze, że to gdzieś tam zgłębiłeś, bo rozumiem, że Paragon NTFS to masz po co, tylko żeby obsługiwać dane z NTFS-a, o to chodzi, tak?
0: Tak, oczywiście.
1: Ja ten temat można rozwinąć, bo właśnie a propos rzeczy, które mogą kogoś dziwić, jeśli mamy większe dyski twarde,

0: nie wiem, 500 giga czy większe, no to one zazwyczaj od pudełka są sformatowane systemem NTFS, to jest typowo Windowsowy system. Domyślnie Mac potrafi takie dyski odczytać, więc możemy z niego pliki otworzyć bez problemu.
1: Tylko ale żeby
2: w drugą stronę.
0: W drugą stronę się nie da. I wtedy mamy właśnie dwie opcje tak naprawdę. Albo kupić ten Paragon NTFS, to jest sterownik do zapisu, albo dysk przeformatować na jakiś inny format. Ja tutaj mogę zaproponować XFAT, który i Windows i Mac mogą czytać i zapisywać, tylko wtedy wiadomo, dysk jest formatowany, więc musimy mieć miejsce, żeby te pliki na jakiś czas, na czas formatu przechować.
3: No ja niestety nie miałem takiej możliwości, dlatego tutaj no zdecydowałem się na zakup Paragon NTFS. Tak jeszcze się pochwalę co do podcastów może, że ja mam w planach w ogóle nagrać, zrobię tutaj kryptoreklamę, mam w planach nagrać w ogóle taką serię podcastów. Zainspirowałem się tutaj trochę kolegą Piotrem Witkiem, którego serdecznie pozdrawiam z tego miejsca. Taki Mac z perspektywy w ogóle osoby początkującej, może to się komuś przyda. Wiem, że tu parę lat temu były robione takie tyflo podcasty na temat Maca, ale po pierwsze ten przez
2: Robert lata... Robert Hedzyk, prekursor, ale to już 2009 rok, to 7 lat minęło gdzieś tam.
3: No troszkę
2: nawet
3: się
2: więcej,
3: od tego
2: 8
3: czasu
2: lat.
3: Zmieniło.
0: Chyba tego nigdy nie skończył, tam chyba jeden czy dwa podcasty tylko były.
2: No nie, trzy były, ale to były takie mocno... To jeszcze był czas tego pierwszego właśnie efektu wow, gdzie ten Mac się wydawał taki super. No potem tak jak właśnie było różnie, no i teraz też wydaje się nieźle. Dobrze, to dziękujemy. Coś jeszcze?
3: Ja
2: czy jakby...
3: Dziękuję.
2: No, dobrze,
3: chyba,
2: to dziękuję bardzo.
3: Tyle. Dziękuję. Do widzenia.
4: Trzymaj się.
2: I wracamy do
4: Co mapów. Do Paragona ja też kupiłem, także też właśnie przechodząc.
2: Ale
4: mi do
2: Paragona NTFS-a. Tego ten sterownik. Mhm.
4: Tak, tak. No i powiem szczerze, jestem z tego zadowolony. Działa to, dostęp jest pełny tak naprawdę, więc... Nie widzę żadnej różnicy w opóźnieniach, czy przy kopiowaniu na USB 3.0 wszystko leci właściwie z prędkościami takimi, jak powinno być, więc...
0: Ja na przykład miałem taką fajną sytuację, bo kupiłem niedawno dysk przenośny Samsunga i Samsung do tego dysku dorzucił bezpłatną wersję tego Paragona, ale ona tylko działa z tym dyskiem, z tymi dyskami do jednej firmy. Ale to też działa. Więc jeśli kupicie nowy dysk, warto sprawdzić, czy tam właśnie tego nie dorzucili wam.
2: To proponuję, żebyśmy teraz pomówili o tej nawigacji, bo ta nawigacja w systemie z jednej strony jest bardzo, może być bardzo ciekawa, bardzo jakaś taka fajna, ale może sprawiać
0: jest na pewno
2: sporo
0: różna
2: problemów. Ja już nie będziemy pewnie mówić o tych szczegółach, o tym, co jest tam, o tym gdzieś tam na co jest na stronie Piotra Witka, te różne porady, jak tam włączyć klawisze szybkiej nawigacji, w sensie literowej, gdzieś tam jak czy klawisze funkcyjne mają być z FN-em, czy bez FN, co mają robić, bo to są takie rzeczy, które ludzi gdzieś tam drażnią, ale to są takie rzeczy typowo techniczne, instruktażowe, że o nich nawet tutaj trudno gdzieś tam mówić. Natomiast
4: nawet jak to powiemy tak naprawdę, no to co to wniesie, tak? Ktoś tak, to posłucha jest... i zapomnie, lepiej się odnieść tutaj właśnie do Piotrka Witka, mojaszuflada.pl, gdzie to jest wszystko tekstem napisane i do tego zawsze można sięgnąć.
2: Tak, i co jakby natomiast o samej nawigacji, jakie są tutaj różnice, jakieś takie wady, zalety, jak to postrzegacie?
0: Główna różnica jest taka, że na Windowsie poruszamy się fokusem systemowym zazwyczaj, to znaczy polegamy na tym, żeby aplikacja miała dobrze zrobiony tab, żeby miała dobrze zrobione strzałki, żeby wszystko było pod menu. W Macu też można poruszać się tabem, ale nie jest to zrobione tak dobrze jak na Windowsie i nie jest to aż takie ważne. Dlatego, że na Macu jest większy nacisk na poruszaniu się po fokusem screenreadera, voiceovera, który dotrze wszędzie, nawet jeśli deweloper nie przewidział, że tam ma dotrzeć klawiatura tabem.
4: Znaczy warto powiedzieć, że na Windowsie tak naprawdę jesteśmy ograniczeni do konkretnego obszaru ekranu, tak? Jeżeli wchodzimy na stronę internetową, no to mamy ją zwirtualizowaną, czy po prostu mamy konkretny dokument, tak? Na przykład dokument strony internetowej, czy w Wordzie mamy dokument konkretny. I żeby przejść na poszczególne obszary tego ekranu, no to trzeba się przełączyć na przykład, nie wiem...
0: Altem czy F6?
4: Altem czy F6 na przykład, no właśnie. Dokładnie, tak? A tutaj mamy to, że cały ekran mamy jakby pod fokusem, i wchodząc w poszczególne interakcje z tymi elementami, dopiero wtedy jesteśmy jakby zagłębieni w ten obszar konkretny, z którego łatwo wyskoczyć tak naprawdę.
0: Tak.
2: Przy czym możemy jakby mieć też dwa kursory, bo do pisania na przykład tekstu lepiej wyłączyć tak zwany quick nav.
0: Szybka nawigacja.
2: Szybką nawigację i wtedy strzałki nam działają jak strzałki takie w tekście tylko, ale strzałki z klawiszami option control, czyli z wo, to jest taki jakby kursor myszy, gdzie możemy latać po tych wszystkich paskach narzędziowych, po różnych jakichś tam opcjach. I to z jednej strony to jest fajne, a z drugiej strony to może powodować pewien zamęt, może gdzieś tam mylić, no bo uruchamiamy edytor i gdzieś tam pod, niemalże pod palcami, pod kursorem mamy wszystko. Obszar tekstowy, jakieś pole tekstowe z liczbą znaków, na przykład markdown, liczba słów, taka
4: znaczy, i powiedzmy taka, to znaki, na przykładzie tak naprawdę edytora tekstowego, nie? Wchodzimy tak sobie w okno i mamy obszar nagłówka, obszar dokumentu, obszar stopki. No i tak naprawdę dopiero wchodząc w interakcję z tym konkretnym obszarem jeszcze, na dokumentu możemy
0: jeszcze
4: pisać.
0: Paski narzędzi.
2: I elementy, tak, dokładnie. Elementy ekranu, okna i ekran, zamknij i tak dalej. I to jest takie z jednej strony fajne, ale to jest takie, no bo w Windowsie, w JOSie nie zastanawiamy się z reguły. No ja pamiętam w czasach, nie wiem, w latach 90. z Outspokenem tam coś robiłem z oknami, że je trzeba było zamykać, czy jakoś tam z alt spacją maksymalizować coś, czy tam minimalizować. Potem się tego nigdy nie robiło, bo to się robiło samo i czytniki ekranu jakby same nam pokazywały to, co chcemy. Czyli wchodzimy na stronę internetową, mamy całą stronę. Wchodzimy w edytorze, do edytora mamy tylko tekst, wywołujemy coś właśnie z menu albo z tych pasków. Tutaj tak nie ma i to jest, no to może utrudniać pracę jakoś tam.
4: Tak, ja na przykład z QuickNava bardzo rzadko korzystam tak naprawdę, no bo ja używam gładzika, tak, więc u mnie gładzik zastępuje mi QuickNav i dzięki czemu łatwiej jest to według mnie troszeczkę zrozumieć i ogarnąć. No chociażby to, że otwierając sobie okno na gładziku mamy przedstawiony cały schemat okna, tak? Że paski narzędziowe mamy u góry, że po lewej stronie mamy jakieś paski dodatkowe, że na dole jest pasek stanu, że na środku są dokumenty. I powiem szczerze, że czasami zapominam o tym, że mogę na przykład dotknąć na środku, powiedzmy, nie wiem, w edytorze tekstowym na środku mogę dotknąć i mam obszar edycji, tak? Potem wystarczy tylko albo już pisać, albo po prostu wejść w interakcję z tym konkretnym. Czasami jak włączę sobie QuickNav na chwilę, to gubię się w tym, że nie wiem, że w mailu na przykład przeskakuje mi przez okna, znaczy nawet nie przez okna, tylko poszczególne elementy okna, a nie na przykład po konkretnych wiadomościach. Więc ja ten raczej QuickNav mam wyłączony i całą nawigację obsługuję tutaj z poziomu właśnie gładzika tak naprawdę.
0: Ja to robię trochę inaczej i po prostu wykorzystuję, jest dużo skrótów klawiszowych, które można do poruszania się po elementach, które można wywołać nawet
4: bez
0: QuickNavu, tak, czyli dokładnie. Trzymamy ten klawisz VO, jeszcze VO, dociskamy command, dociskamy command i na przykład możemy nacisnąć J, żeby przeskoczyć do następnej kontrolki i tak dalej.
4: Tak naprawdę chyba bez command, u mnie to działa bez commanda. Wo i strzałki lewo-prawo to przychodzi.
0: A no to tak, to też, ale jeszcze tak, można właśnie. Strzałki lewo-prawo zawsze chodzą po wszystkim, a jeśli dociśniesz command, no to masz dodatkowe skróty, na przykład, nie wiem, typu H to jest następny nagłówek, J to jest następna kontrolka.
4: Tak, tu się odnoszę tylko do strzałek, nie? Że wo, czyli command, options, control plus strzałki, to tak naprawdę że jest obsługa voice-overa, to mamy tak. Intonację, syntezator, szybkość, to nie? Więc tylko do tego mówię, że konkretna nawigacja, tak jak QuickNavem, czyli samymi strzałkami, jest przy wyłączonym QuickNavie, to jest skrót Control Options, czyli tak zwany VoiceOver plus strzałki, nie?
2: Natomiast od razu na przykład to wyłączyłem opcję, nie pamiętam jak ona się nazywa i gdzie ona jest, ale która chodzi o to, że tam inaczej się zachowuje domyślnie voiceover kursor podczas nawigacji, czyli kiedy jesteśmy gdzieś i zrobimy strzałkę w lewo i strzałkę w prawo, to on nam jakby czyta tak trochę jak na iOSie, że jest kursor nie po prawej stronie tego znaku, tylko i to trzeba wyłączyć. Nie wiem, jak to powiedzieć prawidłowo.
4: Ale chodzi o to, że równocześnie strzałka lewo, tak? Takie?
2: Nie, nie, że w tekście na przykład jest, nawigujesz strzałkami, no to jest taka opcja, którą trzeba włączyć albo wyłączyć, żeby on się zachowywał tak jak w Windowsie. Czyli naciskasz strzałkę w prawo i na przykład literujesz sobie tekst i co
4: to wiem, się, no to że literujesz... jest przed, tak, że ci fokus kursor czyta, co jest przed nim albo za nim. Powiem ci, że ja się przełączyłem na to, wiesz?
0: Ja się przyzwyczaiłem też, bo na iOSie tego się nie da wyłączyć.
4: Tak, na iOSie jest dokładnie tak samo i na przykład ja się gubiłem przechodząc z iOS-a na Windowsa i teraz mam ten komfort, że mam właściwie i tu tak samo.
0: Ja nawet o tym nie myślę, ja po prostu się już z tym żyłem przyzwyczaić, więc...
4: Tak, ja wam powiem szczerze, że nie do tego się jakoś szybko przyzwyczaiłem.
2: A to nie, to ja, a tego to nie, to ja nie mogę, ja na iOSie może mało piszę i na iOSie jakoś o tym pamiętam, chociaż też mam klawiaturę i w ogóle, ale jakoś tak to mnie zawsze drażniło i to jest pierwsza rzecz, no, którą dźwięki właśnie i to, i to, ta opcja, o której teraz mówię, to jest pierwsza rzecz, którą gdzieś tam wyłączam.
4: Do tego się bardzo szybko przyzwyczaiłem, a teraz powiem szczerze, jak czasami na Windowsie piszę jakieś teksty, to mi jest ciężko się przyzwyczaić, że kasuję sobie nie to, co powinienem tak naprawdę, więc...
2: No i wkurza mnie też w tej mojej tej klawiaturze stacjonarnej, że nie chcę w żaden sposób działać mi klawisz Home, End, Page, Up, Page, Down, ten taki, bo tam są klawisze takie normalne, jak w Windowsie niby Home, End, Page, Up, Page, Down, mimo że to jest klawiatura Apple'owska, mam jakieś też dodatkowe funkcyjne, nawet do F16 gdzieś tam, ale one niestety są jakby martwe, nie wiem jak
4: ułatwić. Ale co tym byś chciał zrobić?
2: A nie wiem, to co bym mógł, cokolwiek.
4: Są programy, które to obsługują tak naprawdę. Na przykład w Office jesteś w stanie stosować normalne skróty z Home'em, Endem, Page Up, Page Down. Na przykład w Excelu jesteś w stanie zmieniać sobie arkusze, ale tak naprawdę w całej obsłudze macOS-a Home, End, Page Up, Page Down nie są wykorzystywane właściwie w ogóle.
0: Są skróty, które je zastępują.
2: No te FN-y różne i nie tylko, ale one nawet różnie działają.
0: Nawet nie, ale klawiatura na MacBooku nie ma Home, End i tak dalej, więc jest to tak zrobione, że... Command strzałka w górę tak naprawdę działa jak control, jak home, czyli to jest początek dokumentu. Strzałka w górę to jest end. No, mniej więcej.
4: No właśnie, to jest kolejna rzecz, o której powinniśmy.
0: Command strzałka w dół to jest koniec dokumentu, a command i lewo, prawo to jest początek, koniec linii.
2: Tak.
4: Tak, dodatkowo jeszcze jest command options, góra, dół, lewo, prawo, to też się stosuje w...
2: Tak, to też jest...
0: No i wiadomo, z shiftem można zaznaczać wszystko. Tak, tak. Czyli command, shift, strzałka w górę to zaznacza do początku.
2: Tu też polecam, się kłania bardzo dobre zestawienie właśnie Piotra Witka, jak to w różnych aplikacjach różnie potem się gdzieś tam nawiguje w różnymi, że te home, endy, początki, końce różne, różną postać przybierają. Mi bardziej chodziło o to, że na tej mojej, no to już tam powiedzmy drobnostka, ale na tej mojej klawiaturze Apple'owskiej jest osobno taki właśnie blok jak między nad strzałkami przednumeryczną, tak jak w Windowsie, nie? Że jest FN, Delete, Delete, Home, End, Page Up, Page Down. I to wiesz, po prostu nie działa.
4: Może Apple wydał klawiaturę Apple'owską do Windowsa, nie? Dlaczego to masz?
2: No nie, to jest klawiatura, ona stara, to jest klawiatura z 2010 roku, ona nie jest do Windowsa, że absolutnie nie, ale no to taka ciekawostka, gdzieś tam muszę to powiedzmy zgłębić.
4: Ale powiem wam, że właśnie takie przechodzenie na początek dokumentu, na początek katalogu, na początek listy, to jest coś, co jest takie drażniące trochę w macOSie, tak naprawdę. Inaczej przechodzimy powiedzmy w Pages w dokumencie na początek dokumentu, inaczej na początek listy, a inaczej na początek katalogu i to jest mylące w stosunku do Windowsa. Uważam, że Windows trochę łatwiej jest zrobiony, bo zawsze mamy home, tak? A tutaj no, trzeba się do różnych skrótów przyzwyczaić. Nie mamy jednej czynności, którą wykonujemy tą samą obsługą klawiaturową.
2: Bo w tekście to działa tak samo. Zawsze jest ten właśnie command góra-dół, lewo-prawo i to jest jakby jasne. Lewo-prawo home end, góra-dół, page up, początek koniec, czyli jakby control home, control end. To jest ok. Natomiast rzeczywiście gorzej jest w tych różnych aplikacjach. Jak już mówimy o nawigacji, mnie bardzo do dzisiaj, no nie lubię programów typu Total Commander, więc na te dwupanelowe aż tak się nie przestawiłem, no, chociaż są rzeczywiście jakieś już teraz całkiem dostępne rozwiązania. Natomiast bardzo mnie denerwuje w Finderze te wszystkie paski i wchodzenie w interakcję z listą, wchodzenie w tą listę, I gdzieś tam, no tutaj mi się wydaje, że pod Windowsem w eksploratorze tutaj, się to szybciej zrobi.
0: I tutaj możesz po prostu, jeśli otworzysz Findera, to po prostu naciśnij tab kilka razy i VoiceOver ci wróci do fokusa systemowego. Bo te dwa kursory tak jakby śledzą siebie nawzajem, więc nie musisz w wchodzi w interakcję z widokiem listy na przykład, żeby czytać pliki. Po prostu możesz tak, zacząć normalnie ściałkami wchodzić.
4: Ale żeby wykonać czynność na tym pliku, już musisz wejść w interakcję z listą tak naprawdę, co jest podwójne. Wejdzie w interakcję z obszarem i z listą.
2: Kopiuj nie, Command C coś tam nie, ale bardziej
0: jest jedyny moment. Nie. Jedyny moment, kiedy jak chcesz otworzyć menu kontekstowe chyba, tak dokładnie, naprawdę tylko wtedy.
2: A, to też, no to szkoda, ale mnie na przykład bardziej, bo ja dlatego tak w tą listę wchodzę, bo po prostu mam sobie, mam różne rzeczy powyświetlane i mam również plik, nazwę, tam rozmiar, tagi i tak dalej, no i tego nie sprawdzę inaczej, tak? Nie mogę sobie, no to muszę wejść jakby w listę i po tej tabelce gdzieś tam nawigować. Też nie wszystko tak mogę tam sobie włączyć, jakbym chciał, bo na przykład chciałbym, żeby w widoku mi, może gdzieś można, wyświetlał czas trwania pliku gdzieś tam w Finderze od razu, ale to chyba nie jest takie proste. Także no, Finder może stanowić jakiś, może nie, no nie wiem czy problem, ale pewną niewygodność.
4: Popatrz sobie w opcję widoku tak naprawdę, bo Command J, jak sobie zrobić na katalogu, tam można sporo rzeczy ustawić. Więc tam można zrobić.
2: Tak, no i to zwijanie, rozwijanie katalogów i tych wszystkich tam nadrzędnych i tak dalej, to też jest takie inne trochę, to jest, można się pogubić, bo to można sobie...
4: Na listę po prostu, nie? Command 2 na listę chyba wchodzi i wtedy nie masz rozwijania i zwijania. I to ustaw na
0: standardowo. Jedna dosyć duża różnica między Windowsem a Maciem, a propos Findera właśnie, to na Macu w żadnym razie nie otwieramy plików Enterem. Enterem zmieniamy nazwę.
2: Tak.
4: Właśnie, a...
0: To trzeba powiedzieć, bo dobrze, można bardzo łatwo się wszystko pogubić.
4: Powiedzcie mi panowie taką rzecz, bo ja jak zaczynam zmieniać nazwy plików właśnie enterem, tak? Nazwijmy to po makowemu return, to mi nie czyta w ogóle niczego w środku. To znaczy dopiero za drugim razem wchodząc w pole edycyjne, w zmianę pliku, jestem w stanie przeczytać co tam jest. A prawidłowo działa według menu kontekstowego, kiedy od razu zmieni nazwę. I pisałem w tej sprawie do Apple'a i oni twierdzą, że tak naprawdę, śmieszna sprawa, odpisali, że return się nie zmienia nazwy.
0: No to co robi? Ja nie kojarzę, żeby tak było, chociaż... Może spróbuję właśnie wejść w interakcję z tą tabelą, to może wtedy coś nie działać, nie wiem.
4: Właśnie próbowałem, nie? I dopiero jak zmienię nazwę z menu kontekstowego, to zawsze jestem w stanie nawigować po tekście, dopisywać różne rzeczy. A jak dam Enter, to on nawiguje po tekście, ale VoiceOver nie odczytuje niczego, co się dzieje.
2: No to ja się ostatnio bawiłem zmianą, tam jest taka opcja zmiana grupowa, zmiana nazw wielu plików, ale jakoś nie do końca się w tym łapie. Tak samo w tagach, gdzie on tam VoiceOver... No VoiceOver ma dużo takich drobnych, a czasami irytujących błędów, że on gdzieś czyta albo za dużo, albo ucina pewne informacje. I to szczególnie się dzieje, bo on próbuje nadążyć po prostu, że na przykład właśnie dopisujemy jakieś tagi, robimy przecinek, albo jest jakiś nowy tag, albo dopisujemy kolejny, on ten tag znajduje, ale czyta go jakoś tak urywa i nie wiemy, czy on błędnie na przykład wpisał ten tag, czy też po prostu czegoś tylko nie czyta gdzieś tam. I to takich niuansów niestety, które mogą zniechęcić albo gdzieś tam drażnić, no jest trochę.
4: Znaczy wiesz co, ja zmianą grupową, skoro o tym mówisz, też się bawię i mi się to bardzo podoba, jak to ogarniam. Tam masz dwa pola edycyjne tak naprawdę stosunkowo prosto. W pierwsze wpisujesz ciąg znaków, który chcesz zamienić, a w drugie wpisujesz ciąg, na jaki chcesz zamienić. Nie? I potem dajesz Enter i on to tak zamienia. Jak masz na przykład pliki, powiedzmy, nie wiem, 01.książka audio i chcesz tą książkę audio wywalić, no to zaznaczasz sobie książkę audio, wklejasz w pierwsze pole i potem w drugie nic nie wpisujesz, i masz tylko 01.02 i tak
0: dalej.
2: No to popróbuję, może ja tam coś ten jakoś to inaczej myślałem. To, A czyli co o Safari i Finderze troszkę pomówiliśmy, natomiast mail, Apple Mail używacie?
4: Tak.
2: Używacie pewnie, no bo to taki jedyny.
4: W widoku klasycznym no,
0: Outlook też działa, ale mail wystarczy.
2: Tak, natomiast inne... To może tak, to może teraz tak pomówiliśmy bardzo ogólnie gdzieś tam o nawigacji, o kursorze VoiceOver, no tam jeszcze można jakoś śledzić chyba klawiaturą osobno klikanie, w sensie kursor myszy, ale nie wiem, czy ja się tymi kursorami jakoś dalej nie wgłębiałem, co tam z tym
0: możesz
2: kursorem
0: po prostu
2: myszy.
0: Ustawić, czy za każdym razem jak ruszasz kursorem WOT, myszka ma za tobą iść, czy nie, ale też zawsze masz skróty klawiszowe, żeby sprowadzić myszkę do kursora VoI, żeby kliknąć. No tak jak na Windowsie w sumie. To się czasem przydaje w internecie, zwłaszcza jak jakaś strona jest źle zrobiona. No to wtedy to faktycznie czasami się przydaje.
4: Albo do jakiegoś obiektu okna czy coś, żeby przywołać, kiedy jesteś w stanie dociągnąć.
2: Na pewno taką ciekawą rzeczą też, jeżeli chodzi o voice-over na Macu, jest możliwość skopiowania ostatniego wypowiedzianego zdania do schowka.
0: Bo to dzięki temu
2: można, przechwycić po prostu prościej pewnego rodzaju informacje. Ja już nie będę mówić teraz o takich oczywistych rzeczach jak synchronizacja z iCloudem, przynajmniej teoretycznie, no bo to też czasami różnie ludziom działa, ale no generalnie to działa. No mi co prawda teraz schowek i kontakty coś nie do końca się synchronizują prawidłowo, ale na przykład gdzieś tam notatki, wiadomości, wiele rzeczy no jednak synchronizuje się i dla
0: użytkowników. W ogóle można dzwonić z iPhone'a Maciem albo odpisywać na SMS-y i to jest super.
2: Tak.
4: Ale ma to też swoje niestety minusy, na co liczę, że się poprawi przy nowych systemach iOS, High Sierra, że usuwając wiadomości z Maca, z iPhone'a się nie kasują. I odwrotnie.
0: No właśnie mówili, że ma być teraz takie coś, że wiadomości się będą synchronizować z iCloudem,
2: tak.
0: Ale podobno to się coś opóźniło, bo czytałem, że to na razie wyłączyli w betach.
4: Ale to jest mi smutno z tego powodu. Strasznie mnie denerwuje, kiedy powiedzmy jestem na jakimś wyjeździe, kasuję powiedzmy wiadomości reklamowe, przychodzę i na Maca ping, ping, ping. To jest. Albo tak samo, co mi się też nie do końca z synchronizacją iMessage podoba, w ogóle wiadomości, to że na przykład dostaję wiadomości na iPhone'a, jak mam wyłączonego MacBooka, potem włączam, ja odpisuję komuś na te wiadomości, bo wiem, co tam było. Wiadomość poszła, ja sobie z kimś piszę i nagle dostaję te wiadomości zaległe i one są pod tym wszystkim, nie? Więc tak teraz mam na przykład ostatnią wiadomość z jedną osobą, mam z godziny 7, gdzie pisałem z nią na przykład o 16.
2: Tak.
0: Jeśli rozmawiamy o rzeczach, które nam się podobają, bo nie wiem, czy to był temat, ale w całym systemie mamy sprawdzanie pisowni. I to jest świetne. Tak. Sprawdzanie pisowni, które potrafi wykryć, w jakim języku piszemy. My nic nie musimy robić, to po prostu działa. VoiceOver oznajmia, kiedy coś jest źle napisane, nawet można ustawić jak, albo po prostu mówi, że jest błąd, albo daje dźwięk, albo zmienia wysokość trochę.
4: To ja tu, ja tu jestem chyba takim policjantem, ale jednak, bo na przykład uważam, że w Office działa to dużo lepiej. Sugerowane niektóre słowa do poprawy są z kosmosu brane, według mnie.
2: No tak, nie no, słowniki office'owe i w ogóle one są lepsze, to tak, to oczywiście.
0: W ogóle spolszczenie Maca czasami jest dosyć ciekawe. Jak na przykład zamiast mówić na drzewkach jakichś, zamiast mówić rozwinięte, to mówi luźne. Nie wiem, czy to zauważyliście. Coś może być albo zamknięte, czy tam zwinięte, albo luźne.
2: Tak.
4: Ja nie zwróciłem.
2: No to jest znane, oczywiście. To zawsze tak było.
0: No więc czasami z tymi spolszczeniami, tak jak na iOSie, czasami też mi się zdarzają jakieś ciekawe sytuacje.
4: Bez chmur,
0: no właśnie.
2: No ale na przykład jest problem znany, bo jakie są takie znane problemy z wyszukiwaniem z polskimi znakami, tak?
0: No właśnie.
2: To jest.
0: Problem istnieje od X lat, więc tak jak inne czytniki ekranu, VoiceOver ma swoją własną funkcję wyszukiwania, to jest klawisze V, O i F. No i tak na przykład szukamy tekstu na stronach internetowych. Problem polega na tym, że w tym wyszukiwaniu nie można pisać polskich znaków. Jeśli naciśniemy, nie wiem, Alt, czy tam prawy option, jakąś literę polską, no to mamy po prostu dźwięki i ten znak się nie wpisuje.
4: Dokładnie.
0: To jest tylko szukanie voiceovera, bo na przykład, nie wiem, w edytorze tekstu jak szukamy, to tam polskie znaki można wpisywać.
4: Tak, ale Spotlightie wszędzie to też działa prawidłowo. Tylko szukanie voiceovera, tak, ma z tym problem. Co jest bardzo irytujące. Bo to się przydaje jednak przy przeszukiwaniu stron internetowych, na przykład jak mamy, nie wiem, jakiś forum i tam jest na przykład wysłane, tak? Powiedzmy wysłane o i pod tym jest zaraz wiadomość, no to musimy sobie skopiować wysłane, a nie możemy wpisać wysłane, bo nam EU nie wejdzie, tak? Może przerwę, Michale, zrobimy, bo pewnie słuchacze są.
2: Tak, możemy rzeczywiście zrobić przerwę, czyli wracamy za ile? Pewnie za jakieś 5 minut?
4: Tak myślę.
2: Coś mniej więcej.
1: Tyflo. To jest Tyflo Podcast. To jest Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.
2: wracamy do rozmowy o używaniu komputerów Apple przez osoby niewidome. Przypomnę, że rozmawiam o tym z Adrianem Wyką i Piotrem Machaczem. To może pomówmy teraz o aplikacjach, wpierw tych ulubionych, które polecamy, tych, które chcielibyśmy jakoś polecić, zarekomendować, i tych, które gdzieś tam są popularne, a niestety nie są dla nas dostępne. To wpierw te dobre, te ulubione programy, których
4: może
2: używamy.
4: Powiedzmy dodatkowo, żeby słuchacze też zadzwonili na tyflopodcast.net i powiedzieli, bo może o czymś nie wiemy tak naprawdę, jakichś aplikacjach ciekawych. A magusterów chyba jest coraz więcej, nie? Teraz tak mi się wydaje.
2: Podobno tak, rzeczywiście gdzieś tam, no może też w komentarzach pod audycją potem ludzie...
4: Ja bym się chętnie dowiedział jakieś
2: ciekawostki. Ktoś napisze coś rzeczywiście takiego, o czym nie wiemy.
4: To Piotr długo korzysta, to niech powie, bo ja później będę miał mniej do mówienia w takim razie.
0: Ja myślę, że chciałbym skupić się może na dwóch aplikacjach, bo takich naprawdę unikalnych, których o ile mi wiadomo na Windowsie nie ma. Pierwsza to jest taka bardziej ogólna, a druga bardziej pod dźwięk, ale to tak, najpierw powiem o aplikacji, która się nazywa Launch Bar. To jest austriackiej firmy Objective Development i ta aplikacja służy do odnajdywania różnych rodzajów informacji na naszym komputerze i wykonywaniu na nich różnych czynności. No to bardzo ogólnie brzmi, bo ten program naprawdę potrafi dużo, potrafi wyszukiwać pliki, kontakty, muzykę i tak naprawdę wszystko inne, bo tam można do niego pisać wtyczki, więc tak samo możemy mu dać dostęp na przykład do, nie wiem, do naszej poczty, czy do Spotlighta systemowego. Ale mniej więcej ma ten silnik wyszukiwania taką zdolność, że potrafi znajdować wszystko po pierwszych kilku literach. Więc na przykład załóżmy, że chcę odnaleźć adres e-mail do jakiejś osoby, na przykład do Michała. No to otwieram launchbara skądkolwiek, bo to jest globalny skrót klawiszowy, więc nie wiem, coś muszę znaleźć, naciskam ten klawisz.
4: Coś jak Spotlight, tak?
0: Tak.
2: Tak, tak, to taki rozszerzony Spotlight. Mhm.
0: No i po prostu piszę MK. I on pierwsze, co mi znajduje, no to załóżmy, że właśnie mówi Michał Kasperczak, kontakt. Ja, jeśli nacisnę Enter, to po prostu mi się otworzą kontakty i mogę w ten sposób przeglądać. Albo mogę nacisnąć strzałkę w prawo i tak jakby szukać głębiej w tym kontakcie, więc w ten sposób da mi opcję, żeby zobaczyć adres e-mail, numer telefonu i jakieś inne jeszcze dane, adres, jeśli miałbym wpisany i tak dalej. Na każdej z tych informacji mogę znów nacisnąć strzałkę w prawo, żeby ją odczytać. Mogę ją skopiować CMDC, mogę nacisnąć Enter i wtedy otworzy się, zależnie co jest zaznaczone, tak? Jeśli to jest adres e-mail, to się otworzy mail. Jeśli numer telefonu, to FaceTime i będzie próbował dzwonić albo przez iPhone, albo po prostu na FaceTime, tam można ustawić. I tak dalej.
4: A powiedz mi teraz taką rzecz, ja to dopytam, bo nie korzystam z tej aplikacji. Powiedzmy, że masz Michała Kasperczaka, Michała Kowalskiego i Magdalenę Królik, tak? I wpiszesz MK, on wszystkie te trzy osoby znajdzie, według jakiej kolejności? Alfabetycznie, używania i rozumiem, że strzałkami góra-dół możesz się po nich poruszać, tak?
0: Tak, najpierw on chyba to znajdzie alfabetycznie, on mówi ile wyników znalazł, powie, nie wiem, Michał Kasperczak, znalazłem cztery elementy na przykład. Tylko on po czasie się uczy, którego elementu używa, której osoby.
4: Czyli jest inteligentny.
0: Jest inteligentny, uczy się.
4: I to dotyczy się też katalogów, plików na całym komputerze.
0: Tak.
4: To fajne.
0: No nie wiem, na przykład gdybym wpisał GC, bo chcę otworzyć Google Chrome przeglądarkę, a wyrzuci mi pierwszy Game Center, bo to jest też aplikacja, która jest chyba, może już nawet nie ma, ale kiedyś była. No to schodzę na dół, mam Chroma, naciskam Enter, jeśli to zrobię za drugim, za trzecim razem, to on w końcu się nauczy, że
4: to jest aplikacja, z której korzystasz.
0: Tak, i to ma mi wyrzucać najpierw. No i możemy ręcznie też aliasy dodawać. Na przykład ja kiedyś miałem dodany skrót, napisałem DP i kazałem mu, że to ma się odnosić do folderu public w moim Dropboxie publicznym. Bo tak to zawsze musiałem najpierw napisać, nie wiem, DB, żeby najpierw znaleźć Dropbox i potem dalej szukać PU, żeby był publiczny folder, bo tam można szukać tego w obrębie jakiegoś katalogu. No to wtedy mogę ustawić.
4: Faktycznie fajna aplikacja.
0: Jest, tak.
4: Ile ona kosztuje? Wiesz może?
0: Tak, kosztuje normalnie 30 euro, ale bardzo często są promocje. Ja ją kupiłem za 15 na promocji wielkanocnej, bodajże. No na święta, co chwilę jakieś promocje są. Jest też wersja próbna, której jedynym ograniczeniem jest to, że raz na jakiś czas mówi odpocznij, zrób sobie kawę i blokuje się na 15 sekund. Więc tak naprawdę można tą aplikację potestować.
2: Ona... Ja na razie mam wersję właśnie próbną, ale myślę, że poczekam do jakiegoś czarnego piątku albo coś i ją po prostu na w końcu kupię, bo rok temu była, mam Alfeda, ale to może o konkurencji opowiemy później.
4: Jest dostępna w App Store, czy lepiej ją kupować?
0: Nie, to jest aplikacja, którą trzeba ściągnąć ze strony dewelopera. Ja może podam link w komentarzach, jak będzie archiwum. Gdzie jest to można ściągnąć. Naprawdę potrafi dużo. Szuka w katalogach, szuka w kontaktach.
4: Te aliasy może... bardzo ciekawe.
2: Tak, a jak te aliasy się tworzy? Tak ogólnie? Bo tak w sumie tak właśnie tego nie wiem, jak te aliasy...
0: To jest skrót klawiszowy. Zaznaczasz tą rzecz, do której chcesz utworzyć alias, naciskasz skrót i on ci po prostu pyta, jaki chcesz alias. To napisz, co tam chcesz i tak tworzysz te aliasy.
2: Aha. Mhm.
0: No i tak, to szuka po wszystkim, szuka nawet po emoji, czyli po tych buźkach, jak ktoś lubi wstawiać kotki, jakieś coś, to można
2: to też... To mnie właśnie, powiem szczerze, drażni, bo jakby nie wiem, czy mam to jakoś źle ustawione, skonfigurowane, ale co bym nie wpisał, to znajduje mi ciągle jakieś jakieś te emoji. I jakby tego jest za dużo, jakby niewspółmiernie dużo w stosunku do innych rzeczy. I tak trochę...
0: No po tego jest dużo, tam jest ponad chyba... Ponad 1000 zdefiniowanych emoji na pewno. To możesz wyłączyć. Każdą z tych.
4: Za dużo, Michale, emotek używasz.
2: No właśnie nie, w ogóle nie używam. To jest jakoś w systemie. To właśnie nie, to nigdy nie używałem tego właśnie.
0: To możesz wyłączyć w ustawieniach, tam wszystko możesz wyłączyć. Ja tak musiałem wyłączyć muzykę, bo ja mam strasznie źle stagowaną muzykę w iTunesie miałem. I po prostu za każdym razem, jak szukałem jakichś kontaktów, to mi różnych artystów wyszukiwałem, więc to po prostu wyłączyłem, bo mam. Źle zrobione tagi, ale dobrze zrobione katalogi, więc inaczej muzyki szukam. Ale to po prostu się da wyłączyć. Ja planuję o tej aplikacji nagrać podcast, bo on jest strasznie skomplikowany. Jak teraz to bardzo chaotycznie mówię, bo naprawdę potrafi dużo.
4: Ale to też tak pobieżnie bardziej, nie? Bo też jakby omawiać, to bardzo dużo czasu byśmy stracili. No
2: właśnie. Tak, ona ma tam, bo ona ma menu, ona ma skróty klawiszowe, też można ukryć potem ten interfejs, że tam można...
0: Ma historię schowka. Bo też zapamiętuję, co kopiujemy do schowka, możemy potem te rzeczy odkopywać, to jest też fajne. No, dużo potrafi.
4: I co hasła na przykład, nie? Zapamiętam.
0: Tak. No to się... No właśnie. Ale też się integruje z menadżerami haseł, tam z tym jednym 1Password. Nie wiem, czy ktoś z was używa.
2: Ale no właśnie nie, planuję, ale jakoś nie używałem tego. No
4: dla mnie to jest za drogie.
0: Właśnie strasznie drogie to jest. No, tak. Trzeba osobno płacić za Maca, za iPhone'a, za wszystko.
4: Na iPhone'ie kupiłem kiedyś w jakiejś promocji wersję Pro i nawet działa. Tam na iPhone'ie mogę sobie dodawać, ale na Macu już mogę tylko odczytywać, więc jak potrzebuję coś dodać, to dodaję na iPhone'ie.
0: Też jakiś sposób. No to może jeszcze krótko o drugiej aplikacji, która już jest mniej skomplikowana, więc będzie mniej tłumaczenia, ale to jest aplikacja Audio Hijacks firmy Rogue Amoeba.
2: Też droga.
0: Dość droga, ale
2: ile myślę, może?
0: Że warta swojej ceny. No właśnie, bo to jest program, który jak nazwa wskazuje, potrafi przechwytywać dźwięk z różnych źródeł, czy różnych aplikacji, czy z mikrofonów i coś z nim robić. To jest zrobione na takiej zasadzie dosyć wizualnej, bo dosłownie układamy klocki i łączymy te klocki ze sobą. To jest świetnie zrobione, z VoiceOverem to działa, o to się nie trzeba martwić, firma wie co robi. Ale mniej więcej to działa na takiej zasadzie, że nie wiem, na przykład wezmę dźwięk z mojego mikrofonu i potem do tego mojego mikrofonu mogę podłączyć jakiś korektor, potem jeszcze jakiś drugi, potem może jeszcze jakieś odszumianie, potem pogłos jakiś i potem jeszcze wysłać ten dźwięk do słuchawek, żebym słyszał, co to co mówię, jak to brzmi. I potem jeszcze do tego podłączyć nagrywarkę, żeby to zapisać, nie wiem, w MP3 gdzieś. I tak można dźwięk przechwytywać z aplikacji, więc można w ten sposób nagrywać dźwięk z Safari, czy ze Skype'a, czy z TikToka, tak można rozmowy nagrywać, no wszystko. I te rzeczy można łączyć ze sobą.
2: To Może też byś podcast o tym nagrał, bo to też takie jest ciekawa rzecz gdzieś tam. Myślę, że to mogłoby ludzi jakoś tam zainteresować. Tym bardziej, że tutaj wersja próbna, no coś tam pozwala, ale tutaj...
0: Po 10 minutach się szum robi. Tak. Myślę, że warto pokazać. Jasne. Postaram się coś nagrać. Myślę, że warto program swojej ceny.
2: No i w sumie mówimy to co gdzieś tam wszyscy, bo osoby, jak tak się słucha takich podcastów użytkowników Maców, którzy nie korzystają z VoiceOver, no to oni zwykle też, jeżeli są pytania o jakieś takie aplikacje, których używają, to takie najlepsze i tak dalej, no to pomijając kilka niedostępnych, o których też gdzieś tam powiemy, no to właśnie dużo, szczególnie właśnie takich ludzi nagrywających podcasty, no to mówi, że Audio Hijack. Mówią bardziej o Alfredzie, o którym powiem zaraz ja, ale ten Launch Bar też się pojawia. No i właśnie wymieniają One Password. Skąd inąd drogi, ale też bardzo podobno dostępny. Oni też
0: dbają. Tak, to jest druga firma, tak samo jak Rogan i jak ci ludzie z Launch Bara. Oni też właśnie dbają o wsparcie dla VoiceOvera na wszystkich platformach, bo One Password to jest tak naprawdę na wszystkim, i na Macu, i na Windowsie, i na iPhone'ach, i na Androidzie też jest.
2: I na Windowsie testowałeś? On jest też taki dostępny? Rzeczywiście?
0: Nie testowałem, ale słyszałem, że ostatnio coś poprawiali na Windowsie z dostępnością. Mhm.
2: No ja z kolei, jak już troszkę odniosę do konkurencji, bo taką bardziej popularną niż Launch Bar, na pewno wart uwagi, jest program Alfred. O nim dużo gdzieś tam można też na tym takim aplowskim portalu imagazine.pl poczytać. Alfred to jest też program, to z kolei brytyjska bodajże firma, wytwarza teraz, zapomniałem nazwę tej firmy, przepraszam. I Alfred to jest też taki, można powiedzieć, rozszerzony Spotlight, który jednakże w wersji darmowej pozwala na wyszukiwanie gdzieś tam i w Safari, i w katalogach, i w różnych korzystanie z różnych usług internetowych, typu, że wpisujemy jakąś frazę, no włączamy QuickNav, wpisujemy jakąś frazę i on jakby nam to znajduje w Google'ach, że mamy coś tam in Google, in Amazon i jeszcze gdzieś, nie w eBayu, nie, gdzieś w Wikipedii chyba. I naciskając Enter nam się otwiera przeglądarka internetowa Safari od razu z wynikami. Tylko no problem jest taki, że fokus się gdzieś gubi, nie wiem gdzie on wtedy jest, właśnie na jakimś pasku albo gdzieś, i naciskając, że muszę jakby przejść do innej zakładki Command Tab i wrócić, żeby na tą stronę Google z otwartymi wynikami...
0: Czyli ta przeglądarka ci się otwiera zminimalizowana po prostu.
2: A, być może.
0: Mówi ci VoiceOver, że Safari się otworzyło w tle? Bo jeśli tak, to chyba właśnie to się dzieje. Że ta strona się otwiera w tle, ale ten ci program nie znika, bo może, nie wiem, czeka, że coś jeszcze będziesz szukał.
2: Mhm, to bym... No rzeczywiście, może to być...
0: Może to się tak gdzieś ustawić.
2: Może to. No i ten Alfred, oni tam ogólnie z dostępnością u nich średnio, to znaczy jest wersja Pro, którą warto gdzieś tam kupić, ona około 100 zł kosztuje i jakby odblokowuje wszystkie funkcje i szczególnie daje dostęp do tak zwanego Alfred Power Pack. To jest taki zestaw właśnie sterowania z Spotify'em, zestaw daje nam Alfred dostęp do słownika, chociaż ja tego słownika na Macu to do końca nie rozumiem, jak on działa. Dostęp daje nam do muzyki, do iTunesa, do sterowania gdzieś tam command line'em, czyli terminalem, do różnych wtyczek, które ludzie piszą. Te wtyczki są niektóre bardzo ciekawe, natomiast no, dostępność też ich jest różna, bo jest na przykład wtyczka pogodowa, ponoć bardzo dobra, no ale działa tylko graficznie, że wyświetla jakieś super wykresy pogodowe, no ale tylko grafika.
0: LaunchBar też ma wtyczkę do pogody i ta wtyczka działa.
2: A, tak, no właśnie, bo też LaunchBar dba właśnie o dostępność bardziej. Podobnież jest jakaś wtyczka, która niestety nie umiem jej, no bo to już trochę wymagana jest znajomość konfiguracji, jakichś skryptów i jakichś plików konfiguracyjnych, ale jest ponoć wtyczka, która jakoś się łączy z YouTube DL i umożliwia pobieranie w audio, wideo i w różnych formatach plików, na przykład z YouTube'a. Jest jakaś wtyczka, i to akurat mi działa, do konwersji cyfr z arabskich na rzymskie i odwrotnie, do konwersji walut. Jest obsługa, jest wtyczka do speed testu, który gdzieś tam też raz mi czyta, raz nie czyta, do Wi-Fi on, Wi-Fi off, wyłączania, włączania sieci bezprzewodowej, to akurat działa ok. Także możliwości jest dużo, tych wtyczek mam chyba z 20 poinstalowanych, ale no to jest tak trochę, że jak z dostępnością wtyczek, nie wiem, przy jakiś, tak jak Tomek Bilecki opisywał jakieś wtyczki do programów tam dźwiękowych czy do czegoś, że niektóre są dostępne, niektóre nie są dostępne, no albo się na coś trafi, albo nie, to po prostu jest niestety... Tak, jest różnie. No Alfred oczywiście też ma swój menadżer schowka, czyli że możemy doklejać tekst do schowka, tylko że problem niestety jest taki, że o ile możemy do schowka coś dokleić, to przeglądarka tego schowka niestety nie jest odczytywana, tak, nie jest dostępna i nie jest odczytywana przez VoiceOver. Kolejną funkcją Alfreda, którą ma program też Launch Bar, którą też ma Keyboard Maestro, którego nie mam, ale kiedyś też by się trzeba nim zainteresować, bo to trzeci taki bardzo gdzieś tam istotny program do przechwytywania wszystkiego.
0: Też ma jakieś wtyczki, ktoś niedawno, właśnie muszę się tym programem zainteresować, bo ktoś ostatnio zrobił do Keyboard Maestro OCR.
2: O,
0: dla VoiceOvera, który nawet może klikać myszką, więc muszę się tym zainteresować.
2: No Keyboard Maestro to ponoć wszystko może. On może przechwytywać obrazki, przechwytywać strony internetowe, jakieś tam wszelkiego rodzaju skrypty, no właściwie całą klawiaturę. O klawiaturze potem coś jeszcze też powiem. No i on też jest gdzieś tam około chyba ponad 150 zł kosztuje, ale myślę, że to jego obsługa no, wymaga jakiejś trochę większej gdzieś tam wiedzy. I też do końca nie wiem, jak nagrywanie tych makr z VoiceOverem pewnie jest możliwe, ale na ile to jest, no bo osoba widząca
0: wiem,
2: to łatwiej.
0: Że firma też tam dba o dostępność, więc myślę, że powinno to jakoś działać.
4: Mhm. Teraz wyszła nowa wersja chyba na Keyboard
2: tak,
4: Maestro. 8,
2: tak,
0: dobry programak był.
2: Tak. Także to gdzieś tam jest, to gdzieś tam jest Alfred, który na pewno, jeżeli chodzi o... Bo mam w sumie w systemie, no i wiadomo, Spotlight, mam tego Launchbara, no i mam Alfreda. I jeżeli chodzi o takie wyszukiwanie, no to najszybciej, najbardziej korzystam gdzieś tam z Alfreda właśnie, do takiego wyszukiwania, otwierania jakichś tam rzeczy. Choć zdaję sobie sprawę, że pewnie używam jakieś 20% jego możliwości, tak naprawdę gdzieś tam. I tak to myślę, czy jeszcze jakieś programy, które takie są bardzo, no odtwarzacze muzyki, tu się nie wypowiadam, bo testowałem i VLC i inne i tak naprawdę mało słucham teraz muzyki z Maca. Tak myślę, czy, bo o Office powiemy za chwilę osobno.
4: To ja może powiem jeszcze o swoich. Tak. Ja bardzo lubię i często korzystam z aplikacji ReadKit, to jest czytnik RSS, taki stosunkowo fajny.
2: I działa on ci dobrze? Bo mi na przykład często właśnie zajęty. Tu się gdzieś tam VoiceOver gubi.
4: Tak, działa mi w porządku, tylko w momencie, kiedy przerzucam jakieś linki do Safari, to wtedy na chwilę się zajmuję, ale no, myślę, że zajmuję się właśnie przerzuceniem linku dla sobie zajęty. A tak ogólnie jestem z niego bardzo zadowolony. Ta synchronizacja tutaj kanałów właśnie po Fiddle mam skonfigurowane. Co mi się w nim podoba, to że te skróty są tak naprawdę fajne. Naciskamy klawisz B, to jest od razu browser, powiedzmy F, to wrzucamy do favorite, czyli oznaczamy sobie gwiazdką do przeczytania później.
2: Tam wszystkie skróty można włączyć do Facebooka, Twittera, tak, nie wiem, buffera, maila, no wszystkiego właściwie.
4: On ma nawet w sobie ten text parser taki tak zwany, gdzie można też niby czytać, aczkolwiek ja z tego jestem tak średnio zadowolony.
2: I tu VoiceOver się gubi i też gdzieś tam ucieka i zdecydowanie mam
4: włączone... Raz, że się VoiceOver gubi, a dwa, że sam program nie zawsze sobie dobrze radzi, żeby zczytać dokładnie artykuł, który nas interesuje. Tutaj uważam, że funkcja readera w Safari działa dużo lepiej i często czegoś nie jesteśmy w stanie przeczytać właśnie w tym parserze, w ReadKicie, a po przerzuceniu jest lepiej i cały artykuł się wczytuje tak naprawdę.
2: Tylko trzeba zaznaczyć, podobnie zresztą jak w innych programach, no w Twitter for Mac tego się nie da zrobić, ale w tym Night Own All Twitter, kliencie Twittera albo właśnie w ReadKit, żeby otwierał Safari w tle, bo inaczej nam będzie za każdym razem do Safari nas przerzucał gdzieś tam, jeżeli klikamy szybko i otwieramy, a to się jednak szybko tak po tych artykułach idzie i je otwiera i tak one się nam ładnie w Safari w tle gdzieś tam otworzą. Także no ReadKit możemy polecić. To na pewno. No
4: i fajne jest właśnie też to, że, bo ty kiedyś mówiłeś się jak w takiej rozmowie, jak rozmawialiśmy, że czyta ci całe te artykuły, nie? Że czyta ci nazwę kanału,
0: podgląd czyta, tak.
4: Datę i potem tytuł i potem czyta kawałek podglądu. Ale wystarczy tak naprawdę wejść w interakcję z tą tabelą główną i wtedy możemy się poruszać po poszczególnych tych elementach, czyli nazwa, data, osobno tytuł, osobno podgląd. Z czego, co mnie denerwuje, mogliby to poprawić, że on, żeby rozwinąć jeszcze dalszą, on jakieś ileś znaków tak naprawdę mieści w tej tabeli i żeby dalej przeczytać, on wydaje takie kliknięcie i wtedy wiemy, że na przykład tytuł jest dłuższy, nie? Czy tekst jest dłuższy. I wtedy trzeba wejść jeszcze dodatkowo w interakcję z daną komórką tej tabeli tak naprawdę. No i wtedy możemy to przeczytać jakoś tam, nie?
0: I to jest coś, czego tak naprawdę na Windowsie nie ma, no bo nie znam,
4: tak, na Windowsie nie ma.
0: Nie znam czytnika RSS, który miałby i synchronizację, i właśnie to czytanie tego podglądu.
4: Dokładnie, ja szukałem długo jakiegoś czytnika fajnego i to tak raczej średnio. No.
2: Wszystko, co jest dostępne, to są stare programy sprzed iluś lat, tak
0: no
2: naprawdę.
0: No właśnie, a na Macu jest kilka, właśnie jest ten ReadKit, tam chyba jeszcze było kilka, Leaf chyba tam jakoś był dostępny i coś tam jeszcze było. Jest czym wybierać.
4: Leafa nie ogarnąłem, szczerze mówiąc. Także
2: też nie.
4: Próbowałem Leafa, ale ten Leaf nie. Testowałem ReadKita i w sumie na nim się
0: ReadKit
4: zatrzymałem.
0: ReadKit jest fajny, ja właśnie też.
4: Tak, bardzo go lubię. Na Windowsie korzystałem z natywnej przeglądarki RSS-ów w Internet Explorerze, więc...
2: O, tak.
4: Więc to tam działało całkiem sensownie, też te skróty wszystkie fajnie. I tak ReadKit właściwie spełnia moje oczekiwania na miarę takiego właśnie szybkiego przeglądania tak naprawdę kanałów RSS, nie? Bo głównie chodzi mi o to, żeby się szybko zapoznać z czymś, jadę dalej i tak dalej. To jest jedna aplikacja, a druga, bo tak po dwie polecamy, to ja też polecę drugą, to jest prosta, malutka aplikacja, kosztuje 4 zł, Sound Normalizer, aplikacja, która jeżeli słuchamy książek, na przykład audio albo muzyki, możemy sobie zadeklarować, jaką mają mieć głośność, poszczególne tracki, ustawiamy to globalnie i eksportujemy potem do plików i jesteśmy w stanie wyeksportować no właściwie hurtem tak naprawdę do konkretnej głośności wyrażonej w decybelach, tak? On też sobie to analizuje, na przykład jak mamy 81, to możemy to podnieść do 93, 95, jak kto woli tak naprawdę. I to uważam jest fajna rzecz. Tak jak mówię, głównie stosuję to do książek audio, bo zdarza się, że one są za cicho, na przykład iPhone potem jest stosunkowo cicho, to odtwarza, a jak podniesiemy do mniej więcej 93 decybeli, to działa całkiem sprawnie. I niczym się nie przejmujemy, tylko w pliki wczytuję, zdeklarowane mam już automatycznie, tak naprawdę do czego ma zrobić, daje iPlay i tyle. I to się samo wszystko dzieje, także sensowna, fajna, mała aplikacja taka.
2: A jakieś niedostępne aplikacje, takie powszechnie, takie istotne dla ludzi, dla użytkowników, a takie, które są albo za mało dostępne, albo tak powiedzmy jak Alfred, że się takie wpółdostępne, albo takie, że takie okrzyczane, a takie, których no nie możemy używać efektywnie.
0: No to ja myślę, że... What's up tam... Jakoś coś nie, WhatsApp... tam działo, ale to na Windowsie też to desktopowo, WhatsApp nie działa jakoś dobrze.
4: Aplikacja WhatsAppa tak muli po prostu komputer i voiceovera i nic się w niej nie da zrobić, a jak się już wejdzie w cokolwiek, to jest, żeby coś tam nagrać, to niby można, ale żeby to potem zatrzymać, nie. Aplikacja desktopowa WhatsAppa według mnie jest tragicznie zrobiona i to powinno być. Ja bym chciał, żeby to działało tak mniej więcej jak na przykład Twitter, nie? Że proste okienko, tak. Krótkie, nagraj, napisz. No może nie jak Twitter, jak wiadomości. O.
0: Ja na pewno mogę powiedzieć tutaj, bo rozmawialiśmy o tym, jak odpalić Windowsa tak naprawdę, to oprócz... Tak naprawdę dla osoby niewidomej jedynym słusznym wyjściem jest VMware. Bo dużo osób widzących rekomenduje Parallels Desktop. No to ta aplikacja jest kompletnie niedostępna. Jest jeszcze VirtualBox open source'owy, ale to też nie jest dostępne, więc tak naprawdę jeśli korzystamy z VoiceOvera, to jedynym programem do wirtualizacji, który mamy, jest właśnie VMware.
2: Ja z kolei chciałbym wspomnieć o trzech aplikacjach, które wydają mi się niedostępne albo niewystarczająco dostępne. Pierwsza, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, Google Chrome. Niby dostępna, ale VoiceOver zajęty i muli. Tak naprawdę.
0: W wersjach testowych coraz mniej, ja mam tą wersję rozwojową i tam faktycznie działa to wolniej niż Safari, ale da się z tego korzystać. Ja z tego korzystałem teraz jak byłem na wyjeździe, bo ściągnąłem sobie wtyczkę, która mi wyłączała obraz na YouTubie, więc miałem tylko dźwięk, to mnie internetu zużywało i tak naprawdę to się dało obsłużyć.
4: A mi działa całkiem, wiesz co, ja powiem tak, Google Chroma nie lubiłem ani na Windowsie, tutaj stosuję go tak naprawdę czasami, kiedy muszę coś sprawdzić na drugiej przeglądarce niezależnie. I działa to jakoś tam, aczkolwiek co nie działa w Safari, to w Google też nie działa, czasami więcej, więc nie widzę konieczności, żeby korzystać akurat z Google Chroma tak naprawdę, nie?
0: Tak, ale nie nazwałbym tak tej aplikacji tak niedostępną.
2: Mhm. No, dokładnie. Ja bym może niedostępną nie, ale uciążliwą jak dla mnie, ale no być może się muszę jakoś tam przekonać, może jakaś ścieżka, którą jest niekompatybilna, no też
4: tak. Tam z treściami dynamicznymi tak naprawdę czasami jest problem, tak jak na przykład na Facebooku mamy, to jest przykład oczywiście Facebooka, są te rozwijane jakieś różne rzeczy, to tam ciężko jest wejść w takie rozwijane elementy dynamicznie zmieniające się. To faktycznie na Safari działa to dużo lepiej, no ale to już jest kwestia chyba bardziej tutaj programowania konkretnego struktury strony internetowej niż samej przeglądarki jako takiej.
2: A ktoś wie, jak Firefox na Maca obecnie? Jak to?
0: Miały być jakieś prace prowadzone, ale chyba to utknęło w martwym punkcie, więc tak naprawdę albo Safari, albo Chrome.
2: Mhm. Drugą taką aplikacją Spotify.
0: Słyszałem, tak, że teraz coś poprawili. Ja Spotify'a nie używam, jak już coś, to korzystałem z Deezera. A propos właśnie Deezera, to jest bardzo prosta aplikacja na Macu, nawet prostsza niż przeglądarkowa. Tak naprawdę są tylko same tabelki.
2: I ona jest ponoć bardzo dostępna, tak? Ten Deezer.
0: Tak. To jest po prostu tabelki, tak naprawdę. Nie wiem, naciskamy Command 2, żeby wejść w playlistę, mamy playlistę.
4: Czy Deezer to jest dawny Tidal?
2: Nie.
0: Deezer to jest francuska, to sama zasada.
2: Ale on jest z kolei, dobrze kojarzę, Deezer, tak, on taki na iPhone'a był średnio przyjazny, tak? Tak nie bardzo.
0: Nie wiem, czy coś się w tej sprawie zmieniło, mniej więcej na Macu to jest bardzo proste, są tak naprawdę same tabelki, dużo skrótów klawiszowych, wszystkie przyciski są podpisane, to świetnie działa.
4: No to co do Spotify, ja mam zainstalowaną apkę, ostatnio sobie zainstalowałem. Co prawda nie byłem w niej chyba od tygodnia, więc nie wiem, czy jakiejś aktualizacji nie było, aczkolwiek wątpię. Nie jestem w stanie się do niej zalogować, jedyne co mi mówi to jest obraz, tak naprawdę na ekranie, więc nie wiem jak jest w środku, no bo nie jestem w stanie do niej wejść.
2: No ja się tam zalogowałem, ale dopiero jak poprosiłem o pomoc, no i za dużo nie można zrobić, jak się uda, to się uda, ale tak naprawdę ona jest niedostępna. Są niby, nie niby, bo ja
4: to jest właśnie to, Michał, co mówisz, nie? Że aplikacja dla mnie, do której ja sam nie jestem w stanie się już zalogować, muszę kogoś prosić, dla mnie to jest aplikacja zupełnie niedostępna, tak? No bo nie jestem w stanie przejść samodzielnie po prostu głównego elementu, no co z tego, że potem mogę sobie coś odtwarzać, nie? Jak nie jestem w stanie po prostu to się zalogować, niech mi się wyloguje w danym momencie sama i potem, no co zrobię?
2: Oczywiście. Ten Spotify, no szkoda, bo pod Windowsem się zrobił całkiem przyzwoity, a niestety na Macu nie jest dobrze. Wiem, że to kiedyś nawet kupiłem na takim serwisie Mac Accessibility, czy jakimś, powstała taka, nawet reklamowali, można było kupić, to kupiłem kiedyś taka jakaś wtyczka, skrypty niby do obsługi tego, do lepszej obsługi Spotify'a właśnie z VoiceOver'em, Accessible Spotify, ale nie czuję, żeby to się obsługiwało jakoś znacznie lepiej. No rzeczywiście czyta więcej, ale ogólnie ten Spotify na Macu jest bardzo taki ociężały, od razu jakoś komputer, wentylator bardziej słychać i no nie jest ta obsługa tak jak ze Spotify'a, z iPhone'a bardzo się dobrze korzysta, mogę nawet sobie teraz po AirPlay'u też na głośniki gdzieś tam przełączyć coś, to gdzieś tam z Maca zdecydowanie no nie jest to. Nie jest to proste. I trzecia aplikacja taka niedostępna, bo kiedyś był Twitter for Mac, ale teraz Twitter for Mac się poprawił. Ja go nie używam, ale on jest zasadniczo dostępny.
0: Jest dostępny, ja go używam, bo jest aktualizowany.
4: I on działa całkiem sensownie, jest tam parę takich.
0: Działa sensownie i przynajmniej można cytować, bo tak naprawdę mamy dwa dostępne klienty. Zaraz się zrobią trzy, bo jest Twitterific beta na Maci. Prywatnym beta jest, ale wyjdzie niedługo. To będzie na pewno dobra aplikacja, bo na iPhone'y działa świetnie. Mm-hmm. No ale mniej więcej mamy dwa klienty. Właśnie mamy ten oficjalny Twitter, on jest dostępny i mamy Yoru Fukuru, czy tam Night Owl, to program ma kilka nazw. I on też jest dostępny, ale on nie był aktualizowany od Bóg wie ilu lat i tak naprawdę tam połowy rzeczy już nie potrafi, tak, nie możemy cytować.
2: Tak jak te aplikacje RSS pod Windowsa dawne, że gdzieś tam...
0: Tak, nie da się cytować, linki są zawsze tylko pokazywane w wersji tej skróconej, czyli t.co, ukośnik coś tam, tak. Więc ta aplikacja jest po prostu
2: jak ja powiem, dlaczego ja nie używam Twittera for Mac, bo nie umiem w Twitterze for Mac, znaczy umiem, to jest, niby się da, ale to jest... W Twitterze for Mac można, znaczy jest trudno, tam się w tle otwiera artykuły, strony po prostu. Trzeba gdzieś tam wchodzić w jakieś interakcje, w jakąś... Nie można jednym klawiszem prosto na Twitterze...
4: Można, strzałką w prawo.
0: Strzałką w prawo kilka razy.
4: Tak. Po prostu musisz się zagłębić w ten. Najpierw wchodzisz w wątek, potem wchodzisz w wiadomość, potem wchodzisz w konkretny obiekt.
2: No tak, Avioru Fukuro, naciskam literkę L i idę dalej.
0: Się otwiera.
2: Masz jeszcze
0: w Twitterze w tym makowym option i strzałkę w prawo, to ci wtedy wyskakuje menu podręczne, gdzie są wszystkie wymienione linki.

0: Michał dzwoni.
1: Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry. To tak, ja mam takie, właściwie dobry wieczór, czy źle przedstawię. Ja a propos tych aplikacji, to ja może najpierw tutaj był wątek Twittera, to ja tutaj do ciebie, Michale, tak a propos. Bardzo prosto się wchodzi w linki w Twitterze. Kiedyś to było jeszcze prościej, ale teraz, jak ja to się śmieję, trzeba tylko o jedną strzałkę w prawo więcej zrobić. Gdy jesteśmy na tabelce tweetów, w ogóle tweety przeglądamy z wyłączoną szybką nawigacją i strzałkami góra-dół. Natomiast gdy chcemy wejść z jakimś tweetem w interakcję, wystarczy, że naciśniemy strzałkę w prawo, następnie alt strzałka w prawo i tam już będzie link odpowiedni do artykułu, na tym enter, bo takie menu się wyświetli po naciśnięciu alt strzałka w prawo. Właściwie nie alt, tylko option. Ja już tutaj myślę trochę Windowsowo jeszcze, nie wiem czemu. Option strzałka w prawo.
0: No, czyli Michał potwierdza to, co mówiliśmy, nie? Tak
3: no dobrze, ale naciśniesz enter, to od razu wskoczysz do Safari. Czy to by się w tle otworzy?
2: W Safari?
3: Nie w tle. Twitter tego, format co... nie pozwala na otwieranie artykułów w tle Safari.
2: Nie, Safari. Safari to mnie się otworzy.
3: No tak, i muszę z command tabem wracać do Twittera i na nowo gdzieś tam czytać te tweety. No to mnie nie satysfakcjonuje, ale...
4: Wiesz co, ja tak pomyślałem, spróbuj, jak jesteś w tym menu, nacisnąć option z enterem, żeby ten link otworzyć. Bo z tego, co kojarzę, to osoby widzące, jak klikają na jakiś link z przytrzymanym tym klawiszem option, to chyba on się w tle otwiera, więc może to z klawiatury to też zadziała.
3: Wydaje mi się, że próbowałem z wszystkimi komandami, optionami i wszystkim możliwym, ale spróbuję jeszcze gdzieś tam raz, rzeczywiście.
2: Natomiast
3: tylko
2: tak
3: wydaje
2: jeszcze
3: mi się, że on tak, że coś...
2: Natomiast tak jeszcze co do aplikacji, przepraszam, że ci przerywam, ale ja mam takie trzy w zasadzie aplikacje. Pierwsza to taka... Właściwie cztery. Nie wiem, czy na tyle mi czas pozwoli, ale no omówię je bardzo krótko. Pierwszą aplikacją, oczywiście moją główną, niezbędną tutaj będzie bardzo dostępna, co naprawdę mnie zadowoliło, gdy ja się przesiadłem na Maca ten rok temu i po prostu to jest główna rzecz, która mnie zatrzymała przy tym systemie macOS. Mac OS X to jest aplikacja, która się nazywa DJ, po prostu. Pisze się DJAY dla jasności, a nie po prostu DJ ze skrótu, tak jak disk jockey, no ale do rzeczy. Aplikacja składa się, jest bardzo dostępna, jedyną niedostępną rzeczą, która tam istnieje tak naprawdę, to jest sekcja samplera, której w ogóle VoiceOver nie widzi. Znaczy widzi ją, bo kiedyś kolega jak fizyczną myszką kliknął mi na ten sampler, to tam wyświetliło się to menu, że tam dodaj sample 1, dodaj sample 2, add sample, ale tego nie można jakby do tego dojść z voiceoverem. No ale tak poza tym naprawdę aplikacja jest fajnie zrobiona, mamy menu normalnie, file, tam deck 1, deck 2, tabelki z playlistą, tabelki z wynikami wyszukiwania, pole edycji, pasek narzędzi z opcjami, preferencje też są dostępne. Dla mnie to jest rozwiązanie naprawdę wow, bo ja wcześniej, jak pracowałem, miksowałem na Windowsie, to naprawdę te wszystkie programy, no dało się coś tam zrobić, ale to było na zasadzie, no, na czuja tak zwanego troszeczkę. Może nie do końca, no bo wiadomo, jest ten podgląd w innej karcie dźwiękowej. No ale to tam nie będę się może rozwodził o tej aplikacji za wiele. Druga aplikacja jest do Facebooka. Jest to Go for Facebook. Jest to aplikacja... Nie pamiętam dokładnie tej ceny, ale to jest aplikacja płatna i no gdzieś około ponad 100 zł, nie wiem czy nie więcej, to będzie kosztowało. Trochę czasu temu już to kupiłem i nie pamiętam dokładnie ceny. Wróćmy do drugiej aplikacji. Drugą aplikacją jest Go for Facebook. To jest aplikacja darmowa, dostępna w App Store. Jak nazwa wskazuje, możemy tym obsługiwać Facebooka. I to no, daje nam dostęp do przede wszystkim lepszych powiadomień niż ten taki zwykły dostęp jakby do tych kont internetowych. Nie wiem, czy tu była mowa o tym, ale może nie będę się tak tutaj o tym rozwodził. W każdym razie mamy dostęp do powiadomień. Możemy się przełączać między dwoma widokami strony Facebooka, zwykłym

0: i mobilnym. Aplikacja w ogóle nam nie przeszkadza, bo jest sobie w tle i wywołujemy ją skrótem klawiszowym Ctrl plus F i to już dosłownie. Ctrl plus F, że tak powiem. No i jeszcze mamy do tego wszystkiego normalnie obsługę. Są dźwięki na wiadomości, też możemy czytać, ale do wiadomości akurat, jeżeli chodzi o Facebooka i do pisania, do konwersacji, polecam aplikację Trillian. Jedna zasadnicza wada, co nie wszystkim się może spodobać, jest kwestia prywatności, bo żeby korzystać z tej aplikacji, trzeba sobie założyć wstępnie konto w serwisie Trillian i potem dopiero gdzieś tam do tego konta podpinamy konto Facebooka. Aplikacja też jest dostępna w App Store. No i mamy tutaj już, jeżeli ktoś kiedyś korzystał z Windowsa i pamięta program Miranda, obecnie Miranda NG, no to w tym wypadku ta aplikacja zachowuje się podobnie. Mamy grupy, dokładnie połączone kontakty, niepołączone kontakty, które sobie rozwijamy strzałkami, strzałką w prawo. Oczywiście obsługujemy wszystko z wyłączoną szybką nawigacją. No i normalnie szukamy sobie żądanego kontaktu na liście i dajemy na tym Enter. Mamy pole edycji, w którym piszemy wiadomości. Mamy listę wiadomości, dokładnie VoiceOver to czyta, tam chat style, bubbles, zawartość www. W to musimy sobie zainteraktować i mamy normalnie pod kursorem VoiceOver listę wiadomości. Także to jest druga aplikacja. Trzecia aplikacja. Natomiast jeszcze czwartą aplikacją, tak a propos Hijacka, którego swoją drogą muszę przetestować. Tutaj podziękowania dla Piotra za rekomendację, prawda? Jest Loopback. Jest Loopback. Loopback, co? Aplikacja, która działa podobnie, ale chyba jest trochę inna z tego, co tutaj Piotrek opowiadał. Bo są to tak jakby wirtualne karty dźwiękowe. Coś jak Virtual Audio Cable na Windowsie. Z tym, że działa to dużo lepiej, bo są mniejsze opóźnienia i dużo prościej jest to skonfigurować. Aplikacja również.
1: To ma związek z tym. Przepraszam, możesz dokończyć później. Powiem.
0: Tak, i to robi ten sam deweloper Rog, jak go się tam czyta, bo zawsze mi to.
1: Rog Amoeba, tak.
0: O właśnie, Rog Amoeba. Tak, i to robi ten sam deweloper, co robi Hijack. Jeszcze tutaj mogę polecić dla miłośników radia internetowego i nadawania Nicecast. To tak a propos.
1: Też od tej firmy chyba.
0: Też od tej firmy, dokładnie. Wszystkie aplikacje naprawdę warte zakupu, jak ktoś się tym interesuje. No i nie będę dłużej zajmował czasu, bo tutaj się nagadałem. Nie wiem, czy to w sumie z pożytkiem. Dzięki. Dla innych, ale... Dzięki. Ale może się komuś przyda. Także... Że tak powiem, dobranoc.
2: To dziękujemy bardzo za odpowiedź. I teraz czas na przerwę.
3: Tyflo Podcast.
2: Wracamy do rozmowy na temat dostępności komputerów Apple dla użytkowników niewidomych i wykorzystania i pracy z VoiceOverem na Macu. Czyli powiedzieliśmy mniej więcej o tych aplikacjach naszych ulubionych, o aplikacjach dostępnych i niedostępnych. Jeszcze tak kończąc, no, niedostępnym programem jest, niedostępnym, nie w pełni dostępnym, bo on po prostu nie wszystko czyta, jest osławiony klient Twittera Tweetbot. Mówię osławiony, bo i w ogóle ta firma Tabbots, ona niestety, to jest kilkuosobowa firma, ona jest bardzo ceniona w środowisku ogólnie Apple'owym, ale nie przez osoby niewidome, bo zarówno Tweetbot, jak i Pastebot, taki menedżer schowka, który oni ostatnio wypuścili, jak i inne programy, są tylko częściowo dostępne. Oni sobie z tego jakoś tam zdają sprawę, mówią, że coś poprawią, a potem już w ogóle nie odpowiadają.
1: Ale jakoś im się nie spieszy.
2: No to jest mała, trzyosobowa firemka i oni jakoś, no ta dostępność nie jest niestety dla nich jakimś tam priorytetem. I no i niestety. Także Tweetbot, klient drogi, nie ma...
1: Nie bardzo. Jeśli lepiej poczekaj na ten Twitterific, bo to na pewno będzie dostępne tam, są niewidomi w grupie beta testerów. bo nawet Andre Louis, który jest znany z niewidomy muzyk, robi dla nich dźwięki. Więc ten Dwiderivik na pewno będzie dostępny, jak wyjdzie.
4: A masz jakieś wieści, czym będzie się charakteryzował, co będzie w nim lepszego od klienta tego standardowego?
1: Wiesz co, ja mam wrażenie, że ten oficjalny klient czasami lubi mi się zamykać, zwłaszcza jak próbuje pisać do ludzi wiadomości bezpośrednie, więc myślę, że z tym na pewno nie będzie problemu, ale no myślę, że zobaczymy, jak wyjdzie. Na iOSie na pewno dobrze jest zrobiona obsługa linków tam akcji, funkcja akcji na pokrętle. Zobaczymy, jak to na Macu będzie.
2: Ale znając jakby twórców, to raczej to jest taki program, który ma dużo możliwości,
1: tak,
2: dużo
1: i będzie dobrze to przemyślane dla VoiceOvera na pewno.
2: To gdzieś tam na pewno tak. To proponuję, żebyśmy teraz chwilkę pomówili o Office. Office for Mac. Tutaj pewnie Adrian opowiesz, bo ty najbardziej z nas wszystkich mam wrażenie tego Office'a.
1: Ja się lepiej czuję w konsoli Linuxowej niż w wstążce Office'a, więc...
4: Znaczy, ostatnio zaopatrzyłem się jakoś w Office'a 365, czyli mam dostęp do tak naprawdę do Excela, tam jest Outlook, jest Word i PowerPoint. Na razie Outlooka nie odpalałem, jakoś przesiadłem się z niego. Korzystałem z Outlooka na Windowsie tutaj nie bardzo, bo mi mail wystarcza. PowerPointa też jeszcze nie testowałem, bo jakoś prezentacji ostatnio nie było do zrobienia jakichkolwiek. Sporo pracuję na Excelu i sporo pracuję na Wordzie. No i co? Powiem tak, aplikacje dostępne są. Wstążki, tutaj Piotr powiedział o wstążkach. No tamte wstążki...
1: One są dostępne, tak po prostu jak ktoś nie korzysta, to się tak, można łatwo zgubić.
4: Zupełnie inaczej wyglądają tak naprawdę niż na Windowsie, bo cały pasek tak naprawdę to jest menu, tak, plik, edycja i tak dalej, i tak dalej. Jest dodatkowa wstążka, ale to jest jak normalny pasek po prostu narzędziowy w jakimkolwiek innym oknie, więc tutaj, tutaj nie ma żadnej tak naprawdę trudności. Co mnie tam powiedzmy denerwuje i zgłaszam to twórcom i wydaje mi się, że oni tego słuchają tak naprawdę, bo ja jestem w tym programie testowania tak naprawdę, czyli mam wersję testową Office'a. To jest to, że na przykład jak przeniesiemy się na okno powiedzmy Worda albo Excela albo z jakiejś innej aplikacji, czy skopiujemy tekst z jakiegoś miejsca, no to potrafi nam zrobić taki numer, że powie nam po prostu obraz i wtedy trzeba wchodzić w menu, okno i wybrać sobie dokument, z którym chcemy współpracować i wtedy już odczytywane jest wszystko prawidłowo do następnego przejścia pomiędzy aplikacjami. I to zarówno pomiędzy aplikacjami Office'a pakietu, jak i aplikacjami zewnętrznymi. Wydaje mi się, że w tej nowej wersji, którą aktualizację dostałem chyba przedwczoraj, jest to poprawione. Więc nie zaobserwowałem. Aczkolwiek, tak jak mówię, nie dam sobie też ręki obciąć, że to jest na 100% tak, no bo to lubi wracać w kolejnych wersjach, więc z tym jest różnie.
1: Chyba coś ci przez moment był mikrofon zakryty, nie wiem.
4: To kolejna rzecz to Excel. Nic nie zakrywam, ręce mam na dole, ale może coś internetem.
1: Może.
4: Z internetem taka rzecz, z internetem, z Excelem. Tak, z Excelem była taka rzecz, że nie byłem w stanie odczytywać w prawidłowy sposób komórek, ani po nich nawigować. Od wersji 30 z końcówką chyba, nie wiem, tam jest 57 czy 37, jest o tyle dobrze, że w trybie właśnie Quick Nava jesteśmy w stanie się poruszać po komórkach. Skróty typowo excelowskie z Windowsa działają, to znaczy na przykład edycja komórki, funkcyjne F2 i tak dalej. Więc jakoś to zaczęło działać i jakoś korzysta się z tego w miarę dobrze, aczkolwiek nie robiłbym na pakiecie Office zaawansowanych funkcji edycyjnych tekstu, za dużych arkuszy kalkulacyjnych, bo nie jestem do tego jeszcze tak przekonany, że działa to wszystko w perfekcyjny sposób tak naprawdę.
2: z innych, z Outlooka nie korzystałeś jakoś. Ja z chwilę korzystałem z Outlooka, ale można. Nawet niektóre opcje wydają się ciekawe. Sprawdzenie właściwości wiadomości, gdzieś tam jakieś takie coś w rodzaju takich jakiś harmonogram zadań, jakieś przypomnienia, coś, ale no nie wiem, czy na tyle to jest. Jest to dostępne, nawet lepiej niż myślałem. Outlook jakoś pod Windowsem był ociężały, chociaż tam też niektórzy używają. Outlook na Macu no, działa, ale chyba wątpię, żebym go raczej używał.
5: Mac ma swoje aplikacje, tak, i do poczty, i do kalendarza, i do przypomnień, więc.
4: Tak, i one działają fajnie, więc ja myślę, że tutaj w Outlooka nie ma się co wpychać. Ja powiem tak, Outlook ostatnio testowałem na Windowsie w wersji 2016, no bo skoro mam taką możliwość, no to sprawdzam. Więc on mi się też już przestaje podobać, nawet na Windowsie, bo tam jakieś problemy z okienkami odczytu się zaczęły robić, problemy z przechodzeniem po zakładkach, znaczy po elementach okna tak naprawdę, tak jakoś dziwnie, po skrzynkach.
2: Czyli to chyba tyle, tak? Na temat Office'a, tak można powiedzieć.
5: Ja może krótko coś wspomnę o Apple'owskiej wersji Office'a, czyli pakiecie iWork, bo ja z tego bardziej jakoś korzystałem, jakby coś potrzebowałem. I tam to też jakoś działa. Najwięcej korzystałem z edytora tekstu Pages i tam niedawno dosyć zostało wprowadzone. Kiedyś ten Pages słabo czytał, nie czytał dużo styli, na przykład jeśli daliśmy gdzieś nagłówek w dokumencie, to nie było czytane. To ostatnio zostało poprawione. Współpraca z tabelami też ostatnio była poprawiana. Więc
4: w tym nowym mówisz, nie? Co była aktualizacja tak. Wczoraj, tak?
5: Tak.
4: Właśnie jeszcze nie miałem okazji testować, bo dopiero wczoraj wieczorem późnym mi się to zainstalowało, więc.
5: Więc tam też jest to rozwijane, więc w razie W też można z tych programów Apple'owskich korzystać. No też to jakoś tam działa.
4: Znaczy powiem tak, to działa fajnie, aczkolwiek no niestety Office jest takim standardem tak naprawdę.
5: Tak.
4: I ja współpracując z różnymi osobami właśnie na arkuszach kalkulacyjnych, czy to w fundacji, czy dokumenty tworząc, no wiesz, czasami potrzebuję
5: to wtedy
4: szybko.
5: Trzeba, tak.
4: Nie mam pewności, formatowanie nie rozjedzie. Coś nie tak?
5: No, przerwało na moment chyba.
4: Aha, no to może coś tutaj. Nie mam pewności, że mi się całe formatowanie nie rozjedzie, więc lepiej i szybciej jest też zrobić to po prostu w Wordzie z jakimiś tam małymi problemami, nie? Aczkolwiek tak jak mówię, no, nie wiem, czy pracę licencjacką, czy magisterską, tak trywializując, napisałbym po prostu w tym Wordzie, nie? Na Maca. Komfortowy sposób.
2: Tym bardziej, że ta kompatybilność, no ona niby to jest kompatybilne, ale to wcale nie jest. Ja pamiętam kiedyś jakieś bardziej zaawansowane rzeczy, jakąś tabelkę, gdzie był też obrazek, coś tam robiłem, no to prawda nie na Macu, nie w Wordzie na Macu, ale no w TextEdit, który niby tym wbudowanym edytorze systemowym, który niby pliki wordowskie też jakoś tam otwiera. I mimo, że to jakoś
5: bardzo
2: tam
5: zapisałem. Bardzo okrojonej wersji.
2: Tak, okrojonej. Mimo, że to potem otworzył dobrze, ale po zapisaniu i nawet zapisaniu do PDF-u już nie było gdzieś tam dobrze. Także to, no czasami ten Office jest koniecznością, tak. A też nie mamy w 100% gwarancji, że to, co zrobimy na Macu, rzeczywiście pod Windowsem będzie wyglądać tak samo. I co więcej, myślę, że dostępność Office'a, choć jest coraz lepsza na Maca, to chyba jednak z NVDA, chociaż i z JOS-em pod Windowsem, no możemy zrobić, jeżeli chodzi o takie zaawansowane funkcje, możemy tak. Zrobić więcej.
5: Ja myślę, że to się będzie bardzo szybko zmieniać, bo teraz Microsoft bardzo prężnie to poprawia, tak jak Adrian wspominał. Więc myślę, że ta różnica będzie stopniowo się zmniejszać.
4: Tak, naprawdę, to widać, że oni poprawiają, bo miałem wersję, gdzie na przykład mogłem odczytywać komórki tylko za pomocą gładzika. Potem weszło wsparcie tak naprawdę klawiatury w trybie Quick Nava i bez. Teraz w trybie bez Quick Nava ta wsparcie jest średnie, no bo przemieszczam na przykład po komórkach, tak, danego arkusza kalkulacyjnego, ale nie odczytuję go, a był odczytywany, więc myślę, że coś tam jest w trakcie robione, no. Co mogę powiedzieć, takich funkcji niby trochę zaawansowanych, ale na przykład nie jesteśmy w stanie stworzyć, korzystać przy pomocy kreatora kopert, więc takie funkcje dodatkowe, no to tak jeszcze średnio działają.
2: Czyli tyle Office, a przedtem, Piotr, mówiłeś o rozwiązaniu konsolowym, tak? Jakimś, o konsoli i o też jakimś czytniku nowym,
5: tak,
2: ekranu? Co to jest?
5: Zacznijmy od tego, że Mac to jest system Unixo-podobny, powiedzmy, więc dużo narzędzi konsolowych, które są pisane na Linuxa, bardzo łatwo uruchomić na Macu. Na pewno jest to łatwiej zrobić niż na Windowsie. Na Windowsie trzeba się bawić w jakieś... No, na Windowsie 10 to trochę lepiej działa, ale mimo wszystko na Macu jest najłatwiej, więc jeśli ktoś dużo właśnie używa konsoli właśnie typu SSH, żeby połączyć się z danymi serwerami, czy jakieś narzędzia programistyczne, które są dostępne pod Linuxa, łatwiej je uruchomić na Macu. Sam VoiceOver średnio czytał konsolę wbudowaną w system, ale niedawno ktoś zrobił osobny czytnik ekranu, nazywa się właśnie TDSR, czyli to dosłownie jest Two-Day Screen Reader, bo ten program, jego pierwsza wersja powstała w 2 dni, ale to jest program, który można sobie doinstalować i on bardzo dobrze współpracuje z tą konsolą. I jeśli pracujemy na komputerze lokalnym, czy jeśli połączymy się z jakimś zdalnym serwerem. I to działa bardzo dobrze, nawet bym powiedział, że to działa lepiej jak NVDA na Windowsie, bo to jest typowo przystosowane do czytania konsoli.
2: I wtedy wyłączamy VoiceOvera, po prostu Command F5 go wyłączamy całkowicie?
5: Nie, tutaj się właśnie przydają czynności. Robimy czynność, ja tak zrobiłem, czynność cisza i przypisałem ją do aplikacji Terminal, więc jak tylko do niej wchodzę, to VoiceOver mignie i mogę korzystać z TDSR-a.
2: I on sam się uruchamia wtedy, czy tak, to musisz go... Aha.
5: To tak, znaczy wyedytowałem tam w terminalu, jaką aplikację ma utworzyć przy starcie, to się tam da ustawić i właśnie w ten sposób to można rozwiązać.
2: Aha, i on pozwala lepiej nawigować podczas wpisywania, podczas jakiegoś tam po ekranie, tak?
5: Tak. Śledzi kursor lepiej, tak dalej.
2: Jest jakiś takich na bieżąco z jakichś konsolowych narzędzi korzystasz, takich na co dzień, które coś ci ułatwiają, pomagają w czymś?
5: Często, bo mam, zacznijmy od tego, że mam w domu tą tak zwaną domalinkę Raspberry Pi, to jest komputer Linuxowy, którego używam do jako serwer plików na przykład, czy żeby pobierać jakieś duże pliki w nocy. Więc to jest wszystko robione z konsoli, też YouTube.dl, do pobierania właśnie z YouTube'a, tam było coś wspomniane wcześniej, to właśnie z konsoli korzystam. Ale też pomagam znajomym w tworzeniu gier, czasami dźwięki pomagałem robić i oni korzystają z systemów kontroli typu Git, tak, GitHub. To są też narzędzia konsolowe i to na Macu działa lepiej. Nie jest rzeczy, które trzeba zainstalować. Ten system jest bardziej przystosowany do takich rzeczy niż Windows. I to z TDSR-em działa bardzo ładnie.
4: No bo tu mamy to jądro Unixowe, tak jak wspominałeś, tak naprawdę, nie? I to sporo tutaj właśnie ułatwia tak naprawdę.
2: No tak, to na pewno. Nim przejdziemy, bo pod koniec pewnie będziemy powoli kończyć i jeszcze powiemy sobie o nadchodzącej jeszcze wersji High Sierra, ale jeszcze przedtem, bo to może być dla kogoś gdzieś tam istotne, chciałem powiedzieć, bo tak jak mówiliśmy tak na początku gdzieś tam audycji o tych problemach, o pewnych problemach, które mogą się pojawić dla początkujących użytkowników Maców, no to jeszcze wspomnę tak, że dla mnie takim, bo o tym zapomniałem wtedy, że dla mnie takim dość istotnym problemem były, czasem jeszcze są, ale teraz już mniej, to co trochę wynika z tej specyfiki nawigacji, rozmaite tabele ustawień, mam na myśli szczególnie dwa miejsca, ustawianie kont internetowych i to, jeżeli jest więcej takich danych w tabeli, do czego się tyczy na przykład przycisk jakiś tam zastosuj albo, no w Windowsie to jest bardziej przycisk jakbyś tam ustawień i tak dalej, jak wybrać, żeby to, co chcemy zmienić, dotyczyło tego, takiej, a nie innej wartości, to nie zawsze jest oczywiste. I tak samo w ustawieniach klawiatury. Ja gdzieś tam sobie chcąc pozmieniać pewne skróty klawiszowe, no przypadkiem, teraz jakby wiem, jak to się robi trochę, jeżeli chodzi o dodawanie nowych skrótów albo zmiany, czy gdzieś tam usunięcie jakichś innych skrótów, albo o konfigurację usług systemowych, no to gdzieś tam można się zgubić i coś sobie przypadkowo rozwalić. Ja tak sobie przypadkiem na przykład rozwaliłem kiedyś klawiaturę na początku, że wybrałem coś innego i zmieniłem przypadkiem działanie klawisza Command W, czyli za istotnej opcji, zamknij okno, i zmieniłem to na coś związanego, szukaj na całym Macu, czy jakieś takie coś, że on całą taką wielką tabelę rozwijał w Finderze i tego Maca mi praktycznie przyblokował z VoiceOverem, no bo procesor jakby nie mógł sobie z tym wszystkim poradzić. I no, kiedyś takie same problemy tam miałem w JOSie, ale w JOSie to stosunkowo prościej można zrobić, a tutaj trzeba uważać, bo trzeba wiedzieć, kiedy wyłączyć QuickNav'a, kiedy go potem włączyć i jak sprawić, bo możemy w locie na przykład klawiszowi strzałka w górę, w dół przypisać nagle jakąś funkcję, kiedy naciskamy go i chcemy coś przeczytać, kiedy nie wyłączymy, na przykład, kiedy wyłączymy QuickNav. Także to...
4: No to zgadza się. No i tutaj tu się do tego właśnie gładzik przydaje tak naprawdę, nie? Bo wtedy z gładzika sobie nic nie zmienisz i masz tą nawigację taką tak naprawdę. Masz tabelę, no to lewo machniesz, prawo machniesz i wiesz, gdzie idziesz i wiesz, że jesteś wieczny.
5: Tak, trzeba uważnie czytać, co jest w kolumnach, tak, nagłówki.
4: Jest tam taki przycisk, że przywróć domyślenie, no ale jak masz te skróty ustawione, no to wiadomo, że ci wszystkie rozsypie wtedy już z powrotem do ustawiania ileś tam tych skrótów, jak sobie jeden źle ustawisz. No, aczkolwiek tym gładzikiem można wrócić, powiedzmy, w dane miejsce i ustawić to, co powinno być, nie?
2: W ogóle te opcje klawiatury kryją w sobie sporo ciekawych funkcji, bo tam można, nie dość, że można pozmieniać skróty klawiszowe, to można
5: ustawiać
2: skróty klawiaturowe dla różnych aplikacji i można też wprowadzać snippety, takie zamiany tekstu, jednego tekstu na drugiego, co działa też
5: Właśnie synchronizują się z iPhone'em.
2: Tak, poprzez iCloud. Co prawda jest to...
4: Powiedzmy, co to jest snippet, nie? Bo tutaj
2: to jest zamiana, to jest takie jakaś fraza, która zamienia nam, kiedy wpiszemy coś, zostanie to zamienione na jakiś tekst. Na przykład piszemy VDR, on nam to zamieni na Voice Dream Reader. Albo...
4: Najprostszy przykład, no to jest z iPhone'a po prostu, jak piszemy ZB, no to zaraz będę to przekształcał po prostu.
2: Tak, albo nie wiem, JFW na Just for Windows i tak dalej. No, sporo programów to umożliwia, bo właśnie te wspomniane przeze mnie Alfred, czy Launchbar też chyba, czy ten Keyboard Maestro, taki słynny program był osobny do snippetów,
5: Text Expander.
2: Dostępny, ale też teraz mocno w subskrypcjach, więc drogi i jakiś taki chyba...
5: Ja nie wiem, po co komu coś takiego, tylko naprawdę robi to samo, co właśnie jest w systemie. Ja nie wiem, po co to ludzie kupowali.
2: Chyba po to chyba, że tam łatwiej, no bo w systemie to się robi dosyć trudno. Trzeba wejść w opcje klawiatury, tam w różne inne...
5: Może.
2: Z VoiceOverem to też nie jest takie wdzięczne, a tutaj miałbym chyba skrót klawiszowy jakiś, w Alfredzie też jest jakaś głupia taka tabela, a tu pewnie miałbym skrót tak klawiszowy, od razu wpisuję coś tam, czy ma nalewać do wszystkich, czy do jakiejś kategorii, save albo tam OK i gotowe. A no w tym na Macu, w opcjach klawiatury robi się to tak niezbyt jakoś komfortowo i rzeczywiście nie jest to jakieś, powiedzmy, przyjemne, o tak.
4: Mi się te skróty strasznie podobają, to co mi pokazałeś, o czym wspomniałeś, że właśnie można przypisać do każdej pozycji w menu, tak naprawdę można sobie przypisać konkretny skrót. W każdej aplikacji można przypisać konkretny skrót. To jest super sprawa i naprawdę, no to jest jedna z tak naprawdę z funkcji macOS-a, która jakoś mnie bardzo urzekła, bo nawet jak aplikację mamy, powiedzmy, nie... oskrótowaną, tak to nazwijmy, to możemy sobie ją faktycznie w pełni tam jakoś oznaczyć, nie? Więc to naprawdę bardzo fajna rzecz i bardzo się przydaje.
2: To ja może teraz powiem kilka słów o edytorach tekstu, jeszcze innych, bo jest, mówiliśmy o pakiecie Office, mówiliśmy o iWorku, ale są też takie, no głównie popularne wśród blogerów, wśród osób, które wysyłają jakieś artykuły gdzieś tam do Medium albo no, do WordPressa, gdzieś tam, chyba na Google Blog też. Przepraszam, tak, oczywiście Blogger, czyli googlowską usługę blogową też to działa. No i są takie edytory, które pozwalają pisać w tak zwanym Markdownie, czyli w takim no, kiedyś się pisało w HTML-u, dzisiaj ludzie preferują Markdown, taki uproszczony język tekstu. Szkoda, że on nie we wszystkim działa, bo na przykład w notatkach i w niektórych aplikacjach nie działa, ale są edytory, które tego Markdowna wykorzystują i dzięki temu i pozwalają nam na konwersję takiego pliku TXT z odpowiednimi znacznikami, zarówno na do formatów takich jak PDF, DOCX, EPUB, jakieś tam czasami RTF, HTML, no i również do publikacji tych artykułów na WordPressa albo gdzieś tam od razu w formie gotowej, albo w formie szkicu, to już zależnie od programu. No działa to różnie, ja nie czuję się jakoś bardzo tutaj tak w pełni kompetentną, natomiast kilka rozwiązań przetestowałem, jednym z nich jest ByWord. Wszystkie z nich są programami płatnymi i to nie takimi tanimi, raczej kilkadziesiąt złotych kosztującymi albo nawet więcej. I jest stary, taki pierwszym takim właśnie edytorem był ByWord, który bardzo jest dostępny zarówno na iOS-a, jak i na Maca, tylko ma jakąś taką przypadłość, że on nie specjalnie chce właśnie działać jakby snippety tylko działają z Alfreda, nie działają z systemowych zamiany tekstu.
5: Bo te snippety systemowe to są podpinane pod autokorektę, a ten program chyba autokorektę wyłącza. Ja w menu edycja masz opcję automatycznie poprawiaj tekst i jak to włączysz, to myślę, że to powinno działać.
2: O, no to są te powiązania systemowe właśnie makowe, z których nie do końca sobie chyba zdaję sprawę. Dziękuję za poradę, spróbuję w takim razie. Także jest ByWord, jest I'm Writer. Ten writer jest taki, on jest dostępny, ja to ma jakąś taką ograniczoną czasowo wersję demo, więc tak do końca nie wiem. Także to jest taki drugi znany program, szczególnie dla użytkowników gdzieś tam piszących po angielsku, bo on sprawdza składnie języków tam angielskiego, hiszpańskiego i chyba niemieckiego. No i ostatnio bardzo też promowany program, wokół którego było dużo szumu, bo oni przeszli na subskrypcję, ale program dostępny i firma też chwali się dostępnością, Ulysses, edytor takiej niemieckiej firmy z Lipska. I to jest program też bardzo ciekawy, chcę go przetestować, możliwe, że o nim też nagram jakiś podcast, tylko że to już jest dość taki no, skomplikowany program, o tyle, że on nie tyle tworzymy w nim teksty, tylko jakieś takie całe arkusze, taką bibliotekę możemy stworzyć, taki jakby projekt, w tym projekcie możemy osadzać tekst, jakieś zdjęcia, nie wiem, jakieś pewnie nagrania audio i to się wszystko synchronizuje z tym Ulyssesem iPhone'owym, który też mamy w subskrypcji. No i możliwości są ponoć tego bardzo duże. Przetestuję, na pewno kiedyś troszkę testowałem wersję taką działającą przez jakiś czas i to rzeczywiście jest dostępne. Nie chciało mi działać z WordPressem, ale jakby działało. No, na pewno podobało mi się takie drzewo nagłówków, że jak w Markdownie porobiłem nagłówki, to potem nacisnąłem jakiś komand, jakąś tam cyfrę, no to mi wyświetlił jakby listę od razu tych nagłówków, że mogłem nawigować po tym pliku TXT jak po jakichś rozdziałach. No ale z kolei nie działało mi wstawianie nagłówków sam z klawiszem innym, kontrol, że tam nagłówek 1, nagłówek 2, no może uznali, że mogę te znaczki hash po prostu sobie pisać, no albo ręcznie dodać z poziomu właśnie edycji ustawiania skrótów klawiszowych systemu te skróty. Także wybór tutaj też na pewno jest, bo WordPress przez stronę internetową niby dostępny, ale tam jest dużo jakichś takich błędów, mam wrażenie VoiceOver tam nie czyta tak jak wszystko przy nawigacji, tak jak powinien i podczas edycji na przykład wpisu blogowego. Także to gdzieś tam, no myślę, że tutaj pod Windowsem te dynamiczne internetowe aplikacje są lepiej obsługiwane niż przez NVDA, niż przez VoiceOver, choć na pewno z VoiceOverem jakoś to lepiej, no jest dzieje się coraz lepiej. Tak samo z plikami PDF, ale to o tym powiemy przy okazji High Sierra. No to chyba tyle o tych edytorach markdownowych.
4: Ja nie używam takich aplikacji, także tutaj się nie wypowiem.
5: Ja bardzo dużo, ja właśnie Bywarda głównie używałem i tak naprawdę wszystkie swoje notatki w szkole do własnego użytku zacząłem pisać w Markdownie, bo mogłem bardzo łatwo tworzyć sobie nagłówki. Byword ma opcję, żeby wyświetlić podgląd HTML z poziomu aplikacji, no i wtedy nagle wszystkie skróty właśnie nawigacji po nagłówkach, po listach i tak dalej zaczynają nam działać, więc jeśli nawet mamy jeden duży plik, to można bardzo łatwo go zrobić łatwym do nawigacji. I faktycznie Markdown wydaje mi się świetnym językiem, który warto poznać, jeśli chcemy pisać na blogu, czy po prostu ułatwić sobie życie, jeśli dużo piszemy.
2: Tak, no też jest w ogóle, tylko to niestety nie jest dostępna jakaś taka aplikacja polecana do Markdowna w notatkach, tylko ona jest ponoć kompletnie niedostępna z VoiceOverem. Bear chyba się pisze, a jakaś włoska, ale podobno no, super możliwości, ma jakieś wtyczki, coś, ale podobno kompletnie...
5: Znowu przykład renowowanej aplikacji, która kompletnie nie jest
2: dostępna. Tak, bo to akurat czytałem na Apple Viz, że gdzieś tam wszystko, nic się tam prawie nie dało zrobić z nią, niestety. Szkoda, bo gdzieś tam notatki systemowe są fajne, ale one tak po akapitach, znaczy na Macu spoko, ale na iPhone'ie no to tak po akapitach jest jakby traktowane jako jedno pole tekstowe, tak, w które trzeba wejść i ewentualnie tam po jakichś wierszach po czymś czytać. A przydała
4: właśnie
2: się
4: szkoda, że tak naprawdę nawigacja. Na iPhone'ie nie ma takiej pełniejszej nawigacji, właśnie jakieś akapity, żeby dorzucić coś tam, bo to się przydało, nie? Bo tak, czasami poruszanie się po wierszach, no to jest jednak stosunkowo mało.
5: No i znowu przykład tych edytorów Markdown to jest trochę tak z tymi RSS-ami, że na Macu jest dużo takich aplikacji, jest czym wybierać, na Windowsie w sumie nic takiego chyba nie ma.
2: No zgadza się, któryś z nich, jeszcze był taki, to on jest akurat na Windowsa, ale chyba z dostępnością znowu kiepską, też kiedyś na Maca był, ale on tak chyba troszkę podupadł, jakiś Scrivener, coś takiego, też kiedyś było, ale mam wrażenie, że ten Ulysses jakoś tak robi się takim trochę Wordem Markdownowym, czyli w sensie, że takim najbardziej, takim swoistym standardem, że on jest jakby, to nawet słychać, jak się słucha tych naszych, no mówię głównie polskich makowych podcastach, no to większość tych makowych tam blogerów, no to wszystko Ulysses jednak wybierają ludzie z różnych tam powodów. No ale dobrze, że chociaż oni jakoś tam o tą dostępność dbają. Czyli tyle gdzieś tam Markdown. No a co nas czeka? High Sierra za tydzień i co w systemie High Sierra zmieniło się, co zostało poprawione albo co doszło w zakresie dostępności, szczególnie jeżeli idzie o VoiceOver właśnie.
5: No, temat był nieco liźnięty przy okazji rozmowy Patryka właśnie, więc jedną rzecz już naprawdę tak naprawdę powiedziałam o możliwości czytania tekstu różnymi językami przez VoiceOver, ale dużą taką drugą istotną zmianą jest zdecydowana poprawa obsługi plików PDF w aplikacji Podgląd. To wcześniej działało bardzo słabo, tam teoretycznie dało się wejść w interakcję z tymi PDF-ami i coś tam tekst przeczytać, ale w praktyce ja to po prostu dawałem, zaznacz wszystko, kopiuj i wklejam do tekst editu i tak czytałem. A teraz wszystko jest rozpoznawane, nagłówki, tabele, można normalnie pod tym ściałkami w prawo, w lewo czytać te PDF-y, kursor się nie gubi, można dać mu czytanie do końca, tak, ciągłe czytanie, on się nie gubi, więc to jest różnica, nie wiem, nie była ziemia, naprawdę duża poprawa, jeśli chodzi o PDF-y.
4: To ja mam pytanie co do tego. Czy jeżeli masz kilkustronnicowy plik PDF, to on zmienia stronę sam, tak?
5: Tak,
4: automatycznie.
5: Mówi ci, jak zmienia strona druga, ale sam to robi.
4: Okej, czyli nie trzeba zmieniać po prostu strony ręcznie. No to faktycznie bardzo dobra zmiana. Ja korzystam teraz z Adobe Readera, no i tam też to jest jakoś czytane, powiedzmy, no ale strony na przykład trzeba zmieniać właśnie w skrótem page down, nie? Tak naprawdę, więc...
5: Tutaj wszystko działa automatycznie. I taką jeszcze jedną różnicą, no poza ogólnymi poprawami tam Safari znów działa trochę szybciej, tam cały czas to jest usprawniane, to jeśli utworzymy w programie TextEdit tabelę, to jest ten prosty edytor tekstu wbudowany w system, no to kiedyś ta tabela w ogóle nie była rozpoznawana przez VoiceOver, teraz podaje nam współrzędne komórek. Jeśli utworzymy tabelę, to wiemy, że ta tabela jest i VoiceOver nam będzie mówił, gdzie jesteśmy w tej tabeli. Więc jeśli ktoś tak do podstawowej edycji tekstu używa tego programu TextEdit, no to teraz można z nim zrobić troszeczkę więcej.
4: A powiedz mi, testowałeś, trochę tak odbiegam od tego, ale a propos tabel, testowałeś taką rzecz, wklejając tabelę do maila, do aplikacji na tej wbudowanej, tak, mail, odczytuje komórki już teraz?
5: Wiesz co, nie próbowałem, jak po audycji spróbuję, bo w sumie też się...
4: Bo to jest ciekawa rzecz, bo właśnie ja czasami wysyłam, wiesz, jakieś tabele w mailu, nie? I w tym momencie jest to odczytywane po prostu liniowo, tak? Że VoiceOver nawet nie oznajmia tego, że to jest tabela, tak. A tabelą to jest tak naprawdę. Więc ciekawe, czy to zostało też poprawione tak a propos, bo to może mieć jakiś związek z tym TextEditem, nie?
5: Tak, bo to jest po prostu tekst, ten rich text. To bardzo możliwe, że to też będzie działać. No ale poza VoiceOverem, co jest jeszcze nowego? Jest nowy system plików APFS, to system nam sam skonwertuje. My dużej różnicy nie zobaczymy, ale takie niektóre operacje jak jeśli otworzymy właściwości na katalogu, to szybciej nam powie, jaki ma ten katalog rozmiar, nie musi tego liczyć jakoś długo. Kopiowanie plików powinno zająć mniej czasu, tam może robić snapshoty, to się przyda do kopii zapasowych, tam są takie duże techniczne zmiany. Ale w Safari jest kilka fajnych zmian, które zwłaszcza niewidomym się, myślę, mogą przydać.
4: Zwłaszcza, że Safari, warto powiedzieć, ma aktualizację bez High Sierra, tak naprawdę. Wczoraj tak. Była dostępna.
2: Tak, ona już przyszła dzisiaj, no mnie dzisiaj akurat, ale tak,
4: rzeczywiście. Ja testuję ten automatyczny tryb readera, to jest właśnie świetna rzecz.
5: To jest, co ja mam powiedzieć, można ustawić w Safari jakieś strony, że można automatycznie włączyć ten tryb readera na jakiejś stronie. Więc, nie wiem, stronę jakąś, którą lubimy czytać wiadomości, możemy ustawić, że tu ma zawsze być włączony reader. Klikamy na jakiś artykuł i automatycznie
4: reader się włącza. Tak.
2: Teoretycznie można nawet włączyć tego readera do wszystkiego i podobno on się powinien domyślić, w sensie, że wykryć, że to dotyczy artykułów po prostu, które można wyświetlić jako reader, czyli takich na podstronach, a na strony główne jakichś portali wchodzić normalnie.
4: Tak, bo to jest tak...
5: Ja tak zrobiłem.
4: Dokładnie.
5: Właśnie też, tak, też. Dodałem chyba tam dla próby portal chyba do instalki.pl i tak, weszłem na główną stronę, normalnie była strona wyświetlona, kliknąłem w artykuł i reader się włączył.
4: Dokładnie, ja tak mam czy My Apple, czy Think Apple, czy Spider's Web, to właśnie dokładnie tak działa, że nawet jak masz wyłączone globalnie włączanie readera, to strona ci się i tak dodaje w trybie domenowym. Czy to dodajesz w artykule, czy nie, ona jest jakby domeną samą i wtedy ci na każdej podstronie, gdzie będzie mógł włączyć readera, będzie tego readera włączał.
2: I on to synchronizuje przez iCloud z iPhone'em? Nie sprawdzaliście? Chyba
4: wiesz,
2: nie.
4: Wiesz co, ciężko mi powiedzieć, bo ja nie mam jedenastki. Nie,
5: ale to... nie wiem, ale na iPhone'ie też jest teraz taka funkcja,
2: tak,
5: więc kto
2: jest.
5: Wie.
2: Taka funkcja, kto choć wie? Od razu powiem, bardzo śmiesznie dostępna, bo z poziomu pokrętła na przycisku reader, to znaczy jest reader przycisk i nie ma, że...
5: akcja.
2: Tak, jako akcja nie ma, bo tam jest, że jeszcze ustawienia readera i myślałem wpierw, że w tych ustawieniach readera tam jest czcionka, powiększenie, coś tam i nie. W opcjach myślałem, że może w opcjach Safari, w settings, ustawieniach iPhone'a, też nie. I się okazuje, że na readerze jest czynność i ustawiasz, że dla wszystkich stron, dla danej strony, ewentualnie tam odblokuj, jeżeli się zmienia potem na odblokuj, że wyłączasz, tak?
4: To, ale powiem ci, że to bardzo fajnie, że są czynności na przycisku reader, bo to jest takie właśnie typowo iPhone'owe. Mi się to zawsze podobało, że...
5: Te czynności to... Jeden tak. Plus.
4: No to, że akurat na przycisku reader, bo ja tam bym tego właśnie szukał. Ja często się gubię, jak coś nie jest w ten sposób tak naprawdę zrobione w systemie. Jest tak niż czapy to wzięte, a tutaj to fajnie, że to tak jest zrobione. Fajnie, jakby to się synchronizowało, to faktycznie byłoby bardzo ciekawe. No i ja polecam jednak tą funkcję mieć wyłączoną globalnie, ale tylko na konkretne
5: strony. Ale dodawać strony, które nam
4: tak,
5: bo wiele jest stwarzają problemy.
4: Tak, bo wiele jest stron takich, które po prostu stwarzają problemy, źle odczytują artykuły i wtedy można się w tym trochę pogubić.
5: No i jeszcze jedną rzecz, którą potrafi to nowe Safari, to blokować jakieś auto-odtwarzane wideo. Jeśli strona się ładuje i ma coś lecieć, no to...
4: YouTube'a?
5: YouTube'a nie blokuje. Jest na tyle mądry, że YouTube'a nie blokuje, na szczęście.
4: Bardzo dobrze, bo ja to właśnie włączyłem, ale jeszcze nie miałem czasu dokładnie przetestować.
2: Jestem ciekawy, czy mi zablokuje wideo, bo zawsze najgorsze w Gazecie Wyborczej i na Rzeczpospolita.pl czy tam rp.pl, tam zawsze takie okropne jakieś reklamy się...
4: Na Wyborczej blokuje.
5: To właśnie
4: blokuje.
5: Takie rzeczy ma blokować.
4: Na Wyborczej no blokuje, bo ja dzisiaj coś czytałem na Wyborczej i zablokował.
2: Bo też na Wyborczej tam zawsze jest problem, jak się, że pomiędzy tekstem są takie playerki, mini takie jakieś materiały wideo.
4: Wejdziesz jak taki playerek, automatem wchodzi, tak.
2: Tak, i to wtedy on czytał, zaczynał odtwarzać niestety, a teraz ponoć nie. No to dobrze gdzieś tam. No dobrze, czyli High Sierra, te pliki PDF, no to chyba rzeczywiście dla nas i jakaś tam optymalizacja to główna nowość. No chyba.
4: Czyli mówisz, Piotrze, że ta synchronizacja wiadomości na razie wyleciała, tak?
5: Wyleciała i nie wiadomo, kiedy wróci.
4: Czy da się tworzyć na przykład kopię na iCloudzie już teraz? Komputera? Czy też się nie da jeszcze?
5: Całego komputera nie.
4: Chyba wiesz, taką time machine, coś takiego iCloudowego, jak masz duży dysk, to nie da się zrobić tego też, tak?
5: Nie.
4: To też by była w sumie fajna funkcja, jakby można było już pozbyć się dysków, nie? Całkowicie.
2: Tak, myślę o tym mailu jeszcze, bo że przecież w tych opcjach, w zapowiedziach nowości voice-overowych dla High Sierra, tam było coś o tabelach w mailu, że poprawiono odczytywanie tabel in Apple Mail.
4: Właśnie było, dlatego też o to spytałem, nie? Bo wiesz, nie wszystko, co jest wypisane, tak naprawdę potem jakoś tam wchodzi.
2: A to tak, to też...
5: O tych tabelach w TextEdit nie pisało, ale wiem, że to miałem z tym problem, to mi akurat było potrzebne, więc no, sprawdziłem to i okazało się, że działa.
2: Co z obrazkami, z tym opisywaniem?
5: No właśnie, a propos nowości. To mi na iPhone'ie to jakoś udało mi się uruchomić, na Macu nie. Też to próbowałem wyłączoną kurtyną, bo to podobno robi różnicę. Ale tak, albo mi mówi, że po prostu coś było jasne, albo mówi, że nie ma opisu, albo mówi, że jest niewyraźne. Ale nigdy więcej mi nic więcej nie powiedział, więc mi to jakoś nie działa.
4: W sumie ciekawe to jest, nie? Że kurtyna musi być wyłączona tak naprawdę.
5: Tak. Nigdzie o tym nie pisze, to jest najgorsze. Dużo osób po prostu mówiło, że to nie działa, wszystko mówi, jest ciemne, no.
4: Tak, na Apple ten, na Apple Wizio.
2: Tak troszeczkę to zmieniając, tak. Znaczy zmieniając, wybiegając troszkę do iOS-a, z tym OCR-em coś wiadomo, z tym rozpoznawaniem tekstu na zdjęciach, to komuś działa i to wiadomo, jak to z językami w ogóle? No bo tam miało niby też rozpoznawać jakieś teksty.
5: No właśnie mi teksty jak były po angielsku, to coś tam czytał, nie wszystko, to nie jest KNFB Reader, tam połowę rzeczy urywał. Zrobiłem zrzut ekranu wiadomości e-mail. I on po prostu potem sobie odczytałem ze zdjęć, no to on mi tam pół wiadomości przeczytał może.
2: I te notatki też, skanowanie, w sensie zrobienie zdjęcia do notatek, on też chyba tylko zapisuje w PDF-ie obrazek po prostu, to chyba on nie OCR-uje tego, mi się wydaje.
5: Znaczy nie. Teraz tak, do notatek dodali tabelki. Jak ktoś chce sobie tabelkę zrobić w notatkach, to teraz można i to działa z VoiceOverem.
4: Na iOS-ie mówisz?
5: Na Macu.
2: I tu, i tu.
5: I na High Sierra. To jest też nowość.
4: No to myślę, że te tabele w mailu też pewnie będą działać, bo skoro już w dwóch aplikacjach tak naprawdę są systemowe, to na pewno do trzeciej też jakoś to tam zostało zrobione. Mamy coś jeszcze ciekawego?
5: Nic sobie nie mogę przypomnieć. To jest taka wersja, która ogólnie takie właśnie małe usprawnienia wprowadza, no, które jednak są ważne.
4: To jest ewolucja, a nie rewolucja, jak to mówię.
5: Tak. No w sumie stąd nazwa, tak? Jest cały czas Sierra, tylko po prostu teraz jest High Sierra. To... Tak, był Leopard i Snow Leopard, to chyba o to chodzi.
4: No dokładnie, też tak myślę.
2: A czy są w ogóle, tak już zbliżając się do końca, jakieś albo ciekawe strony, albo jakieś jeszcze takie rozwiązania, no nie wiem, jakieś specjalne skrypty, rozszerzenia, coś takiego właśnie pod voice-overa dla niewidomych? Czy to raczej, wydaje mi się, że tak nie jest to nigdzie zebrane, że to raczej każdy na własną rękę, jeżeli umie, to coś tam sobie może oskryptować, czy przypisać do automatora, albo do voice-overa.
5: Tak, właśnie mam bardzo zaawansowany. Tak, system skryptów. Czy coś jest specyficznego?
2: Takiego publicznie dostępnego chyba?
5: No to chyba teraz właśnie ten OCR dla Keyword Maestro. To jest coś, o tym faktycznie słyszałem, to specjalnie pod niewidomych. I wiem, że coś jest do obsługi programu Logic Pro do tworzenia muzyki, ale z tego nie korzystam, więc nie mogę więcej się na ten temat wypowiedzieć.
4: O, to ciekawe. Ja się tym zainteresuję.
5: A co do innych rzeczy, to myślę, że tak jak na Windowsie, no są rozszerzenia do i Safari, do Chroma, żeby blokować reklamy, uBlock jest to Safari i myślę, że też warto się tym zainteresować, no bo wiadomo, łatwiej się wtedy czyta strony internetowe.
4: No ja korzystam akurat z Blocka Plus, ale no to,
5: to
4: samo.
5: Tak.
4: I warto też pamiętać o tym, że jak się ma taką wtyczkę zainstalowaną do blokowania reklam, no to czasami materiały wideo się nie odtwarzają, na przykład na tych portalach VOD, nie? Bo to, to tam się blokuje.
2: A z tej usługi Setup ktoś korzystał? Czyli z takiego abonamentu na aplikację?
5: To jest fajne, ja o tym słyszałem, jeszcze nie korzystałem, ale tam jest dużo aplikacji takich dosyć, właśnie nie pamiętam co tam jest teraz, ale wiem, że tam właśnie był ten Ulysses i tam coś jeszcze było.
2: No tam jest 90 aplikacji, które są...
5: A jeszcze...
2: Tak, tak?
5: Jeszcze był Clean My Mac, to jest też aplikacja z tego co wiem dostępna.
4: Właśnie tak, ja korzystam z niej, bardzo fajna jest, polecam.
2: Tak, jest Clean My Mac, jest, jest właśnie o, jakaś wtyczka jest też taka do Alfreda, że się pisze chyba Dell spacja, nazwa aplikacji, on Enter i on się łączy z tym Clean My Maciem i tam coś usuwa, albo też taka wtyczka do Alfreda, jak już mówiliśmy o Alfredzie, że Install i on mi wyświetla listę z pobrane rzeczy, jakby programów, naciskam Enter, on je instaluje i potem usuwa.
4: Co do Clean My Maca, to jest fajna funkcja jest taka, że po prostu jak usuwamy program normalnie, to on sam wyskakuje, że program został usunięty, czy chcesz usunąć pozostałości, nie? To też jest takie fajne. Tak.
2: Aha, czyli tam jest Clean My Mac, jest na pewno Downy i Permute, czy coś takiego, to są takie, to można też oczywiście kupić i przetestować. Jest program do pobierania i Permute Converter mediów i ten Downy, on na początku, tak myślałem, że jest dziwnie dostępny, tak różnie o nim słyszałem, ale powiem szczerze, on działa dobrze, to znaczy jest nawet wtyczka dobrze działająca do Safari, więc teraz przez WOI po prostu znajdowałem Downy, czy tam send to Downy, enter i on po prostu pobiera z wszystkich możliwych serwisów, nawet chyba jakiś takich z telewizji polskiej gdzieś tam, materiały w audio, wideo, w formie albo audio, albo wideo, albo albo wyciąga MP3, albo w formie plików wideo. Więc to jest, można im nawet zaproponować jakiś serwis internetowy do dodania. No, sprawa no, szczególnie dla nas gdzieś tam dobra, bo my no, z tych playerów różnie nam się korzysta, takich webowych, a tak możemy sobie na przykład jakiś plik potem wrzucić przez iCloud chociażby do Voice Dreama na iPhone'a, do Voice Dream Readera, no i nie wiem, w ten sposób na przykład się z nim potem zapoznać. No jest też na Maca taki program, ale tego nie ma w tym abonamencie niestety. Jest taki program też rekomendowany przez kiedyś tam na Apple Viz i gdzieś tam o tym do tworzenia podcastów. W sensie do dzielenia podcastów i opisywania, wrzucania ich potem do iTunesa. Jakiś podcast chapter, ponoć bardzo dostępny dla voice-overa. To też
4: taka... to już takie specjalistyczne narzędzie. Nie?
2: Specjalistyczne, prostu... choć no gdzieś tam pewnie może komuś to się przydasz tutaj.
5: Właśnie teraz przypomniałeś mi, że jeszcze jest kilka podcatcherów dla Maca. Ja na przykład korzystam z Downcasta, który jest też dostępny na iOS-a i to jest o tyle fajne, że te dwa podcatchery się synchronizują, więc jeśli mogę zacząć słuchać jakiegoś podcastu na Macu, a potem wyjść z domu i iPhone z tego samego miejsca zacznie też ten podcast odtwarzać, więc też w pełni dostępny program. Jeśli ktoś słucha dużo podcastów,
2: ja
5: to
2: tak
5: też
2: go,
5: jest.
2: Teraz tego Overcasta jakoś bardziej i tak powiem szczerze, ten Downcast jest, on nawet jest dla mnie za dostępny, w sensie on też dużo czyta, tak trochę jak kiedyś, któryś bardzo dużo szczegółów czytał właśnie gdzieś tam, tak się czuję jakby to był na jakichś tych starych właśnie listach, gdzie on tam gdzieś tam z MSA za dużo czyta, ale tak coś tam pobrano w dniu i tak jakoś, nie mówię, że to coś złego, tylko ten program też jakby no niby się mówi, że on będzie dalej rozwijany, coś nowego ma być, gdzieś tam czytałem, ale na razie chyba nie ma, natomiast oczywiście klient jakoś tam no znany, taki ceniony klient podcastów, choć teraz wszyscy na iOS-a tego albo Overcasta używają, albo tego dziwnego Castro jakiegoś.
4: To ja na iOSie podcasty używam. To chyba jestem jeszcze bardziej dziwny.
5: Podobno w 11 to oficjalna aplikacja podcasty też się trochę zmieniła i to nie na dobre dla VoiceOvera. To tak przy okazji takie ostrzeżenie. Jeśli, ktoś, nasze, tak? Jeśli ktoś korzysta, tak.
4: Zobaczę. Ale to jak już przyjdzie czas.
2: No to chyba mniej więcej powiedzieliśmy, no wiadomo, że nie o wszystkim, ale jakiś tam przegląd możliwości korzystania z tego Maca przedstawiliśmy, coś tam. Także no, lubimy te komputery, Apple w sumie.
4: Lubimy chyba. Ja przyzwyczaiłem się i bardzo dobrze mi się z tego korzysta. Powiem tak, ja doszedłem do tego wniosku jakiś czas temu, że zarówno Windows, jak i Mac mają swoje po prostu plusy i minusy, tak? I tak. Jeżeli mam się użerać z Windowsem i tak naprawdę z jakimiś konkretnymi kwestiami, no to równie dobrze można się użerać z Maciem w innych kwestiach. Tak. Komputer, drogi, tak naprawdę jak MacBook, bo MacBook są drogi i sprzętami, aczkolwiek dobrze wykonane. Wszystko działa, jakoś.
5: Długo bateria trzyma, to jest też to jest tak. Istotne. Te MacBooki Air to chyba nawet do 11 godzin dochodzą, z tego co kojarzę.
2: Ma przyzwoite głośniki, przyzwoity tak. W miarę do... No, tak, przyzwoity jak na laptopa mikrofon też wbudowany gdzieś tam. Ponoć nawet pod coś tam właśnie Michał na Facebooku pisał, że pod Windowsem coś tam nawet lepiej, jakieś no, lepiej coś tam.
5: Stereo się robi.
2: Stereo, coś tam się
5: wąskie,
2: robi.
5: Ale coś tam się robi.
2: Ale coś tam się robi. Także no, to są też takie gdzieś tam ciekawe możliwości. Natomiast no, nie, z jednej strony rzeczywiście pewnym użytkownikom takim mniej zaawansowanym może być łatwiej, no bo ten Mac to jest takie trochę kontynuacja iPhone'a. Z drugiej strony nie powiem, żebym powiedział, żebym polecił komuś tak Maca na zasadzie kup Maca, to jest super prosty komputer, o wiele więcej zrobisz na Windowsie. Nie, w znaczy, naszym wypadku tak to nie tutaj, można chyba powiedzieć.
4: Ja bym tutaj nie wchodził właśnie, nie chciałbym, żeby ludzie mieli takie poczucie, że, tak, że masz iPhone'a, to tak naprawdę MacBook, no to już taka pestka, nie? Bo to tak właściwie nie jest. Tutaj jest sporo takich różnych zastosowań i mechanizmów, no, które trzeba opanować. To nie jest tak jak na iPhone'ie. No iPhone to jest, powiedzmy, porównując, iPhone to jest sam gładzik MacBooka, tak? A cała reszta, MacBook ma klawiaturę, ma całą resztę tak naprawdę możliwości, które trzeba opanować w jakimś tam stopniu, mniejszym lub większym, jeśli chce z tego korzystać w miarę komfortowy sposób.
2: O, i jeszcze jedna taka, bo tak jak mówiłem o tym WOI, z klawiszami funkcyjnymi, dwie ważne funkcje, lista okien aplikacji i lista aplikacji. Jeżeli się pogubimy w tych paskach, to możemy rozwinąć sobie listę okien, listę aplikacji i zawsze dojdziemy tam, gdzie chcemy.
4: No, lub gładzik, dwa razy z lewej strony palce, dwa razy z prawej strony palce i to samo mamy, tak naprawdę.
5: Ja myślę, że jeśli ktoś jest kilku osobom na pewno się Mac, myślę, przyda. Jeśli ktoś jest DJ-em albo chce być DJ-em, no to jest naprawdę dobry sprzęt. Jeśli ktoś jest administratorem serwerów, dużo siedzi w linuxowych środowiskach unixowych, jest blogerem, dużo właśnie korzysta z tego, z Markdowna, no to myślę, że Mac jest do takich zadań bardzo dobry.
4: Dokładnie, ale jeżeli ktoś ma kupić komputer za powiedzmy 6, 8, 10 tysięcy do słuchania muzyki, oglądania filmów, przeglądania internetu, no to myślę, że warto się nad tym tak naprawdę zastanowić.
2: I to chyba wszystko. Dobrze, że w tej HSC-erze no nic nie zostało tak popsute gdzieś tam, że jest nadzieja, że ta dostępność jednak, znaczy ona dalej, wiadomo, że na papierze no wszystko wygląda ładnie, ale że w testach też to źle nie wygląda.
4: Teraz tak, mi tak jeszcze wpadło do głowy. Tak? Piotr, ty testujesz HSR, czy jakieś błędy zauważalne się pokazały?
5: Nic poza tym, co nie było wcześniej, tak? Cały czas nie można polskich znaków w tym wyszukiwaniu pisać i... Ale nie zauważyłem, żeby coś było bardzo zepsute.
4: Czyli nie ma czegoś znaczy, takiego, że coś się denerwuje.
5: Nie. W poprzednich betach coś tam było, ale to nawet nie były błędy z VoiceOver związane, ale te rzeczy już są poprawione, więc...
4: No to...
2: A jeszcze zapytam, program do radia internetowego jakiś sensowny? No chyba nie znamy takiego, chyba.
4: Ja nie znalazłem.
5: Przez jakiś czas używałem programu Radium, ale teraz ten program chyba nie jest rozwijany po prostu przez VLC.
2: Nie jest.
5: Odtwarzam radio internetowe.
2: Aha, i można.
5: Można. Czy... można wklejać linki do VLC normalnie. Playlisty czy takie...
4: Playlisty przeczytać albo linki, tak to działa.
2: Czyli aha, tylko nie można nagrywać i nie można zapisywać sobie tych...
5: A można. Jakoś się da przez konwerter, ale nigdy tego nie robiłem, ale podobno można.
4: Też słyszałem właśnie, że można, próbowałem, jeszcze nie ogarnąłem, ale no to jakoś tam ostatni czas to tak naprawdę przyszło. No ale przypuszczam, że tym hijackiem, tak?
5: To no właśnie, no tak też można, tak.
2: Żeby przechwycił...
5: Tak, nawet hijack ma harmonogram, można mu ustawić harmonogram, można mu wskazać, jaki adres ma otworzyć, tak? Powiedzieć mu, otwórz VLC, otwórz ten adres i zacznij nagrywać o tej
2: godzinie. A co by się na przykład stało, gdybym sobie ustawił tam, że on ma otworzyć VLC i potem bym zapomniał i bym zamknął ten VLC, to by mnie, nie wiem, hijack ostrzegł, że nagrywa? Nie, nie, tak, tak dobrze to nie ma.
5: Otworzyłby go po prostu sobie.
2: A.
4: Czy wiesz, tylko że to on przechwytuje po prostu z procesu konkretnego, więc ty byś mógł sobie pracować, a on ci by przechwytywał tylko z VLC tak naprawdę, nie? Jeśli byś to tak ustawił, tak. Więc tutaj nie musiałbyś się przejmować niczym, że nie wiem, gadasz na Skype i też ci rozmowa od razu się w to wkleje, nie? Czy coś.
2: No tak.
5: No i możesz go wyciszyć bez zatrzymywania nagrywania. To jest bardzo... Tak.

0: na Macu, ale to już myślę, że kiedyś indziej możemy o tych edytorach audio troszkę coś tam więcej powiedzieć, ja też nie czuję się jakoś bardzo tutaj kompetentny. To nic, myślę, że będziemy kończyć. Dziękuję bardzo za rozmowę. Niedługo audycja ukaże się w serwisie na stronie tyflopodcast.net. Przypomnę, że rozmawialiśmy o komputerach Apple i w ich używaniu przez osoby niewidome z voice-overem. I moimi gośćmi byli Adrian Wyka i...
1: Dzięki za zaproszenie.
2: Ja też dziękuję bardzo.
0: I Piotr Machacz. Dziękuję. Michał Kasperczak.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: mamy kolejny dzień tygodnia, taki środkowy dzień tygodnia bym powiedział, no bo w końcu środa, 19 dzień marca 2025 roku, minęła godzina 19, a zatem rozpoczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie i dziś będzie temat stukający, klikający i generalnie przede wszystkim mechaniczny, a mówić będziemy dziś o urządzeniu, które dla osoby niewidomej jest, no ja bym rzekł, że tak naprawdę fundamentalnym urządzeniem do obsługi komputera jest to klawiatura. A o klawiaturach właśnie dziś razem ze mną porozmawia Karina Machała. Cześć Karino.
1: Dzień dobry, witam.
0: I dziś będziemy sobie rozmawiać o klawiaturach przede wszystkim mechanicznych, chociaż z tych tak zwanych customowych klawiatur, no to nie tylko mamy mechaniczne, prawda? To tak się przyjęło bardzo umownie, że to są klawiatury mechaniczne, ale nie tylko tego typu urządzenia możemy przystosować do swoich potrzeb, są to różne, są na przykład jeszcze czy magnetyczne, czy optyczne i one też potrafią mieć wymienne przełączniki, zgadza się?
1: Tak, klawiatury magnetyczne, czyli wykorzystujące po prostu przełączniki z efektem Halla, powstały głównie ze względu na coraz większe wyśrubowania, wymagania w e-sporcie i po prostu i coraz bardziej wymagający rynek gamerski, ale też zaczęły kopać sobie grób, ponieważ producenci zaczęli dodawać w takich modelach typu Wooting, typu jakieś inne. Ja tylko znam jakieś projekty Dark Projecta albo Wootinga, które funkcje, które zostały po prostu, zaczęły być banowane na oficjalnych konkursach e-sportowych ze względu na to, że to zaczęło być oszustwem, a nie działaniem profesjonalnych graczy.
0: Jasne, ale o tym to sobie może porozmawiamy za jakiś czas, natomiast w ogóle myślę, że dla tych wszystkich, którzy słuchają nas i się zastanawiają, o czym my mówimy, to należałoby zacząć od początku. Ja kiedyś już przygotowałem taką audycję dotyczącą klawiatur mechanicznych. To było dawno, dawno temu i to były czasy, kiedy ja miałem dopiero gdzieś tam swoje pierwsze doświadczenia z takimi właśnie urządzeniami i wtedy wspominałem też o tym, że klawiatury mogą mieć różnego rodzaju przełączniki. Może na dobry początek, zanim będziemy cokolwiek w ogóle w tych naszych klawiaturach wymieniać, to sobie porozmawiajmy już tak dla uproszczenia tematu, bo większość i tak będzie raczej korzystać przede wszystkim właśnie z klawiatur mechanicznych, to sobie porozmawiajmy o tych przełącznikach, czyli tym elemencie, który jest odpowiedzialny za to, że w ogóle klawiatura działa i że jesteśmy w stanie nią sterować. Czym przełączniki w klawiaturze mogą się od siebie różnić?
1: Przede wszystkim siłą potrzebną do

0: aktywacji, charakterystyką działania są przełączniki tak zwane liniowe, czyli one nie dają żadnego oporu przy nacisku. Są przełączniki tactile, które w momencie aktywacji mają tak jakby uczucie pod palcem, że po prostu przełącznik został aktywowany.
1: Czyli po prostu w pewnym momencie, kiedy ten przełącznik wciskamy, to czujemy taki opór nie na samym końcu tej drogi, kiedy ten przełącznik styka się z podłożem, tylko w pewnym momencie, że jest taki opór, a potem ten przełącznik dalej można jednak wcisnąć. To jest ten bump, tak?
0: Tak, można to porównać do takiego, nie wiem, ziarenka piasku albo takiego, może to być silniejsze wrażenie, mniejsze wrażenie, ale ja te przełączniki bardzo lubię i lubiłam ze względu na to, że dają bardzo dużą precyzję przy pisaniu, większą niż liniowe, bo liniowe są bardzo wrażliwe pod względem aktywacji, co może się wiązać z dużą liczbą, ilością literówek. Więc no, albo tactile, albo klikające.
1: No właśnie, klikające to jest jeszcze inna odmiana, ale to jest tak, że klikające są właśnie zawsze tymi przełącznikami tactile, czy to może być tak, że są liniowe klikające? Jak to jest?
0: A to już zależy od mechanizmu.
1: Mogą być to przełączniki liniowe i klikające, tak? Jednocześnie.
0: Tak. Na przykład te przełączniki, których używam teraz, Gateron Melodic, są trochę jakby hybrydą. Dziwną hybrydą pomiędzy tactile a klikającymi, a jak się na nich rozpiszesz, to po prostu tracą ten swój opór i nagle robią się liniowe. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale ja mam takie wrażenie, a w związku z tym, że to są wrażenia bardzo subiektywne, to ktoś może mieć na zupełnie inną opinię na temat tego samego przełącznika. Więc no, ja wybrałam te przełączniki dlatego, że jeszcze mieszczą się w mojej tolerancji wagowej. One chyba mają 55 gramów, czy tam 60 gramów nacisku potrzebnego do aktywacji. A to przy długich sesjach pisania jest bardzo, bardzo ważne, żeby palce się nie męczyły. I druga sprawa jest taka, że one są zdecydowanie cichsze. Brzmią bardziej jak przyciski od myszki, jak switche od myszki, nie jak takie standardowe Cherry MX Blue, albo Gateron Blue, albo jakieś Kale, dlatego że mają inny ten mechanizm.
1: No właśnie, bo te przełączniki tak ogólnie bardzo są określane i nazywane kolorami. Ja szczerze mówiąc dlatego zawsze mam z nimi problem, bo no, kolory to nie jest coś, co łatwo zapamiętuję. Zapamiętuję jedynie, że właśnie blue to są te klikające, ale jakie jeszcze mamy kolory? Jeżeli ktoś na przykład czytał o jakichś przełącznikach i słyszy, że blue, no to wie, że mogą być to przełączniki klikające. Jeżeli mamy, jakie tam jeszcze redy, to jakie na przykład to będą?
0: Liniowe.
1: Liniowe. Czyli po prostu od samej góry do samego dołu ten przełącznik stawia jednakowy opór.
0: Tak, jeśli brązowe, to tactile. Mhm. To jest taki ogólny podział, bo jak inni producenci typu Gateron, typu producenci klawiatur zaczęli tworzyć swoje przełączniki, no to te kolory... To już przestało mieć jakikolwiek sens.
1: Są jeszcze na przykład white chyba, tak? To jakieś takie ciężkie, jak dobrze pamiętam.
0: Nie, właśnie nie? Lekkie.
1: Lekkie, okej.
0: Okay. White, bo chodzi ci o Kale White. Mhm. Te, które zachwala nasz kolega. One są lekkie. One są z tej linii box, czyli bardzo trwałych przełączników, które są odporne na wilgoć i kurz, mają do 80 milionów kliknięć trwałość, więc są opłacalne, ale ja szczerze mówiąc nie używam ich. Czekam na najcięższe z arsenału, czyli Navy. czyli tam jest chyba 75 gram aktywacji aż.
1: I zawsze, jeżeli mamy opis jakiegoś przełącznika, jeżeli gdzieś sobie o nim czytamy, to dostaniemy taką informację, jaki jest potrzebny nacisk, żeby dany przełącznik aktywować, tak? To jest taki standard.
0: To jest specyfikacja po prostu producenta. I ewentualnie też są podawane informacje, z czego jest zrobiona obudowa góry, z czego jest zrobiona obudowa tam, gdzie są te piny, gdzie się wkłada, gdzie się łączy z PCB. Zaczniemy od budowy takiego przełącznika.
1: No właśnie, jak to wygląda? Bo pewnie nie wszyscy wiedzą, nawet jeżeli mają taką klawiaturę u siebie, no bo to też do tego przejdziemy, że nie każdą klawiaturę potem jest tak łatwo zmodyfikować, ale najpierw właśnie o tym przełączniku. Co my tam mamy?
0: Mam tutaj jakieś TTC Bluish White i WS Heavy. Tak, to jest WS Heavy teraz. To brzmi tak, bez żadnej obudowy. I to jest przełącznik Tactile. Składa się z zestemu, na który wkładany jest klawisz.
1: Ten stem to wygląda jak taka gwiazdka pod kątem, tak? Trochę.
0: Tak.
1: Bo tu ma takie cztery, teraz też wziąłem do ręki przełącznik, to tu mamy takie cztery wypustki na górze i one tworzą no, taki specyficzny kształt, taki trochę kwadrat, ale pod kątem, no rąb w sumie można by powiedzieć wtedy, że to jest. I na tym osadza się nakładkę, czyli ten tak zwany keycap.
0: Tak. Potem jest housing, czyli część zrobiona, obudowa przełącznika zrobiona albo z nylonu, albo z pomu. Albo z jakiejś innej mieszanki plastiku.
1: I rzeczywiście ten housing w sumie, to trzeba, myślę, powiedzieć, że on rzeczywiście wygląda jak taki mały domek, taki, no ma teoretycznie jakiś taki daszek, jest ta obudowa i rzeczywiście no, to jest po prostu takie pudełeczko, w którym od góry, z którego od góry wystaje ten stem,
0: tak,
1: który się wciska.
0: Czyli taki kominek, jakby
1: dokładnie,
0: już się trzymamy
1: dokładnie,
0: domku.
1: Tak.
0: Ale przez dach tego domku wystaje dioda LED.
1: Bo wystaje te... albo nie wystaje.
0: Znaczy nie wystaje, przepraszam, widać ją, jak się już zamontuje go na klawiaturze.
1: Zawsze jest ta dioda w tym przełączniku?
0: Jeśli obudowa jest przezroczysta, tak. Jeśli
1: aha,
0: nie, to nie.
1: Okej.
0: Okay. I miałam takie, chyba Dark Project wypuścił takie przełączniki kiedyś. Jakieś takie autorskie, że były całe czarne. Jak ktoś miał klawiaturę właśnie z diodami, na przykład właśnie Keychrony bardzo lubią dawać swoje diody na północ.
1: Jest albo na północ, albo na południe. To jest,
0: tak.
1: To też jest tam określane potem, tak? Że South albo North.
0: Tak. W związku z tym to po prostu, jak się zamontowało taki przełącznik, no to ta dioda była zasłonięta. Bo po prostu i podświetlenie nie miało jak przejść.
1: No tak, bo to w zależności od tego, jaki to jest przełącznik i jaka jest też ta nakładka potem, to tego jest chyba ten efekt, tak? Jak to światło przenika przez to wszystko.
0: Tak.
1: Natomiast no, dla nas, jako dla osób całkowicie niewidomych, to nie będzie miało aż takiego wielkiego znaczenia, ale na przykład tak jak dla ciebie, to przypuszczam, że to już jest istotne.
0: Tak, no na przykład teraz mam włączone podświetlenie, takie jednolite, białe, ustawiłam sobie, bo lubię jak w nocy się świeci, bo jest fajnie. Ale keycapy dołączane do właśnie Keychronów nie są przezroczyste, jeśli nie są side printed.
1: O tym to sobie, wiesz co, o keycapach to myślę, że sobie jeszcze porozmawiamy, bo na razie trzymajmy się może...
0: przepraszam, bo ja chcę
1: spokojnie. I też poza tym mamy czas, nikt nas nie goni, jeżeli chodzi o długość tej audycji, więc na spokojnie możemy tu sobie siedzieć i rozmawiać. Natomiast trzymając się dalej tego przełącznika, no to mamy ten housing, mamy ten domek, tutaj w tym domku też też widzę takie pewne elementy, są jakieś takie otworki, jeszcze trzymając się tych ścianek. To też jest, myślę, istotne o tyle, że taki przełącznik, raczej na początku swojej drogi to może niekoniecznie warto, ale można go otworzyć, prawda?
0: Tak, można go otworzyć, jeśli smarowanie nie jest wystarczające fabryczne. Na przykład mam zestaw Holipant, które w ogóle nie są nasmarowane i one po prostu skrzeczą. I musiałabym się zaopatrzyć w switch opener, taki otwieracz do switchy po prostu i w Krytoxa najzwyklejszego, żeby te sprężyny nasmarować, ale to jest bardzo żmudna robota.
1: Dlatego najlepiej sprawdzać przy opisie i w opisie aukcji, czy jest informacja na temat tego, czy przełączniki są nasmarowane. Zwykle taka informacja się pojawia. Czy na przykład z twojego doświadczenia zdarza się, że sprzedający minął się z prawdą w tym względzie?
0: Tak, na przykład właśnie jak szukałam tych Holipant, to właśnie w opisie było, że są, że tak, są nasmarowane, wszystko jest okej. A tu no niestety przyszła, bardzo się rozczarowałam, już miałam je montować, a tu niestety jest jak jest.
1: No jasne.
0: Ale no nie przejęłam się zbytnio, bo dużo jest zamienników, więc po prostu zamiast Holipant zainstalowałam TTC Bluish White, które mają bardzo fajną kontrolę jakości, zresztą jak Gateron, jak WS.
1: Z drugiej strony
0: i różni inni producenci.
1: Z drugiej strony będzie okazja gdzieś tam w przyszłości poćwiczyć to smarowanie tych przełączników, jeżeli będziesz chciała się w to pobawić. No tak jak mówisz, to jest dość żmudne zajęcie. Pytanie, jak bezwzrokowo sobie z tym będzie można poradzić? Podejrzewam, że jakoś da się, ale nie wiem, szczerze mówiąc, czy by mi się chciało.
0: Tak, da się, tylko na początku fajnie by było mieć drugą osobę, która by ci po prostu tego nauczyła.
1: Sam przełącznik nie jest wielki, a jak to sobie rozbebeszymy na czynniki pierwsze, jeszcze to otworzymy, to podejrzewam, że tam to już będą zupełnie niewielkich rozmiarów te elementy. Dlatego ja jakoś na razie nie myślałem o tym, ale zobaczymy, co przyniesie czas. No i na samym dole takiego przełącznika mamy piny. Ja tu u siebie widzę, w sumie z mojej perspektywy wygląda to tak, że tych pinów takich po bokach znajdujących się jest 4 i jeszcze w środku jest 5. To jest pin, on tak wygląda inaczej zupełnie, bo te 4 elementy to są takie cienkie bolczyki metalowe, a ten znajdujący się w środku jest grubszy taki troszkę.
0: No tak. I ciekawostka, można, jeśli hot swap w klawiaturze nie wspiera rozwiązań uniwersalnych, czyli 3 lub 5-pinowych, to można z łatwością przerobić przełącznik 5-pinowy na 3-pinowy, po prostu ucinając 2 dodatkowe nóżki po bokach.
1: I co, i nic się nie stanie?
0: Nie, nic się nie stanie. Ma się wtedy przełącznik 3-pinowy.
1: No tak, a jeżeli będę chciał go zamontować z powrotem w klawiaturze, która obsługuje 5 pinów, to też się da? Też się da. To jest w drugą stronę kompatybilne.
0: Tak, tak. Mhm.
1: No i okej, czyli mamy taki przełącznik. Na tym przełączniku znajduje się keycap, ale zanim do keycapów przejdziemy, to teraz myślę, że trzeba właśnie wspomnieć o tym, że taki przełącznik można w łatwy sposób zamontować.
0: Zepsuć.
1: Wiesz co, zepsuć to psuć, to będziemy może potem ewentualnie, ale bardziej mi chodzi o ten montaż, bo zamontować taki przełącznik w łatwy sposób to można nie w każdej klawiaturze, bo to nie jest tak, że jak my sobie kupimy klawiaturę i ja powiem szczerze, ja na przykład żałuję, że od samego początku nie inwestowałem w klawiaturę customową, bo być może gdybym nie popełnił tego błędu, to jeszcze cały czas używałbym klawiatury, którą zakupiłem jako pierwszą, chociaż z drugiej strony nie nabrałbym jakiegoś tam doświadczenia w testowaniu różnych urządzeń. Bo trzeba pamiętać o tym, że w klawiaturach, które nie są customowe, nie mają tego tak zwanego hot swapa, no to nie wymienimy sobie przełącznika tak łatwo. To nie jest niemożliwe, a jest trudniejsze i dla osoby niewidomej tym bardziej, prawda? Bo tam się, tam to trzeba lutować chyba wtedy.
0: Tak, tak, to trzeba lutować. Jeśli przełącznik, właśnie Michał miał taki problem, miał ukochaną klawiaturę Razera i padł mu, co ci padło?
1: Ja już nie pamiętam, co im, strzałka w dół.
0: Strzałka. Tak. Strzałka w dół i taka pierdoła. Przy hot swapie w tym samym momencie w sekundę można wyjąć keycap, wyjąć przełącznik, włożyć nowy i po kłopocie. A jeśli przełączniki zostały przylutowane na stałe, no to niestety nie ma takiej możliwości w ogóle. I no, ja też żałuję, że zaczynałam od takich klawiatur, w ogóle takich fast foodów klawiaturowych, mogłabym powiedzieć. Chociaż no, też mogłabym powiedzieć, że no dobra, może mi to coś dało, miałam styczność z różnymi producentami, no ale no nie, no teraz już rynek, mam wrażenie, zrobił się bardziej świadomy i jeśli teraz klawiatura nie ma hot swapa nawet od mainstreamowego producenta, no to jest już, ma już gorsze wyniki sprzedaży niż ta z hot swapem.
1: Też mi się tak wydaje, szczególnie, że no, ja pierwszą swoją styczność z klawiaturami mechanicznymi, no to miałem kilka już ładnych lat temu. To był chyba 2015 rok, czy jakoś tak, więc no z 10 lat temu. To też zupełnie inaczej to wyglądało. I te klawiatury bez funkcji hot swap, one też wcale nie były jakieś bardzo tanie, bo ja pamiętam, że tego swojego pierwszego Black Widowa od Razera, to kupiłem chyba za jakieś 500 zł, więc to też wcale tak tanio nie wychodziło.
0: Dokładnie.
1: Więc dokładnie. No, no, niestety, to no teraz to na szczęście zmienił się ten rynek i rzeczywiście można tu już sobie wybrać taką klawiaturę, jaką chcemy, a potem ją modyfikować. Chociaż to też warto powiedzieć o tym, że jest to studnia bez dna, no bo przełączniki...
0: Same przełączniki, tak. To jest studnia bez dna.
1: Dokładnie.
0: A jeśli chodzi o jakieś modyfikacje obudowy, typu wygłuszanie obudowy, typu wypełnianie różnymi rzeczami, żeby brzmiała inaczej, żeby ten rezonans się jakoś inaczej rozchodził, bo customizacja klawiatury nie kończy się tylko na wymianie przełączników, żeby nikt nas dobrze, znaczy źle
1: nie zrozumiał, tak. Ale zazwyczaj, ale wiesz, też prawda jest taka, że zazwyczaj jeżeli ktoś w ogóle kupuje po coś taką klawiaturę i myśli o wymianie i myśli o jakimś dostosowaniu jej do swoich potrzeb, no to pierwsza rzecz to będzie ten przełącznik. Gdzieś tam
0: tak,
1: potem, tak, bo to jest najłatwiejsze, potem ewentualnie na przykład są keycapy, do których za moment przejdziemy, ale skoro jesteśmy przy temacie wymiany przełączników, to może powiedzmy o tym kilka słów, jak właściwie ta operacja wygląda. No bo musimy tego, jeżeli, dajmy na to, kupujemy sobie klawiaturę. Mamy klawiaturkę, stwierdzamy, że chcemy kupić sobie do niej inne przełączniki. No to wymieniamy, kupujemy inne przełączniki. Naczytaliśmy się opisów różnych, jeżeli chodzi o te przełączniki, że chcemy takie, a nie inne. To już mówiliśmy o tym, jakie mamy typy przełączników i na co tam warto zwracać uwagę. No ale teraz przychodzą do nas te przełączniki. I co my właściwie w tym momencie powinniśmy zrobić, jeżeli chcemy przystąpić do ich wymiany?
0: Powinniśmy mieć narzędzie do zdejmowania keycapów i przełączników albo w oddzielnych narzędziach, albo w takim combo. Na przykład my ze swoimi klawiaturami, bo mamy takie same, dostaliśmy takie narzędzia i zazwyczaj producenci, jeśli klawiatura ma funkcję hot swap, dodają te narzędzia do klawiatur.
1: Ja powiem więcej, czasem możesz dostać takie narzędzie z przełącznikami i ja dostałem takie narzędzie też z zestawem przełączników, które kupiłem i muszę powiedzieć, że on jest lepszy, ten Keypuller, bo tak to narzędzie się nazywa, czy Keypuller, Switchpuller, no dwustronny, więc to takie combo, tak jak wspomniałaś, to narzędzie, moim zdaniem, ono jest lepsze niż to, co dostałem fabrycznie razem z moją klawiaturą. Jakoś fajniej się wyciąga keycapy. One tak się nie obracają w środku tych widełek. Ale to właśnie teraz myślę, że warto powiedzieć, jak takie narzędzie wygląda.
0: Po jednej stronie są właśnie te takie widełki, pomiędzy które wkłada się to narzędzie, przestrzeń pomiędzy klawiszem jednym a drugim i ciągnie się do góry.
1: Tak, to są takie dwa druciki. I to wystarczy między jeden a drugi włożyć klawisz. To jeżeli ten klawisz jest standardowych rozmiarów, to on nam po prostu tak się zakleszczy i wystarczy pociągnąć do góry i wyjmujemy tę nasadkę i to już
0: tak
1: mamy. Okej, okej.
0: Bo z spacją na przykład tak nie zrobię.
1: No właśnie, i o to cię chciałem zapytać, jaki ty masz patent na to, żeby wyciągnąć czy spację, czy enter, czy shift, czy nawet zero numeryczne, bo przecież to też jest nieco większy klawisz.
0: Podważam z jednej strony i po prostu wyjmuję z drugiej.
1: No i dokładnie, ja robię w podobny sposób, chociaż też ostatnio, jak coś tam kombinowałem, to musiałem zrobić tak, i to właśnie to zero numeryczne, jak wyciągałem, to wyciągałem w ten sposób, że podważyłem lekko z jednej strony, potem z drugiej, potem z jednej, potem z drugiej i to dopiero chciało tak w miarę fajnie wyjść. No ale to jest po prostu kwestia gdzieś tam do wyczucia tego i myślę, że na spokojnie, jeżeli ktoś będzie chciał się w ten sposób bawić, to dojdzie też do wprawy. Tu się raczej nic nie popsuje.
0: A ja właśnie zepsułam.
1: Tak? A jak?
0: Tak, zepsułam mojego Gaterona Ink Blacka jednego właśnie. O! Jak go wyjmowałam.
1: Jak ty to zrobiłaś?
0: Za mocno to zrobiłam. I teraz uwaga, otworzę na żywo przełącznik.
1: Aha.
0: Mamy sprężynę dość dużą i dość dużo na niej smaru. Mamy stem. Mamy obwód elektryczny. Okej, i tak naprawdę, jeśli chcielibyśmy nasmarować te sprężynki, to ja to widzę tak. Można to zrobić najszybciej tak, że można przygotować woreczek strunowy, dać tam trochę krajtoksa.
1: To jest smar.
0: Tak. Wyjąć wszystkie sprężynki z przełączników i po prostu potrząsnąć, tak? Potrzepać tak tym workiem.
1: Tym woreczkiem.
0: Mhm. Tym woreczkiem i po prostu będą nasmarowane sprężyny.
1: No to jest, myślę, że całkiem niezły sposób. Potem tylko trochę poczekać i pozakładać.
0: I
1: tak. Ale tu już wybiegłaś trochę w przód, jeżeli chodzi o tę tematykę, no bo na razie zdjęliśmy keycap, zdjęliśmy nakładkę. I teraz jak chcemy wymienić resztę tego naszego przełącznika, no a właśnie przede wszystkim zajmujemy się teraz wymianą przełącznika, to musimy jeszcze użyć drugiej strony tego narzędzia. Ono mi przypomina pensetę.
0: Albo kombinerki.
1: Tak.
0: Albo pensetę, takie coś, no.
1: Tak.
0: Dokładnie, tylko o zdecydowanie węższym profilu.
1: Zgadza się. Mi się nie udało przełącznika uszkodzić przy wyjmowaniu.
0: Naprawdę, mi się to zdarzyło pierwszy raz.
1: Przy wkładaniu coś tam z jednym chyba mi się też zdarzyło, ale nie przy wyjmowaniu. Czy do nas ktoś coś pisze? O, pisze do nas DJ Graco. Napisał do nas kilka wiadomości, więc ja już czytam te komentarze. Stemy w Kailbozach są bardziej obudowane i wyglądają jak kwadrat. A to też ciekawa refleksja. Smarowanie przełączników to bardzo precyzyjna robota i myślę, że przeciętna osoba niewidoma mogłaby mieć z tym problem. Te dwa dodatkowe piny w pięciopinowych przełącznikach to są do stabilizacji. Okej. I jak mówimy o przełącznikach, to ja bym zaczął w ogóle o rodzajach obudów. MX, Low Profile i tym podobne. Wiem, że nie wszystko naraz, ale ja bym to powiedział na początku. Tak, rzeczywiście mamy jeszcze te kwestie niskich profili i to trzeba zwrócić uwagę na to, jaką klawiaturę mamy. Co do tych profili, no to mamy, czy my mamy jakieś więcej na przykład niż dwa, bo są niskoprofilowe klawiatury i mamy jeszcze no te takie, ja bym powiedział standardowe, ale może coś pomijam.
0: Mamy niskoprofilowe i wysokoprofilowe klawiatury. Mamy niskoprofilowe przełączniki i wysokoprofilowe przełączniki.
1: I jedne do drugich nie pasują.
0: Jedne do drugich nie pasują. Mamy niskoprofilowe keycapy i wysokoprofilowe keycapy.
1: Więc jeżeli będziecie decydować się na zakup jakiejś konkretnej klawiatury, to też trzeba potem zdawać sobie sprawę, że nie do wszystkich klawiatur wszystko będzie pasowało. To też trzeba mieć na względzie. Okej, i teraz tak. Jeżeli chodzi o wymianę tego przełącznika, bo tu już też jesteśmy na tym etapie, to jeżeli chcemy go wymienić, to po prostu łapiemy go też z dwóch stron, tylko też właśnie tak jak keycap, podobnie jak keycap, jak tę nakładkę, z lewej i z prawej, to też tymi szczypczykami łapiemy i ciągniemy do góry.
0: Dokładnie.
1: I to jest wszystko. I to jest wszystko. No i potem co? Potem po prostu szukamy tego przełącznika, który chcemy wymienić i już. Więc mamy tak, mamy wyjęty ten przełącznik i w tym momencie po prostu, jeżeli chcemy go ponownie umieścić w klawiaturze, to czy my musimy jakoś bardzo zwracać uwagę na precyzję, czy niekoniecznie?
0: Musimy zwracać uwagę na precyzję, żeby nie zrobić tego, co i na siłę przede wszystkim.
1: Aha.
0: I żeby nie zrobić tego, co zrobiłam ja, czyli no, na przykład właśnie pociągnąć za bardzo w górę i przy okazji uszkodzić gniazdo w płycie PCB. Ja tego oczywiście nie zrobiłam teraz, ale zdarzają się takie wypadki i po prostu trzeba być ostrożnym. Tak. Jeśli przełącznik nie wychodzi, należy nim po prostu tak delikatnie poruszać od prawej do lewej, żeby go poluźnić i po prostu pociągnąć do góry.
1: Przede wszystkim też warto może ewentualnie też drugą ręką sobie na przykład przytrzymać tę klawiaturę, bo to też nigdy nie wiadomo, co nam się stanie i czy ona nam się gdzieś nie obsunie, czy się coś nie wygnie, więc ja to zwykle robię tak, że po prostu trzymam jedną ręką za tę klawiaturę, przytrzymuję jakoś, a drugą po prostu pociągam w górę i w ten sposób wysuwam ten przełącznik. Mamy telefon, więc proponuję, żebyśmy ten telefon odebrali. Jest z nami Grzegorz, witaj.
2: No, cześć wam. Właśnie coś się nie da na WhatsAppie się właśnie dodzwonić.
1: No coś z tym WhatsAppem jest nie taki, to dopiero teraz zauważyłem, że zupełnie inny dzwonek, zupełnie inny tryb połączenia i nie da się go w łatwy sposób odebrać. Namieszali.
2: W poniedziałek też, kurde, chciałem, bo był temat na temat komputerów, ale też jakoś się nie dało tego, więc...
1: To co nam, Grzegorze, o klawiaturach powiesz ciekawego?
2: No, o klawiaturach, no właśnie, bo tam się znacie bardziej. Ja mam klawiaturę mechaniczną Logitech MX Mechanical z niebieskimi przełącznikami.
1: Czyli taką klikającą.
2: Tak, tak.
0: Niskoprofilową, tak?
2: Tak, i to jest z tego, co słyszałem, jest niskoprofilowa, ale no, powiem, że się fajnie pisze. Nie wiem, czy znacie taką firmę jak 8BitDo. I ona robi fajne klawiatury, choć No właśnie.
0: Z takim retro, wiem, z takim tak, retro klimatem. I... 8-bit robi fajne kontrolery do gier.
2: No i tak, i właśnie, bo oni stworzyli klawiaturę imitującą Commodore 64, tyle że bez bloku numerycznego. Tak, może zrobią z blokiem numerycznym, no to właśnie na to czekam. I no i właśnie, C64 oryginalny to był wysokoprofilowa chyba, bo z tego co pamiętam kiedyś, jak no się bawiłem C64 kiedyś na świetlicy, no to była ta klawiatura.
1: Jak ja no. pamiętam, to był standardowy, to był wysokoprofilowy, to nie był niski no, profil, nie.
2: No właśnie i właśnie kurde czekam, jak właśnie 8-bit to zrobił właśnie pełną klawiaturę, nie 80%, ale pełną, jak kurde wyjdzie. Bo akurat stworzyli właśnie pełne klawiatury, ale na podstawie tam tej konsoli Nintendo Famicoma, bo oni też zrobili jakby kiedyś tam konsolę w formie klawiatury, ale tu nie pamiętam, jakie tam właśnie były, czy to było wysokoprofilowe, czy nisko, ale tam chyba jak to tak do retro to nawiązuje, to tak jak dawniej, no to były wysokoprofilowe. Są.
1: Tak, no kiedyś to się nikomu nie śniło o niskoprofilowych. Ja jakoś też cały czas nie mam przekonania, szczerze mówiąc, do tych niskich profili. Dla mnie to jest, dla mnie te klawiatury są mało wygodne, ale to jest oczywiście rzecz gustu.
2: No, a powiem jeszcze więcej, bo też mam klawiaturę też z Logitech, ale taką membranową K380 chyba czegoś. No to powiedzmy, no taka laptopowa, no taka, no
0: ten.
2: Tak, no ale jeszcze mam klawiaturę, jak kupowałem z Maca Mini i do niego klawiaturę, tą Magic Keyboard, i ja nawet nie wiedziałem, jak to wygląda, co nie, no bo tak, no, a wiadomo, że do Maca to trzeba, no może też klawiaturę, no dobra, no do tego. No to jak dostałem ten Magic Keyboard, pełna jest, 100%, co nie, no. Ale to jest, jak dla mnie, to jest normalnie, jak dla mnie to jest decha normalnie.
1: Jeżeli chodzi o klawiatury, Grzegorzu, takie uniwersalne do Maca i do peceta, to ja myślę, że warto by było się zainteresować, jeżeli czegoś będziesz szukał, to ja bym się zainteresował na twoim miejscu klawiaturami firmy Keychron, bo oni akurat dość mocno w to idą i mają takie klawiatury uniwersalne, na przykład tę klawiaturę, którą mam ja i którą ma zresztą też Karina, czyli to jest Q6 Max, to jest klawiatura, która ma w sobie już jakby wbudowane układy dla Windowsa i dla Maca.
0: I aha. Tak.
1: Jest z tyłu no taki przełącznik i wybierasz sobie po prostu tylko, po prawej jest Windows, po lewej jest Mac.
2: A to ja akurat odkryłem w klawiaturze tej Logitecha, i to przez przypadek, że tam też jest taki przełącznik zmiany jakby trybu.
0: Tak, bo coraz więcej producentów to wprowadza.
2: No tak, tylko że właśnie, no, ja właśnie szukam takiej właśnie wysokoprofilowej jakby mechanicznej i właśnie...
1: No to wysokoprofilowych mechanicznych jest dużo.
2: Aha.
0: Ale właśnie z tym takim przełączniczkiem chcesz na Maca? Do Maca?
2: A czy może być? No tam, w sumie to wszystko jedno, bo i tak tam na Macu to tam się przyzwyczaiłem, że komand to jest ten od
0: Jaki
2: Windowsa.
0: Budżet?
2: No nie wiem, z 500 zł, no z 800 może max. No. Pełna, czyli no, z blokiem numerycznym, wysokoprofilowa jak w Commodore. No jakby no.
0: Idź w tego Keychrona, mówię ci. Na twoim miejscu bym to zrobiła. albo V6 Max, który jest o wiele tańszym bratem Q6.
2: Aha.
0: Jedyna różnica jest taka, że ma plastikową obudowę i tyle, ale ma pokrętło do zmiany głośności, a to na przykład dla mnie jest ważne, nie wiem czy dla ciebie.
2: No w sobie, mogłoby się przydać, no też szczerze mówiąc.
1: Dla mnie to też jest fajne, powiem szczerze, naprawdę bardzo wygodne.
2: No na przykład ten 8-bit to też właśnie, te klawiatury też mają właśnie i pokrętło do głośności i nawet pokrętło do zmiany jakby tych połączeń, czy na Bluetooth i na 2.4.
1: To akurat nie? Jeżeli chodzi o Keychrona na przykład, to te klawiatury mają bardziej przełączniki i z tyłu są po prostu dwa przełączniki. Jeden jest do wyboru układu, drugi jest do wyboru trybu połączenia.
0: Możesz się przełączać pomiędzy, na Bluetoothie możesz się przełączać pomiędzy trzema urządzeniami. Tak samo jak w Logitechu.
2: To fajnie. To jak się ta firma nazywa?
1: Keychron. Keychron. Keychron.
2: Aha, Keychron.
1: Przez CH.
2: Aha, i oni mają takie też wysokoprofilowe, jak
1: tak,
2: te klawiatury
1: tak.
2: były.
1: Tak, niskoprofilowe zdaje się, że też mają, ale to już po prostu musisz sobie przejrzeć ich ofertę, to co tam mają. Jedyna rzecz... I to jest, myślę, że dosyć istotne, skoro jesteśmy już przy tej firmie, to te klawiatury, właśnie te tak zwane customowe, one niestety mają oprogramowanie, które dla nas, jako dla niewidomych, no jest bardzo słabo dostępne. Tak, jest bardzo słabo dostępne, bo to jest to oprogramowanie VIA i to się zarządza tym przez przeglądarkę. Coś tam da się zrobić, ale to jest wszystko bardzo, bardzo umowne.
2: To tak samo.
0: Znaczy tak, jeśli znasz się na nawigacji, Keychron Launcher jest bardziej dostępny, ale VIA
2: tak
0: mniej.
2: W Logitechu tak samo jest. Z tym Logic Options to też jest tak obsługiwalne, że po prostu można czegoś...
0: Mnie to wisi ogólnie, bo... Przepraszam, że to powiem.
2: Mnie w sumie też, no... Jak się da podpiąć klawiaturę pod USB i normalnie system, jaki by to nie był, to normalnie wykrywa, no to jakieś tam oprogramowanie, to tam w sumie, no...
1: Znaczy tak. Wiecie,
0: ale nie doszliśmy do sedna. Nie mają klawisza kontekstowego, który trzeba w tym VIA lub w Keychron Launcher zmapować do któregoś z klawiszy.
1: Ewentualnie można sobie to zawsze zrobić po stronie systemowej za pomocą jakiegoś narzędzia. Ja na przykład pod Windowsem używam Keymappera chociażby, więc no też można w ten sposób, tak?
2: To już... No, albo tak można, no.
1: Więc sposobów jest ileś. Tu właśnie Gracjan, który do nas też się odzywał, to odkrył nawet, jak to z użyciem czytnika ekranu zrobić za pomocą tych narzędzi, które służą do zarządzania, właśnie za pomocą VIA, zdaje się. Ale no to już jest wyższa szkoła jazdy i zabawy. I powiem szczerze, jak ja zrobiłem sobie to przy użyciu innych zewnętrznych narzędzi, to już chyba mi się nie chce w to bawić.
2: To jest jeszcze jeden, jak się... Short case, czy jak się to nazywa? No jest w sklepie Microsoftu.
1: To sharp keys.
2: Tak.
1: No jest też coś takiego.
2: No tylko, że ja tam właśnie w Logitechu mam właśnie kilka przycisków, które bym pozmieniał. Mam klawisz od kalkulatora, od czegoś. To są te klawisze nad blokiem numerycznym, nad numlokiem, nad tymi gwiazdkami, nad tym czymś. Są takie cztery, czy tam pięć klawiszy takich właśnie. Kalkulator, wyszukiwarka, coś tam. I jakoś, kurde, no bo kalkulator, po co mi dedykowany klawisz do kalkulatora, jakbym to mógł na menu kontekstowe zmienić i właśnie nie wiem, jak to zrobić, no.
1: No oczywiście, że tak, nie, ale wiesz, to chociażby za pomocą Keymappera właśnie, albo za pomocą Sharp Keys, to da się zrobić tego typu operacje. Minus tego jest taki, no, że to trzeba robić per komputer, tak?
2: Tak, no.
1: No. Okej, Grzegorzu, czy coś jeszcze chciałbyś
2: dodać? No, to
1: dodać?
2: Będzie wszystko.
1: To wszystko. Dobra. To dzięki za telefon. W takim razie pozdrawiamy. Do usłyszenia. Dobrze. To mamy na razie wymieniony przełącznik. Tu trzeba, tak jak no, wspomniałaś, ostrożnie, zarówno przy etapie wyjmowania, jak i wkładania nowego przełącznika. Też warto, i to tak powiem ze swojej perspektywy, no, warto sobie gdzieś znaleźć też odpowiednie miejsce, gdzie będziemy te przełączniki wymieniać i też gdzie będziemy keycapy sobie odkładać. Nie wiem, jaką ty masz strategię. Czy wymieniasz na przykład pojedynczo, czy wyjmujesz ileś keycapów na raz i wymieniasz przełączniki?
0: Nie, ja to robię w rzędach.
1: W rzędach. A widzisz, ja na przykład jak wymieniałem, to wymieniałem po kolei, żeby sobie tego nie pomieszać, bo wiedziałem, że jak wyjmę kilka keycapów, gdzieś tam sobie potrącę na przykład jeden, drugi, trzeci, to mogę sobie to pozamieniać i wtedy zrobi się bałagan. Oczywiście z mojej perspektywy, no i tak nie będzie to miało znaczenia, bo ważne, żeby klawisze po prostu mi pasowały, no ale tak z drugiej strony, skoro one są odpowiednio już ułożone, to niech będą. Więc tak akurat ja wyjmowałem na zasadzie wyjęcie jednego przełącznika, jednego keycapa i potem zamiana.
0: A to strasznie żmudne jest.
1: Oczywiście. No. Miałem czas. Miałem czas. No. Kolejna rzecz, to teraz myślę, że możemy sobie o tych keycapach w końcu porozmawiać, bo tak cały czas o tym mówimy, o tych przełącznikach, ale nad przełącznikiem jest zawsze nakładka.
0: Tak. Jest zawsze nakładka i te nakładki mają też różne profile. Od profilu najbardziej znanego, czyli Cherry, spotykanego chyba w 90% klawiatur, przez profile wymyślone przez producentów, jakieś naprawdę różne. Mi się na przykład podoba ją właśnie keychronowe keycapy, które są na jednej wysokości i one są zarazem wysokie i tak wyprofilowane jak trochę jak maszyna do pisania.
1: To prawda. I powiem szczerze, one mi trochę przypominają w tej fakturze i w ogóle w sposobie używania wspomnianego przez Grzegorza Commodora. Takie jest moje pierwsze wrażenie, jak zacząłem...
0: Ten Enter, nie?
1: Tak, ten Enter, tak. Ten Enter, dokładnie. Przede wszystkim Enter, ale na przykład Tab też. Czy... No nie, Shift akurat jest większy, znacznie większy niż w przypadku 64, ale Shift to mi trochę przypomina te klawisze Windows na przykład, albo Alt, to był w Commodore takiego mniej więcej takich rozmiarów Shift, albo klawisze funkcyjne, no ale to już zupełnie inna historia, ale tak fajne one są, jeżeli chodzi o dotyk i w ogóle o komfort pracy, ale tutaj też można poszaleć, bo można sobie wymieniać na różne keycapy.
0: Tak, są też keycapy z różnych tworzyw. Znaczy no, takie dwa podstawowe tworzywa to PBT i ABS. ABS to tworzywo takie błyszczące, bardziej podatne na odciski palców, na pot, na różne takie i po prostu nie polecam go ze względu na to, że legendy się wycierają bardzo szybko i ono jest nietrwałe, a PBT to tworzywo szorstkie i po prostu jest matowe, nie widać na nim, szczególnie jak jest jasne, nie widać na nim właśnie odcisków palców, nie widać problemów z blaknięciem czcionek, nie ma problemów z tych, które w przypadku ABS. Są też klawisze na przykład ceramiczne. To jest bardzo ciekawe, bo one są drogie jak diabli, ale podobno inwestycja jest warta, bo komfort jest użytku podobno spory.
1: Widziałaś ceny takich keycapów?
0: Za komplet ponad 600 zł.
1: No to tanio nie jest, ale czym się takie na przykład właśnie ceramiczne keycapy charakteryzują? Co jest w nich takiego fajnego potem, jeżeli chodzi o używanie?
0: Wygląd. To po pierwsze. Po drugie, trwałość. A po trzecie, pozostają ciągle chłodne w dotyku. Nieważne, czy jest 40 stopni na dworze, czy jest, czy po prostu jest normalna temperatura i jak długo się ich używa.
1: Zaczynam czuć się przekonany.
0: No ja też.
1: Natomiast jeszcze ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że są keycapy też takie bardzo, bardzo nietypowe. Ja na przykład mam takiego jednego keycapa. I to też oczywiście wiadomo, to nie jest coś, co ja bym na przykład radził komuś założyć na całą swoją klawiaturę. Ja się zdecydowałem na jednego i to zupełnym przypadkiem. Jako miłośnik kotów to mnie już Allegro ma wyprofilowanego chyba bardzo dobrze pod tym względem, bo wyobraź sobie, że podrzucił mi, kiedy kupowałem sobie przełączniki, to podrzucił mi też jako rzecz, którą mógłbym być zainteresowany, keycapa na klawisz Escape w kształcie kociej łapki.
0: O, a myślałam, że koci pyszczek.
1: Nie, kociej łapki, ale ta kocia łapka rzeczywiście, ona się bardzo zresztą odróżnia od tych innych, bo ona jest niższa i to akurat specjalnie nie przeszkadza, bo generalnie ten klawisz dzięki temu się po prostu bardziej odznacza. Na Escape'a akurat to na całe szczęście nie wciskamy jakoś bardzo, bardzo często, a przynajmniej nie w kombinacji z innymi klawiszami, przynajmniej ja tak nie mam. Ale wygląd tego klawisza jest fajny, bo jest rzeczywiście...
0: Czuć tę łapkę.
1: Czuć tę łapkę. Właśnie dlatego jest to fajne, bo tak, masz tę główną taką poduszeczkę, która jest gumowa, w kształcie serduszka, takiego małego, i od niego jakby u góry odchodzą też cztery po prostu takie właśnie poduszeczki czy pazurki kocie, takie małe, małe kropeczki. I rzeczywiście wygląda to jak kocia łapka. Kocia łapka na Escape'ie w lewym górnym rogu klawiatury. No, tanio też to nie jest i to raczej też ja bym traktował jako gadżet, jeżeli ktoś na przykład chciałby coś takiego, bo taki jeden keycap to kosztował 19 zł. Natomiast...
0: Ale chyba nie przebije kompletu ceramicznego.
1: No nie, podejrzewam, że nie. Natomiast ja widziałem jeszcze komplet takich kocich łapek na klawisze strzałek. Jakby ktoś chciał. Nie wiem, czy na przykład są spacje w takiej formie, albo jakiejś innej, albo te większe klawisze, ale myślę, że też byłoby to pole do popisu.
0: Są takie... różne, na przykład bardzo mi się zaczynają podobać klawisze i myślę nad wymianą na side printy.
1: Co to
0: że
1: jest?
0: Jakby ta czcionka jest po boku klawisza i to daje taki bardziej schludny wygląd.
1: Ale
0: na biurku.
1: Z boku klawisza jest czcionka? To tę czcionkę w ogóle widać?
0: Tak, widać. Pod kątem.
1: A pod kątem, w ten sposób. Okej, okay.
0: No bo jak patrzysz na klawiaturę z góry, no to widzisz wszystko.
1: Aha.
0: I widzisz przestrzenie pomiędzy klawiszami i widzisz ich górę i widzisz ich boki.
1: Ja powiem szczerze i zaraz się pewnie pojawią głosy oburzenia tych niewidomych, co to oni od dziecka się uczyli pisania bezwzrokowego na klawiaturze. Ja się nie uczyłem i teraz nie mam żadnych oznaczeń na klawiaturze, ale przez kilka lat miałem. Ja się na przykład zastanawiam, czy istnieją gdzieś, bo na pewno są materiały do samodzielnego wydrukowania na drukarce 3D, ale czy na przykład są brajlowskie keycapy i czy korzystanie z takich keycapów jednak z naszej perspektywy nie uprościłoby trochę pisania czy nie na przykład, być może byłby to tylko jakiś taki psychologiczny aspekt, ale czy nie czulibyśmy się bardziej pewnie? Albo na przykład, czy nie można byłoby sobie i wtedy bardziej komfortowo zmienić ilość tekstu wypowiadanego przez czytnik ekranu, na przykład ustawić sobie echo znaków na albo na wyrazy, albo na w ogóle nic i tylko co jakiś czas kontrolować to, co tam wpisujemy. Bo ja na przykład mam ustawione na znaki echo wprowadzanego tekstu. Piszę no, raczej dość szybko. Też staram się nie popełniać jakoś wiele literówek. Niemniej jednak się zdarzają, ale mając na przykład takie kick-upy właśnie z brajlowskimi oznaczeniami, podejrzewam, że czułbym się pisząc na tej klawiaturze jeszcze pewniej.
0: Pisanie bezwzrokowe i w ogóle pisanie ogranicza się do pamięci mięśniowej. Więc nie sądzę, żeby to jakoś pomogło, ale w głowie siła.
1: Dokładnie. Może... Ja bardziej myślę o tym pod tym kątem, że to jest jednak coś, że to może być gdzieś tam kwestia w głowie.
0: Głową.
1: Tak, dokładnie. Że to może być w głowie.
0: No tak, i masz całkowitą rację w jednym i w drugim sensie, że właśnie i ja mam rację i ty masz rację, że no i pamięć mięśniowa i... Przepraszam, że ja tu ciągle tak szeleszczę, ale próbuję ciągle naprawić ten mój błąd.
1: No może w trakcie audycji się uda.
0: Tak.
1: Okej, więc mamy tak. Mamy już przerobione tematy przełączników, przerobiony temat kick-upów. Jeszcze myślę, że warto powiedzieć o czymś, o czym możemy się przekonać, kiedy zdejmiemy te nieco większe klawisze, i będziemy coś tam w nich grzebać, a właściwie pod nimi spacja, tak, spacja, shift, enter, tam coś takiego znajdziemy, jakieś takie druciki, co to jest?
0: To są tak zwane stabilizatory na te duże klawisze, no bo gdyby one były bez nich, to te klawisze są po prostu za duże, żeby się trzymały w miejscu. I muszą być podtrzymywane przez coś dodatkowego.
1: Tym bardziej, że one no, trzymałyby się w takim przypadku tylko na jednym przełączniku, więc by się ten środek ciężkości mógłby zostać łatwo zachwiany.
0: Tak, zgadza się.
1: Albo, czyli... albo nawet po jakimś czasie, jeżeli ktoś miałby taką tendencję do naciskania jakiegoś jednego boku tego klawisza, to ja bym się wcale nie zdziwił, jakby to się po prostu w pewnym momencie mogło łamać, środek tego kick-upa, tam gdzie łączy się on z tym stemem przełącznika. Mogłoby się
0: dokładnie
1: tak zdarzyć.
0: No. Dokładnie, mogłoby się tak zdarzyć, dlatego po prostu te stabilizatory istnieją. I w przypadku kick-ronów, czyli takich pre-built customów, można to tak określić.
1: Czyli klawiatur, w których można już coś tam zmieniać, co chcemy w zasadzie, ale żebyśmy się na dobry początek nie musieli za nadto kłopotać tym, to już producent nam wszystko zapewnia. Dostajemy klawiaturę gotową do użycia, ale na zasadzie dobra, to potem sobie zmień co chcesz.
0: Dokładnie. Pełna dowolność. Dostajemy stabilizatory wkręcone na PCB i po prostu możemy je w każdej chwili wymienić na inne, lepsze bądź gorsze. Te dostarczane przez Kikrona są naprawdę dobrej jakości. Nie zauważyłam i myślę, że to zależy od sztuki, w sensie egzemplarzu tej klawiatury, bo Gracjan, który też tę klawiaturę sobie sprawił, mówił o jakichś problemach z tymi stabilizatorami, że coś tam mu się nie podoba, ale nie wiem, co dokładnie mówił, może się wypowie.
1: Ja nie zauważyłem problemów. To na spacji, czy na enterze, czy na shifcie, naprawdę to się dobrze trzyma i nic się nie kolebie.
0: Nie ma żadnego grzechotania, tak. Nie ma żadnego ratla, nic. A on coś pisał, że no coś się dzieje. I nie wiem dokładnie co. To co było słychać, to właśnie przełącznik wskoczył w piny. I i już wymieniłam.
1: Co z tymi stabilizatorami? Bo mówisz, że one są wkręcane, można je wymieniać, ale w sumie jaki jest sens tego, żeby je wymieniać? Czy na przykład po to, żeby one były jeszcze bardziej stabilne, czy wtedy na przykład mamy inne odczucia względem wciskania tych klawiszy? Tak. Jak to jest?
0: Tak, ewentualnie też można je usztywnić dodatkowo, w sensie włożyć pod, pomiędzy, nie wiem pomiędzy co, ale mam taką klawiaturę Dark Project Delta. Zobacz jaki dźwięk ma Shift tutaj.
1: Aha.
0: Jest bardzo cichutki.
1: To prawda.
0: Enter. To jest Enter.
1: Aha.
0: To jest Shift. I no po prostu pod ten stabilizator jest coś włożone. Spacja. Ona wygląda, jakby była zepsuta. Czuć to tak.
1: Tak, i zresztą to brzmienie jest takie głuche

0: klawiaturą, gdybyśmy chcieli coś tam wymienić, to podejrzewam, że to właśnie też ma na celu wygłuszenie tego klawisza, tak. żeby on tak po prostu się głośno nie odzywał. Więc mamy te stabilizatory, można coś z tym robić, ale to już bardzo zależy od tego, czy rzeczywiście będziecie mieć potrzebę. No i co my tam tak naprawdę możemy jeszcze wymienić w tej naszej klawiaturze? Bo teraz już wchodzimy, jak rozumiem, w takie no, głębsze rzeczy, tak? Jeżeli ktoś miałby potrzebę.
1: Teraz już wchodzimy w modyfikację obudowy, myślę.
0: Tak. I co tu można zrobić?
1: Są różne rodzaje wypełnień, które dają różny efekt. Na przykład ludzie bardzo często najprostszą modyfikacją jest podklejanie płyty PCB taśmą malarską. Kilkoma warstwami taśmy malarskiej, żeby po prostu to brzmienie zrobiło się takie bardziej, nie wiem jak to nawet
0: określić. Żeby nie było takie głuche, tak? Tak. Żeby takie było pełniejsze po
1: pełniejsze,
0: prostu.
1: Pełniejsze, tak. Mhm. Albo można, nie wiem, ja na przykład mamie dociążyłam, albo na przykład właśnie, żeby tą klawiaturę, bo robię dla mamy klawiaturę na urodziny właśnie, żeby miała na czym pracować w pracy i dociążyłam ją pianką butylową i po prostu, i ona przy okazji ma inny dźwięk.
0: Ale taki... co to dociążenie daje? Że ona jest jeszcze jakaś taka stabilniejsza?
1: Tak, jest stabilniejsza, jest cięższa i jest po prostu dźwięk taki bardziej głębszy, lepszy w odbiorze, moim zdaniem.
0: Tak,
1: to jest, robię to na podstawie tej K10 Max.
0: Zresztą recenzja tej klawiatury twojego autorstwa jest chyba już w Tyfloświecie opublikowana.
1: Jest,
0: także
1: jest.
0: Jeżeli ktoś miałby ochotę poczytać, to myślę, że warto, żeby się w ogóle zapoznać z tym tematem, jeżeli ktoś na przykład wolałby jeszcze jakąś taką formę tekstową. Natomiast co do tych modyfikacji, to już są takie ingerencje, które bez wzroku mam wrażenie, że będą coraz trudniejsze, prawda?
1: Tak, to prawda.
0: No bo wyjęcie
1: rozebranie
0: płyty...
1: klawiatury...
0: No właśnie.
1: Samo rozebranie klawiatury, no to trzeba już mieć podstawową wiedzę, jak wygląda urządzenie elektroniczne, że PCB nie siedzi w próżni, tylko jednak jest do czegoś przymocowane. Żeby nie uszkodzić tych tasiemek, żeby nie uszkodzić tych połączeń i tak dalej. No, po prostu trzeba wiedzieć, najlepiej obejrzeć z kimś, jeśli ktoś jest niewidomy lub samemu, jeśli ktoś widzi trochę film taki na YouTubie czy na jakim innym serwisie właśnie z takimi modyfikacjami i uczyć się w taki sposób.
0: Co do tych przełączników jeszcze tak wrócę na moment, bo z twoich i moich doświadczeń wygląda na to, że opłaca się łączyć różne typy przełączników do różnych zastosowań, prawda?
1: Tak. Ja w jednej klawiaturze mam dwa typy przełączników. Na jednej, na sekcji alfanumerycznej mam Gateron Melodic teraz, a na sekcji funkcyjnej mam Gateron Ing Black V2, to są takie bardzo ciche liniówki o dużym, mają chyba 70 gramów nacisku, ale niski próg aktywacji.
0: I do czego to się może przydać?
1: Na przykład do tego, żeby nie męczyć współlokatora, jeśli się na przykład czyta tekst, albo obsługuje jakąś aplikację, no to po prostu można sobie cichutko strzałkami czy tabem pomykać
0: to tak samo,
1: po interfejsie.
0: To tak samo jak właśnie w moim przypadku, no bo jednak nie widząc, to zdecydowanie częściej używamy tej klawiatury nie tylko do pisania. Jak chcę sobie pisać, to mogę sobie pisać i mieć ten inny jednak sposób aktywacji tych klawiszy i inne wrażenie, jeżeli chodzi o ich naciskanie, taką większą pewność w wciskaniu tych literek. Natomiast jeżeli mam na przykład strzałki, których używam bardzo,

0: bardzo często, czy Alt-Tab, czy klawisz Enter, no tego używamy zdecydowanie częściej niż osoby widzące, no to fajnie jest i też ze względu na to, że prowadzę jednak audycję, to fajnie jest nie męczyć też was tymi dźwiękami, tylko kiedy mam potrzebę, żeby na przykład przeczytać jakiś komentarz, to sobie po prostu po cichutku naciskam strzałki, tego nawet nie słychać.
1: Ja tego nie słyszę,
0: no właśnie, mówiąc. No właśnie. Dlatego na razie tak mam, chociaż właśnie też myślę nad wymianą tych klawiszy, które dostałem z klawiaturą, tych przełączników, które dostałem z klawiaturą, na jakieś takie bardziej liniowe, bo literki...
1: Mówię ci te blaki.
0: Bo literki mam już wymienione, klikają, proszę bardzo, ale klawisze strzałek, klawisze funkcyjne i pozostałe też przydałoby się wymienić, bo teraz z kolei ja mam na przykład taki problem, że te strzałki jak dla mnie chodzą zbyt lekko. One są zbyt lekkie i czasem po prostu robiąc coś trochę no nie mam potrzeby, żeby odrywać rąkę od klawiatury i trzymam rękę na tej strzałce i ją zupełnie niepotrzebnie wciskam. Więc one są w tym momencie za lekkie, będzie mi potrzebne coś, co stawia większy opór. Ale taka moja ciekawostka, mój plan był taki, żeby na wszystkie litery, cyfry, znaki wymienić sobie przełączniki na właśnie blue, na niebieskie. Ale okazało się, że dobrze by było, żeby jeden przełącznik pozostał ten fabryczny, mianowicie slash. Okazało się, bo wymieniłem najpierw wszystkie, ale potem okazało się, że zbyt często po prostu go nie dociskam shift i slash, żeby wpisać znak zapytania. Czy to nawet był właśnie chyba po prostu shift.
1: Dlatego te rody niebieskie są lekkie.
0: No właśnie, wiesz co, ja nie wiem dlaczego, myślałem na początku, że to jest problem z przełącznikiem, ale nie. Po prostu przy szybkim pisaniu okazywało się, że nie dociskam i że wciskam czasem po prostu sam slash. Także, no, też się zdziwiłem, ale tak jest. No, więc też, jaki jest z tego morał, słuchajcie, że tak naprawdę to każdy z was, jak będzie zastanawiał się nad wyborem tych przełączników, czy nad wyborem w ogóle konfiguracji tej swojej klawiatury, to musi rozważać no, na własnym doświadczeniu. My tu sobie opowiadamy i rozmawiamy na różne tematy, ale koniec końców to i tak do was będzie należała ta ostateczna decyzja, jak ta wasza klawiatura ma wyglądać i co wam się sprawdzi, bo nie wszystko wam się sprawdzi. Albo na przykład możecie w komentarzu napisać, że no w ogóle gadamy bzdury, tak, i że dla was na przykład to zupełnie inny zestaw przełączników się sprawdza. Albo w zupełnie innej konfiguracji. I też będziecie mieć rację. Dla was.
1: Właśnie. I drugi morał jest taki. Mówiłeś o latach 2015 tam i tak wcześniej. A ja mówiłam o tym, że teraz rynek jest bardziej świadomy i tak dalej. No dobra. No i morał drugi jest taki, że po prostu producenci dają nam wybór. I ten wybór jest, myślę, najważniejszy. Bo sprzęt koniec końców należy do nas i w naszej gestii jest to, co z nim zrobimy. To on ma nam odpowiadać, a nie mamy się my do niego dostosowywać.
0: Tak, to prawda. I tylko problem jest, wiesz, taki, ja mam takie wrażenie z mojej perspektywy, ja akurat teraz naprawdę dobrze trafiłem przy wyborze klawiatury, ale kłopot jest taki, że jeżeli mieszkamy w jakimś mniejszym mieście na przykład, to nie mamy tak do końca możliwości, żeby sobie chociażby te różne klawiatury potestować. No nie robiąc wycieczki gdzieś do jakiegoś tam powiedzmy sklepu, który tym się charakteryzuje, że handluje tylko klawiaturami na przykład. Albo to jest jego jakaś główna działalność, bo te wszystkie nawet sklepy komputerowe no będą mieć klawiatury dla graczy na przykład, ale to będą jakieś bardzo podstawowe modele konkretne i przede wszystkim dedykowane głównie graczom, a to nie zawsze klawiatura dla graczy będzie tym, o co nam chodzi tak do końca.
1: To prawda. Nie no, nie oszukujmy się, kto chodzi i testuje, albo ludzie kupują i potem to wszystko zalega w domu. Ja w tym momencie mam może z 6 zestawów tych przełączników, no bo gdzie ja będę chodzić i je testować?
0: No właśnie.
1: Albo no, dostają od producentów i potem odsyłają, piszą recenzje i odsyłają, a takich ludzi jest mało. Albo mają kogoś znajomego właśnie w tej branży. No,
0: ale
1: albo
0: wiesz,
1: jeżdżą ludzie po prostu do siebie
0: i testują.
1: I testują.
0: Ale wiesz, dlatego tym bardziej jest myślę, że zasadne to, żeby pójść w te klawiatury customowe, w klawiatury hot swap. Bo okej, jeżeli zdecydujemy się na konfigurację jakiejś tam klawiatury, na jakiś konkretny model, no to no tej ramy już nie zmienimy, tak? A przynajmniej nie zrobimy z niej wszystkiego, z nią wszystkiego. Ale to, jak ta klawiatura będzie się zachowywać i jak będzie reagować na nasze polecenia, to wymieniając przełączniki, możemy naprawdę sobie manewrować jak chcemy w zasadzie. Jeżeli chcemy mieć klawiaturę, która będzie cichutka, łatwo aktywowana, to wybierzemy sobie takie przełączniki. Jeżeli kiedyś poniesie nas fantazja, że chcemy mieć klawiaturę wręcz, która działa jak stara analogowa maszyna do pisania, to też po prostu wystarczy te przełączniki wymienić, włożyć inne i już.
1: No to prawda.
0: A też oczywiście można potem eksperymentować z keycapami, można eksperymentować z jakimiś innymi modyfikacjami. No dobra, to teraz tak na koniec, bo myślę, że już powolutku zbliżamy się do finału. Więcej komentarzy jak na razie nie widzę, telefonów na razie też nie ma, więc cóż, widocznie o wszystkim, co mieliśmy opowiedzieć, to opowiedzieliśmy, ale teraz może kilka słów rzeczywiście o tych klawiaturach i przełącznikach. Ty, Karina, testowałaś więcej, więc co ciekawego naszym słuchaczom jesteś w stanie podpowiedzieć, jeżeli chodzi o klawiatury, jeżeli ktoś na przykład chciałby zacząć w ogóle swoją przygodę.
1: Jeżeli ktoś chciałby zacząć swoją przygodę, to niech zacznie od testerów. Są takie testery przełączników dostępne w różnych sklepach właśnie z takim asortymentem. I jeśli ktoś nie jest pewien, ktoś kupi na przykład 110 sztuk przełączników, które mu nie odpowiadają, no to jest wtedy dramat, nie? A jeśli kupi się taki tester, no, w którym jest parę sztuk, znaczy po jednej sztuce z iluś tam przełączników, no to po prostu ma większy ogląd, większe porównanie.
0: Czyli co, to są takie zestawy testowe? Można sobie coś takiego kupić? W jakich to cenach jest mniej więcej?
1: No, tak do 50 zł, do 60.
0: I ile takich przełączników w takim zestawie?
1: Do 10 dostajemy? Przełączników.
0: 10 przełączników.
1: Z różnych. Mhm. Moimi faworytami, mam je nawet tutaj przy sobie, są TTC Bluish White. To są przełączniki Tactile. No, używałam ich na tym właśnie Q6 Maxie.
0: I używałaś ich gdzie? Na literach czy bardziej?
1: Na wszystkim.
0: Na wszystkim.
1: Najpierw, bo one są takie ciche dosyć. Na wszystkim najpierw, ale stwierdziłam, może jakieś inne. Zamówiłam WS Heavy, trafiłam na słabą partię, na wadliwą partię. Potem pojawił się ten pomysł łączenia tych liniowych przełączników z najpierw Tactile, a potem z klikającymi. No to zamówiłam od razu te Gaterony Black w ciemno, tylko na bazie specyfikacji, bo potem jak już zacznie się dobrze czytać te specyfikacje, po samej specyfikacji można już wiedzieć, czego się spodziewać, nie? jak już się pozna temat. I jestem z nich bardzo, bardzo zadowolona i poleciłabym w zasadzie każdemu, kto jest, kto ma ciężką rękę.
0: Gaterony Black, gdzie u ciebie są?
1: Na wszystkim, co funkcyjne. Na strzałkach, na home end, insert, delete, page up, page down, F-y, numeryczna. Na te klawisze makr, numlock i do minusa numerycznego.
0: Jasne. A na literach?
1: Na literach są Gaterony Melody.
0: Melody. Mhm. Więc też rzeczywiście, i to są już te klikające,
1: no, tak.
0: Co zresztą słychać. Czy jeszcze masz jakieś typy przełączników, które mogłabyś polecić?
1: Mogłabym polecić właśnie te TTC, mogłabym polecić, jeśli ktoś chce budżetowo bardziej, bo te TTC to są i te Gaterony Blacki to są jednak przełączniki premium i te Melodiki też. To są już naprawdę przełączniki premium. Mogłabym polecić Akko Creamy Purple Profile 3 czy coś takiego. To są pierwsze przełączniki, jakie kupiłam. Takie budżetowe tactile. Bardzo fajne. Włożyłam je do K10 Max, jakiej używam. I to był jedyny zestaw, jakiego używałam wtedy. Więc one naprawdę są dobre. Nie chcę tutaj być jakimś nie wiadomo jakim autorytetem, ale jeśli używam tylko jednego zestawu na jednej klawiaturze, to naprawdę są dobre. Mogę polecić wszystkie Gaterony budżetowe linie, bo Gateron bardzo dba o kontrolę jakości i o właśnie faktory lubing.
0: Czyli smarowanie tych przełączników.
1: Tak. I no... W zasadzie mogłabym też polecić przełączniki Razera.
0: No Razer to jest taka, takie... to jest taka marka już jednak, nie? Wśród klawiatur.
1: Mimo tego, że to są klony, to naprawdę mogłabym je polecić, bo one... bo jednak te Razery Green są niepowtarzalne. W jakimś tam sensie.
0: To ja cię tak jeszcze o ceny zapytam. Jak one się kształtują? Ile za jeden przełącznik przyjdzie nam zapłacić tak mniej więcej?
1: I czy to zależy od producenta?
0: No właśnie, jakie to są rozstawy tych cen?
1: I od linii. 45 sztuk Ink Black chyba zapłaciłam 150 zł. Tylko 45 sztuk.
0: No.
1: Za 70 sztuk melodików zapłaciłam 215 z dostawą. Za WS Heavy, no to są tak ponad, zazwyczaj do 200 zł, ponad 200 zł, nie? Za komplet lub za pełen komplet.
0: Czyli tak mniej więcej za jeden przełącznik 4-5 zł.
1: No, to są
0: tego typu ceny. No to z tym się trzeba liczyć, słuchajcie. I niestety tanio też nie jest, zwłaszcza jeżeli lubimy tam sobie powymieniać, jeżeli lubimy sobie poeksperymentować. Dlatego rzeczywiście dobrze jest, jeżeli nie mamy jakichś sprecyzowanych oczekiwań i nie wiemy jeszcze do końca, czego chcemy, to fajnie, tak jak...
1: Wydać 60 zł za tester, tak. I mieć spokój.
0: Dokładnie, bo to jest jedna inwestycja i wtedy można sobie to posprawdzać, można sobie to potestować, jak nam kolokwialnie mówiąc siądą dane przełączniki, a wtedy już po prostu...
1: Lub wybrać sklep z czystą polityką zwrotów.
0: No właśnie, a czy ze zwrotami nie ma problemów, jeżeli już takie przełączniki gdzieś tam są używane?
1: Jeśli są w nienaruszonym stanie, to nie ma problemów.
0: Mhm. No tak, tylko czasem przy wkładaniu tych przełączników to niestety może się jakiś pin wygiąć, tego typu rzeczy mogą
1: mieć miejsce. No to już
0: wtedy nie. No, więc tu już po prostu trzeba na to też gdzieś tam zwracać uwagę. Mamy taki komentarz od Zbyszka z Banańca. Witam, nie pierwszy raz polecam zmienić swoje przyzwyczajenie i zamienić kombinację Alt-Tab na Alt plus kocia łapka, to znaczy Escape. Pozdrawiam. No rzeczywiście, ten skrót, ja o nim zawsze zapominam, ale tak powiem szczerze, że on jest mniej wygodny z mojej perspektywy. Trzeba bardzo palce rozcapierzać, że tak powiem. A Alt-Tab to jakoś tak wygodniejszy jest. To jeżeli chodzi o komentarze, to jest tyle. Natomiast może też jeszcze porozmawiajmy na temat klawiatur jako takich. No my mamy tę samą klawiaturę i to jest klawiatura, którą ja z czystym sumieniem mogę polecić, chociaż cenowo zaboli.
1: Zależy, jak się do tego podejdzie. Zaboli, jak się tylko popatrzy na cenę.
0: Na cenę, tak, bo to nie jest tania klawiatura. To jest Keychron Q6 Max. Ona kosztuje ponad 1100 zł. Tak, ponad 1100, dokładnie. Są dwie wersje. Jeszcze tylko powiem, że są dwie wersje. Jest tańsza, jeżeli od razu wiemy, że będziemy chcieli ją modyfikować. Jeżeli od razu wiemy, że chcemy ją przystosować do swoich potrzeb i chcemy wybierać przełączniki. Ale moim zdaniem warto kupić tę podstawową, tę wersję, która już ma wszystko i potem na spokojnie sobie coś tam dorzucać do niej i wymieniać i modyfikować.
1: Dokładnie. Tutaj jest, to jest naprawdę czołg. 1,9 kilowagi, stal, aluminium, wszystko po prostu.
0: Tak, to jest ciężka klawiatura. Ta klawiatura jest ciężka, no waży swoje, tak jak mówisz, tylko 2 kg. Jest metalowa. To jest rzecz, która naprawdę, no myślę, że w razie konieczności obrony też mogłaby posłużyć.
1: Właśnie o tym pomyślałam, jak ją zobaczyłam pierwszy raz w sumie.
0: Tak, że przy okazji to mogłaby...
1: Wadą może być to, że ona nie ma stopek do...
0: Ma takie naklejone jedynie.
1: Znaczy no, można nakleić, ale nie ma ich po prostu.
0: Nie da się regulować jej kąta nachylenia. Ona już jest nachylona pod jakimś tam niewielkim kątem, ale to jest mam wrażenie takie bardzo, bardzo nieznaczny ten kąt. Więc tego się aż tak bardzo nie odczuwa. Więc jeżeli ktoś lubi, jak klawiatura jest pod jakimś tam nachyleniem, to myślę, że może go to rozczarować. Też nie ma podpórki pod nadgarstki, ale na przykład w moim przypadku to absolutnie nie miałoby sensu, bo nie miałby mi tak miejsca na biurku. Ona się u mnie idealnie mieści po prostu przed mikserem. W tym miejscu to dosłownie, no nie wiem, może z centymetr jeszcze zostaje mi wolnego blatu. Także idealnie się wpasowała.
1: Ja myślałam ostatnio nad podpórką pod nadgarstki, taką drewnianą.
0: No jak masz miejsce, to pewnie.
1: No może.
0: U mnie to totalnie by się nie zmieściło. Nie miałoby gdzie się zmieścić. Natomiast taki jeszcze trochę o minusach tej klawiatury, bo ja kilka jednak bym znalazł, to nie jest rzecz idealna i na przykład z mojej perspektywy takim minusem jest lokalizacja tych przełączników. Ta klawiatura u mnie znajduje się tuż przed mikserem i chcąc na przykład zmienić źródło łączności z USB na Bluetootha na przykład albo układ klawiatury, to muszę ją trochę odsunąć i przesunąć ten przełącznik. Gdybym chciał ją mieć podłączoną po USB, bo jest taka możliwość, to nie ma szans, bo po prostu by mi się nie zmieściło, bo gniazdo USB znajduje się z tyłu obok tych przełączników, więc w niektórych klawiaturach na przykład to USB jest tak schowane wewnątrz, że ten kabel jest ulokowany pod klawiaturą, ma ten swój taki kanał do ułożenia tego kabla.
1: Te takie rynienki.
0: Tutaj tego nie ma. Tu mamy po prostu gładką powierzchnię pod spodem, gładki metal, nie ma absolutnie nic, ten przewód jest podłączany z tyłu. Więc to ja bym zaliczył do wad tej klawiatury, a pozostałe to po prostu same zalety. Ta waga to jest, no powoduje, że to jest tak stabilne urządzenie, które stoi na biurku, że tam, no trzeba naprawdę się postarać, żeby je przesunąć. Chociaż to też dla kogoś może być wada. Jeżeli ktoś na przykład ma słabe ręce. A też podejrzewam, że niektórzy z naszych słuchaczy mogą mieć jakieś problemy z motoryką.
1: Jeśli ktoś planuje na przykład ją przenosić, ja na przykład nie wyobrażam sobie włożyć jej do plecaka i chodzić z nią, bo to jest
0: no
1: typowo stacjonarne urządzenie. Jeśli ktoś planuje takie coś, to nie, to klawiaturę odradzamy, mówimy od razu.
0: Chociaż ja na przykład, ja ją przenoszę letnią porą, jak chcę sobie posiedzieć na balkonie, to mam biorę tę klawiaturę, biorę słuchawki na 2-4 GHz i mogę sobie pracować na świeżym powietrzu. Zasięg mi w zupełności wystarcza, wszystko działa, nie mam opóźnień zarówno na wejściu, jak i na wyjściu, więc to super. To się elegancko sprawdza.
1: Jeszcze jedną wadą mogą być, może być jednak dużo warstw tych wyciszeń i to, że po prostu czasem pianka potrafi wejść pomiędzy powymienianie przełączników, może się jakby obluzować ta kanapka z tych pianek i i z tą płytą główną. I po prostu trzeba, ja na przykład, mój egzemplarz ma tak i musiałam po prostu ciężarem ciała dociskać do siebie te wszystkie warstwy, żeby po prostu wszystko mi łapało albo nie było podwójnych aktywacji.
0: Aha. No ja takich problemów nie miałem. Miałem co prawda trochę problemów właśnie z aktywacją po jakimś czasie, z podwójną aktywacją, ale to się okazało, że jakby winowajcą tych problemów był kot, a konkretnie kocie włosy, które są wszędzie. Nawet znajdowały się pod przełącznikami. Wyobraź sobie. No, delikatny koci włos, bo to jest akurat ragdoll, więc on po prostu wszędzie wlezie, pod przełączniki nawet. Ale jak właśnie powyjmowałem te felerne przełączniki, je poczyściłem od spodu, to no to już wszystko okej i problemy się skończyły.
1: Wiem, bo ja walczę z psią sierścią. Ja się boję otwierać komputera stacjonarnego.
0: Ale swoją drogą to jest też, myślę, że dość fajna sprawa, bo jeżeli nie mamy klawiatury z hot swapem i coś nam uszkodzi taki przełącznik, albo coś nam gdzieś tam nawet wlezie między te przełączniki, a płytę główną, tak, no to wtedy mamy problem. A w przypadku takiej klawiatury to po prostu wyciągamy przełącznik i problemów nie ma, bo to po prostu jest łatwe do serwisowania. Widzę, że mamy telefon, więc ten telefon odbierzmy. Kogo witamy po drugiej stronie?
2: Dzień dobry, witamy, DJ Graco.
0: Cześć, Gracjanie, słuchamy cię.
2: Witam. Wcześniej się nie odzywałem, bo po prostu wypadło mi coś i kawałek audycji mi uciekł, więc też za bardzo nie wiedziałem, o czym była mowa, ale wróciłem, zobaczyłem, że jeszcze trwa, to myślę sobie, a zadzwonię, to po prostu, że tak powiem, moimi doświadczeniami się podzielę.
0: Ty też
2: z klawiaturami.
0: Q6 Maxa używasz, jak rozumiem, teraz, tak?
2: Tak, teraz tak, ale zanim Q6 Maxa, to w ogóle może trochę historii, bo moja pierwsza klawiatura mechaniczna to w 2019 roku, no wtedy się tak naprawdę zaczęła ta moja przygoda, i mam ją nadal, bo jeszcze nie jest sprzedana, nie wiem, może na jakimś OLX-ie spróbuję ją opylić albo coś, no wiadomo, że pieniędzy z tego wielkich nie będę mieć, ale no głównie chodzi o to, żeby się pozbyć. Genesis Tor 300 z przełącznikami Outemu Blue i oczywiście nie ma hot swapa, wiadomo, to jest taki... A co ciekawe, nakładki wyglądają tak, jakby były zrobione z PBT. Ciekawe, bo ona była dosyć tania, 169 zł kosztowała, więc jak za tą cenę i nakładki PBT, no nie wiem, no może to jest jakiś oszukany, nie wiem, no ciężko powiedzieć, ale są one w każdym razie...
1: Przełączniki temu tańsze, więc mogli więcej na nakładki.
2: Może. No, też tak mi się wydaje. No i tak generalnie tak to wygląda. No, klawiaturka była spoko. Używałem jej przez, powiedzmy, no, do 2021 roku i używałbym nadal, gdyby nie tutaj mój szanowny kolega Pates, bo on prezentował mi taką klawiaturę MSI Vigor GK50 Elite. I to jest klawiatura z przełącznikami Kaich Box White. I ja po prostu zakochałem się w tych przełącznikach. W sensie, nie wiem, od pierwszym momencie, kiedy zacząłem nimi klikać, po prostu się w nich zakochałem. Ten dźwięk, ten, nie wiem, feeling i w ogóle wszystko, to po prostu dla mnie to, no, wśród klikających to obecnie jest mój po prostu faworyt. No i co? Stabilizatory są w niej całkiem spoko. Nie narzekam na nie jakoś specjalnie. Nakładki, mimo tego, że są z ABS-u, to też są ok. No, wadą było to, że nie miała ona hotswapa, no nie miała ona kontekstowego. No wiadomo, że ten kontekstowy można było sobie zamapować. Ja na przykład sobie zrobiłem w systemie ten Sharp Keys i prawego Windowsa sobie przemapowałem na kontekstowy, no bo można było. I tak prawego Windowsa nie używałem i tak, więc spoko. No ale po prostu stwierdziłem, że no może w końcu zainwestuję jakoś w tego hotswapa i tak dalej. No to ten. No i to moja trzecia klawiatura to Endorphy Talk. I tak, ona miała już hotswapa, miała już klawisz kontekstowy. Teoretycznie dla mnie wszystko było ok, wszystko fajnie, spełniała moje oczekiwania, nakładki te fabryczne też były ok. A, zapomniałem wspomnieć, tam też były Kaich Boxy fabrycznie, tylko że browny. Też byłem w nich całkiem zadowolony, nie narzekałem na nie specjalnie. Zresztą kupiłem sobie potem te White i troszeczkę sobie tam wymieniłem. Jakby Endorphy nie mam już, bo właśnie do tego miałem przejść, że kupił ją ode mnie Patryk. No to stwierdziłem, że no, zbierałem się już po prostu jakiś czas do tego Q6, żeby kupić, bo tu stwierdziłem, że tak, chcę mieć klawiaturę, która mi teoretycznie ma mi posłużyć na lata i żebym się po prostu nie musiał potem niczym martwić. Tylko właśnie w zakresie ewentualnie jakiegoś customowania. No ale zakup przełączników to już nie jest jakoś mega dużo w porównaniu do Q6, no bo jednak cena była spora. No ale mówię, miałem odłożone pieniądze, więc jakby dla mojego budżetu to nie było, że tak powiem, cios. Więc po prostu zakupiłem tą klawiaturę. I tak, no jestem z niej ogólnie póki co bardzo, bardzo zadowolony. Tak jak już tutaj było też wcześniej mówione, ja znalazłem sposób, żeby w Keychron Launcher przemapować sobie pojedynczy klawisz. To się jak najbardziej da zrobić. No wiadomo, jest przy tym sporo klikaniny, ale no jakby na LTN-ie dokładnie opisałem tą instrukcję i to jest w wątku klawiatury mechaniczne.
0: Myślę, że pod audycją to fajnie będzie w komentarzu nawet gdzieś przekleić ten twój opis, bo on jest rzeczywiście...
2: Mogę przekleić.
0: No to super.
2: Nie każdy
0: używa LTN-a, więc myślę, że fajnie będzie to podać, te instrukcje.
2: No i właśnie stabilizatory. O co mi tutaj chodzi? Ja ogólnie ze stabilizatorów Q6 Max jestem bardzo zadowolony. Enter, Shift, nie wiem, Backspace, tabulator. Znaczy nie, na tabulator akurat nie ma, no ale no, nie ma większych problemów. Wszystko ładnie chodzi, pięknie. Jedynie co, to mam problem ze spacją. I teraz tak, jakby sam klawisz chodzi płynnie, nawet jak nacisnę sobie na krawędzie, on chodzi płynnie, tylko jak po prostu włożyłem tam liniowca, bo właśnie zaopatrzyłem się w kilka sztuk Gateron Ink Blacki, które są ogólnie bardzo gładkimi przełącznikami, co należy nadmienić. Są te liniowce, one są trochę ciężkie, ale one są bardzo gładkie i to mi się w nich podoba, że się to tak taka gładkość. To zauważyłem, że jak naciskam na krawędziach, to lekko... Zaraz, co się dzieje? Bo coś nie
0: Karina się śmieje, że wszyscy teraz Blacki będą kupować.
2: No cóż, no właśnie, no to już mówię dalej. No to zauważyłem, że coś mi to nie pasuje. No odskakuje, okej, ale po prostu czułem, że tak spacja tak jakby o coś wadziła, że ten na krawędziach nie chodzi to tak gładko, jakbym wcisnął na środku. I na przykład na enterze też mam blaka i nie mam z tym problemu. Nawet jak naciskam na krawędziach, to wszystko ładnie, gładko chodzi. I zrobiłem parę eksperymentów. Wymieniłem na przykład keycap tak testowo z tej MSI, o tej klawiatury akurat nie sprzedałem, mam ją dalej. I na tym keycapie w MSI, jak ją wymieniłem, to tam chodzi lepiej. I nawet zrobiłem drugi, taki inny eksperyment, że odwróciłem tego oryginalnego keycapa tak niepoprawnie, czyli tą taką niższą ścianą do przodu. I wtedy też to chodziło lepiej. Mi się coś wydaje, że ja mogę mieć po prostu może jakiś wadliwy keycap, może nie do końca jakiś
0: wyformowany. A może, Gracjanie, problem jest z tego wynikający, że tam przecież pod spacją jest ta podklejka z tej takiej pianki. Może coś z nią jest nie tak.
2: No,
0: może tu jest problem.
1: Może ona się odkleja lub zaczęła odklejać.
0: Albo jest minimalnie źle przyklejona.
1: Tak,
2: bo ja tam zauważyłem, że jest na tym keycapie przyklejona taka pianka.
0: Tak, no jest taka pianka. Wiesz, ja myślę, że możesz spokojnie spróbować nawet ją odkleić i zobaczyć, co się stanie, jaki będzie efekt. Tym bardziej, że w komplecie dostałeś kilka pasków tej pianki, więc w razie czego to będziesz mógł sobie ją przykleić, nawet jakby tamta już nie chciała trzymać.
2: No tam dostałem jakieś takie uszczelki.
0: Tak,
2: no,
0: i to jest to.
2: Bo ja nie wiedziałem właśnie do czego to do końca służy.
0: Tam masz kilka takich paseczków na takiej kartce jakby przyklejone i to
2: dokładnie.
0: Jest i to jest to.
2: Mam też zapasowe nóżki, co ciekawe, i śrubki.
0: Dokładnie.
2: No.
0: I są też, w ogóle, jest śrubokręt i jest imbus.
2: Jest bardzo dobrze wyposażona, w sensie fabryczne wyposażenie, które jest, to naprawdę, no... imponujące, moim zdaniem. No. Tak więc, mówię, na razie póki co jestem zadowolony i mam nadzieję, że mi ta klawiatura będzie przez lata służyć i jestem tej dobrej myśli. Modyfikacje, jakie ja zrobiłem, to wstępnie Gateron Melodic na litery, no i to mi się tak średnio spodobało. Same przełączniki są ciekawe, ale nie... Dźwięk też jest ciekawy, ale nie odpowiada mi właśnie ich... to jak się one zachowują.
1: Charakterystyka,
2: dokładnie. Bo one się charakteryzują tym, że jest na samej górze, jak ten przełącznik idzie sobie w dół, to od razu jest już ten taki klik. Później i ten klik jest dosyć taki... trochę trzeba użyć oporu i potem mimo woli, jak idzie palec w dół, to on się zderza od razu z dnem przełącznika. I można ten przełącznik nacisnąć delikatniej, tak żeby się on nie zderzał z tym dnem, ale jest to utrudnione, bo to taka jest charakterystyka, albo ja inaczej po prostu nie potrafię wciskać. W każdym razie na przykład w White'ach to wyglądało tak, że tam nie ma od razu tego kliku, tylko jak się powoli wciska przełącznik, to czuć, że tam co sobie idzie w dół. Potem jest taki delikatny guzek, potem się pojawia ten klik i później idzie już liniowo w dół. I na White'ach mogłem zrobić tak, że mogłem wcisnąć tak klawisz, żeby to nie dotykało dna. Czasem w nocy, na przykład jak pisałem, to żeby nie uderzać tak w tych przełączniki, to trochę bardziej delikatnie i wtedy mi się udawało to lepiej zrobić. A na tych melodikach po prostu nie potrafię. Dlatego po prostu będę je wymieniać na White, mam nadzieję, w najbliższej przyszłości. Kupię tej drugiej generacji, bo ja wcześniej miałem do czynienia z pierwszą. Ciekawe, czym się...
1: Poprawione są.
2: Tak, też gdzieś tam czytałem. Wiem, że są fabrycznie nasmarowane, ale tylko browny i redy tylko są fabrycznie nasmarowane, bo liniowych, źle mówię, klikających się zazwyczaj nie smaruje. Chociaż, wiadomo, są wyjątki, ale nie jest to takie powszechne.
0: Rzeczywiście trochę klawiatur udało ci się przetestować i tak zapytam, bo myślę, że też część z naszych słuchaczy, która po prostu używa jakiejkolwiek klawiatury, za na przykład kilkadziesiąt złotych, takiej zwykłej, membranowej, może sobie teraz zadawać pytanie, o czym oni i tu można wstawić sobie kilka wyrazów, opowiadali przez te ostatnie 2 godziny. Klawiatura jak klawiatura. Litery, spacja, enter, strzałki. Co to w ogóle jest za jakaś fanaberia, że sobie ludzie kupują...
1: Ktoś kupuje klawiaturę za 1000 zł.
0: Tak, że ludzie sobie kupują jakieś dziwne klawiatury, że wymieniają jakieś przełączniki, że się zachwycają jakimś klikaniem, że im to klika, a to im nie klika, że to ciężej chodzi, że to lżej chodzi. Jakie to w ogóle ma znaczenie? Działa to działa, nie działa to nie działa. Jak mi padnie klawiatura, to wymienię sobie na nową, bo to przecież może kosztować kilkadziesiąt złotych. To z twojej perspektywy, Gracjanie, to chciałbym zapytać, bo pewnie tak jak i my tu wszyscy, używałeś kiedyś tych klawiatur na przykład membranowych.
2: Oczywiście.
0: I jaka twoja jest, według ciebie, jeżeli chodzi o twoje odczucia, jaka jest różnica, jak sobie taką klawiaturę wymienisz?
2: Jaka jest różnica? No to może najpierw zacznę od tych takich membranówek, bo mam też taką membranówkę, taką bardziej, można powiedzieć, mobilną czy coś. To jest Logitech K270 i ona jest na odbiornik 2,4 GHz Logitech Unifying. Miałem też do czynienia z klawiaturą Logitech K120 i to taki bardzo podstawowy model. On jest też na kabel USB tylko, też membranowy, ale powiem szczerze, że ta K120 mi się bardzo podobała. Mimo tego, że ona była membranówka, to bardzo mi się podobała, bardzo fajnie by była wykonana i nawet ten skok klawiszy był taki całkiem spoko. A właśnie jaka jest różnica? No, wydaje mi się, że wydaje mi się, że tak, bo na pewno takie klawiatury z przełącznikami, one przede wszystkim są bardziej trwałe i klawiatura mechaniczna w zasadzie inaczej. W zasadzie jak gdzieś w ogóle wyczytałem takie rozważania jednego użytkownika i one są zresztą prawdziwe, że tak naprawdę każda klawiatura jest mechaniczna, a nie mechaniczna klawiatura to jest tylko taka, nie wiem, w telefonie na przykład ekranowa czy coś. Więc tak też można iść, ale no tutaj to taką małą tylko dygresję wtrąciłem, ale wróćmy do tematu, że klawiatura z przełącznikami, ze switchami jest trwalsza przede wszystkim od zwykłej membranówki, może... że tak powiem, zarejestrować większą ilość wciśnięć, bo i o co mi tu chodzi? Bo tak, w szkole, w sensie jak ja chodzę do tego na Tyniecką, tam na Tyflo, my tam mamy takie klawiatury delowskie na stanowiskach i one bardzo często mają taki problem, że jak wcisnę kilka klawiszy naraz, to nie załapuje mi kombinacji. Na przykład, nie wiem, coś tam, chociażby taka trywialna rzecz jak nie wiem, insert nienumeryczny, tylko ten taki na przykład u góry. Control, strzałki lewo-prawo, na przykład NVDA, że chce zmienić parametry. Na jednej z klawiatur to w ogóle był problem, bo nie chciało to załapać. No dobra, mogła być to wadliwa membrana czy coś, bo nie w każdej musi taki problem być. Ale no to jest moim zdaniem taki największy atut, że no, osobne przełączniki to w zasadzie taka klawiatura może zarejestrować nawet jakby się teoretycznie wszystkie klawisze naraz wcisnęło, to może zostać zarejestrowane, bo jak kontroler nie ma ograniczeń odnośnie rejestracji jednoczesnej rejestracji naciśnięcia tych klawiszy, to tak. No i kolejna rzecz. Z drugiej strony klawiatura mechaniczna to też nie jest dla każdego, bo każdy ma inne wymagania. I ja tutaj trochę się posłużę taką analogią, na przykład odnośnie osób, które się na przykład interesują radiem, bo dla jednego wystarczy tylko takie radyjko kuchenne, które byleby coś tam odbierało.
0: Żeby grało. Tam...
2: No dokładnie, żeby grało. A są osoby, które bardziej się tym patrzą na to odbiór tego radia, bardziej patrzą na to, jak im te stacje odbierają, z jaką siłą sygnału i tak dalej. I już tutaj już szukają jakichś takich lepszych rozwiązań, takich czulszych. I wydaje mi się, że ta sama analogia jest z tymi mechanicznymi klawiaturami, że po prostu jak się wejdzie w ten świat, jak poczuje się ten vibe, ten feeling, nie wiem jak to dokładnie nazwać, to już po prostu mi osobiście ciężko jest z tego wyjść.
1: To się nie wyjdzie.
2: Oj tak, dokładnie. I to tak ciężko to wytłumaczyć.
0: Ja bym jednak powiedział, wejdę ci w słowo, mimo wszystko, że to jest inny komfort pisania. Tak po prostu. Ja wiem, że tutaj też poruszyłeś sporo...
2: Ja się skupiłem to na takich technicznych bardziej.
0: Tak, ale tu podałeś sporo różnych argumentów i ja się z nimi oczywiście jak najbardziej zgadzam, z tą wytrzymałością, z tym wszystkim, ale przede wszystkim, słuchajcie, z mojej perspektywy, a ja jednak zdarza mi się trochę pisać, zdarza mi się, no pracuję na komputerze jednak po te kilkanaście godzin w ciągu dnia. Dla mnie to jest istotne. Ten komfort pisania, ta informacja zwrotna z tej klawiatury, którą ja mam, to jest zdecydowanie inna i moim zdaniem bardziej taka komfortowa od tego, co mamy na tych zwykłych membranowych klawiaturach. Ja mam porównanie, ostatnio przez jakiś czas miałem okazję też pracować sobie na klawiaturze takiej membranowej, nie jakiejś tam markowej, to klawiaturze, która ponoć ładnie wygląda, ale jak dla mnie to wrażenia z jej użytkowania były naprawdę słabe. Taka klawiatura za kilkadziesiąt złotych. Wciskanie tych klawiszy, to wszystko jakby takie, jakby te klawisze były czymś oblepione, jakby piach po prostu gdzieś tam był nasypany pomiędzy te klawisze. Zupełnie inne wrażenie niż to, co mamy w przypadku naprawdę dobrze dobranych pod siebie przełączników. Bo oczywiście wiadomo, że nie każdemu każdy przełącznik będzie pasował. To też.
2: No tak, tak.
1: Tak jak zaznaczyłam na początku audycji, że to jest bardzo kwestia subiektywna.
0: Tak. A niektórym, ja jestem niemalże pewien, że niektórym to nawet i wrażenie z pisania na jakichkolwiek przełącznikach nie będzie pasowało i oni stwierdzą, że dla nich to właśnie te klawiatury membranowe jeszcze o niskim skoku, albo na przykład dla kogoś to klawiatura laptopowa, taka standardowa, to będzie super rozwiązanie. Dla mnie absolutnie, absolutnie, ale jakby to jest moja subiektywna ocena.
2: No to teraz ja się wypowiem właśnie, jeśli chodzi o wrażenia z pisania, bo tak, okej, tutaj się też z tobą zgodzę. Ja na przykład, ja jestem w stanie się przyzwyczaić do na przykład pisania na laptopowej klawiaturze o niskim skoku, takiej na przykład nożycowej, dajmy na to. Jestem w stanie się do tego przyzwyczaić, bo nawet jak wyjeżdżam do Krakowa, no to no nie wożę ze sobą mechanika, no bo to jednak jest dosyć ciężkie urządzenie i to, no takie nieporęczne, bardziej bym powiedział stacjonarne, ale właśnie jak korzystam z tej klawiatury laptopowej, no chociażby w tym moim laptopie, który teraz mam obecnie, to przyłapałem się na tym, że mam trochę taki odruch, że czasem te klawisze wciskam tak ciężej, w sensie nawalam czasem w te klawisze, nie wiadomo po co, a ja wiem po co, no po to, bo jestem przyzwyczajony do wysokiego skoku, no a te klawisze mają niski skok, no to siłą rzeczy czasem mi się zdarza trochę nawalać i to taki odruch mi po prostu pozostał po tym, no i tak to wygląda, no.
0: Mamy pytanie od Zbyszka z Banańca. Czy są do kupienia nakładki okrągłe?
2: To ja nie wiem, to już może inni będą wiedzieć.
0: Karina, ty widziałaś?
1: Okrągłe nakładki.
0: Ja podejrzewam, że takie, wiesz, wyglądające jak te takie guziki, na przykład, nie wiem, w kalkulatorach albo gdzieś, albo na pilocie od telewizora, które miałyby...
1: Nie no, każdy keycap jest jakby kwadratowy, ale mają takie jakby taki okrągłe profilowanie. Niektóre mogę ci takie znaleźć.
2: Nie no, technicznie do zrobienia byłyby takie okrągłe nakładki, jak najbardziej możliwe.
0: Więc
1: do zrobienia
0: więc
1: tak, jakby ale od zewnątrz, znaleźć.
0: Więc od zewnątrz to musi być kwadrat albo jakiś, czy jakaś tam konkretna, jakiś konkretny wygląd tego, żeby się po prostu mieścił w tej klawiaturze, bo każde to miejsce na ten klawisz to jest takie po prostu okienko o określonych wymiarach, więc tu się za wiele nie podziała, ale ten wewnętrzny profil to rzeczywiście mógłby być okrągły, no. To jest dobre pytanie.
2: No, no niestety no, nie spotkałem się z takimi hiccupami, no to trzeba byłoby poszukać gdzieś tam może w internecie.
1: Ja widziałam na AliExpressie takie jakby w kształcie pianek hiccupy.
2: No, no to też
1: ciekawe. Ale żeby takie w kształcie koła, no to nie wiem.
0: Ale jest to ciekawy temat i podejrzewam, że ktoś takie zrobił, tylko trzeba poszukać w ostateczności też, tylko to czytałem, że to już wcale nie jest taka rzecz trywialna. Niektórzy nawet sobie drukują, jeżeli mają drukarki, to drukują sobie keycupy, ale ponoć to są rozwiązania zdecydowanie mniej trwałe od tego, co możemy kupić, co jest przemysłowo produkowane. Jednak no, z takiego urządzenia czy z takich nakładek dosyć często korzystamy, dosyć często naciskamy je, mają kontakt z naszą skórą. Też zresztą kiedyś czytałem, że w ogóle jeżeli chodzi o takie właśnie keycupy drukowane na drukarkach 3D, to trzeba też zwracać uwagę na materiał, z jakiego one są wykonywane, bo skoro mają one bardzo często kontakt z naszą skórą, to też ze względów zdrowotnych nie każdy materiał do tego się nadaje.
2: A to tak, no to też jest dużo w tym racji. A ja jeszcze tak powiem odnośnie, tak zboczę trochę z tematu, ale oczywiście pozostaję jakby nadal w głównym nurcie, no to chciałbym jeszcze powiedzieć o tym narzędziu do ściągania przełączników, mianowicie o tym switch pullerze, bo ja mam też, znaczy ja mam głównie kilka switch pullerów, bo no trochę się ich nazbierało, bo Jeden był z, akurat tego już nie mam. Jeden był dostarczony z Endorfy. Jeden to kiedyś tam zamówiłem ze sklepu Keyspace Store. Oni też mają całkiem spoko, ale mam też taki inny switch puller, który ma bardzo ciekawą konstrukcję. I to jest switch puller od Gaterona. I on wygląda trochę tak jak taki prostopadłościan. On mi się bardzo przydał w momencie, kiedy wyciągałem klawisze z Endorfy. Dlaczego? Dlatego mówię, że w Endorfy, jak wyciągałem przełączniki, to tam one bardzo mocno siedzą w slotach, bardzo, bardzo mocno i tam trzeba dosyć mocno i silnie pociągnąć. I jest tam taki problem, że jak używałem takiego standardowego, to one po prostu wyskakiwały jak z armaty czasem i no gdzieś tam potrafiły odlecieć przez tworza te przełączniki, potem weź tego człowieku, szukaj. No i on ma, i to jest tak, o co chodzi? On ma taką konstrukcję, ci tak, wygląda jak prostopadłościan, jest generalnie obudowany z metalu. Na górze, w sensie na górnej podstawie tego prostopadłościanu jest przycisk, który się naciska, a na dolnej podstawie prostopadłościanu są takie jak, nie wiem, porównał do takich składane ramię, no może nie ramię, no w każdym razie te widełki, które chwytają te przełączniki, ci te kombinerki powiedzmy. I jak się tego używa? Używa się tego tak, że wkłada się ten switch puller w miejsce, no, gdzie jest po prostu przełącznik na płycie, czyli nad przełącznik się go wkłada, dociska się do dołu, aż te kleszcze, one się tak jakby zatrzasną, bo tam jest...
0: Aż złapią ten przełącznik.
2: Że to się tak nawet zatrzaskuje i może nawet będę w stanie to pokazać, bo co prawda jest to telefon, ale powinno być to teoretycznie słyszalne, jak ja to zrobię z takiego dosyć mocnego przybliżenia. Czyli tak, przełącznik jest chwycony w te kleszcze i on się w nich trzyma. I on nie wylatuje. Naciska się na górze przycisk i uwaga, nie wiem, czy było słychać takie pyk.
0: Było.
2: Tak, to właśnie odskakuje i wtedy ten przełącznik zostaje puszczony. I to mi się właśnie przydało bardzo przy wyjmowaniu, bo dzięki temu one po prostu, ten switch puller je po prostu trzymał i w momencie, kiedy już tym górnym przyciskiem zwalniałem tą blokadę, one już mogły sobie normalnie zostać zwolnione i ten...
0: Mogło się po prostu chwycić i wiedziałeś, że on ci na pewno nigdzie nie odleci.
2: Nie wypadnie, tak. Ten
0: A to jest pewny. Fajny patent. To bardzo dobrze, że o tym mówisz.
1: Daj linka do niego.
0: Tak, to pod audycją koniecznie też wrzuć, jeżeli będziesz miał taką możliwość, bo to się może przydać.
2: Spoko. I tak, jeszcze tylko powiem, że on nie jest kompatybilny ze switchami niskoprofilowymi, przynajmniej tak wyczytałem na stronie Gaterona, więc on może być tylko używany do wyjmowania tych przełączników MX. No to tylko tak właśnie wspomniałem, żeby było wiadomo, bo ja akurat nigdy nie widziałem klawiatury mechanicznej niskoprofilowej i switchy niskoprofilowych też nigdy nie widziałem, dlatego jestem ciekaw, jak to wygląda, no ale to mówię, nie mam na razie na tyle takiego budżetu, żeby sobie potestować to wszystko, a może kiedyś jakąś niskoprofilową może dla testów kupię, ale to na pewno nie teraz.
0: Ja jakoś szczerze mówiąc do niskoprofilowych nie tęsknię, dla mnie ten wysoki profil to jest właśnie no, odpowiedni komfort pisania, ale to, ale to rzecz bardzo subiektywna.
2: No, więc wydaje mi się, że ode mnie to już mniej więcej byłoby wszystko, więc bardzo dziękuję tutaj, że mogłem z wami porozmawiać za
0: dzięki, ten czas. Dzięki również, Gracjanie, pozdrawiamy cię serdecznie, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, do usłyszenia.
0: I tak naprawdę to chyba tyle, jeżeli chodzi o naszą dzisiejszą audycję, chyba że jeszcze chcesz coś dodać tak na koniec.
1: Testujcie, próbujcie, bo naprawdę jest to.
0: Bo jest co testować. Jest co testować tych przełączników, keycapów, tego wszystkiego jest naprawdę dużo. Jest to bardzo fajna rzecz. Ja bym powiedział, że tak, że to jest trochę, tak z mojej perspektywy, jak na przykład osoby widzące gdzieś tam zachwycają się tym, jaka to wspaniała rozdzielczość jest w telefonach, jaką rozdzielczość mają aparaty, ile tam megapikseli, że tu mamy super fajny monitor, albo jakieś inne rzeczy, no to u nas rzeczywiście te wrażenia korzystania z komputera bardzo, ale to bardzo poprawia dobór odpowiedniej klawiatury. I ja naprawdę też bardzo serdecznie polecam, żeby
1: to
0: się...
1: To jest tak... bardzo dobra puenta na koniec naszej pogadanki.
0: Tak jest. Dziękujemy bardzo. Dziś o klawiaturach opowiadała Karina Machała i ja też swoje dodałem, bo też z tego typu urządzeń korzystam. Dzięki Karino za udział
1: Dziękujemy
0: w dzisiejszej audycji.
1: Wkład słuchaczy, bo też się podzieli swoimi doświadczeniami.
0: Oczywiście. Bardzo wam dziękujemy. I do usłyszenia.
1: I liczymy na następne spotkanie.
0: Tak
1: do
0: jest.
1: Usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Poniedziałek, 4 dzień sierpnia 2025 roku, minuta po godzinie 19, no już prawie dwie. Patryk Fajszewski, witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu na żywo. Audycja jest interaktywna, o metodach kontaktu powiemy sobie za chwileczkę. Jest ze mną też realizujący program Michał Dziwisz, który dziś wybitnie malutko się będzie udzielał z przyczyn bynajmniej od niego niezależnych. Tak, o metodach kontaktu to sobie za chwilę powiemy, a o czym my dzisiaj powiemy? Powiemy o Canal Plus, o aplikacji Canal Plus dla systemu iOS, to ważne. Nie mamy niestety tutaj ze sobą Androida do przetestowania funkcji na platformie konkurencyjnej, na platformie sąsiedniej. Myślałem, że powiemy sobie tak naprawdę o nowościach w aplikacji Canal Plus, dawniej MyCanal, taka jest też kodowa jej tam nazwa gdzieś wewnętrznie, jeżeli macie telefon na przykład po angielsku, to ta apka będzie widziana jako MyCanal, dlatego że jest to apka, która ma wspólny rdzeń, ale lokalizowaną potem zawartość. No to technikaliów za chwileczkę też myślę przejdziemy. Tak, i myślałem, że będzie to aplikacja taka, hej, co tam u mnie, nowości w Canal Plus na rok 2025, ale okazuje się, że poza takim ogólnym omówieniem możliwości, wspomnieniem o cennikach i tak dalej. Aplikacji o Canal Plus, szczególnie z iOS-owej perspektywy, po prostu nie było. Takiej dosyć dogłębnej, mówiącej o tym, jakie w ogóle funkcje mamy, była w kontekście innych platform tego typu, bodaj Polsat Box i innych. Więc postanowiłem, że podzielę się z wami, słuchaczami, tym, co ta aplikacja może, szczególnie, że sam korzystam i sobie cenię, więc nie traktujcie proszę tego jako reklamy, tylko po prostu raczej jako opcji, jako świadectwa, że u mnie działa, ulubione przysłowie administratorów sieciowych. I nie tylko. Teraz tak, bierzemy sobie w rękę telefon. Mam nadzieję, że to wszystko dobrze słychać. Odpalamy sobie Canal Plus. Canal Plus już był odpalony. Zacznę trochę nietypowo. Zacznę według stylistyki nowego iOS-a, czyli od dołu, ponieważ okno jest podzielone na kilka zakładek. One mają elementy

0: w ogóle robimy tę audycję? Dlatego, że Canal Plus jakiś czas temu, mniej więcej miesiąc lub dwa, o tym chyba nawet mogliście usłyszeć w tym przeglądzie, przeszedł facelifting głównie odtwarzacza, głównie playera, ale miało to bardzo duży wpływ też na inne zakątki aplikacji, dlatego, że tu z nieoficjalnych źródeł wiem od kolegi Pawła Masarczyka, że były tam wcześniej testy z udziałem użytkowników i były to testy pod kątem dostępności, coś tam robiono, coś tam sprawdzano. No i najprawdopodobniej teraz widzimy tego jakby efekt, brzydko mówiąc, na produkcji. Wracając do dostępności Canal Plus, wiem, że była robiona właśnie we współpracy z niewidomymi użytkownikami i tak jak jakby jeszcze raz powiem, po prostu teraz możemy śledzić jej efekty. Ale ta dostępność, to uprzedzę zachwyty, ta dostępność jest nierówna. Czyli podsumowanie na początku. Ta dostępność jest nierówna. Czym jest ta nierówność? Postaram się pokazać.
1: 19.06.
0: Odblokowujemy telefon przy użyciu twarzy.
1: Przycisk.
0: Proszę bardzo, witamy. Niedostępność już na pierwszym etapie.
1: Przycisk. Nagłówek, przycisk.
0: O, przycisk. Czym jest przycisk? Przycisk jest... Kliknijmy.
1: Nagłówek. Anuluj. Przycisk. Foku.
0: Przycisk jest Chromecastem. Przycisk jest kontrolką zezwalającą na zewnętrzne odtwarzacze inne niż AirPlay. Co ciekawe, do kontrolki AirPlaya jako takiego dostaniemy się później w widoku playera, w widoku odtwarzacza już konkretnego.
1: Anuluj, przycisk. Nagłówek, nocne niebo, przycisk. Menu, kontroluj logowanie, przycisk.
0: Menu, kontroluj logowanie. To jest też kolejny element wspólny. On jest albo na wszystkich, albo na niemal wszystkich zakładkach w aplikacji Canal Plus. I bardzo się cieszę, że nie ma tutaj słowa rejestracja, bo tej rejestracji istotnie nie ma. Więc jeżeli chcemy omawiać Canal Plus kompleksowo, to należy sobie o tym jednoznacznie powiedzieć. Niestety, aplikacja Canal Plus nie umożliwia nam z wewnątrz aplikacji założenia konta. To jest aplikacja do obsługi Canal Plus. Do obsługi Canal Plus w Polsce, do obsługi Canal Plus we Francji, do obsługi Canal Plus w terytoriach zamorskich Francji, takich jak Martynika, Gwadelupa, chyba Nowa Kaledonia i kilka jeszcze innych tego typu egzotycznych, wydawałoby się, krajów. Ale aplikacja już nie umożliwia założenia sobie konta. Zarówno założyć konto, jak i wykupić pakiet musimy sobie normalnie przez stronę Canal Plus, czego dzisiejsza audycja Państwu nie pokaże. Nadmienię tylko, że z wykupem pakietów jest ciekawie i kiedyś, kiedy ja jeszcze zacząłem korzystać z Canal Plus, to w ogóle był mały pikuś, brzydko mówiąc, bo były bardzo czytelne pakiety. Przy każdym pakiecie więcej informacji, w tym z listą kanałów. Tych pakietów było 7 czy 8, każdy mały, każdy niewielki. I robiło się z tego sumaryczną cenę subskrypcji z tych pakietów i było dobrze. Kiedy z jakichś różnych przyczyn, w tym chyba nawet testowych, musiałem zrezygnować z tej subskrypcji, którą miałem kiedyś, a i zacząłem zauważać, że moja lista kanałów, mimo wykupionych pakietów, to jakoś tak się dziwnie kurczy i jest cokolwiek niesatysfakcjonująca, zacząłem płacić zdecydowanie bardziej inflacyjną cenę, bo to był akurat taki, powiedzmy, nieszczęsny rok 2020, chyba drugi, kiedy odnawiałem te subskrypcje permanentnie. I wtedy już niestety były 2 lub 3 pakiety na krzyż. Pamiętam, że pakietem startowym był pakiet Canal Plus. Czyli kupując sobie Canal Plus, wydając na to 40 parę złotych i to był pakiet już jakby podstawowy w cudzysłowie, to bynajmniej nie oznaczało, że są w nim kanały Must Carry, Must Offer, czyli 1, 2, TVP3, Polsat i im podobne, tylko to był pakiet samych Canal Plusów. Canal Plus film, Canal Plus seriale, Canal Plus premium, czyli dawny po prostu Canal Plus zwykły. Nie było tam oczywiście sportu, albo ten sport był jakoś ograniczony chyba do jednego kanału. Tu nie będę Państwa czarował, bo nie pamiętam. W każdym razie to wcale nie było oczywiste i trochę nawet tak przetarłem oczy, mówię, Łomatko, to co ja sobie kupiłem? Aha, dobra, dostęp tylko do Canal Plus.

0: Co ciekawe, to był pakiet, bez którego nie dało się kupić innych pakietów, z tego co pamiętam, na wtedy przynajmniej. Teraz to się mogło, mówię, zmienić. Dawno na tej stronie z pakietami nie byłem, bo jakakolwiek ingerencja w tym momencie będzie oznaczała jeszcze inne odnowienie tej subskrypcji, zmianę daty pobierania i tak dalej, całą biurokrację, bo ten Kanal Plus, choć reklamowany jako bez umowy i tak dalej, no to oni sobie tam dosyć poważnie traktują użytkownika i też bardzo niechętnie go wypuszczą tak gdzieś tam ze swoich sideł, nazwijmy to. Brzydko.
1: Mamy telefon, jest z nami Patryk.
2: Witam.
0: Witamy.
2: Ja się chciałem zapytać, czy jest w Kanal Plus możliwość, która była kiedyś, próbowania Kanal Plus sobie przez miesiąc jakiegoś pakietu za darmo, czy to już teraz jest tak, że od razu płacimy?
0: Mam wrażenie... Musiałbyś zobaczyć, szczerze mówiąc, na stronę. Nie pamiętam teraz, mówię, ja mam i aktywnie subskrybuję, więc po prostu jakiekolwiek zabawa i zmiana tą subskrypcją, no, naraziłaby mnie na... Wydaje mi się, nie mam w tym stuprocentowej pewności, że przekierowano to na zewnętrznych resellerów, czyli ten w cudzysłowie miesiąc, to teraz jest łatwa gratka i łatwa opcja dla, nie wiem, korzystających z serwisów z dowozem jedzenia, jakichś aplikacji bankowych, że to jest taka reklama po prostu, ten pierwszy miesiąc za darmo i oni w ten kanał dystrybucji tego pierwszego miesiąca poszli, ale nie traktuj proszę tego jako wyroczni, bo mówię, troszeczkę polityką subskrypcji, polityką rozliczeń jakby Kanal Plus, nie bawiłem się, bo mam to, co mam i dobrze mi z tym, brzydko mówiąc. Na stronie widziałem, że ten miesiąc za darmo niby jest. Właśnie chwilkę temu zajrzałem na stronę, to widziałem jakiś baner reklamowy, że miesiąc za darmo jest. A jak bardzo chętnie oni go realnie dadzą, to jest inna kwestia.
2: A powiedz mi, jak płacisz, bo że płacisz kartą, czy na przykład jest też jakiś PayPal... Czy karta to opcja jedna?
0: Mam podpiętą kartę, bo to była na wtedy sensowna i satysfakcjonująca mnie opcja. Drugą opcją było doliczanie do rachunku operatora, co mnie nie satysfakcjonuje akurat.
2: On mnie też by nie.
0: Bo nawet nie mógłbym sobie na to pozwolić z przyczyn jakby, jak tam mam porobiony numer. Musiałaby mi ten karta wykupić firma, na przykład. także nie. Ale opcja karty podpiętej do konta jest okej, tym bardziej, że dzień zawarcia jakby tej w cudzysłowie umowy, dzień wykupienia subskrypcji jest dniem odnowienia subskrypcji, więc jest jakby okej. Jeżeli był jakiś taki temat, że oni chyba dla, nie wiem, czy własnego bezpieczeństwa rozliczeniowego, czy co, akurat tak się złożyło, że to było jakieś święto, dostałem mail, że wyjątkowo tam dzień później będzie rozliczenie płatności, że ten dzień jest jakby w cudzysłowie darmowy, że pobrało mi tyle, ile trzeba, nie doliczało za ten dzień, po prostu dzień później pobrało płatność.
2: To też spoko.
0: No ale jakby nie mam problemu z podpinaniem karty w różne miejsca,
2: no ja też nie
0: wiem, gdzie to robię, to jest,
2: ja jeżeli gdzieś jest PayPal, to ja PayPala korzystam, bo pod PayPala mam podpiętą kartę, więc... Jest prościej.
0: No tak, pytanie jakby wtedy wyglądał billing i prowizje i takie tam różne ciekawostki dla PayPala na przykład, nie? Bo to też jest.
2: To ja się rozejrzę, że tak powiem, w temacie w takim razie, bo jestem zainteresowany właśnie z przetestowaniem, sprawdzeniem, jak to hula, jak to śmiga.
3: 19.14.
0: Jest chyba nieźle. To taka ogólna, ale jest niekonsekwentnie, o czym zaraz właśnie będzie.
2: No to chętnie posłucham. To tyle w takim razie.
0: Dziękuję również. Odblokowujemy w takim razie ten nasz nieszczęsny iPhone i...
3: Kanał znak plus, nagłówek, mocnienie, przycisk. Menu, konto i logowanie, przycisk.
0: Menu, konto i logowanie. Zresztą wejdźmy tu.
3: Menu, przycisk, wróć. Wróć, wygaszony, przycisk. Profile, profil, przycisk. Profil G, przycisk. Dodaj, przycisk.
0: Profil, to jest mój profil. Profil G to jest profil testowy, żeby zobaczyć, jak działa zarządzanie profilami.
3: Zarządzaj profilami, przycisk. Moje konto. Potrudzicielski. Ustawienia kanał znak plus. Prywatność. Pomoc. Poznaj funkcjonalności. Informacje prawne. Regulamin. Wyloguj się. Przycisk. Pasek kart. Zaznaczone. Wyloguj się. Przycisk.
0: Część jest przyciskami, część jest opcjami menu. No w pewien sposób niekonsekwencja taka typowo dostępnościowa. Jeżeli ktoś patrzy na sprawę purystycznie.
3: Uznaj pomoc, prywatność, ustawienia, kod rodzicielski, moje konto, zarządzaj profilami, przycisk, moje konto.
0: Jeszcze możemy wejść w moje konto.
3: Witaj, poniżej znajduje się informacje związane z twoim kontem kanał Znak Plus. Moje dane osobowe, nagłówek, nazwisko, nieznane. Moja subskrypcja, nagłówek, subskrypcja, aktywny. Mój profil kanał Znak Plus, nagłówek. Adres e-mail, Patryk Mał, Patryk, mój profil kanał Znak Plus, nagłówek.
0: No i tyle.
3: Adres wylog, patrz, kanały, kolekcja, kanały, szup, zaznaczone, start, wyloguj, przycisk.
0: A, jeszcze wyloguj, tak na deser, na bonus.
3: Moje konto. Kod rodzicielski, ustawienia kanał Znak Plus.
0: Może przejrzymy sobie ustawienia.
3: Język polski, region Polska. Jakość wideo, nagłówek, język polski.
0: I tu mamy...
3: Mój kanał, nagłówek, dostęp, kanał Znak Plus, nagłówek. Siedź lokal, Siri, szukaj, przycisk.
0: Aha, tu mamy ustawienia.
3: Kanał Znak Plus, przycisk wróć.
0: Po prostu otworzą się nam systemowe ustawienia i...
3: Wybierz zaznaczone. Polska, przycisk, Benin, przycisk, Burkina Faso, przycisk, Burundi, przycisk, Cameroon, przycisk, Zadwert, przycisk, Congo, przycisk, Siotera Joire, przycisk, Djibouti, przycisk, Gabon, przycisk, Gambia, przycisk, Ghana, przycisk, Guadalupe, przycisk, Guinea, przycisk, Guinea Bissau, Guinea Ekwatoriale, Guyana, przycisk, Haiti, przycisk, Madagaskar, przycisk, Mali, przycisk, Martinique, Maurice, przycisk, Mauritania, przycisk, Majotte, przycisk, Nouvelle Caledonia, Niger, przycisk, Polynesia Francaise, Republika Centrafrycka, Republika Demokratyczna Kongo, Reunion, przycisk, Rwanda, przycisk, Saint Barthélemy, Saint Martin, Senegal, przycisk, Sierra Leone, przycisk, Szwajcaria, FR, Szwajcaria, D. Szwajcaria, FR, przycisk, Szwajcaria, DE, przycisk, CHAT, przycisk, TOGO, przycisk, Walisa Fortuna, Australia, przycisk, Comores, przycisk, pasek kart, zaznacz, wybierz swój region, Walisa Fortuna.
0: No, przyznam, w zacnym towarzystwie ze Szwajcarią i mnóstwem krajów Afryki jesteśmy, mając kanał plus.
3: Jakość wideo, nagłówek, streaming, minimum, pobieranie, zawsze pytaj.
0: Tak, tu mamy różne techniczne ustawienia.
3: Przesyłanie streamingowe, streaming, minimum. Streaming. To ustawienie pozwala zmniejszyć zużycie planu taryfowego sieci komórkowej, ograniczając jakość wideo, gdy nie masz połączenia z Wi-Fi. Zaznaczone. Minimum, tyle 203 MB ukośnik H, aż do 480p, zalecane dla smartfonu w użyciu. Zużywa około średni, tyle 495 MB ukośnik H, zaznaczone. Minimum, tyle 203 MB ukośnik H, aż do 480p, zalecane dla smartfonu w użyciu. Zużywa około 203 MB na godzinę. Przycisk. Średni, tyle 495 MB ukośnik H, aż do 720p, zalecane dla komputerów lub Mac. Zużywa około 495 MB na godzinę. Przycisk. Maksimum, tyle 1.1 GB ukośnik H, aż do 1084K, w zależności od rozdzielczości twojego sprzętu. Zużywa około 1.1 GB na godzinę. Przycisk. Zawsze pytaj, wyświetlanie wyskakującego okienka wyboru jakości przy każdym uruchomieniu wideo. Przycisk. Zastosuj to ustawienie również przy połączeniu z Wi-Fi. Przełącznik. Wyłączone. Czy wiesz, że wielokropek wybór odpowiedniej jakości przyczynia się do zmniejszenia śladu węglowego? Pasek kart. Zaznaczone. Streaming. Czy wiesz, że ustawienie pozwala zmniejszyć zużycie planu taryfu ustawienia? Przycisk wróć.
0: Takie ustawienia mamy streaming? Streamingu.
3: Pobieranie. Zawsze pytaj.
0: Pobieranie. No właśnie, możemy sobie różne rzeczy, które chcemy obejrzeć później, a mamy subskrypcję Kanal Plus, pobrać, ale no wiadomo, jest to pobranie w stylu, nazwijmy to takim Netflixowym, tak? To jest takie pobranie, ale i tak tego nigdzie nie wyeksportujemy, nie podzielimy się tym z nikim, ale oglądać offline możemy. I to jest bardziej trafna nazwa.
3: Przesyłanie strumieniowe w czasie rzeczywistym, preferencja. Przesyłanie strumieniowe w czasie rzeczywistym, aktywne. Przesyłanie strumieniowe w czasie rzeczywistym. Jeszcze bliżej wydarzeń na żywo. Dzięki aktywacji opcji przesyłania strumieniowego w czasie rzeczywistym opóźnienie między przechwytywaniem obrazu telewizyjnego a wyświetlaniem na twoim sprzęcie zbliża się do poziomu satelitu ukośnik TNT. Funkcja ta jest dostępna tylko w niektórych kanałach live. Patrz lista kwalifikujących się kanałów kanał Znak Plus Assistant CN. Uwaga, to ustawienie może, w zależności od połączenia, wpływać na czas ponownego ładowania wideo. Ustawienie to będzie stopniowo ulepszane i wdrażane na innych kanałach.
0: Przez TNT autor ma na myśli francuską nazwę na DVB-T. Chodzi o po prostu telewizję naziemną.
3: Przesyłanie strumieniowe w czasie pasek kart. Zaznacz jeszcze przesyłanie strumieniowe w czasie rzeczywistym. Nagłówek. Wróć. Wygaszony. Przycisk. Wróć. Ustawienia. Przesyłanie strumieniowe w czasie rzeczywistym. Aktywne.
0: Włączyłem sobie to, ponieważ faktycznie na części kanałów, szczególnie tych premium, na przykład sportowych, opóźnienie jest wtedy całkiem niewielkie i jest bardzo okej.
3: Okay. Preferencja. Nagłówek. Sekwencja odcinków. Przełącznik. Wyłączone.
0: Stupnik. Czy mają nam grać następne odcinki?
3: Automatyczne odtwarzanie. Wybór profilu przy starcie, nieaktywny. Personalizacja, aktywny.
0: Wybór profilu przy starcie, czyli za każdym razem Kanał Plus będzie nas się pytał, jakiego użytkownika mamy reprezentować, jaki profil ma nam załadować.
3: Wiadomości kurz, aktywny. Jakość obrazu, obniżona.
0: I jakość obrazu, w przeciwieństwie do jakości wideo, oznacza ogólny wygląd Kanał Plus, ale też i samo wyświetlanie na wyświetlaczu. Jeżeli na przykład z jakiegoś powodu chcemy oszczędzić trochę więcej energii, no to...
3: Nagłówek. Napisy nieaktywne. Ustawienia wideo. Nagłówek. HDR aktywny. Wersja 5.40.0. HDR ustawienia. Dostępność. Nagłówek. Napisy nieaktywne.
0: W dostępności mamy tylko napisy. I muszę sprawdzić. Muszę sprawdzić jedną rzecz, więc ja sobie je...
3: Napisy. Jeśli jesteś dyslektykiem, możesz dostosować napisy, aby było łatwiejsze do odczytania. Aktywuj ciągle w przestrzeni kanał Znak Plus. Dyspitless. Przełącznik. Wyłączone. Pasek kart. Zaznaczone. Napis. Jeśli napisy. Nagłówek. Wróć. Wygaszony. Przycisk. Wróć. Ustawienia. Napisy. Nieaktywne. Ustawienia wideo. Nagłówek. HDR. Aktywny.
0: HDR to jest jeszcze większa głębia kolorów, jeszcze lepsza jakość wideo. Czasami w niektórych sytuacjach to powoduje, że jest wybierana też lepsza ścieżka audio, jeżeli mówimy o kopii kanałów naziemnych w wersji satelitarnej. Natomiast najczęściej włączenie HDR jest opcją dla dużych ekranów, dla momentu, kiedy streamujemy sobie ten ekran gdzieś tam dalej po projektorze, po Wi-Fi, tak, po AirPlay. Na przykład AirPlay umie przesyłać HDR, więc to jest rzecz typowo wzrokowa, ale jeżeli oglądacie Państwo wspólnie, no to z osobami widzącymi, no to tutaj jakby polecam przynajmniej sprawdzić i przetestować. A nuż obraz się spodoba bardziej. I to są najważniejsze pozycje, które interesują nas w przycisku menu, który to przycisk menu jest wspólny dla wszystkich zakładek. Upewnię się, czy jesteśmy na zakładce Start i jesteśmy na zakładce Start. Zakładka Start, jak w większości dzisiejszych nowoczesnych aplikacji, ekran główny czy inne nowości, to jest zakładka reklamowa. To jest zakładka, w której autorzy aplikacji, w której edytorzy treści chcą nam zaprezentować, zaproponować różne rzeczy, które mogą nam się spodobać, bądź to na bazie danych personalizacyjnych, bądź to tak po prostu, bo nie wiem, zaczyna się nowy sezon Ekstraklasy, więc ta Ekstraklasa po prostu będzie tutaj jednym wielkim banerem na pół strony. I tak też jest w Canal Plusie, jeżeli te subskrypcje już mamy. No to tu pojawią nam się różne rzeczy od razu praktycznie gotowe do oglądania. Jeżeli tej subskrypcji nie mamy, bo nam się na przykład skończyła, ale konto nadal mamy zalogowane, w tym miejscu pojawią się różne trailery takie na zasadzie kup subskrypcję, a będzie ci fajnie. Kup subskrypcję, a będzie ci lepiej, bo obejrzysz to, tu jeden z polecanych filmów, które my z subskrypcją też na przykład dostaniemy i jeszcze wiele, wiele więcej. Czyli nawet bez subskrypcji teoretycznie ten playerek można przetestować na jakimś kilkudziesięciosekundowym zwiastunie pozycji, no ale to i tak konto musi być.
3: Oddział dla zuchwałych, sezon 1 do 2, przycisk. Łosy przygód, dramat, przycisk, kill, akcja, przycisk.
0: Dobrze, zobaczmy, czy są tu jakieś stałe elementy.
3: Menu, kill, akcja, przycisk, kill, special shooter, idź, strzelaj, kombinuj, sezon 1, przycisk. Nier, automata 1.1, sezon 1, przycisk. Byłem królem, sezon 1, odcinek 6, Marcin Nowak, przycisk. Blizna, sezon 1, przycisk. Małpa, kolor, przycisk. Świat rozwałki, akcja, przycisk. Sport PNG, przycisk.
0: O, bardzo ładna dostępność. Sport PNG, no, czyli sport z Papui Nowej Gwinei. Chyba.
3: Seriale, przycisk. Sport PNG, przycisk.
0: Bo inaczej tego nie mogę rozpatrywać, skoro tutaj reszta i pozostałe.
3: Seriale, przycisk, przycisk. Przycisk, logo, przycisk. Przycisk, logo, inne. Przycisk, przycisk. Przycisk, przycisk, przycisk, przycisk, przycisk, logo, inne.
0: Bardzo chciałbym wiedzieć, co w tym momencie robię. Niestety, nie jest mi to dane.
3: Przycisk, przycisk. Najbliższe hity sportowe. GKS Tychy, Wisła Kraków, 3 kolejka Betfix 1, Ligi, przycisk. Ekstraklasa po godzinach, sezon 1, 3 kolejka 25, Kośnik 26, przycisk. 100 tysiąc w Montrealu, półfinał Debla i ćwierćfinał Łysi, wielokropek, przycisk. Piłkarski Młyn z 5 sierpnia, magazyn piłkarski, przycisk. Kolegium Żużlowe z 6 sierpnia, magazyn sportów motorowych, przycisk.
0: To są konkretne pozycje Canal Plus, bo no mam pakiet ze sportem, więc siłą rzeczy mam też propozycje sportowe. Jeżeli byśmy mieli pakiet na przykład bez sportu, to część z nich byłaby nam tutaj prezentowana z banerem mówiącym, że kup subskrypcję, a będzie można to oglądać. Część po prostu można oglądać, a jeszcze części na tej stronie głównej byśmy nie zobaczyli. Te treści są dostosowywane do naszego jakby zakupionego pakietu w jakimś tam stopniu.
3: Lech Poznań, FC Zvezda, czy uda eliminacji Ligi Mistrzów, wielokropek, przycisk.
0: No nie powiem, nawet czekam na ten mecz w środę.
3: Leków Częstochowa, Maccabi Haifa, czy uda eliminacji Ligi Konferę, wielokropek, przycisk.
0: Też w sumie jestem ciekaw wyniku.
3: 14 uda Metalka S2, Ekstra Ligi, przycisk. Leków Częstochowa, Maccabi Haifa, czy uda eliminacji Lech Poznań, FC Zvezda, czy uda eliminacji Ligi, przycisk.
0: No to może wejdźmy w mecz Lecha z Czerwoną Zvezdą.
3: Zamknij, przycisk. Lech Poznań, FK Cena Zvezda. Lech Poznań, FK Cena Zvezda. Piłka nożna 2025, bez ograniczeń wiekowych, mono. Emisja, środa o 20, 25 TVP2, wygaszony, przycisk. Dodaj do listy odtwarzania, przycisk. Przedstawienie mojej opinii, przycisk. Udostępnij, przycisk. Czy uda eliminacji Ligi Mistrzów UEFA play-off w poprzedniej rundzie bez żadnych problemów pokonał islandzki Breiðablik? Cena wyeliminowała zespół z Gibraltaru, Linzone Vikings. Kraj, Polska. Więcej informacji, przycisk. Zobacz także, przycisk. Więcej podobnych, nagłówek. Radomiak Radom, Ratusz Częstochowa, trzy kolejka Ekstraklasy, przycisk. Skrót meczów trzy kolejka Ekstraklasy, piłka nożna, przycisk. Radomiak Radom, Ratusz Częstochowa, piłka nożna, przycisk. Manchester United, Everton FC, Premier League, Summer Series, przycisk.
0: I tutaj, jak już widzicie, jest to znośnie. To nie jest pozbawione jakichś tam dostępnościowych różnych ciekawostek, ale tutaj jest to dosyć naturalny widok, jeżeli ktoś obcuje na co dzień z nowoczesnymi aplikacjami, takimi sklepami z aplikacjami, jakimiś serwisami, nie wiem, streamingowymi, księgarniami internetowymi. No to tutaj ten układ jest dosyć intuicyjny. Jest opis, są ikonki techniczne na zasadzie przedstawienie mojej opinii. No to tłumaczenie niekiedy w Kanal Plus są niefortunne i o nich jeszcze też sobie powiemy, ale tak naprawdę tutaj można powiedzieć, czy to lubię, czy tego nie lubię. Pokazuj więcej, pokazuj mniej i wiadomo, tego typu zabawki. No dobrze, wrócimy z tego Lecha.
1: To może posłuchajmy wiadomości głosowej, bo mamy od Lurka tym razem.
0: Dobrze.
4: Witam Patryku, ciebie, witam wszystkich słuchaczy. Miłosz Chrobak się kłania. Po raz kolejny się zgłaszam. Kolejna audycja, w której mam coś do powiedzenia. To się robi niepoważne. A tak totalnie serio, to myślę, że naprawdę fajnie, że poruszasz temat tego Kanal Plusa. Ja tutaj się troszeczkę wypowiem, ponieważ z Kanal Plusa korzystam już dobre 2 lata. I faktycznie z tą dostępnością jest bardzo, bardzo nierówno i bardzo... Bywało różnie. Teraz mam wrażenie, że jest lepiej niż było jeszcze rok temu. Bo faktycznie ta aplikacja się poprawia, ale zarówno na Androidzie, jak i na iOSie dalej jej trochę brakuje do doskonałości. Jeżeli chodzi o PayPala, to ten PayPal tam jak najbardziej jest. Można płacić PayPalem, to odpowiadając na pytanie drugiego Patryka Mojsiewicza, jest PayPal. Możesz nim płacić, nie testowałem jak to działa, natomiast, bo też PayPala nie używam. Ale myślę, że się da, a jeżeli ma ci to jakoś pomóc i może to komuś pomoże, no to jak najbardziej zachęcam. I jeszcze pytanie, Patryku, do ciebie, bo może ty to będziesz wiedział, ponieważ czasami mi się zdarza tak, że tego Kanal Plusa, jak sobie go używam na iPhone'ie, to że go po prostu lubi wyrzucić, w sensie dzieje się taki po prostu myk, że sobie załóżmy odtworzę coś i go po prostu nagle ni stąd, ni zowąd wywala na ekran główny. To jest jedyna, w sensie na ekran główny iPhone'a oczywiście. To jest jedyna aplikacja, z którą mi się tak dzieje. I to nie jest kwestia telefonu, bo tak mi się działo też na poprzednich moich urządzeniach, więc pytanie, czy ty też tak masz, czy to jest tutaj u mnie coś nie tak? Pozdrawiam cię, Patryk, serdecznie, miłego prowadzenia audycji ci życzę i co? Jak jeszcze coś będę miał i coś jeszcze odkryję, to co? To się tutaj odezwę, myślę, nagram, bo chciałem dzwonić, ale warunków nie mam, także pozdrawiam.
0: Dziękuję za opinię. Tak, fajnie, że jest PayPal. Fajnie, że ktoś to sprawdził i potwierdził. Też nie korzystam, więc ciężko mi było tu jednoznacznie o tym powiedzieć. Co do problemu drugiego. Tak, to jest błąd aplikacji, choć był, mam wrażenie, to błąd w szczególności z tym starym playerem, ze starą warstwą odtwarzania. To się działo najczęściej, kiedy człowiek chciał uciec z tego Kanal Plusa za wszelką cenę, szybciutko, zaraz gdy aplikacja chciała nam odtwarzać film czy tam kanał na żywo. Więc tak, potwierdzam, ten Kanal Plus zostawał co prawda w App Switcherze, ale miał status bez niczego, nie był aktywny i istotnie się to zamykało. Po prostu lądowaliśmy sobie na głównym ekranie Kanal Plusa, czyli na ostatnio używanej zakładce, bo Kanal Plus ostatnią używaną zakładkę na szczęście pamięta.
3: Planety, sezon 1, przycisk, odpękajmy, historia prawdziwa, strona 5/11, nowości ze świata sportu. Champions Club, losowe, ekstra paka, sezon 1, z Lareteusą, Iga Świątek, strona 6/11, ostatnia szansa, Aster 4, Champions, Asteroid, Infide, Tryb, Aligato, Absolvent, wkrótce, innego końca nie będzie, zwiast, Córka Narodu, zwiastun, premier, wkrótce, Skala Znak Plus, strona 7/1, rozrywka i styl życia, Imex Sub Klasyka,
0: dobrze, tu są...
3: sezon 2, przycisk, Imex Sub Klasyka, koncert, przycisk, Adentki, sezon 1, więcej, przycisk, strona 8/11.
0: Tu są jakieś różne
3: przycisk, szybkość, znaki, wyrazy, interpunkcja,
0: propozycje,
3: czynności, nagłówki, dawka adrenaliny, nagłówek, wybrane dla ciebie, nagłówek, o wojnie, nagłówek. Największe, najlepsze, kultowe, nagłówek, zmysłowe, nagłówek, kolekcja, nagłówek, 30 lat Kanal Znak, kolekcja, nagłówek, więcej, przycisk, kolekcja, o zemście, zemsta, przycisk, w drodze, przycisk, na poprawę humoru, LGBT Znak Plus, luksus i blift, przycisk, morskie opowieści, przycisk, książki na ekranie, przycisk, wystrzałowy humor, przycisk, policjanci na tropie, biograficzne, biografia, przycisk.
0: Tu też są, tylko teraz mi jakoś zginęły z zasięgu mojego wzroku, różne syndykowane, dostępy do różnych syndykowanych kolekcji, na przykład National Geographic Play albo tego typu podmiotów. One tutaj sobie są. I
3: książki na ekranie, przyczynności, rozpoznawać głosy, przełącz od szybkości znaki, wyrazy, interpokontenery, nagłówki, 30 lat Kanal Znak, na poprawę humoru, nie znaleziono nagłówków, strona 11/11. Na poprawę humoru, emigracja, astro, trój, horror story, komedia, chcesz pokoju, poranek kojota, komedia, przycisk, eksploruj obrazek. Chcesz pokoju? Szykuj się do wojny. Komedia. Przycisk. Wakacje Jasia Fasoli. Komedia. Pasek przewijania pionowego. 11 stron. 100%. Regulacja. 100%. 100%. Wakacje Jasia Fasoli. Komedia. Pasek kart. Kanał TV. Karta. 35. Szukaj. Karta. 25. Zaznaczone. Start. Karta.
0: Tak, przyznam, że gdzieś uciekły mi te kolekcje od innych dostawców niż Canal Plus, ale gdyby coś, to one będą właśnie na tej zakładce, z tego co pamiętam, a nie na zakładce więcej. Bo mamy, przypomnę...
3: Lęgwa śmierć, komedia, pasek kart, szukaj, karta, 25, zaznaczone, start, karta,
0: start,
3: szukaj, karta, 25, kanał TV, karta, 35, kolekcja, karta, 45, więcej, karta, 55, kolekcja, karta, 45.
0: I zakładka kolekcje to jest, zdaje się, zakładka typowo dedykowana tym wszystkim rzeczom, ale kiedyś na zakładce start one też były bardziej wyeksponowane. No to są rzeczy, tak jak mówiłem, takie jak w App Store, jak w różnych tego typu interaktywnych aplikacjach, co tam edytorzy treści zarządzą, to dynamicznie w ten czy inny sposób się zmienia. Mało zmienia się za to zakładka kanały TV, o której za chwileczkę opowiem, ale najpierw omówimy sobie zakładkę szukaj.
3: Nie przeszkadzać. Obrazek. Szukaj. Nagłówek. Menu. Konto i logowanie. Przycisk. Szukaj. Pole wyszukiwania. Polecamy. Nagłówek. Szukaj. Pole wyszukiwania. Stop. Pole wyszukiwania. Edycja. Pole wyszukiwania. Edycja. Szukaj. Tryb znaków. Punkt wstawiania na początku.
0: A wpiszemy sobie coś może.
3: Wejście monitora Braille'a. K. T. A. S. T. R. F. A. Zatrzymuj wejście monitora Braille'a. Katastrofa. Szukaj. Szukaj. Piękna katastrofa 2. Komedia. Przycisk. Anuluj. Przycisk. Piękna. Krok przed katastrofą. Przyroda. Przycisk. Odkryte przez katastrofę. Sezon 1. Przycisk. Katastrofa w przestworzach. Sezon 3. Przycisk.
0: I tu mamy nagle dostęp do biblioteki National Geographic Play, choćby w wyszukiwaniu.
3: Tsunami. Po katastrofie. Katastrofa w przestworzach. Sezon 3. Przycisk.
0: A niech będzie.
3: Przycisk. Katastrofa w przestworzach. Zamknij. Przycisk. Katastrofa w przestworzach. Katastrofa w przestworzach. Nauka i technika. Niezalecane poniżej 12 lat. HD. Stereo. Oglądaj odcinek 1 sezon 3. Przycisk. Dodaj do listy odtwarzania. Przycisk. Przedstawienie mojej opinii. Przycisk. Udostępnij. Przycisk. Ile to dochodzi do katastrofy lotniczej? Dowiaduje się o tym cały świat, a także eksperci, których zadaniem jest ustalenie przyczyn wypadku. Kraj. Kanada. Więcej informacji. Przycisk. Więcej informacji. Katastrofa w przestworzach. Wszystkie sezony.
0: No zobaczmy.
3: Sezon 3. Przycisk. Ile to dochodzi do katastrofy lotniczej? Słowa kluczowe. Nagłówek. Intymne zwierzenia. Przycisk. Wypadki. Przycisk. Realistyczny. Przycisk. Tragiczne wydarzenia w społeczności. Śledztwo. Przycisk. W przestworzach. Przycisk. W samolocie. Przycisk. Dokumenty. Przycisk. Przycisk. W przestworzach. Przycisk. Wielopoziomowe intryg. Spektakularne. Przycisk. Informacje techniczne. Jakość obrazu. HD. Jakość dźwięku. Stereo. Kraj. Kanada. Kontrola rodzicielska. Niezalecane poniżej 12 lat. Języki. Polski. Języki. Polski. Katastrofa w przestworzach. Katastrofa w przestworzach. Obrazek. Katastrofa w przestworzach. Zamknij. Przycisk. Nauka i technika. Oglądaj. Dodaj do listy odtwarzania. Oglądaj odcinek 1 sezon 3. Przycisk.
0: No dobrze. Obejrzmy sobie w takim razie odcinek 1 sezon 3.
3: Oglądaj odcinek 1. Niezalecane poniżej 12 lat. Następny odcinek. Przycisk. Następny odcinek. Przycisk.
5: Następny odcinek. Przycisk. Przycisk. Maszynie w powietrzu.
0: I jak widać, to po prostu działa.
3: Polska gwiazda w naturę. Wideo, wideo, kliknij dwukrotnie, aby wyświetlić lub ukryć Polska gwiazda w naturę. Airplay, przycisk. Obraz w obrazie, przycisk.
0: A dlaczego ten kanał, ta katastrofa w przestworzach?
5: Na przykład to. Za mało tlenu, by oddychać.
0: Dlaczego to nazywa się Polsat Viasat Nature? To jest dobre pytanie.
3: Zamknij, przycisk. Katastrofa w przestworzach, raport specjalny, sezon 3, odcinek 1, krytyczne sekundy. Przycisk, przycisk, przycisk, być może, przycisk. Przycisk, przycisk. Katastrofa w przestworzach, przycisk. Przycisk, przycisk. Zmiana orientacji wyświetlania. Przycisk, zmiana ustawienia wideo. Przycisk, regulacja. Lista odcinków. Przycisk, zobacz następny odcinek. Przycisk, zobacz następny odcinek. Przycisk.
0: No, to jakby tyle w kwestii dostępności. Niestety, są przyciski niepoetykietowane i właśnie otwieramy ponownie ten kanał plus, bo najłatwiej było mi to po prostu zamknąć. Ale... przechodzimy do zakładki najbardziej dostępnej moim zdaniem i ja z niej subiektywnie najczęściej korzystam, czyli kanały TV, tam gdzie mamy naprawdę stacje telewizyjne na żywo.
3: Menu, konto i logowanie, przycisk.
0: Menu, konto i logowanie jest punktem wspólnym i następuje nam panel zakładek.
3: Ulubione, karta, jest zaznaczone, wszystkie kanały, karta, filmy, karta, 30, seriale, karta, 4 dzieci, karta, 5, sport, karta, 3 informacyjne, karta, 7 dokumenty, karta, 8 rozrywka, karta, 10 muzyka, karta, 10, wszystkie kanały, multilive.
0: Multilive, o multilive opowiem za chwilkę. I teraz mamy listę kanałów według kryterium wszystkie kanały, czyli jednego z moich ulubionych, tak używam.
3: Kanał Znak Plus 360 HD, Blip, w świecie super samochodów, sezon 1, odcinek 11, przycisk. Kanał Znak Plus Premium, Nestorka, Dramat, przycisk. Kanał Znak Plus Domo HD, Wielkie Projekty, Australia, sezon 10, odcinek 4, przycisk. Kanał Znak Plus Kuchnia, Emiat Mięso, sezon 6, odcinek 4, Mięsa z Kością, przycisk.
0: No właśnie, mamy listę przycisków, ale... to jest ten moment, w którym mimo tego, że jesteśmy zaawansowanymi użytkownikami, warto włączyć sobie podpowiedzi, czyli stuknij dwukrotnie, aby otworzyć. Dlatego, że Canal Plus poczytał, programiści w Canal Plus poczytali sobie API dostępności systemu iOS i wzięli sobie do serca to, że po coś te podpowiedzi, te hinty do angielskiego są. I tak na przykład...
3: Fakty, wiadomości, ukośnik, informacje, przycisk. Program rozpoczął się o 33 minuty, program zakończy się za 1 minuta.
0: Nie dość, że są dostępne czynności, to jeszcze podpowiedź bynajmniej nie jest kontekst, bynajmniej nie jest dla przycisku rodzajowa, tylko jest podpowiedzią kontekstową. Jest podpowiedzią...
3: 24 HD, fakty po faktach, wiadomości, ukośnik, informacje, przycisk. Program rozpoczął się o 3 minuty, program zakończy się za 41 minut.
0: Jakie zatem mamy dostępne czynności?
3: Zobacz od początku. Aktywuj domyślna. Zobacz od początku. Aktywuj domyślna. Polsat, sport, wiadomości, ukośnik, informacja. Przycisk. Zobacz od początku. TVN 24 HD, fakty po faktach, wiadomości, ukośnik, informacja. Przycisk. Program rozpoczął się o 3 minuty, program zakończy się za 41 minut.
0: No dobrze, no to spróbujmy rozpocząć od początku.
3: Wideo, i dwukrotnie, aby wyświetlić lub opcję sterowania.
6: Na szczęście nic poważnego się nie stało, ale niech ta historia będzie przestrogą
3: dla rodziców. Fakty po faktach, zamknij, przycisk.
0: No właśnie, czyli tutaj mamy przykład, kiedy program jest na żywo i o parę minut się może coś tam przesunąć, przeciągnąć. Początek faktów po faktach wedle ramówki to jeszcze był koniec faktów zwykłych. Canal Plus umożliwia nam dla sporej części kanałów, czy jest to większość, nie robiłem takiej statystyki, nie liczyłem, chyba nie, ale jest to kilkadziesiąt procent, umożliwia nam skorzystanie z opcji, oni to nazywają start over. To jest tak naprawdę, no, równoważnym określeniem byłby time shift, czyli nie mniej, nie więcej możemy sobie o godzinie 18 posłuchać programu, który był od 16 do 16.30. Bezkarnie, bez kosztów. Kosztem jest jedynie nasza subskrypcja Canal Plus i tyle. To po prostu mamy wliczone w cenę dla wielu kanałów, w szczególności kanałów satelitarnych, kanałów Canal Plus. Niestety nie mamy tego, szczerze mówiąc, trochę nie wiem z jakich przyczyn, chyba prawnych, chyba po prostu zwyczajnie biurokracja i umowa tego nie obejmuje. Dla kanałów must carry, must offer, takich jak jedynka, jak dwójka, jak TVP3, jak Polsat, jak zwykły TVN, tam sobie możemy o opcji time shiftu, choć technicznie możliwej, pomarzyć. Więc za chwilkę, bo na liście kanałów, no cóż tu jest więcej? No są kanały i jakby tyle. Na liście kanałów są kanały i tu niewiele mogę jakby więcej sensownego pokazać poza tym, jakie to są kanały i jak bogata jest ta oferta. To nie wiem, można się z nami tutaj skontaktować na pod numerem telefonu, to ewentualnie możemy rozważyć opcję przyjrzenia się całej liście kanałów. Uważam, że nie ma takiej potrzeby, jeżeli nie będzie zapotrzebowania wyrażonego wiadomością lub kontaktem telefonicznym. Natomiast, co jest wartego wyjaśnienia, to różne warianty playera Canal Plus. No bo tak na przykład. Wchodzimy sobie. A niech będzie ten TVN 24. Uwziąłem na niego.
3: Wideo, kliknij dwukrotnie, aby wyświetlić lub opcję sterowania.
0: Przełącza nam się dźwięk iPhone'a w ogóle na taki bardziej dynamiczny, bardziej dopompowany, taki bardziej filmowy. Dialogi są nieco bardziej podkreślone. To jest nowy system iOS 26 i to jest też fakt, że Canal Plus wspiera Dolby Vision, wspiera dźwięk wielokanałowy. Jeżeli byśmy na przykład w jakiś sposób połączyli jednak iPhone'a z kinem domowym, to 5.1 to naprawdę jest 5.1. Działa, testowałem. Także jest dobrze. I ten dźwięk też nam się zmienia. Jeżeli wejdziemy w kanał, jeżeli wejdziemy w daną stację, na przykład ten nasz nieszczęsny TVN24, wita nas taki oto player. Idę od strony lewej.
3: Wideo, kliknij dwukrotnie, aby wyświetlić lub opcję sterowania. Zrzuć ekranu. Zamknij. Poprzedni kanał. Następny kanał. Obejrzyj ponownie. Ciąg dalszy. Aktywuj domyślna.
0: To są czynności. Tu znowu operuję czynnościami. Czyli to, co chciałem pokazać jako trudne i niewygodne, do czego zaraz dojdę, zostało nam ułatwione czynnością. osoby widzące od pewnego czasu po faceliftingu playera mają taką opcję, że mogą sobie przesuwać palcami, troszeczkę jak na Tinderze, lubię, nie lubię, poprzedni, następny kanał. Nam ułatwiono to w sposób taki, że ulokowano te rzeczy na czynnościach po prostu i ulokowano je, uważam, całkiem sprawnie, bo one tutaj po prostu są i aż proszą, użyj mnie. I od razu mamy ten dźwięk, ten potrójny klik, bo ja mam akurat tak ustawione w VoiceOverze, że są dostępne czynności, więc po prostu tylko brać i używać. Ale jak ten player wygląda w widoku płaskim, bez dziwnych rzeczy typu czynności.
3: TVN24HD. Nie znaleziono nagłówków. Zamknij. Przycisk. Fakty po faktach, wiadomości, ukośnik, informacje. Przycisk. Przycisk. Przycisk. Być może. Przycisk. Przycisk. Być może. Sztuka. Odtwórz. Przycisk. Przycisk. Zmiana orientacji wyświetlania. Przycisk.
0: Dobrze. Rozwiejmy może mistycyzm przycisków.
3: Przycisk. Zamknij. Przycisk. Fakty po przycisk.
0: W tył o 10 sekund.
3: Przycisk. Być może. Sztuka. Odtwórz.
0: Przycisk play.
3: Być może. Sztuka. Odtwórz.
7: Praworządności bo chciał.
3: Być może. Sztuka. Odtwórz. Przycisk.
0: Przycisk o 10 sekund w przód.
3: Przycisk.
0: Przycisk przesuń się do odtwarzania na żywo. Ilekolwiek bym je miał nadgonione z tyłu w timeshifcie, przesuń się do odtwarzania na żywo. Wtedy sąsiedni przycisk 10 sekund w przód przestaje być oczywiście aktywny. On ma naprawdę status wygaszony, zresztą mogę to zrobić.
3: Pyk. Wygaszony. Wygaszony. Przycisk.
8: Nie chcę przycisk. Postawić zarzutu. Was...
3: No, być może. Wygaszony. Przycisk. Zaznaczony. Przycisk.
0: I od razu widać po prostu, że to jest zaznaczone.
3: Wygaszony. Przycisk. Przycisk. Przycisk.
0: Jeżeli tylko dam
3: przycisk.
0: 10 sekund w tył, odtwarzanie samo się nie wznowi.
3: Przycisk. Przycisk.
0: Ale już przycisk, ten trzeci jest...
3: Przycisk, być może, sztuka, odtwórz, przycisk.
0: Jak najbardziej przycisk. Dostępny i przycisk go to live też nagle staje się znowu dostępny.
3: Zmiana orientacji wyświetlania, przycisk.
0: Zmiana orientacji wyświetlania, mimo naszych blokad orientacji wyświetlania, on wymusza zmianę i naprawdę sterujemy urządzeniem w orientacji poziomej, tak, tak, poziomej. I oglądamy sobie wideo na większym ekranie. Pytałem kilku osób widzących. Mówią, że w ogóle błogosławieństwo, odkrycie nowych możliwości i w końcu Kanal Plus wygląda jak Kanal Plus.
3: Zmień ustawienia wideo. Przycisk.
0: Zmień ustawienia wideo. Tym dialogiem zaraz się zajmiemy.
3: Regulacja. Aby zmienić wartość, przeciągnij jednym palcem w górę lub w dół. Na zewnątrz.
0: I mamy regulację.
3: Regulacja. Aby zmienić wartość, na zewnątrz. Na zewnątrz.
9: Wyobraź sobie
10: ten problem.
11: I ten Antoniego Macierewicz.
12: Kowywitator, jedyny...
13: No to
14: być stale inform.
15: Pranie szybkie jak Usain Bolt.
3: Zmienię ustawienia wideo.
15: Pierwszy żel do prania w krótkich cyklach.
0: O, piękny kawałek się udał wyodrębnić tej reklamy. To jest regulacja, którą możemy się poruszać po timeshifcie w osi czasu. Możemy zrobić sobie takie widzące, taki widzący myk, że mamy tego timeshiftu bodaj 8 godzin, czyli o 19 możemy sobie słuchać od 11 do 19 bez większych przeszkód i możemy tą osią sterować na dwa sposoby, tym timeshiftem, jakby tym czasem sterować na dwie sposoby, na dwa sposoby. Możemy wybrać program z listy i wybrać na przykład 14.30, bo wtedy zaczął się, nie wiem... Wielki Pingwin, sezon 5, odcinek 8, ale możemy też wybrać, po prostu przesuwać sobie beztrosko tym suwakiem, skreczować tym jak DJ, krótko mówiąc. I kiedyś było fajniej, bo kiedyś mówiło to nam wtedy, tam nie wiem, ukończono w 14 godzinie i 30 minucie. Teraz niestety nie, więc jeżeli ktoś lubi program rozpoznawać po barwie, po głosie prezentera i takich ciekawych przymiotach, proszę bardzo, bo regulacja w tym momencie nie mówi nic. Co na pewno robi, to używanie jej z voiceoverem przez jeden ruch to jest 10% aktualnego programu, czyli jeżeli program trwa godzinę, to będzie to bodaj 5 minut 50, chyba 8 albo 59 sekund. To jest jakby jedyne takie dosyć logiczne, co mogę o niej powiedzieć, natomiast ta regulacja no jest regulacją i w wersji Kanal Plus, w nowej wersji nie ma niestety żadnych takich wymownych jakby znaków.
3: Regulacja. Lista kanałów, przycisk.
0: Lista kanałów. Tu możemy zminimalizować nasz aktualnie oglądany program i przejść w tryb z angielskiego, to się ładnie nazywa zapping. Któryś kabaret kiedyś bardzo ładnie nazwał to po polsku pilocicą. Czyli oglądamy kanał i na bieżąco wybierając go z listy kanałów i klikając w niego podwójnym stuknięciem, po prostu możemy go zmieniać na zasadzie nie poprzedni, następny, tylko konkretnie wybierając sobie z listy. Nawet możemy to zobaczyć. Miejmy nadzieję, że to jakieś krypto reklama nie poleci w wersji dłuższej niż to konieczne. Ale jest tu błąd dostępności, ponieważ słyszymy tylko program. Ale ja bym chciał wiedzieć, w jakiej to stacji telewizyjnej.
3: Rex, sezon 1, odcinek 1, polowanie.
0: A, to też.
3: Przycisk, być może, szybko do tyłu. Wojny magazynowe, Kanada, sezon 2, odcinek 10.
0: Też bym chciał wiedzieć.
3: Nie znaleziono nagłówków.
0: Ale się nie dowiem, bo tu nie ma czynności. Więc lista kanałów, czyli tryb, nazwijmy to zappingu, tryb przełączania pilotem, kiedyś działał fajniej. Teraz...
3: Przycisk, obraz w obrazie, zamknij, przycisk.
0: Teraz niestety nie mówi nam, co mamy, co możemy zrobić.
3: Przy obraz wody zamknij 19.30, zamknij przycisk. Wszystkie kanały TVP1, TVP, stop, Zoom TV, wojny, plus,
0: minut, tele, plan. Dobrze, włączymy sobie na przykład... O!
3: No,
0: szczęście mamy do tej katastrofy w przestworzach dzisiaj. Tutaj mamy ten taki obiekt z wideo, o którym już mówiłem.
3: Zamknij poprzedni kanał, następny kanał, obejrzyj ponownie, ciąg gra, aktywuj domyślna. Zamknij poprzedni kanał, następny kanał, obejrzyj ponownie, ciąg gra, aktywuj domyślna. National Geographic HD. Airplay, przycisk.
0: Tu jest przycisk AirPlay. O tym mówiłem, że przycisk AirPlay jest dopiero przy oglądaniu jakby konkretnego kanału. Możemy sobie po prostu tę transmisję wyciągnąć na telewizor, wyciągnąć na jakieś urządzenie, które nas interesuje i oglądać na urządzeniu zewnętrznym.
3: Obraz w obrazie, przycisk.
0: Obraz w obrazie de facto spowoduje, że będziemy mogli sobie właśnie zmieniać kanały z powrotem. Włączy ten tryb listy kanałów.
3: Zamknij przycisk.
0: Zamknij, nie chcemy już oglądać. Do widzenia.
3: W przestworzach, lepot specjalny, sezon 4, odcinek 9, lub na skrzydłach. Przycisk. Pokaż informacje na temat programu. Nie znaleziono nagłówków.
0: I jeżeli w to wejdę...
3: Noc na niebo, zrzut ekranu. Noc na niebo, zrzut ekranu. Katastrofa w przestworzach, lepot specjalny, sezon 4, więcej dostępnych treści. Katastrofa w przestworzach, lepot specjalny, sezon 4, więcej dostępnych treści. Noc na niebo, zrzut ekranu.
0: Mamy dwie ciekawe rzeczy. Mamy nocne niebo, zrzut ekranu, który ma dostępne czynności.
3: Katastrofa w przestworzach, raport specjalny, sezon 4, więcej dostępnych treści.
0: I mamy katastrofę w przestworzach, sezon, który ma więcej dostępnych treści.
3: Nocne niebo, zrzut ekranu. Eksploruj obrazek. Aktywuj domyślna. Eksploruj obrazek. Aktywuj, aby zamknąć okno, wyskakuje. Eksplorator obrazów, kanał znak plus, nagłówek, gotowe, przycisk, obrazek, nagłówek. Znak, przy dolnej krawędzi. Opis obrazu, nagłówek. Nocne niebo, zrzut ekranu. Sceny, nagłówek. Nocne niebo, zrzut ekranu. No to niebo, zrzut ekran, scen, noc, opis, znak, obrazek, nagłówek.
0: Tośmy się dowiedzieli.
3: Kanał znak plus.
0: Ale.
3: W przestworzach, raport specjalny, sezon 4, więcej dostępnych treści.
0: Katastrofa w przestworzach, która ma więcej dostępnych treści, już jak najbardziej mówi nam rzeczy mające sens. Więc naciskam teraz, robię flick, robię gest w dół.
3: Czy samolot rozbijają się z powodu odlodzenia? Śledczy muszą ustalić, co spowodowało osadzenie się lodu na skrzydłach maszyn. Streszczenie. Kraj, Kanada, kraj produkcji. Obsada, Jonathan Lewis, obsada. Serial dokumentalny 2020, informacja. Czy samolot rozbijają się z powodu odlodzenia? Śledczy muszą ustalić, co spowodowało osadzenie się lodu na skrzydłach maszyn. Streszczenie.
0: To były tylko fliki w dół, tak jakbyśmy przeglądali dostępne czynności. Więc tutaj dla odmiany ktoś poczytał znowu API dostępności. To jest to, o czym mówiłem, że ta dostępność Kanal Plus jest po prostu nierówna. W pewien sposób to są genialne pomysły, a w pewien sposób to są rażące braki. Tu mamy zdecydowanie genialny pomysł. Ten genialny pomysł będzie jeszcze użyty ponownie w jednym przypadku, który też postaram się Państwu pokazać za jakąś chwilkę.
3: Katastrofa w przestworzach, raport specjalny, sezon 4. Więcej katastrofa w przestworzach, raport specjalny, sezon 4. Więcej dostęp.
0: Żeby z tego wrócić, należy
3: wideo, kliknij dwukrotnie.
0: Kliknąć w nocne niebo. Okej.
3: Nocne niebo, zrzut ekranu. Wideo, kliknij dwukrotnie, aby wideo, kliknij dwukrotnie, aby wideo, kliknij dwukrotnie, wideo, kliknij, wideo, kliknij dwukrotnie, aby...
0: I teraz mamy kolejny ciekawy błąd dostępności, mianowicie to wideo obsługuje dwa formaty. Pełnoekranowy, gdzie jest jak najmniej na ekranie, żeby nam się wygodnie oglądało, i ten taki, w którym byliśmy, z pokazanymi wszystkimi tymi różnymi kontrolkami.
3: Wideo, kliknij dwukrotnie, aby wyświetlić lub opcję sterowania. No nie, wideo, kliknij dwukrotnie, aby wyświetlić wideo, kliknij dwukrotnie, wideo, kliknij dwukrotnie, wideo, kliknij dwukrotnie, wideo, kliknij dwukrotnie, wideo, wideo, kliknij dwukrotnie, wideo, kliknij dwukrotnie, wideo, kliknij dwukrotnie, wideo, kliknij dwukrotnie, aby wyświetlić lub opcję sterowania. No nie, bo zrzut ekranu.
0: Udało mi się go w końcu.
3: Poprzedni kanał. Zamknij, aktywuj domyślna. Wideo, kliknij dwukrotnie, aby wyświetlić wideo, kliknij dwukrotnie.
0: Chyba.
3: Kliknij dwukrotnie, wideo, kliknij dwukrotnie,
0: aktywuj domyślna. No niezbyt. O, jest.
3: Aby zmienić barwę katastrofa w przestworzach, raport specjalny, sezon 4 odcinek 9, lub na skrzydłach. Przycisk. Przycisk. Być może. Sztuk. Przycisk. Katastrofa. Zamknij. Obraz wody. Airplay. National Geographic HD. Wideo. Wideo. Kliknij dwukrotnie.
0: Czyli znowu. Mamy wideo. Mamy Airplay.
3: Obraz wody. Zamknij. Katastrofa. Przycisk. Przycisk. Przycisk. Przycisk.
0: Przyciski poprzednie do tyłu, play, pauza do przodu i go to live, tak? Wróć do odtwarzania na żywo, jakby do...
3: Przycisk. Zmień ustawienia. Zmiana... Przycisk.
0: Orientacji wyświetlania. Zmień ustawienia wideo.
3: Języki polski, przycisk, zwinięte, wybór napisów, nieaktywny, przycisk, informacje wideo, przycisk, wybór języki polski, przycisk, wybór napisów, nieaktywny, przycisk, informacje wideo, przycisk, jakość wideo, minimum, przycisk, normalna, przycisk, zwinięte, zamknij menu kontekstowe, przycisk.
0: Takie mamy opcje. Jest to klasyczny dialog popover, co więcej zrobiony zgodnie z API dostępności, bo jest ograniczony. Nie możemy wyjść przed niego, nie możemy wyjść za niego, on jest zrobiony OK.
3: Języki polski, przycisk, rozwinięte, zaznaczone, polski, przycisk, wersja oryginalna, przycisk, zamknij menu kontekstowe, wersja oryginalna, przycisk. Zaznaczone, polski, przycisk.
9: Mayday, mayday, mayday.
3: Wersja oryginalna, przycisk.
9: 5428.
3: Wideo, kliknij dwukrotnie, aby wyświetlić lub opcję sterowania. Zrzut ekranu.
0: Ja to wiem, kiedy się wstrzelić.
10: The turboprop crashes in a remote region of Patagonia.
0: Samolot turbośmigłowy rozbija się w rejonie Patagonii, czyli w Argentynie. I tak dalej, i tak dalej. Ta wersja oryginalna naprawdę działa i te zmiany języków naprawdę działają, tylko wylądowaliśmy na ekranie głównym. Wiadomo, to jest właściwość kontrolki typu popover, takiego menu kontekstowego w iOSie, ale moja niewielka znajomość programistyczna podpowiada mi, że to by chyba dało się zrobić tak, żeby on wylądował tylko poziom wyżej na wyborze języka i nie musiał zamykać całego okienka popover, ale może ja się na czymś nie znam. Przejdźmy jeszcze raz do ustawień wideo.
3: Zmień ustawienia wideo. Przycisk. Języki, wersja oryginalna, wybór napisów, nieaktywny. Przycisk. Wybór napisów, zaznaczone, nieaktywne. Zamknij menu kontekstowe, przycisk. Zamknij menu kontekstowe, zaznaczone. Wybór napisów, nieaktywne. Przycisk. Zamknij menu kontekstowe, przycisk.
0: O, nie ma napisów, szkoda.
3: Wideo, kliknij dwukrotnie, aby wyświetlić lub opcję sterowania. National Geographic HD Airplay, obraz, zamknij kontekst, przycisk. Przycisk, przycisk, przycisk. Zmiana orientacji, zmień ustawienia wideo, regulacja. Zmień ustawienia wideo, przycisk. Wybór napisów, informacja, jakość wideo, minimum. Informacje wideo, przycisk. Zwinięty. Informacje wideo, przycisk. Rozwinięty.
0: To jest ciekawy dialog, który w sumie może się przydać, bo dla mnie informacji technicznych nigdy dość, ale zaintrygował mnie i mile zaskoczył, że ktoś o nim pomyślał, żeby taki dialog z informacjami technicznymi tutaj umieścić. Co możemy z niego wyczytać?
3: Pracowana szerokość pasma, bitu kosznik S, 21239, przycisk. Szybkość pobierania, bitu kosznik S, 341, przycisk. Rozdzielczość, 416x234, przycisk. Zero, przycisk. Ciało niebieskie, inne, nocne niebo. Zamknij menu kontekstowe, przycisk.
0: Dlaczego w tym ostatnim parametrze jest 0? Ten ostatni parametr to liczba klatek na sekundę, jakie w tym momencie są odtwarzane. Pierwotnie myślałem, że to jest liczba klatek na sekundę w tej konkretnej rozdzielczości. Ale wygląda, że to ludziom zorientowanym bardziej w grach, że to jest odpowiednik FPS-u. Czyli ile realnie urządzenie jakby przetwarza w danym momencie. I to jest nawet miłe, że to w ogóle tutaj jest.
3: Wideo, kliknij dwukrotnie, National Airplay, obraz, zamknij, katastrof, przycisk. Przycisk, przycisk, przycisk, zmiana orientacji, zmień ustawienia wideo, przycisk.
0: Robimy sobie jeszcze raz zmień ustawienia wideo.
3: Bez polski, przycisk.
0: Robimy sobie polski.
3: Kliknij dwukrotnie, aby wyświetlić lub opcję sterowania.
9: 22 fatalities, 22 ofiary.
3: National Geographic HD, wideo, kliknij dwukrotnie, aby wyświetlić lub opcję sterowania.
0: Tryb zmienił nam się na ten dynamiczny do odtwarzania.
3: Wideo, kliknij dwukrotnie, aby wyświetlić lub... Wideo, kliknij dwukrotnie, aby
0: wyświetlić... Ale wideo też nam się zmieniło na to niefajne.
3: Wideo, kliknij dwukrotnie, aby obejrzeć ponownie, ciąg dalszy, przycisk.
0: O,
3: wideo, kliknij dwukrotnie,
0: udało się.
3: Obraz, zamknij, przycisk, przycisk, przycisk, zmiana, zmień ustawienia wideo, przycisk. Języki polski.
0: W ustawieniach wideo została nam jeszcze...
3: Jakość wideo, minimum, przycisk.
0: Jakość wideo. Jakość tę możemy zmienić w ustawieniach i ona tu nam naprawdę nie wpłynie na audio, ale została nam też opcja,
3: normalna, przycisk, zwinięty,
0: która w pewnym momencie w ogóle nie zwróciła mojej uwagi, bo mówię, no dobrze, skoro jest minimum, to pewnie jest minimum i normalna od razu taka jako środkowa wysunięta, wysunięta na ten, żeby sobie przywrócić na środkową jakość, gdy już na przykład łącze na to pozwala. Oj, jak ja się bardzo myliłem. Otworzę sobie menu jakości normalnej.
3: X0,25, przycisk. X0,5, przycisk. X0,75, przycisk. Zaznaczone, normalna, przycisk. X1,25, przycisk.
0: To jest coś, za co dziękuję twórcom Canal Plus z całej siły, całego serca i kilku jeszcze innych organów mniej lub bardziej wymownych.
3: X0,25, przycisk.
0: A dajmy sobie...
11: Sprzyjający silnemu obrudzeniu.
0: Prawda, że ładnie? Ale na pewno praktycznie. Bo ustawiając sobie to na przykład 2x na dwa razy, no to już programy informacyjne nawet z półgodzinnym opóźnieniem ogląda się imponująco. Przynajmniej ja to w ten sposób wykorzystuję. Zmieńmy sobie w takim razie na dwójkę. Zobaczymy, czy Państwu to tempo i ta jakość by na przykład odpowiadała.
12: Stały się tylko zawory. To kluczowy komponent systemu. Sterują one przepływem sprężonego powietrza, którym pompuje się odlacze pneumatyczne na skrzydłach. Odnaleźliśmy to, co z nich zostało.
0: I tak dalej, i tak dalej. Nie będę tu zbyt długich tych fragmentów w razie czego emitował. No dobrze. No to pójdźmy jeszcze dalej i przejrzyjmy sobie kanał na przykład sportowy.
3: Program zakończy się za 1 godzina i 3 minuty. Wideo, kliknij dwukrotnie, aby wyświetlić punkty opcji sterowania. Nocne niebo. Kanał Znak Plus Sport. Zamknij. Legia Warszawa. Legia Warszawa. Akademia Przykolejka Ekstraklasy. Przycisk. Pokaż informacje na temat programu. Zamknij. Przycisk.
0: Ale niestety...
3: Liga Znak Plus Ekstra. Magazyn sportowy. Kanał Znak Plus Sport 5. Żużel. Legia Ekstraliga. LNP Rozrywnik.
0: Nie ma tego, co mnie interesuje. A szkoda.
3: Wideo, kliknij dwukrotnie. Wideo, kliknij dwukrotnie. Aby wyświetlić punkty opcji sterowania. Nocne niebo. Wideo, kliknij dwukrotnie. Wideo, kliknij dwukrotnie. Wideo, kliknij dwukrotnie.
0: No, nie ma. Ani na żużlu, ani na ekstraklasie, która jest akurat z powtórki. Generalnie chodzi mi o tryb ekspercki. Jedno z okienek, któremu chciałem poświęcić osobną uwagę, ale niestety na aktualnie emitowane programy pokrzyżowały mi plan. Tryb ekspercki, który kiedyś był nie najgorzej dostępny, teraz jest dostępny w pewien sposób mało intuicyjnie, ale w pewien sposób dużo zwięźlej, bo ten tryb oferuje nam na przykład podczas oglądania meczu. Warunkiem zadziałania trybu eksperckiego jest to, że nie korzystamy z funkcji time shift, czyli nie oglądamy meczu pół godziny od jego rozpoczęcia, tylko naprawdę dołączyliśmy się w tym momencie do meczu, którakolwiek by to minuta nie była. Tryb ekspercki pozwala nam obejrzenie skrótów meczu, na przykład tych, które potem emituje Canal Plus, takich zrobionych przez realizatora samych ujęć bramek, jakichś spektakularnych momentów. Tryb ekspercki pozwala nam też podejrzeć całą tabelę Ekstraklasy, bo głównie tam jest używany. Pozwala nam obejrzeć na przykład aktualne składy drużyn. I na przykład ze składów drużyn jest właśnie bardzo kreatywnie ustawiony, bardzo kreatywnie oprogramowana ta dostępność. Ponieważ składy drużyn czyta się strzałką, flikiem jakby w górę i w dół. Zaczynając od bramkarza, potem poszczególne linie formacji, czyli wiemy zarówno o tym, ilu jest w danej formacji, tak, czyli ilu mamy pomocników, ilu mamy obrońców, ilu mamy napastników, tak, czy gra jakby jedną dziewiątką drużyna, czy może jednak jest tam w cudzysłowie fałszywa dziewiątka, tak, na dwoje na przykład. To są rzeczy, które, jeżeli ktoś się interesuje piłką, jeżeli ktoś się interesuje sportem, mogą dać jakiekolwiek lepsze wyobrażenie o tym, co na tym boisku się dzieje. sprawę utrudnia troszeczkę fakt, że na przykład nagle się może zrobić 13 graczy na boisku, bo mówiąc to formacjami, mówiąc na przykład o obrońcach, dostaniemy informację, że gra Iksiński, Jankowski, Piotrkowski 35, Walędziak 51, Ogórek. Co to oznacza? Oznacza to, że ogólnie jest czworo obrońców, ale trzeci został zmieniony. Czyli dostajemy, znaczy ogólnie jest dwoje obrońców jakby w tym momencie, ale został zmieniony po prostu, w sumie on wymienił jakby cztery nazwiska, tak? Zarówno zmienionych, jak i tych jakby w której minucie zostali zmienieni. Jest bardzo szkoda, że nie mogę się tym z wami podzielić, bo to jest jeden z dużych redesignów, jakie przy okazji nowego playera został zrobiony. Ten tryb ekspercki w końcu... Mówię, ja tam umiałem z niego korzystać wcześniej, ale ten tryb ekspercki w końcu działa fajnie. On na przykład umożliwia nam jego clue trybu eksperckiego, czyli nie tylko możemy sobie podejrzeć składy drużyn, to jedna z zakładek. Drugą bardzo istotną zakładką są na przykład podania, strzały, posiadanie piłki, żółte kartki, czerwone kartki. I jest to bardzo fajnie zrobione, dlatego że w tym momencie jest to czytane na zasadzie dwa gospodarze, jeden goście, żółte kartki. 27 gospodarze, 17 goście, podania. I na przykład osobnym wpisem w czynnościach jest 57,5% gospodarze, tam 42,5 goście, podania celne. I to wszystko są małe strzępki informacji, małe kawałki, więc łatwe do przyswojenia, łatwe do zbudowania sobie krótko z mapy, jeżeli ktoś w ten sposób postrzega te rzeczy. Jeżeli komuś tak jest na przykład łatwiej w formie takiej bardziej tabelarycznej, no to tutaj twórcy Canal Plus i zapewne też team testerów wyszedł po prostu naprzeciw bardzo mocno. 20.01. Tak. Mamy sobie tutaj Canal Plus, wracamy do niego.
3: Kanał znak plus, sport, airplay, krumeca, obraz w obrazie, zamknij, żurze, przycisk, żurze, zamknij, obraz w obrazie, zamknij, przycisk.
0: Jeszcze zaraz zobaczę, czy na Kanał Plus Sport bez numerka nie ma.
3: Kanał znak plus, sport, wysoki pressing, magazyn sportowy. Kanał znak plus, dokument HD, kanał znak plus, sport 2, Madison Keres, Karolina Muchowa, 400 000 w Montrealu, przycisk.
0: Nie, akurat nie ma niestety. Jeszcze raz zobaczę, ale...
3: Nocne niebo. Wideo, kliknij dwóch, zamknij, poprzednika, następny kanał, obejrzyj ponownie, aktywuj domyśl, zamknij, poprzednika, kanał znak, zamknij, lewia wasza, przycisk, wygaszony, zaznaczone, zmiana ustawienia wideo, przycisk, regulacja, lista kanału, obejrzyj ponownie, ciąg dalszy, przycisk, wideo, dotknij dwukrotnie, aby powrócić do wyświetlania pełnego.
0: Obejrzyj ponownie, ciąg dalszy. To jest okno, w którym możemy sobie właśnie...
3: Dotknij dwukrotnie, aby powrócić do wyświetlania, zlec, wstyp, radomiak, radom, lewusz, często chowa, trzy kolejka, ekstraklasy, wstyp, wideo, zlecowia, lech, ewidens, trzy kolejka, ekstraklasy, wyemitowano o 11, 20, przycisk, wstęp do meczu, magazyn, piłkarski, wyemitowano o 13, 40, przycisk. Radomiak Radom, Radów często chowa, trzy kolejka ekstraklasy, wyemitowano o 14, 10. Liwa znak plus ekstra, sezon 1, odcinek 3, trzy kolejka 2, Legia Warszawa, Akademia, trzy kolejka ekstraklasy po godzinach, Legia Warszawa, Akademia, trzy kolejka ekstraklasy na antenie od 18, 40, przycisk. Odtwarza ekstraklasy po godzinach, sezon 1, trzy kolejka 25, ukośnik 26, wyemitowano o 21, przycisk.
0: No, czyli znowu kłaniają nam się tłumaczenia, bo bynajmniej tego jeszcze nie wyemitowano, a będzie wyemitowane.
3: Nie znaleziono nazwisków.
0: Ale...
3: Ekstra paka, trzy kolejka, wyemitowano o 22, przycisk.
0: One nie mają nic. Podczas gdy to... Ma dla odmiany hint kontekstowy, znowu naprawdę warto słuchać podpowiedzi, odtwarzanie programu z funkcją Start Over. Czyli innymi słowy, po prostu jeżeli w to klikniemy, rozpocznie nam się od początku. Też nie wiedziałem. Reklamy dźwignią handlu. Ale to była właśnie reklama z 14.10 i gdybyśmy dłużej posłuchali, rozpocząłby się mecz Radomiaka Radom. Tu mamy oczywiście...
3: Logo, inne. Przełącz obszary dynamicznej komunikaty. Zmień ustawienia wideo. Przycisk.
0: Tu mamy oczywiście regulację, która by nam pozwalała, tak jak już wcześniej mówiłem, odtwarzać to w sposób... Troszeczkę nie wiemy, gdzie jesteśmy, ale sobie słuchamy, że się przewija.
3: Nie ma orientacji wyświetlania. Przycisk. Zamknij. Przycisk. Zamknij.
0: Tu mamy Chromecasta i zamykamy sobie Tak, czyli podsumowując, myślę, że to jest dobry czas na podsumowanie przynajmniej tej zakładki. Dużo. Dużo opcji. To nie działa zbyt stabilnie. Na zasadzie to się czasami lubi naprawdę ten fokus gdzieś tam zaciąć na wideo i będziemy biegać, skakać eksploracją, a on i tak będzie mówił, że wideo. Bardzo polecam używanie tutaj eksploracji. Jeżeli coś nie działa, po to jest ten pierwszy obiekt wideo, ten, który ma czynności, że on domyślną czynnością, czyli aktywuj, włącza lub wyłącza tryb pełnoekranowy, czyli odsłania lub pokazuje, tak, ukrywa lub pokazuje te dodatkowe kontrolki, jak regulacja, jak ustawienia wideo. Jest nowa szybkość. Fajne. Są nowe języki. Fajne. Co możemy przetestować jeszcze w praktyce? To na przykład... Wysoki pressing, strona 3, telefon, znak plus HD, komplet zungli, narodów, strona TVP Info, pytanie dnia, debata, przycisk. TVP Kultura 2, stop, klatka w imieniu, smok, historia do cele, akcja, przycisk. Wideo, klik, na przykład to... Nocne, stop, klatka, zamk, smok, historia do cele, akcja, przycisk.

0: Tylko ja znam.
1: Na podstawie powieści Brucela, człowiek, którego tylko ja znałem.
0: Scenariusz. Reżyseria Rob Cohen.
1: Wideo, kliknij dwukrotnie, aby wyświetlić lub opcję sterowania. Nocne niebo, zrzut ekranu.
2: Poczekajmy jeszcze chwilę.
0: Hong Kong, rok 1949.
1: Hong Kong, rok 1949.

0: jak Państwo widzą, lepiej lub gorzej, akurat trafiłem na mało taki konkretny.
1: Kung fu to nie jest sposób walki.
2: Każdy z nas musi walczyć z wewnętrznym demonem.
0: Kwestia jest dyskusyjna, czy no to jakby nie będzie irytowało to, że te napisy się tam troszeczkę przewijają, więc i voiceover dostaje ich wersję najpierw niekompletną, później kompletną, tak? Tam pojawiają się gwiazdeczki, pojawiają się jakieś różne symbole w tych napisach po prostu. Muszę zbadać głębiej sprawę, czy jest to sposób stworzenia tych konkretnych napisów, czy jest to iOS 26, bo cała obsługa dzisiejszego podcastu odbywa się na telefonie z tą wersją systemu. No nie, ten motor za oknem to może jednak nie. On nie ma iOS 26, ale ja w iPhone'ie jak najbardziej mam iOS 26 i to jest faktycznie do zgłębienia, czy te napisy tak się zachowują zawsze, czy te napisy zachowują się tak, jeżeli są w jakiś konkretny sposób przygotowane. Napisologia stosowana, jako że angielski nie sprawia mi większych problemów, to nie jest coś, co testowałem dogłębnie, ale wiedziałem, że działa. Więc niniejszym się tym z wami dzielę, że naprawdę działa. Gdyby komuś nie działało, co jest możliwe, proszę się upewnić, czy w szczegółowości czytania voiceover macie zaznaczoną taką opcję jak opisy multimediów. To jest opcja generalnie dla niesłyszących teoretycznie. Ona jest zrobiona z myślą o napisach SDH dla osób z dysfunkcją słuchu, ale no, siłą rzeczy działa też voiceover i wtedy te napisy w formie czytelnej są do syntezy wysyłane. Teraz jeszcze jeden trik. To był opis aplikacji Canal Plus i w szczególności jego funkcji telewizji na żywo. A teraz przechodzimy do Canal Plus, kurs dla zaawansowanych. Niech będzie, znowu. Grają nam fakty, a ja... Zszedłem na ekran główny. Kanal Plus się wyłączył. Wchodzę do App Switchera.
1: Zamknij, kwarty po faktach, wiadomości, ukośnik, informacja, przycisk.
0: O, teraz to nawet nie wstał.
1: Wszystkie kanały. TVN24HD, Polsat, TVN24, zobacz od początku.
0: Przećwiczmy jeszcze raz. Znowu zrobiłem home. Znów App Switcher. I znów nie działa. No to może nie będę rozpoczynał od początku.
1: Logo, inne, zrób ekranu. Główny.
0: Kanal plus.
1: Aktywny. Kanal znak plus. Wideo, kliknij dwukrotnie, aby wyświetlić ukryte opcje sterowania. Logo, inne, zrób ekranu.
0: I znów nie działa.
1: Zamknij przycisk. Wszystkie kanały.
0: Dlatego zniecierpliwiony i zdenerwowany jeszcze raz włączam od początku.
1: Wideo, kliknij dwukrotnie, aby wyświetlić ukryte opcje sterowania. Logo, główne.
0: Robię home i naciskam magiczne stuknięcie, czyli magic tap, 2 razy 2 palce.
1: Historia będzie przestrogą dla rodziców. Gotowane ukryca, przez trzy paski sygnału wifi.

0: Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny.
1: I magia! I nagle działa nawet na zablokowanym ekranie. Co więcej, w tym momencie mogę powiedzieć...
0: 24 fakta, fakt.
1: Skip forward 4 minutes.
0: Z wrogiem.
2: Wiadomości.
0: Tak uważają...
2: Stupnij dwukrotnie, aby otworzyć.
0: ...sędziów niezale...
1: Skip forward 7 minutes.
0: Ostatnią.
2: Wiadomości.
0: I zobaczymy, jaka będzie...
2: Stupnij dwukrotnie, aby otworzyć.
3: Ale jakiej decyzji pan się spodziewa w tej sprawie?
1: Jak widać, działa. Jest bardzo praktyczne. Czasami oczywiście zawodzi, ale ustawiając jakoś na minimum, czyli pobierając mniej łącza... To taka tip ode mnie i dlatego ja mam ustawione na minimum. Nagle telewizja ruchoma w czasie. Proszę bardzo, chcę minąć reklamy? Skip forward 5 minutes. Dziękuję bardzo, do widzenia. Reklam nie było. Więc jeżeli ktoś na przykład wie, że jego ulubione pasma są, nie wiem, późnym wieczorem, a idzie spać nad ranem, no to proszę bardzo, zawsze można pójść te pół godzinki wcześniej i mieć, nie wiem, godzinę powiedzmy dla siebie na obejrzenie swoich ulubionych programów w tempie 2.0 w dodatku z timeshiftem, czyli przesuwając sobie jeszcze o kilka minut, gdy tylko coś nam w tej telewizji nie pasuje albo gdy wiemy, co będzie dalej, bo oglądamy to już enty raz. Pozdrowienie dla fanów katastrof przestworza, których nowe sezony robią wolniej niż te się nudzą, które są IC dużo. Osobiście czasem oglądam, bo lubię. I to tym, myślę, miłym akcentem zbliżamy się bardzo mocno do końca naszej audycji, ale jeszcze kolekcje.
2: Przycisk, obraz w obrazie, zamknij, przycisk.
1: To nie jest zakładka, z której często korzystam. Ona, tak jak zakładka ta Home, ten ekran główny wydaje mi się troszeczkę taka zawalona, zagracona tymi różnymi polecanymi rzeczami.
2: Kolekcja, karta, 45.
1: No i dostępność zakładki kolekcje to kolekcja, też jest...
2: Logo, przycisk, logo, in, przycisk. Kolekcje tematyczne, nagłówek, więcej, przycisk. O zemście, zemsta, w drodze, na poprawach, LGBTQ, luksus i bif, morskie opowie, książki na, wystrzałowy, policjanci na, biografii, to właśnie, nefa, neono, opolityk, w obliczu katastrofy, z muzyków, owoj, gang, kobiet, filmy, cztery, ostary, podróż do, ściśle tajne, Jan Austen, przy, omiło, na prowincji, komediona, kolekcje, kanezna, plus sport, kolekcje na życzenie, na główek.
1: O, tu są kolekcje na życzenie, dobrze, czyli one kiedyś były jeszcze mocniej wyeksponowane na głównej zakładce, ale dobrze pamiętałem, że one tu w zakładce kolekcje zawsze będą.
2: Kanezna, plus premium, przycisk, kanezna, plus sport, przy, kanezna, plus sport 5, kanezna, plus kuchnia, przycisk, kanezna, plus domo, przycisk. Kanał znak plus, kips, przycisk, planety znak plus, przycisk, alekino znak plus, minimi znak plus, telefon znak plus, cunkerol, przycisk, BBC F, przycisk, BBC Player, przycisk, nowela znak plus, przycisk, mówię sum, przycisk, epic drama, przycisk, kino Polska, serie sum, FX, przycisk, romance TV, 13 ulica, przycisk, AXN, przycisk, Stifi, przycisk, Polsat Sumery Centrale, CBS Reality, przycisk, cunkerol znak plus, investiga, history play, przycisk, National Geographic, przycisk, Polsat Gwiazda Explorer, przycisk, Polsat Gwiazda History, przycisk.
1: I to są faktycznie kolekcje, czyli my sobie możemy w ten nieszczęsny National Geographic wejść.
2: Sezon 7-9, przycisk. Ciemna strona świata, sezon 5, przycisk. Zidentyfikowani po latach, sezon 1, przycisk. Cares, OS, sezon 13. Stanfordski eksperyment więzienny, odkrywając prawdę, sezon 1, przycisk. Katina, wyścig z czasem, sezon 1, przycisk. Porzucone konstrukcje, sezon 12, fatalne prognozy, sezon 1, przycisk.
1: Jeżeli naprawdę nie mamy czasu śledzić tej telewizji, nie chcemy tego oglądać z reklamami, no to tutaj mamy to w wersji takiej jak trzeba, dostępne przez kilka z reguły i kilka tygodni. Bo o ile kolekcje Canal Plus dostępne są troszeczkę jak Netflix, czyli albo długo, albo na jakieś tam dobrych kilka miesięcy, o tyle kolekcje partnerów zewnętrznych najczęściej są dostępne powiedzmy do miesiąca od emisji. Czyli jeżeli wiemy, że te katastrofy w przestworzach nieszczęsne nam się zaczęły, no to powiedzmy można sobie nagromadzić ze 3 odcinki, ale więcej to już nas coś ominie. I czasami jest tak, że kolejność dodawania ich tutaj w kolekcji jest inna i dostaniemy na przykład odcinek tydzień przed emisją, a nie dostaniemy jakiegoś innego odcinka. Nie wiem, z czego to wynika, czy z bałaganiarstwa, czy z jakichś prawnych rzeczy niedopełnionych po prostu gdzieś tam w emisji, w systemie telewizji. Nie mam aż tak rozległej wiedzy na ten temat, ale tak się czasem zdarza. A tymczasem chyba mamy telefon.
4: Mamy telefon, kogo witamy?
5: A, witajcie. Paweł Podolski z tej strony się kłania. Słucham, tak, słucham was. Dzień dobry, bardzo tutaj uważnie. I co chciałem wam powiedzieć? Ano pierwsza rzecz, jak tutaj pytał Patryk o miesiąca darmo. Akurat tak się złożyło, że ja do Kanał Plusa wszedłem, no powiedzmy marzec, kwiecień w tym roku.
1: O, to masz dosyć świeże informacje.
5: No dlatego właśnie do was dzwonię. I tak, rzeczywiście dostałem ten miesiąc za darmo. Nawet o tym nie wiedziałem, ale oni sami mnie poinformowali. I co wam mogę tutaj powiedzieć? Pierwszy problem, jaki miałem, to z założeniem konta na stronie Kanał Plusa, tam z rejestracją. Bo tam było tak, jakieś, ta hasło jest maskowane.
1: Ten formularz nie jest oczywisty. Ja mam jeszcze stare, dobre, normalne hasło. Teraz wiem, że ludziom wdrażają maskowane hasło trochę jak do banku.
5: Tak. No tylko problem polega na tym,
1: że atrybuty nie są pewnie ogłaszane, który znak tak, jest tym, który trzeba tak wpisać.
5: Właśnie. I to jest problem. No ale zaraz wam powiem właśnie, bo to jest ciekawe, jak to obszedłem, no nie? Dzwonię oczywiście do biura obsługi klienta. No to otrzymuję jakieś bzdury po prostu po prawej stronie. Tu pan widzi, wie pan, no i tak dalej. No i tak kilka razy i się zniechęciłem. Ale dobra, widzę, jest czat na stronie. No to dobra, dawaj ten czat na stronie. No i już mi mówi jakieś tam bzdury. A ja w końcu się zirytowałem i mówię, jestem użytkownikiem niewidomym i ja nie skorzystam z takiej porady, nie? Mhm. A na to sztuczna inteligencja mi mówi, o to szkoda, że ja tego nie wiedziałem, bo tutaj nasi konsultanci ci pomogą, powołaj się na to i na to, ale zanim zadzwonisz do konsultantów, to ci podpowiem, że to musisz wpisać 4 ostatnie cyfry numeru PESEL.
1: I działa,
5: tak, więc tak to obszedłem. Dlatego właśnie chciałem taką ciekawostką tutaj z wami podzielić.
1: Tak, to jest też ważne, to jest też ważne i to będzie punkt dla uważnych słuchaczy, bo tego nie powiedzieliśmy na początku, choć powinniśmy. Tu bije się niniejszym w pierś, niekoniecznie z kurczaka. Mianowicie, dla kanałów sportowych Kanal Plus dosyć restrykcyjnie podchodzi do kwestii prawnych i może być tak, szczególnie na przykład dla Premier League, która ma swoje niezależne jakby od Kanal Plus wymagania licencyjne, że Kanal Plus poprosi nas o weryfikację dowodem osobistym, weryfikację tożsamości. Na przykład podesłanie w normalny formularz taki internetowy skanu dowodu. On może mieć zamazane pewne rzeczy, nie ma sprawy. Ważne, żeby pozwalał na identyfikację mnie jako człowieka.
5: Jasne, o to tego nie wiedziałem. Co jeszcze się chciałem zapytać, czy ty, Patryku, masz jakiś pakiet telewizyjny, bo ja sobie zdecydowałem się na taką subskrypcję łączoną, czyli mam Kanał Plus, te wszystkie ich programy, tą całą bibliotekę na żądanie, ten rozszerzony pakiet sportowy, bo ja jestem fanem żużla, więc wszystkie te kanały.
1: No oczywiście,
5: Plus,
1: żużel musi być,
5: sport,
1: no,
5: i tak dalej, tak.
1: Jakaś powtórka leci, tak.
5: Tak. Zdecydowałem się jeszcze wykupić od razu Netflix i też mieli Eleven Sport. Czyli mam tak jakby wszystko w jednym.
1: Poniekąd wszystko w jednym, a poniekąd nie, dlatego że pakiet Fun and Info, on się nazywał za moich czasów, gdy go kupowałem, to jest pakiet normalnych telewizji w cudzysłowie, tych właśnie różnych National Geographic i innych takich. I obawiam się, i to jest właśnie to, czego nie powiedziałem, bo po prostu nie jestem na bieżąco, że im częściej się logowałem na stronę, bo ja zaczynałem jakoś późno, bardzo wcześnie właśnie. Ja zaczynałem, jak to miało największą reklamową jeszcze w pandemii, jakoś w COVID-zie i to bardzo wczesnym COVID-zie zaczynałem Kanal Plus i on mi po prostu służy, on mi się tam całkiem podoba. Więc wtedy to nie było problemu, wtedy było właśnie pole wyboru, tam informacje i rozrywka, link więcej informacji, to był link do listy kanałów całej bycze i co dokładnie dostanę, cena, przycisk kup. czy tam przycisk zaznacz. Lista, on kosztował chyba 25 zł wtedy. To ja wybieram na przykład pole wyboru film i rozrywka, pole wyboru dzieci i bajki, pole wyboru sport, do kasy przycisk, płacę sumę moich pakietów. A teraz wiem, że tak nie jest. Poniekąd tak jest, ale właśnie te pakiety są dużo bardziej zagmatwane. Co jest
5: teraz, po pierwsze, na samej stronie Kanał Plusa się tych pakietów nie kupi, tylko tam kierowują na coś innego i trzeba się zalogować kodem z SMS-a, potwierdzić swoją jakby tożsamość. Co jest irytujące, bo no to trzeba gdzieś tam przeklejać, bo to nie jest hasło typu, nie wiem, 800 3 589, tylko tak, duże litery, małe litery.
1: Tak, tak, tak.
5: I generalnie jest to trochę irytujące. No co wam tu mogę... Czy ty masz, Patryku, jakieś takie pakiety, gdzie masz programy telewizyjne? Bo ja na przykład nie mam tam TVN-u i czegoś takiego. Czy to, tak, czy to właśnie, jakoś jeszcze, trzeba się jeszcze dopytać?
1: Raz, jeszcze raz mówię, że to jest pakiet, który wtedy nazywał się Fun and Info. A jeszcze wcześniej Informacje i Rozrywka on się nazywał.
5: No to i ja w ogóle czegoś takiego na stronie nie widziałem.
1: Oni teraz utrudniają człowiekowi w pewien sposób po prostu, mam wrażenie, kupowanie tych pakietów wygodne. Tak.
5: To znaczy, to pani się, proszę... w trakcie jakby podpisywania umowy zaproponowała jakiś taki pakiet za 20 zł, gdzie tam mówiła, że tam jest 70 kanałów informacyjnych dla dzieci.
1: I to jest zapewne on. To jest zapewne on.
5: Ale że nie było mi to potrzebne, bo mam tak naprawdę UPC, czyli Playa, no to się nie zdecydowałem. Ale tak czy siak, no myślałem, że to jest dostępne na stronie, że to można jakoś zobaczyć. Aha, kiedyś było. Super.
1: Tak, pamiętaj, Paweł, że ja mam Kanal Plus, nie mam jakby tunera, nie mam satelity. Ja mam właśnie ten bezumowy, Kanal Plus Online to się ładnie nazywa. Ja po prostu sobie stworzyłem konto.
5: No ja też właśnie chciałem takie bez umowy, bo mi niepotrzebny żaden dekoder ani nic. Mi tak naprawdę jest to potrzebne na pół roku, bo przez pół roku jest żużel, a potem są to wyrzucone pieniądze, no.
1: No, Ekstraklasa jest trochę dłużej i żużel.
5: No, no ale mi akurat Ekstraklasa jest najzupełniej obojętna.
1: No tak, to są. A i tak siatkówki nie mamy, bo siatkówka to inny kanał, to Polsat. No, wracając, tak, niestety dowiedz się po prostu w biurze obsługi, jak ta sytuacja w twoim wypadku będzie wyglądała. I no i widzisz, i dobrze, że dzwonisz, bo to jest kolejny numer, to jest kolejny wątek po prostu w sprawie tego, że na samej stronie Kanał Plusu to wcale nie jest tak łatwo.
5: No nie, oczywiście, że nie.
1: Ta nie strona jest toporna. I samo to oglądanie. Na stronie na przykład jeszcze, nie wiem, ze 3 miesiące temu testowałem, no na stronie nawet na tej zakładce z telewizjami, z kanałami był... Jaki był tam problem? Aha, już pamiętam. Tam był problem taki, że też nie nazywało się kanałami, tylko aktualnie granym programem te linki.
5: O tak, to jest właśnie problem. I tutaj właśnie... No właściwie to ja mógłbym w sumie zaproponować, bo czasami jest tak, że no nie macie osób z Androidem. Jeżeli na przykład mogłoby się okazać, że chcielibyście tam powiedzmy zobaczyć czy porównać wersję na Androida, bo właśnie na Androidzie jest ten błąd, że mamy listę kanałów, ale
1: znaczy
5: o ile
1: się,
5: na iOSie to jest...
1: Dwa lata temu testowałem, tak. To on też był.
5: No właśnie.
1: Tak, tak.
5: Czyli po prostu nie jest robione nic.
1: Nie jest. Wiem, że ta zmiana dostępności i nowy player tyczył się na pewno iOS, ale czy w Androidzie cokolwiek ruszyli, nie dam gwarancji, absolutnie. Wydaje mi się,
5: to znaczy,
1: że nie.
5: To znaczy, no ja generalnie testowałem, nie mam problemu, nie miałem problemu z odtwarzaniem. Gorzej, no właśnie, żeby wiedzieć, który kanał jest który i to jest problem.
1: Tak, czyli nic się nie zmieniło.
5: No to cóż, myślę, że to tyle właśnie chciałem powiedzieć, że ten miesiąc za darmo dla nowych użytkowników jest i można sobie połączyć kilka platform jakby w jedno.
1: Tak, można sobie połączyć kilka platform. Wtedy już w grę wchodzi bodaj umowa, to wtedy już nie jest tak kolorowo, ale...
5: Tak, na dwa lata, ale to elektronicznie się podpisuje tą umowę.
1: Tak, natomiast no już wtedy, kiedy wchodzą te inne platformy, kiedy jest Eleven i kilka jeszcze innych rzeczy, no to tam wchodzi właśnie w grę umowa.
5: Tak, to jest
1: bez umowy faktycznie.
5: Jasne, ale jeszcze co właśnie tutaj chciałem, to jak się tyczy dostępności, no to jest taka funkcja właśnie obraz w obrazie. I ja mam zawsze problem, bo ja w ogóle to robię tak, że łączę sobie iPhone'a z soundbarem, no i po prostu odtwarzam, jaki tam program chcę.
1: Tak, tak.
5: I jak jest ta funkcja obraz w obrazie, żeby mi mniej baterii to żarło, to mam problem, żeby to okienko zamknąć, bo nie zawsze uda mi się wcelować właśnie w to zamknij.
1: Które okienko?
5: No, zamknij obraz w obrazie, bo na górze jest właśnie tam wstrzymaj, tam 10 minut do przodu, a zamknij obraz w obrazie, no to ciężko jest to zrobić.
1: Lekko po lewej, trochę jak wróć i ten, ale to już faktycznie to się fajnie skaluje na iPhone'ach typu 11, na tych troszkę większych. Na SE to
5: no
1: się
5: ja
1: może nieźle skalować, nie wiem jaki tam masz. Na 13 to jest tak lekko w lewym tym, plus zawsze możesz, pamiętaj, zrobić ten trik, który właśnie przed chwilą pokazałem, czyli nie wchodzisz w obraz w obrazie, tylko po prostu wyłączasz go w systemie, tam w menu ustawienia obraz w obrazie systemowo po prostu w swoim urządzeniu. Aha. I odpalasz jakiś kanał, który cię interesuje i dajesz na przykład power, po prostu boczny, on przestanie grać, jeszcze raz power, żeby ci powiedział godzinę i dajesz magic tap.
5: Tak,
1: i on wtedy w ogóle gra sobie w tle. Nie wiem, czy to jest oficjalnie wspierane, my jesteśmy niewidomi, no, u nas działa.
5: Ale jeszcze co chciałem powiedzieć, właśnie odnośnie tego współdzielenia kont, prawda? Bo kanał plus umożliwia współdzielenie kont między użytkownikami.
1: Tak, na dwóch urządzeniach teoretycznie można sobie bez krępacji oglądać.
5: No, teoretycznie. No ja tak właśnie miałem ze znajomym i wszystko fajnie, tylko gdyby na przykład, załóżmy, no jest nas, dajmy na to, pięciu. No załóżmy, nie każdy ogląda, tak? No bo jeden ogląda, czterech nie ogląda. Ale załóżmy, żeby ktoś na przykład wiedział, że on tam wchodzi i widzi, że jeden z użytkowników ogląda, aha, to dla mnie jeszcze jest miejsce, no to sobie obejrzę. A tymczasem, no niestety, nie ma takiej informacji i efekty są tego takie, że no ja sobie na przykład oglądam, ktoś sobie wejdzie, włączy sobie odtwarzanie, a u mnie się przerywa.
1: No niestety, Pawle, i tu legalista się we mnie budzi, dlatego że tam jest wyraźnie podane, że to jest dla dwóch urządzeń pod tym samym adresem.
5: Aha,
1: a wtedy ale tego wiesz, czy ktoś ogląda.
5: Ale tego to ja już nie wiedziałem.
1: Nie wprost, ale gdzieś w umowie, czy tam w treści jakby licencji tej takiej, którą podpisujemy w regulaminie, to jest i to całkiem wyraźnie zaznaczone. Że kanał plus ma prawo zablokować konto, jeżeli uzna, że adres nie jest ten sam. Oni oczywiście, że nie mają takiej technologii jak Netflix i nie będą tam kombinowali, ba, w Netflixie to się, jak wiesz, udaje z dużym powodzeniem, żeby się nie udało, a co dopiero w Kanal Plusie, ale oficjalnie musi być ten sam adres.
5: Jasne, no i tego nie wiedziałem, no w każdym razie po wykupieniu własnej właśnie umowy wszystkie problemy zniknęły.
1: Tak. Tak. No i to jest akurat naturalna kolej rzecz.
5: To chyba tyle, co wam chciałem powiedzieć. Miłego prowadzenia audycji, słucham dalej.
1: A my powolutku kończymy. Dziękujemy za telefon. Michale, czy mamy coś na kontakcie? Czy ktoś nam tekstował?
4: Nie zauważyłem.
1: Komentarze, Facebooki i tak dalej. No to chyba czekamy na komentarze już pod opublikowaną wersją audycji. A na dzisiaj myślę, że to koniec. Kolekcję mniej więcej pokrótce pokazaliśmy. Informacje o tym, jak dowiedzieć się, czy coś jest w stereo 5.1, ile trwa i tego typu rzeczy też pokazaliśmy. Nie pozostaje nam życzyć więcej jak miłego oglądania, gdy akurat nie ma audycji Tyflo Podcastu. Z mojej strony to chyba tyle. Dziękuję za uwagę i dziękuję realizatorowi tej audycji, czyli Michałowi. Ja się nazywam Patryk Waliszewski. Do usłyszenia w następnym Tyflo Podcaście. Cześć.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
7: Witam serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Z tej strony Ala Witek. Jak zwykle jest mi niezmiernie miło, że zechcieli Państwo spędzić czas w towarzystwie Tyflo Radia. Państwa i moim gościem jest dzisiaj pan Grzegorz Rzeszutek. Witam serdecznie.
8: Witam serdecznie panią, witam wszystkich słuchaczy.
7: Witam i chciałabym przedstawić Państwu temat naszego dzisiejszego podcastu. Będziemy rozmawiać, myślę, o bardzo po pierwsze ważnym, a po drugie z pewnością interesującym dla nas jako osób niewidomych temacie ojcostwa. W kontekście osób niewidomych będziemy rozmawiać o warsztatach organizowanych i prowadzonych przez pana Grzegorza Fundamenty Udanego Ojcostwa. Myślę, że i o warsztatach, i o ojcostwie całkiem sporo pan Grzegorz będzie miał do powiedzenia. Jeśli będą Państwo mieli jakieś pytania lub będą się chcieli Państwo podzielić refleksją odnośnie tego, o czym będziemy rozmawiać, przypomnę, że można to robić na dwa sposoby. Po pierwsze poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także pod stacjonarnym numerem telefonu 123 834-835. Serdecznie zachęcam i zapraszam zainteresowanych słuchaczy do kontaktu. Zanim przejdziemy do rozmowy o warsztatach, chciałabym na początek, żeby w kilku słowach opowiedział pan trochę o sobie, o swojej pracy, o tym, czym zajmuje się pan na co dzień, może też o swoim ojcostwie i o tym, jakie kwalifikacje pozwalają panu na organizowanie tak ciekawego projektu, jakim są warsztaty dla ojców niewidomych lub ojców widzących, mających niewidome lub niedowidzące dzieci.
8: No to zacznę od swojego tutaj domowego, tej domowej części.
7: Tak.
8: Jestem mężem żony Kasi, jednej żony. W dzisiejszych czasach chyba trzeba to niejednokrotnie powtarzać i podkreślać. Myślę, że jestem szczęśliwym mężem i szczęśliwym ojcem trójki chłopaków. Mam trzech synów, najstarszy Wojtek 13 lat, Janek 7 lat i Franek ma 4 lata. Dlaczego mówię, że szczęśliwym? Nieraz miałem takie sytuacje, że właśnie mówiłem, że jestem szczęśliwym mężem i ojcem, ale później gdzieś prasa to wycinała. Nie wiem dlaczego, ale tak jakoś to opuszczali. To jeśli chodzi o tutaj o moje takie życie domowe. Oprócz tego, jeśli chodzi o pracę, to na co dzień pracuję w liceum w Bytomiu, w pierwszym ELO, jako pedagog szkolny. Prowadzę tam także szkolne ośrodki kariery. I generalnie moja praca polega na zajmowaniu się na różny sposób młodzieżą. A wiadomo, że do szkoły nie tylko uczniowie przychodzą, ale także do mojego gabinetu zaglądają rodzice. Więc od zawsze ci rodzice byli, mówili o swoich sprawach, analizowaliśmy sprawy ich dzieciaków, więc ten temat nie jest mi obcy. 5 lat temu miałem okazję być na takich warsztatach organizowanych przez inicjatywę Tatonet z Lublina, warsztatach dla ojców. Ja byłem uczestnikiem tych warsztatów, bardzo mi się spodobało. Wtedy wiele rzeczy wróciłem sobie do swojego takiego ojcowskiego ogródka odnośnie tego, co trzeba by zmienić, poprawić. I wcale nie oznacza to, że byłem złym ojcem. Nie uważam się za złego ojca, tylko za takiego, który chce coś zrobić, chce coś jeszcze poprawić. No i po tych warsztatach okazało się, że fundacja, która prowadzi właśnie tę inicjatywę Tatonet, prowadzi nabór na trenerów do inicjatywy, którzy chcieliby w przyszłości prowadzić takie warsztaty z ojcami. Ja rzeczywiście się zgłosiłem. Myślę, że dla nich to był szok, że przyjeżdża tutaj osoba z białą laską i nagle chce być trenerem. Przez pierwsze dwa lata myślę, że jakoś tak nie umieli mnie włożyć konkretnie nie wiedzieli, co ze mną zrobić, ale później okazało się, że mury, że tak powiem, zostały zburzone i pokazałem, że rzeczywiście mogę pojechać w dowolny zakątek Polski, przeprowadzić warsztaty dla ojców. No i od 5 lat prowadzę warsztaty dla nich, jestem ich certyfikowanym trenerem.
7: Rozumiem, że te warsztaty nie są i nie były dedykowane jakoś w szczególności osobom niepełnosprawnym czy osobom niewidomym. To były stricte dotyczące ojcostwa w takim ogólnym aspekcie, tak?
8: Tak, w takim szerokim aspekcie dla ojców i z Polski, i z zagranicy, bo na nasze warsztaty przyjeżdżają także ojcowie z zagranicy. Zresztą same warsztaty prowadzone przez inicjatywę Tatonet robimy i na Białorusi, i w Niemczech, i w Wielkiej Brytanii, w Szwecji, w Austrii, więc można powiedzieć, że inicjatywa Tatonet to jest taka międzynarodowa instytucja, chyba największa organizacja zajmująca się ojcostwem w Europie. Tak jak to analizuję, to tak wygląda.
7: To powiem, że doświadczenie i prywatne, i zawodowe, i poniekąd też pasja, bo prowadzenie tego typu warsztatów pewnie wiąże się z ogromnym zaangażowaniem z pana strony. Jak najbardziej tutaj predestynuje i myślę, że sporo można sobie obiecywać po prowadzonych przez pana warsztatach. Ja chciałabym zapytać o taką kwestię, skąd pomysł na prowadzenie tego typu warsztatów dla ojców z dysfunkcją wzroku lub ojców dzieci z dysfunkcją wzroku?
8: O tej pierwszej części, dlaczego warsztaty dla ojców, to już powiedziałem, mhm. A teraz dlaczego warsztaty dla ojców niewidomych. Od wielu, wielu lat też tutaj na Śląsku prowadzę różnego rodzaju warsztaty, szkolenia dla osób niewidomych, słabowidzących, czy to grupowe, czy indywidualne, i z obsługi komputera, sprzętu specjalistycznego i też zajęcia z orientacji przestrzennej. Prowadzę zajęcia na kilku uczelniach tutaj na Śląsku, więc to jest ta druga noga, praca na rzecz z osobami niewidomymi. No i sobie tak pomyślałem, no fajnie by było zebrać facetów, tych ojców, którzy słabo widzą, nie widzą, no i żebyśmy wspólnie się spotkali i pogadali o tym naszym ojcostwie, jak to wygląda, z czym się borykamy, z czym mamy jakieś problemy. No, chodziło o to, żeby też wspólnie się poinspirować jakimiś pomysłami na rozwiązanie konkretnych sytuacji.
7: Rozumiem, dziękuję bardzo. Znakomicie. Ja chciałabym w takim razie, w takim na razie bardzo ogólnym zarysie zapytać o same warsztaty. Gdzie i kiedy się odbyły, jakie były ich założenia i do kogo były adresowane. Wiemy już, że do ojców niewidomych i do ojców dzieci z dysfunkcją wzroku. Natomiast czy były jakieś dodatkowe takie podziały w kontekście tego, na przykład na jakim etapie ojcostwa, w kontekście wieku dzieci są ojcowie, czy też byli też uczestnikami panowie dopiero spodziewający się swoich pociech? Jak tutaj wyglądało to w kontekście adresatów projektu?
8: Jeśli chodzi o adresatów, nie chciałem dzielić na ojców, którzy mają dzieciaki w okresie przedszkolnym na przykład. Mhm. Każdy ojciec, który jest ojcem, mógł na te warsztaty dotrzeć. Przeważali ojcowie, którzy mieli dzieci raczej młodsze. Znaczy nie były to niemowlaki, tylko już takie w wieku od 3,5, 4, 6, 12. No najstarsze dziecko to już nastolatek, chyba 19 lat z tego co pamiętam. Więc nie było takiego podziału i myślę, że dobrze, że takiego podziału nie robiłem, nawet osoby, które przeszły już pewne etapy, tak, mogły podzielić się ze swojego doświadczenia różnymi pomysłami na rozwiązanie takiej czy innej sprawy.
7: To raz, a dwa, że fakt, że na przykład ktoś na obecną chwilę uczestnicząc w warsztatach jest ojcem dziecka, powiedzmy, siedmioletniego czy tam dziewięcioletniego i już jakby do okresu takiego wczesnodziecięcego w przypadku tego konkretnego dziecka nie wróci, nie znaczy to, że w przyszłości, powiedzmy, przy kolejnym nie przydadzą mu się dzisiejsze doświadczenia ojców dzieci mniejszych, 3-4-letnich, więc myślę też, że to bardzo dobrze, że tego akurat podziału nie było. To jeśli można jeszcze wrócić do tego pytania w kwestii czasu i miejsca odbywania się.
8: Już powiem. Warsztaty odbywały się teraz w ten weekend. Spotkaliśmy się w Katowicach w Centrum Organizacji Pozarządowych, czyli w Centrum Śląska. I jeśli chodzi o frekwencję, bo pewnie też to jest ciekawe, i o sam nabór, wcale nie było tak prosto zebrać taką grupę ojców. To może się wydawać, że to nie powinien być problem, ale no, w którymś momencie rzeczywiście obawiałem się, że może być trudno, ale udało się przeprowadzić warsztaty. No, w ostatniej chwili kilku ojców zadzwoniło, że dzieci się rozchorowały, ktoś tam zachorował i nie mogą dotrzeć. Zadzwonił do mnie jeden pan z północnej części Polski i mówi tak: ja jeszcze nie mam dzieci, ale chciałem na te warsztaty przyjechać. Mam narzeczoną, która, kurczę, tak troszeczkę się obawia, czy powinniśmy mieć dzieci w przyszłości, czy nie. Ja bardzo chcę, ona nie jest do końca tego przekonana. I bardzo chciałbym na te warsztaty przyjechać, no tylko nie mogę. Czy pan będzie takie warsztaty organizował na północy Polski? Więc widać, że też zanim... Znaczy widać tutaj to zaangażowanie i taką odpowiedzialność za przyszłość tej swojej relacji ze swoją partnerką i to, co w przyszłości może dziać się w ich rodzinie.
7: Jasne. Chciałabym też w kontekście zainteresowania zapytać nawet nie tyle o frekwencję, co o kwestię tego właśnie, czy duże było zainteresowanie jakby deklarowane ze strony ojców na zasadzie, gdyby było bliżej miejsca mojego zamieszkania takie spotkanie, gdyby było, powiedzmy, gdzieś w jakimś bardziej dostępnym miejscu czy terminie, czy też, bo to jakby może być odpowiedzią na pytanie, czy warto organizować tego typu warsztaty w przyszłości gdzieś w innych miejscach również.
8: Dostawałem takie sygnały i tutaj pan spod Wrocławia i z Warszawy i z Siedlc odzywali się panowie. No to jednak jest jest to odległość tych miejsc, jasne, które wymieniłem od Śląska i nie mogli sobie na to pozwolić. Ja zdaję sobie sprawę, że grupa odbiorców jest grupą niszową. Nawet zastanawiam się, nie prowadziłem badań, może ktoś prowadził i chciałby się podzielić, jak liczna jest grupa wśród jakiejś tam pewnej populacji osób z uszkodzonym wzrokiem, jak liczna jest grupa ojców. Bo ja mam trochę wrażenie, robiąc rekrutację, że na przykład dzwoniłem do Kół Polskiego Związku Niewidomych i wszystkie koła w naszym województwie dostały informacje, ale co się okazuje, jak później dzwoniłem, sprawdzając, czy rzeczywiście jakiś ojciec się od nich wybiera, to dostawałem takie informacje. A u nas to większość panów to jest 60+, a jak są młodsi, to w większości kawalerowie. Więc ja zaczynam się zastanawiać, na ile posiadanie własnej rodziny i dzieci jest to rzeczywiście sprawa popularna. Tak mówię, nie prowadziłem badań, ale takie pytanie gdzieś w czasie realizacji tego projektu mi się zrodziło.
7: Czy ja myślę, że nie jest to może kwestia tak do końca tylko decyzji samych ojców niewidomych, bo jakby, no wiadomo, do tanga trzeba dwojga i generalnie już choćby sam ten przykład, o którym mówił pana z północy, którego narzeczona miała obiekcję co do tego, czy na pewno powinni posiadać dzieci. Myślę, że tutaj po prostu jakby to chyba nie jest tak tylko i wyłącznie kwestia popularności i decyzji pozostającej w gestii samych niewidomych ojców, czy też przyszłych ojców, tylko jeszcze no może jakoś będąc w związku z kobietą, panowie nie potrafią być na tyle przekonujący, że w roli ojca, będąc osobą niewidomą, się sprawdzą, żeby też ułatwić podjęcie decyzji o posiadaniu potomstwa swoim żonom, partnerkom. Więc trudno tutaj jakoś to rozstrzygnąć, natomiast myślę, że nawet, to znaczy nie nawet, ale na pewno wzięcie udziału w takich warsztatach, nawet jeśli jeszcze nie mamy, nie spodziewamy się dzieci, może być takim, może być zachętą, jednym z argumentów, nie? Tak, do przekonania siebie i swojej żony do tego, że jako ojciec się sprawdzimy. Może też być tak, że idąc na te warsztaty stwierdzi kandydat na tatę, że nie, że się nie sprawdzi, że jeszcze nie jest gotów. Bo to też przecież jest kwestią ogromnej dojrzałości i mentalnej, i emocjonalnej. To jest po prostu decyzja, która waży na całym przyszłym życiu i ojca, i jego żony, i dzieci z tego związku, więc tutaj myślę, że tak czy owak warto udział w tego typu warsztatach brać. Jeśli mogę przez chwilę porozmawiać o kwestiach związanych z realizacją projektu, jego formułą oraz tematyką. Mhm. Chciałabym na początek zapytać, jakie organizacje, osoby były patronami tudzież organizatorami tych warsztatów?
8: Sam pomysł zrodził się w mojej głowie w tamtym roku, a okazją do tego, żeby zacząć realnie o tym myśleć, był konkurs Jesteś Lepszy Od, który był realizowany przez Fundację Szansa dla Niewidomych w tamtym roku w listopadzie. I ten projekt mój złożyłem jako osoba indywidualna, nie przez żadną organizację, tylko jako osoba indywidualna. Następnie tych projektów było dużo, gdzieś około 30. Było głosowanie internautów. I tak się złożyło, że dzięki głosom internautów ten mój projekt zajął drugie miejsce. W tym miejscu chciałbym też podziękować wszystkim słuchaczom, którzy zdecydowali się zagłosować na ten mój projekt, za oddany głos. Bo bez tego pewnie nie byłoby realizacji tego przedsięwzięcia.
7: No i przepraszam dalej pana, ja pozwolę sobie wejść słowo. Ja również dziękuję, dlatego że uważam, że warto wspierać wszelkiego rodzaju. Akurat to jest tutaj ze względu też na tą tematykę, którą zajmuję się w Tyfloradiu. Moja jakby domena. Uważam, że warto wspierać wszelkiego rodzaju programy społeczne, które będą jakby przywracały osoby niewidome na łono rodziny, które będą pozwalały im prawidłowo pełnić role społeczne, role związane z rodzicielstwem, z samodzielnością, bo przecież człowiek, który decyduje się zostać ojcem, na początek sam musi cechować się dużą samodzielnością. Więc tutaj ja również państwu dziękuję, że przyłączyliście się do głosowania i że dzięki państwa głosom ten projekt mógł być zrealizowany.
8: samo głosowanie to jest pierwsza rzecz. Później jak przyszła realizacja, to wiadomo, że ja nie chciałem tego robić w pojedynkę, bo w pojedynkę to niewiele człowiek zdziała, więc zaprosiłem do współpracy, do poparcia, do troszeczkę do promowania tego, tej inicjatywy kilka organizacji. No, po pierwsze inicjatywę Tatunet. Wiadomo, tutaj moje korzenie, moje źródła wiedzy też, to jak najbardziej oni byli pierwszą organizacją. A oprócz tego szansa dla niewidomych, szczególnie tutaj na Śląsku. Dziękuję pani Karolinie, bo robiła nabór, rozsyłała informacje. Kolejną organizacją to Polski Związek Niewidomych, Okręg Śląski, który od razu powiedział tak, jak najbardziej pomysł nam się podoba i puszczamy to do kół, do naszych członków. No i ostatnia taka młoda fundacja, Fundacja Brajlówka z Mikołowa, też bardzo aktywnie włączyła się w samo rozpropagowanie tej inicjatywy. Oprócz tego wysłaliśmy mnóstwo maili, praktycznie chyba do większości szkół w województwie śląskim poszła informacja o takich warsztatów, po to, by złapać tych ojców widzących, którzy, mm-hmm. którzy mają dzieciaki w szkołach masowych.
7: Jasne.
8: To tej strony takiej organizacyjnej, czyli ja tutaj byłem takim głównodowodzącym, ale bez wsparcia organizacji tych śląskich to byłoby trudno.
7: Dziękuję bardzo. Chciałabym zapytać teraz o formułę warsztatów. Na jakiej zasadzie były prowadzone? Czy były to prelekcje, czy były raczej stawiali państwo na panele dyskusyjne prowadzone między uczestnikami, czy też były również, a może wyłącznie, ćwiczenia praktyczne, w których ojcowie jakby próbowali wchodzić w prawidłowe i nieprawidłowe role w różnych sytuacjach?
8: Poszliśmy bardziej w panele dyskusyjne. Mm-hmm. Oczywiście one były przeze mnie moderowane. Był cały program, cały schemat tego spotkania, który opierał się na takich kilku elementach. Pierwsze, jak to w dzisiejszych czasach wygląda, czyli my jako ojcowie jesteśmy osadzeni w naszych realiach XXI wieku, jak to wygląda. No i później były fundamenty tego ojcostwa, czyli takich 10 zasad, ja to nazwałem sobie dekalog taki ojcowski, ale słowo dekalog to tylko po to, żeby pokazać, że było 10 tych takich elementów. To są takie obszary, w których widać olbrzymią różnicę między ojcami, którzy się angażują, którzy są aktywni, którzy są odpowiedzialni. Różnicę między właśnie tymi ojcami, a tymi, którzy no, troszeczkę mniej wagi do ojcowstwa przyjmują.
7: Byłby pan uprzejmy pokrótce przedstawić słuchaczom ten dekalog?
8: A jak najbardziej, to w kilku słowach.
7: Jasne.
8: Odpowiedzialność i akceptacja dziecka. To od tego zaczynamy, to nawet bardzo mocno o tym Jan Paweł II wiele razy o tym mówił. Kolejne to zaangażowanie. Ojciec powinien się angażować, powinien być obecny, powinien być dostępny w życiu dziecka, to drugi obszar. Trzeci obszar, powinien ojciec znać dziecko i go aktywnie słuchać. To jest trzeci obszar. Czwarty obszar to powinien dbać o potrzeby i uczucia dziecka. No i tutaj w tym zakresie ojcowie rzeczywiście mają wiele do zrobienia. Kolejny obszar to taka przewidywalność, konsekwencja, ojcowska stałość. Kolejny obszar, już nie wiem, chyba szósty, to dyscyplina, czyli ja jako ojciec, który utrzymuje dyscyplinę, wyznacza granice swoim dzieciakom. Kolejny obszar, to chyba siódmy, ochrona i bezpieczeństwo, zapewnienie ochrony bezpieczeństwa.
7: Przepraszam, że wejdę w słowo. To jest jeden z tych obszarów, który w przypadku tych praktycznych aspektów opieki nad dzieckiem w kontekście ojców niewidomych ma ogromne znaczenie i nie wiem, czy akurat nie ten akurat aspekt ojcostwa budzi jedne z największych obaw właściwie.
8: Zgadza się, także na naszych warsztatach. W ogóle mówiąc o tych 10 obszarach, to gdybyśmy bardzo mocno chcieli wejść we wszystkie te obszary, to byśmy musieli pojechać na tygodniowy, dwutygodniowy wyjazd, więc w zarysie ojcowie dostali te 10 obszarów, a nad niektórymi z nich skupiliśmy się troszeczkę bardziej. Między innymi właśnie nad bezpieczeństwem i ochroną, nad zaangażowaniem. To te obszary, które były mocniej podkreślane w czasie warsztatów. I dokończę jeszcze te trzy obszary, które zostały. Ósmy obszar, praca zawodowa. Dziewiąty obszar to jest taki bardzo fajny obszar, jak słyszą matki, to tak bardzo się dowartościowują, bo mówimy o szacunku i miłości do matki dziecka. I ostatni, dziesiąty obszar, też istotny, przekaz wartości. Różnych wartości, którymi kierują się rodzice, żeby ten przekaz wartości także był. I ja sobie sam tego nie wymyśliłem. To są doświadczenia wielu ojców. Były badania prowadzone w Stanach Zjednoczonych przez Narodowe Centrum Ojcostwa w Stanach Zjednoczonych przez takiego pana Kena Kenfielda. Bardzo dużo na temat ojcostwa. Ja też, przygotowując te warsztaty, czerpałem. Josh McDowell mówi. W Polsce też jest kilka osób, które tak mocno ojcostwem się zajmują. 10 obszarów, dlatego dekalog. I tak to wyglądało właśnie.
7: Jasne. To powiem, że tematyka bardzo ciekawa i też interesujące wydaje się to, że jest pewien taki balans między tymi takimi stricte mentalnymi i emocjonalnymi obszarami ojcostwa, ale również w kontekście tych kwestii praktycznych, codziennych, również w kontekście budowania prawidłowej relacji z matką dzieci. Chciałabym przez chwilkę porozmawiać o ojcostwie, a później wrócimy jeszcze do, wrócimy oczywiście jeszcze do warsztatów, bo rozmawialiśmy przed chwileczką o tym dekalogu, wymienił pan 10 takich najważniejszych aspektów ojcostwa. Chciałabym zapytać o taką kwestię, w których aspektach ojcostwa tak najwyraźniej, najjaskrawiej przejawiają się różnice między ojcami niewidomymi a ich widzącymi odpowiednikami.
8: To znaczy, zarówno te 10 obszarów jest niezbędnych dla ojców widzących, jak i niewidomych.
7: Tak.
8: Wiadomo, że w tej stronie takiej praktycznej troszeczkę inaczej będą wyglądały różne rzeczy z naszym zaangażowaniem. Bo na przykład spędzenie czasu wolnego, kiedy ojciec widzi, dzieci widzą, to od razu pojawia się olbrzymia gama różnych pomysłów, rozwiązań, które od razu mamy. Prosta rzecz. Zagranie w piłkę. Jeden z ojców nawet mówił, że mój syn bardzo, bardzo chciał, żebym ja z nim sobie pograł w piłkę. Moi synowie też mnie nieraz ciągnęli na boisko. Ja mówię, chłopaki, kurczę, ja tej piłki nie widzę. To jest trudne. Musimy szukać czegoś innego. Więc niektóre rzeczy, nawet związane z taką organizacją czasu wolnego, są niedostępne lub wymagają jakichś modyfikacji. Możemy sobie na sama jazda na rowerze z małym dzieckiem. No jeśli dziecko jest starsze, to rzeczywiście można pojeździć na tandemie. No ale jak on jest mały, a chce też jeździć, taki 6 czy 7 latek, no to co, mamy mu zabronić? no trzeba szukać jakichś rozwiązań praktycznych. No to niektórzy mówili, że gdzieś tam po ogródku jeździł. To ja znowu mówiłem, że ja sobie kupiłem ogródek na ogródkach działkowych, gdzie jest olbrzymia alejka i chłopaki mają prikaz. Za bramę jedną i drugą nie wyjeżdżacie, a środek to jest bezpieczna przestrzeń dla was. Więc szukaliśmy i dzieliliśmy się takimi sposobami, które w różnych sytuacjach mogą zadziałać.
7: Tak?
8: Tak, tak. Proszę bardzo, bo ja już
7: chciałam zapytać, bo mówił pan tutaj o tych kwestiach związanych właśnie z zapewnieniem bezpieczeństwa, z zaaranżowaniem wspólnego czasu wolnego. Chciałabym zapytać, które z tych aspektów już ogólnie, nie tylko w kontekście praktycznym, stanowią dla ojców największe wyzwanie? Gdzie jest najwięcej pracy? Gdzie wymaga to największego zaangażowania, przełamania jakichś własnych zahamowań, stereotypów, być może jakiegoś własnego takiego, może nie tyle lenistwa, co typowo ludzkiej skłonności do pójścia gdzieś tam na łatwiznę, próbowania załatwienia czegoś na skróty. Które obszary tutaj jakby wymagają największego zaangażowania i są dla ojców największym wyzwaniem?
8: Na pewno to, co już przedtem powiedziałem, zapewnienie różnego rodzaju potrzeb i właśnie te uczucia dziecka. Dziecko potrzebuje wsparcia, przytulenia, dobrego słowa, czasami poczuchrania po głowie, powiedzenia kocham cię. To się oczywiście zmienia generalnie, patrząc na nasze społeczeństwo, to się zmienia. Ale mimo wszystko ojcowie mają z tym pewną trudność. Czasami niektórzy muszą usłyszeć od innych, wiesz co, powiedziałem mojej córce, że ją kocham, że jest dla mnie ważna. Jestem dumny, że zrobiła takiego pięknego słonika właśnie z tej plasteliny. I niektórzy otwierają oczy. Wow, że to jest ważne, że to jest potrzebne, że też tak trzeba. I to nie ma nic wspólnego tutaj, czy ktoś widzi, czy nie widzi. To jest po prostu ważne i jak ludzie nawzajem sobie dają taką informację, to no to jest super.
7: Czyli tutaj można powiedzieć, niespodzianek nie ma.
8: No nie ma.
7: Gdzieś za tą fasadą takiej męskości, obawy przed posądzeniem o zniewieściałość albo o jakąś taką nadmierną ckliwość, panowie nie robią rzeczy, które jako ojcowie w kontekście tej więzi uczuciowej robić powinni, tak?
8: Dokładnie, dokładnie. Jeśli w innych sytuacjach jest taka zasada, jeśli wprowadzamy jakieś zasady i te wprowadzenie zasad jest bez więzi, to przeważnie będzie prowadziło w dzisiejszych czasach na pewno do buntu. Nie wiem, 100 lat temu może niekoniecznie, ale w dzisiejszych czasach na pewno może prowadzić do buntu. Czyli zasady bez więzi w krótszej czy dłuższej perspektywie poprowadzą do buntu. Ale jeśli są zasady, plus więzi, czyli te uczucia, równa się dobra relacja, zrozumienie przez dziecko.
7: Zaufanie. No
8: tak, zaufanie. Tak, tak to wygląda. W dzisiejszych czasach taki nastolatek, on wie ile może. Demokracja poszła tak daleko do przodu, że on wie co może, gdzie może, jak może. Więc same zasady nie wystarczą w wychowywaniu szczególnie nastolatków.
7: Poza tym ja myślę, że też więź pomaga w tym, że wprowadzanie jakichś zasad nie odbywa się tylko na zasadzie jakby hołdowania pewnym pryncypiom, bo ojciec tak powiedział, to tak ma być, bo mama tak mówi, to ja tak muszę robić i tak dalej, i tak dalej. Dziecko, które ma prawidłowe więzi ze swoimi rodzicami, ma poczucie bliskości, zrozumienia, wzajemnego zaufania właśnie, też po prostu jest w stanie pójść na wiele kompromisów, czy też jest w stanie właśnie powściągnąć jakiś bunt w sobie po to, żeby nie ranić osób, co do których czuje też swoją własną bliskość, czuje uczucia, nie chce zawieść ich oczekiwań, nie chce przysporzyć im zmartwień, wstydu, jakichś problemów, więc Tutaj w tym kontekście jakby z tej relacji zwrotnej, z perspektywy dziecka, rzeczywiście więź na pewno wprowadzenie, może nie wszystkich, tak, bo też trudno sobie wyobrazić nastolatka, który w imię miłości do swoich rodziców akceptuje wszystkie zasady, nawet te, które powiedzmy, nie wiem, wydają mu się irracjonalne. Przecież rodzice też nie są nieomylni, tak, są różni rodzice, bywają i tacy, którzy ponad dobrą relację z dzieckiem przedkładają utrzymanie za wszelką cenę własnego autorytetu, więc tutaj jakby rzeczywiście to budowanie prawidłowej relacji i utrzymywanie tej mocy

0: to ojcostwo panów niewidomych widziane oczyma ich żon, widziane oczyma matek ich dzieci, dlatego że jest, wydaje mi się, często problemem taka dysproporcja między tymi aspektami mentalnymi i emocjonalnymi, a tymi względami praktycznymi. Bo o ile w nawiązywaniu więzi uczuciowych z dziećmi, właśnie utrzymywania dyscypliny, nawiązywania jakichś takich właściwych relacji i tak dalej, tego wszystkiego, o czym Pan mówił, dysfunkcja wzroku nie jest aż tak dużą przeszkodą, to w kontekście organizowania czasu wspólnego, wolnego, organizowania wszelkiego rodzaju zabaw, wyjść, ogólnie pozostawania przez na przykład ojca niewidomego samemu z dzieckiem w domu, tak żeby było to bezpieczne i nie wymagało zaangażowania, nie wiem, sąsiadów, teściowej, nie wiem, kogo tam jeszcze, znajomych i przyjaciół, jest już taką kwestią, która z doświadczenia praktycznego, rozmawiając z żonami ojców niewidomych, odnoszę takie wrażenie, że o ile panowie są przekonani, że to jakoś tam się odbywa, że całkiem dobrze akurat w tych aspektach sobie radzą, o tyle same panie nie oceniają już tego tak dobrze. W związku z tym chciałabym zapytać, czy to ojcostwo rzeczywiście może być pełne, satysfakcjonujące, udane również z perspektywy żon i matek, dlatego że to jest bardzo ważna kwestia, bo posiadanie dzieci to jest jedna sprawa, a druga sprawa to jest utrzymywanie poprawnych relacji, właściwych, prawidłowych relacji, nie tylko z dziećmi, ale i z ich matką przez cały czas ich wychowywania. Wychowywanie jest procesem, zmieniają się etapy życia, potrzeby, zmieniają się też wszelkiego rodzaju jakieś okoliczności zewnętrzne, mające wpływ na to, jak rodzina funkcjonuje, przydarzają się choroby, kwestie związane z utratą pracy, z trudnościami dzieci w szkole i tak dalej, i tak dalej. I czasami zdarzają się takie sytuacje, że kobiety mają wrażenie jakiejś ogromnej pomyłki w kontekście tego, że na początku jakby zaangażowanie, radość z posiadania wspólnego potomstwa i tak dalej przesłania pewne mankamenty, natomiast po kilku latach mają odczucie takie, jakby miały dodatkowe dziecko w osobie ojca. Mówię tutaj o tych względach praktycznych, bo ci ojcowie niewątpliwie te dzieci kochają, są tak, zainteresowani. Tak. Więc chciałabym, żeby tutaj jakby ten temat troszeczkę pan rozszerzył, bo myślę, że może być bardzo interesujący dla naszych słuchaczy.
1: Znaczy, nie chciałbym się tutaj wypowiadać jako autorytet, bo to by trzeba było rzeczywiście...
0: Tak, tak, chodzi o doświadczenia te,
1: ale powiem,
0: które...
1: Ale powiem tak. Czasami to, w jaki sposób zachowują się ojcowie, wynika z zachowań ich żon. I nieraz można tym żonom powiedzieć, przecież pani wiedziała, kogo pani bierze, a może troszeczkę sobie pani go w taki sposób wychowała. Na przykład, nie widzisz, to ja muszę zająć się tym, żeby to dziecko wykąpać. Nie widzisz, to ty przecież nie możesz pchać wózyka do przedszkola. Ja to zrobię. Nie widzisz, no to przecież nie nakarmisz tego dziecka, bo on później będzie uwalony na buzi od ucha do ucha.
0: Moment. Nie. Ja tutaj będę zdecydowanie protestować i oponować, dlatego że nie można całej winy za to, że jest indolencja, jest gdzieś tam po stronie pań, dlatego że ojcowie tych dzieci po pierwsze są osobami dorosłymi i kiedy się decydują na dzieci, wiedzą, powinni przynajmniej wiedzieć moim zdaniem o tym, że ojcostwo to nie jest tylko opowiadanie bajki na dobranoc i wszystkie takie zwerbalizowane formy kontaktu z dzieckiem. To jest raz. Dwa, powinni też jakby sami, będąc dojrzałymi i zdecydowanymi na to ojcostwo ludźmi, dążyć do możliwie najszerszego kontaktu z dzieckiem. A trzy, w trosce o dobro swojej żony, partnerki,

0: i matki ich dzieci powinni też mieć na uwadze to, żeby w maksymalnym jakby takim obszarze ją odciążać, tak? W kontekście tego, że są świadomi tego, że są na pewno takie rzeczy, przy których jej wkład w to zajmowanie się dzieckiem, zwłaszcza kiedy ono jest małe i kiedy to żona jest osobą widzącą i tak dalej, przynajmniej przy uczeniu ojca niewidomego, jak pewne jakieś czynności wykonywać, jest niewątpliwie większy, więc jakby samym takim czystym poczuciem przyzwoitości ten ojciec niewidomy powinien starać się tutaj wykazywać jakąś chęcią, zaangażowaniem i tak dalej, bez względu na to, co żona mu mówi.
1: Zgadza się. To nie to, że ja całą winę tutaj zrzucam na żonę, no nigdy bym tego nie zrobił. Nie, nie, to ja pokazuję tylko jeden element, który może się pojawić. Druga rzecz, dlaczego my mówimy na warsztatach o odpowiedzialności. Odpowiedzialność wynika z pewnej dojrzałości, a dojrzałość osiąga człowiek generalnie w swojej rodzinie. A w dzisiejszych czasach wielu facetów nie osiąga tej dojrzałości i nie jest odpowiedzialny za siebie, za to, żeby zdobyć pracę, żeby coś ze sobą zrobić. Mamy mnóstwo Piotrusiów, panów, tak, wojowników, którzy tutaj mieczem chcieliby wojować, ale jak przychodzi do tego, że trzeba się zająć rodziną, dzieckiem, to rezygnują, uciekają. Na przykład ja mam dużo takich doświadczeń, gdzie są ojcowie widzący i spotykają się z problemem niepełnosprawności swoich dzieci. I tu mnóstwo facetów też rezygnuje. Jak patrzyłem na tych panów, którzy przyszli na zajęcia w Katowicach, to ja byłem naprawdę zbudowany ich postawą i ich zaangażowaniem. Generalnie widzę, że na warsztaty przychodzą ojcowie, którzy szukają tego, co jeszcze mogliby tak dobrego dla swojego ojcostwa zrobić.
0: I na te
1: warsztaty
0: przychodzą panowie, którym o coś chodzi, ale...
1: Właśnie,
0: ja
1: właśnie
0: mówiłam o tych panach, którym no tak schlebia to, że są tatą. Oni się pochwalą, że są osobami niewidomymi, to mają dzieci, że jakoś tam się nimi zajmują i tak dalej. I oni nawet nierzadko tą swoją rolę jako ojca postrzegają jako spełnioną, jako pełną i tak dalej. Tylko zupełnie inaczej wygląda to z perspektywy ich partnerek.
1: I tak może być, ale myślę, że to nie odbiega od jakiejś średniej krajowej. I tu to, że ci faceci nie widzą, to myślę, nie upatrywam tego problemu akurat w tym zakresie. To, co wcześniej powiedziałem, brak wzorców ojcostwa, brak tego, że faceci nie dorastają do tego, żeby zająć się nie tylko samym sobą, ale także tą drugą osobą i trzecią i czwartą, która może się w rodzinie pojawić, to z tego to wynika. I generalnie jest to problem ojców, niezależnie czy widzą, czy nie widzą.
0: Okej, to odejdźmy na chwilę od tych dywagacji, dlaczego tak jest. Spróbujmy terapii krótkoterminowej ukierunkowanej na rozwiązania. Proszę powiedzieć, co w takiej sytuacji żona osoby niewidomej powinna robić? W jaki sposób? Oczywiście nie chodzi mi o to, żebyśmy odmieniali wszystkie przypadki przez wszystkie przypadki, tak? Generalnie, jaka powinna być ta jej postawa wobec męża, żeby zwrócić najpierw jego uwagę, że ona chciałaby może, żeby w innych aspektach też się angażował w to ojcostwo. Żeby jakoś była w tym jakaś konsekwencja, że nie tak jak ona stoi nad nim i patrzy, to on tam po prostu tym dzieckiem się będzie zajmował, a jak przestanie patrzeć, odwróci głowę, to on pójdzie z powrotem do komputera, a dziecko niech się bawi samo, tak?
1: Myślę, że danie mimo wszystko odpowiedzialności za to dziecko. Ja wychodzę, idę na spacer, idę może ze swoimi koleżankami, tak? Do pracy ze swoimi koleżankami, ty zostajesz, no do tej pory ja robiłam to i to, myślę, że to mnie przerasta i oczekuję od ciebie, że jednak zajmiesz się też tymi rzeczami, którymi do tej pory ja się zajmowałem, czyli po pierwsze danie większej odpowiedzialności, po drugie jasno mówienie o swoich potrzebach. Nieraz jest tak, że żona myśli, że on się domyśla, a on psinco się domyśla, a on się nie domyśla. A ona myśli, że on wie, a on nie wie. Dlatego jasno mówienie o swoich potrzebach. I nie chciałbym, żeby to były takie proste, no, dobre praktyki proste, bo to może być bardzo trudne w wielu sytuacjach.
0: Tak, tutaj chodzi o mi tylko
1: wieloletnie,
0: o ten
1: wieloletnie, taki... wieloletnie zaniedbania, czy jakieś właśnie pójście w jakimś kierunku tego ojca, no niekoniecznie może spowodować, że nagle będzie inaczej, nagle będzie lepiej. Ale na pewno odpowiedzialność, mówienie o swoich potrzebach, o swoich uczuciach, o swoich emocjach w danej sytuacji jest bardzo ważne.
0: Też może o swoim zmęczeniu, o jakimś takim zawodzie, o tym, że
1: dokładnie.
0: Gdzieś po prostu jest u kresu wytrzymałości i że sytuacja musi się zmienić. Nie mówienie gdzieś, powiedzmy, nie wiem, pojechałabym na bezludną wyspę najchętniej albo, nie wiem, chętnie bym teraz miała masaż stóp czy coś takiego, tylko po prostu mówić otwartym tekstem, ledwie już stoję na nogach, jeśli przydarzy się jeszcze taki jeden dzień jak dzisiaj, to nie wytrzymam i powinieneś zrobić to, to i to, dlatego że po prostu moja doba nie jest z gumy i ja już pewnych czynności z braku czasu nie jestem w stanie wykonać.
1: Dokładnie. Tak? I jeszcze jeden, trzecia rzecz, która mogłaby się pojawić, a mianowicie, jeśli byłaby możliwość zaproszenia takiego ojca na jakieś spotkanie ojców, gdzie on by mógł zobaczyć innych, którzy sobie też radzą, tylko że w takich sytuacjach niekoniecznie dobrą osobą, żeby wypchać na takie spotkania, na takie warsztaty, powinna być żona, może kolega, może ktoś inny. Może temu facetowi brakuje naprawdę wzoru dobrego ojca. Może on sam takiego wzoru dobrego ojca nie miał. Z czegoś to musi wynikać. Tutaj by trzeba poszukać w konkretnych przypadkach, co i jak.
0: Wie pan, to jest też troszkę tak, że jak gdzieś pod skórą cały czas czuję, że to mówienie o tych wzorcach ma sens na pewno. Ma sens mówienie o tym, że kobiety o pewnych rzeczach nie mówią wprost. Tylko proszę też zwrócić uwagę na taki aspekt. Pokolenie dzisiejszych matek, dwudziestokilkulatek, trzydziestolatek, bo ten wiek się opóźnia, kiedy panie zostają matkami, to jest pokolenie córek kobiet bardzo zapracowanych. Kobiet, które chodziły do pracy, kobiet, które wychowywały dzieci, które wystawały w tych niekończących się kolejkach, które troszczyły się o wszystko to, co powinno być w domu, a czego żadnym cudem zdobyć nie było można. I w tym całym chaosie gdzieś te prawidłowe wzorce macierzyństwa były, nawet jeśli nie w szczegółach, to w ogóle na tyle, że można jakby ocenić, że różnie jest z wykonaniem tego, tak? Bo też różnie bywa z konsekwencją i tak dalej, ale generalnie mimo tych właśnie takich trudnych czasów, w których panie się wychowywały, te wzorce, jeśli chodzi o samo zaangażowanie w macierzyństwo, o świadomość tego, że macierzyństwa nie można sobie odpuścić, że to jest ważna kwestia, że jak się już ma dziecko, to należy się nim zajmować we wszystkich możliwych aspektach i tak dalej, jakoś panie nie mają z tym problemu.
1: No, z panami widać jest trochę inaczej i widać, że trzeba o tym ojcostwie mówić, o tym, że ono może być fajne, udane, świetne, ale też musi być odpowiedzialne.
0: No, tak, ja właśnie bardzo się cieszę, że przyjął pan nasze zaproszenie i to, o czym ja teraz mówię, w żadnym wypadku nie jest afrontem w stosunku do ojców, tych, którzy nas słuchają, czy tych, którzy byli gośćmi, uczestnikami, przepraszam, organizowanych przez pana warsztatów. Próbuję tutaj jakby pewne rzeczy jakby uporządkować, tak żeby były widziane we właściwych proporcjach, że jednak to zaangażowanie po stronie ojca jest ważne, jest niezmiernie ważne i to nie jest tak, że dziecko może wychowywać sama mama, a ojciec może się temu jakoś tam biernie przyglądać i to wystarczy po prostu, że rodzinę uświetni samą swoją obecnością, tak?
1: Dokładnie. Ten aspekt zaangażowania, patrząc na te 10 obszarów, to jest ten obszar, w którym już tak patrząc na wyniki badań przeprowadzonych na tych tysiącach ojców, gdzie widać właśnie przy tym aspekcie, przy tym obszarze największą różnicę między tymi odpowiedzialnymi i ojcami, a tymi, którzy tej odpowiedzialności powinni się jeszcze uczyć.
0: Jasne.
1: Myślę, więc i tak doszliśmy do tego samego, tylko z różnych stron.
0: Jasne. Także tutaj zachęcamy panów do korzystania ze sposobności brania udziału właśnie w warsztatach.
1: Nawet niekoniecznie zapraszam do udziału w tych warsztatach, które ja organizowałem, ale w całej Polsce warsztaty dla ojców są organizowane, więc w swoim mieście można patrzeć akurat może, w Szczecinie w maju są warsztaty, w Warszawie, we Wrocławiu i tam też można wiele, wiele fajnych rzeczy się dowiedzieć.
0: Jasne, ślicznie panu dziękuję. To teraz sobie tak myślę troszeczkę łagodniej porozmawiamy. Chciałabym zapytać, gdzie były te największe źródła niepewności, jakby takiej niekompletnej wiedzy i tak dalej, i tak dalej. W jakich obszarach panowie mieli najwięcej pytań co do tego właśnie prawidłowego formatu ich ojcostwa?
1: To powiem właśnie, gdzie, które obszary najwięcej czasu nam zajęły. Mówiliśmy sobie w którymś momencie o takich 6 etapach tego ojcostwa, 6 etapach, no nie sprintu, bo jednak ojcostwo to jest pewien maraton i na tym, w czasie tego maratonu różne rzeczy mogą się zdarzyć. Na przykład przydarza się sprawa pomocy dziecku w nauce, która gdzieś na poziomie przedszkola jeszcze nie jest tak istotna, ale dziecko trafi do szkoły podstawowej i później dalej. No i tutaj no, dużo, dużo naszych dyskusji było wokół tego tematu prowadzonego. I do czego żeśmy doszli? No, po pierwsze, żeśmy dzielili się różnymi ciekawymi rozwiązaniami. Jeden ma takie, drugi inne. Ale na czym stanęło? Ważna jest na przykład znajomość Braille'a. Mimo wszystko, jeśli chcemy dziecku na przykład bajkę przeczytać, no to czytanie bajki przy pomocy syntezatora mowy, gdzie tam odsłuchujemy jedno zdanie, później powtarzamy, to zupełnie mija się z celem. Więc wracamy do podstaw. Braille jest tutaj niesamowitą pomocą, bo można sobie albo wydrukować, albo na jakimś urządzeniu brailleowskim czytać i to będzie fajne, płynne. Więc to druga rzecz, która w nauczaniu jest bardzo, bardzo ważna, to mimo wszystko ten ojciec, niewidomy, słabowidzący, powinien być jakimś specjalistą troszeczkę od tych nowych technologii. Bo książkę, podręcznik jakiś, może da się wrzucić na skaner, zeskanować i już ten tekst będzie. Oczywiście wiele książek zupełnie w taki sposób nie da się przerobić. One są niedostępne i o tym też żeśmy mówili. Ale już to jakiś sposób towarzyszenia jest. No bo na przykład siadam z moim średnim synem i teraz tak, no chcę, żeby on mi coś poczytał. Zaczyna mi czytać czytankę. Jeśli ja tej czytanki nie będę miał, że tak powiem, w komputerze, no to kurczę, przecież on nie może czytać czyli takie opowiadania, ja tego tekstu nie widzę. Więc doszliśmy do tego wniosku, że naprawdę trzeba zawalczyć o to, żeby być też w tych nowych technologiach w miarę sprawnym.
0: I poza tym to jest też kwestia takich choćby prostych rzeczy, jak odpytywanie dziecka z lekcji, tak? Ma do zapoznania się z jakimś tekstem z podręcznika do historii, do geografii, do biologii. Człowiek, który chodził, powiedzmy, nie wiem, do tej szkoły podstawowej 20 lat temu, już no, trudno jest z głowy gdzieś tam, zwłaszcza, że i podstawa programowa się zmienia, i podręczniki są inne. Oczywiście pewna ogólna wiedza nadal pozostaje taka sama, ale jednak tutaj no, jakoś trzeba być na bieżąco z tym, czego dziecko się uczy, tak? Z zeszytami jako osobie niewidomej, no trudno jest, bo to jest druk pisany odręcznie.
1: To jest taka rzecz, którą żeśmy wspólnie ocenili. No, nie jesteśmy w stanie zapanować na tym, jak dziecko pisze i uczy się pisać, to wszyscy zgodnie jednym chórem stwierdziliśmy. No i w tym zakresie tutaj różne sposoby. No, ci, którzy mają żony widzące, to akurat scedowanie tej czynności na nich. Może jakaś babcia, która widzi, może częstszy kontakt z nauczycielem, może jakieś zajęcia dodatkowe w świetlicy, gdzie właśnie nauczyciel, który pracuje w świetlicy, mógłby ten aspekt tutaj, nie chcę powiedzieć, nie chcę powiedzieć, że za nas, no bo my nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ale z dzieckiem na tym popracować. sprawdzenie prostej rzeczy, na przykład dziecko przychodzi cały czas z różnymi pytaniami. Jak mamy dostęp do internetu, do Google, do innych wyszukiwarek, szybko możemy to sprawdzić i już. I ten tata nie jest jakimś pantoflarzem, który słucha sobie tylko radia i nie jest w stanie odpowiedzieć dziecku na różne pytania, z którymi on przychodzi, ale to dziecko widzi, tata, kurczę, siada przy komputerze, sprawdza, przychodzi z odpowiedzią dla mnie. I w oczach tego dziecka taki tata naprawdę wtedy może rosnąć.
0: Jasne, myślę, że też powiedzmy sam orientując się w różnego rodzaju programach, jak działają. Chodzi mi o wszystkie te związane z komputerami, telefonami i tak dalej, i tak dalej. No dzieci to dziś są mali gadżeciarze, tak? Więc tutaj pomijając już kwestie takie związane z kontrolą, tak? Z kim dziecko gdzieś tam rozmawia na komunikatorach, przez media społecznościowe, jakie nawiązuje kontakty i tak dalej. Oczywiście nie chodzi o to, żeby wyrywać dziecku jego telefon i sprawdzać i tak dalej, ale żeby po prostu nie było tak, że ojciec pyta dziecka, a co to jest ten Facebook, tak? Więc gdzieś taka orientacja musi być, żebyśmy po prostu też ogólnie, nie mówię tylko jako ojcowie, ale ogólnie jako rodzice jakąś tam, no nie byli dla tego dziecka ludźmi, którzy gdzieś tam przeleżeli 50 lat pod lodem, tak? I do których nie ma sensu się o cokolwiek zwracać, czy z prośbą, czy z pytaniem, bo to są osoby niewidome i po prostu nic nie kumają, tak?
1: Więc dokładnie, tutaj... dokładnie.
0: To też jest, myślę, bardzo ważne. Dobrze, no to było tutaj tak, że tak powiem, spokojnie i delikatnie. To teraz chciałabym zadać kwestie związane z błędami, do których przyznawali się najczęściej ojcowie będący uczestnikami warsztatów i później zadam jeszcze drugą część pytania związaną z tym, jak układać powinno się prawidłowo relacje ojca, ale też ogólnie rodzica niewidomego z widzącym dzieckiem w kontekście pomocy. Ale to najpierw tutaj z błędami, zajmiemy się błędami właśnie popełnianymi przez uczestników najczęściej. Mhm.
1: Jeśli chodzi o same błędy, to za dużo tych błędów, tutaj akurat ojcowie w tym zakresie nie chcieli się za dużo dzielić, zresztą ja ich też nie zachęcałem do tego, żeby mówili o swoich błędach, bo chyba nie o to chodziło.
0: Znaczy, ale... bardziej chodziło mi o to, że na poziomie jakiejś refleksji, a to jakoś nie zwracałem na to do tej pory uwagi, albo nie zdawałem sobie sprawy, że i ten aspekt jest tak ważny, czy coś takiego.
1: No właśnie to tutaj ta elektronika. Jeden z panów, mam nadzieję, że wyszedł z takim przekonaniem, że warto zainwestować w komputer i pójść w kierunku tej elektroniki. Mam nadzieję, że pozostali członkowie grupy na tyle go zmobilizowali do tego, żeby w tym kierunku poszedł. My też żeśmy sobie założyli taką zasadę czterech ścian, że jeśli pojawiły się jakieś trudne sprawy, to znaczy umówiliśmy się, że nie wynosimy tego na zewnątrz. Ale mogą się pojawić na przykład, co może być jakimś błędem, który z perspektywy czasu widać. Taka sytuacja, jak w którymś momencie z różnych powodów dziecko nie może być razem ze swoimi rodzicami, tylko musi być z różnych powodów z jednym z rodziców. To z perspektywy czasu może być oceniane jako błąd, który niekoniecznie da się naprawić, choć można szukać jakichś sposobów rozwiązania, żeby to dziecko więcej czasu rzeczywiście z ojcem spędzało, ale to są takie rzeczy, na które w czasie warsztatów ja bynajmniej nie naciskałem, żeby w to mocno wchodzić,
0: bo to
1: nie o to chodzi, to są osobiste sprawy, więc czekam na tą drugą część pytania.
0: Tak, to jest kwestia taka, która ogólnie w naszym środowisku, sądząc z tego, jakie komentarze pojawiają się na listach dyskusyjnych, jakie emocje budzi to podczas rozmów z osobami, nie tylko ojcami, ale ogólnie rodzicami osób niewidomych. To jest taka kwestia bardzo delikatna. Pan jest pedagogiem, pracuje pan w szkole i Zapewne zdaje pan sobie sprawę, że jakaś tam dysfunkcyjność w kontekście przerzucania zbyt dużej odpowiedzialności za funkcjonowanie rodziny na dzieci zdarza się nie tylko w rodzinach osób niewidomych i to chciałabym z całą, że tak powiem, stanowczością podkreślić. Natomiast zdarzają się takie sytuacje, które widzimy w reportażach telewizyjnych, czytamy w mediach, tudzież znamy też nierzadko z własnych obserwacji, tak? Ponieważ środowisko jest hermetyczne, wbrew temu co się sądzi, osoby niewidome wzajemnie całkiem sporo o sobie wiedzą. I też mają, no po prostu jak to ludzie, różne zdanie na temat rodzicielstwa swoich znajomych jako osób niewidomych. Chciałabym zapytać o taką kwestię. Jak wyznaczyć granice między tym, czego niewidomy ojciec, rodzic może w aspekcie pomocy od swojego dziecka widzącego wymagać, a czego wymagać absolutnie nie powinien. Dlatego, że jest różnica między tym, że powiedzmy oczekujemy od dziecka jakiejś pomocy i to jest normalne, bo w rodzinie wszyscy wzajemnie oczekują od siebie pomocy przy jakichś czynnościach, powiedzmy, które są, że tak powiem, na miarę sprawności, dojrzałości, wieku, tak aby nie były niebezpieczne, by nie były zbyt trudne, wymagające zbyt dużego wysiłku i tak dalej, żeby tej granicy nie przekraczać, żeby nie stało się tak, że dziecko, które zamiast poświęcać czas na swój rozwój intelektualny, emocjonalny, na budowanie więzi z przyjaciółmi, na poznawanie świata, na refleksję nad sobą w kontekście tego kształtowania jakiegoś własnej osobowości i tak dalej, jest powiedzmy swego rodzaju darmową pomocą domową, jest jakimś takim pomocnikiem przy załatwianiu spraw urzędowych, jakichś tam innych jeszcze sąsiedzkich i nie wiadomo jakich, porządkowych i tak dalej, w kontekście tego, że jego jeden z rodziców, czy też oboje rodzice są osobami niewidomymi.
1: To jest, myślę, że sprawa bardzo indywidualna i w różnych rodzinach różne układy panują. I teraz przychodzi mi taki przykład. Może atmosfera domowa być na tyle fajna, że ojciec może do swojego dziecka, który, nie wiem, córki, syna, który ma tam 15-16 lat, może powiedzieć, gdzie jest to moje oko, które mi tutaj zawsze podpowiada co i jak. I może to zrobić życzliwie, z jakimś humorem, z taką dużą dozą sympatii i to będzie okej. Okay. Ale z drugiej strony w tej samej sytuacji ktoś może użyć tych samych słów, gdzie jest to moje oko, bardzo oschle, może powtarzać to co chwilę i wtedy to w cudzysłowie, gdzie jest to moje oko, będzie jakąś urazą dla tego nastolatka. Więc ta granica, ona jest bardzo, bardzo jej cienka, bo naprawdę bałbym się wyznaczać.
0: Spróbujmy trochę powyznaczać wspólnie, bo mi się wydaje, że jednak trochę takich determinant jest, które gdzieś ograniczają te relacje, jako oddzielają te relacje jako prawidłowe i nieprawidłowe. Po pierwsze, wydaje mi się, że powinna to być kwestia taka, że prosimy dziecko o pomoc tylko w tych sytuacjach, które wykluczają absolutnie załatwienie przez nas czegoś samodzielnie. Czyli jeśli powszechnie wiadomo, że osoba niewidoma jest w stanie zwykły, prosty posiłek przygotować sama, nie prosimy o to dziecka, prawda? Bo po prostu może to być na zasadzie pomocy w kuchni, która jest, nie wiem, zabawą, formą rozwoju dla dziecka i robimy coś razem z dzieckiem, ale nie powinno to być na zasadzie wyręczania się dzieckiem. Zgadza się pan ze mną, tak?
1: No to jak najbardziej, jak najbardziej.
0: Okej, to pierwsza sprawa. Druga determinanta to jest kwestia pewnej takiej permanentności. Jeśli to jest sytuacja taka, gdzie na przykład jesteśmy spóźnieni, tak się zdarzyło, tak? Nie przyjechał nam autobus, pociąg, nie wiem, coś się zdarzyło takiego, musieliśmy się przebrać, bo zostaliśmy ochlapani przez samochód i tak dalej. I obawiamy się raz incydentalnie, że gdzieś możemy nie dotrzeć na czas, że ktoś na nas czeka i tak dalej, i tak dalej. prosimy dziecko, jeśli oczywiście jest już na tyle duże, że może pomagać nam w dotarciu w pewne miejsca, żeby pomogło nam gdzieś tam pójść, bo będzie nam łatwiej, szybciej, albo na przykład chociaż odprowadzi nas na przystanek, gdzie będzie szybciej, powie nam, jaki to jest numer autobusu, a nie, że notorycznie traktujemy dziecko jak za przeproszeniem psa przewodnika. W drugim aspekcie też się pan ze mną zgadza, prawda?
1: No, myślę, że tak.
0: Świetnie. I kolejna sprawa. Pamiętamy o tym, że nawet jeśli nie jesteśmy w pełni i super samodzielni, to jedynymi osobami, które mogą nam pomóc, nie są tylko i wyłącznie nasze dzieci. My mamy też rodzinę, mamy przyjaciół, mamy jednostki świadczące pomoc, które po prostu można się umówić z asystentem, który pomaga w prowadzeniu domu za drobną opłatą. Taką usługę świadczą MOPR-y. Mamy wszelkiego rodzaju organizacje, które przecież organizują szkolenia, które pozwalają nam bardziej się usamodzielnić. Więc myślę, że tutaj też jest to kwestia pewnego takiego otwarcia się. Nie ma takiej możliwości, żeby ktoś myślał, że jedynym sposobem rozwiązywania wszelkich problemów, które mamy z samodzielnością, z zaradnością życiową, z tym, że pewnych czynności obawiamy się wykonywać sami, jedyną radą na to wszystko jest proszenie dziecka o pomoc, prawda? Bo myślę, że po prostu w pewnym momencie przeciążymy je do tego stopnia, że tak jak pan mówił, nie będzie to już taką sytuacją, w której my to dziecko doceniamy, szanujemy jego wkład włożony w tą pomoc, gdzie ta pomoc odbywa się na zasadzie pewnej wzajemności, serdecznej atmosfery panującej w domu, tylko po prostu no, działa dziecko po prostu w kontekście darmowej pomocy domowej. Tak?
1: Ja jeszcze dodam, jeśli ja angażuję się w życie mojego dziecka i ono widzi, że w różnych sytuacjach ja pomagam mu w nauce,
0: tak,
1: w robieniu różnych czynności.
0: Jasne,
1: ja jestem, dlatego tutaj dla mnie ciężko wyznaczyć jakąś taką granicę. Dlatego wtedy myślę, że ja mogę mieć nawet prawo prosić go o troszeczkę więcej. Czyli ja pierwszy wkładam dużo swojej energii, dużo swojej siły w to, żeby dziecku pomóc w różnych aspektach. Choć zdarza się u mnie niejednokrotnie, że moje chłopaki cały czas szukają mi tych samych rzeczy. Naprawdę. I to nieraz, co drugi, trzeci dzień. Ale oni wiedzą, że ja też dla nich dużo różnych rzeczy robię. Pomagam im sprzątać też codziennie. Pomagam im ścielić łóżko też codziennie. I oni póki co jeszcze się o to nie oburzają, że muszą, no czasami ojej tata, znowu to szukasz, ale nie wypowiadają tego z jakąś wielką niechęcią, no po prostu bardziej może z politowaniem dla tego taty.
0: Ja myślę, że nawet nie z politowaniem, wypowiadają to na takiej samej zasadzie, na jakiej pan by powiedział żonie, no już wczoraj tego szukałaś, albo żona panu, czy ja mojemu mężowi, mój mąż mnie, bo to są po prostu normalne takie lekkie uwagi. Mi chodzi o takie sytuacje, wie pan, skrajne, które naprawdę po prostu jak człowiek słyszy albo ogląda, w zależności od tego, co kto może, po prostu no, przysłowiowy nóż się w kieszeni otwiera, bo tak naprawdę wrażenie jest takie, że ludzie gdzieś tam na zasadzie, nie wiem, jakiejś żywej polisy ubezpieczeniowej albo czegoś, po prostu posiadają dzieci jako osoby niewidome, nie po to, żeby stwarzać dla kogoś świat, przez ten świat go prowadzić, konstruować razem z dzieckiem jakiś kręgosłup moralny na przyszłość, rozwijać jego pasje i tak dalej, i tak dalej. No, nie wiem, ja jednak tutaj zalecałabym daleko posuniętą ostrożność, naprawdę takie refleksje, które wewnątrz każdy powinien mieć. Przecież to też nie dotyczy tylko osób z dysfunkcją wzroku, to dotyczy ogółem rodzin, w których jakaś dysfunkcyjność jest, że ta odpowiedzialność no jakby nakładana na dzieci jest nieadekwatna do ich wieku, nieadekwatna do ich rozwoju emocjonalnego i to po prostu jest krzywdzące, więc po prostu wydaje mi się, że no trzeba tutaj właśnie takiej delikatności, czujności, a przede wszystkim miłości do swojego dziecka, bo jeśli człowiek swoje dziecko kocha, absolutnie jakby pierwszym i najważniejszym nadrzędnym celem będzie to, żeby ten świat jego dziecka był światem pozytywnym, dobrym i takim pełnym prawidłowych wartości, tak?
1: I jeśli dziecko będzie miało takie poczucie, to zrobi dla tego rodzica swojego niewidomego 5 razy więcej. Jeśli będzie miało takie poczucie, że jest kochane. Jeśli tego nie będzie, to, no to, no to nawet najprostsza sytuacja, podanie szklanki, będzie zrobione przez to dziecko.
0: Będzie przykrym obowiązkiem.
1: I zrobi to z wielką niechęcią. Dlatego, tak jak mówię, mi ciężko tutaj tą granicę ustawiać i wrzucać i mówić, że w tej sytuacji tak. Na pewno no, dziecko nie powinno robić rzeczy troszeczkę nielegalnych. Na przykład pójście po papierosy do znajomej przyjaciółki, która pracuje w kiosku. Tak? To zupełnie na to nie zgadzam się i w żadnym wypadku to jest tak się nie powinno dziać. A w wielu sytuacjach na przykład się dzieje.
0: Jasne, ja też myślę, że powinniśmy mieć świadomość tego, że dzieci, zwłaszcza dzieci szkolne w dzisiejszych czasach, też są bardzo obłożone różnego rodzaju obowiązkami. One mają po prostu swoje obowiązki, na które muszą mieć czas. Muszą mieć czas również na odpoczynek, na jakiś taki po prostu na tą czas dla siebie taki, kiedy będą mogły sobie w spokoju usiąść, coś tam sobie poczytać, nie wiem, pograć na instrumencie, porozmawiać sobie z kimś ze znajomych i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, to myślę, że tutaj kwestie takie najbardziej drażliwe mamy już za sobą.
1: A teraz już do tych spokojnych znowu wracamy.
0: Tak, wracamy na spokojne wody. Chciałabym zapytać, czy było coś takiego, co w jakiś sposób szczególnie zaskoczyło uczestników, tudzież w kontekście tego, co mówili uczestnicy, czy było coś, co zaskoczyło pana, pan wytrawny ojciec, pedagog, a tu dowiedział się pan czegoś absolutnie nowego o ojcostwie.
1: Ja prowadząc te warsztaty, albo generalnie prowadząc zajęcia z rodzicami, staram się nie występować z pozycji autorytetu, osoby,
0: mentora,
1: która
0: tak.
1: wszystko wie, mentora, że ja tu przyszedłem was nauczać. Nie, to nigdy nie takie podejście jest moje. Bardziej przychodzę, żeby o rodzicielstwie, o ojcostwie opowiadać w fajny sposób. I też zawsze mówię uczestnikom, wiecie co, jak ja się czegoś nauczę, a liczę, że tak będzie, no to też będzie dla mnie jakaś wartość dodana. I rzeczywiście wczoraj też kilka takich elementów było. Na pewno mnie osobiście zaskoczyła taka chęć i otwartość, żeby dzielić się doświadczeniem z innymi ojcami. Był pan, który widział i miał malutkiego chłopca, 3,5-letniego swojego syna. I wiedząc o tym, że tak będzie, zorganizowałem taki fragmencik tych naszych warsztatów, gdzie mówię tym niewidomym tato, mówię tak, dajcie ze swojego doświadczenia takie dobre rady, dobre wskazówki, które wasz kolega, który tutaj jest, może zastosować do swojego syna, który nie widzi. No bo tak, wy żeście czegoś doświadczyli od swoich ojców.
0: Yes.
1: Macie pewne doświadczenia. I kurczę, to nam zeszło chyba ze 45 minut. To otwartość i taka chęć dzielenia się tym, co właśnie co było w naszym dzieciństwie z tym panem, no to była naprawdę niesamowita. Było kilka jeszcze takich elementów, gdzie ktoś wrzucał swój jakiś problem i naprawdę otwartość i chęć pomocy w tym momencie była bardzo duża. Mnie to osobiście bardzo zaskoczyło, ale tak pozytywnie. Co powoduje, że niektórych rzeczy nie da się zrobić przez internet. Mamy w internecie na Facebooku fajną grupę Niewidomi Rodzice. Serdecznie zapraszam te osoby, które jeszcze nie są uczestnikami tej grupy. Serdecznie zapraszam, znać się. Myślę, że warto. Ale jak ojcowie się spotkają i nagle jest interakcja między nimi, to naprawdę dzieją się niesamowite, fajne rzeczy. Ludzie tak
0: właśnie
1: się nagle...
0: Mnie ogromnie zaskoczyło w trakcie przygotowywania do tego podcastu, jak przez chwilę z panem rozmawiałam, Taka kwestia, że panowie o swoim ojcostwie zupełnie inaczej mówią w obecności pań, a zupełnie inaczej mówią, kiedy są w swoim męskim gronie.
1: Na tej grupie facebookowej tam panowie się niewiele odzywają. Naprawdę, większość dyskusji, które rozpoczynają odnośnie takich właśnie rodzicielskich spraw, to jednak panie. Panów jest troszeczkę, ale oni chyba przyjmują taką właśnie taką rolę odbiorcy.
0: Aha, no myślę, że sam fakt, że przyjmują rolę odbiorcy, też jest bardzo ważny.
1: Zgadza się.
0: Że w ogóle chcą w takiej grupie uczestniczyć, gdzieś tam te doświadczenia przenosić na swój grunt, więc ja tutaj również też zachęcam i polecam, jeśli ktoś z Państwa jest głodny doświadczeń, wymiany doświadczeń, czy też jest chętny na zapoznawanie się z jakimiś tam metodami na może nie jakoś poprawianie, bo to mogłoby sugerować w taki jakiś sposób, że
1: mentoring, tak.
0: Rodzicielstwo jest złe osób niewidomych, ale na ciągłe doskonalenie rodzicielstwa przez osoby niewidome, to też polecam, zachęcam do uczestnictwa w grupie. Cóż, to chciałabym zapytać jeszcze o taką kwestię. Czy również była możliwość dla panów próby takich czysto praktycznych ćwiczeń związanych na przykład z opieką nad małymi dziećmi, karmieniem, ubieraniem, myciem itd., itd.? Bo jak kiedyś przyglądając się byłam przez krótki czas na warsztatach takich dla pań, dla mam, i tam dosyć fajnie było to rozwiązane, ponieważ prelegentkami były panie położne, były lale, które były właśnie przewijane, ubierane, karmione itd., itd. Czy nawet jeśli w trakcie tych warsztatów nie było takiej możliwości, myślał pan o tym, żeby w przyszłości taką możliwość panom stworzyć?
1: Gdyby była taka potrzeba, to byśmy to zrobili. W ankiecie, która była przed warsztatami, panowie mogli wpisać, co ich najbardziej interesuje. Mhm. W wyniku analizy tych pytań doszedłem do wniosku, że akurat ten aspekt nie jest potrzebny, ale dzieliliśmy się swoim doświadczeniem, jak to wyglądało. I na przykład panowie dzielili się właśnie doświadczeniem, jak to musieli dziecko kąpać, jak musieli karmić i na przykład do czego doszliśmy. Dwa takie, które akurat teraz mi się przypominają, sposoby karmienia. Jedno, rzeczywiście dziecko siadzamy na kolanie, nie od przodu karmimy dziecko, takie doświadczenia mamy, ale dziecko siadzamy na kolana i tak jakbyśmy, wtedy dziecko jest zwrócone twarzą w tą samą stronę co my. Wtedy mamy cały czas kontakt z nim. Był taki motyw, że dziecko dobrze wrzucić do siedzonka i karmić go od tyłu, bo tak, z przodu to trzeba w jakiś sposób wejść w kontakt z nim, trzeba go gdzieś tam złapać, żeby mieć ten punkt odniesienia. Od tyłu to jest łatwiej, bo dziecko może mieć jakąś obronność dotykową, może uciekać. I też rzeczywiście to daje nam taką sytuację symulacji, tak jakby karmienia samego siebie, co jest pewnie łatwiejsze niż robienie tego od przodu. To właśnie
0: zwłaszcza, że też czujemy, mając dziecko na kolanach, każdy jego ruch, prawda? Czy odwraca głowę, czy podnosi rączkę i tak dalej, i tak dalej.
1: Dokładnie. Ja na przykład też lubiłem karmić od tyłu, no to może się komuś wydawać jego, to jakieś dziwne, ale musiałem mieć punkt odniesienia. Wystarczyło jednym palcem, że czułem jego na przykład podbródek. To już mi wystarczyło, żeby drugą ręką mieć możliwość trafienia do ust.
0: To też pewnie wymaga po pierwsze odwagi, bo część panów pewnie ma opory związane z tym, żeby nie zrobić krzywdy, w sensie nie wsadzić łyżki w oko czy coś takiego. Myślę, że kolejna kwestia też jest taka, że dzieci są ruchliwe, więc tej ruchliwości pewnie też można się nieco obawiać, ale niewątpliwie ten sposób rzeczywiście jest bardzo fajny i taki godny polecenia. Tutaj w audycji, którą mieliśmy o rodzicielstwie osób niewidomych, pani, która była gościem, mówiła o tym, że ona bardzo szybko opatentowała śliniaki z rynienką, kiedy jej dziecko było małe, bo generalnie tutaj kwestia była tylko wyczyszczenia tego śliniaka. Gdzieś tam dalej to, powiedzmy, nawet jeśli dziecko jej się ruszyło, no bo takiemu zupełnie małemu dziecku nie wytłumaczy się, że nie może się ruszać, tak. I po prostu jednak część ubranka udawało się uratować jako czyste po takim karmieniu.
1: Więc... Duże śliniaki i sceraty.
0: Tak, czyli o aspektach praktycznych też była mowa w kontekście właśnie karmienia i tak dalej. Chciałabym pana zapytać niejako na sam koniec już, co pana zdaniem albo zdaniem uczestników, jeśli dzielili się z panem tego typu refleksjami, było największą wartością, takim jakby największym kapitałem, który wynieśli z tych warsztatów? I czy wyrażali jakąś chęć, gotowość, ochotę uczestnictwa w takich lub podobnych warsztatach w przyszłości?
1: No, panowie zwracali uwagę właśnie na te wszystkie rzeczy, którymi żeśmy się dzielili. Ja też na przykład nie powiedziałem, że przywiozłem całą walizkę różnych gier. I też to był taki moment pobiedzie, gdzie wyciągnęliśmy wszystkie gry, które w walizce były i analizowaliśmy sobie takie gry, takie, jedne pasowały tym, drudzy mówią tak, no przestrzenne nie, to może jakieś inne. I też tu była duża wymiana właśnie, co można zrobić w tym wolnym czasie. Jeden z panów na przykład dzielił się i to też dla mnie po prostu strasznie budujące było, jak mówił, że do przedszkola jeździł wózkiem. I pchał normalnie wózek codziennie.
0: Dla mnie to jest trudne do wyobrażenia, bo z laską, ale... jeszcze z psem to jakoś jestem w stanie sobie wyobrazić, ale z laską i z wózkiem trudna sprawa.
1: No i to chyba nawet jest tego, co mi się przypomniało, i dwóch panów o tym mówiło, że wychodziło na dwór i z białą laską i z wózkiem. Wydaje się nieprawdopodobne, ale to strasznie napędza pozytywnie pozostałe osoby, które tego słuchają, więc ja się nigdy na to nie pisałem, bardzo...
0: Mnie też jakoś bezpieczniejsze się wydają nosidła, prawda?
1: Tak, no ale czemu nie, jeśli i widać, że udało się. No, dzieci przeżyły. Myślę, że w przypadku ojców takie troszeczkę ryzyko, podejmowanie ryzyka chyba jest większe. Znaczy, dajemy sobie ten większy taki margines, że na pewno się uda, a gdyby to... No, jeden z panów mówi tak, jak widziały to przedszkolanki, to po prostu one były w szoku. Po pierwsze, a z drugiej strony no, dziwiły się, że po drodze nic się nie stało.
0: No tak.
1: Więc... Ale udawało się. To było fajne, to było motywujące. Jeśli chodzi o nasze spotkania, no umówiliśmy się na kolejne. Niekoniecznie to musi być właśnie Centrum Organizacji Pozarządowych. Może to być w cudzysłowie jakaś knajpa i takie luźne spotkanie. Na pewno będzie, bo tutaj panowie wymienili się swoimi kontaktami i na pewno następne spotkanie dojdzie do skutku. Bynajmniej w tej naszej grupie wczorajszej i przedwczorajszej.
0: Jasne. Ja tutaj oczywiście skupiłam się ze względu na naszych słuchaczy na tej grupie ojców niewidomych. Chciałam jeszcze zapytać o kwestie tego typu. Pan przygotowywał również materiały do prowadzenia warsztatów, z którymi uczestnicy mogli się zapoznać. Czy będzie taka możliwość, żeby te materiały w formie jakiejś takiej zdigitalizowanej były dostępne również dla osób, które na przykład nie mogły być uczestnikami warsztatów, czy na przykład zastanawiał się pan, ponieważ ma pan doświadczenie i teoretyczne, i praktyczne, i jako ojciec, i jako trener, i jako pedagog szkolny, nad może przygotowaniem jakiejś publikacji, która mogłaby być naturalnej kolei rzeczą, przepraszam, rzeczy koleją tak, takim jakby wsparciem, nie wiem, elementarzem tego ojcostwa, gdzie po prostu nawet nie mówię, że ktoś codziennie by zaglądał, bo to też nawet nie w takim kontekście, natomiast ktoś, kto rozważa ojcostwo albo, nie wiem, obawia się, że mógłby nie podołać zadaniu, będzie mógł się zapoznać czy z tymi materiałami, czy z jakąś ewentualnie publikacją, bo ja myślę, że i materiały, i taka publikacja byłaby bardzo potrzebna i bardzo przydatna.
1: Kilka elementów takich już ogólnodostępnych, które gdzieś do tej pory w necie były, udało mi się ściągnąć. Jeśli chodzi o same materiały związane z warsztatami, to one są przede wszystkim przeznaczone dla ich uczestników. Dlaczego? Bo one są poszerzeniem tego, co żeśmy mówili i poszerzeniem tych ćwiczeń, które były.
0: Aha, więc czyli służą same do tego, żeby na bieżąco z nich korzystać.
1: Tak. Dokładnie. I ci, którzy chcieli mieć to w wersji elektronicznej, mają to w wersji elektronicznej, na przykład te przesłane po warsztatach. Ci, którzy chcieli te zeszyty wypełniać w czasie, bo jeszcze gdzieś wzrok im na to pozwalał, to robili to w czasie warsztatów. Więc ten materiał jest stricte związany z samym prowadzeniem warsztatów. Ale to, o czym pani mówi, to jest jedno z moich takich marzeń, żeby zebrać różne relacje. Ja tutaj mówię o ojcach, ale to mogą być relacje rodziców właśnie, jak w różnych sytuacjach sobie radzili. Ja mówię o ojcach, bo jakoś ten temat mi jest bardzo, bardzo bliski. Więc jeśli słyszycie mnie, panowie, macie swoje jakieś doświadczenia, przemyślenia, bardzo bym za to wdzięczny, gdybyście na mojego maila mogli takie swoje doświadczenia przesłać. Zaczynając w sobotę warsztaty, mówię tak, panowie, przedstawcie się i powiedzcie o jakimś ciekawym, wesołym, nawet zabawnym wydarzeniu z waszego ojcostwa. I od tego, żeśmy zaczynali. Nawet dzielenie się właśnie tymi takimi zabawnymi rzeczami. Ja zawsze mówię tak, moje ojcostwo to jest co? To takie trzy słowa charakteryzują go. Troszeczkę dłużej, troszeczkę drożej i trochę inaczej. Ja bym mógł to rozwinąć. Myślę, że teraz nie ma czasu na to, ale tak rzeczywiście jest. Czasami dłużej, no bo niektóre rzeczy musimy zrobić dłużej, żeby tą książkę przeczytać.
0: Tak.
1: Właśnie, drożej. No, jak mamy małe dziecko, to nie wystarczy jedną chusteczkę, żeby dupcie dziecka wytrzeć, ale żeby mieć pewność, że ona jest wytarta, to trzeba tych chusteczek trzy. I inaczej, no wiadomo, jak uczestniczę w życiu swojego dziecka i idę na jakiś występ, to nie jestem w stanie, no zupełnie inaczej odbieram ten jego występ, więc jest inaczej. Te trzy słowa gdzieś jakoś mi towarzyszą, więc refleksje, którymi mogliby się panowie podzielić, i te wesołe, i te mniej ciekawe, te trudne, bariery, z którymi się spotykają, jak sobie radzą w tych sytuacjach, to może być inspiracja dla tych, którzy już są ojcami, ale także dla tych, którzy o tym myślą. Na przykład ten pan, o którym wspomniałem na początku audycji.
0: Jasne. Chciałabym zapytać w takim razie, czy byłby pan uprzejmy podać jakiś ewentualnie adres, pod którym ojcowie mogliby się kontaktować po pierwsze w kwestii właśnie tych doświadczeń, a po drugie też, gdyby byli zainteresowani wzięciem udziału w podobnych warsztatach, gdyby pan je organizował, gdzie mogliby znaleźć informacje odnośnie tego, gdzie, kiedy te warsztaty by się odbywały, jaka byłaby ich tematyka i tak dalej.
1: To ja troszeczkę obrócę sytuację i powiem tak.
0: Jasne.
1: Myślę sobie, że takim dużym, znaczy takim miejscem, gdzie jest sporo ojców, których nawet sam osobiście znam, jest Stolica. I sobie myślę tak, jeśli zgłosiliby się panowie, którzy chcieliby w takich warsztatach uczestniczyć, na przykład w Warszawie, i zgłosiłaby się grupa, jeśli będzie grupa 10-12 osób, więcej nie trzeba, bo to jest grupa warsztatowa idealna, właśnie taka jest, to jest optymalna grupa, to wtedy będziemy szukali możliwości zorganizowania takich warsztatów w Stolicy. Może jakieś stowarzyszenie chciałoby się włączyć ze Stolicy i pomóc nam w całej organizacji. Ale pierw szukajmy ludzi, którzy chcą, Ja na Śląsku troszeczkę ludzi znałem, więc postanowiłem pierw tutaj to zrobić. Ale tak sobie myślę i moje drogi kierują się w stronę stolicy, żeby następne warsztaty tam zorganizować.
0: Jasne. Ślicznie dziękuję. Gdybym jeszcze mogła ten adres, o którym wspominał pan, gdzieś tam do kontaktu w kwestii tych doświadczeń, którymi ojcowie mogliby się z panem podzielić.
1: To już podaję. Mail jest taki. szkolenia@blind.pl. Słowo blind to jest niewidomy po angielsku, przeliteruję, B jak Bożena, L jak Lucyna, I jak Irena, N jak Natalia, D jak Danuta.
0: Tak, i też z tego, co wspominał pan, przez grupę facebookową Niewidomi Rodzice można ewentualnie szukać z panem kontaktu, tak? Czy
1: myślę, że spokojnie też tam też można, na Facebooku można mnie znaleźć. Zresztą jak ktoś pewnie wpisze moje imię, nazwisko, telefon, to pewnie w internecie też się pojawi.
0: Jasne. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję panu za przyjęcie zaproszenia do Tyfloradia. Dziękuję, że opowiadał pan bardzo ciekawie o warsztatach i niezwykle zajmująco o samym ojcostwie. Jestem bardzo wdzięczna, że tutaj dla naszych słuchaczy mogliśmy i ideę samych warsztatów, i też taką pogłębioną ideę fundamentów udanego ojcostwa przedstawić. Życzę powodzenia i wprowadzeniu tego typu warsztatów dla dedykowanych w szczególności osobom niewidomym i też oczywiście w tych warsztatach, które prowadzi pan ogólnie w kontekście ojcostwa. I cóż, życzę też oczywiście powodzenia w kontekście samego ojcostwa, bo bycie ojcem trzech synów, to pewnie jest spore wyzwanie nawet dla osoby posiadającej szerokie kwalifikacje w kontekście ojcostwa.
1: Dokładnie, przykładem jest nasza audycja. Naprawdę musiałem moich chłopaków przekonać, że półtorej godziny w pokoju tutaj muszę wytrzymać, a oni muszą wytrzymać, żeby mieszkania nie roznosić, żeby ich odgłosy ich zabaw nie dochodziły tutaj do naszych właśnie, do radiosłuchaczy, więc, ale myślę, że nie było za dużo głosów słychać.
0: Cisza jak makiem zasiał, widać, że dyscyplina utrzymywana prawidłowo, więc tutaj...
1: Ja powiem jeszcze tak, pod koniec XIX wieku, jak Henry Ford wprowadzał swoje, na masową skalę samochody, to wiele osób mówiło, puknij się chłopie w głowę, po co, to ludzie tego nie kupią. I on co robił? On pokazał ludziom, że oni tego potrzebują. Myślę, że w przypadku ojcostwa jest podobnie. Trzeba wielu osobom pokazywać, że to jest ważne i że jest pewna potrzeba mocnego i takiego odpowiedzialnego zaangażowania, a to niejednokrotnie może być pobudzone poprzez udział i kontakt z innymi ojcami. Niekoniecznie to muszą być warsztaty, ale rozmowy z różnymi ojcami, a wcale to nie jest sprawa popularna, jak się panowie spotkają, to o tym ojcostwie opowiadają. O innych rzeczach jak najbardziej to bardzo łatwo przychodzi. Jeśli chodzi o to ojcostwo i o takich swoich problemach związanych z tym, jak sobie radzę, jak się inspiruję, jak sprawiam, żeby ono było lepsze, to jest naprawdę różnie. Więc twórzmy taką i zachęcajmy ludzi właśnie do tego, żeby oni naprawdę mieli potrzebę spotkania i mówienia o tym.
0: Jasne. Twórzmy pozytywną aurę wokół ojcostwa, dlatego że ojcostwo jest potrzebne i jest takie, myślę, że takie ojcostwo zaangażowane, świadome i udane jest z korzyścią dla samego ojca, dla dzieci, które otrzymują i prawidłowe wzorce dotyczące tego właśnie pierwiastka męskiego w rodzinie. Są też po prostu, ojcostwo jest też prawdziwe, prawidłowe, udane ojcostwo jest też takim fundamentem udanej rodziny, czyli udane ojcostwo fundamentem udanej rodziny.
1: Dokładnie, to jest ojcostwo, to jest i przygoda i myślę, że dla wielu facetów to powinien być pewien rodzaj kariery też. Ja tak to widzę i tak o tym mówię.
0: Och, to bardzo się cieszę, że postrzega pan ojcostwo w kategoriach pewnego prestiżu, bo to jest ogromnie rzadkie, a rzeczywiście...
1: Ale nie rozwijamy już tego, już nie. Kończymy audycję, nie rozwijamy. Przy innej
0: nie rozwijamy, tak, oczywiście. Z przyjemnością przy innej okazji do tego wrócę. Ślicznie jeszcze raz dziękuję panu za uczestnictwo w dzisiejszej audycji. Państwu przypomnę, że państwa i moim gościem był pan Grzegorz Rzeszutek, ojciec wieloformatowy. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Było mi bardzo miło.
0: Mnie również. W takim razie zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu i w imieniu naszego dzisiejszego gościa, realizującego nasz podcast dziś, Michała Dziwisza, oraz własnych, mówię już państwu do usłyszenia. Kłaniam się, Ala Witek.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.

0: Radio.pl. Jak w każdy poniedziałek o tej porze, czyli po godzinie 19, spotykamy się z audycją zatytułowaną Tyflo Podcast w Radiu N. Przypominam, że Tyflo Podcast to jest uzupełnienie tego wszystkiego, co dostępne jest na naszej stronie internetowej, czyli na www.tyflopodcast.net. To jest audycja na żywo, audycja, w której co tydzień staramy się poruszać różne interesujące zagadnienia dotyczące osób niewidomych i słabowidzących. Dziś porozmawiamy sobie ewidentnie o nietechnologicznym temacie, mianowicie rozmawiać dziś będziemy o psach przewodnikach. Oj, dużo, dużo dziś gości pojawi się na naszej antenie. Wszyscy się nie zmieścili do tego jednego, mikrofonu. Oj, i nawet mamy tu mały techniczny problem, ale już z nim jest wszystko w porządku. Zatem witam pierwszych gości w dzisiejszej audycji, a gośćmi moimi są na dobry początek Sebastian Grzywacz oraz Agnieszka Boczula. Witajcie.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: To może na dobry początek powiedzmy, czym każde z was się zajmuje. Sebastianie, ty, jak rozumiem, jesteś, teraz pytanie, czy ja dobrego słowa użyję, użytkownikiem psa przewodnika?
2: Tak, dokładnie. Natomiast przy pomocy psa przewodnika.
0: Dokładnie. Natomiast Agnieszka zajmuje się tresowaniem psów, czyli dba o to, aby taki piesek był po prostu osobie niewidomej przydatny.
1: Jak najlepiej służył.
0: Oczywiście. I na dobry początek sobie o tym właśnie porozmawiamy. Pytanie pierwsze do ciebie, Sebastianie, bo myślę, że o tym trzeba powiedzieć. Jest to dosyć istotna kwestia, bo wiele osób niewidomych tak naprawdę nie zdaje sobie sprawy i nie dostrzega różnicy. Czym właściwie różni się tak naprawdę pies przewodnik od białej laski, albo czym różni się od chociażby GPS-u? Bo niektórym się wydaje, że pies przewodnik to jest tak naprawdę taka inteligentna mniejsza wersja GPS-u, a to chyba nie o to do końca chodzi. Więc czym to zwierzątko, które nam towarzyszy i które nam pomaga, różni się od pozostałych takich pomocy asystujących?
2: Znaczy, ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie, kiedy już nauczyłem się posługiwać białą laską, poruszać się samodzielnie, nauczyłem się orientacji. Czułem się jak taki zniewolony po prostu. Ta laska bardzo mi przeszkadzała w poruszaniu się, bo poza tym byłem mało mobilny, prawda? Nie wszędzie mogłem dotrzeć, przeszkadzały mi samochody zaparkowane na chodnikach, słupki, różne przeszkody na wysokości głowy, zarówno gałęzie, znaki, jak i inne tego typu. I wtedy zacząłem się zastanawiać właśnie o psie, już wcześniej mi ta myśl przechodziła przez głowę, ale ja bardzo dużo stereotypów żywiłem co do zarówno osób niewidomych, ponieważ jestem osobą ociemniałą, dość niedawno straciłem wzrok. I po prostu mi się dawało, że taki pies, ja powydam mu komendę, powiedzmy, nie wiem, Warszawa, on mnie zawiezie do Warszawy. No, wiem, że teraz bardzo dużo ludzi ma, też tak uważa, prawda, jak z nimi rozmawiam, w pociągu, w metrze. I ten też mają takie wyobrażenie pracy z psem, że psu się poda adres, pies zaprowadzi. Nie, no i po prostu, kiedy się dowiedziałem, ile starań trzeba włożyć i byłem w PZN-ie, zostałem trochę zniechęcony właściwie do tego psa przewodnika i wtedy zjawiłem się tutaj do Fundacji Wismajor, ale później o tym powiem, jak to się zadziało, że ten pies został mi przekazany. Ale różnica, kiedy w styczniu zacząłem, w grudniu się dowiedziałem, że otrzymam psa o imieniu Roll, jest to Chesapeake Bay Retriever, mało znana rasa, właściwie to są... Mój był pierwszy pies tej rasy wyszkolony, przekazany osobie niewidomej w Polsce.
0: Właśnie to przy okazji zapytam od razu, jakie psy mogą być szkolone jako psy przewodniki? To podejrzewam, że nie może być dowolna rasa, musi się pewnymi cechami charakteryzować, ale jak to dokładnie z tym jest?
1: Może być też mieszaniec, może być też i kundelek, może być mieszaniec wielu ras. Ważny jest charakter, nie jego rodowód. Oczywiście jak korzystamy z psów rasowych, to bardziej wiemy, co nas spotka, ale to naprawdę nie jest tak, że tylko i wyłącznie rodowód i trzeba mieć szlacheckie pochodzenie. Ważny jest charakter, który niesie ze sobą pies. Pies musi być pewny siebie, nieustraszony, bardzo chętnie współpracujący z człowiekiem, wytrzymały, nieagresywny, bez nadmiernej pasji do aportowania, inteligentny, wystarczająco. To są cechy, na które zwracamy uwagę, wybierając psa.

0: Czyli tak naprawdę może być to dowolna rasa, oczywiście raczej z tych większych piesków, prawda? Bo raczej no, takie
1: nie
0: małe
1: może
0: psy
1: być to mały pies. Mhm. To jest po prostu jakby kwestia fizyczności, bo mentalnie może i mogłoby się znaleźć psa, który jest niewielkich rozmiarów, ale mógłby podołać takiej pracy. Natomiast no, po prostu ze względów fizycznych, ponieważ pies musi mieć uprząż i ramię, więc nie może być to mały piesek. Musi być to co najmniej średni pies albo duży.
0: No to już nieco więcej wiemy. No i Sebastianie, jak w dalszym ciągu potoczyła się twoja przygoda, jeżeli chodzi o psa przewodnika? Co było dalej?
2: W styczniu okazało się, że już będę miał pierwsze lekcje z psem pod okiem pani Agnieszki. I ja myślałem, że to będzie takie poznawanie mojej okolicy, jako że mieszkam w Pruszkowie, że będziemy chodzić gdzieś na pomieszczenie. No i wyszliśmy na chodnik. Pani Agnieszka powiedziała, że szedł z rolem i na początku się bałem laski odstawić, ponieważ cały czas miałem wrażenie, że w coś uderzę, prawda? No takie wyobrażenie miałem. Nigdy nie poruszałem się z psem przewodnikiem, nigdy nawet tych szorek nie trzymałem w ręku. I po jakimś... Pani Agnieszka wzięła ode mnie laskę, jakoś odruchowałem, oddałem i poszedłem. Po prostu no, poszedłem, ja pobiegłem z tym psem. Szliśmy na takiej jeszcze jednej smyszy, którą pani Agnieszka trzymała i bardzo, bo sam pies wyszkolony, to może to nie jest tak, bo szkolenie trwa cały czas i początki są bardzo trudne, jak dla mnie były bardzo trudne. Często zdarzało mi się, że kiedy rol się zatrzymał przed krawężniku, ja go wyprzedzałem, czy na siłę chciałem go ściągać na którąś ze stron, kiedy on chciał ominąć na przykład, to wtedy zima, była śniegu dużo i chciał ominąć czy jakiś lód na chodniku. Ja próbowałem trzymać prostą linię, kiedy on chciał, żeby ominąć to dla bezpieczeństwa mojego. I, no i mieliśmy masę takich sytuacji, żeby się zgrać. Ćwiczyliśmy razem, tak, spotykaliśmy się do kwietnia. W tym czasie Rol do mnie przyjeżdżał, spotykaliśmy się w Warszawie, w różnych miejscach ćwiczyliśmy. Ćwiczyliśmy też posłuszeństwo. Później zabierałem Rola do domu na taki weekendy, żeby mógł się przyzwyczaić też do domu, do mojej rodziny i żeby nawiązać z nim taką więź. I ponieważ osoba niewidoma ze swoim psem przewodnikiem, moim zdaniem muszą mieć taką bardzo, bardzo mocną więź, prawda? Żeby się no, kochać po prostu, tak naprawdę szczerze kochać, no nie, a zarazem być bardzo konsekwentnym. I otrzymałem Rola w kwietniu. A jeszcze co ważne, jak ja zacząłem chodzić, właśnie poruszać się z Rolem i on mi pokazał, jak można szybko się przemieszczać, omijaliśmy wszystkie przeszkody. Także te na wysokości głowy. To był też okres taki po Sylwestrze, kiedy petardy były, strzały. Rol nie okazywał żadnych oznak strachu. I no, ja byłem zafascynowany tym psem. On mi po prostu sprawił, że ja się poczułem, jakbym z powrotem widział. Dla mnie to było coś no, nie do opisania, coś pięknego, ponieważ ja mogłem sobie iść i myśleć o czym chcę, a pies szedł, mi się zatrzymał przy krawężniku, wyminął mi słupek, prawda, z laską to jest niemożliwe, jednak człowiek musi się skupiać na tej lasce, no nie? I później, no i tak trwała nasza praca, później psa otrzymałem już i tam się musiałem z nim poruszać, no początki były trudne, znaczy trudne, to był bardziej strach z mojej strony, czy ja sobie poradzę bez pani Agnieszki, jak to, bo tak to zawsze pani Agnieszka mogła mi podpowiedzieć, co się dzieje, dlaczego się zatrzymuje i ten. Tu i kwestia takiego zaufania. Były sytuacje, kiedy szedłem, a Rol mi chciał zejść na ulicę, zaznaczając krawężnik, i bo stał samochód. No ja oczywiście nie wiedziałem, że ten samochód stoi na chodniku, zajmuje cały chodnik i próbowałem na siłę Rola, że nie, do przodu, żeby szedł, ponieważ nie wiedziałem, dlaczego chce zejść jednak. I wyciągnąłem rękę do przodu, tam samochód stoi i tak powoli, powoli nauczyłem się zaufania, część przy pomocy osób widzących, którzy mi podpowiedzieli, że na przykład zszedł, bo na chodniku była kałuża, czy gałąź była. I ja nie zapomnę takiej sytuacji, kiedy raz zszedłem i on mi się nagle zatrzymał i nie chciał iść do przodu, właśnie chciał zejść na ulicę. I ja wyciągnąłem laskę i sprawdzam, nic nie ma przede mną i go ciągnę do przodu, on nie. No i go... Zacząłem mocniej ciągnąć, no i w końcu sam poszedłem do przodu, na smycz go wziąłem i gałęzie były na wysokości głowy. I on po prostu chciał zejść, żeby ominąć tą przeszkodę na wysokości głowy. I ja, tak moim zdaniem, takie, my się cały czas będziemy tak uczyć siebie nawzajem i odgadywać, kiedy się zatrzymuje, kiedy jest przeszkoda, kiedy po prostu, czy chce wymusić, żeby pójść tą drogą, bo tutaj jest droga do parku i on by chciał pójść pobiegać, prawda? To trzeba później wyczuć po prostu. I to się już wie, jak się z psem dłużej pracuje, pracujemy bardzo dużo, robimy dziennie po parę kilometrów i na przykład u mnie w Pruszkowie mam dłuższą drogę chodnikiem albo idę przez skrót, nauczyliśmy się chodzić skrótem, no pięknie idzie, tam nie ma jakichś punktów odniesienia, to są drogi takie polne i no można się tam pogubić. On odnajduje pięknie drogę. Ja powiem nawet, że jak wracam do domu i wysiadam z pociągu, mówię dom i on mi biegnie prościuteńko do domu. Podejrzewam, że nie musiałbym mu żadnej komendy wydać w lewo, w prawo, przejście, biegnie, zatrzymuje się w lewo do przejścia, bo wie, że tędy chodzimy. I no ja zdaję sobie sprawę, że on tak biegnie, bo głodny jest, że mu się tak śpieszy, ale to jest bardzo fajne uczucie i fajne to jest uczucie, kiedy na początku, jak się zaczyna pracować z psem, nawiązuje się taką nić porozumienia, prawda? Ten pies się zaczyna cieszyć na mój widok i kurczę, on zaczyna mi tak darzyć na porządku, no taką sympatią, prawda? A później takim ten. I ja wiem, na własnym doświadczeniu się przekonałem, że z całą pewnością nie zamieniłbym się z powrotem na poruszanie z białą laską. Ostatnio musiałem gdzieś pójść i idąc z białą laską się zastanawiałem, Boże, jak ja mogłem sobie radzić bez psa.
0: Sebastianie, no, ja muszę zapytać o jedną rzecz, bo wspomniałeś o wydawaniu komend swojemu psu i o tym, że no, w niektóre miejsca już tak naprawdę wie, gdzie pójść, gdzie skręcić, jak pójść, ale czy takich miejsc może być dużo? Czy na przykład twój pies jest w stanie cię zaprowadzić do dużej ilości miejsc, czy po prostu on ma jakieś pewne konkretne trasy, na których się jest w stanie poruszać, no i w zasadzie ty już nie musisz rzeczywiście skupiać się na niczym, bo on cię tam zaprowadzi. Czy tego jest dużo, czy raczej nie. Trzeba się zastanawiać, gdzie iść?
2: Znaczy nie, no na tym psa, praca z psem nie polega na tym, że mówię mu praca i on pójdzie do pracy. On wie, że ja rano wychodzę z nim do pracy i on by mnie tam zaprowadził pewnie no, bez komend, bo zawsze idzie na stację jedną drogą, prawda? Czasem ją zmieniamy, czasem chodzimy tym skrótem właśnie, bo jest dużo bliżej. Ale praca z psem polega na tym, żeby cały czas się orientować w przestrzeni, bo tak naprawdę to nie pies nas prowadzi, tylko my wydajemy komendy psu i trzeba wydawać komendy, lewo przejście, podejdzie na lewo do pasów, naprzód przejście, podejdzie naprzód do pasów i często może się tak zdarzyć, że no, jeżeli bym się zamyślił, to pies by poszedł po skosie chodnikiem, załóżmy, i by mnie gdzieś wyprowadził, gdzie bym nie wiedział, gdzie jestem, co kiedyś mi się zdarzyło, przyznam się szczerze na początku, że się zgubiłem.
0: To pytanie takie, jak sobie radzisz z orientacją w takiej przestrzeni? Czy korzystasz na przykład z jakiegoś rozwiązania typu GPS, czy po prostu no, już tak znasz dobrze topologię swojego miasta, że nie jest ci to potrzebne, że wystarczy sam pies?
2: Nie, znam bardzo dobrze topografię całego miasta, zarówno Warszawy, jak i Pruszkowa, Ursusa, jako że byłem długo sąsiedzącą, też się przemieszczałem samochodem, także nie mam też z tym jakichś problemów, prawda? A pomaga mi właśnie tutaj się bardzo z laską, wiadomo, jak ci osoby niewidome, co nas słuchają, wiedzą jak to jest, jak człowiek idzie z laską i wie, że gdzieś jest przejście po lewej stronie, ale nie wie dokładnie w którym miejscu, prawda? I no idzie z tą laską, jej szuka, nasłuchuje, prawda, ruchu ulicznego, jak nie ma ruchu ulicznego, no musi sobie w inny sposób doradzić, dojść do ulicy, cofnąć się, prawda, znaleźć to przejście. Psu wydam komendę w lewo przejście, że to przejście będzie za 50 metrów, za 20, za 10, co jakiś czas mu wydaje komendę, oczywiście nie naciskając na niego, bo żeby nie przeszedł w niedozwolonym miejscu i spokojnie, i on podchodzi do tego przejścia, on je znajduje, prawda, i to są takie zdalne oczy osoby niewidomej. Po prostu zdalnie sterowany, jakby pies na nasze słowa i on na to reaguje. Mówimy mu naprzód, idzie prosto do lewej, do prawej, można dodatkowe jakieś poza szkoleniem powiedzmy komendy sobie wprowadzać, takie jak chodziliśmy po chodnikach, nie było potrzeby właśnie tego do lewej, do prawej, to później jak tym skrótem chodziliśmy, to do lewej, do prawej, bardzo szybko pies coś takiego chwyta i ja bym nie zamienił rola już po prostu ani na innego psa, jest to bardzo duży pies. Jak na psa przewodnika jest no, dwa razy wyższy od labradora i ten jest kochany, jest bardzo przywiązany. Trzy sapiki mają jedną taką cechę charakterystyczną, że są zwane psem jednego pana, że on się niesamowicie przywiązuje do jednej osoby i jest dla tej osoby w stanie zrobić wszystko. Ja widzę, jak ja wychodzę nawet do łazienki i pies leży pod drzwiami i patrzy przez te dziurki, co ja robię, kiedy wyjdę. Jest niesamowicie do mnie przywiązany. Tutaj w pracy, jako że pracuję w fundacji, wychodzę z jednego pomieszczenia, on już taki czuje, że po prostu się tak albo mnie popiskuje, wołać mnie zaczyna, prawda, jak drzwi trzasną, jak jestem z nim sam, myśli, że wyszedłem, to słyszę, jak tam mnie nawołuje tak po swojemu, prawda, no nie piszczy, nie szczeka i ten. też potrafi się uśmiechać. Pokazuje zęby, potrafi tak warczeć. Nawet na mnie, jak mnie rano pogania, żebym szybciej buty zakładał, jak chcemy wyjść, to też tak powarkuje i ten, no, bardzo sympatyczny jest oraz ta jego miłość, oddanie, jak, no to jest nie do opisania naprawdę, no człowiek nie jest w stanie dać takiej miłości, jaką daje to zwierzę, ponieważ pies kocha nas bezwarunkowo. On nie patrzy na to, czy jesteśmy biedni, bogaci, ładni, brzydcy, prawda? Tam czy mamy trzy fakultety, czy jesteśmy bez wykształcenia, na to nie patrzy. Pies nas kocha za to, że jesteśmy, nie za to, jacy jesteśmy.
1: I... No to bym troszkę podyskutowała.
0: Kocha nas za to, no to możemy podyskutować.
1: Czyli kocha nas za to, jacy jesteśmy. Nie interesuje go nas, jego nasz wygląd, status majątkowy, ale bardzo psa interesuje nasz charakter.
0: A z jakimi ludźmi, o jakich charakterach najlepiej psy się porozumiewają?
1: Pies. Może pan jeszcze raz powtórzyć?
0: Proszę bardzo, pytanie moje było takie, z jakimi ludźmi, o jakich charakterach najbardziej psy się lubią porozumiewać? Z jakimi mają najlepszy kontakt?
1: Różne są psy i różnych właścicieli potrzebują. Na tym jakby polega trudność czasami dopasowania człowieka i psa i dlatego bardzo staramy się jakby dopasować parę, jakoś zgrać ze sobą osobowości, dlatego że każdy pies potrzebuje innego traktowania. To, co dla jednego psa będzie niezauważalną korektą i pomyśli, że to chyba mucha przeleciała, dla drugiego będzie traumą. Każdy pies jest inny, tak jak każdy człowiek.
0: To może teraz powiedzmy, skoro już przeszliśmy do tego tematu, jak właściwie wygląda szkolenie takiego psa? Ile czasu ono trwa? Na co wtedy zwraca się uwagę? Jak wygląda właściwie dostrajanie tak naprawdę psa i jego pana do siebie?
1: Powiedzmy, że szkolenie takiego psa trwa około 1,5 roku, dlatego że zapominamy tak naprawdę często o tym pierwszym etapie szkolenia, które należałoby nazwać wychowaniem, gdzie chodzi o to, żeby pies nauczył się ufać człowiekowi i szanować go. Są to dwie najważniejsze rzeczy, na których budujemy wszystko. Pies musi absolutnie ufać człowiekowi, wiedzieć, że nie pozwolimy mu nigdy zrobić krzywdy, że przy nas będzie zawsze bezpieczny i musi nas absolutnie szanować, że jeżeli powiemy, że tak ma być, to tak ma być. Nawet jeżeli coś wydaje mu się dziwne, niezrozumiałe, nie pasuje mu, on musi powiedzieć, okej, skoro taka jest twoja decyzja, przyjmuję ją. I to trwa, bo pies musi dobrze w tym dorosnąć i wtedy jest najłatwiej nawiązać z nim właśnie tą relację, a potem uczyć go. W szkoleniu ważne są dwie rzeczy, żeby nie zabić w psie myślenia, ponieważ musi być kreatywny. Tak jak tu Sebastian mówił na przykładzie przejścia, że czasami nie wiemy, gdzie to przejście dokładnie jest, czy za 100 metrów, czy za 3 metry, a czasami zdarza się, że osoba niewidoma nie wie, że właśnie minęła to przejście i dopiero wtedy mówi komendę, bo gdzieś to przejście miało być. I pies musi wtedy umieć cofnąć się do tego przejścia, czyli tak jakby wyłamać się z komendy, że było naprzód, szukaj naprzód po lewej, a on musi się cofnąć, bo mówi, nie no, myśmy dopiero co minęli to przejście i to na pewno o to przejście ci chodziło. Więc nie można zabić w psie kreatywności. Ale z drugiej strony cały czas pies musi być absolutnie podporządkowany. Nie może powiedzieć, o jaki fajny Jorek tam jest, ja pójdę go powącham, bo zaprzyjaźnię się z nim, a później pójdziemy do pracy. Nie, nie, nie, nie. Teraz jesteśmy już w pracy i musisz iść tam, gdzie ja cię proszę. I to jest bardzo trudne, połączenie tych dwóch elementów.
0: Czyli jak wygląda takie szkolenie? Takie szkolenie, z tego co już mówił Sebastian, przypuszczam, że polega na tym, że po prostu z tym psem się chodzi, ale no, pewnie jeszcze coś więcej trzeba na takim szkoleniu zrobić, żeby ten pies nas zaczął rozumieć to, co my właściwie chcemy od niego.
1: To może niech Sebastian powie, jakie rolę umie komendy.
2: Tak, to znaczy, jeżeli wracając jeszcze, od stycznia ja się szkoliłem z rolem, rol już był wcześniej szkolony, także był już nauczony komend i po prostu on później już szkolił się razem ze mną, abyśmy stanowili taki zgrany tandem. Nie roderwalny, stały tandem. I tak, no komendy. Zacznijmy od najprostszych, takie posłuszeństwa, siad, waruj, równaj. Do komend, no zostań, miejsce. Są komendy teraz takie już w pracy używane, na przykład naprzód, w lewo, w prawo, w lewo, na prawo, w lewo przejście, naprzód przejście, na prawo przejście, góra, dół, drzwi, metra. Fajne jest to, że pies też odnajduje windy. I jak są schody, obok jest winda, wystarczy mu powiedzieć winda, prowadzi do windy. No jest tak nauczony, że na pamięć idzie na metro centrum, to od razu biegnie już na, mówię mu winda, to jeszcze się tak na mnie popatrzy, żeby się upewnić, mówię jeszcze raz winda. I on biegnie do windy na Mociny, bo jeżdżę zawsze na Mociny, prawda? I ten, czasami zmieniam i jak jadę w przeciwną stronę, to jest bardzo zdziwiony, że nie do tej windy idziemy. I ten, ale wykonuje posłusznie polecenie. Jest, no tak jak mówiłem, drzwi, co tam jeszcze jest?
1: Jeszcze ławka.
2: A, ławka jeszcze, że miejsce znajduje w tramwaju, w autobusie, w metrze, wolne miejsce w pociągu. I my szczerze mówiąc wolimy z rolem stać, jako że to jest duży pies i on się rozkłada. I ludzie często, jest taka dziwna sytuacja, ponieważ jak wchodzi czy osoba nawet niewidoma, jak wciska się do pociągu, do metra zapełnionego, warszawiacy wiedzą jak to jest w godzinach szczytu i wtedy jest masakra, nie można się wcisnąć, nawet ludzie wręcz, no ostatnio miałem sytuację, że pan mówi, pan się nie zmieści i przede mnie się wepchnął. Ja mówię, co się nie zmieszczę, mówię, rol naprzód i tłum się rozstąpił.
0: Duży pies to miał siłę przebicia.
2: Nie, po prostu ludzie tak szanują te psy, że ustępują im po prostu miejsca, wolą ścisną się, nie wiadomo jak, byle ten pies mógł się położyć. Ja mówię, nie, on usiądzie, nie, niech sobie leży, spokojnie, tutaj się zmieścimy, a ludzie wiszą na poręczach, prawda?
0: Właśnie muszę zapytać przy okazji, Sebastianie, skoro już o tym rozmawiamy, skoro rozmawiamy o ludzkiej akceptacji, jeżeli chodzi o psy przewodniki, jak to z tym jest? Bo no nieraz się słyszy, że gdzieś powiedzmy no nie pozwolą wejść z psem, ludzie tworzą różne problemy, no teraz to już ustawowo nawet zostało zmienione, ale czy ta mentalność ludzka już rzeczywiście również się tak zmieniła? Nie stwarzają ludzie problemów, jeżeli na przykład chcesz gdzieś ze swoim psem wejść?
2: Czy nie stwarzają problemów? Bardziej jest taka sytuacja, jako że po mnie nie widać, że jestem osobą niewidomą i tutaj się taki... Wchodzę z psem i ludzie często mówią, że z psem nie można, prawda, a laski nie mam przy sobie. I dopiero jak mówię, że jestem niewidomy, prawda, i no, pies jest oznaczony prawidłowo, że ustawa mi to gwarantuje, to bez problemu mnie wpuszczają. Ale na początku bardzo często mi się zdarza przy wejściu czy gdzieś do jakiejś kawiarni, restauracji, czy też do nawet urzędów miejskich, że z tym psem nie mogę wejść. I ten, ludzie często też myślą, że ja tego psa tresuję. Często słyszę takie komentarze, nie przeszkadzaj panu, bo tresuję tego psa.
0: A tu nie, pies tresuję, już jest wytresowany, się okazuje.
2: Tak. Bo ostatnio miałem sytuację w urzędzie, panie, urzędzie gminy, urzędzie miasta Warszawy byliśmy i była sytuacja, że pani mówi, ale po panu nie widać, że nie widzę. Ja mówię, jak to nie widać? Ona, no nie widać, bo pan patrzy na mnie. to jest ten, ale tutaj wracając jeszcze do takiego, jest brak edukacji w społeczeństwie w zakresie zachowania się co do psów przewodników. Ale to o tym może później tam w innym wątku.
0: Też myślę, że jeszcze na pewno do tego wrócimy, bo to kwestia dosyć istotna. A teraz pytanie jeszcze do Agnieszki. Powrócę do tego tematu szkolenia, bo na razie z tego, co udało mi się wywnioskować z naszej rozmowy, to szkolenie jest tak naprawdę dwuetapowe. Czyli najpierw pies uczy się sam, później uczy się ze swoim przyszłym panem. I teraz jak właściwie dobierany jest pies do swojego pana? Czy to jest tak, podejrzewam, że nie, ale może powiedzmy na ten temat nieco więcej. Jak to właściwie wygląda? Czy każdy nadaje się do współpracy z psem przewodnikiem? Jak wygląda to, że no, taki pies tego swojego pana wybiera? Może to pan wybiera psa? Jak to wygląda? Dajmy na to, ktoś chce mieć psa przewodnika, I co dalej? Oczywiście na razie pomijając wszelkiego rodzaju formalności, bo to także jest istotna kwestia, ale myślę, że jeszcze do tego wrócimy.
1: Tak, jeżeli chodzi o formalności, to proszę, że tak powiem, do biura się zwrócić.
0: No właśnie,
1: ja zajmuję się,
0: my przechodzimy do praktyki.
1: Formalnościami. Jeżeli chodzi o dobieranie osób i psów, no wiadomo jest, że osoby, które są, mają poważne problemy psychiczne, nie mogą mieć psa. Ale jeżeli nie rozmawiamy o tego typu przypadkach, to w zasadzie większość ludzi może mieć psa. Najwięcej zależy od tego, na ile chcą nauczyć się i czasami zmienić. Bo żeby mieć psa i korzystać z niego, najczęściej stajemy w sytuacji, że musimy zmienić swoje nawyki, swoje przyzwyczajenia, mamy zupełnie inną wiedzę na temat właśnie jak to człowiek i pies, a tu się okazuje, że to nie jest prawidłowa wiedza i musimy to w sobie zmienić. Więc okazuje się, że stoimy w momencie, kiedy musimy przebudować sobie życie i światopogląd. Natomiast jeżeli chcemy mieć tego psa, to wszystko przed nami. Nie ma problemu. Każdy może się nauczyć.
0: No dobrze. I teraz jak
2: tak,
0: wygląda kwestia...
2: Tego... Mhm,
0: słucham.
2: Tak, do tego chciałem powiedzieć, że podczas szkolenia pani Agnieszka przyglądała się, podczas kiedy ja byłem na szkoleniu, kiedy się starałem o psa, i pani Agnieszka przyglądała się wszystkim uczestnikom szkolenia i podczas poruszania się, przemieszczania i nie wiem, czy w ten sposób selekcjonowała, to już pani Agnieszka powinna powiedzieć, w każdym razie sprawdzała, jaki to ma charakter, w jaki sposób się zachowuje i też ważne było, że ja potrzebowałem psa spokojnego, ponieważ mam małe dziecko i teraz no niespełna dwuletnie, który był jeszcze mniejszy i potrzebowałem psa spokojnego, stonowanego, ale zarazem też szybkiego, ponieważ bardzo szybko się przemieszczam i lubię szybko chodzić, nie lubię powoli i potrzebowałem psa takiego, że tak powiem, z taką werwą, prawda, bardzo, bardzo takiego szybkiego, ale zarazem też, żeby w domu był spokojny, bezkonfliktowy, żeby nie był przypadkiem agresywny do dziecka i czasapiki mają, jako we wzorcu rasy nawet jest, że to są psy mające chyba psa obronnego, ale u mojego Rola to jest po prostu pies idealnie do mnie dobrany. Ten pies tak kocha mojego syna, no, syn mu robi niesamowite rzeczy. Kiedyś u mnie moja siostra się też mówi, Boże, co on robi, on te wafle podnosi, czyli tu nad zębami mu rozciąga. I no nie zawsze jestem w stanie upilnować, prawda, takich zachowań, oczywiście no staramy się w jakiś sposób wpływać na Franę, no teraz jest bardziej rozumny, wtedy był dużo mniejszy, prawda, to mu zabawki do gardła wkładał i no ciągnął go jak to dziecko i ten pies aż no lgnął do niego, żeby jeszcze, bo on uważał to za zabawę, prawda, i no takie zachowania oczywiście najczęściej się kończą, wiadomo, też czasami tragedią, ponieważ no ze względu na, że no jednak to jest zwierzę. I ten jednak Rol nigdy nie przejawiał żadnych cech takich agresywnych, ani jakichś, że tak powiem, dominujących. Jest uparty, jest manipulantem, potrafi oszukiwać. Ja mu każę wejść do pokoju, on się wycofuje po cichutku, nie dzwoniąc, mając dzwoneczek, prawda? Albo jak kiedyś mieliśmy, jak u mnie był, na kanapę zaszł mi, ja pracowałem przy komputerze, on łapę postawił na kanapie raz, drugi no to krzyknął, że nie stawił, no bo on tak sprawdzał po prostu granice, na ile sobie może pozwolić. I w końcu po, no jak to pani Agnieszka mówi, one są bardzo uparte i będą próbować. I ten, żeby być stanowczym, konsekwentnym, w końcu położyłem tam takie dzwoneczki, że nie słyszę. I tak jak wyszedłem na balkon, słyszę, jak próbuję wejść na to łóżko. A jak wracam, on już schodzi z tego łóżka. No i w końcu go przyłapałem, nakrzyczałem na niego i już od tamtej pory nie wszedł na łóżko. Po prostu sprawdzał te granice. Pierwszej nocy byśmy się złamali też, jak zostawiliśmy go, zaczął wyć, płakać. Żeby go nie zostawiać w pokoju, no to już mówię, chodź go do łóżka weźmiemy. I zadzwonię do pani Agnieszki. Pani Agnieszka powiedziała, broń Boże. Mówi, on sprawdza po prostu. On po prostu nas sprawdzał, na ile sobie może pozwolić. I tak. I ważne jest też, pani Agnieszka mówiła o ludziach, kto się nadaje na psa. Myślę, że też trzeba być bardzo konsekwentnym. Jako, że i słuchać też tresera. Jako, że no wiem coś o tym, ponieważ dla psa musi być czarno-białe. I na przykład ja swojego psa, podobno czasami się to zdarza wśród nowych właścicieli psów, przewodników, którzy mają pierwszego psa, utoczyłem Rola. Utoczyłem go, przytył mi 7 kilo, po miesiącu jak go pani Agnieszka zobaczyła, to się załamała, poszedł na dietę rol i po prostu, bo mi się wydawało, że a to mało, a to to i też popełniłem wielki błąd taki, że jak mój syn coś wyrzucał, to ja pozwalałem psu to zjadać. Na początku tak luzem, później nawet i w szorkach jak był w pracy, co było zakazane, no nie wolno nigdy tego robić. I jak się zorientowałem, po prostu, no tak jest, jak się nie słucha po prostu mądrzejszych. Myślałem, że będę mądrzejszy, że nic się nie stanie. Jak raz, drugi raz pozwolę mu zjeść tam jakiegoś rogala czy paluszki, jak Franek wyrzuci z wózka. I w pewnym momencie ja jadłem sam rogala i rol po niego sięgnął. I ten, no i wtedy się tak zreflektowałem, że jednak coś nie tak. I dlatego spotykamy się co jakiś czas z panią Agnieszką, aby pani Agnieszka obserwuje nas z daleka, jak my pracujemy. Żeby później, jak coś nie są jakieś niedociągnięcia, żeby to cały czas poprawiać. To też dużo wychodzi z osoby, która pracuje z psem, jako że pracując z psem i nie wolno psu pozwolić, na przykład jak jest dróżka osiedlowa, gdzie są pasy oczywiście i pies nie zatrzyma się, bo jest mały, niewyczuwalny krawężnik, my mu pozwolimy przejść, prawda, raz, drugi, trzeci, później pies, no istnieje ryzyko, że później też się nie zatrzyma, prawda, trzeba zawsze wrócić, poprawić i po prostu być bardzo konsekwentnym i wymagającym co do psa. Ja uważam, że rol bardzo dobrze pracuje. Jestem z niego bardzo zadowolony, przemieszczamy się bardzo szybko. To jest, no, tak jak ja już mówiłem wcześniej, nie chcę się powtarzać, ale ja nie wyobrażam sobie życia bez tego psa.
0: Nasza dzisiejsza audycja to również audycja z waszym udziałem. Z waszym udziałem, drodzy słuchacze, rozgadaliśmy się i to zdrowo, ale już za moment uaktywnię nasz internetowy telefon w postaci Skype'a, którego login to, przypomnę, tyflopodcast.net, bo być może wśród naszych słuchaczy są osoby, które noszą się z zamiarem właśnie zdobycia psa przewodnika, więc jest dziś szansa zapytać ekspertów w tym temacie. Już właśnie w tym momencie udostępniam naszego radiowego Skype'a o loginie tyflopodcast.net. Przypomnę, piszemy to tyflopodcast.net. Można dzwonić, można pytać. My teraz robimy sobie małą muzyczną przerwę na, no, jak najbardziej psią piosenkę i wracamy za chwilę.

0: To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Dziś, przypomnę, rozmawiamy na temat psów przewodników. Dziś rozmawiamy właśnie o tym. Tyflopodcast.net to jest nasz skype'owy login. Można dzwonić, można zadawać pytania, jeżeli ktoś jakieś ma. Wspomnieliśmy przed momentem o szkoleniu, o tym, jak to szkolenie wygląda, że najpierw szkolimy się, a właściwie najpierw pies jest szkolony osobno, później szkolony jest ze swoim właścicielem. No dobrze, ale w końcu przychodzi taki czas, kiedy szkolenie się kończy, no i kiedy pies jest przekazywany osobie, z którą no, do końca swojego życia będzie już pracować, albo prawie do końca swojego życia, bo podejrzewam, że piesek też sobie już w późniejszych latach musi odpocząć. Jak wygląda takie przekazanie psa przewodnika? Czy to polega, w tym momencie pytanie myślę, że szczególnie do Agnieszki, jak wygląda przekazanie takiego psa? Czy to jest nawet na zasadzie jakiegoś sprawdzianu pana ze swoim psem, czy jeszcze jakoś inaczej?
1: Ja jestem przeciwko sprawdzianu. Myślę, że jest to niepotrzebne stawianie stresu osobie niewidomej. Jeżeli osoba, która dostała psa, ćwicząc, spotykając się z trenerem, czuje się niepewnie i mówi: nie, jeszcze nie czuję, że mógłbym pójść sam, to ćwiczą dalej. W momencie, kiedy osoba niewidoma mówi: okej, czuję się na tyle dobrze, że chcę spróbować już sam. Proszę. Jeżeli tylko stanie się coś, co wystraszy taką osobę, poczuje się źle, niepewnie, rozbiera szorki, wyjmuje laskę i idzie tak, jak umie. Dzwoni do trenera, spotykają się jeszcze raz i dalej ćwiczą. Rozwiązują problem. Ja w ogóle jestem przeciwko egzaminom. Dla mnie takie uczenie się na egzamin, żeby zdać i zapomnieć całą wiedzę, to jest właśnie kwintesencja egzaminów. Chodzi o to, żeby w życiu naprawdę sobie poradzić, a nie zdać egzamin. To jest moja jakby filozofia życiowa i tu nie widzę jakby różnicy żadnej. Przekazanie psa jest długotrwałym procesem. I tak naprawdę dosyć kosztownym, bo żaden człowiek nie jest w stanie w ciągu 2 tygodni na kursie nauczyć się, co to jest pies i żeby spotkały ich przenajróżniejsze życiowe sytuacje. W ciągu 2 tygodni to może się nauczyć wydawać psu komendy i mniej więcej za nim poruszać, ale rozumieć psa i czuć to nie za bardzo. Na to trzeba więcej czasu. I dla mnie bardzo ważne jest to, żeby osoba, która dostaje psa, miała łatwy dostęp do swojego trenera. Żeby w każdym momencie, kiedy coś się dzieje nie tak, nie rozumie zachowania psa, mogła sięgnąć po telefon, zadzwonić, omówić ten temat. Jeżeli da się to załatwić przez telefon, super. Nie, umawiamy się na spotkanie i robimy coś z tym tematem. To jest najważniejsze. Jeżeli ktoś jest zostawiony bez takiej pomocy, to nie wiem, jak miałby sobie poradzić. Po prostu nie wiem. Jeżeli jeszcze tu cały czas dotykamy tego tematu, to myślę, że ważne jest, żeby osoba niewidoma nie bała się sięgnąć po ten telefon. Że właśnie nie jest oceniana. No jak to nie poradziłeś sobie? Myśmy to już ćwiczyli. To jest normalne. To jest po prostu normalne. Że nie umiemy od razu czegoś zrobić i po to jest nauczyciel, żeby do niego zadzwonić i razem rozwiązać ten problem.
0: A propos telefonów, to mamy właśnie telefon od naszego słuchacza. Dodzwonił się do nas Paweł. Witaj, Pawle.
2: No dobry wieczór, pozdrawiam ciebie, Michale, pozdrawiam gości.
0: I zapewne masz jakieś pytanie.
2: Tak, chciałem 2 kwestie poruszyć. Mam nadzieję, że ewentualnie jeśli ta druga kwestia... Przepraszam w ogóle, że być może jakby to już padło na samym początku, ale ponieważ no nie miałem okazji posłać od samego początku, ponieważ byłem poza domem, więc jeśli jakieś fopa popełnię, to przepraszam. Natomiast 2 kwestie, które są dla mnie dosyć istotne. Być może ta druga kwestia będzie okazja powiedzieć nieco później, więc być może tutaj goście sobie to zapamiętają. Kwestia, która mnie interesuje bardzo, ponieważ ja nie posiadam jeszcze psa przewodnika i szczerze mówiąc co jakiś czas ten temat do mnie wraca. ale to za chwilę powiem, dlaczego jeszcze tego pieska nie mam i jakie mam dylematy. Natomiast kwestia formalna, która mnie interesuje, być może przy formalnościach będzie okazja o tym mówić. Jak wygląda podróżowanie z psem przewodnikiem za granicę? Mam na myśli być może głównie Unię Europejską, bo na pewno jakieś tam przepisy są. To znaczy chodzi mi o to, czy pies ma swój paszport, czy każdorazowo pies musi przechodzić jakieś kwarantanny, etc. Także prosimy, żeby ewentualnie o tym opowiedzieć. Natomiast druga kwestia... Powiem szczerze, że ja akurat jestem osobą, która niespecjalnie często wychodzi z domu, ponieważ generalnie nie mam takiej potrzeby. No, są to jakieś, powiedzmy, bardzo lokalne wyjścia, typu najbliższy sklep. Ewentualnie no, stosunkowo rzadko potrzebuję gdzieś coś załatwić. Więc czy dla takiej osoby, która jednak jest głównie, powiedzmy sobie, domatorem, czy pies byłby dobrym rozwiązaniem, czy nie? Pytam z tego względu, ponieważ wiadomo, że są to z reguły dosyć duże psy. No, pies musi się wybiegać, pies musi pracować, więc czy pies nie zapomina tego, jeśli stosunkowo często nie jest, że tak powiem, gdzieś w ruchu? No to tyle de facto moich pytań. Bardzo ciekawy temat, cieszę się, że został poruszony. No i mam nadzieję, że jakieś jeszcze pytania i inne ciekawe kwestie zostaną wyjaśnione.
0: Dziękujemy, Pawle, za telefon i...
2: Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, trzymaj się. Zatem teraz odpowiemy na pytania naszego słuchacza.
1: Oczywiście. Tak, myślę, że słuchacz sam sobie odpowiedział na pytanie. Jeżeli poruszałby się z psem bardzo mało, to kiedy ten pies miałby się zmęczyć? Jeżeli nie jest zmęczony, to może, że tak powiem, roznosić go energia. Oczywiście, że dobieramy psa do osoby i dynamicznego psa dobieramy do osoby dynamicznego, spokojniejszego psa do osoby spokojniejszej, ale są pewne granice. I pies musi minimum 3 razy dziennie wyjść na spacer, chociażby dlatego, że musi załatwić swoje potrzeby fizjologiczne. Wyjście z nim tylko i wyłącznie na 15 minut 3 razy dziennie, to będzie na pewno za mało. I co się dzieje z psem, jeżeli pies jest niezmęczony? Na przykład zaczyna demolować. Coś musi zrobić z tą energią. Więc jeżeli rzeczywiście ktoś porusza się naprawdę mało, to chyba pies po prostu nie pasuje do tej osoby. Nie pamiętam, jakie było drugie pytanie.
0: Drugie pytanie, jak wygląda kwestia podróży zagranicznych?
1: Jeżeli chodzi o podróże zagraniczne, nie ma innych przepisów do psów przewodników. Pies to pies. Każdy kraj ma swoje przepisy i jak ktoś jest zainteresowany, to sprawdza, jakie te przepisy są. Jeżeli chodzi o Unię Europejską, nie ma żadnych problemów. Każdy pies, który przekracza granicę, musi mieć paszport. Wyrobienie paszportu nie jest żadnym problemem. W większości lecznic się to robi od ręki. I tyle. Jeżeli chodzi o podróże w dalsze kraje, to trzeba zawsze sprawdzić, jakie są wymagania.
0: Rozdzwoniły nam się telefony, mamy kolejny telefon od kolejnego słuchacza. Tym razem witamy na antenie Piotra. Cześć, Piotrze.
3: Witam.
0: Słucham twojego pytania.
3: Ja nawet chciałem powiedzieć, że oczywiście zgadzam się z... Fajnie, że to zrobiliście. Ja tam niewiele chciałem zapytać. Może o tym mówiliście, więc tylko zapytam, ile kosztuje, jakby powiedzieć, wytresowanie takiego psa? Czy, no właśnie, jaki jest koszt takiego wytresowania psa?
0: No to także istotne pytanie. Dobrze, to dziękujemy ci, Piotrze, do usłyszenia. A teraz słuchamy.
4: Psy są przekazywane nieodpłatnie. Każdemu, kto się stara o psa, otrzymuje tego psa bezpłatnie, nieodpłatnie. Jedyne koszty, jakie musi ponosić później, to jest utrzymanie tego psa. Czyli karma, weterynarz, jakieś, powiedzmy, środki pielęgnacji. I oczywiście no, dbać o niego, zabawa, spacery, jak również inne takie. Także, a pies jest przekazywany nieodpłatnie.
0: Ale to chyba nie w każdej sytuacji tak jest. Nie, pies nie z każdego, że tak powiem, szkolenia, bo nieraz się czyta gdzieś w internecie, że na przykład że potrzebuje tak wielu pieniędzy na wyszkolenie psa, przewodnika. To na przykład w przypadku waszej fundacji tak jest, tak?
4: Znaczy, teraz mówimy o przekazywaniu psa, że przekazujemy psa bezpłatnie, ponieważ wyszkolenie psa to jest koszt nawet dochodzący do, tu już pani Agnieszka może powie.
1: O, w cyfrach nie jestem dobra, ale powiedzmy, że w okolicach 15-20 tysięcy złotych. Ale tak jak mówimy, jakby to nie jest ważne dla osoby, która chce mieć psa, ponieważ ona go dostaje nieodpłatnie.
0: Tak to wygląda.
4: Ja bym chciał powiedzieć, że to... nie są koszty jakieś wygórowane, to są no, bardzo niskie, ponieważ to jest ciężka praca człowieka, który szkoli tego psa. Ja tak słucham. Na początku myślałem, że szkolenie psa to będzie takie, że osoba bierze sobie treser, jak on fajnie ma, poszkoli trzy psy, no nie, i w ciągu roku tyle kasy ma. Nie, to jest ciężka praca i szkoli się psy rano, o świcie, wieczorem, o zmierzchu, w tłoku, w różnych warunkach, prawda, atmosferycznych. I trzeba z tym psem non-stop pracować, non-stop 5-6 razy w tygodniu. I z tego co wiem, prawda, jak dla mnie to jest bardzo ciężka praca. To jest praca fizyczna, psychiczna, trzeba być naprawdę człowiekiem, tutaj się ukłonię w stronę pani Agnieszki, mieć niesamowitą wiedzę nawet co do psów i żeby potrafić psa wyszkolić. To nie jest tak, ostatnio pani mi na szkoleniu, jak byłem, zadała pytanie, bo ona miała psa, pani widząca, i ona sobie nie zdawała sprawy, że koszty psów, szkolenia psów są tak duże. I ona myślała, że wyszkolenie takiego psa to jest tak, ona kupiła sobie kiedyś miała psa, kupiła sobie książkę i w 3 miesiące go wyszkoliła, według tej książki. I ona myślała, że ten pies też tak był szkolony, że ja sobie go tak wyszkoliłem i on mi tak chodzi przy nodze po prostu. I że na tym polega szkolenie psa, prawda? Także no, edukacja społeczeństwa jest bardzo niska. Ale jeżeli jest zainteresowany kolega Paweł, jak nie zapomniałem, to zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.piesprzewodnik.org.pl. Tam może sobie poczytać o psach, jak również w jaki sposób można się starać o psa przewodnika.
0: A to teraz kolejne pytanie, które przychodzi mi na myśl i myślę, że nie jedna osoba, czy widząca, czy niewidoma, słysząc o psach przewodnikach, zadawała sobie takie pytanie. No dobrze, ale ja tu mam sobie takiego pieska, jakiegoś tam powiedzmy, nawet i większego. Czy jeżeli on już ze mną jest przez jakiś czas, to czy w ogóle na przykład miałoby sens, powiedzmy mam psa od 2 lat i czy jest jeszcze w ogóle jakikolwiek sens poddawać go takiemu szkoleniu, żeby on się nauczył być psem przewodnikiem, czy to już jest takie szkolenie, które musi być przeprowadzone na samym początku i dorosłych psów nie ma sensu poddawać takim szkoleniom?
1: Teoretycznie jest to możliwe. Ale musi się złożyć na to jakby parę dobrych rzeczy, że pies, oprócz tego, że jest duży i rasy wskazującej na to, żeby się nadawała, to że naprawdę będzie miał taki dobry charakter, ponieważ nie każdy labrador do tego się nadaje. Powiem coś strasznego. Coraz mniej spotykam labradorów, które podołałyby takiej pracy. I dlatego nie wszystkie nasze psy mają rodowód. Okej? Okay? A po drugie, pies nie może być w trakcie jego wychowania, nie może dojść do strasznych błędów. On, powiedzmy, że może nie być doszkolony, nie idealnie, ale nie powinno dojść do strasznych błędów. A czasami dochodzi. Czyli, że pies, dajmy na to, nauczył się polować na drobne zwierzęta i zabijać je. Labradory to bardzo lubią. Albo, że pies był tak niepodporządkowany, że zaczął być agresywny do ludzi, co też się zdarza. I powiedzmy, że to w tej chwili są takie 2 błędy, które mi przychodzą do głowy, które eliminują psa, żeby przerobić go na psa przewodnika. Nie jest to moja ulubiona wersja, żeby źle wychowywanego psa szybko przerabiać, doszkalać i wyszkolić, ale nie mówię, że jest to niemożliwe.
0: Rozumiem, czyli można, ale na pewno będzie to wymagało więcej pracy.
1: 6 miesięcy, a nie 2 lata.
0: No dokładnie. No.
1: Bo 2 lata to on już powinien pracować, ponieważ koszt wyszkolenia takiego psa jest bardzo duży, to lepiej jest, żeby te psy szły do pracy jak najwcześniej, bo jeżeli 2-letniego zaczniemy szkolić, to 3-letni zacznie pracować, a jako 9-latek będzie musiał być emerytowany, w związku z czym bardzo nam się skraca czas jego pracy.
0: Psa odbieramy, mamy już tego psa w domu, chodzimy z nim, spacerujemy, służy nam wiernie, ale teraz nasuwa się kolejne pytanie, co zrobić, żeby ten pies nie zapomniał tego wszystkiego, co się nauczył? Jak podtrzymywać te umiejętności, które zdobył podczas szkolenia?
1: jeżeli z nich korzystamy, a wydaje mi się, że korzystamy chodząc z tym psem, to jakby nie ma konieczności przypominania mu, bo przecież zawsze skręcamy i w prawo, i w lewo. Chyba nie ma osoby, która by skręcała tylko w prawo i trzeba przyjść na szkolenie, żeby psu przypomnieć, jak brzmi komenda w lewo. Ale oczywiście jest mnóstwo powodów, żeby zrobić sobie lekcje doszkalające przez całe życie psa. Na przykład pies może doznać urazu. Sytuacja bardzo częsta, psy wskakując do pociągu wyrywają sobie pazurki, mają uraz, wpadają między pociąg a peron, mają uraz i to jest sytuacja, gdzie warto jakby umówić się na szkolenie i z powrotem jakby tego psa nauczyć, jak się wsiada do pociągu i żeby nie bał się tego. Kolejna sytuacja. Zawsze może się zdarzyć, że spotka nas w życiu coś, czego ten pies nigdy w życiu nie widział i przerasta go. Na przykład szklane schody. I pies mówi, nie, po tym się nie da wejść. To jest wszystko przezroczyste, ja na to nie wejdę. I też warto byłoby się umówić, żeby powiedzieć temu psu, okej, ja wiem, że to wygląda dziwnie, ale da się przez to chodzić. Sytuacja, którą ostatnio widziałam, która myślę, że niestety zdarzać się będzie wszystkim psom pracującym, przewodnikom. Bardzo często, jak idzie osoba niewidoma z psem pracującym, to jeżeli idą ludzie z naprzeciwka i widzą taką osobę, to schodzą jej z drogi, ułatwiają jej przejście. Celem wyszkolenia takiego psa jest, żeby umiał omijać ludzi. I po iluś miesiącach albo latach pracy psa, pies zaczyna mieć takie wrażenie, że przed nim się tłum zawsze rozstępuje, jak przed Panem Bogiem. I kiedy ludzie nagle nie są twarzą, a tyłem, to on też potrafi się tak zatrzymać, powiedzieć, halo, halo ludzie, rozstąpcie się. Przecież ja tu idę, ja pies przewodnik. I czasami trzeba mu przypomnieć, halo, ty balonie wielki, nie możesz ich ominąć. A, przepraszam, już umiem. I to jest taka rzecz, którą po prostu od czasu do czasu trzeba mu przypomnieć, że nie wszyscy się przed wielkim balonem rozstępują i czasami trzeba wrócić do omijania przeszkód.
0: A z ciekawości, często ludzie ustępują? Rzeczywiście? Pies tak, Sebastian, ty może z własnego doświadczenia, jeżeli chodząc z psem, przewodnikiem, to często
4: 99% ludzi schodzi z drogi. 99% ludzi schodzi z drogi, 1% wpada i no, ale bo to też ja rozumiem, po prostu jest duży tłok, prawda? Ludzie idą na nas, no i większość ludzi nas omija i powiedzmy pod rotundą w Warszawie w godzinach szczytu, no nie można przejść po prostu nie trącając się, prawda? Ja czytam i podziwiam tego psa, jak on obrywa razy, ponieważ ludzie nie patrzą. No też jest inna kwestia, że no ostatnio się zastanawiałem, czy sobie kamizelki nie założyć odblaskowej, żeby zwrócić chociaż trochę na siebie uwagę, aby nie ten, ponieważ często są też komentarze, że zajmuje no za dużo miejsca z tym psem, że jak ja chodzę, że na spacer sobie gdzie indziej powinienem go wyprowadzać i ten, ale ten pies bardzo dużo obrywa. Ja nie wiem, dlaczego on jest tak, to nie wiem, czy to tylko czesapiki tak mają, to już pytanie do pani Agnieszki, ale jak jest jakieś zagrożenie, on mnie zastawia i bardzo często obrywa jakimiś walizkami, koszykami w sklepie, kiedy ludzie idą prosto na nas, on zachodzi drogę, staje przede mną i po prostu sam obrywa, żebym tylko, no tu się jego właśnie to oddanie, prawda, i takie przywiązanie oraz on sobie nie wyobraża, żeby coś mogło mi się stać. I ten, myślę, że ważną kwestią też to jest, że podczas szkolenia psy są uczone takiego zachowania, można powiedzieć selektywne posłuszeństwo, że sytuacja, kiedy ja nie jestem w stanie usłyszeć zagrożenia, powiedzmy typu jadący rower i już miałem takie sytuacje, stał na przejściu, staliśmy, wydaję komendę naprzód, a on nie rusza, mówię naprzód, nie rusza, biorę smycz do prawej ręki, żeby go pociągnąć lekko do przodu i ten, a on wtedy staje i zastawia mi drogę, żebym przypadkiem ja sam nie wyszedł też, no nie, i rowerzysta przejeżdża. Kiedyś miałem dość taką sytuację, no dosyć niebezpieczną, na ulicy Andersa szliśmy i z żoną szedłem, żona z tyłu szła i Rol zaczął mnie spychać na trawnik. To ja go na chodnik, on mnie na trawnik i całym ciałem, to trwały no ułamki sekundy, no nie, i tylko, że no to tak można tak opisać. Ja go znowu wypchnąłem i to tak porządnie go popchnąłem, mówię, co ty robisz? I w tym momencie rowerzysta przyjechał, to tylko on zdążył łeb odwrócić, pies ten, żeby mu w szprychy nie włożył. I żona mówi, że no kurczę, bym go wepchnął pod rower, prawda? On próbował mi powiedzieć, że no jedzie ktoś na nas prosto, jedzie rowerem, prawda? No nie wiedział, jak mi powiedzieć, więc próbował mnie zepchnąć z drogi. I no takie psy to jest naprawdę, no... Ja mówię, no, Mercedes, S-klasa.
0: No właśnie.
1: Tak, jak patrzę na takie zachowania, to rzeczywiście serce mi rośnie i mam do nich ogromny szacunek za to, co potrafią zrobić.
0: To teraz trudne pytanie, myślę, bo tak się zastanawiam, mówicie tu tak bardzo ładnie na temat pracy z psem przewodnikiem, ale czy w porównaniu do innych rozwiązań dla osób niewidomych, czy taka praca z psem przewodnikiem ma w ogóle jakieś wady? Zalety znamy. Czy są jakieś ciemniejsze strony?
1: To Sebastian musi powiedzieć.
4: Czy wady? Kurczę, to jest tak. Po pierwsze, mi jest ciężko zachować obiektywizm, jako że jestem, to jest mój pierwszy pies, prawda? Bardzo krótko pracujemy ze sobą i kurczę, jestem nim zachwycony tym, co on potrafi, prawda? I wyjście na spacer, czy to jest wada? Nie, no bo też muszę wyjść na spacer. Pewnie, że mi się nieraz nie chce, jak zimno, czy jak leje. No, a pies tutaj się domaga, żeby wyjść, rano wstaje. No, pierwsze co, to się ubieram, wychodzę z nim na spacer. I kurczę, i tak na początku miałem też takie, mówię, kurczę, no, tak leje, muszę wyjść, no nie? I
0: nie, sam by się nie mógł wyprowadzić, nie? Taka myśl przychodzi
4: tak, nie,
0: do głowy.
4: Tak, nie, to nie wychodzi. Tak, ale... Tak, ale to są takie chwili, mijają szybko, prawda? I ten. I ja myślę, że nie jestem takim człowiekiem, aby mógł mówić o tych jakichś wadach posiadania psa, prawda? No wiadomo, pies lnieje, prawda? Gubi włosie. No ja swojego dosyć często czeszę w chwili obecnej, 2 razy w tygodniu, wcześniej, no niemal codziennie. I teraz tak 2 razy w tygodniu, jako że jest okres taki zimowy. I no gubi tego włosia, no to więcej można sprzątać, prawda? I ten, ale czy to też taka wada? Kurczę, no bo ciężko jest mówić, bo to jest tak, pies mi bardzo dużo daje, prawda? I to, co on mi daje, to są po prostu, co sobie ja muszę za to, powiedzmy, płacić, tym sprzątaniem, wychodzeniem na spacery, to jest nic. Tym, co się mogę mu odwdzięczyć, pieszczotami, zajmowaniem się nim, głaskaniem, no czesaniem, tuleniem, prawda, karmieniem, w ogóle pielęgnacją jego, dbaniem o zdrowie, takie rzeczy, to jest nic w porównaniu z tym, co ja przeżywam dzięki temu psu.
0: A te, właśnie, a propos zabaw,
4: się jak widząca osoba.
0: A propos zabaw z psem, to jak psy przewodniki reagują na taką sytuację? Myślę, że niejednokrotnie się spotykałeś. Idziesz sobie gdzieś z psem i teraz ktoś podchodzi, ale ładny piesek, można pogłaskać, można się pobawić i tak dalej, i tak dalej. Jak to wygląda? Czy psu wtedy na coś takiego pozwalać, czy raczej unikać takich sytuacji? Czy go to nie rozprasza?
4: Nie, no. Rozprasza jak najbardziej. No, to są ponad emocje. Ja to porównuję też do takiej sytuacji, może no trochę nieadekwatna, ale że no, jak jest niesamowicie wierny mąż, prawda? Jedzie samochodem, a mu nagle jakaś blondyna staje i no, i z dużym biustem i macha, prawda? No i się odwróci, no zainteresuje się, prawda? Może nie zdąży zahamować służki, kolizja jakaś będzie i... jest podobnie, jak go człowiek zaczepia. Nie no, już tak na wesoło trochę to wziąłem. Bardzo, bardzo emocjonalnie podchodzą. Czesapiki też są takie bardzo wrażliwe, prawda? I one kochają ludzi. I dlatego, ale ludzie też nie rozumieją, że nie wolno zaczepiać. Nieraz mam sytuację, że ja mówię, żeby nie zaczepiali, on mówi, ja wiem, że nie można, ale nie mogłem się oprzeć, czy nie mogłem się oprzeć. Raz miałem sytuację taką, no to już taka z bardziej niebezpiecznych, kiedy wróciłem ze Szczecinka, poszedłem na dworzec zachodni na pociąg i stanąłem, najpierw kobieta zaczęła zaczepiać psami na peronie, mówiłem, żeby nie zaczepiała, ona dalej tam próbowała go zaczepiać, ponieważ to się czuje po psie, jak ma się tą uprząż, to się czuje każdy ruch psa. I ten, no ale podjechał pociąg, mówię drzwi, Rol podszedł do drzwi, ja obok niego stanąłem, w tym momencie mówię mu hop i w tym momencie ta kobieta złapała mnie do przodu, mnie popchnęła, chciała mi pomóc i wpadłem między pociąg, a no, wyłożyłem się dobrze, że tak do przodu poleciałem, że tam wpadłem do środka i ten, i Rol stał ogłupiały, ona zaczęła mi pomagać, to już mnie tak zirytowało. No i wsiadłem do tego pociągu, a ta kobieta dalej tego psa zaczepia. Ja w końcu wypaliłem, czy pani chce mnie zabić? I ten, mówię, przecież pani go rozprasza cały czas. Ona próbowała go ciastkami dokarmiać. I ten, i no często się zdarza, wsiadam do pociągu, lub ktoś mnie woła tutaj, tutaj do tych drzwi, kiedy rol mi wybiera inne drzwi, ponieważ tutaj jest tłok się kłębi, prawda? I on sobie woli iść do tych po prawej drzwi, ponieważ tam jest mniej ludzi, no nie, albo nie ma w ogóle ludzi, a ktoś mnie na siłę próbuje tutaj i mi nie do mnie mówi, tylko do psa. I woła psa. Mówi, chodź, chodź, chodź, tutaj, prawda? Tu są drzwi, tu są drzwi. Także cię też potrafią tłumaczyć, no to jest takich zabawnych sytuacji, że mówią do psa, tłumacząc mu drogę. Mówią, tam piesku, tam pójdziesz, w lewo skręcisz.
0: Pies oczywiście takich możliwości, takich zdolności percepcyjnych nie posiada. Powiedzmy to jasno.
4: Nie posiada. Oczywiście ja się, no czasami się czuję. Często ludzie zwracają uwagę właśnie na psy, a nie na osoby, które są z psami. I no i też to jest masa stereotypów, prawda, na temat psów, że psy raz, że rozróżniają kolory, no bo skąd ja wiem, kiedy przejść, prawda, no bo pies pewnie rozróżnia kolory. Albo że no trochę widzę, no bo skoro idę do przejścia, czemu tutaj nie przechodzę, tylko idę do pasów. To na pewno widzę, ostatnio też miałem takie zdarzenie. Jest dużo takich sytuacji niebezpiecznych, dużo zabawnych, ale to też wynika z braku edukacji naszego społeczeństwa, jak należy pomagać osobom też i niewidomym i również jak się zachowywać w stosunku do psów, przewodników, że najlepiej odwrócić wzrok, nawet no najlepiej nie nawiązywać nawet kontaktu wzrokowego z psem. I odwrócić wzrok po prostu i go zignorować.
0: Ale miejmy nadzieję, że chociażby po tej naszej dzisiejszej audycji nie tylko osoby niewidome, które jej w tym momencie słuchają, ale także i widzący słuchacze Radia N będą wiedzieli, jak zachować się, kiedy widzą osobę niewidomą z psem przewodnikiem. Może jeszcze powiedzmy, bo to no może nie każdy wie, a może po prostu być to istotne. Jaka będzie taka wizualna różnica osoby niewidomej z psem przewodnikiem, a między taką zwykłą osobą, która sobie idzie z pieskiem gdzieś tam na smyczy. To jest chyba inna forma tej całej uprzęży, prawda? Bo to inaczej troszeczkę wygląda.
4: Tak, to są tak zwane szorki. To jest taki skórzany pas, który się z takim popręgiem, który się zakłada na łeb, na kark i od spodu się zapina. No różne są rodzaje szorek, ale idea jest jedna, aby dobrze psa czuć w tych szorkach i do tego się przyczepia taki tak zwany pałąk. Też są różne, no tak jak z ubraniami, prawda? I różne jakieś formy tego pałąka, w każdym razie, no powiedzmy w kształcie prostokąta. I na tym jest napis najczęściej pies asystujący. Znaczy powinien być taki napis i pies asystujący, pies pracujący. I to taki znak rozpoznawczy.

0: Ja bym tak powiedziała, że to ramię, sztywne ramię jest takie najbardziej charakterystyczne, bo powiedzmy, że w tej chwili bardzo modne jest chodzenie z psami w różnego typu szeleczkach i to może trochę mylić. Natomiast nie widziałam jeszcze, żeby ktoś spacerował z psem, żeby do szelek dopięte było sztywne ramię. My używamy akurat metalowych ramion, one mogą być z różnych materiałów zrobione, ale jest ono sztywne. I no i oprócz przewodników osób niewidomych, to jeszcze nie widziałam, żeby ktoś tak spacerował. Także to ramię mówi nam, że to chyba jednak jest pies pracujący.
1: I to sztywne ramię to jest w kształcie, to wygląda jak taki, jakby, jak dobrze rozumiem, taki pałąk, który się po prostu trzyma i on jest przymocowany do szelek, tak? Czy to jeszcze coś innego?
0: Tak. Tak. Tak.
2: W kształcie litery U.
1: No i teraz już wszystko jasne. Jeżeli coś takiego zobaczycie, to będziecie wiedzieć, że osoba niewidoma idzie z psem przewodnikiem. No zresztą jeszcze napis również będzie istotny i będzie można z niego coś wywnioskować. tyflopodcast.net to jest nasz skype'owy login. Piszemy, przypomnę, tyflopodcast.net. Można dzwonić, można pytać, bo być może jeszcze o czymś nie powiedzieliśmy, a coś was ciekawi. Czekamy na telefony, póki co robimy sobie znowu małą muzyczną przerwę. Będzie teraz piosenka, może niekoniecznie o psie, ale z psem w tle. A do rozmowy wrócimy już za chwilę.

0: Cały czas słuchacie audycji Tyflo Podcastu na antenie radia N. Tyflopodcast.net to jest nasz login skype'owy. Można oczywiście dzwonić 223988027 wewnętrzny 938. To jest nasz numer telefonu antenowego, który także jest do waszej dyspozycji. To jeszcze taka jedna informacja dla tych, którzy na przykład na Skype'ie nie bardzo mogą się z nami połączyć albo po prostu nie mają mikrofonu przy swoich komputerach. Rozmawiamy dziś o psach przewodnikach. Jola Kramarz do nas się tym razem dołączyła, w końcu się pojawiła, bo tak ciebie zapowiedziałem wczoraj już nawet chociażby w informacjach na liście Tyflos, a dopiero w tym momencie się pojawiłaś tu u nas. Witaj!
1: Witam serdecznie. Ja się pojawiłam dopiero teraz, dlatego że Sebastian dużo ma do powiedzenia i dużo ma do powiedzenia na temat psów, które przekazujemy z Fundacji Wismajor. Też jest takim stosunkowo doświadczonym posiadaczem psa przewodnika od nas, bo dopiero zaczęliśmy psy przewodniki przekazywać.
0: Jak rozumiem,
1: ich szkolenie już trwa.
0: Jak rozumiem, Jolu, ty również jesteś posiadaczką psa przewodnika.
1: Tak, mój pies według światowych standardów wkrótce osiągnie wiek emerytalny, ale no, olbrzymie ma doświadczenie zawodowe i bardzo, bardzo, bardzo mi pomaga.
0: A jak się wabi?
1: Mój piesek Red wabi się Red Bull dokładniej. No. Co odzwierciedla jego temperament.
0: Lubi sobie, jak rozumiem, pobiegać i dodaje mu to wszystko skrzydeł.
1: Dodaję. Na samym początku naszej współpracy bardzo czułam redowe skrzydła i cieszyłam się z miękkich lądowań. Czym dłużej pracowaliśmy, tym bardziej miałam takie poczucie, że pies przewodnik może być dobrze wyszkolony. Też skorzystałam z pomocy właśnie treserki Agnieszki Boczuli, dlatego że mój pies na początku jakby nie widział przeszkód. I dużo pracy trzeba było włożyć w to, żeby naprawdę mi pomagał. Ale na przykład wczoraj poszłam pierwszy raz od dawna z laską do Centrum Nauki Kopernik, ponieważ słyszałam, że z psem przewodnikiem tam bywa trudno, ale prawdę mówiąc chyba byłoby mi prościej. Wtedy, kiedy idę z laską, a zdarza się to bardzo rzadko, niesamowicie doceniam mojego psa. Z laską chodzi się milion razy gorzej. Chociaż mam też duże doświadczenie w poruszaniu się z laską, ponieważ chodziłam 15 lat.
0: No właśnie, ale tak chciałem zapytać przy okazji, bo Sebastian powiedział, że w zasadzie to nie ma czego porównywać. Laska, pies przewodnik, że pies przewodnik jest zdecydowanie lepszą opcją. Czy ty podzielasz to zdanie, czy w ogóle na przykład jakieś minusy dostrzegasz pracy z psem przewodnikiem, czy same plusy?
1: Trudno mówić o minusach. Trochę słuchałam tego,

0: co mówi Sebastian i się w 100% zgadzam. No pies potrzebuje oczywiście, żeby go wyprowadzić. Czasami się zdarza, że my się źle czujemy, ale mimo wszystko piesek musi iść siusiu. Oczywiście musimy zadbać o to, żeby pies miał pełną miskę, ponieważ jest to pies pracujący, potrzebuje dosyć wartościowego posiłku. No i oczywiście trzeba mieć na to fundusze. Należy częściej trochę sprzątać mieszkanie albo pogodzić się z tym, że się ma dodatkowy futrzasty dywan, ale jakby te minusy są znikome w porównaniu z zaletami korzystania z pomocy psa przewodnika. Przede wszystkim przy poruszaniu się często zapominamy o tym, że nie widzimy. Ponieważ ja bardzo długo współpracuję z Redem, to jeszcze mam takie poczucie nieraz, że on mi podpowiada, co widać. Zdarza się, że właśnie na przykład zauważył znajomą osobę, ja rozróżniam, że to chodzi o znajomą osobę, w specyficzny sposób się napina i w tym momencie słyszę białą laskę i słyszę buty i poznaję, że to jest taka koleżanka z fundacji i krzyczę: Magda! A wszyscy: o, skąd ty wiesz? W taki sam sposób czasami zdarza się, że zobaczę na przykład ptaka albo po prostu takie inne rzeczy, które byłyby dla mnie niedostrzegalne, gdybym się nie poruszała z psem przewodnikiem.
1: No, czyli kolejna osoba bardzo zadowolona. Ja jestem w ogóle ciekaw i mam nadzieję, że takich telefonów nie będzie w naszej dzisiejszej audycji, bo jak tak was tu wszystkich słucham, to naprawdę okazuje się, że pies przewodnik to samo dobro, ale jestem bardzo ciekaw, czy w ogóle, może tu pytanie do Agnieszki, czy w swojej pracy spotkałaś się z ludźmi, którzy z psa przewodnika byli niezadowoleni, którzy twierdzili, że no jednak tak ta biała laska albo coś innego działa lepiej, że po prostu oni się czegoś innego spodziewali, a jednak pies przewodnik nie spełnia ich oczekiwań.
2: Tak, spotkałam kiedyś taką parę, która była bliska rozstania, była w rozpaczy, że to chyba nie może działać, że jest źle i że to ostatni miesiąc ich prób i potem już koniec. I rzeczywiście, jak ich zobaczyłam, nie było dobrze. Nie było dobrze. Nawet mnie to trochę przeraziło, co razem wyrabiali i jak ten pies się zachowywał. Natomiast tak szybko udało się tą parę zgrać ze sobą, że myślę, widziałam ich ostatnio, że w tej chwili nie widziałaby już możliwości życia bez swojego psa.
0: Chyba też widziałam tą parę.
1: Więc happy endem się zakończyło.
0: Para to oczywiście nie. Tak, para to oczywiście nie chłopak, dziewczyna, tylko
2: chociaż
0: osoba niewidoma i pies.
2: Są.
1: Dobrze, mamy telefon. Kto po drugiej stronie? Kogo witamy? Halo?
3: Jeszcze raz Asia Witkowska się kłania.
1: Witamy, Asiu, jesteśmy już na antenie i słuchamy cię.
0: Witaj, Asiu.
3: Witam. Bardzo, bardzo mi szkoda, że nie mogę audycji słuchać. Naprawdę próbuję wiele razy, ale nic z tego. No, ja się dopiero właściwie szkolę z moim psem, ale już mogę powiedzieć, że z psem się porusza dużo, dużo lepiej niż z laską, dużo łatwiej, szybciej, no o wiele szybciej. Chociaż z początku to było takie trochę dziwne, no bo mi się zdawało, że jak to, bez laski, ja nic nie ma tam przed sobą, to w ogóle będzie porażka. A jednak to tak nie jest, no tylko trzeba się przyzwyczaić.
1: No to tylko się cieszyć. A ile już czasu pracujesz ze swoim psem?
3: Szkolimy się od maja chyba, tak, od maja już.
1: No to już trochę czasu i postępy, jak rozumiem, są.
3: Trochę czasu, tak. Myślę, że tak.
1: No to
3: przynajmniej się staramy się obydwoje.
1: No to tylko się cieszyć i miejmy nadzieję, że te wasze starania nie pójdą na marne. No zresztą na pewno nie pójdą na marne. Kwestia po prostu tego, żeby odpowiednią ilość czasu się pouczyć, poobcować z psem.
3: Tak.
1: I wszystko będzie
3: trzeba,
1: tak jak trzeba.
3: Trzeba pracować z psem.
1: No właśnie.
3: Trzeba z nim pracować. No może nie jest to tak, że trzeba codziennie koniecznie, no ale im więcej, tym lepiej, wiadomo.
1: No to bardzo ci dziękujemy, Asiu, za telefon. Jeszcze może chciałabyś coś a propos psa dodać? Swojego, tudzież w ogóle jakichś takich ogólnych refleksji?
3: A propos mojego psa, to jeszcze tak może na marginesie, że próbowałam mu zapewnić miejsce w poezji nawet, bo napisałam taki, opisałam wierszem nasze, część naszego szkolenia z psem po prostu.
1: No proszę.
3: No i jest to, może poetycko, to to jest raczej, no nie bardzo wysokich lotów, ale jest to dokument, który na pewno opisuje moje odczucia i myślę, że gdyby ktoś się starał o psa, to może trochę by się z tego ciekawych rzeczy dowiedział.
1: A jakiś taki króciutki fragmencik możemy prosić?
3: Oj, nie pamiętam, to jest tak długie.
1: Dobrze, okej, rozumiem. Dobrze, Asiu, dziękujemy Ci bardzo za telefon, pozdrawiamy i do usłyszenia.
3: Dziękuję bardzo, ja też pozdrawiam. No i szkoda, że nie mogę Was słuchać.
1: No niestety, internet ma to do siebie, że u jednych to dobrze działa, u innych działa nieco gorzej, ale oczywiście ta audycja będzie później do pobrania z naszej strony internetowej, ze strony tyflopodcast.net. Obiecuję, że już będzie do pobrania nawet za kilka godzin. Powinna być jeszcze nawet dziś. A teraz pytanie do Joli, bo no, musimy także troszeczkę porozmawiać o finansach. Jak to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o tej strony finansowej? Jak to wygląda? Ile kosztuje wyszkolenie takiego psa przewodnika? Jeszcze tu trzeba coś dodać, podejrzewam.
0: Tak, oczywiście trzeba dodać, dlatego że można mówić o kosztach wynagrodzenia treserów za dosyć długą, ciężką pracę, ale wiadomo, że w grę wchodzą jeszcze inne koszty związane z utrzymaniem, z opieką weterynaryjną nad psem. I w całości takie koszty brutto wynoszą ponad 40 tysięcy. Też jeżeli chodzi o finansowanie, do tej pory udaje nam się przez cały czas zdobywać pieniądze ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dostajemy też darowizny i 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. W ubiegłym roku wspierała nas również Fundacja Brebanku, ale po prostu fundusz rehabilitacyjny finansuje takie szkolenie jakby raz w roku, dlatego przez bardzo długi czas treserzy pracują, nie wiedząc, czy będą te pieniądze, czy nie. Bardzo nam zależy na tym, żebyśmy ustabilizowali swoją sytuację finansową i żeby rzeczywiście no po prostu podejmując pracę z jakąś osobą, która poświęca mnóstwo czasu, mnóstwo energii, chodzi z tym psem o różnych porach roku, dnia, żeby przez cały czas współpracy z nami wiedziała, że zostanie wynagrodzona za to, co robi, bo też ja bardzo dobrze wiem, że ta praca jest pożyteczna. I po prostu pewnie bym się nie tutaj jako przedstawiciel fundacji nie przyczyniała do szkolenia psów, gdybym nie miała takiego przekonania o tym, że to jest bardzo duża pomoc i że osoby niewidome mogą być przy psie no, znacznie bardziej aktywne, samodzielne, niezależne.
1: Bo wiesz to po prostu z własnego doświadczenia, na własnym przykładzie.
0: Wiem to z własnego doświadczenia i teraz cieszą mnie wszystkie psy, które tutaj przekazujemy.
1: A dużo jest
0: Asia
1: takich
0: jest
1: piesków?
0: Osobą, które przekazaliśmy całkowicie 3 psy, teraz jesteśmy w trakcie przekazywania no jednego bardziej, a jeszcze jakby, czyli 4 pies, 5 rozpoczynamy przekazywanie kolejnych 2. Czyli do końca tego roku przekażemy 7 psów przewodników.
1: Wydawałoby się, że niewiele, ale to się tylko tak wydaje, jak dopóki nie usłyszałem tej informacji o kosztach, bo koszta to są naprawdę duże. Myślę, że gdyby osoba niewidoma całkowicie po prostu chciała polegać na tylko i wyłącznie własnych funduszach, no to ja już przestaję w tym momencie mieć jakiekolwiek więcej pytania. Mówi się o tym, że sprzęt dla osób niewidomych jest drogi, bo jest w porównaniu do takiego sprzętu dla osób widzących, sprzętu codziennego użytku chociażby, czy umożliwiającego korzystanie osobom niewidomym z komputera. No ale szkolenie takiego psa to jest również bardzo drogie.
0: Ale myślę, że tak naprawdę nawet takie doskonałe urządzenia jak liniki brajlowskie, notatniki brajlowskie, które no, też bardzo, bardzo cenię, nie rozwiązują aż na tyle problemów związanych z niewidzeniem, aż na tyle nie pomagają pokonywać ograniczeń, na ile robi to po prostu pies przewodnik. Więc wydaje mi się, że odpowiednia zmiana życia za adekwatną cenę.
1: Zgadza się.
0: Też bardzo się cieszę z tego, że wszystkie psy, które przekazaliśmy do tej pory, pracują. Po prostu miałam okazję zobaczyć, jak to wygląda w praktyce i bardzo się z każdego z tych psów cieszę. Cieszę się, że one dobrze sobie radzą i że też znalazły dobre domy u osób niewidomych.
1: To ja się cieszę również z tego. To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N, przypominam. Przypominam także, że możecie do nas dzwonić i pytać jeszcze przez kilkanaście, kilkadziesiąt najbliższych minut, bo w tej chwili na naszym zegarze za 29 minut będzie 21. Nasz login skype'owy, przypomnę raz jeszcze, tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net 223988027, wewnętrzny 938, to jest nasz numer telefonu stacjonarnego. Tu można dzwonić, można zadawać swoje pytania, bo może właśnie ktoś z Was chciałby także mieć psa przewodnika, może właśnie komuś ta nasza dzisiejsza audycja da do myślenia. Oby tak. No to dobrze, to my teraz znowu robimy sobie chwilę muzycznego wytchnienia. Będzie kolejna psia piosenka. Puszek Okruszek, mały piesek, z którego przewodnika to raczej nie będzie, ale piosenka z psem w tle, więc teraz jej posłuchajmy i do rozmowy wrócimy już za chwilę.
4: Radio N.
1: To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Słuchacie nas na www.radio.nfm oraz www.radio.n.pl. Tyflopodcast.net to jest nasz skype'owy login. Oczywiście również jesteśmy do Waszej dyspozycji pod telefonem 223988027, wewnętrzny 938. Agnieszka Boczula, Jolanta Kramarz i Sebastian Grzywacz to nasi dzisiejsi goście. Teraz kolejne pytania, które mam właśnie do naszych dzisiejszych gości. Teraz myślę, że pytanie do Agnieszki. Czy właściwie pies przewodnik, czy wiesz coś na ten temat, czy ten pies lubi swoją pracę tak naprawdę?
2: On ma poczucie misji. Nie tylko lubi swoją pracę. To, że lubi swoją pracę, widać rano, jak zdejmuje się szorki, pies natychmiast się zgłasza, merda ogonem i sam się w nie wbija. To chyba lubi, jeżeli chce być w nie ubrany. Ale to jest drobiazg. Sytuacja, w której pies jest właśnie kreatywny, tak jak sytuacja, o której opisał Sebastian, że pies widział nadjeżdżający rower i pomyślał, że najlepiej będzie jednak zrzucić właściciela na trawnik, czego jest uczony, że nie wolno mu robić. Bo tak będzie najszybciej i najbezpieczniej. To jest kreatywne. Jeżeli ktoś nie kocha swojej pracy, to nie będzie w niej kreatywny. Zrobi od do, tyle ile mu kazano i nic więcej. A jeżeli ktoś stać go na to, żeby wymyśleć zupełnie nowe rozwiązanie, które nie było mu pokazywane, które wiąże się nawet z przecięciem pewnych zakazów, znaczy, że ma poczucie misji. Sytuacja, w której pies bierze na siebie ciosy, a robią to, widziałam to nieraz, kiedy zamykają oczy i wiedzą, że za chwilę dostaną tą torbą i mówią okej, okej, i robią to nawet psy delikatne i wrażliwe, których nigdy nie podejrzewałabym o to, że są w stanie coś takiego zrobić. To nie jest tylko, że one lubią swoją pracę. To jest coś dużo, dużo więcej.
0: Czasami się zdarza, że na przykład idziemy gdzieś, pies skręca, my wiemy, że poprzedniego dnia było tam przejście, więc mówimy pieskowi źle, bo myślimy, że no może on sobie, jeszcze nie jesteśmy zżyci, na przykład myślimy sobie, no może pola z zasuką i mówimy pieskowi źle. No, potem mi się kiedyś zdarzyło, że wpadłam w takie miejsce, które było remontowane. Ale psu przewodnikowi nie przeszkadza. Następnego dnia, kiedy jest znowu jakaś przeszkoda, on omija. Mimo, że wtedy mu powiedziałam źle, mimo, że po prostu był słownie skarcony za to, że się zachowywał prawidłowo.
1: Czyli tak naprawdę współpraca z psem przewodnikiem to jest zaufanie z obu stron. Zarówno jednej, jak i drugiej. Pies ma zaufanie, bo musi mieć zaufanie do swojego pana, ale także pan musi mieć zaufanie do psa.
0: Tak, i tego zaufania uczymy się w trakcie współpracy z psem. To nie jest tak, że od początku mamy zaufanie, po prostu przyzwyczajamy się do siebie, coraz lepiej pies pracuje i wtedy w nas to zaufanie wzrasta i również wzrasta w psie. Wiadomo, że czasami nie jesteśmy konsekwentni, bo nie widzimy. Ale pies ma zaufanie, że mimo naszego jakiegoś błędu, który popełniliśmy jednego dnia, i tak, no po prostu go lubimy, i tak czegoś stałego od niego oczekujemy, jest dla nas ważnym naszym pieskiem przewodnikiem.
1: Wspomniałaś jakiś czas temu, że twój pies zbliża się już powolutku do emerytury, więc jak to jest? Czy to zawsze te 9 lat to jest wiek emerytalny? Czy to zależy od rasy, od tego jak ten pies się czuje? No i jak właściwie ta psia emerytura wygląda? On już w tym momencie, kiedy przechodzi na emeryturę, w ogóle przestaje być psem przewodnikiem, czy po prostu zmniejsza się jego aktywność?
0: W Polsce, na przykład w Polskim Związku Niewidomych, pies może pracować do 12 roku życia, ale trochę chyba trudno sobie wyobrazić, żeby on był do 12 roku życia zupełnie sprawny. Natomiast ja sobie wyobrażam, że mój pies będzie pracował, dopóki pozwoli mu na to zdrowie, dopóki się będzie komfortowo czuł pod takim fizycznym względem w swojej pracy. Naprawdę, czym pies pracuje dłużej, tym mamy poczucie, ja mam poczucie, że on po prostu pracuje lepiej, że jesteśmy jeszcze bardziej zgrani. To jest tak, że pies może zostać u osoby niewidomej wtedy, kiedy jest w wieku emerytalnym. Może pójść do jakiegoś przyjaciela osoby niewidomej, jeżeli by się na przykład zdarzyło, że nie możemy się nim dalej opiekować, bo na przykład jest niesprawny i dajmy na to, trzeba go nosić albo jeszcze coś innego ciężkiego. Ale na zachodzie też można przekazać psa do rodziny zastępczej i w naszej fundacji również będzie taka opcja, że osobie, która chciałaby przekazać psa w dobre ręce, pomożemy znaleźć taką rodzinę, w której się ten pies będzie dobrze czuł.
1: Więc tak to wygląda i jak rozumiem, lepiej trzymać się tego wieku 9-letniego, aczkolwiek chyba sama osoba niewidoma będzie mniej więcej wiedziała, kiedy pies już nie jest tak sprawny, kiedy szybciej się będzie męczył, bo to nie jest tak, że pies w momencie 9 swoich urodzin już koniec, przestaje być naszym psem przewodnikiem, po prostu przestaje pełnić tą funkcję.
0: No na zachodzie tak w tym momencie jest, że chyba traci dokumenty psa przewodnika, ale tutaj może jeszcze ma swój certyfikat i może w dalszym ciągu pracować. Tak, ja będę po prostu myślała o kondycji mojego Reda, wtedy kiedy się zastanowię nad tym, czy on może jeszcze pracować, czy nie. Na ten moment pracuje bardzo dobrze i bardziej go oszczędzam wtedy, kiedy się zaczyna lato, bo gorzej troszeczkę toleruje upał. To poczuję, że jest starszy.
1: Wspomniałaś o dokumentach, czyli jak rozumiem, pies przewodnik oprócz no, na przykład rodowodu, książeczki i jeszcze jakichś innych rzeczy, jeżeli ma na przykład rodowód, to jeszcze posiada jakiś specjalny certyfikat, tak?
0: Tak, to jest taki certyfikat instytucji, która ma prawo udzielania certyfikatów psom asystującym i nasza fundacja, Fundacja Wismajor, w ubiegłym roku zdobyła tego typu uprawnienia, które jakby nadaje Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw osób niepełnosprawnych. W związku z tym możemy przekazywać osobom niewidomym dokumenty, które uprawniają do przemieszczania się z psami przewodnikami swobodnie w różnego rodzaju miejscach użytku publicznego.
1: I takie dokumenty to znaczy, dobrze jest mieć ze sobą, jak rozumiem.
0: Takie dokumenty dobrze jest zawsze mieć ze sobą. W tych dokumentach jest zapisane imię psa, jest zapisany jego wiek, jest również ustawa, która uprawnia nas do tego, żebyśmy się swobodnie poruszali z psem, która mówi również o tym, że pies przewodnik może pracować bez kagańca, nawet jest napisane, że może pracować bez smyczy. Jest wymieniony katalog miejsc, do których może wchodzić pies przewodnik, ale on nie jest zamknięty, to znaczy przekazana tam jest informacja, że w szczególności na terenie tych miejsc może się znajdować pies przewodnik.
1: A jakie to takie najistotniejsze zresztą, miejsca? A czy są w ogóle jakieś miejsca, do których pies przewodnik nadal nie może wejść?
0: Są takie miejsca, w których na przykład są kontrowersje, ale prawnicy mówią, że pies przewodnik ma prawo tam wejść. To znaczy na przykład mieliśmy problem z parkami narodowymi. Podobno prawo szczegółowe, znaczy usłyszałam tak, że prawo szczegółowe jest nadrzędne w stosunku do prawa ogólnego, czyli że jeżeli w ustawie na temat psów przewodników jest napisane, że pies może wchodzić do obiektów użytku publicznego, to nawet jeżeli w ustawie o parkach narodowych występuje informacja dotycząca psów, ale nie psów przewodników, to jakby ważniejsze jest prawo dotyczące psów przewodników. Czyli pies przewodnik również ma prawo wejść do parku narodowego, mimo że park narodowy nie jest uwzględniony w ustawie.
1: A co powinna zrobić osoba, która spotka się no jednak z odmową? Dajmy na to, chcemy gdzieś wejść. Ty zresztą, Jolu, miałaś taką sytuację kiedyś, prawda?
0: Ja miałam taką sytuację jeszcze zanim weszło w życie ustawodawstwo nowe i wtedy dzięki Fundacji Helsińskiej i pomocy takiej wielkiej kancelarii warszawskiej GESEL wytoczyłam proces Carrefourowi za właśnie niewpuszczanie mnie na teren hipermarketu. I bardzo byłam zadowolona, jak wyglądał bieg tej całej sprawy, dlatego że doszło do ugody, porozumienia z Carrefourem, który wprowadził procedury wpuszczania osób niewidomych, obsługi klientów niewidomych z psami przewodnikami na terenie hipermarketu i też miałam takie poczucie i taką informację dostawałam od prawników, że ten cały proces przyczynił się do szybszego wejścia w życie ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej, a także rozporządzenia dotyczącego psów przewodników. Czyli tak naprawdę na ten moment możemy się podpierać ustawą i mówić osobom, które nie chcą nas wpuścić, że nawet jeżeli nie lubią psów, nawet jeżeli uważają, że ten pies nie może tutaj wejść, to my mamy takie prawo i możemy odwołać się do różnych instytucji, które strzegą prawa w tym kraju. Także jeżeli na przykład byłby problem z wpuszczeniem nas do autobusu, co się czasami zdarza, możemy wziąć za telefon, zadzwonić na policję. Możemy również odwoływać się do prokuratury. Nie ma co prawda w ustawie informacji na temat sankcji, ale wiadomo, że osoby, które nas gdzieś nie wpuszczają, po prostu łamią prawo. Łamią prawo, które zezwala osobom niewidomym z psami przewodnikami na swobodne przemieszczanie się.
1: Właśnie widzę, że mamy kolejny telefon, zatem jeszcze odbierzmy. Halo, kogo witamy?
4: Cześć wszystkim, dobry wieczór. Jacek Piotrowski z tej strony się kłania, pozdrawiam.
1: Witaj, Jacku.
0: Witamy.
4: No i część gości w studiu mnie zna. Ja jestem zapalonym posiadaczem psa przewodnika, pracuję z moim psem już 5 lat. Wiele rzeczy, które już były powiedziane, potwierdzam. Chciałem tylko tutaj kilka takich rzeczy dopowiedzieć, bo może część ludzi to interesować. Więc oprócz Fundacji Wismajor można starać się o psa przewodnika w Fundacji Labrador Pies Przewodnik w Polskim Związku Niewidomych. Była też taka fundacja Razem w Świecie od prywatnych szkoleniowców i są też importy z zagranicy, głównie ze Stanów Zjednoczonych, ale też wiem, że jest pies ze Szwecji, z Czech, także to mniej więcej tak wygląda. Jeśli chodzi o odpłatność, to w przypadku organizacji pozarządowych jest to za darmo, w przypadku Polskiego Związku Niewidomych płaci się 10% wartości psa. No a w przypadku prywatnych...
1: 10% wartości psa, czy 10% tego szkolenia, o którym mówiliśmy?
4: 10% wartości psa przewodnika, czyli w przypadku... Tak, czyli generalnie ogólnie finalnego produktu, czyli w przypadku Polskiego Związku Niewidomych to ostatnio to była kwota bodajże 15 tysięcy, czyli 1500 płaci osoba zainteresowana. Natomiast, no tak jak tutaj Jola mówiła, na przykład w Czechach psy kosztują około 8-10 tysięcy euro, w Stanach Zjednoczonych, jeśli nie uda się dostać takiego psa za darmo, to słyszałem, że... Tak, bardzo, bardzo duża kwota. Także to tak mniej więcej wygląda. Niewątpliwie pies przewodnik jest świetną pomocą dla osoby niewidomej. Ja to jak czasem rozmawiam o psach przewodnikach gdzieś na różnych szkoleniach, to mówię osobom widzącym, że można porównać chodzenie z laską, chodzenie z psem przewodnikiem do jeżdżenia na hulajnodze i jeżdżenia Porsche. Więc porównania nie ma żadnego. Jeśli chodzi o minusy, szybciutko, minusy właściwie są takie same jak z posiadania jakiegokolwiek innego psa. I innych nie ma specyficznych związanych z psem przewodnikiem. Jaki pies się nadaje, to już było wspomniane. Oczywiście nie może być agresywny ani za bardzo temperamentny, no i musi mieć predyspozycję do wykonywanego zawodu. No i tutaj zgadzam się z Sebastianem, pies przewodnik jest, jakby nie było, czapką niewidką, czyli tak naprawdę poprawia odbiór osoby niewidomej w społeczeństwie. O wiele lepiej jesteśmy kojarzeni z psem, bo to od razu jest on, popatrz jak fajnie wyszkolony pies, popatrz jak tu słucha, jak reaguje, jak miejsce pokazuje w autobusie itd., itd., jak ładnie prowadzi, jak coś ominął itd., itd. Aczkolwiek bardzo często zdarza się, że najpierw jest zauważany pies, a dopiero osoba niewidoma.
1: To tak jak kiedyś, mówił Sebastian, że niektórzy tłumaczą zamiast mu, to tłumaczą psu drogę.
4: To trochę tak, ale to niekoniecznie chodziło mi o ten aspekt. Kiedyś na przykład zdarzyło się tak, że stałem sobie gdzieś, byłem umówiony na rogu dwóch ulic i szły jakieś dziewczyny, przechodziły przez przejście dla pieszych i oczywiście obydwie wpadły w entuzjazm. O, jakiś liczny piesek! No to ja się z obruszeniem odezwałem, a ja to co?
1: Bo, zaniedbany się poczułeś, niedostrzeżony, Jacku.
4: Ale to troszkę oczywiście żartując. Natomiast jest coś w tym, że pies przewodnik bardzo przyciąga spojrzenia osób, jest bardzo zauważalny. To nie jest tak, jak dawniej, kiedy chodziłem z białą laską, miałem takie wrażenie, że gdzieś tam jednak mimo wszystko, no oczywiście gdzieś tam ludzie widzą tą białą laskę, czasem głośno mówią, że taki biedny, bo z białą, bo z laską.
0: A co, Jacku, słyszałeś, że miałeś białą laskę? No właśnie, biedny, nieszczęśliwy, największe nieszczęście na świecie. To się słyszy, jak człowiek chodzi z białą laską.
4: Tak, natomiast bardzo często, kiedy wchodziłem do autobusu, no to gdzieś tam łapałem się najbliższej rurki przy drzwiach i gdzieś tam sobie jechałem i tak dalej, i tak dalej. Nawet wolałem, żeby mi nikt nie mówił, że jest gdzieś wolne miejsce do siedzenia, bo to bardzo często była krępująca sytuacja. Gdzie tam, tu, gdzie, w którą stronę, o co chodzi i tak dalej. Natomiast teraz wchodzę do autobusu, mówię, buddy, miejsce pokaż i pies po prostu się przepycha przez tłum, jak widzi jakieś wolne miejsce siedzące, podchodzi, kładzie pysk, ja sprawdzam sobie dłonią po kłębie, karku, głowie, kufie, mówię, super, świetnie, znakomicie i zajmuję miejsce, oczywiście wszyscy, widziałeś jak pokazał miejsce? Także to zupełnie jest inny odbiór, zupełnie co innego.
1: Jest po prostu jakieś takie chyba sympatyczniejsze wrażenie budzi niż ta biała laska.
4: Na pewno, tak, to na pewno. Chciałem też jeszcze powiedzieć, że pies przewodnik powinien, dobry pies przewodnik zaznaczam, powinien być taką premią dla aktywnych. Jeśli ktoś jest zrehabilitowany, aktywny, pracuje, uczy się, coś robi, nie wiem, jest społecznikiem, to taki pies mu na pewno się przyda, bo będzie mu jeszcze łatwiej. Ja tutaj już nie chcę wykluczać inne osoby, natomiast mówię, że takim osobom na pewno będzie ten pies bardzo przydatny. Także to niewątpliwie. Jest szereg pewnych tam pewnych zasad, kto może takiego psa dostać. No, na przykład nie wolno nadużywać alkoholu, narkotyków i tak dalej. No, oczywiście wtedy nie można współpracować z takim psem.
1: Natomiast ja chciałbym zapytać tu was wszystkich o jedną rzecz, bo powiedziałeś na przykład, Jacku, że twoim zdaniem pies przewodnik to powinna być taka premia dla aktywnych. A czy na przykład jest takie prawdopodobieństwo, i czy może ktoś z was może powiedzieć o tym z własnego doświadczenia, że pies przewodnik bardziej usamodzielnił tą osobę niewidomą? Czy ona musi już jednak być naprawdę dobrze zrehabilitowana, żeby w ogóle móc się ubiegać o takiego psa przewodnika?
4: Są takie...
2: Ja myślę, że pies przewodnik...
1: No i teraz pytanie, kto pierwszy?
4: Może dama jednak będzie miała pierwszeństwo. Proszę,
2: pies przewodnik daje możliwość zwiększenia samodzielności. I ja na przykład, zanim zaczęłam poruszać się z Redem, to miałam takie poczucie, że jestem bardzo zmęczona białą laską. Podobno poruszałam się z tą laską świetnie i nawet zniechęcano mnie w czasie egzaminu do przestawienia się na psa, ale tak naprawdę to jest zupełnie inny komfort. Można po prostu mniej się skupiać na drodze i dzięki temu swoją energię przeznaczyć na inne ważne rzeczy w życiu. Ale tak naprawdę, biorąc pod uwagę kryteria przekazywania psa przewodnika, to daje się psa osobie, która jest aktywna, która zda egzamin z orientacji przestrzennej, która ma możliwość utrzymania psa, która może też mieć odpowiednie miejsce dla tego psa w domu. Także przekazywanie psa to jest dawanie osobie niewidomej kilku informacji, ale też sprawdzenie, czy ta osoba może mieć psa, czy ona po wysłuchaniu różnych informacji dalej tego psa chce mieć. I również jest to sprawdzenie, jaki ta osoba ma temperament. Jeżeli dostanie psa, to jak ten pies się ma poruszać, jaki on ma mieć charakter. Także na pewno pies zwiększa samodzielność, ale nie jest to możliwe moim zdaniem, żeby z psem przewodnikiem jakby wystartować od zera. Żeby stać się aktywnym nie będąc.
4: Tak, ja tutaj chciałem jeszcze dopowiedzieć, że nabywając pewnego doświadczenia w trakcie chodzenia z laską, to nam się bardzo przydaje w trakcie chodzenia z psem, ponieważ kiedy chodzimy z białą laską, jakie są różnice? Różnice są takie, że kiedy osoba niewidoma idzie z laską, koncentruje się na pewnym niewielkim wycinku przestrzeni tuż przed sobą. Ten wycinek przestrzeni zawiera zarówno przeszkody, jak i punkty orientacyjne, dźwięk, źródła dźwięków, odbicia dźwięków itd., itd. I idzie wolno, koncentrując się na tym, co bezpośrednio przed. Natomiast osoba, która porusza się z psem przewodnikiem, kontroluje o wiele większy wycinek przestrzeni. Interesuje ją to, co jest o wiele dalej, ponieważ to, co jest bezpośrednio przed nią, tym się zajmuje pies.
2: Mogą być takie sytuacje, że o istnieniu...
1: Tak, mamy drobne opóźnienia, więc Jolu, kontynuuj, spokojnie, kontynuuj.
2: Może być tak, że o istnieniu różnego rodzaju przeszkód nie wiemy, poruszając się z psem. Kiedyś przyszłam do fundacji i właśnie ludzie mówili, mieliśmy ciebie ostrzec, bo coś tam wykopali obok, no jakieś były rowy, a ja mówię, no wiem, że szliśmy cię inną drogą, ale się specjalnie nie zastanawiałam dlaczego. Po prostu takie drobne przeszkody na wysokości głowy, również utrudnienia, wykopy, które po prostu musimy sprawdzać białą laską. Gdybyśmy byli mniej skoncentrowani, zmęczeni, mogą być dla nas niebezpieczne, a przy psie przewodniku to po prostu nie ma znaczenia. Jest znacznie prościej.
1: Ja doskonale wiem, że o psach moglibyśmy jeszcze naprawdę długo rozmawiać, ale tak spoglądając na zegarek, to widzę, że powolutku nasz czas dziś dobiega końca. Jacku, bardzo ci serdecznie dziękuję za telefon, dziękuję za głos w dyskusji. Do usłyszenia, pozdrawiam, trzymaj się. Jeszcze takie na zakończenie pytanie do naszych dzisiejszych gości w studio. Bo już troszeczkę o to zahaczyliśmy na temat różnych stereotypów i mitów, ale może jeszcze powiedzmy i spróbujmy tak na koniec obalić tych kilka najistotniejszych mitów dotyczących psa przewodnika, z jakimi mieliście okazję spotkać się w życiu na co dzień.
0: Pierwszy mit. Główna rola psa przewodnika polega na tym, że pies przewodnik podejmuje decyzję, kiedy przejść przez ulicę. Drugi mit, no a oczywiście pies przewodnik nie rozróżnia świateł, osoba niewidoma musi taką decyzję podjąć, kiedy się przechodzi przez ulicę. Drugi mit, to pies przewodnik decyduje, gdzie, kiedy iść i właściwie wiadomo, że on ma taką wiedzę, w które miejsce iść, tylko nie wiadomo skąd. Jak to jest? Skąd ten pies będzie wiedział, kiedy wysiąść? Oczywiście to jest tak, że my na bieżąco podajemy psu komendy i on je wykonuje, także wiedza na temat drogi jest po prostu w osobie niewidomej, a nie w psie. Pies jest jakby rodzajem wykonawcy. Agnieszko, czy ty jeszcze masz jakieś mity podstawowe do obalenia?
2: Mi jest trochę ciężej, bo ja je uczę i z innej perspektywy na to patrzę.
1: Ale także tak później, Agnieszko, pracujesz z ludźmi, którzy te psy otrzymują. Powiedz, czy na przykład ludzie, którzy przychodzą na takie szkolenie już wtedy z psami, to czy na przykład mają jakieś niekiedy mylne wyobrażenie na temat możliwości psów przewodników, a później trzeba to jakoś prostować?
2: Dlatego, że na takim wstępnym, nazwijmy to spotkaniu, szkoleniu osób, które są zainteresowane posiadaniem takiego psa, one mają, te osoby, różne wykłady robione jakby i ze zdrowia psa i ze mną jakby właśnie z możliwości, także to jest na wstępie jakby zupełnie omówione i w tym momencie zdarza się, mieliśmy taką jedną osobę, która zrezygnowała, powiedziała, że a, jeżeli pies tak działa, to w zasadzie nie jest zainteresowana. Także nie, takich szoków jakby nie przeżywamy, bo to jest na samym początku.
0: I bardzo taki podstawowy mit, że pies jest nauczony raz na zawsze, ma taką wiedzę wtłoczoną do głowy, nie wiem jaką metodą i po prostu on wszystko umie i wykonuje zawsze już dobrze. No po prostu taki dysk twardy, zapisany i tylko wykonuje to, czego nauczył kiedyś treser.
1: No ja też właśnie zahaczyłem o to, na samym początku naszej dzisiejszej audycji, że pies przewodnik to niektórzy postrzegają go jako taki inteligentny GPS, który może zapamiętać masę punktów, my mu powiemy, idziemy, nie wiem, na przykład do pracy albo powiedzmy do sklepu na drugim końcu miasta i on już będzie wiedział, o jaki sklep nam chodzi i będzie w stanie nam tam zaprowadzić jak po sznurku.
0: I przeczyta cukier na opakowaniu z nazwy.
1: No jeszcze lepiej.
0: Albo to znaczy, to jest taki dowcip, który przeczytałam gdzieś w internecie, że ludzie mają tego typu mniemanie o psach, ale też, ponieważ już tak kończymy audycję, to chciałabym też powiedzieć o miejscach, gdzie można zdobyć informacje. To znaczy, zastanawiam się, czy jeszcze gdzieś, ale na pewno na naszych stronach internetowych www.fundacjawismajor.com, Dogopedia, Kompendium Wiedzy o Psach Przewodnikach i www.piesprzewodnik.org.pl. Tam można znaleźć wiersz o szkoleniu Asi Witkowskiej ze swoim psem Brysiem. I również takie informacje bieżące na ten temat, co się dzieje w Fundacji Pies Przewodnik. Fundacja Pies Przewodnik to organizacja córka Fundacji Wismajor.
1: To już myślę, że przynajmniej część wiedzy została przekazana w naszej dzisiejszej audycji. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, drodzy słuchacze, to oczywiście pytajcie. Tu szczególnie taka sugestia dla osób, które będą słuchać tej audycji już opublikowanej na naszej stronie. Pod audycją można zamieszczać komentarze, zamieszczać pytania. Oczywiście mam nadzieję, że nasi dzisiejsi goście w miarę możliwości będą starać się na nie odpowiadać. Możemy na to liczyć?
0: Zdecydowanie tak. Podam jeszcze adres mailowy biuro@fundacjawizmajor.com. Telefon do Warszawy 22 408 41 49 i 22 412 10 99. Ze wszystkimi pytaniami zapraszamy.
1: A zatem ja już bardzo serdecznie dziękuję za współprowadzenie naszej dzisiejszej audycji gościom, a przypomnę, że w dzisiejszym programie pojawili się Agnieszka Boczula, Jolanta Kramarz i Sebastian Grzywacz. No i jeszcze tam tak słyszałem w trakcie audycji takie tuptanie pazurków, to jeszcze tacy nasi cisi goście również tam się pojawiali.
0: Nie wiem, czy ja go obudzę, ale może coś powie.
1: Właśnie.
0: Ach, śpi.
1: No, to nie budźmy.
0: Ale umiesz czekać na komendę.
1: Dobrze, to nie,
0: nie
1: to
0: wiem,
1: niech śpi.
0: Czy jest w stanie z głębokiego snu.
1: To niech śpi, nie przeszkadzajmy mu. Dziękuję bardzo za dzisiejszą audycję. No i do usłyszenia, bo mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy. No i porozmawiamy, może wtedy piesek będzie bardziej aktywny. I coś nam powie jeszcze oprócz
0: spróbujemy
1: tego.
0: Spróbujemy na początku audycji.
1: Dobrze, a zatem dziękuję raz jeszcze. Do usłyszenia. Kolejny Tyflo Podcast na antenie Radia N pojawi się na naszej antenie już za tydzień po godzinie 19:00. W kolejny poniedziałek będziemy poruszać kolejny istotny i interesujący dla osób niewidomych temat. Ja się kłaniam nisko, my spotykamy się we wspomniany przed momentem poniedziałek po 19:00. Wcześniej słyszymy się jeszcze w audycji zatytułowanej Z Archiwum M. To taka typowo muzyczna audycja na antenie Radia N po godzinie 20:00 w niedzielę. Michał Dziwisz, kłaniam się, do usłyszenia.
5: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Tyflo Podcast.
6: Witam serdecznie. Ala Witek z tej strony. Dzisiaj w moim kulinarnym podcaście chciałabym rzucić sobie trudne wyzwanie, jakim jest zrobienie gołąbków. Do gołąbków potrzebujemy stosunkowo dużej główki kapusty, tak żeby liście, w które później będziemy zawijać farsz, miały większą powierzchnię. Potrzebujemy około pół kilograma mięsa. Może to być mięso mielone lub mięso, które ugotujemy i później sami zmielimy sobie. Albo takie, które po prostu w kawałku surowym przemielimy sobie przez maszynkę, aby je dodać do farszu. Dwóch saszetek ryżu parabolicznego, z takiego błyskawicznego. Przecieru pomidorowego w słoiczku lub puszki z pomidorami. Dodatkowo jedno jajko i przyprawy, sól, pieprz i oregano do sosu. I tak, na początek, żeby przygotować sobie pierwsze składniki, wkładamy kapustę do dosyć dużego garnka, ponieważ musimy ją obgotować tak, aby bez trudu zdjąć z niej liście. To powinno zająć gdzieś około od 5 do 10 minut, dlatego że jeśli kapusta jest względnie mała i cała przykrywa się wodą w garnku, to wystarczy gdzieś około od 5 do 7 minut, żeby obgotować ją na tyle, by bez większych trudności liście odchodziły od siebie. Ale jeżeli mamy większą kapustę, to po prostu musimy obgotować z jednej strony zanurzoną i później obrócić ją w garnku tak, aby i druga strona mogła się obgotować, więc ten czas może się wydłużyć nawet dwukrotnie. Tutaj akurat mamy taką dosyć dużą kapustę, więc trzeba będzie sobie troszeczkę przeczekać. No ale w tym czasie możemy sobie zacząć przygotowywać farsz. Ja sobie pozwolę przygotować wodę na ryż. Nie za dużo, tak żeby się nie wylewała w trakcie gotowania. Ryż możemy wrzucić zarówno przed postawieniem, jak i w trakcie gotowania się wody już. Bezpieczniej jest robić to przed, ponieważ zawsze to jedna okazja mniej, żeby się poparzyć. Więc tak jak już wspominałam, wkładamy trzy saszetki i sobie stawiamy na palniku, odgotowuje się nam kapusta i powolutku gotuje się ryż. żeby całą sprawę z ryżem przyspieszyć, przykryjemy sobie pokrywką. Tak. Nasza kapusta cały czas tkwi sobie w garnku, zanurzona do 2/3 w wodzie, ponieważ wody jest dosyć sporo. Ładną chwilę potrwa, zanim się nam zagotuje. Możemy w tym czasie przygotować sobie mięso do farszu. Ja zrobię to w ten sposób, że ta byłaby za mała, że w misce dosyć dużej, żeby później farsz mi się nie wysypywał, przełożę do niej mięso.

Otworzymy. Mięso może być zarówno wołowo-wieprzowe, jak i samo wieprzowe, albo samodrobiowe, albo mieszane drobiowo-wieprzowe. Mięso mamy już właściwie wyjęte, przełożone do miseczki. Teraz wyrobię je z jajkiem i z przyprawami. Na ogół w przepisach nie widziałam, żeby było nadmienione o dodawaniu jajka. Ja natomiast to używam dlatego, że później w trakcie gotowania wiążę lepiej farsz w środku, ponieważ ścina się białko i dodatkowo trzyma lepiej mięso z ryżem. Popłuczemy jajko tradycyjnie. Wbijamy mięsa. Ok. Kolejka sobie wyrzucimy. Włączamy jeszcze ręce. Tak. Teraz dodam płaską łyżeczkę soli. Wsypię do tego pieprzu czarnego. Gotuje się ryż, zaczyna się gotować i obgotowuje się kapusta. Teraz spróbujemy przy pomocy podbieraka z dziurkami obrócić ją sobie w garnku, żeby mogła się ugotować również z drugiej strony. Łatwe to nie jest. Kapusta wielka, wody dużo. Najprościej będzie chyba jednak ją wyjąć i włożyć na nowo. Więc tak. Nie zalewać niepotrzebnie pieca i się nie oparzyć przy okazji. Zdejmuję garnek z pannika. Wstawiam sobie obok sita. Z dołu kapustę łapię podbierakiem,

udało się bez wyjmowania obrócić, tylko trzeba to robić powoli i ostrożnie. Stawiamy sobie jeszcze teraz na jakieś 3 minutki, żeby spód też miał szansę się odkurować. W międzyczasie wyrabiamy sobie mięsko z jajkiem, pieprzem i solą. Na taką gładką brejkę. Tak, żeby nie zostawały jakieś większe kawałki.

Ryżu nie wygotowujemy do zupełnego zmięknięcia, dlatego że będzie się musiał gotować jeszcze później z mięsem wewnątrz kapusty, więc żeby po prostu nie był rozgotowany, można go zdjąć po jakichś 7 minutach do 10 maksymalnie. Dobrze, to mięso też mam zostawić. Zaraz zajmę się ryżem. Weźmiemy sobie sitko, żeby nie musieć odbierać gorących torebek z wody. Po prostu razem z wodą z garnka sobie wylejemy. Takie wygodniej i bezpieczniej. I żeby ryż troszeczkę przestudzić przed wyrabianiem, możemy go przelać

Pora beczki lekko odczekujemy z wody. Czyli nadmiaru można je nawet troszeczkę powyciskać, bo nie są już w środku nas gorące. I rozcinamy. Ryż jest niestety jeszcze troszkę twardy, ale go sobie przygotujemy. Farszu. O. Świetnie. Teraz delikatnie wymieszamy sobie ryż z mięsem, z jajkiem. Tak, aby powstał nam farsz o jednolitej konsystencji. Zbieramy wszystkie ziarenka z boków miski, które się gdzieś poprzyklejały, żeby również dołączyły do farszu.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Nowości w dodatkach do NVDA. Supernova 2504 wprowadza pomoc w kadrowaniu rozmów wideo i inne poprawki. Nowości z targów Side City. Clipman na urządzenia mobilne dostępny w wersji beta. Radien, dostępna diagnostyka sieci na iPhone'ie. Powstaje kolejny dostępny klient Telegrama dla iOS. Nowa wersja Vox Libri. SM Readmate dostępne na Maca. Earshot Podcast dostępne w App Store. Nowości w grach. WhatsApp w przeglądarce otrzymuje wsparcie dla połączeń. W Apple Sports możemy już śledzić wyniki Ekstraklasy. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
2: Tyflo Przegląd jest audycją prowadzoną na żywo, więc serdecznie zachęcamy Państwa do współtworzenia go razem z nami. Oczekujemy na wiadomości głosowe na WhatsAppie oraz połączenia telefoniczne pod numerem 663-883-600, powtarzam 663-883-600 oraz zapraszamy Państwa do wyrażania komentarzy w formie tekstowej poprzez formularz na stronie kontakt.tyflopodcast.net lub z poziomu aplikacji Tyflocentrum dostępnej na systemy Windows, Android oraz iOS. Odczytujemy również Państwa wypowiedzi zamieszczone pod transmisjami na Facebooku i YouTubie.
1: Zaczynamy. Spotykamy się z Wami po raz 342. Taki właśnie numer ma dzisiejszy Tyflo Przegląd. Dzisiejszy, czyli z 28 lipca 2026 roku. Witamy Was bardzo serdecznie. Michał Dziwisz, Paweł Masarczyk i Piotr Machacz, który za moment do nas dołączy, bo tu jeszcze Piotra z nami nie ma, ale niedługo będzie, szczególnie, że informacji Piotr ma dziś całkiem sporo. Ale ty, Pawle, też masz to i owo, konkretnie kolejne nowości z targów Side City. No to co tym razem?
3: No tym razem dużo takich nowości, takich młodych startupów, o których już słyszałem, że na Side City były, no aczkolwiek nie byłem do końca pewien z opisów, które słyszałem,

0: co one tak naprawdę oferują. Także spróbujmy się zagłębić w to, co w tym tygodniu udało mi się przygotować. No, pierwszym takim startupem, który dzięki wywiadom podcastu SideViews zwrócił moją uwagę, jest berliński startup Cedris Vision. No i jest to sobie firma, która wpadła na pomysł, że oni zrobią no również asystenta AI, no również w formie sprzętu noszonego przez nas, także mamy do niego stały i szybki dostęp, ale po pierwsze nie będą to okulary, będzie to zawieszka, czy też naszyjnik z kamerą, a po drugie większość tych funkcji, nawet i prawie wszystkie, będą działały sobie offline na samym urządzeniu. Ja słyszałem, jak to urządzenie działa. Te wypowiedzi rzeczywiście, znaczy te odpowiedzi rzeczywiście wracały dosyć szybko. Tam chyba jest jakiś Android pod spodem, bo dźwięk jakby rozpoczęcia i zakończenia dyktowania jest ten typowy androidowy. No wiadomo, że trzeba było troszkę poczekać na te odpowiedzi, ale no one były zaskakująco szybko, jak na to, że ten model właśnie działa sobie offline. Były to takie konkretne, rozbudowane wypowiedzi, no w tym wywiadzie w języku niemieckim, no być może z czasem pojawią się też wsparcie dla innego, a może ten model też potrafiłby w innym języku się do nas odezwać. No trzeba by zobaczyć, gdy urządzenie już na rynek wyjdzie, wiem, że wyjść ma za jakieś parę miesięcy, ale co ono tak naprawdę potrafi? Potrafi opisywać zdjęcia, czyli opisze nam nasze otoczenie. Tutaj też producenci podają jako różne rodzaje zastosowania opisywanie produktów, czyli co to za produkt, data przydatności, alergen i tak dalej, i tak dalej. Jest też funkcja, która była prezentowana, poszukiwania konkretnych przedmiotów, czyli nie wiem, jakąś butelka na stole, klucze upuszczone na ziemię, laska, cokolwiek. Prosimy urządzenie o to, żeby zaczęły tego przedmiotu szukać, no i rozglądamy się z tym naszą przypinką i gdy kamerka wykryje gdzieś w polu widzenia przedmiot, no to zacznie nam coraz szybciej piszczeć. Także taki jest na to system. Jest też tryb odczytywania i podsumowywania tekstu. Oraz też jakiś rodzaj nawigacji. To, co było zaprezentowane przez firmę w wywiadzie, to było pytanie asystenta o miejsca w pobliżu, czyli gdzie jest najbliższa apteka, i wymienił tam jakieś 3 w promieniu kilometra. Natomiast czy jest jakaś opcja nawigacji zakręt po zakręcie, tego no nie wiemy. Wszystko jest na urządzeniu, więc są to tam modele. Te modele są rzeczywiście też trenowane przez producentów, przez Cedris Vision. Jest to jakieś rozwiązanie własnościowe. Pewnie bazujące na czymś znanym, ale jednak jakiś lokalny model. No i też mapy są offline. Jest to cały ściągnięty OpenStreetMap w tym momencie dla Niemiec. No ale jak producenci przyznają, nie byłoby żadnego problemu, żeby załadować tam jakikolwiek inny kraj. Oni też próbują te dane przechowywać tak krótko jak potrzeba, no tak długo jak potrzeba, tak krótko jak możliwe. Czyli żeby nie było za dużo tych danych naraz, więc w momencie, kiedy przechodzimy do innego miasta, to po prostu na bieżąco te dane będą gdzieś tam nam, będą ściągnięte. Z tego co wiem, przypinka się łączy jakoś po Wi-Fi z siecią, więc można te dane sobie tam wymienić, no i korzystać z tych, które są nam akurat potrzebne już offline, z tego co zrozumiałem. Cena ostateczna, rynkowa tego urządzenia ma to być 500 euro. Na ten moment trwa przedsprzedaż. W przedsprzedaży urządzenie kosztuje euro 300 oraz oferowany jest, kiedy już no, trafi do rąk pierwszych klientów, 3-4-miesięczny okres próbny, więc taki naprawdę bardzo szczodry, podczas którego można sobie to urządzenie przetestować, a potem z pełnym zwrotem kosztów, jeżeli nam się on nie sprawdzi, je po prostu odesłać. Cedris Vision z Berlina, to wszystko, jeśli o nich chodzi. Link jak zwykle podany będzie w komentarzu pod audycją, także czekajcie, aż audycja zostanie opublikowana i tam jak zwykle wszystkie linki do omawianych dzisiaj produktów czy firm znajdziecie. Drugie rozwiązanie to rozwiązanie, które opisywała już w swoich wrażeniach z targów Side City, z uczestnictwa w wydarzeniach powiązanych z tymi targami Kasia w swojej wiadomości kilka audycji temu, czyli NFC 21, tak nazywa się firma, a SenseTap to rozwiązanie, czyli system tagów NFC, które z osobą widzącą opiszemy sobie raz, przykleimy do różnych naszych produktów w kuchni, jakichś naszych własności, tak, rzeczy, które posiadamy. No i możemy potem to synchronizować sobie w chmurze i nieważne, czy zmienimy urządzenie, czy też może możemy to dzielić z innymi osobami, no to już możemy te etykiety sobie przypisywać w aplikacji, która do 25 produktów jest aplikacją darmową. Powyżej wchodzi nam abonament na nieograniczony dostęp, 5,90 € miesięcznie. Także takie rozwiązanie to proponuje firma, a same tagi NFC, no to jest koszt 1 euro za sztukę. I ostatni startup na dziś, dzisiaj tak troszeczkę krócej, Sidekick. I to nie chodzi tutaj o jakiegoś pomocnika, tak? Czy nie wiem, tak jak Watson był sidekickiem Sherlocka Holmesa, czy coś w tym stylu. Side, jak wzrok, Sigt. Kick, czyli startup ze Strasburga, firma, która stwierdziła, to była inspiracja w sumie twórcy, który grał sobie, zorganizowali sobie wieczór gier planszowych ze znajomym niewidomym i no okazało się, że jest problem, nie mają dostosowanych tam kart do czegoś, więc będą chcieli coś z tym zrobić. No i powstała aplikacja, która też jakoś niebawem we wrześniu chyba ma ruszyć na rynek oficjalnie, która będzie wykrywała nam, jakie karty trzymamy w dłoni. To jest znowu jakiś model neuronowy wytrenowany, troszkę tak jak Cash Reader, przypuszczam, na pieniądzach, tak tutaj to na tych kartach, więc w aplikacji są wgrane konkretne gry. Na ten moment testowane jest to z francuskim Uno. I aplikacja, jeżeli oczywiście umieścimy telefon na statywie, przypuszczam, że te statywy można też gdzieś kupić albo mieć różne, ale twórcy aplikacji chętnie jakiś tam swój też nam sprzedadzą, czy pomogą dotrzeć do takiego, który oni przetestowali. No i aplikacja wymieni nam karty, które mamy w dłoni, od lewej do prawej, tak żebyśmy mogli szybko sobie przejrzeć naszą talię. Oczywiście my wtedy w słuchawkach sobie tego słuchamy, żeby inni gracze nie wiedzieli, co mamy. Aplikacja nam też nie podpowie, jak grać, tak? Aplikacja nam tylko przeczyta, jakie są karty.
1: Ale to robimy wtedy jakoś zdjęcie tej naszej talii, czy w jaki sposób to?
0: Zdaje się, że kierujemy aparat i to jest nam jakoś odczytywane, a może robimy zdjęcie, tego nie wiem.
1: Pytanie, czy my musimy grać jakąś specjalną talią?
0: Nie.
1: Nie.
0: Model jest wytrenowany na talii ogólnodostępnej.
1: Jasne.
0: W obiegu. I tak samo będzie, bo jest też plan, żeby rozszerzyć to o gry planszowe. Wiem, że chcą zacząć od Chińczyka. Mhm. Też jakiegoś tam dostępnego na rynku. I wtedy wiem, że będzie taki motyw, że jeżeli będą kości i będziemy grać większą ilością kości, to będą czytane kości od dołu do góry. Od tej najbardziej na dole do tej najbardziej u góry.
1: Nie, bo tak się, wiesz, zastanawiam w tym kontekście, jak ten telefon będzie nam oznajmiał te karty, dlatego że no, jeżeli będziemy skanować, czyli robić jakoś tam, powiedzmy, zdjęcie tej naszej talii, no to jeżeli będzie to widoczne dla telefonu, to myślę, że dość łatwo może być to wtedy dostępne i widoczne dla pozostałych graczy, czego niekoniecznie byśmy sobie życzyli. Więc dlatego tak się zastanawiam.
0: Przypuszczam z boku zwłaszcza, bo jeżeli ktoś jest po naszej przeciwnej stronie, no to widzi tyły tych kart. Mhm. A my trzymamy przody przed kamerką.
1: No to chyba, smartfon. Że tak, to może i
0: tak
1: to...
0: Tak ja sobie to wyobrażam, tak ja sobie to wyobrażam. Natomiast, no zobaczymy, co się wydarzy z tym, bo już prowadzący podcast Sideviews, który testował tą aplikację, mówi, że no ta aplikacja rozpoznała mu te karty szybciej niż Seeing AI rozpoznaje banknoty. Nie testowałem dawno banknotów w Seeing AI.
1: No my to tak średnio mamy jak testować, bo tam polskich nominałów nie
0: rozpoznaję. No ja mam akurat euro, więc mógłbym, ale...
1: No tak.
0: Ale no, nie wiem, nie mam takiego doświadczenia. Ja oddałem swoje zaufanie ewidentnie aplikacji Cash Reader, także... Seeing AI, moje doświadczenia są raczej nieistniejące. No ale zobaczymy. No wiem, że do końca roku ma ta lista gier się jeszcze poszerzyć. No także zobaczymy. Wiem, że już taki projekt był. Ja kiedyś o tym już też na łamach tego przeglądu mówiłem. To był jakiś projekt islandzki, jeżeli dobrze pamiętam, bo o tym mówiliśmy też w EBU in Action. Przepraszam, już pomyliłem podcasty. EBU Access Cast chyba się tak nazywaliśmy wtedy, nie? EBU Access Cast. Dobrze. No i z tym projektem no też nie wiadomo, co się podziało. Natomiast no tu zobaczymy. Ponoć jest to zajęcie na pełen etat dla twórcy samego rozwiązania, natomiast tam jeszcze chyba 3 osoby dodatkowo pracują w swoim czasie wolnym, oprócz tej pracy, którą na pełen etat po prostu w życiu mają. No także zobaczymy Sidekick ze Strasburga. Link również w komentarzu podany będzie. No i jeśli chodzi o SideCity na ten tydzień, to wszystko, ale no już mogę zapowiedzieć, że na pewno jeszcze z tym tematem się szybko nie rozstaniemy.
1: Na razie Piotra jeszcze z nami nie ma, więc w oczekiwaniu na niego to może kilka słów ja jeszcze powiem a propos czyściciela, a propos aplikacji, o której mówiłem w zeszłym tygodniu i która to już jest słyszalna w akcji, jeżeli chodzi o najnowsze materiały, które publikowane są w Tyflo podcaście, chociażby Tyflo przegląd najnowszy, który jest na stronie 341, został też już przetworzony przez to narzędzie, czy na przykład audycja o odkurzaczach Dyson. I aplikacja cały czas się rozwija, bo ja gdzieś tam pracując nad nią też zauważam jeszcze pewne niedoskonałości, więc jeżeli ktoś pobierał ją jakiś czas temu, to myślę, że może sobie spokojnie ją zaktualizować i pobrać nową wersję. Spokojnie nie będzie trzeba pobierać dodatkowych modeli, bo te modele, które służą do wykrywania muzyki i do wykrywania ciszy i tych różnych wypełniaczy, to są jedyne, które jak na razie czyściciel wykorzystuje. Zdaje się, Pawle, że już testy były też robione na nie tylko polskim, no tak. I na razie wygląda na to, że nie jest dobrze.
0: No nie są tak ładnie wycinane te właśnie różne i wygląda na to, że po prostu nasze gardła polskie troszkę inaczej się rozszerzają. Taka jest moja teoria jako kogoś, kto fonetykę i to angielską miał przez 1,5 roku na studiach, przez 3 semestry. Krtanie po prostu inaczej pewnie, jest rozwarta krtań, nawet do samogłosek. W związku z czym plus te wypełniacze są po prostu inne między językami troszeczkę jednak. My inaczej sobie to przestrzenie wypełniamy, inaczej robią to użytkownicy innych języków, więc no nie bez powodu pewnie istnieją specjalistyczne modele wytrenowane na konkretne języki.
1: Co też może być przyczyną tego, że Clean Voice, czyli narzędzie, na którym ja się bazowałem i inspirowałem się nim, tworząc czyściciela dla języka polskiego, właśnie z polską mową radzi sobie tak słabo, bo tam naprawdę no, nie ma jakiegoś szału. Nie powiedziałbym, że nie robi to nic, ale jak porównuję sobie efekty działania mojego darmowego narzędzia z tamtą usługą, która jest płatna, no to zdecydowanie tu darmowe wygrywa, przynajmniej dla języka polskiego. Natomiast no, myślę, że tu trzeba będzie coś pomyśleć o jakichś innych modelach językowych, które będzie można sobie pobierać w zależności od tego, jeżeli ktoś będzie miał taką potrzebę i będzie chciał przetwarzać materiały w innych językach. Co z podcastami wielojęzycznymi? No, tu może być to większe wyzwanie, natomiast to gdzieś tam na później, bo na razie doszła jeszcze jedna opcja, która myślę, że może być przydatna dla tych, co to chcą mieć to wszystko już tak zrobione naprawdę perfekt i że po prostu lepiej się nie da, że wyciskamy z tego modelu jak możliwie najwięcej. Otóż jest tam dodatkowe pole, które sobie można zaznaczyć w interfejsie aplikacji i jeżeli mamy włączony ten tryb dokładny, to on będzie skanował dopóty materiał audio, dopóki nie znajdzie chociażby jednego fragmentu, który może wyciąć. Bo okazuje się, że kiedy taki plik poddamy obróbce i kiedy taki plik zostanie przetworzony wstępnie, to jeszcze tam coś zostaje. To coś to nie jest jakoś przesadnie dużo, bo to też nie mogę powiedzieć, że jest tego jakoś naprawdę bardzo, bardzo wiele. Tych cięć, powiedzmy, przy takim drugim przebiegu, na przykład na kilkugodzinnym podcaście, to jest jakieś tam 30 sekund. W porównaniu, jak na przykład wycinamy przy pierwszym przebiegu kilkanaście albo ponad 20 minut, to potem w drugim przebiegu wycinamy jakieś tam 30 sekund, w kolejnych przebiegach wycinamy już naprawdę drobnice, bo to są sekundy, albo kilka sekund, albo dwie, trzy, czasem może ewentualnie kilkanaście, ale to już naprawdę nie jest dużo, więc to jest dla tych, którym zależy na perfekcji. Nic za darmo oczywiście. Nie, spokojnie, nie ma degradacji działania tego narzędzia, bo ono naprawdę nie wyrzuca zbyt wiele istotnych treści. Powiedziałbym, że w 99% to naprawdę wyrzuca, co ma wyrzucać. Bywa, że jeżeli na przykład dwie osoby mówią naraz i ktoś właśnie użyje takiego wypełniacza w środku swojej wypowiedzi i nałoży się to na słowa innej osoby, no to wtedy może się zdarzyć, że będzie tak, że to zostanie jakoś tam ucięte. Jeżeli na przykład jakaś synteza mowy gdzieś tam będzie w tle, bardzo w tle, to też się może zdarzyć, że to zostanie ucięte. Natomiast no, tak co do zasady, to radzi sobie to dobrze. Jeżeli to jest czysta po prostu mowa, albo mowa plus taka muzyka, która jest tłem, jeżeli mamy odpowiednio ustawione wykrywanie, to naprawdę radzi to sobie dobrze. Więc tak to wygląda, a nie inaczej. Jeżeli ktoś jeszcze nie testował, to ja bardzo serdecznie zachęcam do testów i podzielenia się jakimiś swoimi wrażeniami dotyczącymi czyściciela, bo jestem bardzo ciekaw, czy w ogóle wam się to do czegoś przyda. Może na przykład mamy tu jakichś podcasterów. Też dostałem takie zapytania swoją drogą dotyczące tego, czy dałoby się wprowadzić tam na przykład jakieś odszumianie, jakieś wyrównywanie tego audio, czyli no de facto to, co ma Clean Voice. I teraz zastanawiam się i też bardzo chętnie na przykład w komentarzach poznam waszą jakąś odpowiedź na to pytanie. Zastanawiam się, czy z tego narzędzia robić taki kombajn do edycji, który będzie robił ileś różnych operacji, natomiast ja nie mam złudzeń. Odszumianie, jakieś wyrównywanie, no to tu można, tego nie będziemy robili w czasie rzeczywistym, tylko po prostu według jakiegoś określonego schematu, ewentualnie z użyciem jakiegoś modelu językowego, bo myślę, że też można by było pójść w tę stronę i będzie to brzmiało jakoś, natomiast nie będzie to brzmiało jakoś naprawdę super. Mi to potrzebne nie jest, natomiast jeżeli rzeczywiście chcielibyście coś takiego, żeby dorzucić jakieś takie właśnie za pomocą różnych modeli operacje jeszcze wygładzające to audio, no to myślę, że można by było coś takiego zrobić. Nie jest to jakimś, podejrzewam, wielkim problemem, tylko trzeba będzie zrobić research odnośnie tego, co w ogóle jest na rynku dostępne i jakie są tego efekty, bo to jest tak naprawdę najważniejsze. I jeszcze pojawiło się takie pytanie, czy będzie obsługa wideo? No i wydaje mi się, że wideo też można by było zrobić, i nie byłoby to jakimś wielkim kłopotem. Ja mam tylko dwie wątpliwości. Po pierwsze, skoro obróbka audio zajmuje trochę miejsca na dysku, bo pamiętajcie, że te pliki są dekodowane do Wave'a, więc tam to są gigabajty na godziny materiału, no to jeżeli to będzie jeszcze obraz, no to będzie tego miejsca na dysku potrzeba jeszcze znacznie, znacznie więcej. No i potem obróbka takiego materiału, zakodowanie ponowne takiego materiału, to też nie będzie rzecz bardzo trywialna, bo będzie wymagała no, dość dużej mocy obliczeniowej naszego komputera, żeby to wszystko po prostu ponownie wcisnąć w jakiś plik wideo. Ale myślę, że też można by było coś takiego zrobić. Ja nie widzę większego problemu. Jeżeli ktoś jeszcze ma jakieś propozycje, ktoś by chciał, żeby tu coś dodać, to zapraszam bardzo serdecznie. No, też dostałem takie propozycje, czy na przykład można by było jakieś tam odgłosy wycinać, instrumentów, które się na przykład dopiero stroją, albo jakieś tam ciszę. I tu, ja powiem szczerze, tego typu działania i tego typu prace z audio są mi kompletnie obce. No, ja jestem jednak z tego świata podcastowego i tu na tym się jakoś bardziej znam i wiem, czego bym nie chciał w materiałach tworzonych przez siebie. Wiem, czego chciałbym się pozbyć i jak to zdefiniować. A jeżeli pracujemy ze sztuczną inteligencją przy wytworzeniu jakiegoś narzędzia, to dobrze jest, ja mam takie podejście przynajmniej, dobrze jest cokolwiek o tym wiedzieć, co my w ogóle chcemy zrobić, bo jeżeli nie wiemy, no to efekty nie są zbyt dobre, bo nie dość, że nie umiemy tego zakodować, jeszcze nie umiemy temu narzędziu, które nasz pomysł przetwarza na jakiś kod, tak do końca powiedzieć, o co nam w ogóle chodzi. Więc tutaj to mam takie podejście, że jednak w jakąś tam obróbkę muzyki to średnio chcę iść, ale jeżeli ktoś na przykład chciałby mi pomóc w rozwoju tego narzędzia, to ja bardzo serdecznie zapraszam. Jest otwarty kod na GitHubie, można pull requestować, można coś tam dorzucać. Zapraszam po prostu bardzo serdecznie. W międzyczasie widzę, że w naszym wirtualnym studiu pojawił się Piotr. Witamy cię, Piotrze, bardzo serdecznie.
2: Cześć, witajcie.
1: Ale zanim,
2: udało się.
1: Tak, udało się, ale zanim oddamy ci głos, to jeszcze posłuchajmy jednej wiadomości, która do nas przyszła. To jest wiadomość od Dominika.
3: Witajcie, kochani. Przychodzę do was z kilkoma rzeczami. Pierwsza to jest pytanie, a druga to jest informacja. Jeśli chodzi o uaktualnienia firmy Apple. Pierwsza rzecz, na Macu mam niestety taki problem, że jak otwieram Command I dany dokument, czy to jest TT file, tak, z TT filami mam najczęściej właśnie ten problem, bo otwieram go za pomocą Command I, żeby wskazać aplikację TeamTalk tą na iPada i iPhone'a, a nie TeamTalk 5 z Bearware'a, bo również tą wersję sobie pobrałem na próbę, ale ta wersja według mnie jest trudniejsza w porównaniu do wersji bierna, która jest dostępna na Maca. No i tak, jak otwieram TT file, to jest coś takiego. Otwórz za pomocą, wybieram sobie TeamTalk, no i później mi wyskakuje komunikat, że prosi o uwagę, Apple nie może zweryfikować rzeczy takiej i takiej, czy jest ona bezpieczna i nie uszkodzi twoich danych na Macu. I mam tylko przenieść do kosza i OK. I żeby później tą rzecz otworzyć, muszę wziąć i ustawienia systemowe wejść, żeby to odblokować. Żeby kliknąć otwórz mimo to. I to mnie strasznie denerwuje, że tak się dzieje, bo nie powinno tak być, bo z reguły no pliki TT file, one są, że tak powiem, z reguły bezpieczne. Nie są jakoś tam zagrożone wirusowo czy tym podobne. Natomiast informacja, wczoraj zostały zaprezentowane wersje systemów Apple 26.6. Wersje nie skupiają się na niczym takim nowszym. Zawierają ważne poprawki błędów i aktualizacje zabezpieczeń oraz również przygotowują Spotlighta i Siri pod indeksowanie pod iOS 27, czyli iOS 27. Mamy przygotowanie właśnie do indeksowania do tej wersji systemu. I też mam tutaj jedno pytanie. Mam tutaj jeszcze jedno takie pytanie do was, jeśli chodzi o telewizory Samsunga. Mam, jak wiecie, od niedawna telewizor Samsung The Frame o modelu QE32LS03C. Jest wersja LS03CB, czy jakoś tak. Ona zastępuje tą wersję Samsung The Frame, ale również tą wersję gdzieś można też tą, co ja mam, kupić. Jest ten telewizor bardzo intuicyjny. Jest ten telewizor bardzo intuicyjny. No i jest taka rzecz, że jak mam włączone automatyczne wyłączanie obrazu, to mi się pojawia co jakiś czas ekran wyłączy się po 30 sekundach, jeśli funkcja automatycznego obrazu jest włączona. Jeśli nie chcesz z niej korzystać, naciśnij przycisk wyłącz. Wyłącz obraz teraz, pozostały czas tam 24 sekundy i on mi to odlicza tak co jakiś czas. Później to ginie i powiem, kochani, tak, pytanie, jak to wyłączyć? Jak to wyłączyć, bo mnie to trochę też denerwuje w trakcie oglądania serialu. A i z audiodeskrypcją na cyfrowym Polsacie, na dekoderze tym Evoboxie, też rozwiewam tutaj, niestety muszę podzielić się przykrą informacją. Jeśli będzie ktoś z was chciał włączyć audiodeskrypcję przez telewizor, się tego zrobić nie da. Będzie nam komunikat wyskakiwać, że ta funkcja jest niedostępna. This function is unavailable.
1: I to wszystkie wiadomości, które nadesłał Dominik. No, z telewizorem to nie wiem, czy będziemy w stanie pomóc, ale może ty, Piotrze, masz jakiś pomysł na tego TikToka, o co tam może chodzić?
2: Nie, bo ja ogólnie trochę rzadziej teraz z TikToka korzystam, natomiast to, że czasami on, system lubi zapytać o takie bardzo nietypowe formaty plików, ja mi się tak zdarzyło z plikami RTF chyba kiedyś, że też mnie zapytał, czy na pewno chcę ten plik otworzyć. Nie wiem, jak on decyduje, że to może być potencjalnie jakoś niebezpieczny format. No, trudno mi powiedzieć, zdarzyło mi się to, po prostu też mnie to zdziwiło, nie tylko mnie zresztą, bo tego co czytałem w internecie, ten problem czasami się pojawia i możemy tylko zgadywać, co tutaj Apple miało na myśli, czy ich jakieś systemy bezpieczeństwa. Natomiast jeśli chodzi o ten telewizor, to jaki tam dokładnie był problem, z jaką aplikacją?
1: To znaczy to w ogóle chyba po prostu, kiedy Dominik ogląda coś, to się pojawia ten komunikat, że zostanie tam wyłączony po iluś sekundach.
2: No to gdzieś w ustawieniach jest to. Nie pamiętam teraz też w każdym chyba telewizorze, to jest w innym miejscu. Natomiast da się gdzieś to automatyczne wyłączenie po prostu skonfigurować, albo ten czas zwiększyć, albo wyłączyć po prostu.
1: Też mi się tak wydaje. No dobrze, to myślę, że teraz możemy przejść do tematów bieżących. Jeszcze tu widzę, że na panelu naszym kontaktowym Sylwek prosi mnie o podesłanie mu streamu do Bounce Radio. Dobrze, postaram się to nawet za chwileczkę zrobić, wysłać ci, Sylwku, na twojego maila ten adres strumienia do tej stacji radiowej. A teraz przechodzimy do kolejnych tematów. Piotrze, co tam nowego w Supernowej?
2: Co tam nowego w Supernowej? No Supernowa cały czas się rozwija i co chwilę jakieś nowe, ciekawe funkcje do niej wpadają. I tym razem jest nie inaczej, bo mamy w wersji 25.04 jedną dużą nowość i kilka też drobnych poprawek związanych z różnymi funkcjami. Więc może zacznijmy sobie od tego, od tej dużej nowości. To jest coś, co użytkownicy ekran JOS-a na przykład będą kojarzyć. Natomiast w Supernowej działa to trochę lepiej pod jednym dość istotnym punktem. Mianowicie Supernowa doczekała się po prostu funkcji, która nas poinformuje, czy jesteśmy odpowiednio widoczni w kadrze kamerki, więc jakbyśmy chcieli na przykład przeprowadzić jakąś rozmowę wideo, bo musimy na przykład pracać, przez studia to zrobić, no to możemy być pewni, że jest nas dobrze widać, że głowę mamy ustawioną tak, jak powinno być i też, że na przykład mamy odpowiednie wyświetlenie, nie ma nic, czego byśmy nie chcieli w tle naszej kamery, żebyśmy wiedzieli właśnie, że osoby, z którymi będziemy rozmawiać, nie będą widzieć to, czego byśmy nie chcieli, no i żeby też nas widzieli. Funkcję możemy sobie wywołać skrótem Caps Lock Spacja, następnie Q, następnie P. Wtedy wyświetli nam się okienko, gdzie wybieramy kamerkę, z jakiej korzystamy i mamy przyciski albo skróty klawiszowe, którymi możemy sobie sprawdzić takie rzeczy jak pozycja, to jest pod skrótem Alt-P i tam nam po prostu powie, czy patrzymy się w stronę kamerki oraz czy musimy przesunąć głowę w górę, w dół, w lewo lub w prawo. Odległość Alt-D to nam będzie informowało, czy powinniśmy się zbliżyć lub oddalić od kamerki. Oświetlenie Alt-L informuje nas, czy jesteśmy odpowiednio oświetleni. Tło Alt-B opisze nam, co widać w tle naszego wideo, więc no, jeśli będzie widać coś, czego nie chcemy, to po prostu możemy coś z tym zrobić. I skrótem Ctrl-S po prostu możemy sobie taki kadr zapisać, ewentualnie, żeby później coś sobie porównać. Oprócz tych przycisków mamy też pole decyzji, które możemy zapytać sztuczną inteligencję, gdybyśmy chcieli jakieś jeszcze konkretne rzeczy dopytać, no nie wiem, na przykład przy okazji zapytać o ubranie, jakie mamy, czy tam coś nie jest, nie wiem, brudne, czy jakieś jeszcze tego typu kwestie. Więc można sobie to tak sprawdzić. Natomiast też taka istotna informacja jest taka, że informacje o pozycji i dystansie to nam są podane na urządzeniu, natomiast jeśli kiedy zapytamy się o oświetlenie, o tło lub użyjemy tego pola decyzji zapytaj AI, no to tutaj już ten obraz będzie wysłany do sztucznej inteligencji, do jakiegoś modelu językowego i to będzie też wykorzystane z naszego miesięcznego limitu, tak? Bo Supernova ma teraz trochę tych funkcji AI i one też mają jakieś limity i no akurat te funkcje będą w ten limit się wliczały. Oprócz tego funkcja Dock Reader, to jest chyba bardziej funkcja przydatna dla osób słabowidzących, została rozbudowana o zapisywanie dokumentów, w których coś na przykład wypełniliśmy, bo tam też możemy sobie na tych dokumentach rysować jakieś adnotacje, sobie robić później taki plik wyeksportować. I teraz jak taki plik sobie później eksportujemy, to możemy nadać mu inną nazwę, żeby było nam łatwiej go wyeksportować, jeśli zapisujemy taki plik do formatu Word, PDF lub tekstowego formatu. Natomiast wiele funkcji eksportu, takich jak podkreślanie, branie czegoś w kółko lub dodawanie pól tekstowych, działa tylko w plikach PDF i gdybyśmy próbowali eksportować taki plik do innego formatu, a sobie takie adnotacje dodaliśmy, to Supernova nas ostrzeże, że po prostu w takich plikach takie adnotacje zostaną po prostu utracone. I naprawiono otwieranie takich wyeksportowanych plików z powrotem. W Dock Readerze nie zawsze to chciało działać, no to już powinno po prostu działać. Oprócz tego mamy ciągłe poprawki w aplikacjach Microsoft Office i to są takie rzeczy jak w Edge'u, kiedy otwieramy nową kartę Ctrl-T, to Supernova nas o tym prawidłowo o tym poinformuje. W Office lista sugerowanych plików jest teraz czytana prawidłowo, kiedy używamy pola wyszukiwania. Podobnie w ustawieniach języka, język wyświetlania aplikacji jest prawidłowo czytany, to jest we wszystkich aplikacjach Office. W Outlooku, jeśli korzystamy z czytania myszką, to w skrzynce odbiorczej wiadomości są czytane prawidłowo. Oprócz tego, kiedy planujemy nowe spotkanie, to też mowa prawidłowo czyta kontrolki używane do ustawienia daty takiego spotkania. W Teamsach, kiedy tworzymy nowe spotkanie, to lista sugerowanych kontaktów jest prawidłowo czytana przez syntezę podczas wpisywania imion czy adresów e-mail odbiorców. Użycie polecenia przeczytaj status w Teamsach, to jest numeryczna dwójka, prawidłowo będzie czytała dostępność danego kontaktu, czyli tak, dostępny, zajęty, zaraz wracam i tak dalej. W Wordzie komentarze są prawidłowo czytane zarówno przez mowę i prawidłowo śledzone przez powiększenie. Kiedy nawigujemy między łączami, które są zagnieżdżone w tabelach, mowa już nie mówi opuszczam tabelę niepotrzebnie, no bo cały czas w tabeli jesteśmy, tylko po prostu tam są łącza. I mamy też inne drobne poprawki i są to takie rzeczy, o jak, bardzo istotna zmiana, która nie wiem czemu jest tak nisko, natomiast Supernova po prostu też wspiera monitory brajlowskie oparte o standard HID. To też bardzo, myślę, może być kwestia przydatna. Panel sterowania Dragon, naturally speaking, jest teraz prawidłowo wyświetlany, jeśli korzystamy z Dragona i Supernowy jednocześnie. Otwieranie menu w aplikacji Easy Reader powoduje, że fokus prawidłowo do tego menu wchodzi. W opcji Item Finder, czyli taki wybór rzeczy, nieprawidłowa opcja wyjść z Supernowy już się nie pojawia w niektórych sytuacjach. Tak, co się czasami miało miejsce, gdy na przykład zamknęliśmy okno z jakimś powiadomieniem i wywołaliśmy tą funkcję. Mamy poprawki w wyświetleniu poziomu powiększenia w panelu sterowania Supernowy. Poprawiono mniejsze poziomy powiększenia, takie ułamkowe, czyli na przykład nie 2-3 razy, tylko na przykład nie wiem, 2,5, 2 i tam 2 trzecie, no to takie ustawienia powinny już działać prawidłowo. Wydajność została naprawiona, bo dużo plików wsparcia dla starych, już niewspieranych aplikacji zostało usunięte, dzięki czemu Supernova powinna działać szybciej. Kiedy używamy skrótu, żeby przełączyć kurtynę, no to Supernova zawsze prawidłowo czyta, czy kurtyna została włączona lub wyłączona. Polecenie, gdzie jestem, numeryczna siódemka też zawsze nas poinformuje o tym, że kurtyna jest włączona, gdybyśmy o tym zapomnieli. W domyślne ustawienia czytania tekstu pod myszką zostały trochę zmienione. Teraz Supernova zawsze chwilę poczeka, zanim zacznie czytać, co akurat pod myszką mamy, więc to po prostu powinno dla większości osób działać lepiej. Co tutaj mam jeszcze? W aplikacji skanuj i czytaj. Aplikacja jest otwierana prawidłowo, kiedy wybierzemy, żeby zawartość została otwarta w Easy Readerze, czyli tak zrobimy sobie skan jakiegoś dokumentu i chcemy, żeby się w Easy Readerze otworzył. Teraz to powinno działać. Skrót klawiszowy, jeśli zmieniliśmy skrót klawiszowy do otwierania Supernowej i zaktualizowaliśmy ją, to teraz ten skrót powinien już być zachowany. Poprawki w tłumaczeniu rumuńskim i tureckim. I mamy też poprawki w tłumaczeniu norweskim. Głosy Microsoftu powinny być bardziej responsywne. No i to wszystko, jeśli chodzi o Supernową 2504. No to kilka istotnych nowości, zwłaszcza myślę ta właśnie sztandarowa funkcja z kadrowaniem, to myślę, że będzie bardzo przydatne. No i też myślę, że to wsparcie monitorów HID też jest kwestią dość istotną, no bo tutaj nawet narrator na przykład takich funkcji się doczekał, a większość nowych monitorów, które wychodzą, czy notatników brajlowskich właśnie w tą stronę idzie, więc fajnie, że Supernova jest kolejnym czytnikiem ekranu po czasie, po NVIDIA, po voiceoverze, który, po narratorze też, który takie monitory wspiera.
1: W myśl zasady lepiej późno niż wcale, no i tak sobie myślę, że to wsparcie właśnie kadrowania to może być też szczególnie istotne dlatego, że przynajmniej tak mi się wydaje, większość użytkowników Supernowej stanowią jednak osoby słabowidzące,
2: tak.
1: Które...
2: I tutaj jeszcze ta funkcja ma jedną istotną zaletę ponad na przykład to, jak to działa w JOSie. O tym też zapomniałem wspomnieć, co było w ogólnych aktualnościach wymienione. A mianowicie w JOSie, kiedy z tej funkcji korzystamy, to nie możemy korzystać z kamery w innej aplikacji, więc to jest coś, co generalnie możemy zrobić tylko zanim rozpoczniemy rozmowę. Natomiast tego, co rozumiem, w Supernowej to działa zawsze.
1: No to rzeczywiście, to też jest fajna funkcja i fajnie to zostało zaprojektowane. Teraz zaglądamy do waszych głosówek, tym razem wiadomość od Kaśki.
4: Cześć, z tej strony Kaśka. O czyścicielu już dzisiaj mówić nie będę, bo Michał z Pawłem wyczerpaliście temat. Ja też testowałam i mam podobne wrażenia i odczucia, więc nie będę tutaj się powtarzać. Natomiast dokonałam takiego dość ciekawego odkrycia i myślę, że ponieważ siłą rzeczy też nie mówi się tutaj dużo o udogodnieniach dla słabowidzących, to pomyślałam sobie, że się tym podzielę, bo na niemieckiej liście androidowej pojawiła się dyskusja o możliwościach sterowania głosem, sterowania telefonu głosem. No i oczywiście okulary Meta, oczywiście, znaczy no, zaczęło się od okularów Meta, bo ktoś chciał sobie wyszukać okularami grupy WhatsAppowej, natomiast właśnie okazało się, że potrzeba jest właśnie taka, aby ktoś, kto widzi na tyle, że nie musi używać TalkBacka, mógł sobie sterować głosem telefon. I w takiej próbie pomocy przeglądałam sobie ustawienia dostępności i oprócz tych wszystkich możliwości skorzystania z lupy, z jakiejś tam zmieniania kontrastów ekranu, jakichś tam kolorów i tak dalej, odkryłam narzędzie, które nazywa się Voice Access. I na dzień dzisiejszy, przynajmniej na Androidzie 17, na moim telefonie Pixel 6a, jest on dostępny w językach angielski, niemiecki, hiszpański, portugalski, włoski i japoński. I jest to dość ciekawe narzędzie, ponieważ właśnie pozwala też, znaczy może tak, dla nas całkowicie niewidomych ono mniej więcej nam tyle ułatwi, co ułatwi nam Gemini, bo możemy za pomocą jego otwierać aplikacje, ale już jak próbowałam powiedzieć otwórz YouTube i otwórz coś tam, no to już nie zadziałało. To już z tym zdecydowanie sobie Gemini radzi lepiej. Natomiast możemy wprowadzać tekst. Możemy sobie podświetlić jakiś wybrany fragment ekranu. Możemy nawet, co mi się wydało takie interesujące, sobie ponumerować jakieś obszary na ekranie, znaczy przypisać do nich numery i potem, nie wiem, powiedzieć coś w stylu pokaż dwa i jakiś tam obszar ekranu, który sobie zdefiniowaliśmy, nam to podświetli, czy tam powiększy, bo różne rzeczy możemy z tym robić. No, warto przeglądnąć, przejrzeć sobie tutorial tego Voice Accessa. Nie wiedziałam, że są takie możliwości. No tak, tak. Taka ciekawostka. Pozdrawiam.
1: Dzięki, Kasiu, za te informacje. No tak, to takie sterowanie głosem to też może być przydatne, właśnie szczególnie w przypadku osób czy słabowidzących, czy z różnymi innymi niepełnosprawnościami jeszcze dodatkowymi. Zresztą takie sterowanie głosem to przede wszystkim chyba z myślą o takich osobach jest projektowane tak w ogóle. Teraz czas na kolejny czytnik ekranu. Była Supernova. No to teraz NVDA i dodatki do NVDA. Co tam nowego?
2: No i tutaj jeśli chodzi o NVDA, to ostatnio działo się bardzo dużo i tutaj będzie zarówno takich kilka praktycznych dodatków, które mogą się przydać w pracy codziennej, jak i kilka takich bardziej retro, bo też pojawiło się parę ciekawych syntezatorów mowy w formie dodatków, więc może zacznijmy od tych narzędzi bardziej praktycznych. Jamal Mazrui powraca i stworzył kolejne narzędzie, które myślę, że w niektórych sytuacjach może być bardzo przydatne. Mianowicie nazywa się to Homer View. I to jest, jakby najlepiej ten dodatek opisać, bo trochę trudno. To jest alternatywny sposób na przeglądanie stron internetowych i dokumentów, na pozyskiwanie informacji z takich dokumentów. Może myślę, że tak będzie najlepiej, bo to jest dodatek, który instaluje się w dość specyficzny sposób, bo to nie jest tylko plik NVDA add-on, który po prostu sobie instalujemy. Mamy tutaj normalnie plik exe, który nam instaluje program i później, jak ten program się zainstaluje, no to jeszcze jest instalowany towarzyszący dodatek NVDA. I co ten dodatek ma nam zdać? Kiedy go sobie wywołamy, to otworzy nam się dedykowana wersja przeglądarki Microsoft Edge, która instaluje się z tym dodatkiem. Ona ma swój własny profil, swoje własne ustawienia, więc nam to nie koliduje z naszą główną przeglądarką i ten dodatek poprzez narzędzie deweloperskie, trochę w sumie tak jak ten syntezator Google TTS, o którym niedawno mówiliśmy, z tą przeglądarką się porozumiewa, żeby nam pomóc z różnymi rzeczami. A jakie to są rzeczy? No, bo głównym zadaniem tego dodatku jest pokazanie nam bardziej odwzorowując układ strony, tak jak go widzą osoby widzące. I o jakie tutaj rzeczy chodzi? No, naciskając literę Y, bo tak akurat ten skrót został przepisany, dodatek nas poinformuje, jeśli na przykład mamy otwartą jakąś stronę z, no nie wiem, z jakimś artykułem, że na przykład, chociaż my tego możemy nie wiedzieć, no bo czytniki ekranu generalnie zawsze czytają stronę trochę inaczej, no to będziemy wiedzieć bardziej o układzie strony, że na przykład mimo to, że nam artykuł się przewija, to zawsze widoczne dziś jest na górze menu nawigacyjne, że połowa artykułu jest przykryta monitem o ciasteczkach, który nam to zasłania, ale na szczytnik ekranu nic sobie z tego nie robi, bo to się zostało zaprogramowane źle, że treść jest ukryta przez jakiś inny komunikat, nie wiem, jakiś newsletter, prośbę o subskrypcję, no tego typu kwestie, że jakieś nagłówki, które nam mogą przerwać czytanie tego artykułu, są w jakimś innym miejscu, na przykład, że ten układ strony nie do końca zgadza się z tym, jak widzi go czytnik ekranu, czytając od góry do dołu. I tego typu rzeczy możemy się dowiedzieć. Mamy też bardzo praktyczne skróty, które pozwalają nam szybko przenieść się do głównej treści strony i to są dwa skróty do tego. Jeden przynosi nas tam, gdzie autor strony to ustawił, czyli pewnie tutaj chodzi o te główne punkty orientacyjne, tak strzelam. A drugi skrót przydaje się w sytuacji, gdyby takiego punktu nie było albo był umieszczony źle, no to wtedy ten dodatek może trochę zgadnąć, gdzie taki główny punkt może być. I na tej podstawie może nam po prostu przenieść nas do głównej treści na danej stronie internetowej. Co mamy jeszcze? Mamy bardzo praktyczny skrót, pozwalający nam od razu przeczytać sobie sam artykuł, czyli tutaj taki mamy tryb czytania zaimplementowany, który nam automatycznie wyciąga samo sedno strony jakiś artykuł, właśnie możemy sobie go w łatwiejszy sposób przeczytać. Co jeszcze możemy zrobić? Jeśli na jakiejś stronie są pliki, które byśmy chcieli pobrać, na przykład jakieś dokumenty, i nie chcemy za każdym razem się przeklikliwać, mamy skrót, który pozwala nam przejrzeć zawartość strony posortowaną po typach pliku. Możemy sobie znaczyć pliki, które chcemy pobrać i nam dodatek automatycznie te pliki po prostu pobierze i zapisze do katalogu pobranych plików. Mamy też, w ogóle ten dodatek ma ponad 60 poleceń, dlatego mamy też w nim skrót NVDA Alt F10, który zawsze nam wyświetli listę pełną wszystkich dostępnych skrótów i narzędzie też to może być bardzo przydatne dla osób, które robią audyty dostępnościowe, bo też możemy poprosić, żeby nam taki audyt wygenerował, używając wybranego przez nas silnika zresztą, bo też kilka takich silników jest, no i oprócz tego ma też dostęp do tej treści wizualnej i na tej podstawie nam może jakiś taki raport skompilować, który później możemy od razu albo sami wykorzystać, albo ewentualnie nawet wysłać do autorów strony, byśmy mieli jakiś problem, nie wiemy jak go opisać, no to można ewentualnie, nie wiem, pomóc sobie takim dodatkiem i deweloperów danej strony pokierować. Nie tylko na stronach internetowych ten dodatek stoi, bo też możemy w nim otwierać sobie inne typy dokumentów, jakieś pliki PDF, pliki Word i tak dalej. Działa to w ten sposób, że Ctrl-O sobie możemy taki plik otworzyć, on jest wtedy konwertowany do HTML-a, żeby ta przeglądarka wbudowana w ten dodatek była w stanie go otworzyć, no i później możemy z nim pracować tak jak z tą stroną. No i to jest wszystko, co działa reklamuje. Funkcji pewnie jest trochę więcej, bo tu mamy 60 dostępnych skrótów, więc jeśli to kogoś zaciekawiło, ja też jeszcze nie zdążyłem po prostu tego dodatku sprawdzić, no to Homerview może być całkiem ciekawym narzędziem, czy to właśnie do szybkiego odnajdywania informacji, czy właśnie takim narzędziem, które przyda nam się w pracy z osobami widzącymi, czy właśnie jak gdzieś pracujemy nad zewnętrznym stron, no to też myślę, że i w takiej sytuacji może to być całkiem ciekawe. Ciekawy dodatek. Co mamy dalej? Następny dodatek przyda się bardziej dla osób, które piszą w języku angielskim czasami i nie wiedzą, jak na przykład jakieś zdanie dokończyć. No, możemy użyć sztucznej inteligencji, albo możemy użyć dodatku Word Predictor, który ma na zadanie nam pomóc dokończyć zdanie. Trochę tak jak korzystaliście z klawiatur na urządzeniach mobilnych, to wiecie, że podczas pisania tam nad klawiaturą wyświetlają się po prostu sugestie słów, które możemy wpisać, żeby nasze zdanie dokończyć. No i ten dodatek działa w bardzo podobny sposób, bo są takie narzędzia na komputery, one były dostępne wcześniej, ale no, one są z reguły niedostępne, więc ten dodatek po prostu przez to, że działa przez NVDA, jest dla nas bardzo dostępny. Działa to bardzo łatwo, kiedy dokończymy pisać jakieś słowo, wpiszemy jakieś słowo, naciśniemy spację lub jakiś znak przystankowy, to dodatek się uaktywnia, po kilku sekundach nam zacznie podawać sugestie. Możemy wpisać kilka pierwszych liter słowa, które nas może interesować, nacisnąć NVDA Alt O i nam dodatek zasugeruje, jak to słowo dokończyć. To może być też fajne, jeśli nie jesteśmy pewni, jak zapisać jakieś słowo w sumie. Skróty wybieramy sobie cyframi od 1 do 5, które z proponowanej sugestii chcemy wpisać i dodatek nam to automatycznie wpisze i też będzie uczył się tego, w jakim stylu my to wszystko piszemy i skrótem NVDA Alt P możemy ten dodatek włączyć lub wyłączyć. To jest jeden dodatek. Drugi dodatek jest bardziej uniwersalny i też może być czasami przydatny. Mianowicie nazywa się Window State i jest to dodatek, który dodaje do NVDA funkcję, którą mogą znać użytkownicy czytnika ekranu JAWS, który to, kiedy używamy skrótu Insert T, żeby sprawdzić tytuł okna, mówi nam też, czy okno jest zminimalizowane, zmaksymalizowane, czy w takim trybie przywróconym, więc no, nie jest na pełnym ekranie, ale to też nie jest zminimalizowane. To czasem może być bardzo przydatne, tutaj znów wracamy do stron internetowych, gdzie czasami jeśli strona jest otwarta w mniejszym oknie, czy niektóre aplikacje zresztą zachowują się podobnie, no to niektóre treści mogą się wyświetlać inaczej na przykład i czasem warto wiedzieć, czy faktycznie mamy to okno zmaksymalizowane i ten dodatek nam po prostu o tym może powiedzieć. Działa banalnie prosto, bo dodaje jeden skrót NVDA Shift T, naciśnięcie tego skrótu po prostu nam poda stan tego okna, no i będziemy mieli informację właśnie, czy okno jest zmaksymalizowane, przywrócone, zminimalizowane, zadokowane po lewej, po prawej, na górze czy na dole ekranu, lub czy jest widoczne na ćwierci ekranu. Dodatkowo dodatek dodaje własną kategorię ustawień, Window State w ustawieniach NVDA i włączeń, i tam, jeśli sobie tą opcję włączymy, to podobnie jak w JAWSie naciśnięcie NVDA T, żeby przeczytać tytuł okna, to też po prostu spowoduje dokładnie tak samo jak w JAWSie, że też dodatek nam powie właśnie, czy okno jest zminimalizowane, czy nie. Domyślnie to ta opcja jest wyłączona. Następny dodatek, Enhanced Doc, też myślę, że może być bardzo praktyczny, bo jest to dodatek, który nam dodaje dodatkowe opcje do złagodzenia dźwięku w NVDA, które myślę, że dla wielu osób mogą być bardzo przydatne. Dodaje nam do tego skrótu przełączania złagodzenia dźwięku dwa nowe tryby, które są świadome, gdzie mamy punkt uwagi, gdzie mamy fokus. Oprócz wbudowanych trybów, które mamy w NVDA, czyli to jest ściszaj tylko podczas, gdy NVDA mówi lub odtwarza dźwięki, lub zawsze ściszaj, może też nam zmniejszyć głośność innych aplikacji na podstawie tego, jakie okno jest otwarte. Jakie mamy tryby? No oprócz tych trzech trybów, które mamy w NVDA, czyli tak wyłączone i te dwa tryby, o których mówiłem, to mamy złagodzaj dźwięk nieaktywnych aplikacji, czyli na przykład jesteśmy w jakimś odtwarzaczu multimedii, w jakiejś grze, słuchamy jakiegoś filmu i chcemy tymczasowo ściszyć dźwięki innych aplikacji, mamy rozmowę głosową i chcemy na chwilę ściszyć też inne osoby, no to możemy tego trybu użyć. Lub ścisz aktywną aplikację, czyli możemy zrobić odwrotnie. Jakaś aplikacja jest za głośna, bo odtwarza się na stronie jakiś film głośny. My jesteśmy, też właśnie prowadzimy rozmowę, też chcielibyśmy NVDA usłyszeć, no to możemy użyć tego trybu, żeby tylko tą aplikację na chwilę ściszyć. Więc to jest, wydaje mi się, naprawdę bardzo przydatna funkcja. I myślę, że w sumie to byłaby fajna funkcja, warto dodania ogólnie do NVDA, do tej oficjalnej wersji. Bo no to na pewno sobie zainstaluję i to myślę, że może być bardzo, bardzo przydatny dodatek. Na ten moment te wszystkie dodatki, podobnie zresztą jak następne kilka, o których chcę opowiedzieć, nie są jeszcze w sklepie, natomiast one chyba stopniowo będą się pojawiać. Wiem, że tam Windows State World Predictor już są dodane chyba, albo mają być lada dzień, natomiast Enhanced Doc, tam tutaj też widzę, że w dokumentacji są informacje o tym, że dodatek został przygotowany tak, żeby do sklepu mógł trafić, więc miejmy nadzieję, że to się stanie, a w międzyczasie możemy sobie po prostu pomóc GitHubem i w ten sposób ten dodatek tak sobie dodać. A co mamy teraz? A teraz mamy kilka syntezatorów mowy i teraz cofniemy się trochę w przeszłość i może niektóre z tych syntezatorów poznacie, no bo czemu nie? Pierwszy taki syntezator, to ja sobie może po prostu skonfiguruję i zaraz go puścimy, bo może ktoś z was kiedyś z tego syntezatora korzystał, a może

0: No właśnie.
1: To jest ponoć software'owa wersja Apolla. Jakoś...
0: No nie do końca.
1: No właśnie.
0: Nie zgadzam się z tym stwierdzeniem.
1: Ja też się z tym absolutnie nie zgadzam, a taka była chyba nawet kiedyś oficjalna narracja Dolfina, że Apollo zostało przeniesione w wersji programowej do Orfeusza. Nie, no nie. No.
0: Nie.
2: Może
0: no,
2: podobieństwa są.
0: Podobieństwa są, tak, to
1: może
0: prawda.
1: Może jakiś wariant, może któryś głos, nie wiem, jakiś, bo Apollo też miał ileś tych głosów.
0: No tutaj mamy głosy dwa i oba nie, w ogóle mi się nie kojarzą, bo no właśnie, mamy tylko głos taki. Mamy głos taki. No nie. Możemy sobie tutaj troszkę w ten syntezator ingerować, bo no oprócz tego, że możemy sobie zmienić szybkość, zresztą mogę pokazać, jak to szybko może mówić. On całkiem szybko, aczkolwiek szczerze mówiąc, nie wiem, mi ten polski Orfeusz jakoś nigdy się nie do końca podobał, ale może są ludzie, którzy go lubią. Na pewno ten angielski wyszedł im trochę lepiej i zresztą właśnie tutaj w ogóle autorem tego dodatku jest André Louis, który długie lata właśnie Supernowy korzystał i brakowało mu tego syntezatora pod NVDA. On był jakiś czas zresztą dostępny, natomiast później, kiedy mieliśmy 64-bitową migrację, no to on przestał działać, no i powrócił po prostu w dużym skrócie. Co jeszcze możemy sobie tutaj ustawić? Może jeszcze to zwolnimy. Głośność, wiadomo, wysokość, to wszystko działa. Wykrywanie języków zresztą też. Intonacja, no bo do polskiego ta intonacja to tak średnio działa, szczerze mówiąc. No ale jakaś drobna różnica jest.
1: Ta intonacja to jest taka typowa dla Apolla. To rzeczywiście.
0: No tak. Tutaj można tutaj zmienić rozmiar głowy, jak to się fajnie nazywa. Tutaj jak za każdym razem, jak te parametry zmieniamy.
1: Z sizem pokombinować, to może trochę rzeczywiście do Apolla by to zaczęło być.
0: No jeszcze tutaj mamy jeden parametr. Voicing i tutaj daje nam... Tak właśnie robi taki bardziej szepczący. Tak, to może z tym trochę zmniejszyć wysokość, tak. To może by się dało to trochę pod Apollo upodobnić w sumie. No jakby ktoś chciał popróbować, to proszę bardzo. Będzie można, ten dodatek będzie podlinkowany. Działa zarówno z 32, jak i 64-bitowym NVDA. Na sekundę sobie wyciszę syntezę i sobie zobaczę tutaj, co mamy dalej. Kolejny dodatek od Andrego. A jeszcze nie. Może ten ostatni dodatek od Andrego zostawimy na koniec. Natomiast teraz pokażemy inny syntezator, który no po polsku mówić nie umie tak oficjalnie, ale może jak ktoś korzystał z konkretnych notatników brajlowskich kiedyś, to ten głos też możecie kojarzyć. Teraz sobie przełączymy na ten syntezator. I sobie akurat weszłem na stronę Apple, żeby szybko znaleźć coś po angielsku. Ja tutaj mam go ustawionego dość szybko, nawet szybciej niż oficjalnie ten syntezator potrafił mówić, więc może sobie to
1: zwolnimy. Vision to get the most from Apple products and services, with an active, engaged user base and a vast collective understanding of vision accessibility on Apple's platforms. Members of the Apple Vis, Nuno... Okej, to jest Double Talk. Tak się ten syntezator nazywa. Właściwie on jest bazowany na takim chipie syntezy mowy, który był w latach 90. i wczesnych latach 2000 bardzo popularny. I to był, to był chip, który między innymi właśnie był montowany w późniejszych notatnikach brajlowskich serii Braille'a, i to seria Millennium właśnie była konkretnie. I on oficjalnie nigdy po polsku nie potrafił mówić. Tam Blazy czy Freedom Scientific właściwie go trochę zmusiły do tej polskiej mowy. Brzmiało bardzo specyficznie, jak ktoś kiedyś korzystał, to wie, o czym mówię. Ja korzystałem, ale czy to był taki głos? Ja korzystałem z Braillite'a 2000 akurat.
0: A tam chyba był jeszcze taki poprzedni, tam był Votrax tak zwany, no, to jeszcze wcześniejsza to technologia, to było później.
1: Tak, bo właśnie jakoś tego głosu nie kojarzę zupełnie.
0: Tak, no to było później, jak już te Votraxy nie były produkowane, to przełączyli się na to. No mniej więcej ten chip też był bardzo, ten syntezator właściwie był bardzo popularny za czasów DOS-a, wszystkie czytniki ekranu praktycznie tego wspierały. Powstało też kilka czytników książek dla niewidomych, które z tego korzystały, więc no to jest syntezator, który

0: cieszy się dość dużą sympatią społeczności. I ktoś po prostu stworzył emulator do tego syntezatora. To jest otwarta biblioteka. Oczywiście ona wymaga podania własnego ROM-u, ale ktoś właśnie nad tym usiadł. Okazało się, że tam były używane jakieś bardzo standardowe komponenty. Ten syntezator, co ciekawe, działa na samplach, na difonach tak zwanych. Chyba SMP zresztą w Polsce podobnie działał na podobnej technologii, dlatego on ma taki inny dźwięk niż Orfeusz na przykład. No i właśnie, kiedy ta biblioteka powstała, to bardzo szybko ten syntezator zaczął się rozprzestrzeniać, bo no, pierwsza była właśnie ta wersja jako dodatek do MIDI. Później powstała też wersja na Androida. Dosłownie godzinę temu ktoś wypuścił wersję na iPhone'a na testflight'cie, więc no tutaj też ludzie no dość intensywnie zaczęli ten syntezator portować na inne platformy. I tutaj też właśnie dość duże mamy możliwości konfiguracyjne, jeśli chodzi o to, jak ten syntezator może mówić. Już pokazywałem, jak szybko on może mówić, no, ale tutaj też mamy jakieś pogłosy. I tego typu parametry możemy sobie zmieniać. No tutaj mamy też dużo ustawień. Można sobie tutaj wpływać na korektor tego syntezatora. No tych ustawień generalnie jest dużo. I jeszcze trzeci syntezator, tutaj znów dodatek autorstwa Andrego Lujego na podstawie emulacji, która jest dostępna w emulatorze MAME, który zaczynał od automatów, a teraz potrafi emulować wszystko od właśnie syntezatorów przez jakieś gry elektroniczne, jakieś zabawki, kończąc na innych urządzeniach. Syntezator, który też możecie w pewnym sensie kojarzyć, a przynajmniej jego rodzinę w pewnym sensie.
1: Apple Vis. Original profile. Mozilla Firefox. Served communities. Vast collective understanding of vision accessibility on Apple's platforms. Members of the Apple Vis. Community support each other in accessing the maximum potential of Apple hardware, software and services.
0: Czy komuś ten głos kogoś przypomina? Albo coś?
1: Speech mode on demand.
2: Czy to jest DeckTalk?
0: Nie do końca, natomiast bardzo dużo osób tak się może wydawać. To jest syntezator nazywający się Prose 2000 i on był produkowany przez firmę Telesensory Systems. Oni chyba nawet swoje własne czytniki ekranu produkowali swojego czasu. On później został przejęty przez firmę Centigram i oni tam też stworzyli głosy True Voice pod SAPI 4. Jak ktoś pamięta, to bardzo podobnie te głosy do siebie brzmią. Ale ten syntezator jest bardzo sławny z innego powodu, mianowicie z trochę starszej wersji tego chipu, więc to brzmiało minimalnie inaczej, ale bardzo podobnie. Korzystał taki... Myślę, że możecie kojarzyć Stephena Hawkinga. I on bardzo długo z tego syntezatora właśnie korzystał, do tego stopnia, że nawet jak jakaś firma, chyba Neospeech, mu zaproponowało coś bardziej naturalnego, no to on tam chwilę z tego pokorzystał, później stwierdził, że nie, ja wracam do tego. To był jego głos. Jak gdzieś słyszeliście właśnie, jak się Stephen Hawking gdzieś wypowiadał, no to właśnie on mniej więcej z takiego syntezatora korzystał. I teraz jakby ktoś chciał zobaczyć, jak się na takiej syntezie pracowało, no to mamy właśnie dodatek do MVDA, którym można sobie ten syntezator potestować, czytać różne teksty, no i też właśnie jest dostępny w formie dodatku. No i wszystko.
2: No to rzeczywiście obrodziło tymi dodatkami, ale ty jeszcze, Pawle, zdaje się, coś tutaj masz.
3: Ja dodatki mam dwa. Pierwszy dodatek, tutaj kłania się osoba, która już, no myślę, że trochę rzeczy, z których korzystaliśmy, stworzyła, czyli Kostia Klatki. Jeden z członków ukraińskiej społeczności osób z funkcją wzroku. Między innymi autor takiego dodatku jak Unigram Plus czy WhatsApp Plus, jak jeszcze... Ach, WhatsApp był pięknym programem na Windows. No tym razem narzędzie, które jest dość proste, ale efektywne, jeśli chodzi o robienie tego, co ma robić, czyli Whole Word Echo. Echo całego słowa. No jeżeli korzystacie z NVDA i z echa klawiatury, a konkretnie echa słów wpisywanych, no to może zauważyliście, że jak napisaliście jakieś słowo i potem je na przykład popełniliście jakiś tam błąd, nie wiem, backspace'em coś tam zostało skasowane, dopisane i dopiero potem naciśnięta spacja, to czytane było wszystko, czyli zarówno to z pomyłką, jak i to, co napisaliśmy potem, bo NVDA nie zwraca uwagi na to, czy coś jest słowem wpisanym, czy coś było sekwencją klawiszy naciśniętych na klawiaturze do spacji, czy tam do znaku przystankowego. No ten dodatek to naprawia. Od teraz, jeżeli nie wiem, usuwamy słowa, coś w tych słowach przed spacją jeszcze poprawiamy, backspace'ujemy i tak dalej, no to powinno być to czytane poprawnie. To jest swoją drogą ciekawe, bo też zdaje się, że już powoli jakieś dyskusje toczą się na repozytorium NVDA o tym, jak ten problem rzeczywiście rozwiązać na poziomie samego czytnika, więc bardzo możliwe, że za czas jakiś po prostu ten, no nie wiem, no błąd, ta implementacja zostanie naprawiona w NVDA, ale póki to się jeszcze no, nie wydarzy, no to mamy taki dodatek. To do Kosti jeszcze wrócimy dzisiaj. Natomiast tu jeszcze patrzę. Mamy drugi dodatek, który zwrócił moją uwagę, czyli Music Lyrics Finder autorstwa tej samej osoby, która też stworzyła Free Radio, która stworzyła też Easy Table Navigator, czyli Surveyor 128. No i co? Jak ta sama nazwa wskazuje, dodatek pozwala nam na wyszukiwanie tekstów piosenek, ale to nie jest tylko tak, że wpisujemy sobie tytuł wykonawcy i się tam z jakiejś bazy danych coś załaduje. My tutaj mamy, chyba to jest Shazam. I ja przeczytam może readme tego dodatku tak szybko, to się dowiemy. Music Lyrics Finder to dodatek dla NVDA, który identyfikuje muzykę, która gra wokół ciebie lub na twoim komputerze i w sposób przyjazny screenreaderowi oraz niewymagający użycia rąk, no ciekawe, pozwala na pobranie jej tekstu. Jest to dodatek stworzony na podstawie Music Recognizer Py we Free Radio. Nawet nie wiedziałem, że Free Radio ma jakieś rozpoznawanie muzyki, więc pytanie, czy tu jest jakiś Shazam użyty, czy jakiś jeszcze inny dodatek. I Lyrics Service, czyli we Free Radio mamy już pobieranie też tekstów piosenek. No, zobaczcie, nie śledziłem dodatku, a tu już takie ciekawe rzeczy się pojawiły. No, ale tutaj działa to jako zupełnie osobny dodatek. Jakie mamy funkcje? Rozpoznawanie tego, co słychać z mikrofonu albo w audio systemowym na komputerze. Urządzenie, z którego ma to audio systemowe być pobierane, można skonfigurować w ustawienia. Tak, no i możemy tutaj też rozpoznawać jednocześnie z mikrofonu i z tego loopbacku, z tej pętli systemowej, czyli z dowolnego urządzenia audio na naszym komputerze. Mamy też rozpoznawanie z pliku, który mamy na komputerze. No tutaj dużo formatów jest wspieranych. MP3, WAV, FLAC, OGG, M4A, ACC, AAC, przepraszam, i WMA. Mamy pokazywanie tekstu przez lrclib.net. Nawet nie wiedziałem, że jest taka biblioteka. No proszę. Nie wymagana jest żadna klucz API. Okno, które to wyświetla, jest przewijalne. Można je przewijać. Można też skopiować tytuł utworu do schowka. Podczas pobierania tekstu, kiedy to wszystko trwa, w toku jest, no to piszczy nam pipnięcie. Można to wyłączyć w ustawieniach. No i to w sumie tyle. Wymagany jest tylko FFmpeg. Tu jeszcze mamy no, to jakiś stereomiks lub jakieś urządzenie, które pozwoliłoby na pobieranie dźwięku z systemu. No, mikrofon tylko, jeżeli chcemy mikrofonem rozpoznawać. Nie mamy też przypisanego domyślnie skrótu klawiszowego. Można w menedżerze gestów, edycji gestów po prostu przypisać sobie jakieś gesty, ale mamy domyślnie, znaczy mamy skróty, które możemy przypisać. Rozpoznawanie przez nasłuchiwanie, rozpoznawanie pliku audio, pokaż tekst dla ostatnio rozpoznanego utworu i otwórz ustawienia dodatku. No, mamy też ustawienia i czyli to jest Music Recognition jest to reimplementacja w Pythonie algorytmu Shazama z projektu Shazam.io. I tu jest pytanie, Michał, ty się tym bawiłeś? Rozumiem, że to nie łączy się z serwerem Shazama?
2: Oczywiście, że się z czymś łączy. Są biblioteki do tego i tak, to jak najbardziej. Gdzieś łączy się do API Shazama i rzeczywiście to po prostu działa. On prawdopodobnie wykorzystuje jakieś darmowe limity Shazama, które wszak muszą być, bo no przecież Shazam jest darmowy. Są różnego rodzaju usługi takie płatne, jak na przykład ICR Cloud, to się nazywa. To jest takie profesjonalne narzędzie dla radiowców, dla stacji telewizyjnych muzycznych, które jest w stanie na przykład wykrywać jeszcze więcej informacji dotyczących muzyki i to jest akurat, no podejrzewam, nie działa w tej bibliotece. Ja się akurat kiedyś ACR Cloudem bawiłem. Natomiast bawiłem się też oczywiście tym Shazam.io, bo wykorzystuję te biblioteki w tym moim narzędziu GUI, które rozpoznaje utwory w plikach audio, w strumieniach icecastowo, shoutcastowych. Także tak, to jest jak najbardziej to.
3: Okej, okay. No to tak. No i teksty piosenek są z liblrc.net. To jest ponoć jakaś otwarta źródłowa baza tekstów piosenek. Nie wiedziałem, że takie coś istnieje, dlatego też nie wiem do końca, na ile ona jest pokaźna, to znaczy, zwłaszcza tutaj myślę o piosenkach nie w języku na przykład angielskim, tylko chociażby w polskim czy w innych językach, no wszak Shazam muzykę z całego świata nam potrafi rozpoznać. Także no, jest się czym bawić, jeżeli chcielibyście mieć Shazama w formie dodatku do NVDA i jeszcze z tekstami piosenek, no to jest teraz na to taka możliwość.
2: A gdyby ktoś chciał w coś pograć, to w co tym razem, Piotrze?
0: Jak zwykle dzieje się pod tym względem bardzo dużo i tutaj będzie na zakrętkę głośno, bo tutaj no właśnie miałem głośny monitor, który właśnie przeszedł w tryb uśpienia, no ale już powinno być okej. I co tutaj się dzieje w świecie gier? No dzieje się jak zwykle całkiem dużo, natomiast może nie tyle co za czasami o ile mówimy, ale i tak kilka bardzo ciekawych rzeczy się działo. Między innymi jeśli chodzi o mody dostępnościowe, to pojawił się mod do gry, której myślę, że wiele osób będzie kojarzyło. Natomiast niestety on na kilka godzin przed audycją tam ponoć jakiś krytyczny błąd został wykryty, więc tutaj deweloper prosi, żeby jeszcze kilka godzin, może kilka dni poczekać, żeby one były naprawione, ale myślę, że wiele osób ucieszy się z tego, że w końcu dostaliśmy moda do gry Football Manager 26. Wiem, że co jakiś czas pojawiały się prośby o to, żeby jakieś gry jakkolwiek związane z piłką nożną stały się dla nas dostępne i o ile udostępnienie takiej gry, gdzie sterujemy piłkarzami, może być trudne i tutaj zarówno jeśli chodzi o aspekt dostania się do takiej gry, bo niestety jeśli chodzi o czy to serię EA Sports FC, czy drugą taką serię od Konami konkurencyjną, to no tam niestety bardzo są rozbudowane zabezpieczenia przeciwko oszukiwaniu, tak anti-cheaty tak zwane, które nawet gdzieś instalują jakieś sterowniki na poziomie jądra systemu, więc tam średnio da się te gry modyfikować, a no druga kwestia też tutaj, jak to w dźwięku zaprezentować 22 zawodników, którzy biegają, gdzie naprawdę musimy wiedzieć bardzo dobrze, co się na boisku dzieje. Zastanawiałem się na tym, nie wiem, jakbym to rozwiązał. Ale no co można zrobić w zamian? No można na przykład udostępnić grę, w której zarządzamy taką drużyną futbolową. I właśnie taką grą jest Football Manager 26, co nie znaczy, że też nie mamy wpływu na to, co się dzieje podczas meczu, bo my decydujemy nad strategią, czy ewentualnie chcemy wpuszczać jakichś innych zawodników, jeśli stwierdzimy, że jakieś zmiany są potrzebne. No, takie decyzje możemy podejmować. I na to wszystko nam ten mod pozwala. Jeśli chodzi o samego Football Manager, to jest to seria bardzo kultowa, która też jest od 20 paru lat na rynku i czym właśnie powiedzmy seria FIFA czy teraz EA Sports FC jest, czy to takiej gry w czasie rzeczywistym, to właśnie tym samym jest Football Manager. A co za tym idzie? Mamy bardzo dużo licencjonowanych lig i zawodników, także czy chcemy odegrać sobie Mundial, czy chcemy sobie pograć na przykład w angielski Premier League, czy może bardziej bliżej naszego podwórka w polskiej Ekstraklasie, czy pierwszej lidze, bo te ligi też są reprezentowane w Football Managerze 26, Możemy. I dodatek nam po prostu daje dostęp do wszystkich funkcji, które mamy w grze i tutaj no czym zarządzamy, to tutaj no zarządzamy jakby całym klubiem, zarówno aspektami finansowymi, personelowymi, czyli to jest zatrudnienie trenerów, sztabów i tak dalej, szukanie zawodników i podpisywanie z nimi kontraktów. Nad tym wszystkim my czuwamy oczywiście, szukanie sponsorów i tak dalej. No i generalnie naszym zadaniem jest po prostu poprowadzenie czy to naszego klubu od lig niższych do najwyższych, czy to po prostu drużyny narodowej, no oczywiście też drużyny narodowe możemy prowadzić, no i po prostu wygrywać wszystko, co się da. Możemy oczywiście też mecze oglądać i jeśli te mecze będziemy oglądać, no to nie dość, że mod nam będzie czytał wszystki komentarz, który się wyświetla, ale też mamy dodatkowe dźwięki, które nas informują o tym właśnie, gdzie jest piłka, kto ma piłkę, co jest akurat pokazywane, więc nawet jeśli bezpośrednio nie możemy piłkarzami sterować, to i tak poczujemy się tak, jakbyśmy brali w tym meczu udział. To, jak ten mod został zrobiony, też jest całkiem ciekawe, bo autor tego moda postanowił zrobić to tak, że moda gramy sobie przez przeglądarkę. Gra otwiera się nam w tle, więc wszystkie dźwięki i tak dalej słyszymy. Natomiast sam mod otwiera jeszcze drugie okienko, które wyświetla nam taki widok internetowy, też otwierany w przeglądarce Edge, jest tak trochę tak WhatsApp, na przykład taki widok internetowy i tam normalnie mamy po prostu tabelki, mamy przyciski, listy rozwijane i w ten sposób sobie tym interfejsem sterujemy. To jest o tyle fajne, że no to będzie bardzo fajnie działało zarówno z mową i z Braille'em, niezależnie od tego, z jakiego czytnika ekranu. No korzystamy, no i właśnie przez to, że no Football Manager ma taki dość rozbudowany interfejs, jest to dość skomplikowana gra, jak pisze sam autor, no to przez to właśnie, że ten interfejs jest nam przedstawiany w taki, a nie w inny sposób, no to powinny te wszelkie informacje być wyświetlane w taki bardzo fajny dla nas sposób. Także to jest zdecydowanie taka największa informacja, która myślę, że wiele osób może ucieszyć, ale to jeszcze nie jest koniec gier, które się pojawiły, bo zaskoczenie, które ja miałem przez ten weekend, to inna gra, tym razem gra, która nie potrzebuje modów, żeby być dostępna i to też mnie bardzo ucieszyło, mianowicie jest to bijatyka Marvel Token Fighting Souls. Jest to gra, która oficjalnie pojawi się 7 sierpnia na PlayStation 5 i na komputerach na platformie Steam. I jest to, jak można się domyślić z nazwy, no bijatyka osadzona w uniwersum Marvel. Więc tutaj będziemy walczyć no między innymi takimi postaciami jak Iron Man, Spider-Man, w kilku zresztą wersjach, kilku X-Menów też się znajdzie, Kapitan Ameryka i wielu, wielu innych też będziemy mieć okazję sterować niektórymi z złoczyńców, którzy w tym uniwersum Marvela, tych różnych komiksach się pojawili. Gra jest o tyle ciekawa, że nie jest produkowana przez zachodnie studio. Jest to typowo gra japońska i taka bardzo japońska bijatyka, tworzona przez firmę Arc System Works. Jak ktoś lubi bijatyki, to będziecie wiedzieć, że to jest firma, która generalnie wie, co robi i właśnie tylko tym się zajmuje, podobnie jak na przykład Capcom. No oni właśnie też są znani z tworzenia bardzo dobrych bijatyk, na przykład taka seria Guilty Gear, chyba pierwsza, co mi przychodzi do głowy, Dead or Alive, chyba to też oni, ale tutaj głowy nie dam. No mniej więcej wiedzą, co robią, jeśli chodzi o bijatyki. I z reguły japońskie gry nie są tak dostępne jak gry tworzone przez zachodnich deweloperów. Są wyjątki, w ogóle mieliśmy pierwszy wyjątek na początku tego miesiąca, czyli Rhythm Heaven Groove, o tym już był podcast, a teraz mamy drugi, bo tutaj ewidentnie ktoś odrobił pracę domową i zresztą też jak pojawiały się wcześniej ankiety w poprzednich jakichś alfa, które były udostępniane, że jednak niewidomi bijatyki lubią. I pojawiły się pytania typu, gdyby w grze był czytnik ekranu, co dla was byłoby ważne, co powinno być czytane? I teraz gra ta doczekała się otwartej bety. Ta otwarta beta trwała od piątku do niedzieli, zarówno właśnie na PlayStation, jak i na komputerze. Można ją było sobie pobrać za darmo. I jak też ktoś sobie sprawdził na dostępne funkcje dostępności na stronie sklepowej tej gry, no to właśnie mógł zauważyć, że tam między innymi był właśnie wymieniony czytnik ekranu. Na PlayStation w ogóle on był wymieniony w formie podstawowej, bo tam jeśli chodzi o tagi dostępności PlayStation, to one są dużo bardziej rozbudowane. Tam deweloper może oznaczyć, że czytnik ekranu czy jakaś inna funkcja jest taka podstawowa, że na przykład są niektóre czytane rzeczy, ale nie wszystkie, lub bardziej zaawansowana, że jest czytane wszystko. No i tutaj to było oznaczone jako podstawowe, podstawowy czytnik ekranu. Natomiast okazało się, że to wcale taki podstawowy czytnik ekranu nie jest, bo kiedy sobie też tą publiczną betę pobrałem, no to okazało się, że tak naprawdę jest czytane wszystko. Od samouczków, listy, ruchów postaci, to są bardzo kluczowe kwestie w tego typu grach. Wszystkie menu, wszystko. Jedyne, co nie było czytane, no to jest bardziej błąd samego PlayStation, to jest klawiatura, gdzie wpisujemy swój nick. Ale problem można obejść, na przykład podłączając klawiaturę, natomiast jak gramy na komputerze, no to tutaj w ogóle problemu nie ma, no bo po prostu mamy klawiaturę pod ręką. A ta dostępność działa, wiem, zarówno właśnie na wersji pod PlayStation i na PC. Ponadto, i to mnie zaskoczyło jeszcze bardziej, to ta dostępność wydaje się, że jest wspierana we wszystkich językach, w których jest, na które została przetłumaczona sama gra. Język polski nie dość, że jest na tej liście, no to właśnie też, co mnie bardzo ucieszyło, bo to też nie jest tak oczywiste, jest przez tą dostępność wspierany. Można sobie zmienić i głośność, szybkość, i to opcje szybkości są bardzo wysokie. Nie wiem, jaka tam jest używana synteza, nie słyszałem jej do tej pory, ale to jest całkiem przyjemny głos, zarówno w wersji angielskiej i polskiej. Bardzo fajnie da się z tego korzystać, natomiast jeśli chodzi o samo udźwiękowienie postaci, czy na przykład trybu fabularnego, no tutaj niestety polskiego nie mamy. Mamy napisy, one nie są czytane, no więc tutaj szkoda, ale powiedzmy, że to jest do wybaczenia, mimo tyle, że mimo wszystko całą grę możemy sobie grać. I jeśli chodzi o dostępne tryby, no to właśnie mamy tutaj taki tryb fabularny. W ramach tej otwartej bety nie było tego trybu jakoś bardzo dużo, to jakieś pierwsze pół godziny, godzina fabuły była dla nas dostępna, ale gra się to bardzo fajnie. Wygląda to podobnie jak tryb fabularny na przykład w Mortal Kombacie, gdzie po prostu mamy różne scenki, które posuwają się do przodu i w wybranych momentach po prostu przejmujemy kontrolę nad jakąś postacią i sobie walczymy. Natomiast tutaj przez to, że to są postaci komiksowe, jeszcze zrobione przez Japończyków, to nawet taki bardziej mamy, no tak, to trochę ogląda się jak jakiś anime w sumie. To ma bardzo specyficzny, ale bardzo przyjemny klimat, fenomenalną ścieżkę dźwiękową, bardzo fajnie zrobioną haptykę na kontrolerze, przynajmniej jeśli chodzi o wersję PlayStation, ale tutaj też właśnie PC-towcy też będą mogli sobie pograć. No, sama gra jest bardzo dynamiczna, to jest bijatyka 4x4, więc mamy cztery postacie, którymi możemy przejąć kontrolę i w odpowiednich momentach je wpuszczać, żeby tworzyć kombinacje. No, gra się szybko, dźwięk jest stereo, więc wiemy, co się dzieje. No, jeśli lubicie bijatyki, to polecam sobie grę sprawdzić. Ona publicznie pojawi się 7 sierpnia i wtedy będzie ją można grać. Można już ją kupić szybciej w przedsprzedaży zarówno na Steamie, jak i na PlayStation. No i fajnie, że tutaj kolejne gry, które nie są modyfikowane, są dla nas dostępne. A to może być początek. Jeśli chodzi o Sony, no to tutaj oni na pewno radzą sobie z tym lepiej, bo w wrześniu wychodzi Marvel's Wolverine, która też prawdopodobnie będzie dla nas dostępna. Wszystkie znaki na niebie i na ziemi na to wskazują, ale też nie chcę powiedzieć na to, że tak będzie. Też przepraszam za dźwięki tutaj w tle dzisiaj, ale myślę, że to że ta gra też powinna być dla nas dostępna. No, w przeciwieństwie do Xboxa, który niestety gdzieś na przykład ludzie powiedzianych za dostępność zwalnia, no tutaj Sony pokazuje, co można zrobić. No niestety. Ale to jeszcze nie koniec wiadomości o grach, bo jeszcze kilka modów się pojawiło i gier. Między innymi pojawił się mod do Polygon Beat Battle Royale i jest to strzelanka w takim klimacie 8-bitowym, jak można się z nazwy domyślić, do której powstał mod dostępnościowy, który został udostępniony przez moda, który przynajmniej dla trybie jednoosobowym działa. I to nawet ponoć z tego, co czytałem, ludzi, którzy tą grę sprawdzili, działa całkiem fajnie. Trochę dużo mówi na ten moment. No, ludzie chcieliby, żeby jednak więcej rzeczy było komunikowane przez dźwięk niż przez syntezę i autor obiecuje, że będzie nad tym modem pracował. Natomiast jak ktoś taki gier szuka, to tutaj kolejna taka szczelanka po Ravenfieldzie, o którym mówiliśmy niedawno, też została dla nas udostępniona. Oprócz tego pojawił się mod do gry Citizen Sleeper i to jest gra fabularna z elementami takich stołowych RPG-ów. Na zrujnowanej stacji kosmicznej, na której mieszkają tysiące ludzi, którzy po prostu próbują przetrwać. I jest to połączenie gry na przetrwanie gry typu survival, gry, której gdzieś rzucamy kośćmi, są różne losowe elementy i powieści wizualnej. Natomiast autor moda mówi, że nie lubi tutaj tego słowa powieść wizualna, to nie do końca oddaje klimat tej gry. Bo na początku cyklu dostajemy ograniczoną ilość kości na podstawie tego, jaką kondycję ma nasza postać. No i każda kość to jest jakaś czynność, którą możemy wykonać. Ukraść jakiś statek, pracować gdzieś, hakować różne rzeczy, nawiązywać przyjaźnie i wiele, wiele więcej. No i generalnie ten mod nam tą grę w pełni udostępnia, to myślę, że no to jest na pewno tytuł, który będę musiał sobie sprawdzić. Jeśli lubicie takie gry w klimatach science fiction, no to myślę, że też powinniście sobie ją sprawdzić. A gdybyście chcieli coś bardziej relaksującego, to pojawiła się gra na iPhone'y Pet Gima, w której to sobie szukamy, trochę tak jak w Pokemonach, zwierzaki, o które później musimy dbać. Jednocześnie tam później możemy odblokować kolejne lokacje i znajdować ich jeszcze więcej. Mamy też opcję dekorowania naszego domku, natomiast ona dla nas z czytnikiem ekranu dostępna nie jest, ale możemy wysyłać nasze stworki na różne ekspedycje i będą nam przynosić zarówno monety i różne przedmioty. Możemy wykonywać różne misje. Ponad 30 stworków do znalezienia i no i wiele więcej, czy możemy ze znajomymi odwiedzać domki znajomych. No, dużym aspektem tej gry, do którego na razie przynajmniej nie mamy dostępu, jest dekorowanie naszego domku, natomiast inne aspekty gry są jak najbardziej dla nas dostępne. I jeszcze jedna gra na koniec dla tych, którzy lubią powieści wizualne. Yet Another Killing Game to jest taka klasyczna powieść typu kryminał, taki thriller. Opis gry jest taki, że gramy postacią, która straciła swoją pamięć, która utknęła w jakimś tajemniczym domu. My i jeszcze dwie inne osoby, które tak zostały porwane. Jedyny sposób na wydostanie się to, że jedna z trzech osób, które są w tym domu, musi zginąć. Czy my zginiemy, czy my kogoś zabijemy, kto za tym stoi, czy nie ma sposobu, żeby wszyscy się z tego domu wydostali, no na tym wszystkim będziemy musieli sami to wszystko odkryć. Gra jest inspirowana popularnymi innymi grami z typu kryminał, na przykład to jest seria Ace Attorney, Phoenix Wright, no to tutaj bardzo dobre gry też, więc myślę, że tutaj też może to być bardzo ciekawa produkcja. Gra, która akurat też nie wymaga moda, jest sama z siebie dostępna, no bo przez to jest powieść wizualna, no to powstała w silniku RenPy, który do takich rzeczy został stworzony i on generalnie właśnie sam z siebie taką dostępność nam oferuje. No i to wszystko, jeśli chodzi o gry na ten tydzień. Dużo się działo, pewnie w przyszłym tygodniu, no chociaż akurat coś mogę powiedzieć, że w przyszłym tygodniu mniej będzie, ale pewnie też dużo w świecie gier się będzie działo, więc na pewno ten temat jeszcze będzie wracał.
2: No to jak za dwa tygodnie, Piotrze, wrócisz, to będzie klęska urodzaju, jeżeli chodzi o gry, bo rzeczywiście to jest taki temat i taki dział, gdzie cały czas coś się dzieje, gdzie rzeczywiście jest dużo osób zaangażowanych, no i też jeżeli chodzi o kwestię modów, no to po prostu widać, że też naprawdę no, idzie ten rozwój bardzo intensywnie, ale my teraz, zanim przejdziemy dalej i zanim przejdziemy do kolejnego tematu, to może odbierzmy kolejny telefon. Kto jest z nami?
4: Patryk z tej strony.
2: Cześć Patryku, jakoś słabo cię słychać, ale zaraz spróbujemy temu w jaki sposób...
4: A to ciekawe.
2: O, już, no teraz to ze skrajności w skrajność. Już cię dobrze słychać. Słuchamy zatem.
4: To znaczy, ja jeszcze chciałem powiedzieć o jednym modzie, skoro już byliśmy przy modach. No z tym, że tutaj akurat jest problem z tym modem, bo on nie jest na forum audiogames.net, a jest na tym Discordzie, tym kanale Discordowym, gdzie większość modów się pojawia, czyli Accessibility Disco, i bynajmniej autor, jak mu powiedziałem, że powinien się ten mod pojawić na audiogames.net, to on powiedział, no fajnie, ale ja to nie mam czasu na przeglądanie forum i Discorda. A ja po prostu wychodzę z założenia, że publikowanie modów na forum audiogames.net, jak się nie jest autorem moda, jest trochę bez sensu, ponieważ no, potem przekazywanie tego, co napisali autorzy, znaczy co inni użytkownicy napisali, no jest trochę, mnie by się nie chciało tego robić, więc ale chyba jest link na GitHubie, a mianowicie do czego to jest mod? To jest mod do takiej gry taktycznego RPGa, czyli do Battle Brothers. To jest taka dość popularna gra, osadzona w klimatach średniowiecznych, w której to dowodzimy, jesteśmy dowódcą ekipy najemników. No i każda z tych, każda jakby ta gra zawiera różne kampanie, szereg kampanii, które możemy wykonywać. Jest to taki taktyczny RPG trochę, Jezus, jak system walki trochę jest podobny do tego, Boże, jak się nazywała ta taka gra, do której też jest mod, która jest takim też RPG-iem. Jejku, to zrobił ten francuski deweloper tego moda. Jejku.
0: Songs of Conquest?
4: Nie, to... To jest taka, o wikingach to było. To by było...
0: Dobra. No, nazwa uciekła, dużo tego było, ale to we Flashu to było. Wiem, o czym mówisz.
4: Tak, i tam właśnie też jest taki podobny właśnie system walki taktyczny. Poruszamy i jest mapa taka jak w cywilizacji, że jest mapa sześcienna, gdzie po prostu chodzimy sobie jednostkami. No i ogólnie mamy kampanię, za każdym razem jak zaczynamy jakąś kampanię, no to za każdym razem zaczynamy z innymi braćmi, powiedzmy, z innymi najemnikami, z inną mapą, ponieważ mapa jest losowo generowana. Ten mod póki co ma troszeczkę błędów, bo na przykład ekran levelowania jest jeszcze nie do końca dostępny. Też ja zgłosiłem autorowi taką rzecz, żeby przeciwnicy nie byli, czy na przykład w położeniu przeciwników teraz obecnie jest na przykład czytane, że tam jest przeciwnik umieszczony gdzieś na kratce trzeciej, na czwartej godzinie zegarowej. No ja zdecydowanie bym wolał, gdyby na przykład było to opisywane, że jest na czwartym tej kratce północny wschód na przykład. Także zobaczymy, czy zostanie to zrobione. Jeszcze a propos moda do Kotora jedynki. Ostatnio pojawiła się wersja, gdzie już w zasadzie większość rzeczy zostało takich dopracowanych i jak to autor powiedział, jesteśmy w stanie przejść Kotora od A do Z, włącznie z jakimiś zadaniami pobocznymi. Natomiast no, ja ciągle walczę o to, żeby czytnik ekranu ZDR był wspierany, ponieważ no, z tym jest problem i dowiedziałem się od autora, że to trochę może wynikać z jakichś tam skodowania, mogą być problemy i obawiam się, że to mogą być problemy samego Kotora, niestety. Natomiast najnowsza wersja moda niestety popsuła to, że jeżeli gramy w Kotora ze spolszczeniem, bo jest nieoficjalne tłumaczenie do Kotora, które zresztą jest bardzo dobre, no to ta wersja najnowsza niestety psuje kodowanie. Właśnie a propos kodowania, że no nie ma polskich znaków, już to zgłosiłem, nawet podesłałem spolszczenie, no bo nie wiem, co się zepsuło w poprzednich wersjach, to działało bardzo dobrze w najnowszej wersji, to niestety się bardzo popsuło. Ale gdyby ktoś chciał, komuś by to nie przeszkadzało, a chciałby sobie Knight of the Old Republic pobrać, no to według autora już jest to grywalne w 100%, a jest to gra z bardzo otwartym światem. Także jest na pewno co eksplorować, ja na pewno będę kontynuować tę rozgrywkę, bo ja w sumie ją zacząłem dość tak solidnie. No i myślę, że też warto, że jest to tłumaczenie, polskie i nawet muszę wam powiedzieć, że jest oprócz polskiego tłumaczenia jest dubbing zrobiony przez AI. I naprawdę ten dubbing, nie wiem, Piotrze, ty wiem, że grałeś w Kotora, ale jak nie testowałeś ze spolszczeniem i z tym dubbingiem, to jak najbardziej ci to polecam, bo to naprawdę...
0: Ze spolszczeniem nie grałem, natomiast samą grę mogę polecić, bo zwłaszcza jak ktoś lubi Gwiezdne Wojny, to no to jest...
4: A nawet jak nie lubi, ja na przykład powiem szczerze, tak, że ja nie lubię Gwiezdnych Wojen, a przy tej grze zastanawiam się, czy ich nie polubię. Tak.
0: Bo no tu... polecam, zwłaszcza te rozszerzone uniwersum, które tam powstało, to wszystkie seriale poboczne, to też jest co oglądać.
4: Tak, natomiast jeszcze jest aktualizacja moda do słynnego jakże Cyberpunka 2077, w którym ja już miałem trochę okazję pograć. I na przykład najnowsza wersja dodaje to, że jeżeli mamy objective, czyli mamy chodzenie za questami, no to pojawiła się możliwość lock, nie lock to objective, przepraszam, czyli że można zablokować kamerę, tylko pojawił się snap, opcja snap to objective i działa to troszeczkę tak, jak znaliśmy w The Last of Us, że w momencie, kiedy my przytrzymamy odpowiedni przycisk, no to kamera nam obróci się tylko w miejsce, gdzie mamy iść, bo tam są dwa rodzaje jakby sterowania kamerą, ale w zasadzie trzy, bo jest lock kamera, czyli możemy po prostu kamerę wziąć i zablokować na obiekcie, do którego na przykład podążamy. Nie wiem w sumie, jaki to ma cel, tak w dużej mierze, jeżeli na przykład chodzimy do tego obiektu, bo przecież jak zrobimy lock, no to w tym momencie w ogóle nie możemy kamerą obracać ani postacią, więc dla mnie to jest trochę bez sensu, po co to jest, ale jest taka opcja, no bo Cyberpunk jest grą 3D, więc tutaj no może to się przydaje przy namierzaniu, natomiast coś takiego jak lock, że możemy zablokować kamerę, jest coś takiego jak center, że możemy kamerę wycentrować po prostu na jakimś obiekcie, czyli po prostu, żeby kamera zawsze była na środku do tego, co chodzimy. No i jest ten snap to objective, czyli jeżeli mamy jakiś questowy punkt, do którego możemy dojść, no to to nam się przydaje. To możemy sobie to, jak w The Last of Us, wycentrować. Trwają prace w tym modzie, ponieważ tam jeszcze są problemy, na przykład z namierzaniem takich małych obiektów, jak na przykład wsiadanie do samochodu, też jest, to jest coś, z czym wiele osób, w tym ja, mają problem, no bo na przykład nasz samochód, no to składa się ze schowka, gdzie możemy coś przechować, no i drzwi, które musimy namierzyć, żeby wsiąść, no i żeby namierzyć te drzwi, no to nie dość, że musimy znaleźć te drzwi, dochodząc do nich, to jeszcze musimy odpowiednio kamerą obrócić, żeby te drzwi nam zostały namierzone i żeby się prompt pojawił, że możemy wejść w interakcję. I z tym jest problem. I no, autor moda na tym pracuje, ale no, uczulam was, że w tej grze was czeka sporo takiego ruszania kamerą góra, dół, lewo, prawo, no bo to jest jednak FPS, to jest gra 3D, więc no liczcie się z tym, że to nie jest takie piękne jak w The Last of Us, że tu wam po prostu obróci wszystko i wszystko zadziała tu. No dla kogoś, kto nigdy nie miał styczności z grami wideo, no to no, na ten moment odradzam kupowania Cyberpunka. Jeszcze a propos aktualizacji modów, no to jest aktualizacja moda do Skyrima. Jest wersja 1.9 coś. Między innymi ten mod dodaje nam jeszcze więcej dźwięków na różne rzeczy. No, na przykład możemy sobie mieć dźwięki na ściany, co bardzo się może nam przydać. Możemy sobie w ogóle też ustawić radar, znaczy dźwięk na obiekty, które sobie oznaczymy. Mamy możliwość oznaczania, sortowania mapy po rzeczach, miejscach, które odkryliśmy, a których nie odkryliśmy i możemy sobie literką P oznaczać takie miejsca na mapie, bo jak wiemy, Skyrim to jest gra z ogromniastym, jak nie wiem co, światem. Także możemy eksplorować nareszcie mapę. Autonawigacja też została poprawiona, jak również poprawił się moduł tego dodatku do Skyrim, czyli Clairvoyance. To jest taki fajny moduł, który nam pozwala dźwiękowo jakby podążać za punktem questa za pomocą dźwięku. Czyli jeżeli na przykład nam autolog, nie chcemy używać autologa, no to możemy po prostu za pomocą dźwięku, słysząc dźwięk, obracać się i podążać tam, gdzie mamy chodzić. Również pojawił się tryb zaawansowanego lokowania kamery na przeciwniku tudzież na jakimś obiekcie. I teraz, jeżeli włączymy autonawigację, no to w tym momencie ten autolog już powinien nam bardziej precyzyjnie namierzać jakieś obiekty, także Skyrim, cała instalacja modów do Skyrima też jest tam w tym wątku opisana. Skyrim Access obecnie już jest jednym modem, bo kiedyś było to kilka modów. Był Skyrim NVDA i Skyrim Access, czyli jeden mod, który dodawał mowę, drugi mod, który dodawał same funkcje dostępnościowe. Już teraz jest to ujednolicone, więc jest jeden mod do Skyrima. Ja a propos jeszcze Skyrima właśnie powiem, że jeżeli ktoś z was chciałby mieć lepsze dźwięki kroków chociażby, bo domyślne dźwięki w Skyrimie kroków są bardzo ciche i ja czasami mam problem ich wysłyszeniem, czy postać na przykład idzie, czy nie, kiedy używam autowoka, zwłaszcza kiedy na laptopie gram i laptop zaczyna wyć, bo się wiatraczki włączyły, a uwierzcie mi, że ta gra lubi lubi te wiatraki i ich użyć. Jest bardzo ciekawy mod, który dodaje w ogóle sporo ulepszeń do samego dźwięku broni, dźwięku kroków. Mod się nazywa Audio Overhaul. To jest mod, którego ja ostatnio odkryłem, bo właśnie szukałem czegoś, co te dźwięki poprawi. I się okazuje, że nie jestem taki fajny, bo sporo osób już go odkryło. Gdzieś tam na forum, a ja tego nie wiedziałem, no ale dwa dni temu ja znalazłem, jest taki mod. No i on faktycznie dodaje sporo dźwięków, poprawia w tym Skyrimie, że on naprawdę bardzo ładnie brzmi. Także i myślę, że w ogóle Skyrim to jest ciekawa gra, o której się będzie trzeba kiedyś podcast też zrobić. Natomiast jeszcze myślę, że będzie trzeba poczekać, aż jeszcze kilka rzeczy do tego moda ma się pojawić, z tego co wiem. Natomiast muszę przyznać, że to jest dość stara gra, bo z 2014 roku, no ale zdecydowanie przebija wszelkie RPG, jakie mamy teraz wśród gier wideo pod względem tego, jak to jest rozbudowane. To się w głowie nie mieści. I gra chyba nie jest nawet tak druga na Steamie, ta Special Edition. Bo jeszcze jest edycja Anniversary, ale to w zasadzie nie polecam kupować, bo to w zasadzie nic nam nie daje poza modyfikacjami tak naprawdę przez społeczność zrobione. Więc Anniversary Edition. Nie wiem, Piotrze, czy ty grałeś z Skyrima? Jeżeli nie, no to...
0: No muszę sprawdzić. Tak, ostatnio widziałem, jak grał znajomy, ale to była starsza wersja moda. On też właśnie mówi, że musi tą nową sobie ogarnąć, bo dużo się pozmieniało faktycznie.
4: No tak, jest naprawdę jest sporo ciekawych zmian. A propos właśnie jeszcze gier z Polski, pojawi się niedługo, myślę, że całkiem niedługo, ponieważ mam przecieki i informacje, że stanie się to dość szybko. Trwają prace nad modem do Wiedźmina 3, moi drodzy. I to jest... To będzie coś, tym bardziej, że nad modem pracuje jeden człowiek, którego właśnie znamy ze Skyrim Accessa, o którym przed chwilą powiedziałem, plus pracuje nad tym człowiek, którego na pewno znacie z podcastów w Tyflo Podcaście o grach, czyli Tomek Tworek. Oboje połączyli siły, ponieważ Tomek Tworek ma swojego moda i będzie to praca wspólna. A mówię o tym dlatego, że Wiedźmin jest na wyprzedaży do 8 sierpnia. Teraz dokładnie nie pamiętam, jaka jest to obniżka, ale na Steamie jest na wyprzedaży ten Wiedźmin, więc no, myślę, że skorzystajcie z tej obniżki, bo no, myślę, że będzie, ja na pewno o wiele chętniej pogram w Wiedźmina 3 niż w Cyberpunka, bo zdecydowanie bardziej wolę takie wiedźminowskie klimaty. Natomiast no, już mogę powiedzieć, że bez autonawigacji, czyli bez autochodzenia tak zwanego, no to w tej grze się nie obejdzie i to już gadałem z Tomkiem Tworkiem na ten temat, no bo niestety Wiedźmin to jest gra, w której jest dużo platformingu, tu dużo skakania, dużo wspinania się tu i tam. Można by to oczywiście było wszystko rozwiązać dźwiękowo, natomiast no, słyszałem, że po prostu będzie kilka rzeczy, gdzie jednak ta autonawigacja to może być jedyne rozwiązanie, żeby w tego Wiedźmina pograć. Natomiast powiem tak, dla takiej gry jak Wiedźmin 3 to i nawet autonawigacja by, no w Skyrimie akurat też jest autonawigacja i dość często używana, więc no słuchajcie, zobaczymy, co z tego będzie. Także możecie kupować, bo moc niedługo.
2: No, to rzeczywiście może i warto, jak ktoś wie, że będzie grał.
4: Tak, a jeszcze chciałem powiedzieć a propos już tematu niezwiązanego z grami, szybciutko, a propos Apple Watcha i WhatsAppa. Przynajmniej w becie WatchOS 2.27 jest okropny błąd, jeżeli słuchamy sobie głosówek na Apple Watchu, bo ja czasami sobie lubię, jak gdzieś tam mam telefon daleko, puścić głosówkę na Apple Watchu, no to niestety, słuchajcie, jest problem. Jeżeli w trakcie słuchania głosówki nam się zablokuje ekranik w Apple Watchu, no to w tym momencie wstrzyma się nam odtwarzanie wiadomości głosowej. Więc musimy odblokować Apple Watcha i stuknąć w przycisk odtwarzaj, żeby nam wznowiło się odtwarzanie. No i nie, bo niestety, jak się nam ekran zablokuje w Apple Watchu, no to wstrzyma się nam słuchanie wiadomości głosowej, a to nie jest dobre. Jest bardzo złe, szczególnie jeżeli mamy długą wiadomość głosową. No, nie powinno się tak dziać, ale uczulam, że niestety się tak dzieje.
0: A propos wiadomości głosowych, to w ogóle WhatsApp znów kombinuje, bo wiadomości były, potem zaczęły znikać, a teraz znów zaczęły się pojawiać, co ciekawe.
2: Tak, i to u większej ilości osób zaczęło się to pojawiać. Jakoś tak.
0: Ja jeszcze nie.
2: No bo ty już miałeś.
0: Miałam,
2: chyba. Tak. Ty już miałeś, to teraz musisz poczekać. Ja podejrzewam, że to może tak być, że ci, co mieli, to teraz dostaną to na końcu, a teraz jest jakaś druga fala i jest fala tych, którzy tego nie mieli, więc dostali. Ja nie wiem, co oni robią, naprawdę, ale jakoś tak się dzieje.
4: No to tak, natomiast nowa Apple Watchu jest właśnie ten problem, nie wiem, czy to jest właśnie problem samego WhatsAppa, czy to jest problem z betą WatchOS-a jakiś. Natomiast no, jest taki problem i problem, który mnie znowu osobiście zaczął denerwować, jeżeli chodzi o betę iOS-a 27. Kiedy sobie czytam powiadomienia z ekranu blokady, znowu się dzieje to, co już było naprawione w poprzednich betach, a się zepsuło. Czyli kiedy VoiceOver mówi powiadomienie, a jestem na ekranie blokady, ekran się blokuje w trakcie, kiedy VoiceOver mówi. To jest ta irytująca przypadłość jest na iOSie 26. Wiem, że w becie się to naprawiło. No ale było przez chwilę dobrze, a się zepsuło. Czy wy też macie taki problem z... No mówię tu do tych, co testują. Ty, Piotrze, testujesz betę, nie?
0: Tak.
4: No i często czytasz powiadomienia z ekranu blokady, czy raczej z centrum powiadomień?
0: Zdarza się, natomiast właśnie może przez to, że on tak się blokuje, to tak różnie. Jak mam jakąś dłuższą wiadomość, coś, no to wtedy czytam przez centrum powiadomień.
4: Aha. No okej. To w takim razie tyle ode mnie. Już nie zatrzymuję. Natomiast chciałem jakby te informacje o tych modach powiedzieć. Myślę, że Battle Brothers się poleca. Ja zdowiem się, zorientuję się, czy jest link do GitHuba i ewentualnie go podrzucę. Chociaż ty, Piotrze, jesteś na tej grupie, zdaje się, na Discordzie akcji Blitz Disco. Bo to mod, a to jest niedawna, to niedawny mod. On tak naprawdę się pojawił parę dni temu.
0: Tak, natomiast to też, jeśli o takie mody chodzi, ja tam też... No, po pierwsze, tego jest bardzo dużo, po drugie, też nie wszystkie mody są od początku w takim stanie, gdzie no, one działają dobrze. Tak? No, to też jeszcze tego nie zdążyłem jeszcze sprawdzić. Podobnie zresztą ze zestawieniami. Natomiast jak mówisz, że działa tak w miarę stabilnie, to mogę link wrzucić do notatek, więc na pewno no, będą ludzie mieli do tego dostęp.
4: Okej, dobrze. No to w takim razie tyle ode mnie.
2: Dzięki, Patryku, za telefon. Pozdrawiamy i dobrej nocy życzymy. To teraz zajrzyjmy do naszych paneli kontaktowych, bo tutaj tym razem piszecie, nie nagrywacie się, a piszecie. Na przykład do nas pisze Sylwester. I Sylwester ma takie pytanie do Pawła. Jak się sprawuje Mac?
3: Tak, śmieję się troszeczkę, dlatego że Michał też mnie o to dzisiaj zapytał przed audycją. No, tak się jeszcze póki co poukładało życie, że nie byłem w stanie do niego jakoś porządnie usiąść i się nim zainteresować. To nie jest jakieś zniechęcenie do platformy per se, ale przejście na nowy system z zupełnie nową filozofią nie jest sprawą trywialną i wiem, że muszę na to poświęcić po prostu troszeczkę czasu, a ostatnio tego czasu aż tyle no nie było mi dane mieć, w związku z czym jeszcze nie mogę nic nowego zaraportować, ale jak tylko siądę, to na pewno będę się dzielił na bieżąco różnymi wrażeniami, bo sam jestem ciekaw, zwłaszcza im bardziej tyflo przeglądu słucham, tych różnych aplikacji, które na tego Maca zdążyły już powychodzić.
2: No to czekamy i życzymy, żebyś tego czasu trochę znalazł, żeby rzeczywiście potestować sobie ten nowy system. No i też go używać, bo tak naprawdę to testowanie testowaniem, ale zalety i wady danego rozwiązania to poznaje się wtedy, kiedy się po prostu w ten system wejdzie, tak na co dzień.
3: Tak, znaczy no ja wiadomo, że jakby no trochę testowanie jest dla mnie terminem upraszczającym na to, że po prostu zacznę tego używać i no i w praniu mi wyjdzie, do czego ten system się sprawdza, a do czego mniej.
2: Otóż to. Kolejna wiadomość, którą mamy, to jest wiadomość od Borysa. Witam. Co do Fighting Souls, to warto zwrócić uwagę, że gra ma bardzo duże wymagania systemowe. Na kompie z Intelem i5 4570 CPU i GeForce RTX 3050 nawet nie idzie przejść pierwszej konfiguracji, więc dla komputerów o nie najwyższych specach nie polecam. To taka uwaga od naszego słuchacza. No właśnie, no to rzeczywiście istotna kwestia, jeżeli ktoś miałby ochotę sobie w to pograć. A teraz drobne newsy.
0: Tak, a w drobnych newsach dużo aplikacji się nam pojawiło, o których myślę, że warto powiedzieć. Po pierwsze, Clipman, o którym, co w sumie chyba ostatnio co tylko przegląd mówimy, ale no w zeszłym tygodniu wspominałem o tym, że no, aplikacja wtedy doczekała się serwera, bo generalnie jest to menadżer schowka, który też potrafi między komputerami tą historię schowka synchronizować. No i wcześniej to było tak, że to się synchronizowało po pliku po prostu, który tam można było sobie, nie wiem, do Dropboxa gdzieś wrzucić. Później pojawił się serwer, który też sobie można czy na jednym komputerze odpalić, czy na jakiejś malince, no generalnie na jakimś innym komputerze ewentualnie. I to było między innymi o tyle fajne, że to się też mogło integrować z aplikacjami mobilnymi, które zaczęły do Clipmana powstawać. I te aplikacje pomału zaczynają się pojawiać. Już jest dostępna wersja zarówno na iPhone'a, jak i na na Androida. Będą linki do obu tych wersji iPhone'a. Do iPhone'a sobie pobieramy przez test flight na ten moment. Natomiast jeśli chodzi o Androida, to na ten moment po prostu te wersje są dystrybuowane po prostu na GitHubie projektu obok wersji na komputery. Pewnie z czasem ona też pojawi się w sklepie Play. Kiedy to się stanie, to na pewno też damy znać. Natomiast wersje mobilne mają wszystkie funkcje, które znamy z wersji komputerowych. Może oprócz automatycznego monitorowania schowka, bo na przykład iOS na to oficjalnie nie pozwala, więc aplikacja działa w tym momencie tak, że musimy sobie ją otworzyć. Domyślnie to jeszcze nam

0: mi łatwo. Czy to z komputera przesłać coś na iPhone'a, jakiś tekst, czy vice versa, no i też zawsze mamy do tej historii dostęp. Pamiętając też o tym, że tam można przypinać sobie jakieś pozycje, które nas interesują i tak sobie to organizować. Ja jeszcze zasugerowałem, tego jeszcze nie ma, ale mam nadzieję, że Andrzej to doda, wsparcie dla skrótów, konkretnie dwa polecenia, żeby po prostu schowek wysłać, bieżący stan schowka bez otwierania aplikacji i żeby po prostu aplikację otworzyć. No otwarcie aplikacji to można sobie już rozwiązać, czy to właśnie skrót, czy poleceniem Siri, natomiast gdyby się dało po prostu wysłać bieżący schowek do tej historii, no to zrobiłoby się z tego bardzo fajne narzędzie na urządzeniu mobilnym, zwłaszcza na komputerze, to już działa całkiem fajnie, no bo moglibyśmy po prostu na przykład, nie wiem, skopiować jednym gestem ostatnią frazę do schowka, a drugim gestem, jeśli byśmy sobie przepisali na stałe gest, żeby taki skrót uaktywnić, no moglibyśmy sobie od razu to wysłać na wszystkie inne urządzenia, do których mamy dostęp, więc mam nadzieję, że to też zostanie zaimplementowane. Ale nawet bez tego, jeśli chcielibyście mieć taką wieloplatformową historię schowka, tak podoba wam się, że między iPhone'ami i Macami na przykład tak się schowek fajnie synchronizuje, chcielibyście mieć podobnie na Windowsie, no to używając tej aplikacji i uruchomionego serwera można coś takiego osiągnąć. Także myślę, że to jest aplikacja jak najbardiej warta sprawdzenia.
1: Piotrze, ja takie pytanie mam. Tekst fajnie, a da się też pliki w ten sposób przerzucać?
0: Nie wiem. Wiem, że ogólnie historia do plików się zapisuje. Czy same pliki też? To jest dobre pytanie. Byłoby fajnie.
1: No, trzeba by sprawdzić.
0: Tak, trzeba by sprawdzić.
1: Bo rzeczywiście by dało się też nie tylko, że schowkiem kopiować tekst, ale też pliki między urządzenia. Bo nie wiem, czy między desktopami to też jakoś działa?
0: Kiedyś nie działało, ale może teraz to się zmieniło. Musiałbym sprawdzić.
1: Okej.
0: No, muszę ten serwer postawić, potestować.
1: Jeszcze przydałby się webowy klient może do tego, do schowka.
0: No w sumie, jako rozszerzenie do przeglądarek.
1: Na przykład.
0: To wcale nie głupi pomysł. Dobrze, no to zostajemy w temacie otwartoźródłowych, może już nie otwartoźródłowych aplikacji, ale aplikacji mobilnych. Na Apple napisał deweloper aplikacji Radien, który jest to taki niezbędnik do testowania naszej sieci. Oferuje nam takie narzędzie jak ping, jak traceroute, sprawdzanie certyfikatów TLS i też skanowanie otwartych portów. I to wszystko jest takiej bardzo prostej aplikacji, która od najnowszej wersji stała się dla nas bardzo dostępna i tutaj deweloper zadbał o to, żeby ta dostępność była bardzo dobrze zrobiona do tego stopnia, że na przykład kiedy korzystamy z funkcji ping i no dla tych, którzy nie wiedzą, do czego takie narzędzia w ogóle służą, może od tego warto byłoby zacząć, no pozwalają nam sprawdzić, jak działa nasz internet. Gdyby nam na przykład działało wolno coś, no to właśnie narzędziem ping możemy sobie sprawdzić, jak szybko nasz komputer, nasz telefon dostaje odpowiedź z jakiegoś serwera. Tak na przykład, jak nam działa coś wolno, możemy wysłać takie pingi do nie wiem, do Google'a na przykład, czy jakiejś innej strony, jak nam kontakt z jakąś konkretną stroną działa wolno, no to możemy sobie zmierzyć, jakie mamy opóźnienia, tak zwane.
2: W Polsce biedna jest wirtualna Polska, bo jakoś tak się przyjęło, że dużo osób, ja zresztą też, jak testuję internet, czy połączenie internetowe, to pierwszym adresem, jaki przychodzi mi do głowy, żeby wstukać, to jest ping wp.pl.
0: Tak. To jest krótki adres.
2: Tak, bo to jest krótki adres i ponoć kiedyś to dla wirtualnej Polski to był to nawet jakiś swego rodzaju problem, że tak wszyscy chętnie pingowali, testowali na ich adresie, bo zresztą też bardzo często ponoć na przykład jak niektórzy konfigurują sobie routery, które mają za zadanie wykrywać, czy jest problem z internetem i przełączać się na zapasowe jakieś łącze, no też sobie tak z pamięci wpisują, a to dobra, wp.pl jest w Polsce, będzie działać, więc to sobie tam wstukujemy.
0: No ja widzę, że tutaj mam 17 milisekund, czyli tyle samo co do Google'a. I a propos Google'a, to tam też tej aplikacji są takie szybkie skróty i tam na przykład możemy szybko wysłać ping do naszego routera, możemy wysłać ping właśnie do Google, do Cloudflare'a i tam coś jeszcze było, teraz nie pamiętam. No i też oczywiście można własny adres pisać, także jakby ktoś chciał do WP też wysłać, jak najbardziej można. I kiedy już dostaniemy wyniki, to możemy albo je sobie przeczytać w formie takiej tabelki, czy zobaczyć średnie wyniki, to tak jak tych narzędzia, które są na wierszu poleceń, ale też możemy sobie wyświetlić wykres. z opóźnieniami. I ten wykres jest jak najbardziej dla nas dostępny w tym trybie tak audio, wykresów audio z voiceoverem, więc możemy sobie usłyszeć na przykład, gdzie.

0: te opóźnienia były największe, jak dużo ich było. Możemy sobie palcem po tym wykresie przejechać i zobaczyć, jak te opóźnienia się kształtowały. Oprócz tego, no to mamy takie właśnie narzędzie jak MultiPing i to już wymaga wersji Pro. Wersja Pro, o czym jeszcze nie wspomniałem, kosztuje 50 zł, to jest jednorazowy zakup i to nam pozwala wysłać pingi do kilku adresów jednocześnie. Tak jakbyśmy na przykład chcieli sobie porównać no właśnie WP i Google i jeszcze może jakąś inną stronę, to można i wtedy będziemy mieli wyniki podane na maksymalnie chyba 4 adresów od razu na takim jednym wykresie. Inne narzędzia też są dostępne w wersji darmowej, czyli no, skanowanie otwartych portów, no to czy jakieś usługi na danym urządzeniu działają lub nie, tam można wskazać jaki zakres tych portów ma być przeskanowany i to też będzie wyświetlone. Traceroute sprawdza nam, jaką drogę połączenie obiera, żeby dostać się od naszego telefonu na wskazany adres, bo to często też może powodować, że tam gdzieś po drodze na przykład jest jakiś problem i możemy w ten sposób ustalić mniej więcej, gdzie ten problem może wystąpić. I sprawdzanie certyfikatów TLS, no to chodzi o szyfrowanie stron internetowych, tam by coś było nie tak, to też może nam aplikacja informacje o takim certyfikacie wyświetlić. No i wszystko generalnie jest bardzo fajnie dostępne. Z VoiceOverem to jak to autor obiecał, mogę potwierdzić, sprawdziłem tą aplikację. Bardzo fajny niezbędnik. Myślę, że jeśli zdarza wam się czasami diagnozować jakieś problemy z siecią, czy to Wi-Fi, czy to mobilną, warto sobie pobrać.
1: Z ciekawości, czy jest tam funkcja skanowania urządzeń z naszej sieci? Jakie są urządzenia podpięte?
0: Urządzeń w naszej sieci nie. Można sobie przeskanować porty na jakimś adresie. To jest. Natomiast
1: jakieś tam rzeczy typu who is i tak dalej też nie ma, geolokacja, IP.
0: Who is chyba nie ma, ale myślę, że warto zasugerować, bo to byłoby fajne. Okay. Mm-hmm. Jak już no może jakieś funkcje dodatkowe do tej wersji Pro w sumie. Czemu nie? Zostajemy w temacie aplikacji iOS-owych, bo powstaje kolejny klient do Telegrama. Już można go testować.
2: Jak nie było, to nie było. A teraz?
0: A teraz się wysypało. Aplikacja nazywa się Zero Gram. Jest już dostępna na testflajcie, będzie link do appu Wisu. Nie testowałem jej długo, no bo ona pojawiła się kilka godzin temu, co udało mi się sprawdzić, że no, zalogowałem się i działa o tyle, o ile. Nie wiem, jak dobrze sobie radzi z dużymi czatami, gdzie na przykład jest dużo nieprzeczytanych wiadomości, nie wiem, jak sobie radzi jeszcze z forum. No to jeszcze muszę potestować więcej. No co mogę powiedzieć, że wszystkie podstawowe funkcje są. Co ma być czytane, generalnie czytane jest, chociaż niektóre rzeczy są czytane dziwnie. Pasekat jest czytany bardzo specyficznie, bo mówi na przykład czaty 1/3. Takie dziwne są te etykiety, ale da się czytać, da się słuchać wiadomości głosowych, one się utwarzają jedna za drugą, da się nagrywać wiadomości głosowe, aczkolwiek tutaj bardzo istotne ostrzeżenie, kiedy uruchamiamy nagrywanie, to nie włącza to blokady ekranu, a to jest o tyle problematyczne, że kiedy ekran się blokuje, to nagrywanie się zatrzymuje, a to o tyle jest problematyczne, że jeśli nagranie się zatrzyma, to nie możemy go sobie wznowić, tak na przykład w Accessible Gramie mamy wznowienie nagrania, tutaj tego nie ma. Są też dźwięki personalizowalne, natomiast no, tych dźwięków nie ma tak dużo też właśnie, czy jak w Accessible Gramie też funkcji importu nie mamy, ale kilka dźwięków takich ponad te podstawowe jest, więc jakby ktoś chciał sobie w jakimś stopniu te dźwięki dostosować, to można. No i no tyle udało mi się na temat tej aplikacji sprawdzić. Jest dostępne. Może komuś się spodoba, może właśnie w jakichś dużych czatach się sprawdzi. No generalnie warto sobie sprawdzić, jakby kogoś takie rzeczy ciekawiły. Mamy tutaj kolejnego kandydata. Nie wiem, jaki plan jest na tą aplikację, czy to będzie aplikacja darmowa, czy płatna. Ktoś gdzieś dotarł na powiedzie do informacji, że ta aplikacja ma być otwartościudłowa. Ja tego znalazłem licencję na otwartościudłowe biblioteki, bo generalnie ta aplikacja korzysta z tej samej biblioteki, co Accessible Gram zresztą, czyli TD-Liba. Więc nie wiem, czy deweloper faktycznie planuje, żeby ta aplikacja była otwartościudłowa, czy nie, czy to ma być program darmowy, płatny. Trudno mi na ten moment powiedzieć. Natomiast no, w tym momencie każdy sobie może na dostacie tą wersję pobrać, gdybyście chcieli sprawdzić. Teraz kilka informacji dotyczących czytników książek, w sensie aplikacji. Vox Libri się zaktualizował na wszystkich platformach i jest to wersja 1.16 i kilka tych istotnych poprawek się pojawiło. Między innymi mamy nowe wspierane formaty plików HTMLZ oraz RTFD. Te formaty są dla nas już dostępne. Poprawiono import plików EPUB, który generalnie po prostu powinien działać lepiej. Poprawki w aplikacji na Watcha, no bo Voxlibi też właśnie ma wersję na zegarki. Mamy rozbudowane możliwości sterowania czytania interpunkcji. Możemy pominąć synchronizowanie pozycji czytania, gdybyśmy, tak, mamy synchronizację włączoną z jakiegoś powodu, chcielibyśmy to pominąć na ten moment, to można. Poprawki w wydajności, czyli lepsze, mniejsze zużycie baterii, zapobiega zawieszaniu się ekranu i poprawione czytanie przez kursor VoiceOver. Lepsze zarządzanie podłączonymi słuchawkami, czyli pewnie aplikacja lepiej powinna się zatrzymywać, kiedy słuchawki się odłączą na przykład. Poprawiono importowanie książek, które zawierają zarówno tekst i zdjęcia. Nowe możliwości do aplikacji skróty, czyli możemy lepiej odtwarzaniem z poziomu skrótów zarządzać, no to też może być całkiem fajne. I możemy też miksować dźwięk z VoxLibri z innymi aplikacjami, które dźwięk lub muzykę odtwarzają. Tak, żeby ktoś lubi czytać i jednocześnie słuchając muzyki, no to w tej najnowszej wersji można sobie coś takiego zrobić i po prostu właśnie mieć jeszcze jakiś strumień czy jakąś playlistę odpaloną w tle i to będzie nam działało. A teraz coś dla użytkowników Maców. Mamy kolejny czytnik książek na Maca, a mianowicie SM ReadMate został udostępniony. Jest to program od fundacji SoundMy. Mówiliśmy o tej aplikacji, kiedy ona pojawiła się na systemie Windows. To jest też taki bardzo specyficzny interfejs, tego co pamiętam, ale da się z nim też czytać książki w różnych formatach, między innymi EPUB, chyba tam nawet DAISY było wspierane, z tego co pamiętam, EPUB na pewno. I to jest też raczej aplikacja nastawiona na czytanie syntezą, a nie kursorem. Więc jeśli szukacie takich aplikacji, to dziś mamy kolejny program, który ewentualnie można sobie przetestować, gdyby te aplikacje, które są dostępne, z jakiegoś powodu na mnie pasowały. Ja na Macu cały czas przy Paperbacku zostaję i na Windowsie zresztą też, to jest chyba moja ulubiona aplikacja. Swoją drogą Queen zapowiedziała, że wersja 0.9.0 zbliża się wielkimi krokami i prawdopodobnie równolegle mają też zostać udostępnione wtedy wersje mobilne, zarówno na iOS-a i na Androida, więc myślę, że tutaj też będzie na co czekać, bo to też, te wersje też się dość prężnie na GitHubie rozwijają. I a propos aplikacji mobilnych, to na koniec też taka fajna informacja. Aplikacja Earshot Podcast została już udostępniona w App Store. To jest kolejna aplikacja stworzona przez osoby niewidome, głównie dla osób niewidomych, ale nie tylko. Mówiliśmy o niej, kiedy pojawiła się w wersji beta. To jest taki bardzo prosty, ale też dostępny i funkcjonalny klient do podcastów, który ma dużo funkcji, które dziś przypominają mi Castro. Między innymi to ideologia działania tej aplikacji, gdzie mamy taką skrzynkę odbiorczą, do której odcinki mogą wędrować i z poziomu tej skrzynki odbiorczej możemy zdecydować, czy one mają być dodane do kolejki, czy po prostu usunięte, bo dany odcinek nas nie interesuje i w ten sposób możemy bardzo szybko radzić sobie z podcastami, które publikują dużą ilość odcinków. Na przykład też możemy zdecydować, ile odcinków dany podcast może umieścić w skrzynce odbiorczej. Także jeśli na przykład mamy jakiś podcast z wiadomościami, nie wiem, stacja, która wiadomości co godzinę publikuje, no to możemy ustawić, żeby takie podcasty pojawiły się tylko na przykład najnowsze 1-2 odcinki, ewentualnie albo 3. I też w ten sposób sobie możemy z tym radzić. Mamy oczywiście też rozbudowane możliwości zmieniania prędkości. Mamy też taki funkcję Voice Boost, czyli taki korektor, który powoduje, że głosy są głośniejsze. Nie mamy usuwania ciszy na ten moment, ale wiem, że już takie sugestie padły, więc pewnie prędzej czy później ta funkcja się pojawi. Czy warto sprawdzić, no jeśli komuś na przykład nie podoba się Simulcast, o którym też mówiliśmy, a to tej aplikacji jest takie, że to jest aplikacja zarówno na Maca, na iPhone'a i na Watcha, ale to jest aplikacja podobna w pewnym sensie do Fubara, że to tak naprawdę, żeby ona działała tak, jak my tego chcemy, to tam trzeba się nakonfigurować, tam jeszcze są inne bajery typu radio, a tutaj mamy taką bardzo prostą aplikację do podcastów, która też ma właśnie tą skrzynkę odbiorczą a la Castro, też myślę, że może być całkiem fajne. I też cennik nie jest jakiś bardzo zły, bo aplikacja ma wersję darmową, która jest bardzo funkcjonalna. Myślę, że niektórym osobom ta wersja darmowa wystarczy, bo pozwala nam subskrybować maksymalnie 10 podcastów. Jeśli potrzebujemy więcej, no to wtedy możemy zdecydować się na wykup wersji płatnej, która jest oferowana albo w abonamencie, abonament kosztuje 15 zł miesięcznie lub 50 rocznie, albo możemy sobie wykupić dostęp wieczysty za 200 zł, gdybyśmy chcieli. Bardzo prościutka aplikacja, całkiem fajnie się z niej korzysta. Oczywiście też wspiera rozdziały, także jeśli ktoś z rozdziałów korzysta, no to ja tylko przeglądam, jak najbardziej rozdziały posiadają. No to myślę, że może się właśnie też i w takich sytuacjach sprawdzić. Także jeśli szukacie jakiejś aplikacji do podcastów, nie pasują wam te, które już były do tej pory na rynku, no to myślę, że warto Earshot Podcast sobie przetestować. Earshot, tak się ta aplikacja nazywa. Będzie oczywiście też w komentarzu link, gdyby ktoś chciał sobie ją pobrać i przetestować. No i to wszystko, jeśli chodzi o drobne newsy. Przynajmniej z mojej strony.
1: Tak, tak. Ja tu też mam dzisiaj dwie rzeczy. Mówiłem już przy okazji dodatków do NVDA, że wrócimy jeszcze do kosty gladkiego. No i rzeczywiście nasi ukraińscy słuchacze mi donieśli, że Kostia ma już kolejny produkt, który został wypuszczony, czyli swojego asystenta AI. Czym ten asystent się wyróżnia pośród podobnych wielu rozwiązań, które już mamy tego typu? Po pierwsze, jest to aplikacja webowa, czyli no, otworzy się na wszystkim i pod każdym warunkiem. W komentarzu będzie podany link, można sobie pod niego wejść, to jest unigram.chost, tak by host przez ch, .com.ua, / assistant.html. I tam mamy do wyboru kilka trybów, na przykład tryb wykrywania numeru autobusu, tryb opisywania krótkiego zdjęć, tryb opisywania długiego zdjęć oraz, już wam powiem, jest jeszcze czwarty, po prostu przeczytanie tekstu. No i to jest jedna rzecz, która jest ciekawa. Czyli jest to webowe, ma to cztery tryby. Ale co ma to jeszcze? Ma to ustawienia. No i co możemy w tych ustawieniach zrobić? No wpisać przede wszystkim swój własny klucz Gemini'a, bo jest on wymagany, żeby to ruszyło, bo wszystkie te usługi, wszystkie te tryby bazują na Gemini'u. Ale co więcej, możemy tam stworzyć swoje własne opcje, swoje własne przyciski. Możemy je po swojemu nazwać, możemy je też tam opromptować. Czyli na przykład sobie możemy zrobić tryb, nie wiem, opisywania screenshotów z gier, bo tak nam się podoba. Albo, chociaż nie, bo tam aplikacja robi swoje zdjęcia, no to czegokolwiek, tak, rozpoznawania produktów. No, możemy sobie sami wymyślić absolutnie, co ma być rozpoznane i jakim promptem będziemy chcieli do Gemini'a podejść. Możemy też wybrać, ile zdjęć ma być zrobionych, czyli taki asystent może nam zrobić więcej zdjęć na raz. A potem możemy też ustalić, jaki model Gemini'a ma być użyty i tak dalej. Także można sobie skonfigurować własne tryby i mieć je po prostu pod ręką w formie takich przycisków. Więc najprościej byłoby korzystać z tego raczej na telefonie lub na innym urządzeniu przenośnym, z aparatem, za pomocą którego będziemy te zdjęcia robić, no i sobie z tego korzystać. Na ten moment aplikacja jest dostępna w języku ukraińskim, ale z tego, co mi napisano, no nie powinno być żadnego problemu z tym, jeżeli będzie zainteresowanie w polskiej społeczności, żeby Kostia też jakoś pewnie maszynowo przetłumaczył swoją aplikację na język polski. Także jeżeli uważacie, że pośród wielu aplikacji instalowanych, na przykład z App Store'a, z Play Store'a i tak dalej, w sumie przydałaby wam się aplikacja webowa z jakąś opcją takich szybkich asystentów, których można sobie samemu skonfigurować, no to piszcie do Kosti, najlepiej komentować pewnie przez kanał na Unigramie, ten sam, na którym są dodatki Unigram Plus, i dawać znać, że chcielibyście asystenta w języku polskim. To jest rzecz numer jeden. A rzecz numer dwa, no bo już jakiś czas temu rozmówiliśmy o tym, że Google zaostrza swoje wymogi co do instalowania aplikacji spoza sklepu Play, czyli z plików APK bezpośrednio, że tam będą wprowadzone różne procedury, troszkę utrudniające ten cały proces. Natomiast te procedury nie imają się tych plików APK, które uzyskały certyfikację Google. Czemu o tym wspominam? Wspominam o tym dlatego, że no, mówiąc o tych nowych wymysłach Google, bardzo się martwiliśmy o to, no jak teraz się utrudni instalowanie chociażby Jeshuo na telefonach androidowych. No okazuje się, że tu chyba zostaniemy uratowani, bo instalator Jeshuo, pliki APK już otrzymują certyfikację Google. To nie oznacza, że aplikacja wyląduje w App Store, to po prostu oznacza tyle, że pliki APK będą teraz podpisane tak jak trzeba i nie będą wymagały tych procedur właśnie z jakimś tam rejestrowaniem się, czekanie 24 godzin i tak dalej, że będzie można po prostu te pliki instalować, nie będzie z tym żadnego problemu. No ponadto troszkę zmian, dodano opcję regulowania czasu reakcji zarówno na gesty przesunięcia, jak na gesty podwójnego stuknięcia. Poprawiono sporo błędów, bo poprawiono błędy z oznajmianiem nowych wartości suwaków podczas przesuwania, z wybieraniem Jeshuo w panelu udostępniania, jeżeli chcieliśmy jakiś plik za pomocą niego otworzyć i zaimportować, nie wiem, plugin, temat dźwiękowy, tak dalej, gesty. Pousprawniano modele, jest nowy model Vivo, właśnie ten lokalny model AI użyty, który jeszcze dokładniej swoją pracę wykonuje. Poulepszane są modele te offline do OCR, wsparcie jest na przykład dla języka greckiego czy tajskiego. No i ogólnie responsywność, jakość tego modelu jest poprawiona. No dużo innych błędów też poprawiono, gdzieś w YouTubie były jakieś błędy, że jak się stukało ponoć w przycisk poprzedni, następny film, to lądował nam automatycznie fokus na elemencie, który wskazywał po prostu, ile minęło już czasu w filmie i różne takie, ale myślę, że to najważniejszą nowością jest fakt, że aplikacja jest teraz na tyle podpisana, że większych problemów z jej instalacją być nie powinno.
2: No i to bardzo dobre wieści, a skoro drobne newsy za nami, no to znaczy, że z tyflo aktualności przechodzimy do technikaliów. A tu mamy kilka tematów, pierwszym z nich jest WhatsApp, ale no właśnie, zanim WhatsApp, to myślę, że możemy odebrać telefon, bo skoro ktoś do nas dzwoni, to myślę, że warto to zrobić od razu, tylko z jakiegoś powodu nie... O, nie miałem odsłuchu, ale teraz już go mam, więc odbieramy telefon. Kto jest z nami?
3: Dzień dobry, dobry wieczór. Zadzwoniłem, rozłączyłem się i zadzwoniłem jeszcze raz, bo po prostu źle kliknąłem.
2: No widzisz. Cześć Marcelu.
3: Dobry wieczór. Ja w zasadzie przychodzę dziś, żeby sobie zrobić autoreklamę znów, bo drobne newsy, drobne apki, to stwierdziłem, że wspomnę i o swojej, a konkretnie o nowościach jednej z moich aplikacji. Mowa tutaj o TD Sand Manager, czyli tej małej apce, która pozwalała nam na Windowsie 11 i 10 otwierać mikser dźwięku, ten staromodny, który w Windowsie 11 jest trudny do wyklikania, otwierać zakładkę dźwięk, tą taką, jaka była w Windows 7 i tak dalej, i otwierać przekierowywanie kart, znaczy aplikacji na różne karty, oraz odciszać używaną aktualnie kartę dźwiękową. Ale wyszła nowa wersja, bo ludzie pytali, czy można by dodać coś takiego, więc wczoraj wyszła, dzisiaj w nocy wyszła wersja 0.2, dzisiaj po południu wyszła wersja 0.3 i tak krótko chciałem wspomnieć o nowościach, które się tutaj pojawiły. Przede wszystkim doszło coś, co się nazywa mniej więcej, że pierścień kart dźwiękowych, czyli to, co oferowały niektóre wtyczki do NVDA swego czasu, nie wiem, czy oferują dalej. Ctrl-Shift-7 i Ctrl-Shift-8 można zmieniać, skakać sobie po aktualnych kartach aktywnych, które po prostu działają w systemie. Pomija oczywiście wyłączone i tak dalej. Przechodzi tylko po tych, które są dostępne. I ciekawostka dla ludzi, którzy mieliby problem, że apka sama nie czyta, że nie wiadomo, co się dzieje. Na każdej karcie, przez którą przechodzi, od razu odtwarza również dźwięk, takie 2 tony, konkretnie 1000-1300 herców. Dość wybija się to, dość głośne, więc będzie wiadomo, że na coś się konkretnego przełączył z listy urządzeń. Do tego doszła również nowa opcja startowania aplikacji jako zminimalizowanej, żeby po prostu mogła się, bo ona może się uruchamiać z systemem oczywiście już od pierwszej wersji, teraz może się uruchamiać z systemem również od razu zminimalizowana, bo ludziom się w ogóle mieszało, bo była opcja Always Minimized, czyli zawsze minimalizuj, która służyła do tego, że jak naciskamy sobie Alt F4, to on wtedy minimalizuje aplikację, zamiast z niej wychodzić. No i to niektórych myliło, bo myśleli, że to będzie powodować to, że ona będzie zawsze startować zminimalizowana, stąd ta opcja również zmieniła na nazwę, na informującą o tym, że zawsze minimalizuj, zamiast zamykać po naciśnięciu Alt F4. I wyszła też wersja 0.3, a w niej możliwość zmiany skrótów klawiszowych, czyli zamiast od Ctrl-Shift-1 do Ctrl-Shift-8 możemy sobie ustawić własne skróty. Aplikacja oczywiście nie pozwoli nam ustawić dwóch takich samych, a do rzeczy, których nie używamy, możemy również dany skrót wyłączyć, żeby nie dało się jej skrótem wywołać. Dodała też opcja domyślnie pod Ctrl-Shift-F6, która powoduje ustawienie głośności w karcie dźwiękowej na 100% i ewentualne odciszenie, jeśli jest wyciszona. Jakby ktoś po prostu nie wiedział, na jakiej karcie jest, nie wiedział, co się dzieje, chciał szybko odciszyć albo coś mu się stało dźwiękiem, nie wiedziałby, czy wyciszył kartę, czy wyciszył dźwięk, czy co się wydarzyło. Również poprawiono to, że kilka instancji aplikacji się gryzło o skróty. Teraz można uruchomić tylko jedną. Płynne przejścia między oknami również zrobiłem, czyli nie mrygają, nie zostają gdzieś tam pod alt-tabem, nie przeszkadzają, jeżeli na przykład sobie otworzymy ustawienia. Przyznaję się, zapomniałem, nie zwróciłem uwagi. No i Alt F4 też nie powoduje już powrotu do poprzedniego okna apki. Tak więc takie drobne zmiany, myślę, że komuś się mogą spodobać, tym bardziej, że ludzie pytali, czy coś takiego będzie, jak chodzi o ten pierścień kart dźwiękowych głównie. Resztę zrobiłem sam, bo stwierdziłem, że może się przydać.
2: No i podejrzewam, że nie jednej osobie się przyda takie narzędzie. Fajnie, że je rozbudowujesz. To jeszcze na koniec przypomnijmy, skąd można je pobrać.
3: tdprograms.ovh tdprograms.ovh. Tam się klika w apps, programs, programs. Na stronie jest programs, w linku jest apps. I tam programy sortowane od najnowszej aktualizacji do najstarszej aktualizacji wszystkich, jakby. Ten, który ma najnowszą aktualizację, jest zawsze na górze, więc Sound Manager w wersji 0.3 znajdziecie na górze.
2: Okej, okay, no to dobrze wiedzieć. No i cóż, zachęcamy do korzystania, zwłaszcza tych, którzy mają u siebie w komputerze sporo kart różnego rodzaju, no i chcą mieć narzędzie, które pozwoli im na tym zapanować.
3: Tak, dorzucę tylko pomysł, kiedy może się to przydać, no. Bo właściwie dlatego ta zmiana kart dźwiękowych doszła, bo napisał do mnie jeden użytkownik, iż czasami jest tak, że podpina się nowe urządzenie i dźwięk od razu przekierowuje się na nie i później trudno jest wybrnąć czasem z tego, gdzie ten dźwięk.
2: No tak, te identyfikatory w systemie Windows to niestety lubią się zmieniać i ciężko nad tym zapanować. A czasem bywa tak, że nawet nie podpinając żadnego nowego urządzenia, tylko dajmy na to, masz jakieś urządzenie zewnętrzne typu interfejs USB, je odepniesz, podepniesz z powrotem i coś się już przestawi.
3: I Windows stwierdzi, że to jest inne urządzenie, tak. Albo sytuacje sprzed lat w różnych laptopach, że nie wiem, po aktualizacji Windowsa nagle dźwięk się wyciszał, bo wszedł nowy sterownik i coś się po drodze sypnęło. Widziałem taką sytuację dwa razy u ludzi, więc... A w momencie, kiedy apka jest ze startem systemu, no to...
2: To się
3: może podgłośnić.
2: Dokładnie.
3: Tak. Więc dzięki i do usłyszenia.
2: Dzięki, Marcelu, za telefon. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. To teraz myślę, że możemy przejść do tego WhatsAppa, który w wersji webowej się doczekał nowości.
0: Tak, nowości, które myślę, że mogą też być bardzo przydatne, bo WhatsApp od dłuższego czasu, czy właściwie od początku tak naprawdę, w tej wersji przeglądarkowej nie wspierał połączeń głosowych. No to musieliśmy sobie instalować aplikację, czy tą na Maca, czy tą na Windowsa, natomiast to pomału się zacznie zmieniać, bo oficjalnie WhatsApp potwierdził, że rozmowy głosowe i wideo zresztą też, zarówno te w 1:1 i grupowe będą wspierane w wersji przeglądarkowej. To było testowane od miesięcy, ale już oficjalnie zostało udostępnione wszystkim. I to nie jest jedyna nowa funkcja, która została dodana, bo jakie mamy opcje? No oprócz tego, że mamy te połączenia w przeglądarce, to już o tym wspomnieliśmy, więc no niezależnie od tego, czy jesteśmy studentem, który korzysta z spółdzielonego komputera, czy pracujemy na laptopie, to pracę, na którym nie możemy zainstalować aplikacji, czy po prostu korzystamy z przeglądarki, no to możemy sobie zadzwonić. Mamy dostęp do wszystkich funkcji, które są dostępne na innych urządzeniach. Między innymi jest to udostępnianie ekranu, reakcje, które chyba dla nas dostępne nie były, i dedykowana zagadka połączenia, gdzie będziemy mieli dostęp do pełnej historii połączeń i ulubionych, które pewnie będą się synchronizowały między urządzeniami. Ciekawe swoją drogą, czy to udostępnianie dźwięku, udostępnianie ekranu właśnie będzie dźwięk udostępniało. Wiem, że chyba na... Czy to na iOSie działało? Jeszcze sprawdzał?
1: Mi nie chciało.
2: No właśnie, ja pamiętam, że ty, Pawle, coś próbowałeś
1: tak,
2: kiedyś,
1: wiem, że
2: ale...
1: pytałem o to Drew Moczaka jeszcze, jak pracował, mówił, że zdziwiony jest tym, że powinno to w sumie działać. Mi nie działało.
0: Ciekawe, jak jest teraz. Trzeba by też to w przeglądarce w takim razie potestować.
1: Może być tak, że Chrome będzie przesyłał dźwięk, bo Chrome domyślnie przesyła dźwięk. W sensie można zahaczyć mu, że przesyła i nieważne jaka platforma, on po prostu ten dźwięk przesyłał będzie. Firefox nie. Firefox
0: pytanie, co z tym dźwiękiem zrobi później platforma, tak? No bo może go totalnie zignorować. I może właśnie to robi WhatsApp, no nie wiem. To nie jest natomiast jedyna nowość, która się pojawi, bo też w temacie połączeń, no jeśli czasami mamy taką sytuację, że korzystamy z komputera lub z urządzenia mobilnego, to możemy chcieć takie połączenie między tymi urządzeniami przenosić. No i teraz taka opcja też będzie dostępna, bo będziemy mogli przenieść aktywne połączenie grupowe z jednego urządzenia na inne bez rozłączenia się. To na ten moment, gdzie jesteśmy w drodze, zaczniemy na urządzeniu mobilnym czy na tablecie. Możemy później jednym kliknięciem przenieść tą rozmowę na WhatsApp Web lub WhatsApp Desktop, kiedy dojedziemy do domu, żeby współpracować na większym ekranie lub vice versa, czyli też właśnie pracujemy, tak wykonaliśmy połączenie na komputerze, ale musimy wyjść, chcemy rozmowę kontynuować, no to po prostu będziemy mogli jednym kliknięciem ją na urządzenie mobilne przenieść. Następna funkcja bardzo nawiązuje do aplikacji typu Zoom, bo będziemy mieli też dostęp do poczekalni. Gdybyśmy udostępnili publiczny link do połączenia, bo takie można linki sobie tworzyć. Kiedy chcemy mieć więcej kontroli nad tym, kto dołącza do naszych połączeń grupowych, do połączeń grupowych, wprowadziliśmy poczekalnie. Kiedy utworzysz link do połączenia WhatsApp i włączymy opcję wymagaj dostępu, no to po prostu jak ktoś na ten link kliknie, no to najpierw dołączy do poczekalni do momentu, kiedy my będziemy gotowi, żeby taką osobę wpuścić. No i po prostu możemy sobie właśnie na spokojnie osoby wpuszczać. Mamy też funkcję Quick HD. Generalnie ta funkcja ma za zadanie dać nam od razu jak najwyższą jakość obrazu. Wcześniej tego nie było, ten obraz na początku zaczynał się taki bardzo rozmyty, ale z czasem będziemy mieli od razu rozdzielczość lepszą, a dla tych, którzy chcą zadbać o dobrą jakość dźwięku, czy właściwie bardziej o to, żeby nie było w nim hałasu, no to w ustawieniach rozmowy możemy też włączyć lub wyłączyć odszumianie dźwięku. Też mamy po prostu na tym kontrolę, więc jakby ktoś był właśnie w miejscu, gdzie jest bardzo głośno, nie słyszymy tej osoby za dobrze, no to też możemy sobie odszumianie bardzo łatwo włączyć. No i to są wszystkie nowości, jeśli chodzi o połączenia. Natomiast oczywiście w międzyczasie WhatsApp pracuje nad innymi rzeczami. Mówiliśmy już o tych wiadomościach głosowych, które znów, no, miejmy nadzieję, że staną się bardziej wyższej jakości. No i cały czas też czekamy na nazwę użytkownika, już rezerwacje poszły. Jeszcze z nich korzystać nie możemy, ale miejmy nadzieję, że lada chwila też to już zostanie nam udostępnione.
2: No to w takim razie, skoro takie pozytywne wieści z obozu WhatsAppa, to czas teraz na kolejne chyba pozytywne wieści o ciekawej usłudze, o której opowie Paweł. A ta usługa nazywa się Cloud Rebuild. I do czegoż ona służy?
1: To jest przede wszystkim usługa, która będzie, bo na razie jest to w trybie preview, czyli w tych buildach insiderskich Windowsa, w tych testowych takich jeszcze poglądowych. Funkcja, o której mówiłeś, czyli Cloud Rebuild. I to jest funkcja, która pozwala nam naprawić uszkodzony system, no bo wiadomo, mamy w Windowsie taką opcję jak przywracanie systemu, czyli coś tam namotaliśmy, nie działa nam to tak jak powinno, już za daleko to zaszło, żeby w prosty sposób odnaleźć przyczynę i odkręcić to, co się tam złego zadziała. Po prostu nie jesteśmy tego w stanie zdiagnozować. No i wtedy najszybszym takim sposobem jest przywrócenie systemu do jakiegoś tam poprzedniego punktu. No i jest szansa, że to nam jakoś wtedy pomoże. No ale co w sytuacji, w której system się już tak kompletnie wysypie, że nie jesteśmy w stanie go nawet uruchomić? No tradycyjnie trzeba było użyć albo jakiegoś dysku, z którego mogliśmy przywrócić ten system, go przeinstalować. Czy to była kiedyś dawniej płyta CD, no teraz w bardziej tych naszych czasach jest to jakiś pendrive bootowalny, czy dysk zewnętrzny z obrazem systemu, jakiś inny nośnik. No, a jak takiego dysku nie mamy, no to tutaj Microsoft pozwala nam, nawet w sytuacji, w której system już się nie uruchamia, w trybie recovery, w trybie przywracania, połączyć się z siecią Wi-Fi i pobrać cały ten system, łącznie ze sterownikami dla naszego urządzenia z Windows Update i zainstalować go ponownie. No wtedy oczywiście nie odzyskamy danych, tak? Zostanie nam sformatowany dysk, obudzimy się w trybie tym out of box experience, czyli będzie pierwsza konfiguracja Windowsa od początku do zrobienia. Natomiast no jedyne, co, znaczy to w czym to pomaga? No to w tym, żeby po prostu w sytuacji krytycznej nie musieć mieć pod ręką już gotowego, wypalonego jakiegoś tam obrazu, czy skonfigurowanego na pendrive'ie, czy na płytach. Ponoć mają do tego mieć dostęp zarówno użytkownicy indywidualni, jak i też administratorzy systemu, żeby wykonywać to jako polecenie na podwyższonych uprawnieniach z poziomu jakiejś administracji serwerem, te wszystkie Intune i tak dalej. Także no takie ułatwienie nam Microsoft szykuje.
2: No, jeżeli będzie działać, to rzeczywiście będzie to ułatwienie. No pytanie jak z dostępnością tego wszystkiego.
1: Tak, czy dźwięk tam zadziała, tak? Albo tak, na przykład Braille. No, to jest pytanie.
2: No, trzeba będzie kiedyś wypróbować po prostu i wtedy się przekonamy. Było o WhatsAppie, o Microsoftie, no to teraz o Apple, a konkretnie o Apple Sports i nowościach w tejże usłudze.
0: Tak, i tutaj nowość dla nas jest taka jedna bardzo istotna. No mieliśmy mundial i już myślę, że emocje po tym mundialu pomału opadły. A teraz, dla tych, którzy piłkę nożną śledzą, rozpoczął się sezon Ekstraklasy. To jest informacja, która w sumie pojawiła się jakiś czas temu, kilka tygodni temu. Natomiast to teraz dobry moment, myślę, żeby już o tym powiedzieć, bo mianowicie no, aplikacja Apple Sports, która pozwala nam śledzić różne spotkania, nie tylko zresztą w piłce nożnej, ale o piłce nożnej nie będziemy mówić, wspierała dużo lig do tej pory, takich największych światowych, ale no nie wszystkie. Między innymi brakowało no, naszej ligi i zresztą nie tylko, ale Apple właśnie postanowiło to zmienić. Na start mniej więcej sezonu, bardzo fajnie, że tutaj Apple postanowiło to zrobić, więc po prostu możemy Ekstraklasę sobie śledzić sobie wybrane drużyny. Cały czas nie wiem, czemu brakuje mi w tej aplikacji możliwości po prostu zaobserwowania konkretnej drużyny. Co trochę mnie dziwi, może w końcu to dodali, co muszę jeszcze raz tą aplikację przejrzeć. Natomiast no, wybrane mecze, wybraną ligę możemy sobie dodać jako obserwowaną i wtedy, czy to na wyspie dynamicznej, czy to na ekranach szczegółowych z danej ligi, czyli na przykład możemy sobie tabelę sprawdzić i inne tego typu informacje. Możemy właśnie śledzić wszystko, co to w naszej Ekstraklasie się dzieje. I to nie jest jedyna liga, która została dodana, bo dla tych, którzy na przykład interesują się piłką międzynarodową, to też została dodana belgijska Pro League, duńska Superligen, holenderska Eredivisie, mam nadzieję, że chyba źle przeczytałem, ale to jest generalnie
1: Divisie.
0: Divisie, okej. Okay. To, tak. to, to jest chyba też ich taka pierwsza liga, tak domyślam się, więc no też ona została dodana. Japońskie J1 zostało dodane, J1 League. Szkocka Premiership oraz szwajcarska Super League też została dodana. Także no, generalnie tych lig jest więcej. Fajnie, że ta aplikacja się rozwija, no bo to jest jedna z bardziej dostępnych rozwiązań do śledzenia różnych sportów. Akurat do piłki nożnej też są inne fajne aplikacje. Ja cały czas korzystam z Forzy Football, którą bardzo gorąco polecam, jakby kogoś interesowało śledzenie piłki nożnej na każdym poziomie. Tak naprawdę to jest fenomenalnie zrobiona aplikacja, zarówno jeśli chodzi o dostępność, przejrzystość interfejsu i to, jak można sobie powiadomienia dostosować. Natomiast też aplikacja Apple Sports ma swoje plusy, bardzo fajnie, tam się też informacje wyświetlają, bardzo dobrze wykorzystuje funkcję więcej treści, voiceoverze między innymi, więc no też myślę, że warto sprawdzić, zwłaszcza, że jest to aplikacja darmowa. Nie przychodzi może z urządzeniem, bo trzeba ją sobie pobrać z App Store'a, ale jest to aplikacja zupełnie darmowa i myślę, że warta sprawdzenia.
2: No, zdecydowanie tak, a myślę, że fanów sportu wśród słuchaczek i słuchaczy mamy, więc jeżeli do nich się zaliczacie, no to jest co sprawdzać i co testować. I to wszystkie informacje w dzisiejszym 342. Tyflo-przeglądzie. Jak rozumiem, nic na ostatnią chwilę nie spłynęło.
1: Raczej nie.
2: Raczej nie. To ja jeszcze tak szybko zerknę na nasz panel kontaktowy. No i dobrze, że to zrobiłem, bo mamy jeszcze wiadomość na koniec od Pawła. Witajcie. Tydzień temu pytałem się o możliwość odczytu przez Vox Libri tekstu zakodowanego jako środkowo-europejskie ANSI, czy jak kto woli, kodowanie Windows 1250. Porobiłem trochę testów i się okazuje, że więcej iPhone'owych aplikacji do czytania tekstu nie radzi sobie z tym kodowaniem. Mianowicie testowałem Speech Central i Eleven Readera i te aplikacje poprawnie czytają tylko tekst w Unicode. Na szczęście jest aplikacja, która daje radę z kodowaniem Windows 1250, a jest nią SonarPad na iOS. Tak więc, gdyby ktoś trafił na plik w takim kodowaniu i nie miał możliwości dokonania konwersji na komputerze, to warto sięgnąć wtedy po SonarPada. Serdecznie pozdrawiam. Pawle, bardzo trafna uwaga i bardzo myślę, że istotna informacja, bo zwłaszcza jeżeli mamy jakieś książki z różnych zbiorów, które kiedyś dostaliśmy od kogoś, chociażby na płytach, czy w jakichś takich, z jakichś takich innych miejsc. No kiedyś przecież Windows 1250, Windows CP 1250, to był standard kodowania polskich znaków. No albo ewentualnie ISO 88592, ale bardziej ten Windowsowy, ze względu na to, no, że to był jednak wiodący system dla użytkowników. I myślę, że jeszcze nie jedna osoba w swoich zbiorach takie książki ma i być może będzie chciała je poczytać sobie na iPhone'ie, więc dobrze wiedzieć, że z SonarPadem będzie to możliwe.
1: Ciekawe, jak Paperback sobie z tym poradzi.
2: No właśnie, to jest też ciekawe. Swoją drogą ciekawe, jak w ogóle Paperback na przykład pod Windowsem sobie radzi z czytaniem tekstów w CP 1250. Nie sprawdzałem, bo teraz to wszystko już
0: w
2: Unicode'zie, ale rzeczywiście jest to ciekawa sprawa, warta tego, żeby ją jakoś tam przetestować i prześledzić.
0: Znaczy, że Paperback też niebawem ma mieć wersję mobilną.
2: No właśnie. No, czekam. Przyznam szczerze, że czekam i liczę na tę synchronizację. Może nie w pierwszej wersji, ale tam może kiedyś się pojawi. To będzie coś naprawdę, na co warto czekać i co w końcu by nam pozwoliło na takie rzeczywiście korzystanie z książek, jak z Netflixa chociażby, albo z czego tam innego, co zachowuje pozycję. Z YouTube'a. Przecież zresztą podawałem taki przykład, że można na swoim prywatnym koncie YouTube'owym jako filmy, tak, umieszczać książki syntetyczne i wtedy idą z nami wszędzie. A może już nie trzeba będzie tego robić. Oby. 342 Tyflo Przegląd przechodzi do historii. My słyszymy się za tydzień w kolejnym wydaniu tej audycji, a na dziś za uwagę dziękuję wam Paweł Masarczyk, Piotr Machacz i mówiący te słowa Michał Dziwisz. Dobrej nocy.
1: Do usłyszenia.
0: Dobrej nocy.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Kolekcje, opcje tam. Wyjdź. Opcje tam. Enabled autobiekt. Enabled pokazuj portrety Hexboss. Enabled autobiekt Hexboss. Enabled pokazuj portrety sprzedawców Hexboss. Disabled pokazuj lokalizację uderzenia narzędziem Hexboss.
6: O, tutaj mamy różne opcje, ale niestety wszystkie są wizualne.
5: Enabled chowaj lokalizację uderzenia narzędziem. Siekiera dość ekwip, umie, spot, map, wyt, kolekcje, opcje, tak, wyjdź z gry, tak. Opcje, tak, wyjdź, przycisk wyjścia do tytułu, przycisk wyjścia do pulpitu. Stardew Valle, Emone, Emoc, szukaj go, Dolina Gwiezdnej Rosy, Dolina Gwiezdnej Rosy.
6: Trans- ja przeważnie z tego wychodzę tym Aldef 4 normalnie.
2: Mhm.
5: Stardew Valle, Emone, Emoc, szukaj go.
6: Zamykamy te okienka.
5: Stardew Valle, okno. Nazwa, Stardew Modding API 9, data mod.
6: Odpalimy jeszcze raz.
5: Smapi 3, Smapi.
2: No to czekamy. W takim razie zaglądam jeszcze do naszych mediów społecznościowych, ale tu żadnych pytań nie mamy.
5: Sprinting Generic Mod.
6: Czyli znaczy to, że tłumaczymy bardzo zrozumiale.
2: Miejmy nadzieję, że właśnie tak jest.
5: Stardew Valle, sterowniki spotkań, Zoom. Zaloguj się za Stardew Valle 156. Co obbut, load button.
2: I load.
5: Wakronia Farm Selected, Farmer Wakron, Mone 688, Horse Planet 1.17, data dzień 5, wiosna, rok 1.
6: To nie.
5: Delete Wakronia Farm, Wakronia Farm, Michał Kalisia.
6: O, właśnie, w prawo to można usunąć save.
5: Michał Kalisia to Farm Selected, Farmer Michał, Mone 94 508 591, Horse Planet 129, 11, data dzień 13.
2: No to już widać, że tu mamy wytrawnego gracza, 129 godzin.
6: Tak, oj, to prawda, trochę pocisnąłem tu.
2: No dobrze.
6: I wciskamy lewym.
2: To zobaczmy, co tam mamy ciekawego.
5: Pięć, podwójne łóżko.
2: Same pieniądze mu lecą. No to się kolega urządził, widzę.
6: Zgadza się.
2: No
6: ja
2: dobrze.
6: Tutaj już mam trochę inaczej, bo ja już mam po całkowitej rozbudowie w ogóle domu.
2: No to jakbyś mógł pokazać jakoś tak pokrótce, co my tu w ogóle mamy.
6: Chętnie. Całą moją daczę.
2: Chociażby.
5: Do test kategorii focus skrzynia.
6: No, jak wiecie, w każdym porządnym domu musi być jakiś kufer. To takich kufrów u mnie jest.
5: Skrzynia focuset end of list. Skrzynia focuset end of list.
6: Są przynajmniej dwie skrzynie.
5: Door category focus exit.
6: Drzwi.
5: Exit.
6: I tylko mamy wyjściowe.
5: Furniture category focus małe drzewko. Małe drzewko. Budżetowy małe drzewko.
6: Małe drzewko.
5: Budżetowy
6: telewizor.
5: Ceglany kominek focuset. Czerwony dywanik focus. Dębowe krzesło focus. Dębowy stół focus. Kalendarz focus. Łóżko dziecięce focuset. Podwójne łóżko focuset. Roślina domowa focuset. Zwykłe okno focuset. Zwykłe okno focus. Łóżko dziecięce focuset.
6: U mnie jeszcze się łóżeczko dziecięce pojawiło.
2: No to już tak na przyszłościowo.
5: Kalendarz focuset.
6: Kalendarz kupiłem, żeby nie musieć lecieć do miasta.
5: Interact tablet category focus fridge. Fridge focuset end of
6: fridge, czyli lodówka.
5: Kitchen focuset.
6: Kitchen.
2: Kuchnia.
5: Kitchen focuset end. Machine category focus harvestable, maszyna do napojów.
6: Mamy maszynę do napojów, podejdziemy, bo musimy z niej wyciągnąć, bo ona coś tam zrobiła.
5: Podwójne łóżko. Harvestable maszyna do napojów Izvest 18. Moving near harvestable maszyna do napojów Izvest 18. Moving. Czerwony warsztat tkacki. Harvestable maszyna do napojów.
6: I teraz spróbujemy literką X co wziąć.
5: O. Jeden jojacola.
6: Kole nam zrobiła maszyna.
2: No i jakbyś chciał na przykład właśnie skorzystać z tej coli w tym momencie, jakbyś się chciał napić jej na przykład, to co właściwie trzeba zrobić?
6: To robimy coś takiego. Wchodzimy sobie do naszego inwentarza literą E.
5: Siekiera ze złota do ścinania drzew.
6: Tak.
5: Motyka z miedzi używana do kopania i użyźniania gleby. Konewka ze złota używana do podlewania roślin.
2: Złotą
5: może
2: konewkę
5: być napełniona przy każdym zbiorniku wodnym.
6: Oj, tak, to po prostu było tak, że człowiek ma za dużo kasy i...
2: No właśnie, i potem się...
5: Kilof ze złota używany do niszczenia kamieni. Złota kosa jest potężniejsza niż zwykła kosa.
2: No i kosztuje potężniej.
6: On tak, bo trzeba bryłek dużo.
5: Wędka z lodu używana w wodzie do łowienia ryb.
2: No.
5: Ząby eti zimne jak lód w dotyku. 26-42 obrażenia, 4 obrona, 10 KRT. Moc.
6: Ząby eti, czyli to jest broń.
2: Broń. Mhm.
5: Wiadro na mleko pozwala wydoić niektóre zwierzęta. Nożyce używane do strzyżenia owiec. Przesiewacz używany do przesiewania ród z wody. 702 mikstura życia całkowicie uzupełnia życie. 200 energii 90 Herald. 182 mega bomba potężny wybuch. Używać z ekstremalną ostrożnością.
2: Okej.
6: Okay. O! A! Czemu by nie wysadzę nic w powietrze?
5: Mikstura życia Celeste. Mega bomba Celeste.
6: O! Uwaga!
5: Roślina domowa.
6: O! Stanę sobie przy kwiatku.
2: A nie rozwalisz sobie domu?
6: A może lepiej wolę przy telewizorze bomby nie odpalać?
5: Siekiera, 2 esencja mroku drży przez mroczną energię. 6 samorodek złota kosztowna ruda. Może być przetopiona na sztabki. Joja Cola, sztandarowy produkt korporacji Joja. 13 energii 5 herald.
6: Teraz zrobimy coś takiego. Bierzemy tą kolę, czyli lewym przyciskiem.
5: Empty slot.
6: Zostało nam się puste gniazdo. I teraz robimy w górę.
5: Konewka ze złota używana. Kilof z złota kosa. Wędka z lodu używa. Ząby eti zimne. Wiadro na mleko pozwala. Nożyc. Przesiewacz używa. 700. Przesiewacz.
6: Będziemy się tego przesiewacza.
5: Noż. Przesiewacz. Joja Cola. Sztandarowy produkt korporacji.
6: I teraz zobaczyliście, co się stało. Na miejscu przesiewacza pojawiła się kola.
5: 124 sam empty.
6: Wrzucimy tam, gdzie była kola przedtem.
5: Przesiewacz używany do przesiewania ród z wody.
2: Czyli możesz zamieniać, jakby klikając tym lewym przyciskiem, to zaznaczasz pewien obiekt i możesz przenosić, tak?
6: Zgadza się.
2: Okej, okay, a...
5: No ja cola selectek, mikstura życia selectek.
2: Jeżeli chcesz po prostu skorzystać z czegoś, to...
5: Mega bomba, mikstura życia, joja cola selectek.
6: Joja cola?
2: To X, tak?
6: I X, tak.
5: Wypić joja cola? 1, tak.
2: O.
6: I wypite.
2: Jak widać, tu mamy już więcej różnych obiektów. Bardziej na bogato.
6: Zgadza się.
5: Maszyna do recyklingu, piec, maszyna do recyklingu, focusek.
6: Maszyna do recyklingu, czyli tam lądują wszelkiego rodzaju różne śmieci.
5: Piec, focusek.
2: Piec, żeby ciepło było.
6: On ma troszeczkę inne przeznaczenie, bo to jest piecyk hutniczy.
2: Aha.
6: Żeby mieć rudę.
5: Warsztat tkacki, focusek.
6: Żeby tkaninę mieć z tej z owczej wełny.
5: Warsztat tkacki, machine category, focus, warsztat tkacki. Warsztat tkacki, piec, maszyna, harvestable, maszyna do napoju, focusek, end of, maszyna do recykli, machine category, focus, maszyna, machine, interactable, furniture, interactable.
2: No i tak naprawdę, no to podejrzewam, Michale, że jak wyjdziemy z tego domu twojego, to też będzie wyglądało to już troszkę inaczej, prawda?
6: Zgadza się.
2: No to może zróbmy sobie taką krótką jeszcze rundkę po tej farmie.
6: Teraz słyszymy panoramę typowo zimy, bo okropną zimę.
5: Mikstura życia selek.
6: Teraz wam zademonstruję.
5: Nożyce, mega bomba selek.
6: Czyli walniemy sobie bombkę, czyli literę C. Zobaczcie.
2: Okej.
6: Wyobrażacie sobie czyszczenie farmy za pomocą bomby?
2: No faktycznie.
7: Właśnie poszło z dymem chwasty i drzewa.
2: Chwasty i drzewa. No to w takim razie, powiedz, a jak w ogóle wygląda kwestia, jeżeli chodzi o tę bombę, żeby coś takiego wejść w ogóle w posiadanie czegoś takiego?
7: To bomby są dopiero od późniejszego momentu, gdy zeksplorujemy całą kopalnię do setnego poziomu.
2: Dobrze, więc widzę, że tu naprawdę jest się czym bawić. Ja myślę, Michale, że w takim razie będziemy kończyć.
7: Zgadza się, będziemy kończyć. A dwa, to jeszcze tylko pokażę jedną rzecz. Przejdziemy się do zwierząt.
2: Okej. Okay.
7: Zwierzęta, to jest taka atrakcja tutaj wszystkie.
5: Interac tablet do orca tegory, focus bactwo od centrance. Bactwo od bus stop entran, cindersa forest, deluxe barn animal, deluxe barn do orfocuset. Deluxe co op animal do orc loset focuset. Mox sol, deluxe co op animal do orc loset is not fast 1 tiles a 60. Deluxe co op entered.
2: I to jest co? To jest jakaś...
7: Mamy sobie kurnik.
2: Kurnik.
5: Interac tableca do orca tego animal category focus broiler brąz
7: broilery, czyli te kurki takie.
5: Garona białej kury AG320, gorka brązowej kury AG230.
7: Są ich imiona.
5: Do orca tegory focus interac tableca tegory focus feeding schufy feeding bench 1 focus feeding bench 10 feeding bench 1
7: feeding bench, czyli to jest ławka na siano i jest 4 czy 5 w kurniku takim. Schodzimy w dół.
5: Otwer kategory focus autogłaskacz.
2: Autogłaskacz.
7: To jest rzeczywiście taki wynalazek, bo te zwierzęta, jak mają max serduszek, to nie przestaną jajka nosić skubańce.
5: Otwer kategory focus autogłaskacz. Otwer interac tablet kategory focus feeding bench 1.
7: Niestety moje tak mają.
5: Do orca tego animal tego.
7: Co ulno. Się do nich.
5: Co ulno twintpad garona. Co ulno twintpad gorka. Mogu. Schufy, feed,
7: pogłaskamy ją X-em.
5: O. Gorka. Jeden duży jaj. Gorka.
2: O, i już jest szczęśliwa i zniosła jajo.
7: Nie! Bombę podsadziłem. O. Ups.
2: I chyba... Kur...
7: Nie, cicho. Cicho, nic się nie stało. Właśnie nie wiem, jak one tu robią, ale one w ogóle nie padają.
2: No ale nie zrobiłeś im przyjemności tą bombą. Chciałeś pogłaskać, a wyszło cokolwiek coś innego.
5: Interac tablet, feeding bank,
7: feeding
5: bank, feeding bank 3 is north 1 tiles.
2: Dobrze, Michale.
7: Okazuje się,
5: do orca tego animalca. Animalca te...
7: Aha. Przejdziemy się jeszcze do
5: jednej
7: skórek, o.
5: Odbud tom.
7: Pogłaszczamy ją, o, ta jest szczęśliwa.
5: Selfon 730. Pinsy, bro, mow, pins.
7: O, pogłaskana.
5: Licki, mow, licki. Koko, mowing, koko, bro.
7: Koko.
5: Odbud tom.
7: Też pogłaskana.
5: Jojo, co ulgno, twin. Gorka, co ulgno. Garona, co ulgno, twin. Brole, mowing, na duże jaj. Brole, brązowej, duże jajko.
2: O. I jest jajko.
7: Tak, i tak możemy pozyskiwać naprawdę różne surowce, różne takie pokarmy od naszych milusińskich, łącznie z mlekiem i wełną od owiec.
2: Czyli po prostu, krótko mówiąc, no farma. Farma
7: pełną gębą, można powiedzieć.
2: Tak jest.
7: Ale w starym stylu, jeszcze jak nasi dziadkowie pamiętają.
2: No, ale oprócz tego jakieś maszyny do coli, jakieś tam nowoczesność też nam w domu i w zagrodzie może zaistnieć. Więc tak to wygląda. Stardew Valley. Można by tu się naprawdę bawić bardzo intensywnie.
7: I, ja jeszcze tylko pokażę na koniec listę zadań, które
2: dobrze.
7: Mam do zrobienia. Czyli
5: siekiera ze
7: zrobimy escape.
5: Siekiera ze złot, ekwipunek tam.
7: Mamy kategorię.
5: Umiejętności, społeczność tam, mapa tam, wytwarzanie tam, kolekcje tam, opcje tam, wyjdź z... Op, kolekt, wędka z ledu używana w kolekt, empty slot, dwa magmowe, ametystowy, topazowy, magmowe, spodnie, fat, tras, sp, mag, topa, am, em, d, ek, umiejętność, społeczność, mapa tam, wytwarzanie, kolekcje tam, cost, 50 cost, 95,
2: ale co to jest właściwie?
5: Sprzedanych rzeczy, uprawa i zbieractwo.
7: O!
5: Ryby.
7: Tutaj mamy
5: artefakty.
7: Tutaj mamy w ogóle kolekcję. Możemy sobie zobaczyć, co my mamy nazbierane.
5: Cost, 50 wiedziki, chrzanostry, korzeń występujący na wiosnę. Sprzedano,
7: i ile
5: 5.
7: I ile danych rzeczy żeśmy posprzedawali? A do zadań?
5: Siekiera, ekwipunek tam, umiejętności tam. Społeczność, mapa tam, wytwarzanie, kolekcje, opcje tam, wyjdź z... Wiadro na mleko, poz... ząb, wędka, zbyt, m, top, ma... Spra...
7: Ma... Op, topa, z...
5: Umiejętności tam, społe... mapa, wy... kolekcje tam, opcje tam, wyjdź z... Wiadro na przesiewacz używany, niestety... sorting, by proxy, siekiera ze złot... Siekiera, d, m, am, top, ma... Spodnie, war...
7: Niestety z miłą chęcią, ale... zakładka... zadania w tej wersji, którą ja posiadam, jest jeszcze nieobsługiwalna, ale już w późniejszych wersjach jest udostępniona.
2: Okej, okay, no to w takim razie liczę, że jak nam podlinkujesz tę paczkę z tymi różnymi

0: sami siebie, naszą farmę, dozbrajać się. I tak to wygląda. No dobrze, Michale, ja podejrzewam, że jeszcze naprawdę moglibyśmy tu długo grać i pokazywać różne rzeczy, ale chyba będziemy już to nasze dzisiejsze spotkanie kończyć. Miejmy nadzieję, że kogoś zachęciliśmy do tego, żeby w grę Stardew Valley po prostu pograł. A jeżeli macie jakieś pytania, no to sekcja komentarzy pod audycją poleca się waszej uwadze. Michał Brajer pokazywał dziś tę grę. Dziękuję ci bardzo raz jeszcze.
1: Ja również dziękuję tobie, Michale, za wspaniałe prowadzenie audycji i wam wszystkim słuchaczom za to, że jeszcze z nami wytrwaliście do tej pory.
0: I ja również kłaniam się nisko. Michał Dziwisz, do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: A tak naprawdę to mógłbym powiedzieć jeszcze więcej, na przykład oprócz tego, że minęła godzina 19, to jeszcze tyle, że w kalendarzu mamy poniedziałek i że jest to 14 dzień grudnia 2015 roku. No i mogę jeszcze między innymi powiedzieć, że dziś będziemy prowadzić dla was audycję kulinarną, tylko taką trochę inną, ale o szczegółach za moment w większej ilości słów opowiedzą moi dzisiejsi goście. Zaczynamy od debiutantów na dobry początek. Edwin Tarka, po raz pierwszy na antenie Tyfloradia. Witaj.
3: Dobry wieczór, witam wszystkich słuchaczy. Po raz pierwszy.
0: Po raz pierwszy, no bo zawsze musi być ten pierwszy raz, a oprócz Edwina dziś na naszej antenie starzy wyjadacze naszych mikrofonów, że już gąbka się trochę ukruszyła, Paweł Masarczyk i Patryk Waliszewski. Witajcie również.
4: Witajcie.
0: Dzień dobry.
4: Dobry wieczór.
0: Dziś będziemy...
4: Ja gąbki już nie mam.
0: Tak, gąbki już nie ma, tak, no ja tu mam, o... I teraz się przyznać, kto mnie gąbki pozbawił przy tym mikrofonie, bo tu sam metal został. W każdym razie, dziś będziemy mówić o aplikacjach, za pomocą których możemy sobie prosto do domu albo do jakiegoś innego miejsca naszego pobytu zamówić jedzenie. Bardzo przyjemna rzecz, bardzo pożyteczna, może niekoniecznie należąca do najtańszych imprez, ale to już zależy, jakie kto ma zapotrzebowania kulinarne i gdzie
5: strony
0: się stołuje.
5: W perspektywie ostatnich paru lat te ceny i tak się zmieniły i to już nie jest aż tak luksusowa przyjemność, jak była jeszcze tych dobre parę lat temu.
0: No to się zgadza. Wiesz, jeszcze dobrych parę lat temu to nie było takich możliwości. Jedynym sposobem zamówienia jedzenia to było jedzenie na telefon, tak? No bo to już od ładnych paru lat funkcjonuje. A takie aplikacje do zamawiania jedzenia, to u nas myślę, że kwestia ostatnich dwóch, trzech lat. Coś koło
3: dwóch,
0: tego.
3: Trzech lat.
0: Tak. Wcześniej tego nie było. Na samym początku były chyba jakieś takie portale, tak? Gdzie można było z poziomu przeglądarki coś tam sobie zamówić.
5: Znaczy, no to wszystko zaczęło się od portali, które potem z czasem, z modą, można powiedzieć, zyskały swoją aplikację dla systemu Android lub iOS.
0: Zgadza
5: się. Pyszne.pl zaczynało, zdaje się, jako portal. Pizza Portal, zdaje się, że też.
0: Jak sama nazwa wskazuje.
5: Dokładnie, jako taka strona internetowa.
6: Indywidualne restauracje też miały parę problemów, też, znaczy prawdopodobnie nawet na pewno swoje jakieś...
0: Pawle, troszkę bliżej mikrofonu, gdybyś mógł jeszcze.
6: Żeby jedzenie jakieś sobie zamówić. Konkretna restauracja miała wtedy na swojej stronie odpowiedni link i można było sobie z ich menu coś konkretnego wybrać.
0: Oczywiście, a niektóre mają tak do dziś.
5: Z większych, na przykład koncern Amrest kiedyś dysponował usługą zamawiania, która działała, a potem prawie że nie działała, się zwinęła prawie do zera, teraz ponoć znowu działa. Nie wiem, jak jest. Amrest to Pizza Hut, KFC i zdaje się Burger King.
3: A słuchajcie, w Polsce średnio chyba to działa na telefon.
5: I Starbucks, tak, od pewnego czasu.
0: A tak zapytam z ciekawości, zanim przejdziemy do prezentacji jakichś takich różnych aplikacji, które na dziś przygotowaliście, jeżeli korzystacie w ogóle z jakichś takich restauracji niezrzeszonych, że się tak wyrażę, często macie taką sytuację, że menu ktoś na stronie umieszcza w postaci obrazka?

0: No mi się jeszcze chyba nie zdarzyło aż tak często. To jest raczej jakaś lista, jakaś tabelka.
1: Parę razy obrazek się zdarzył, natomiast raz zdarzyła się strona totalnie we Flashu, gdzie był to po prostu początek animacji Flash, przycisk, koniec animacji Flash. Tyle. Aha. To było menu.
0: Była strona na Facebooku, że nie mieli strony internetowej takiej www, prawda, prawilnej, prawidłowej, jaka ona powinna być. Był tylko fanpage.
2: Tylko fanpage.
0: Na tym fanpage'u było wywalone wszystko tak troszeczkę chaotycznie i ciężko było się w tym odnaleźć.
2: No można i tak. Ja się spotkałem też właśnie z taką sytuacją, że taka nasza Iławska lokalna restauracja, powiedziałbym nawet bardziej, że to jest taki catering, gdzie można sobie jedzenie zamówić, no to właśnie umieszcza menu w postaci obrazka. Można oczywiście taki obrazek rozpoznać fine readerem. Notabene w ogóle te menu, jeżeli się pojawia na stronach, to ono zazwyczaj jest całkiem dobrze zeskanowane i można sobie w ten sposób radzić. Natomiast ciekawsze jest to, że kiedy ja zgłosiłem uwagę, że menu no niestety no, jest dla mnie niedostępne, to zaczęto coś z tym robić. Jako ciekawostkę to mogę powiedzieć, że efekt był taki, że przez 2 tygodnie chyba, czy przez 1,5 tygodnia to menu w ogóle na stronie nie było uaktualniane. Bo jak to pani właścicielka powiedziała, no bo szwagier coś tam robi przy stronie. Natomiast teraz na przykład sytuacja była taka, że menu w postaci tekstowej jeszcze nie zostało uaktualnione, a menu w postaci graficznej zostało uaktualnione. Także no, widać, że się starają państwo, ale jeszcze to musi zostać dopracowane.
1: Wiesz, Michale, tylko problemu nie ma, gdy menu jest jednym obrazkiem, tak jak mówisz. Problem zaczyna się wtedy, kiedy menu jest setem obrazków dla każdego dania.
2: Oj tak, to wtedy
1: tak
2: zaczyna
1: też
2: się
1: widziałem.
2: Ważny problem, tak, tak. Bo tutaj akurat ktoś po prostu kartę dań taką zeskanował, no i tyle. I
0: nawet... Mieliście takie restauracje, że każde danie osobnym plikiem z obrazkiem?
1: Tak, dlatego, że było jakby stroną z karty dań, na której był zarówno obrazek tego dania podanego już na talerzu, jak i jego opis.
2: No to już rzeczywiście zaczyna się pojawiać problem. To w takich sytuacjach tak. I chyba właśnie tak sobie myślę, że dobrą opcją jest pojawienie się właśnie takich aplikacji, które jeżeli są dostępne, czy to aplikacji, czy portali internetowych pozwalających na zakup jedzenia, na zamówienie jedzenia do domu, dzięki temu właśnie, jeżeli jest to zunifikowane, no to wiadomo, że już taki przysłowiowy pan szwagier nie musi nic tam robić, bo wysyłana jest informacja do takiego serwisu, jakie dana restauracja oferuje specjały, no i jest to podane w jednolitej formie.
1: Ta unifikacja też jest, powiedzmy, częściowa, dlatego że to, w jakiej formie zostaną one podane, zależy od restauracji. Restauracja dysponuje jakby narzędziami, ale czy coś będzie polem wyboru typu, nie wiem, dodajcie proszę więcej sosu, pole wyboru, czy będzie sos pomidorowy, przycisk opcji mały, przycisk opcji średni, przycisk opcji bez. To jest jakby jak graficzne przedstawienie tego zależy od restauracji.
2: No tylko, że natomiast tam całe szczęście to... tekstowo to jednak jest opisywane jakoś.
1: Tak, tak, tak, tak.
2: I to jest tyle dobrego.
1: Natomiast opowiemy o anegdotkach pewnie przy pokazywaniu menu.
2: Dokładnie.
1: W restauracji. Opowiemy o anegdotkach, bo te teksty też wpisują ludzie. I tak. Czasami można się nieźle zdziwić.
2: Zgadza się. To może powiedzmy, bo każdy z was dziś przyniósł ze sobą do audycji jakąś ciekawą aplikację, to powiedzmy może po kolei, kto o czym będzie mówił. Edwinie, zacznijmy od ciebie, o czym ty?
3: Pizzaportal.pl dla platformy iOS.
2: Pawle?
0: Pyszne.pl, zarówno od strony internetowej, jak i aplikacja dla systemu Android.
2: No i Patryku, cóż ty przyniosłeś ciekawego?
1: Opowiem trochę o stronie Pizza Portal, acz nie będzie to opowieść długa, następnie pokażę tę platformę, te aplikacje dla platformy Android.
2: Ja mogę się jeszcze też gdzieś tam, ze względu na to, że mieszkam w niewielkim mieście, gdzie jeszcze aż tak mocno postęp technologiczny nie dotarł, mogę ewentualnie opowiedzieć kilka słów na temat zamawiania w sieci pizzerii Da Grasso, bo u nas na przykład można właśnie...
1: Myślę, że jest to godna historia.
2: Tak, jest to godna historia z punktu widzenia dostępności, naprawdę bardzo interesująca sprawa. Nie będę tego co prawda pokazał, pokazywał, ale opowiem o takich najbardziej interesujących smaczkach, jak to w ogóle wygląda. Więc proszę bardzo, myślę, że możemy zaczynać. No to co? To skoro mamy już taką kolejeczkę użytkowników poszczególnych aplikacji, no to proponuję... To może tak, z racji tego, że Edwin i Patryk będą opowiadać o Pizzy Portal, to sobie załatwimy jakby te aplikacje i stronę, natomiast Paweł później opowie na temat Pyszne.pl, no i ja jeszcze gdzieś też w międzyczasie coś dodam na temat Dagraso. Oczywiście nasza audycja ma formę interaktywną, więc za chwileczkę uruchomię drogi kontaktu tu do nas, do studia. Przypomnę już je teraz, 123 834 835 to jest nasz numer telefonu, a tyflopodcast.net to jest nasz radiowy Skype. Jeżeli chcielibyście opowiedzieć o jakichś własnych doświadczeniach z jakimiś aplikacjami, to proszę bardzo, te drogi kontaktu już za moment będą do waszej dyspozycji. No to prosimy.
1: Więc co mogę powiedzieć na temat platformy Pizza Portal od strony właśnie? To fakt, że jest no może nie tyle totalnie niedostępna, ile po prostu niewygodna. Strona, postaram się to za chwileczkę może pokazać, ale tak jak mówię, bardzo skrótowo. Strona portalu Pizza Portal nie daje nam w ogóle informacji o akcjach, które powzięliśmy, czyli na przykład wejście na stronę pizzaportal.pl powoduje zasypanie nas ładnymi reklamowymi sloganami, że Pizza Portal daje możliwość zamówienia tylu a tylu rodzajów jedzenia, że to jedzenie jest dobre, że jest na wyciągnięcie ręki i w ogóle i w szczególe. Link zaloguj się jest gdzieś pośród grupy linków. Żeby dodać pikanterii całej sprawie, adres do strony logowania nie brzmi pizzaportal.pl/login na przykład, albo /zaloguj. Brzmi on pizzaportal.pl/logga-in.
2: Bardzo ciekawie, pomysłowo.
1: Tak, nie wiem
3: z francuska
1: skąd.
3: Jakby, czy nie wiem skąd.
2: I
1: rzecz
2: dalej?
1: Rzecz podstawowa, czyli rejestracja konta. Aby to zrobić, na tejże stronie logowania się jest link, że nie mamy konta. Zresztą tu już faktycznie może posłużę się syntezą mowy i to pokażę, bo to jest sprawa bardzo ciekawa. Więc uruchamiam w tym momencie przeglądarkę Mozilla Firefox.
2: No tylko na razie tego nie słychać.
1: Tak, to na razie uruchamiam przeglądarkę.
2: Okej.
1: Dobrze. O, jest. Mozilla Firefox.
4: Radio Polska, nie kom Radio Polska.
2: No to akurat nie, Polska, to akurat nie ten serwis. Ale zaraz przejdziemy tam, gdzie trzeba.
4: Period. Pizza, kebab, suski, chińskie, Wrocław, Postolinska.
1: Aha! Jest bardzo inteligentny człowieczek i nie wiem, czy teraz będę to w stanie fajnie pokazać, bo jestem zalogowany z Androida. Ten sam adres IP jest zalogowany również z przeglądarki, więc nie wiem, czy przypadkiem dając tutaj wyloguj, nie będę musiał wpisywać swoich danych na Androidzie z powrotem.
2: No tego
1: mechanizmu, szczerze mówiąc, nie znałem na stronie.
0: Patryku, a nie jest tak, że po prostu podałeś im w aplikacji, tak, ja to bym pokazywał też w Pysznym, podałeś im swój adres dostawy, taki, że tak powiem, pierwszy, domyślny?
1: Owszem, podałem, natomiast nie podawałem go na stronie.
0: No tak, ale to jest twoje konto, więc jeżeli jesteś zalogowany, to powinien po tym adresie przechwycić swoją okolicę i ci pokazywać te restauracje w pobliżu.
1: No i istotnie będzie to robił, tylko ja chciałem pokazać w tym momencie proces rejestracji, a jeżeli dam wyloguj, to wyloguje się też z Androida, bo tak to tu działa. Więc klikam...
4: Link wisi ten link, zaloguj się. Zaloguj się, wisi ten link.
1: A to jest tym ciekawsze, że link zaloguj się jest dostępny. w tym momencie.
4: Link pizza online. Link pizza online. Pierwszy. Podaj adres. Jeden frame region complementary landmark. Region landmark. Pierwszy. Podaj adres. Drugi. Zamów. Trzeci. Smacznego.
1: No tak. Jak widzimy, pełno punktów orientacyjnych.
4: Zaloguj się. Link kontakt.
1: To się chwali. Kariera.
4: Zaloguj się pizzaportal.pl.
1: Zaloguj się.
4: Pizzaportal.pl.
1: Naciskam E jak pole edycji.
4: Podaj numer paybackedit. Link.
1: I nie słyszę nic.
4: Heading. Zaloguj się na pizzaportal.pl. Nazwa użytkownika. Edit. Hasło. Password edit. Zaloguj się auto. Blank. Zaloguj się przycisk.
1: I wszystko działa, teoretycznie.
4: Blank. Link. Utwórz konto. Godzina. Nie zapomniałeś hasła.
2: Jest też opcja utwórz konto.
4: 15.
1: Jest opcja utwórz konto. To jest dobra opcja. Klikamy.
4: Link. Zapomniałeś hasła. Dwa grames. Dzisiaj. Blank. Zalog. Podaj numer paybackedit. Edit.
2: Tak, to
4: hasło.
2: Cały czas numer
4: zalog
2: blank. Payback.
4: Zaloguj się przycisk.
1: Cały czas prosi. Zalogowanie się jest blank. Widoczne, więc można
4: email edit.
1: To pomylić.
4: Email. Pola oznaczone muszą być wypełnione.
1: Pola oznaczone gwiazdką.
4: Some. Email star.
1: E-mail jest z gwiazdką.
4: Edit. Hasło star. Hasło password edit.
1: Hasło też.
4: Potwierdź hasło star. Potwierdź hasło password edit.
2: Również.
4: Telefon star. Edit. Imię i nazwisko star. Edit. Adres. Edit. Żeby zapisać adres, musisz wybrać z listy. Numer mieszkania. Edit. Piętro. Edit. Kod do bramy. Edit. Karta payback. Edit. Heading. Zgoda użytkownika star.
1: O. Zaczynamy zabawę.
4: Akceptuję. Link regulamin. Zgodnie z ustawą z dnia 29 przez restaurant partner Polska Spółka ZOO do danych osobowych zgodnie link accept heading zgoda użytko akceptuję.
1: To jest coś. Akceptuję. To jest tekst. Klikam w akceptuję.
4: Blank. Banner landmark heading zarejestruj nowego użytkownika. Pola oznaczone star muszą być wypełnione.
1: I przenoszę się na górę formularza, czy niezależnie od tego, czy bym wpisał te dane wcześniej, czy nie.
2: Ale...
1: No ale przecież ja akceptuję.
2: Pytanie jest, Patryku, jedno. Czy ty rzeczywiście zaakceptowałeś? Czy naciśnięcie Enter na tym elemencie powoduje jego jakieś zaznaczenie, oznaczenie, cokolwiek?
1: Nic nie powoduje, do tego właśnie zmierzam.
2: Czyli nie możemy się zarejestrować z poziomu strony.
1: Dokładnie. Z poziomu aplikacji tym bardziej, bo nie umożliwia ona zrobienia konta. Sposobem na to... Jest jedna słuszna rzecz, mianowicie wchodzę w menu widok, Firefoxa mam po angielsku, więc jest to menu view.
4: Page style submenu, Y.
1: Page style.
4: No style, N.
1: A następnie wyłączam arkusz styli dla strony.
4: Leaving menu.
0: W polsku ta opcja się nazywa ignoruj style, tak.
1: Tak.
0: Oglądałem ją, bo też jej używam na pysztę.
4: Leaving zarejestruj nowego użytkownika.
1: A w tym momencie naciskam literkę X, jak pole wyborów, screen readerze JAWS.
4: Akceptuję regulamin Hexbox Headset.
2: O proszę, pojawił się, ale zobacz, jest zaznaczony, czyli naciśnięcie Entera na tamtym polu chyba powoduje jego zaznaczenie rzeczywiście.
1: Powoduje, ale fokus nie styka się z myszką. W tym momencie mówimy o rzeczach stricte programistycznych i suma summarum przycisk akceptuj, jakby ten umożliwiający przejście dalej, nie da nam żadnego sygnału. On nie wykona akcji, nie odświeży strony.
2: Rozumiem. Czyli tu trzeba po prostu wyłączyć style przy rejestracji. To jest taka wskazówka dla naszych słuchaczy.
1: Tak. Style naprawdę warto jest wyłączyć. I ta strona działa cały czas w taki sposób. Jeżeli będę chciał kliknąć w link, zapomniałem hasła. Bo tak się też może zdarzyć. Dziś zresztą celowo dokonałem tej procedury, tak aby zobaczyć, jak to wygląda. Nacisnąłem w link, zapomniałem hasła. Oczywiście ani się mnie nie zapytał o login, ani o nazwę użytkownika, dlatego będąc już jakby przewidywalny, wpisałem mu tę nazwę użytkownika bez hasła, a następnie jeszcze raz kliknąłem link, zapomniałem hasła. W tym momencie nazwa użytkownika została mi w polu, ale 3 minuty później przyszedł mi e-mail. Hej, czy chciałeś zresetować hasło w Pizza Portal? Powiedzmy sobie szczerze, e-maile od Pizzy Portal zawsze są celowo utrzymane w takim właśnie dość luźnym stylu, swobodnym i to gdzieś tam przyjemną. Sprawia wrażenie przyjemnej interakcji z klientem. W sumie mi się to akurat podoba, że tak jest. Także strona Pizzy Portal zarówno pod względem zamawiania, tu się bawiłem nią dość dawno, bo przeszedłem na korzystanie z aplikacji, jak i pod względem właśnie procedur, czyli rejestracji, czyli kasowania konta, czyli procedury zapomniałem hasło, Zaryzykuję stwierdzenie, że jest stroną prawie nieużywalną, a już na pewno niewygodną.
2: Okej, okay, czyli podsumujmy na razie to, co wiemy. Żeby założyć konto, musimy skorzystać ze strony internetowej. Nie zrobimy tego w aplikacji?
1: Nie zrobimy tego z aplikacji. Żeby skorzystać ze strony internetowej, musimy wyłączyć style. Natomiast po wykonaniu tych operacji powinno się to udać z czytnikiem ekranu JAWS. Z czytnikiem ekranu NVDA jest nieco większa loteria, choć ten czytnik udaje, że widzi nawet to pole wyboru, kiedy style są włączone, ale ono nie wykonuje akcji. Czyli JAWS widzi je jako tekst bez styli, jako pełnoprawne pole, jako tekst ze stylem, a jako pełnoprawne pole bez stylu.
2: Aha.
1: A NVDA widzi je teoretycznie zawsze, ale nie pozwala w nie kliknąć, pozwala w nie kliknąć tylko bez stylu.
2: Rozumiem.
3: Od siebie mogę jeszcze dodać, jak tworzyłem konto na pizzaportal.pl już z półtora roku temu chyba, i to jeszcze wtedy przy pomocy programu Windows. Ja już nie pamiętam, czy wtedy napotkałem się na jakiś problem, czy nie. W każdym bądź razie z wyedytowaniem swojego profilu już po zalogowaniu się, czyli podpięcie karty, wpisanie numeru telefonu i takich rzeczy, które chyba teoretycznie można zrobić z aplikacji. Ja robiłem to ze strony internetowej i też na początku sprawiało mi to problem.
1: Bo słowa do słów chyba i teoretycznie się dołączam, nie udało mi się tego zrobić z aplikacji. Aczkolwiek pytałem się osoby widzącej, jakoś to edytowała.
2: To ja proponuję teraz, skoro powiedzieliśmy nieco o stronie, żebyśmy przy Pizzy Portal zostali. Teraz może oddajmy głos Edwinowi, żeby pokazał, jak to funkcjonuje, jeżeli chodzi o iOS.
1: O iOS.
2: A później, Patryku, okay, przejdziemy do ciebie, do Androida.
3: Okej, w takim razie najtrudniejszy pierwszy krok, ale zaczynamy.
2: Możesz troszkę podgłośnić gdzieś tam syntezę.
3: Jasne. OK, jestem odblokowany i uruchamiam w tym momencie aplikację Pizza Portal. I od razu powiem, jestem w tej aplikacji zalogowany. Proces logowania, z tego co pamiętam, jest podobny do większości aplikacji iPhone'owskich, więc wpisujemy adres e-mail, wpisujemy hasło. Ja nie będę pokazywał logowania się, dlatego że zapomniałem swojego hasła do Pizza Portalu, więc może lepiej, jak już zostanę zalogowany, pokażę to, co się w tej aplikacji pojawia w głównym menu, jak i przy całym procesie zamawiania naszej szamki dzisiejszej.
2: Dodajmy, że będziesz zamawiał rzeczywiście do samego końca, tak?
3: Tak, nie pokażę dzisiaj zamawiania testowego jedynie, natomiast przed audycją dogadałem się z moim sąsiadem zza ściany, a więc po dzisiejszej audycji będziemy mieli smakowite zwieńczenie kolacyjne smaczną pizzą. Tak więc do roboty.
1: Wygląda podobnie, też będzie zamówienie na pewno testowe, a następnie postaram się pokazać zamówienie pełne.
2: Pawle, a u ciebie jak?
5: Ja chyba jednak ograniczę się dzisiaj do testowego. Chwilowo jestem najedzony i myślę, że...
2: Że nie zgłodniejesz w trakcie audycji.
5: Pokażę. Nie zrobię w trakcie audycji, ale postaram się pokazać prawie do samego końca tam ostatnio.
2: Okej, okay. Jeszcze taka jedna tylko, Edwinie, uwaga, bo ty dość głośno nam mówisz, gdybyś mógł leciutko, dosłownie o niewiele, ale mikrofon przyciszyć po prostu. To by było super. Okej, okay. Lepiej, tak.
3: Dobra. No to w takim razie jedziemy od góry interfejsu. Co my tutaj mamy? Wybierz jeden z ostatnich adresów, czyli aplikacja zapamiętuje adresy, w których ostatnio zamawialiśmy jedzonko. No więc mam tutaj pod... po prostu flikami się przemieszczam po ekranie. To jest mój adres akademickowy, że tak powiem, akademicki. To jest adres poprawiony. A tu jakiś gościnny adres z Katowic, jak kiedyś byłem. I potem mamy przycisk lub podaj inny adres.
4: Przycisk.
3: Tu wylogowujemy się.
4: Regulamin.
3: Przycisk. No i to by było w sumie tyle, jeżeli chodzi o główną stronę. Nie mamy tutaj żadnego menu, żadnych zakładek, nic takiego. To upraszczając...
1: upraszczając sprawę, tak żeby to delikatnie szybciej można było potem zrealizować, Nie będę się wdawał w rozmieszczenie tego po ekranie eksploracją, natomiast z perspektywy Fliku aplikacja na Android wygląda dokładnie tak samo. Poza listą, gdzie przy podaj inny adres jest niezaetykietowany przycisk. Który już pewnie pokażę. Więc możesz pokazać Edwinie też podaj inny adres, jak wygląda z perspektywy iOS-a.
3: Chcę to zrobić, dlatego że właśnie, żeby nasze zamówienie było pełne. No więc klikam, podaj inny adres. Aha, czyli tutaj nam się teraz pokazuje lub wybierz z innych adresów, jeżeli byśmy się rozmyślili, żeby wrócić do poprzedniej strony. Więc tak, podaj miasto. I tu mamy pole edycji, w którym możemy to miasto wpisać lub ikonę geolokacji, z której również możemy skorzystać. No więc cóż, może skorzystajmy na razie z pola tekstowego. No właśnie. Pole tekstowe nie jest do końca polem tekstowym, dlatego że teraz mamy ikonę back. I mamy tutaj indeksik. Indeksik taki iPhone'owski, z którego sobie możemy przewinąć do konkretnej litery alfabetu i wybrać sobie to miasto.
4: Warszawa. Krzyżyk. Szukaj. Pole wyszukiwania.
3: Tu można wpisać ręcznie miasto, którego szukamy.
4: Krzyżyk. Warszawa.
3: I mamy listę takich jakby najgorętszych miast, tak? Że tak powiem, głównych, tak.
4: Kraków.
3: Z ciekawości zobaczymy, czy mamy Lublin. Nie widzę tutaj Lublina. No więc ja spróbuję sobie z indeksu tabeli w tym momencie znaleźć Lublin, że mamy pod koniec litery L, więc przewinę się na EU od razu. Nie spodziewałem się, że tyle będzie tych miejscowości. Ja mam to swoją teorię na to, że wszystkie te wioski i miasteczka, które widzimy tutaj, bo tu jest bardzo dużo jakichś Ludwiszyn, Ludwików, to pewnie są peryferia większych miast.
2: I są w zasięgu po prostu jakichś...
3: Serie... Tak.
1: Słyszałem gdzieś pomiędzy tymi miastami Luzino, które jest w województwie pomorskim i nie jest blisko niczego dużego, więc...
2: O, jest Lublin.
3: Jest Lublin. Musiałem go znaleźć pod właśnie między wszystkimi Ludwiszynami. Otwieramy Lublin. Cyk. Jest miasto Lublin. Dobra. Czyli miasto, ikona geo. Lublin już mamy wpisany. Ulica Dostawy. Ulica Dostawy. Zdaje się, że też będziemy mieli indeks. Oczywiście, jest indeks tabeli, czyli tak samo jak w przypadku wyboru miasta. No więc wybierzmy. Aha, mamy nawet cyfry, dlatego
2: no tak,
3: że jakiegoś są ulice typu 3 maja.
2: Tak, 3. Sporo tych ulic.
3: No i teraz coś mnie zastanowiło. No bo nie widzę mojego Konstantynowa. A jeszcze niedawno był. Co jest grane?
5: Może się przesunął gdzieś na szczyt tabeli. Bo już go kiedyś użyłeś.
2: No nie.
3: Nie widzę tutaj tego czegoś. A spróbuję wpisać. Konstantynów. I jest Konstantynów.
2: Czyli wniosek z tego taki, że po prostu gdzieś tam trzeba też, jeżeli nam nie znajdzie, to spróbujmy inaczej.
3: Indeks, to spróbujmy tego, więc klikamy w Konstantynów. Numer domu wpisujemy sobie.
4: Więcej litery. Jeden. Więcej litery.
3: Tu już wpisujemy ręcznie. I numer mieszkania. To są jakby dwa pola, które musimy wypełnić. Okej. No i co? I w takim razie... Aha, mamy lub wybierz z ostatnich adresów, czyli tamta strona, którą już pokazywałem. Pomoc, wyloguj, no i wszystko. No więc cóż, szukamy. Dostępne restauracje. Co mamy pod gestami? Icon back. Dostępne restauracje. Szukaj. Aha. I on tutaj tak trochę nam skacze fokusem, ale tu tylko po tym górnym menu. Dowiadujemy się z tego górnego... Trzeba trochę tutaj, jak wskoczy nam na pierwszą restaurację, to najlepiej dać troszeczkę w lewo. I dowiemy się między innymi, że właśnie 53 restauracje, czyli całkiem sporo, dowiozą jedzonko pod wskazany przeze mnie przed chwilą adres. I mogę sortować po kategoriach, ocenach. I tylko tak. Jeszcze tu jest jakieś powiadomienie nieciekawe dostaję. I teraz pytanie, bo zacząłem się tym bawić i właśnie coś mi zniknęła lista restauracji. Więc ja spróbuję się cofnąć i jeszcze raz dać szukaj.
2: I teraz
3: już mam restaurację. No więc tak, mamy tutaj... Teraz wybieramy pizzerię. No i właśnie. Na początku są restauracje otwarte, które kończy zawsze restauracja testowa. Jeżeli pierwszą restauracją na liście będzie testowa, to znaczy, że wszystkie inne są zamknięte. A więc na początku, jak kontakty w komunikatorze, jak wszystko takie, na początku rzeczy dostępne, potem niedostępne. I VoiceOver nam odczytuje, czy jest otwarta, do której dowóz, jaka jest jej ocena, czyli takie statystyczne informacje.
6: Fabryka pizza, dowóz do 21.30.
3: Do 21.30. Dostaję właśnie jakieś SMS-y, przepraszam. Pozdrawiamy przy okazji Przemyśl. Dobra, wracamy do zamówienia. I na przykład... Aha, fabryka pizzy, z tego właśnie będę zamawiał. Dowóz mam do 21.30, odbiór na miejscu do 21.30 również otwarta.
2: Tak, status od razu też jest odczytywany, gdybyśmy jeszcze nie byli pewni.
3: Ja tych pizzerii mam tutaj kilka, ale chyba nie będziemy skakać po ich nazwach.
2: No bo to tak naprawdę, no to każdemu wyświetli się co innego, tak? Ty jesteś zdecydowany na fabrykę pizzy, więc...
3: Tak zwanym Lubelakom czy Lublinianom wyświetlą się lubelskie, warszawiakom, warszawskie, wrocławianom, no, wrocławskie i tak dalej. No więc zdecydowałem się na fabrykę pizzy, klikam w fabrykę pizzy. Okej. Fabryka pizzy. Dowiaduje się, że to jest Plac Wolności 2, czyli jej lokalizacja. Więcej informacji, tu są jakieś informacje o restauracji. Szczerze powiedziawszy, nie zagłębiałem się w to nigdy. A zobaczmy, co tu jest.
6: O restauracji. Plac Wolności 2, 20005 Lublin. Fabryka pizzy. Fabryka pizzy. Plac Wolności. Fabryka pizzy. Dowóz od 12. O restauracji. Megówek. Fabryka pizzy. Dowóz od 12.
3: Od 12 do 21.30.
6: Od 12 do 21.
3: Taki sam odbiór na miejscu.
6: Powiadomienie Onetnex. Onetnex. Fabryka pizzy. Spachitali. Trybunalska. Centrum handlowe Zauner.
2: A to jest chyba mapka.
3: Tak, to jest mapka, jak dojechać. Mapka dojazdu. Więc cofamy się z tego. I cóż. Warunki dostawy. On zawsze mówi, jakie są warunki dostawy. To warto, na to warto patrzeć, żeby nas na przykład nie skasowali bardzo za dowóz. Albo żeby się nie okazało. Dowozu, zamówienia przy dowozie, to
2: możesz
3: na jeszcze 50
2: raz,
3: złotych.
2: Możesz jeszcze raz, Edwinie, powtórzyć, bo coś nam na łączach niestety na chwileczkę się zacięło.
3: Warto sprawdzić, jakie są warunki dostawy, dlatego że niektóre restauracje liczą sobie za dowóz albo liczą minimalne kwoty dostawy. Także jak mamy tutaj...
6: Warunki dostawy, minimalna kwota zamówienia to 40 zł przy zamówieniu z dostawą, nagłówek.
3: Minimalna kwota to 40 zł przy zamówieniu z dostawą. W sumie ja się na to łapię, dlatego że będę zamawiał dwie pizze. Każda kosztuje około 20 zł, więc jest ok. Przy takiej kwocie nie płacę za dowóz. To mi się podoba. I tu już zaczynamy menu tego, co pizza ma w ofercie. Mamy tutaj przystawki, pizza razowa, pizza light, zupy, makarony razowe, makarony jeszcze jakieś tam z sosem śmietanowym, serowym,
6: makarony z sosem pomidorowym, makaron zapiekany, makaron na oliwie,
3: risotto, sałatki, gnocchi, bombery, sosy do pizzy, napoje zimne. I tutaj już potem mamy produkty, potem już to wszystko pokażę, tutaj jest co zamówiliśmy, suma i można iść do kasy lub jest ikona card na końcu, czyli nasz koszyk, w którym możemy na przykład te produkty usunąć. Także tak to wygląda, myślę, że to jasno chyba pokazałem. Cofamy się w tym momencie do naszego menu, przystawki nie, to będzie pizza, klikam dwa razy w pizza. Menu nam zostaje, tylko każde z tych podgrup, które rozwijamy, po prostu nam się rozwija, czyli główne menu jest rozszerzone o to, co tu się znajduje, czyli jest przystawki, pizza i teraz dalej jadąc w prawo, o, tak nam się to rozwija, pizza z mozzarellą, z szynką i pieczarkami, 21,20, 21 zł.
1: Oryginalny pomysł na nazwy.
2: Tak.
3: Tak, oryginalny pomysł bardzo.
6: 3. Pizza z szynką i ananasem, ananas, szynka, 21.
3: Z szynką i ananasem.
6: 4. Pizza z salami, papryczkami chili i sosem chili, salami, papryczka chili, sos chili, 21,20 zł.
3: Że ja jestem, powiedzmy, że dzisiaj coś tańszego na osobę wyjdzie dobrze, 21,20, pizza z salami, sosem chili i papryczkami chili brzmi dość apetycznie. Na nią się właśnie zdecydowałem. No i mamy takie małe interfejsiątko w środku. Znowu kolejne okienko, w którym ustalamy szczegóły naszego zamówienia. Rodzaj. To jest największa pizza, bo już sprawdziłem przed audycją. Średnia calzone.
6: Duże calzone, 21,20 zł.
3: I duża calzone, czyli cenowo one się nie różnią. Mogą być w wariantach taka normalna pizza lub taki składana na pół, tak? Calzone, taki placuszek.
2: No fajny. Tak.
3: No więc wybieram dużą. I teraz są składniki. I
2: składniki, tu, które możemy sobie jeszcze dorzucić, tak? Czy jak to
3: opcjonalne,
2: jest?
3: Opcjonalne. Mhm. Opcjonalne składniki, które możemy sobie dorzucić, to tutaj sobie
1: inaczej,
3: dorzucamy.
1: Powiedzmy sobie szczerze, to jest edytor składników. Bo nie wiem, jak to będzie widziane w iOS, zaraz to pewnie Edwin wytłumaczysz. W Androidzie są to przyciski opcji, a w zasadzie pola wyboru, które są... Jeżeli weszliśmy w pizzę ser, szynka, pieczarki, to teraz mamy całą listę 60 paru elementów, na której wszystko jest niezaznaczone, ale ser, szynka, pieczarki są zaznaczone, więc tu mogę wyjść sobie od bazy ser, szynka, pieczarki, odznaczyć pieczarki i w tym miejscu jeszcze w ostateczności jakby dołożyć oliwki, na przykład. Więc nie wiem, jak to wygląda w iOSie, ale w Androidzie tak się da.
3: W iOSie...
2: Oj, poczekajmy chwilkę, aż tam się
3: już,
2: uspoko-
3: powinno być dobrze.
2: Już jest okej.
3: Nie chcę wprowadzić w błąd, ale nie wiem, czy przypadkiem nie jest tak, że jak zaznaczę sobie na przykład teraz salami, to czy nie będę miał przypadkiem podwójnego salami. Ale możemy to sprawdzić teraz na żywo. W końcu tu mamy te składniki wszystkie.
2: O, salami to gdzieś
1: orzech
2: będzie.
1: Orzech włoski.
5: Anchois i orzech włoski.
3: Tak, anchois i orzech włoski.
1: I cynamon.
3: I na przykład mam salami. Nawet łososia mają, okej. Okay. I na przykład teraz daję potwierdź i chcę zobaczyć, czy on mi usunął to z dników. Zaraz będziemy wszystko wiedzieli, proszę państwa. Co ja mam w koszyku w tym momencie?
6: 4. Pizza salami, papryczka chili i sosem chili, duża 32 cm, papryczka chili, sos chili, 21.21.
3: Miałeś rację, Patryku. Odznaczyłem salami i teraz tego salami nie ma.
1: Ale o tym kompletnie nie wiesz.
2: Dokładnie.
3: Ale o tym kompletnie nie wiem, bo to nie są przyciski opcji, to nie są pola wyboru, to jest coś.
2: To po prostu jest do klikania.
3: Czyli dowiedzieliśmy się teraz, że to jest do klikania.
2: Więc teraz trzeba by, jak rozumiem, wrócić.
3: Więc teraz trzeba tak, wrócić. Ale właśnie, czy żebym znowu nie dodał czegoś do...
6: 6. Do kasy. Przycisk.
3: Nie.
6: Do kasy. Nie. 21.
3: Muszę to w takim razie teraz wyrzucić z koszyka i jeszcze
2: a nie możesz edytować zamówienie. Tej, nie możesz edytować tej pizzy, jak wejdziesz tu? O, jak wejdziesz w to?
3: Jest tylko o, cross do przekreślenia.
6: Produkty?
3: No nie.
2: A, się niestety nie da tak zrobić. Szkoda.
3: Czyli musimy to skrosować, krzyżyk podstawić nad tym.
2: I jest pusto. W koszyku.
3: Dobra. Coś nam się znowu ścięło. Okej. To teraz na szybkości. Na szybkości. To była czwóreczka. No więc dobrze. Więc rodzaj. Zaznaczamy duża, to jest też coś i tu nie wiadomo co to jest, czy to przycisk. Składników nie chcę innych, chcę zostawić tak jak jest. Przechodzę na dół ekranu, dotknąłem tak, no na dole obok home'a. I tu mamy anuluj i potwierdź. Więc potwierdzam. I dodam jeszcze do tego jedną pizzę, dlatego że taką samą będzie jadł mój współlokator. Również pizza z salami, papryczkami, chili i sosem chili. Zaznaczamy dużą. I na końcu ekranu, na dole, potwierdź. Na dole ekranu, tak jak sobie eksploracją powiedzmy przejdziemy, dotkniemy na dole, to tak jak już pokazywałem, mamy te produkty, suma do kasy, czyli tutaj już przechodzimy do płatności. Mamy dwa produkty i 42,40 do zapłaty. I koszyk. No więc idziemy... Dobra, mamy kasę.
2: Więc idziemy do kasy, tak?
3: Idziemy do kasy. Nie wiem, dlaczego tutaj mamy również wylogowywanie się. No ale okej. No proszę bardzo. On tutaj już powiedział rzeczy, które ma wpisane w moim profilu. Czyli to, co sobie kiedyś wyedytowałem na stronie internetowej przy pomocy Windows'a, jak jeszcze go używałem, dawno i nieprawda, to teraz już widzi mi to wszystko w aplikacji. Czyli mój numer telefonu, mój e-mail, adres i tak dalej.
1: Tak, dlatego ja się obawiam też, że właśnie edycja kart najwygodniej jest ją robić na stronie, choć tam przyciski do potwierdzenia czy do anulowania nie powiedzą nam, że potwierdzono albo że anulowano, bo nie wykonują akcji, tak jak mówiłem, znaczy one ją nawet i wykonują, ale my o tym nic kompletnie nie wiemy, ten interfejs
2: nie jesteśmy
1: webowy
2: w żaden sposób informowani,
1: zmienia.
2: Tak?
1: Tak.
3: Także, że tak powiem, finalizując już, bo tu już prawie kończymy to, ulica i numer, to już jest wygaszone, bo to wpisywaliśmy na samym początku. Potem mamy kolejne pole, które się nazywa numer mieszkania i w numer mieszkania po prostu wpisuje swój numer pokoju akademikowego. To będzie dziewiąteczka.
2: Ale w sumie też tam to wpisywałeś wcześniej, zdaje się.
3: Tak, ale widocznie on coś mu się nie spodobało.
2: Jeszcze potrzebuje jakiegoś potwierdzenia.
3: Imię moje i nazwisko ma. Telefon też ma. Mail też już mam. Pięterko musimy mu teraz wpisać. Pierwsze. Piętro pierwsze. I informacja dla restauracji, czyli na przykład jak są czasami jakieś promocje, to w tym komentarzu, jeżeli na przykład zamawiamy coś w promocji, to w tym komentarzu na przykład wpisujemy składniki pizz danych. Już wyjaśniam, o co chodzi. Bo na przykład mamy w promocji produkt. Dwie pizze w cenie jednej z trzema dowolnymi składnikami. Tak mówię od czapy. I to jest jako produkt, który nam się dodaje do koszyka, ale my go nie możemy modyfikować. To jest produkt, który jest dwoma pizzami, na przykład o rozmiarze 45 cm. I w komentarzu musimy wpisać, jakie składniki sobie życzymy. I w tym polu na przykład wpisujemy pierwsza salami, cebula, oliwki, druga szynka, pieczarki, boczek.
1: To szczerze mówiąc, pierwszy raz się z takim czymś spotykam. Dotąd przynajmniej ta restauracja, z której brałem, gdzieś tam stosowała inny system, wysyłała kupony rabatowe z Pizzy Portal, takie po prostu maile. Był to kod, więc brało się dwie fantazje, tak, czyli własne kompozycje, każda z nich z wybranymi składnikami w tym edytorku przycisków opcji, o którym mówiłem, a który pewnie też pokażę przy zamówieniu swojej pizzy. I po prostu brało się to w taki sposób. A uwagi, tutaj, uwagi to jest ewentualnie pole na kod do bramy. Swoją drogą gdzieś widziałem pole kod do bramy. W ostatniej wersji już go chyba nie widzę teraz w Pizzy Portal. W razie gdyby jakiś właśnie wieżowiec, piętrowiec miał kod taki, to...
3: Tak, tutaj mamy właśnie
1: taki
3: pole...
1: Domofon elektroniczny, wiadomo.
3: Pole uwagi, będzie też pole kod i właśnie rzeczywiście jak jest jakiś kod, który możemy zrealizować, często są jakieś operatorzy komórkowi, robią promocje, chociażby mój operator na jakieś kody do Pizza Portalu i tak dalej, to są kody rabatowe, które możemy wykorzystywać, jeżeli taki kod posiadamy i wtedy wartość tego, co mamy w koszyku, nam spada po wpisaniu takiego kodu. A tutaj w tym przypadku ja mam inną uwagę do dostawcy, którą muszę wpisać. Pierwszy akademik po lewej od bramy, przecinek, pokój 9, pierwsze piętro, kropka.
6: Wstawione, pierwszy akademik po lewej od bramy, pokój 9, pierwsze piętro.
3: Dobra, ja to na wszelki wypadek wpisuję w komentarzu, bo czasami, czasami po prostu ktoś przeocza to, co jest wpisane w tych polach edycji, więc strzeżonego i tak dalej.
2: A ja tu mam jeszcze taką ciekawostkę od Patryka, który do nas napisał, że może nie jest to związane z aplikacjami, ale portal Telepizza pozwala na zamawianie pizzy przez Twittera. To taką ciekawostkę.
5: Tak.
1: Słyszałem o tym, tak.
5: To działa tylko dla zdefiniowanej jakiejś pizzy. Musimy zdefiniować wcześniej w profilu, która pizza jest naszą ulubioną. I wysyłając wiadomość bezpośrednią do Telepizzy na Twitterze, otrzymamy tą pizzę za jakiś czas już, prawda, do zjedzenia.
3: No, także informacje dla dostawcy mamy, klikamy potwierdź.
1: A czy ty się orientujesz, Pawle, z czystej ciekawości, jak z zamawianiem na telefon, znaczy na telefon, na właśnie Twittera i inne social media, stoi gruby Benek, jest to konto bardzo aktywne na Twitterze, czy oni też przypadkiem nie akceptują zamówień?
5: Myślę, że to jest bardziej marketingowe konto i takie do podtrzymywania kontaktu z klientami.
1: To na pewno.
5: Nie słyszałem nic o tym, żeby dało się zamawiać.
1: No właśnie, ja też nie, ale się pytam, bo może coś mi umknęło po prostu.
2: No i jeszcze taka jedna informacja od Mateusza. Mateusz napisał do nas, że w systemie Macintoshowym, w systemie Apple'owym OS X strona pizzaportal.pl jest stroną, jak to określił Mateusz, w miarę dostępną. Pytanie, co okay. To znaczy w miarę. No ale przejdźmy.
3: W miarę dostępna. Ja kliknę tutaj przycisk potwierdź i zamknęło nam się pole edycji do wpisywania informacji dla dostawcy. Ale jeszcze raz muszę kliknąć potwierdź, żeby zamknąć to okno i wrócić do tej głównej kasy. Potwierdzam.
6: Kasa z dostawą. Edytarka. Konstantyn od 1 Bełkośnik 9. Lublin. Piętro 1. Cymalifę. Małpa 2. PL. 7, 3, 7, 3, 0.
3: Tutaj
6: 6,
3: wszystkie
6: 4,
3: informacje
6: 1,
3: o mnie. No dobra. I tu jest kod promocyjny. Podaj, można wpisać. Nie mam takiego kodu, więc nic nie będę podawał. Sposób płatności. Kolejny przycisk, który nas interesuje. Mamy gotówka, płatność kartą lub zapamiętana karta. Ja posiadam kartę podpiętą do systemu Pizza Portal, więc wykorzystam opcję zapamiętana karta. I on tutaj widzi, że to jest Mastercard. Mastercard. I tutaj jest jeszcze jakieś X.
2: Prawdopodobnie do usunięcia, to może być
3: właśnie nie chcę tego usunąć, więc tak troszeczkę przycisk wybierać. Nie wiem, dlaczego nie wybierz. Dobra, no wybierać. Kali wybierać.
6: Gotówka, kasa, płatność kartą, masterce.
3: Dobra.
6: Twoje zamówienie.
3: I tu zamówienie.
6: 4. Pizza z salami, papryczka chili i sosem chili. Duża 32 cm. Salami, sos chili, papryczka chili. 21,20 zł. Idąc los. Przeciw. 4. Pizza z salami, papryczka chili i sosem chili. Duża 32 cm. Salami, sos chili, papryczka chili. 21,20 zł.
3: No dobra.
2: Dwie pizze są.
6: Opłata za dowóz. Minimalna kwota zamówienia to 40 zł przy zamówieniu z dostawą. 0,00 zł.
3: Czyli nie ma dowozu.
6: Suma 42,40 zł.
3: Suma 42,40.
6: Produkty. Suma. Sposób płatności. Przycisk.
3: Aha, i tutaj, żeby was nie zmyliło. Sposób płatności przycisk to jest zapłać przycisk. Kiedyś to się chyba nazywało płat. Nie do mnie to pytanie. Jest przycisk sposób płatności.
6: 42,40 zł.
3: I tutaj takie podsumowanko, że dwa produkty. Dwa produkty. I suma. Kurczę. Ucieka mi coś. Aha, dobra. Mam sposób płatności przycisk. Klikam.
2: No i czekamy.
3: I co mi się tu pokaże? Czekamy.
2: Tu już jest jakieś okienko.
3: I szczerze powiedziawszy jest, i teraz szczerze powiedziawszy, to nie powinno się znaleźć w Tyflo Podcaście, ale się znajdzie. Wykorzystałem w tym momencie resztki swojego wzroku, bo pojawiło się na chwilę takie małe okienko, które po prostu nas przekierowywało na stronę płatności, znaczy do takiego kolejnego okna płatności. To okno znika, znaczy taki ciemny jakby punkt na ekranie znika, ja się po tym orientuję, że już mogę przejść do płatności, więc po prostu najlepsze będzie po prostu odczekać. 10 sekund, 15 i zobaczyć, co mamy na ekranie.
6: Płatność kartą,
3: total, czyli suma, to co widzieliśmy, typ karty, Mastercard, numer karty jest, miesiąc jest, rok, CVC, więc ja może sobie tutaj ściszę i wpiszę
2: tak,
3: numerek CVC,
2: żeby za dużo nie, żeby za dużo nie ujawniać, prawda? Ja w międzyczasie jeszcze tak przypomnę namiary do nas, jeżeli ktoś miałby ochotę się z nami skontaktować i jakimiś informacjami odnośnie serwisów pozwalających na zakup jedzenia z dostawą do domu się podzielić, to zapraszamy 123 834 835 i tyflopodcast.net. To są namiary nasze.
3: A tak, żeby nam sesja może nie wygasła, bo różnie to z płatnościami bywa, za polem edycji CVC jest przycisk kup, który znowu jest czymś, ani to przycisk, ani to pole wyboru. Klikam w to.
2: Chyba się udało.
6: Płatność została przeprowadzona. Status zamówienia. Aha. Nagłówek. No. Dziękujemy za złożenie zamówienia.
3: Dziękujemy za zamówienie.
6: Fabryka pizzy. Numer zamówienia. R6K2. Status zamówienia. Oczekujące.
3: Teraz jest oczekujące. Tu są social media.
6: Czekaj, kucharz potwierdza. Wielokropek.
3: Czekaj, kucharz potwierdza.
6: Czekamy,
3: aż nam kuchcik potwierdzi.
1: No właśnie. To jest właśnie to, o czym mówiłem, czyli lekki styl interakcji z użytkownikiem Pizzy Portal tam, gdzie to jest możliwe. Mi się to okay akurat naprawdę podoba.
3: Którą mamy godzinę? Godzinę mamy 19.52. A pizza przyjdzie nam o godzinie 21.10.
2: Ale kucharz szybko potwierdził.
3: Restauracja szacuje, że zamówienie zostanie zrealizowane około godziny 21.10. Przyjdzie moja upragniona kolacja. Podziel się na SMS, podziel się na Facebook, podziel się na Twitter i przycisk dalej klikam. No i cóż,
2: i wracamy,
3: wróciliśmy
2: i wróciliśmy
3: do początku
2: wyjścia
3: naszej aplikacji. Z ciekawości jeszcze pokażę tylko, że jest opcja tutaj.
1: I teraz Edwin, napisz wirusa, który ciągle klika, ciągle przechodzi ten kreatorek i wybiera ciągle tę samą pizzę w restauracji.
3: No, nie mam takich zdolności, żeby pisać aplikację. Natomiast
2: wiesz, ja myślę, że to byłoby cokolwiek niebezpieczne dla karty Edwina płatniczej.
3: Tak, bo gdybym dostał taką aplikację fejkową typu Pizza Portal, nie wiem, Pizza Portal 2.0, który by mi zapętlił to wszystko, nie wiem, czy ja bym to przejadł przede wszystkim.
1: My nie chcący ostatnio mało byśmy nie zamówili sobie 10 pizz, na szczęście potem przyszło 10 SMS-ów z odmową transakcji.
3: Aha, także wesoło.
1: Właśnie na stronie właśnie przez przycisk dalej, który nie wykonywał żadnej akcji i ponoć wizualnie ten interfejs też się nie za bardzo zmieniał.
3: Dodam jeszcze tylko na koniec, że po przejściu naszego kreatorka iOS-owego na stronie z wyborem miasta i ulicy i tak dalej, numeru domu, pojawia nam się przycisk status ostatniego zamówienia, gdzie możemy po prostu sobie podejrzeć, co z tą naszą pizzą jest i kiedy ona przyjedzie. Także po prostu to, co ostatnio zamawialiśmy, można sobie to gdzieś tam wyświetlić, sprawdzić numer tego zamówienia i to, co już widzieliśmy. Jest taka po prostu...
1: I przynajmniej w Androidzie można zrobić jeszcze jedną bardzo fajną rzecz.
2: Jaką?
1: Czego w sumie no już nie będzie, można, nie będzie trzeba pokazywać, bo o tym w tym momencie powiem. Dobrze, że o tym zacząłeś, Edwinie. Można zadzwonić do restauracji.
2: Żeby się jeszcze o coś dopytać tak przy okazji.
1: Nawet nie, nawet jeżeli chociażby zamówienie jednak nie przychodzi cały czas, tak?
2: No tak. Co się dzieje?
3: Tutaj... A jeżeli użyję przycisku status ostatniego
1: tutaj
3: zamówienia.
6: Dziękujemy za złożenie zamówienia. Zamówienie przycisk 21. 10. Podziel się przez SMS.
3: Nie, tu mam tylko podziel. I dalej. Niestety nie mogę zadzwonić do restauracji. Szkoda. Przydałaby się też taka opcja w iOS-ie.
2: Dokładnie, bo czasem rzeczywiście ten kontakt jest potrzebny, chociaż z własnego doświadczenia gdzieś tam wiem, że jeżeli coś
1: może
2: jest,
1: on
2: nie
1: jest
2: tak,
1: gdzie indziej,
2: to się
1: Edwinie.
2: Prędzej restauracja z nami skontaktuje.
3: Kontaktuje i właśnie tak. Restauracja często się kontaktuje, jak jest, są jakieś niedociągnięcia, ale tak słowem podsumowania, jeżeli chodzi o no, reklamy robić, w każdym bądź razie, no ja jestem... Jednak zadowolony z usług tego portalu dzięki tej aplikacji, bo właśnie no, przez stronę średnio by to było możliwe, natomiast posiadam aplikację iPhone'ową i często, że tak powiem, wzmacniam swoje siły witalne i życiowe jakimś smacznym
1: pizzą z
3: obiadkiem.
1: Różnych restauracji.
3: Pizzą, dodam
2: nie tylko
3: więcej.
2: Pizzą
3: niektóre
2: zresztą.
3: Restauracje,
1: chociaż powiedzmy sobie właśnie o tym.
3: Właśnie tak, niektóre restauracje
1: o
3: oferują
1: tym warto powiedzieć,
3: szersze
1: że...
3: menu. Nie tylko kebab i chińszczyznę, można też zjeść coś po polsku i na domowo, że tak powiem, więc są też i takie lokale.
1: O tym właśnie chciałem powiedzieć, że są na samym początku kategorie pizza, kebab, dania domowe, azjatyckie i coś jeszcze chyba, i wszystkie.
3: Tak, są takie właśnie kategorie, natomiast no, szukając czegoś dobrego, jak mamy ustawione na wszystkie, to tak... Ciekawiej wtedy jest, kiedy przeglądamy listę tych wszystkich restauracji. Natomiast no, to jest jednak w 90%, no może w 80%, jednak pizza, jednak fast food, jednak stawiają na takie rzeczy bardziej szybkiej obsługi, ale zdarzają się też kuchnia polska, domowe obiady i nawet sushi.
1: Powiedzmy sobie szczerze, duże restauracje, takie restauracje, do których się idzie na romantyczną kolację, czy inną kawę, co najmniej godzinną, tak? Najczęściej mają jednak większe te, w cudzysłowie, zachcianki. Na przykład cena zamówienia jest tam od 60 zł jest dowóz, albo
3: to jest
1: czasem
3: właśnie,
1: od 100.
3: To jest też tak. To
1: i
3: jest
1: takiego
3: to, co...
1: typu restauracje raczej nie partnerują z Pizza Portal, przynajmniej na takiego typu restauracje nie natrafiałem w swojej okolicy i tam, gdzie mi się zdarzało być.
2: No tak, bo tam zazwyczaj się po prostu idzie. To już jest po prostu...
1: W przeciwieństwie do portalu na przykład, o którym powie Paweł, czyli o pyszne.pl, gdzie natknąłem się na niejedną restaurację z tych, w cudzysłowie, normalnych, które przy okazji jako jedną z gałęzi oferują dowóz. I tam już wymagania mogą być.
5: Tego typu. 150 zł zamówienie minimalne z dostawą, coś takiego.
3: No ja takie widziałem sushi u nas w Lublinie. Kilkaset złotych, czy 100 przynajmniej złotych. Tam można było nawet zamawiać talerze cateringowe, takie już bardziej biznes klasa.
2: No, to różne możemy mieć zachcianki, tak, prawda?
3: Tak, tak.
2: No dobrze, to
3: no
2: teraz...
3: wszystkie burgery, pizze, tak. To wszystko jest, także z mojej strony to tak wygląda to na iOS-ie właśnie.
2: No to Patryku, to co? Przechodzimy do Androida.
1: Przechodzimy do Androida. Niewiele trzeba będzie wyjaśniać o tyle, że aplikacja jest naprawdę analogiczna, więc przejdę sobie ten proces zamówienia, jako że się w summa summarum też zdecydowałem, że coś jednak zamówię i nie będzie to tylko zamówienie testowe.
3: A, przepraszam jeszcze Patryku, że przerwę. Jeszcze jedną rzecz, którą chciałem dopowiedzieć o iOS-ie. To się pojawiło teraz i nie wiem, dlaczego to mi się pojawiło. Sfinalizowałem transakcję, wszystko jest w porządku, ale pojawiło mi się powiadomienie, które brzmi... Nie sfinalizowałeś zamówienia, jeżeli masz ochotę na wybrane danie, wróć do portalu i dokończ teraz. Wracam do portalu i wszystko jest po staremu, podaj miasto.

0: No właśnie troszeczkę szkoda z jednej strony, dlatego że przyjedzie sobie taki cudzoziemiec turysta i poleci się mu pizzę Portal, a Portal w pełni po polsku.
1: No wiesz, no ale z drugiej strony przynajmniej nasi słuchacze po polsku będą mieli okazję zapoznać się z tą aplikacją.
2: Quick settings, lock screen, David, Hangouts.
0: Odblokowałem ekran.
2: Pizzaportal.pl. Pizzaportal.pl.
0: I historia się powtarza. Znowu, za chwileczkę polecą różne ładne dane teleadresowe, bo aplikacja na Android, takoż jak i na iOS, zapamiętuje dane. Natomiast ja sobie zrobię...
2: Ostatnie adresy lub wyloguj się. Regulamin. Ostatnie postolins lub podaj inny adres.
0: No podaj inny adres.
2: Editbox, currently editing, miejscowość. Button 90, editbox, ulica. Editbox, numer domu. Editbox, numer mieszkania. Oka button lub wybierz z ostatnich adresów. Pomoc.
0: Więc jak widzimy, to okno jest naprawdę podobne.
2: Wyloguj się. Regulamin. Twój adres dostawy. Editbox, currently editing, miejscowość.
0: Nie chce mi się tego wszystkiego pisać. Ja w przeciwieństwie do Edwina zrobię...
2: Button 99, unlabellet.
0: Przycisk bez etykiety 99.
1: Czyli geolokalizacja.
2: Ale chwileczkę.
0: Tak, dokładnie.
2: Pizzaportal.pl. Editbox, postolińska. Editbox 12. Editbox, currently editing. Numer mieszkania. Editbox, Wrocław.
0: Pomyliła się geolokalizacja. Lubię ją. Editbox 12. Ale się pomyliła, więc w tym momencie muszę...
2: Delete. 2 deleted. Shift. Symbols. 2.
1: Musisz
2: jeden,
1: w tym momencie
2: jeden.
1: Zmienić...
0: O 1.
1: Tak.
2: Editbox. Numer
0: o 1 poprawiłem numerek, więc mamy...
2: Editbox. Currently editing 11.
0: Dobrze.
2: Oka lub wybierz oka button.
0: Naciskam OK. I celowo teraz nie będę się jakoś szczególnie odzywał, dlatego że Android... Ma to w formie takich jakby, programistycznie w formie takich jakby okienek, więc on nas o wszystkim będzie informował i prowadził za rączkę.
2: Alert szukania restauracji dla ciebie. Pizzaportal.pl. Shopping items 1 to 2 of 37.
0: O, tym razem nas nie poinformował, zatem odczytam.
2: Dostępne restauracje. Na adres. Wszystkie kategorie.
0: A,
2: na
0: bo adres. Tu jest.
2: Postolińska 11, Wrocław. Możesz zamówić jedzenie z 37 restauracji.
3: Podobnie jak u nas.
0: Te przerwy są celowe, bo te elementy, czyli adres i 37 są klikalne, jakby, dla widzących.
2: Wszystkie kategorie. Gruby benek, kościuszki, otwarta, ocena, 3.4, dowóz, do 12 w nocy, odbiór na miejscu, do 12 w nocy. Pizzeria Barbic Boss, otwarta, dowóz, od 17.00, odbiór na miejscu, do 12 w nocy.
0: No widzę, że moja pizzeria, z której planuję zamówić, jest niestety
2: pizzeria Etna otwarta.
0: Gdzieś tam,
2: pizzeria Gastro
0: na otwarta. Liście.
2: Pizzeria Etna otwarta. Big Hese, Bravissimo, Dagras Sokarłowi, Deros Hot, otwarta. La Finezze, otwarta.
0: Ta lista nie chodzi najlżej, ona tak
2: Legeros Śródmieście.
0: Troszeczkę potrzebuje
2: pizza
0: czasu.
2: Nocne Gastro, Pizza Europa.
1: Gastro. No.
2: Dowóz do 20:45.
3: Jak nas dorwie, to...
1: Nazwa jest rzeczywiście cokolwiek dwuznaczna.
3: Wymowna, tak. Nocne Gastro.
2: Pizzeria Simon, otwarta. Pod strusiem pizza i ristorante.
1: Też ciekawa nazwa.
2: Restauracja i pół dobra pizza, otwarta. Restauracja testowa, otwarta. Szakę Wawę, otwarta, dowóz, od 10.00, odbiór na miejscu, do 21.30. Street Pizza, otwarta.
0: I tu niestety, Senku, muszę cię zmartwić, za restauracją testową nadal są dostępne pizzerie.
3: Ale to u nas
2: Traktoria
3: tak
2: Wadenet,
3: nie ma.
2: Otwarta. Wrocławska Pizzeria Noc. Pizzeria Wrocław Noc. Restauracja Margaret,
1: Tu jakaś zamknięta była.
2: Mahi Mahi Restaurant i Bar, zamknięta. Mari Pizza, zamknięta. Nudle i sałaty, zamknięta. Orient Express, zawalna, zamknięta.
1: No ale tu już więcej jest tych zamkniętych.
0: Dowóz. Tak, tu już jest więcej tych zamkniętych.
2: Pizza Sso, zamknięta, ocena 4.5, dowóz do 21.45, odbiór na miejscu do 21.45.
0: Ale jest zamknięta.
3: Dziwne.
0: Jest dopiero 4 po 20.
1: No właśnie. Coś... To...
3: Może mają remont albo zbankrutowała.
0: Szkoda, bo to właśnie z niej planowałem zamówić, tak
1: no,
0: szczerze.
1: No cóż, to będzie problem.
0: Ale nie będzie problemu, będzie degustacja.

0: nowych smaków. Tylko nie pokażę wam.
1: Odbiór na miejscu do 21.00.
0: Nie pokażę wam jednego z dobrych składników, jakim jest bazylia świeża Q.
2: A szkoda.
0: Otóż
2: szkoda.
0: To, o czym mówiłem, mianowicie ludzie wpisują, jakby szefowie restauracji, czy tam kto tym zarządza, wpisują takie rzeczy ręcznie. Mylić się jest rzeczą ludzką, tym samym obok składnika bazylia świeża powstał drugi składnik, bazylia świeża Q, z dodaną literką Q, obok A w jednym wyrazie.
1: Dobrze. Dagras z Okarłowice, otwarta, ocena 3.4, dowóz, dobrze. Bravissimo. Big HS. Pizzeria Gastro, otwarta. Pizzeria Etna, otwarta. Pizzeria Barbic Boss.
3: Może nocne
1: Rubydane,
3: gastro?
1: Kościuszki. Wszystkie kategorie.
0: Akurat już brałem kiedyś, nawet nie była taka zła w sumie.
1: 11 do 15, off 37.
0: Między nami, dobrze.
1: Na adres.
0: Skomplikowali mi życie. Kategorie. Zamknięcie mojej ulubionej restauracji.
1: Pizzeria Pizza Europa, otwarta. Nocne gastro, otwarta. Nocna pizza Joker. Legeros Śródmieście. La Finezza, otwarta. Gros Hot, ocena.
2: No to, raczej nie. To tak, to ja może w międzyczasie sprawdzę, bo Patryk się zastanawia nad wyborem. A ja sprawdzę, co napisał do nas Mateusz, jeżeli chodzi o te kwestie OSX-a, o dostępność. Bo Mateusz sprecyzował. Chodzi o to, że na stronie tej w systemie Apple jest taki problem, że przy zakładaniu konta musimy kliknąć utwórz konto za pomocą gestów z gładzika. No więc okazuje się, że no, też jest dostępna rzeczywiście tak sobie, to bardzo tak sobie, ale dobrze, że się da, no niestety tego typu strony, które są jakieś takie bardziej interaktywne, to jest gdzieś tam taka kombinatoryka, szkoda, że nie jest to wszystko tak bardziej dostępne, ale niemniej jednak się da. Jak tam, Patryku, zdecydowałeś się na coś może?
0: Czytam. Warunki
3: dostawy.
0: Tak, czytam warunki dostawy. Już się zdecydowałem chyba na pizzę.
2: Okej.
3: A z ciekawości tylko spytam, Patryku, twoje pizzerie, znaczy w twoim mieście pizzerie tak zwane nocne, one są rzeczywiście nocne, czy po prostu dzień i noc?
0: Nie no, one są od powiedzmy 12, 13 w zależności od pizzerii do często 5 rano o 6.
2: O, aha, no to rzeczywiście.
3: Rzeczywiście nocne.
2: Nocne. Mhm. I nie tylko nocne gastro.
3: Jeszcze był nocny.
1: Zawsze doliczamy opłatę za dowóz w wysokości 5 zł.
0: O.
1: Pizza.
0: Pizza.
1: Katania, sos, pieczarki. Wenecja, sos, pieczarki, ciasto cienkie, kiełbasa pepperoni, ser, 12.90, ZTU, dodam.
0: I niestety w Androidzie jest to tak zrobione, że lądujemy sobie gdzieś.
1: Genua, sos, oregano.
2: Czyli nie na początku listy tych pizz,
0: nie,
2: tylko...
0: Lądujemy sobie gdzieś, co mniej więcej odpowiada współrzędnej na ekranie, zanim rozwiniemy menu.
1: Ulica Burbankara 3, dostawa. Minimalna kwota zamówień, pizza. Torino, sos, oregano, ciasto cienkie, ser, 10.00 ZTU, dodaj.
0: Zapewne wybrany jest jakiś mały rozmiar, to potem się da zmienić.
1: Verona, sos, salami, oregano, ciasto cienkie, ser, 11.00. Genua, sos, oregano, ciasto cienkie, szynka, ser, 11.00.
0: Szczerze mówiąc, eksperymentuję ZTU, w tym momencie, dodaj. Nie znam tej restauracji.
1: Wenecja,
0: tym ciekawsze
1: sos,
0: jest
1: pieczarki,
0: zamówienie.
1: Oregano, ciasto cienkie. Katania, sos, pieczarki, oregano, ciasto cienkie, szynka, ser, 12.00.
2: No, zaczyna się pojawiać coraz więcej składników. Tak, Katania, widać, że sos, według ilości
1: oregano,
2: składników.
1: Ciasto cienkie, szynka, ser, 12.90.
3: Najczęściej tak układają.
4: Szopin 7 7.33. Radiowy, ale taki włoski, taki, ale...
2: Tak, szkoda, że nie mamy.
1: Szopin, brokuły 3.00.
0: Dobrze, teoretycznie
2: wybrałeś pizzę.
0: Wybrałem.
2: A tu jest fajnie, bo chyba są pola wyboru, tak?
0: Coś tak. Tam.
1: Rodzaj. Mała 12.90 ZTU. Ticket. Radio. Duża 21.90 ZTU.
0: Ale powiedzielibyście państwo, która jest jaka?
1: Not ticket. Składniki dodatki.
0: Bo mi przyjedzie 70 cm do domu i ja się będę musiał z tym bawić potem.
2: Nie no, a tu masz chyba dwie. Dwa rozmiary.
0: No mała, duża. Ale większość pizzerii podaje rozmiar.
2: Aha.
0: Mała w nawiasie 42 cm.
2: Okej, okay, no faktycznie tego nie ma.
0: A tu jest mała i duża.
2: Nie, no myślę, że 70 cm za 20 zł to raczej nie będzie, więc.
0: Też myślę, że nie, więc Kładnik. Zdecydowanie.
1: Radio Button.
0: Duża.
1: Alert, chwileczkę. Pizzaportal.pl. Składniki doda. Ciasto cienkie 0.00 zeteł. Picket. Radio Button. Ciasto grube 0.00 zeteł.
2: A, bo tu jeszcze wybieramy sobie. Picket. Radio Button. Jakie ciasto?
1: Katania.
0: Jakieś coś.
1: Rodzaj. Mała 12. Not picket. Duża. Picket. Składniki do. Ciasto cienkie 0. Not. Ciasto. Picket. Ananas 4.
2: Czyli ciasto not grube wybrałeś.
1: Anchois. Not picket. Tak. Bazylia świeża. Not picket. Bazylia świeża 4.00 zeteł.
0: Dużo.
1: Not picket. Boczek 4.00. Not picket. Brokuły 4.00.
2: To chyba wszystko za 4 złote.
4: Wszystko za 4 złote.
0: Zatem nie wdając się w dywagacje jakieś.
1: Oka button.
0: Większe.
2: Szukam przycisku. Okej. Okay. A gdzie on jest w ogóle?
1: Chwileczkę.
0: W prawym dolnym rogu, jak z reguły w Androidzie ostatnimi czasy.
2: Okej.
1: Okay. Szowin. Restauracja i pub. Dobra pizza. Twój koszek. Ulica Bulwarikara 13-15. Informacje o restauracji. Dostawa. Minimalna. Bellagio. Kurczak. Oregano. Ciasto cienkie. Katania. Sos. Pieczarki. Oregano. Bellagio. Cavigliari.
0: I cały czas mamy menu pizzy, co może nas troszeczkę zmylić.
2: No właśnie, bo ja już się zastanawiam, ile ty tych pizz, Patryku, zamówiłeś.
1: Paniet.
0: Wszystkie możliwe.
2: Aha, okej.
1: Basi. Szowi. Prosciut. Com salmone. Gamberetto. Makarony al forno. Lasagne.
0: Tak.
1: Delicioso. Ryby i owoce. Dania z wołowiny. Dania z drobiu. Srespelle. Warzywa zapieka. Sałatki.
2: Tak, trzeba przejść przez całe menu. Tak.
1: Napoje.
0: Szowi. Czy można sobie tę listę przewinąć? Ja przez nią przechodzę celowo powoli.
2: Aha, jeden. Rozumiem.
1: Suma. 21.90. Zeteł. To wszystko button? To wszystko button?
2: Ciekawie tak, nazwany przycisk.
1: Alert, chwileczkę. Pizzaportal.pl. Alert, chwileczkę. Pizzaportal.pl. Twoja suma. 20. Capital X. Katania. Duża.
2: Tu też capital jest X. Przycisk X taki, tak? Że można to usunąć.
1: Sposób. Dodaj.
0: Dokładnie.
1: Twój rabat. Uzupełnij. Twoje dane i sposób. Z. Restauracja i pół. Dobra pizza. Twoje dane i sposób dostawy.
0: I niech państwa nie zmyli ten cudowny nagłówek, dlatego że obok twoje dane i sposób dostawy jest przycisk
1: uzupełnij.
0: I to nas interesuje.
1: Wybierz sposób dostawy. Odbiór. Wybierz sposób. Not ticket. Odbiór. Not ticket. Z dostawą radio button. Anuluj.
0: Żadna z opcji nie jest zaznaczona, więc się musimy określić.
1: Pizzaportal.pl. Telefon. Editbox plus 480. E-mail.
2: No i tu masz wpisane. Editbox
1: piętro. Editbox. Piętro. Editbox.
0: Nie ma piętra.
1: Informacje dla restauracji. Editbox.
0: Nie są mi w tym momencie
1: anuluj button.
0: Potrzebne.
1: Oka button. Dane dla Editbox. Currently editing. Patryk Waliszewski.
2: No, zgadza się.
1: Editbox. Numer. Edit. Ulica. Dane dla dostawcy. Ulica i numer. Numer mieszkania. Editbox. Oka button.
0: Mądra aplikacja.
1: Alert aktualizuje. Pizzaportal.pl. Twoje zamówienie. Wyloguj się. Z. Restauracja i pół. Dobra pizza. Informacje o restauracji. Twoje dane i sposób dostawy. Z dostaw. Twój rabat.
0: Nie mam.
1: Dodaj. Sposób płatności. Wybierz. Wybierz formę płatności.
0: I znowu klikamy w wybierz, płatność, a nie w stop. Kart.
1: Wybierz formę płatności.
0: A nie w not sposób.
1: Ticket. Gotówka radio button. Not ticket. PayPal. Not ticket. Płatność kartą radio. Not ticket. Zapamiętana karta radio button.
0: O, ta Dizemer. Restauracja ma nawet PayPal.
2: A to nie wszystkie mają, jak rozumiem. To nie jest jakiś
0: chyba
2: globalny
0: nie
2: system.
0: Nie widziałem PayPala.
1: Wybierz formę płatności. Not ticket. Gotówka radio. Wybierz not ticket. Gotówka radio. Pizzaportal.pl. Twoje zamówienie. Wyloguj się. Z. Restauracja i twoje dane i sposób z dostawą. Twój rabat. Dodaj. Sposób płatności. Gotówka. Wybrane potrawy. Katania. Duża. 21.90. Zeteł. Pieczarki. Szynka. Sos. Ser. Ciasto grube. Oregano. Capital X. Opłata za dowóz. 5.50. Zeteł. Suma. 27.40. Zeteł. Produkty. 1. Suma. 20. Zeteł. Zamawiam button.
2: I przycisk zamawiam.
1: Sprawdzamy twoje zamówienie. Pizzaportal.pl. Jeszcze tylko chwila, kucharz zaraz przyjmie zamówienie.
2: Dobrze, to w oczekiwaniu na przyjęcie zamówienia od kucharza odbierzmy telefon od Patryka, który się do nas dodzwonił. Witaj.
5: A witam, witam, witam. Ja dzwonię z taką sprawą, ponieważ próbuję sobie za pomocą NVDA założyć konto na Pizzaportal, gdzie pierwsze co zrobiłem
0: to... Mówiłem, że to nie jest łatwe.
5: Bo wyłączyłem style, a właśnie do tego zmierzam. Wyłączyłem style, dlatego że nawet nie byłem w stanie kliknąć na konto, na coś takiego załóż konto, pomimo że on widział, że to link. Dopiero jak wyłączyłem style, to się w to dało kliknąć. Natomiast mam problem przy tym czymś, co się nazywa adres. On niby widzi, że jest to pole edycji, ale jak ja coś tam wpisuję, to on jakby nic nie reagował, tak jakby nie wpisywał, a na dole pisze: musisz wybrać, aby określić adres, musisz go wybrać z listy. Tylko przepraszam bardzo, z jakiej listy, skoro on widzi, że to jest pole edycji?
0: Wpisz sobie na przykład, nie wiem, tam WR, jak pierwsze dwie litery, spróbuj strzałkami w górę w dół chodzić.
5: Nie, to nic nie daje, on w ogóle milczy, ja nawet...
0: Patrzyłeś w każdym polu? Ja teraz nie pamiętam w tym momencie kolejności tych pól, która jest miejscowość, która jest ulica, która jest numer domu.
5: Ja teraz to mam akurat otwarte. O, jest adres, jest pole edycji pusta i na przykład pierwsze pole edycji jest, na przykład wpiszę WR. A rzeczywiście.
2: A widzisz, działa.
5: No ale wpisałem WR, więc nie wiem, skąd musiał Abramowice akurat wzięły. I...
2: A to teraz po prostu strzałką w dół może jakoś...
0: To niestety teraz
2: się...
0: trzeba się tak. doklikać do Wrocław.
2: Albo do jakiejś
0: tam
2: innej
0: do twojej lokalizacji, no, wiadomo.
5: Tak. A czy w przypadku na przykład numeru mieszkania jeszcze się chciałem dowiedzieć, bo... Ja na przykład mieszkam w akademiku i zazwyczaj na przykład nie wiem, co w tym fantem zrobić, bo na przykład tam mój akademik, no to wiadomo, numer taki i taki, ale na przykład...
3: Nie wiem, czy słuchałeś mojej, że tak powiem, prezentacji iOS-owej, bo ja pokazywałem, jak to jest w przypadku akademików, wpisuje się numer pokoju jako numer mieszkania.
5: Aha, czyli w tych komentarzach przy zamówieniu, jakby w czymś takim.
2: Nie, tam będzie numer mieszkania.
3: Numer mieszkania. Jeżeli na przykład twój akademik jest, powiedzmy, na ulicy, no nie wiem, Kędzierzawej 5, no to wpisujesz numer domu 5, natomiast numer mieszkania, twój pokój, czyli na przykład, no nie wiem, 27.
5: U mnie to jest parter B, to pewnie będzie 0B, bo to są, u mnie są oznaczone na przykład 1A, B, C, czyli jedynka oznacza piętro, parter oznacza 0, dwójka to oznacza drugie piętro i tak dalej. To jest tak oznaczone. Więc ja podejrzewam, to że to tak.
4: Uwaga, do zamówienia. Czy
2: dokładnie, bo po to to pole jest, coś, gdyby coś mogło być dla dostawcy niejasne.
3: Doprecyzować wtedy można.
5: Aha, rozumiem. W każdym razie, mówię tutaj, zdziwiłem się, czemu nie mogę kliknąć w przycisk załóż konto, znaczy w link przedtem, czemu nie mogłem tego zrobić. Już mogę, jak wyłączyłem style. I jeszcze a propos tych styli, to właśnie się chciałem zapytać, czy zawsze mogę je zostawić wyłączone, czy one, czy mogą jakieś
0: strony... Z każdym przeładowaniem strony one się włączą z powrotem.
2: Być może jakiś dodatek jest, który na coś takiego pozwala do Firefoxa, natomiast no tak domyślnie to się zachowuje właśnie tak, że są uruchamiane te style.
5: Okej. Okay.
0: A tymczasem kucharz z Wrocławia jest leniwy, bo on cały czas przyjmie to zamówienie, ale
2: jeszcze nie przyjął.
3: On przyjmie, ale nie potwierdzi może tego w aplikacji.
2: Też możliwe.
0: I mój koszyk jest, tak mój koszyk jest pusty.
5: No to nic, to w takim razie tyle z mojej strony. Będę dalej zakładał konto i tam zamówię jakąś pizzę, bo mam ochotę.
2: Okej, no to smacznego Patryku w takim razie życzymy. Trzymaj się i do usłyszenia. Jeżeli wy również...
0: Ja czekam na wrocławskiego kucharza w tym momencie.
2: A jeżeli
3: a ja
2: wy
3: na
2: również macie ochotę do nas zadzwonić, to proszę bardzo, 123 834 835 i tyflopodcast.net. Dziś bardzo taki kulinarny, smakowity tyflopodcast na antenie Tyfloradia. To ja teraz może opowiem słów kilka na temat Da Grasso, czyli kolejnej pizzerii, która, jeżeli chodzi o zamawianie... Jeżeli chcemy to zrealizować przez stronę internetową, to musimy to zrobić na dwie przeglądarki. Bo o ile wybór menu jest w miarę prosty, tam mamy po prostu stronę z nagłówkami i mamy pizzę, jakieś tam inne dania i tak dalej, i tak dalej. Naciskając na cenę, dodajemy ją jakby do koszyka. Później mamy nieopisany przycisk, który musimy uaktywnić, wybrać lokal, potwierdzić, że to jest nasze miasto. I to jest wszystko ok. To najlepiej, tak jak mówię, robić w Internet Explorerze. Natomiast w momencie, jeżeli chcemy zapłacić przez internet, bo jest taka możliwość, no to zaczyna się problem. Bo po uzupełnieniu całego zamówienia, wpisaniu naszych danych, wyboru sposobu płatności jako właśnie przelew internetowy, kliknięciu w przycisk realizujący zamówienie, będziemy mieć coś takiego jak przycisk płacę. I w tym momencie należy jeszcze przed kliknięciem tego przycisku skopiować adres z paska przeglądarki z Internet Explorera i wkleić go do Firefoxa. Dlatego, że strona pośrednika płatności jest dostępna tylko z Firefoxem, a konkretnie dostępny jest wybór banku. Chociaż użycie tu słowa dostępny to jest, myślę, nadużycie przeze mnie. Bo jak wybieramy bank? Otóż z czytnikiem ekranu NVDA mamy klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne. I tak tych klikalnych mnóstwo. Musimy w związku z tym odnaleźć odpowiednie klikalne. Na całe szczęście na dole strony mamy coś takiego jak wybrano i później nazwę banku. Więc dajmy na to wybrano Inteligo, tak jak w moim przypadku chociażby. Kiedyś Inteligo było czwarte od góry, teraz jest siódme, więc to się zmienia. Także to trzeba po prostu co jakiś czas, no jeżeli będziemy zamawiać, no to trzeba sobie tego poszukać. No ale później, kiedy już to wybierzemy, klikniemy na przycisk do opłacenia, no to już zostaniemy przeniesieni na stronę naszego banku. No i będziemy mogli w standardowy sposób dokonać przelewu, dokonać opłaty za to jedzenie. Także jeżeli chodzi o Da Grasso, czyli taką kolejną sieć pizzerii, to no w tym przypadku akurat trzeba, jeżeli chcemy zamawiać przez ich stronę, no to trzeba akurat tu użyć dwóch przeglądarek. Tak to zostało zrobione. Może kiedyś to poprawią, kto wie.
0: Tymczasem wrocławski kucharz się rozmyślił i jednak stwierdził, że przyjmie moje zamówienie.
2: Aha. To możesz pokazać, jak to potwierdzone wygląda?
1: Restauracja szacuje, że zamówienie będzie dowiezione około godziny. 21:45.
2: O, no to taka późna kolacyjka.
0: Trochę się naczekam, tak.
2: Tak.
0: Natomiast, obok tego...
1: Masz pytanie? Zadzwoń button.
0: Wolę tego nie robić, bo bezpośrednio, nawet nie, że zostanie mi wpisany w aplikację telefon numer, tylko po prostu wykonam połączenie.
2: No to całkiem też fajna opcja, jeżeli rzeczywiście mielibyśmy jakieś realne pytanie.
0: Oczywiście też po drodze mamy...
1: Podziel się przez SMS button, podziel się na Facebook button, podziel się na Twitter button, dalej button.
0: Dalej.
1: Pizzaportal.pl, shopping items, ostatnie adresy dostawy.
0: I jestem tu, gdzie byłem.
1: Status ostatniego zamówienia button, regulamin.
2: I też możesz sobie sprawdzić ten status, tak?
0: Też,
2: status.
0: Mogę sobie sprawdzić. I w sumie na tym polega głównie filozofia Pizzy Portal. Restauracja testowa, którą chciałem pokazać, nie umożliwia płacenia kartą, więc niestety nie da się w taki szybki i prosty sposób dodać tej karty. Natomiast jak już widzieliśmy na przykładzie restauracji tej tutaj, jest po prostu przycisk płatność kartą i wtedy się podaje numer, podaje się CVC, podaje się datę i działa.
2: No to co, Pawle, teraz czas na ciebie i na stronę internetową.
4: Tak jest. Ja jeszcze tylko wspomnę, bo to teraz sprawdzałem. Telepizza, o której wspomniał Patryk, ma swoją dedykowaną aplikację. I o ile pamiętam, ta aplikacja jest dostępna dla iOS, bo kiedyś z kimś mi się zdarzyło zamawiać. Więc jeżeli macie jakieś opinie, doświadczenia, ktoś by coś chciał pokazać, to jak najbardziej zachęcam, bo jest to kolejna jeszcze możliwość. Tam można nawet własną pizzę skomponować od razu w aplikacji.
2: No to też całkiem fajna opcja, jeżeli ktoś akurat te pizzerie
0: w Pizza Portal, a propos komponowania własnych pizz, Działa to w taki sposób, że po prostu wybieramy wtedy pizzę typu fantazja, czy tam kompozycja, czy tam własna, czy tam jak pizza miała... Jak pizza miała nazwy w stylu PRL-owskim, czyli pizze się nazywały typu kierowniczka, armia krajowa, komendant ludowy, pierwszy sekretarz i tak dalej, i tak dalej. No były też pizze w stylu... Tam już nie pamiętam konkretnej nazwy, ale pizza chyba się nazywa dowolne zlecenie czy jakoś tak. I też można było sobie wybrać. I wtedy to jest pizza po prostu z tą samą listą składników, z innymi ewentualnie cenami, gdzie zaznaczone jest nic.
2: I wtedy po prostu sobie wybieramy tyle, ile możemy.
4: Też, no Michale, mówiłeś o Dagrasso. Zdaje się, że Dagrasso jest wspierane przez sieć Pizza Portal.
2: A, no to można sobie, jeżeli tak rzeczywiście jest, powiem szczerze, nie sprawdzałem tego, ale to można sobie ułatwić zadanie, jeżeli ktoś by chciał.
4: Dobrze, w takim układzie. Dobrze. Otwieramy Firefoxa, który jest... moją przeglądarką. I udajemy się na stronę pyszne.pl.
2: Tak, to no nie. Nam gdzieś tu ostatnia sesja.
4: Ja pyszne.pl o tyle jakoś sobie upodobałem, że przynajmniej w Sosnowcu, gdzie studiuję, Pizza Portal pokazał mi jedynie 27 restauracji z dostawą pod mój adres. Podczas gdy pyszne.pl pokazało mi tych restauracji 47. I rzeczywiście, tak jak już wspomnieliśmy, jest trochę tych drogich, tych takich właśnie z dostawami w setkach złotych. Jest tam też taki dość ciekawy program lojalnościowy, gdzie zbieramy pieczątki, gdzie zbieramy punkty lojalnościowe. I część z restauracji w aplikacji, jeszcze nie wiedziałem dokładnie, gdzie to jest wypisane, na stronie to widziałem. Część z tych restauracji honoruje właśnie te programy lojalnościowe i można jakieś zniżki za to uzyskać. No więc dobrze, wyruszamy na pyszne.pl.
6: Sznl.pl. Strona startowa. Pyszne.pl.
4: Na wstępie pragnę powiedzieć, że nie polecam tej formy korzystania z serwisu, jeżeli nie musicie. Nie jest to wygodne, zaraz pokażę czemu, co i jak i gdzie. Na samym wstępie zrobię to, co zrobił mój poprzednik, czyli wyłączę style, bo po prostu tak się nie da.
6: Paski narzędzi, tryb pełny kodowania, styl strony rozwijane jest must, ignoruj style, pyszne kropka.
4: Okej. Na głównej stronie znajduje się link rejestracja. Zaraz go znajdziemy.
6: Klikalne odwiedzony link grafika zamów, przez link rejestracja. Odwiedzony.
4: No i jak to na takich stronach bywa, nie dzieje się kompletnie nic, nie ładuje się żadna nowa strona. Pierwsza myśl, jaka przyjdzie wam do głowy, zapewne zadziała, tak? Formularz rejestracyjny jest u dołu strony.
6: Klikalne wyrażasz link do Netschem. Serwis wykorzystuje plik. Klikalne zaloguj się z Facebook lub zakończ rejestrację. Pusta.
2: Tu jest tyle dobrego, że można zalogować się przez Facebooka. Gdyby ktoś chciał sobie ułatwić życie.
4: I z aktywnymi stylami ta funkcja nie działała. Przynajmniej z Firefoxa i ze strony internetowej z mojego doświadczenia tak wynikało. Drugą dobrą rzeczą jest to, że aplikacja pyszne.pl pozwala na utworzenie konta, więc stronę pokazuje naprawdę pod kątem osób, które do smartfonów się jeszcze nie przekonały, aplikacji nie lubią.
6: Pusta link polityką prywatną, link regulaminem i zgadzam się z. Pole wyboru nieprawidłowy wpis wymagane nie od pole edycji zabezpiecz pole edycji
2: No, cóż, my tu mamy?
4: Stopka Google Plus.
6: Gwiazdka, pola obowiązkowe. Przycisk opcji nieoznaczone. Przycisk opcji nieoznaczone. Pan.
4: No, czyli jak mają się do nas zwracać. Już jak widać, bardziej oficjalnie niż w przypadku Pizza Portalu. Zaznaczmy tego pana.
6: Przycisk opcji oznaczone. Pan. Pusta. Pusta. Pole edycji nieprawidłowy wpis wymagane. Pole edycji nieprawidłowy wpis wymagane z autouzupełnianiem.
4: No i jak widzicie, pola edycji nie są podpisane, jak się po nich chodzi, tak o...
0: Całkami. Nie wiem, czy to nie jest właśnie zasługa wyłączonych styli.
4: Chyba nie, bo ja to ze stylami również tak widziałem, więc...
0: Okej.
6: Okay. Pole edycji nieprawidłowy wpis wymagane na to. Imię gwiazdka, pole edycji ma punkt uwagi, nieprawidłowy wpis wymagane na to uzupełnianiem.
4: Pusta. Później tab i słuchać, co on nam mówi. Imię. Mogę wpisać moje prawdziwe i tak tego nie potwierdzę.
6: A, W, E, L. Nazwisko gniazdka pole M. Kropka. Miasto gniazdka pole edycji z autouzupełnianiem.
4: No i tutaj się też trochę namęczyłem. Dokładnie jest tak, jak mówił Patryk.
6: Pusta, pusta.
4: Musimy wpisać miasto, którego szukamy. Na przykład ja wpiszę Sosnowiec.
6: S.O. S467 Results Are A Maila N 60 Results Are O 56
2: Zawęża nam się lista.
6: 36 Results I 33 Results Are 10 Results Are 2 Results Are A Maila B U Pantdown Are Of Kelsto Naviga.
4: Tak, ja teraz zjadę strzałkę w dół.
6: City minus 1.
4: City minus 1. To oznacza, że prawdopodobnie jest to ten Sosnowiec. Bo jeszcze?
6: City 87812.
2: Bardzo
4: Tu jest jakiś kod pocztowy, jest inny.
2: W ciekawych miastach żyjemy, słuchajcie.
4: Tak, ja się obawiam, że jak się już skończą pomysły na nazwy, to będziemy określali je jakimiś kodami umownymi.
2: City minus 1.
4: To oni już tam wybiegają w przyszłość. Może jest jedno piętro pod ziemią, w sumie też bym się nie zdziwił.
2: Może.
0: Nie wiem, czy to też nie zależy od styli. A na pewno zależy od wewnętrznej jakby numeracji. No bo te numerki nie biorą się znikąd, to są zapewne jakieś wewnętrzne nazwy miast w skrypcie, tak?
4: Tak. No natomiast nie wystarczy tylko to, że sobie potwierdzimy strzałeczką wybór. Musimy nacisnąć Enter.
6: Ulica, gwiazdka, pole edycji, nieprawidłowy wpis wymagane, pusta.
4: I tu wpisujemy ulicę.
6: Ulica, gwiazdka, pole, pusta, pusta, pusta.
4: I zdaje się, że on też będzie ją filtrował, ale nie jestem pewien. Ja mieszkam na Lwowskiej, żadna tajemnica.
6: L. Ulica, gwiazdka, pole edycji, wymagane. L. L. L.
4: A nie.
2: Nie, chyba nie tu po prostu można wpisać.
6: L. Nieprawidłowy wpis.
4: Tak. I tutaj coś się zacina tab. Zdaje się, że poniżej jest jakiś numer mieszkania, czy coś w tym stylu.
6: Klikalne pole edycji, niedostępne, wymagane. Pole edycji wymagane z autouzupełnianiem, nieprawidłowy wpis.
4: Prawdopodobnie jak coś się wypełni, to coś tam wyskoczy. Ja miałem z tym osobiście problem. Nie mam pojęcia czemu.
6: Telefon, gwiazdka, pole edycji, ma punkt uwagi, nieprawidłowy wpis, wymagany. Adres e-mail, gwiazdka, pole edycji, nieprawidłowy wpis, wymagane z auto. Hasło, gwiazdka, pole edycji, zabezpieczone. Hasło, gwiazdka, pole edycji, zabezpieczone. Nie zgadzam się z
4: regulaminem. I zgadzam się z regulaminem. To jest koniec, jeśli chodzi o rejestrację. Portalu pyszne.pl. Jeżeli logujemy się za pomocą Facebooka, hasło jest generowane automatycznie. Warto je zmienić, ale jak nie chcemy, możemy się z tym pomęczyć, albo po prostu logujemy się Facebookiem. Ja teraz się zaloguję. Co prawda używałem Facebooka, ale myślę, że hasło przerzucę sobie schowkiem z komputera mojego na komputer Michała, bo nie chcę mu zostawiać jakichś śmieci w postaci mojego konta facebookowego, jakichś tam niepotrzebnych logowań sesji. No więc dobrze.
6: Odwiedzony link, zaloguj się. Pyszpyszne.pl, zamów jedzenie online z dowodem. E-mail, pole edycji, ma punktu.
4: No wpiszę szybko mój e-mail.
6: P-A-V-L-M-A. Czytaj pisane znaki. B, pusta B.
2: Teraz Paweł się loguje.
6: Hasło, pole.
4: Hasełko? Tu przesiądę się na chwileczkę na mój e-mail. Tak, teraz chyba to się tak robiło. Wyślij schowek.
2: Wyślij schowek, tak. Dokładnie.
4: I teraz mogę to wkleić, tak?
2: Tak.
6: Hasło pole edycji.
2: Sprawdź, czy się. O, są gwiazdki.
6: Kółko.
2: A właśnie kółka.
4: Jest.
6: Przycisk login.
4: Czy się uda zalogować.
6: Ostrzeżenia pyszne. Kropka. Ostrzeżenia wybrać tak. Nazwy pole edycji. Zachowaj. Przycisk alt. Zamknij tę wiadomość. Pyszne.pl, zamów jedzenie online, odwiedzony link, grafika, zamów, lista elementów, 2 punktor, pl, punktor, n, koniec lista, Lwowska 8,
2: o,
6: 41 tysięcy, 205, Sosnowiec.
4: Możecie wysłać mi kartkę na święta. Wydaje się, że tu jest mój adres, którego używam do dostawy. No więc dobra, cóż innego mamy zrobić? Trzeba by złożyć jakieś zamówienie.
6: Lista elementów. 2 punkt. Lwowska 40 punktor. Lwowska 8. Konie Paweł Masarczyk. Lista elementów. 9 punktor. Link panel. Punktor. Link
4: trochę
6: moje
4: poszukamy.
6: Dane. Punktor. Link adres. Punktor. Link ulubione.
4: Adresy dostawy.
6: Punktor.
4: Ulubione.
6: Link pieczątki. Punktor.
4: Pieczątki to te, które zbieramy za dostawy. Różne restauracje nam nabijają te pieczątki. Większość ma taki system, że po 5 pieczątkach 6 zamówienie jest obniżane zniżką 10%, zdaje się.
6: Link poprzednia zamów punktor. Link oceń restaur punktor. Link punkty lojalnościowe and strefa premium.
4: Strefa premium. Punkty to też w zależności od restauracji. Za jakąś tam liczbę punktów dostajemy jakieś
6: benefit. Punkt logout. Koniec lista, klikane znajdź.
2: I jakże po polsku wylogowanie.
6: Pole edycji nieprawidłowy wpis wymagane, podaj na pole edycji niedostępne, ulica, ciebie dowożą, pole edycji NR. Przycisk pokaż restart, zapłać wygodnie gotówko.
4: No i nie wiedzieć czemu, on nie weźmie mojego adresu tak sam z siebie, muszę go wpisać ręcznie,
6: więc... Pole ciebie dowożą, pole edycji niedostęp, pole edycji nieprawidłowy. 32 result sare ama sosnowiec, city minus 1, na przykład nowy świat, na przykład pusta.
4: Dobra, na przykład Nowy Świat, chodzi o ulicę. No to napiszemy.
2: No i teraz czyta, rzeczywiście to może mieć coś z tymi stylami wspólnego.
6: Na przykład Nowy Świat, pole, klikane pokaż restaurację, przy klikane, klikane lista elementów. Dwa, koniec lista, klikane lista elementów, punktor.
4: Oczywiście wysłała nas na początek strony, bo jakżeby inaczej.
6: Koniec lista FBLike, bo udostępni, brak następ, koniec odmiedzą.
4: I teraz musimy od drugiej strony szukać listy restauracji. Więc pozwolicie, że ja przeskoczę szybko po linkach. Wszystko to samo. Zapewni,
6: zbierz punkt, zamasz obecna, zbie, klikane sortu, lista elementów. 10, nasze wskazówki, punktor, alfabetycznie, azy.
4: Tu można posortować według różnych kryteriów. Restauracja.
2: Z ciekawości to działa?
4: Nie próbowałem jeszcze.
6: Punktor, minimalny koszt zamówienia.
4: Minimalnego kosztu zamówienia. Zdaje się, że restauracja moja ulubiona wietnamska ma 3 zł za dostawę, więc powinna być gdzieś na czele
6: punktor,
4: tej tabeli.
6: Punktor. Koszt dost punktor. Oceny. Punktor. Ilość ocen.
4: A nie, tutaj minimalny punktor. Koszt. A oni też mają jakieś 20 zł.
6: Ulubione użytkownik. Punktor. Akcja ramatowa. Punktor. Pieczątki. Koniec lista, pole edycji. Zaut. Brak wyników. Kategorie.
2: O!
4: Zdaje się, że tu jest jakaś wyszukiwarka po kategoriach. On mówi, że nic nie ma, ale są restauracje.
6: Restauracja. Rodzaj kuchni. Dania. Lista elementów. 3 punktor, link filtry, punktor, link zostań fanem, punktor, link pomoc.
4: Tutaj można zostać fanem.
6: Koniec lista, klikane lista elementów, link widok listy, punktor, link widok mapy.
4: Można według listy lub według mapy, tak sobie.
6: Koniec lista, klikane, nie ma takiej restauracji.
4: No właśnie, nie podałem żadnych filtrów, więc pewnie
6: usuń
4: nie
6: filtr.
4: Niczego.
6: Klikane grafika, klikane El Bucho.
2: O! I się chyba zaczynają
4: restauracja.
6: 5 punkt, link El Bucho. Punktor makarony, menu obiadowe, pizza. Punktor 11.00 do 21.45.
4: Nie wiadomo, czy to jest dostawa, czy to jest odbiór osobisty.
6: Punktor dowóz, od 1.00 meteł, koszt dostawy, 5.00 meteł. Punktor. Koniec lista, lista elementów, 4 punktor. Punktor. Punkto rozkreślone 4.31 gwiazdki z 90 ocen. Koniec lista grafika klikane Wietląg Będzińska.
4: O, i od razu jest mój Wietląg. To jest moja restauracja, zamawiałem z niej tydzień temu. W sumie z ich powodu zainstalowałem aplikację, bo chciałem kiedyś od nich zamówić.
6: Lista elementów. 5 punkt link Wietląg Będzińska.
4: Dobrze, więc wejdźmy w Wietląg Będzińska.
6: Wietląg Będzińska Sosnowiec. Zamów i zapłać online zajęty. Lista LPL.
4: No i teraz menu. Menu również nie wyświetla się w żadnym oczywistym miejscu, nie jest też nagłówkiem. No ale to jest jeszcze pół biedy, bo koniec końców da się to znaleźć. To jest jeszcze w miarę ok. Spróbujmy tam przelecieć. Tu mogę przeszukiwać karty
6: danych. Lista elementów. 6 punkt link koszyk.
2: Koszyk, tak, gdybyś już coś miał zamówione.
6: Link opinie. Punktor.
4: Opinie użytkowników. Tu jest też taki system. Nie wiem, czy Pizza Portal to ma. Tu można składać opinię o restauracji.
2: To może
4: w link
2: to może Patryk
3: Pizza Portal
2: się
3: ma.
2: Wypowiecie?
3: Pizza Portal tak, ma oceny. Można te pizzerie czy tam restauracje oceniać.
0: Punktor. I sortować po ocenach też.
6: Link punktor.
3: Po ocenach też.
0: Tylko, że jeżeli niektóre nie mają oceny, a to jest dość dużo restauracji, jednak nie ma tych ocen, to. Jest to dziwne sortowanie i niewygodne, bo te bez ocen się i tak między nie gdzieś tam.
6: Koniec lista, klikane lista elementów.
3: Gdzieś wciskają się mocno.
0: Dokładnie.
6: Punktor. Sajgonki.
4: Sajgonki to jest jedna z kategorii dań w tej restauracji.
6: Punktor. Dania mięsne.
2: Czyli jak rozumiem, za każdym razem, gdzie mamy tutaj te kategorie, to można to nacisnąć na tym Enter i to się rozwinie, tak? jakiś sposób? Czy...
4: To się rozwinie i bynajmniej nie gdzieś pod spodem, ani u dołu. Tylko
2: tutaj.
4: Gdzieś pomiędzy, nie, pomiędzy aha. jakąś stopką, a chyba... Zaraz zresztą się przekonamy. No dobra, to powiedzmy, że chcemy zamówić...
6: Punkt, danie mięsne.
4: Jakieś danie mięsne. Tam są dobre kurczaki swoją drogą. Ja nawet widziałem dzisiaj wołowinę w pięciu smakach. Coś takiego. Okej, okay, nacisnąłem. No i chyba nic się nie stało.
6: Punktor. Makaron, punkt, list, kur, biały, punkt, wieprzowi, koniec, lista, no, punkt.
2: To jest.
4: Coś... Nawet nie, bo to jest jeszcze podkategoria, wiesz?
6: Koniec, lista, klikane, klikane, pole edycji, e-mail. Pole imię i od nie pusta, darmowego je, aby oddać na nas swój.
4: No i to będzie trochę ciężkie,
6: losta,
4: bo...
6: pusta, klik, pusta, trafika, klik, trafika, klikane, procent, zapłać, gotów. Link opin oskreślone, linking pusta, dowóz, kość do sprawi, lista, punkt, torpienie, koniec, lista, net, long, bang, klikane, klikane, link, przeczyta, zgłoś opi, pusta, smacznie, lista, e, punkto, punktor. Koniec, lista, trafika, zgłoś opinie, pusta, bardzo miło i prof, pusta.
2: Tu są opinie,
4: ja page upem do góry.
6: 3 punkt, koniec, lista, trafika, 90, klikane, link opin oskreślone, 4, klik, ryż, smażony, 4, chipsy, krab, 6, przecinek, 0.
4: Tu są najpopularniejsze dania, które on z jakichś powodów postanowił wam wyświetlić.
6: Trafika, klikane, zupy, mała porcja.
4: I w zasadzie nie było potrzeby, żeby klikać jakąkolwiek kategorię, bo wszystko już jest rozwinięte od góry. Zaraz wam pokażę.
6: Zupra, przecic, rycz, makaron, smażony, ryż, trafika, 20, 18, przecinek, 13, wieprzowina, 19, 14, wieprzowina, 15, kurczak, w sosie, duża port.
2: No, mamy na przykład.
4: Kurczaki, wieprzowiny są wywalone po prostu na wierzch, nieważne co kliknę. Zaraz,
6: nie, lista, koniec, list, punkt, or, link, informa, punkt, link, opinie, koniec, punkt, kebab, koniec, najpopularniejsze, sajdonki, sur, najpopularniejsze, 10 najpopularniejszych, danu, net, long, benzińska.
4: I tu najpopularniejsze, to jest ta pierwsza kategoria, która była tam zaraz.
6: Sajdonki z surówką 20 cm.
4: Tej listy.
6: 9,00 meteł.
4: Jadłem te sajdonki w zeszłym tygodniu, dobrze.
6: Sajdonki z frytkami z surówką 20,12,00 meteł.
2: No tak,
6: kebab
2: i tu...
6: na talerzu z soczystymi polędwiczkami w chrupiącej panierce. Surówka 16,00,19, sajdonka 4, makaronki 13,18, wietnamski bałagan, makaron...
2: No, nazwy ciekawe.
6: 12.
4: Ja chyba wziąłem wietnamski bałagan.
6: Sajdonki z ryb 12, zupa popeki 7,9, przerosół pomiet 7,9, kurczak w 13,17, trafika.
2: No i tak dalej,
6: sajgonki.
2: I tak dalej. Mamy te... Mamy
4: i
2: te...
4: sajgonki.
2: Sajgonki na przykład, tak?
4: I tu się zaczynają sajgonki.
6: Sajgonki 20 cm długości, do każdego dania sos do wyboru. Wietnamski bałagan, makaron chiński z warzywami, sajgonki, surówka 20 cm. 12,00 meteł. Sajdonki z ryżem smażonym z warzywami z surówką 20 cm. 12,00 meteł.
4: I pod spodem będą dania mięsne, i pod spodem będą jakieś makarony, pod spodem będą jakieś zupy. Wszystko to jest tu już rozwinięte odgórnie i my tylko możemy wybierać, czyli tych kategorii nie da się zwijać. Więc jak widzicie, jest taki troszeczkę chaos i dość ciężko się tu połapać i coś sensownego wybrać z tej strony. Da się, przy czym nie jest to wygodne.
2: Aplikacja mobilna lepiej działa, tak?
4: Tak, ja to zaraz przedstawię. Powiedzmy, że będziemy chcieli wybrać...
6: Sajdonki z ryżem smażonym z warzywami z surówką. 20 cm.
4: Nacisnąłem to. I teraz w zupełnie innym miejscu gdzieś, i chyba tu już się szuka po polach edycji, bo trzeba ustalić ilość i tak dalej. Ja literą E po prostu znajdę pole edycji.
6: Klikane, klikane, pole edycji, małtołzu, e-mail.
4: Nawet
6: pole edycji, małtołzu, pełna. Dlaczego ta restauracja powinna wybrać?
2: A tu jest
6: dlaczego
2: jakiś konkurs?
6: Dlaczego ta restauracja powinna wybrać?
4: Tak.
6: Koniec, pole edycji, pole wyboru nieprawidłowo akceptuję. Klikane, pole edycji, małtołzu, pełnianiem i lista elementów. 3 link Google Plus.
4: Aha, Google Plus, tam gdzie mieliśmy rejestrację przed tym, czyli po tej całej stopce, gdzie są linki społecznościowe do Twittera, pysznego.pl, do Facebooka, do Google'a.
6: Koniec, lista, klikane, pole edycji, małto uzupełnianiem, jeden sajdonki z ryżem smażonym z warzywami.
2: Ilość sztuk.
6: 12,00 meteł z surówką, 20 cm. Wybierz sos dodania, 0 wybrane, maksymalnie 1.
4: Ja się zawsze śmieję, jak widzę takie rzeczy, bo pamiętam jakieś moje początki na TeamTalku, to się śmialiśmy, że komputer to najlepiej było, jakby kawę robił. I wyobrażaliśmy sobie, jakby wyglądał interfejs takiego robienia kawy. I tam była ilość kubków, pole edycyjne, kombi, jeden. śmietanka, pole wyboru zaznaczone i tak dalej.
2: No tak.
4: No i dokładnie to jest tutaj.
6: Lista elementów. Dwa punkto. Przycisk sos ostry.
2: I tu można punkto. Sobie wybrać.
6: Przycisk sos słodko kwaśny. Koniec lista do koszyka. Pole edycji z auto uzupeł obecna cena zadania. 12,00 ETU. Przycisk do koszyka. Klikalny serwis, wyklikalny przycisk do koszyka.
4: No dobrze, powiedzmy, że nie bierzemy żadnych sosów, niczego. Jeszcze mi się spodobało bardzo, jak wziąłem, zdaje się, cielęcinę, czy tam w pięciu smakach, jakieś mięso takie bardziej z możliwością ostre, nieostre. To był wybierz poziom ostrości dania. I były przyciski bardzo ostre, ostre, pikantne, łagodne. Więc można było sobie powybierać też i takie.
3: Niczym parę. Poziom trudności, challenge taki.
2: Tak.
4: Tak. Dobra, no tak do koszyka, to do
6: obecna,
4: koszyka.
6: Obecna, przycisk, do koszyka, przycisk.
4: I teraz...
6: Klikalny serwis wykorzystuje pliki
4: w sok. Dobre pytanie, co tu trzeba zrobić. Chyba kliknąć w link koszyk.
6: Klikalne o... Lista elementów, 2.pl. Koniec lista elementów. 2.8, koniec lista elementów. 1. Link panel. Koniec lista elementów. Link koszyk.
2: O, jest koszyk.
4: Jest koszyk, który to koszyk również gdzieś wyrasta ponad chmurami. Ja też bym się posiłkował szukając tutaj pole.
6: Koniec lista, klikalne pole edycji e-mail. Pole edycji z auto uzup. Dlaczego
2: ten konkurs nam cały czas gdzieś zawadza.
4: Zdaje się, że tu można wygrać nawet jakiś tam bon na zakupy w tym pyszne, jakieś 7500 zł. Taki
6: koniec roczny. Pole edycji, pole wyboru nieprawidł, klikalne pole edycji, z auto uzupełnię, edytuj dania sajonki z ryżem smażonym z warzywami.
2: O.
6: 12,00 ETU. Koszt zamówienia. 12,00 ETU. Koszt dostawy. 3,00 ETU.
2: Czyli za 15 złotych moglibyśmy sobie zjeść sajgonki.
6: 15,00 ETU. Klikalne zmień rabat lub wpisz kupon na koniec wybierania rabatów.
4: No, też takie wieloznaczność.
6: Zdobądź pieczątk. Zbierz kolejną pieczątkę. Zebrane pieczątki. 1/5. Link. Pole edycji z auto uzupeł. Przycisk zrealizuj.
2: A, tu jakiś link. Kupon, tak?
6: Zamów tak. Bez rabatów, brak oszczędności. Zamknij. Klikalne link, idź do kasy.
4: No idziemy do kasy. Kasa bynajmniej nie otworzy się w miejscu, gdzie byśmy się jej spodziewali.
6: Zapłać gotówką lub on. Klikalne, zostaliśmy nominowani.
4: Należy
6: odwiedzony link.
4: Poszukać jej również literą E, czy jak pole edycji, bo będą jakieś dane. Ja to uczynię od góry strony.
6: Klikalne od mnie imię gwiazdka pole edycji wymaga potrzeby. Wyślemy gwiazdka podaj adres. Klikalne z zastrzeżeniem pusta. Cofnij filtr, brak odpowiednich dań.
4: Aha, czyli pod filtrem do restauracji, tam gdzie normalnie było menu, teraz się zrobiła kasa. Tak, domyśliłbym się, że to jest.
6: Cofnij filtr pusta. Z zastrzeżeniem błędów, pomyłek i zmian. Podaj adres. Gwiazdka pola obowiązkowe. Wyślemy
2: i
6: e-mail
2: tu?
6: Z potwierdzeniem zamówienia.
2: Tu
6: restauracja
2: wpisujemy
6: otrzyma twój numer
2: dane.
6: Telefonu na wypadek.
4: Tak.
6: Potrzeby skontaktowania się z tobą. Pole edycji wymagane z auto uzupełnianiem Paweł. Pole edycji wymagane z auto uzupełnianiem. Pole edycji niedostępne wymaga. Pole edycji wymagane z auto uzupełnianiem 8.40. Pole edycji wymagane z auto.
2: No i tu są twoje dane po prostu, które też nie są te pola odczytywane tak za dobrze.
4: Jeżeli w nie wejdziemy.
6: Czas dostawy. Możesz zamówić z wyprzedzeniem tylko na dzień dzisiejszy. Pusta lista rozwijana, zwinięte jak najszybciej.
4: I mogę opóźnić dostawę, żeby przysłali mi za parę godzin na przykład, bo...
2: Dajmy na to, pracujesz, jesteś gdzieś albo w pracy, albo na uczelni, ja chciałbyś sobie to wieczorem
6: lista
2: zjeść.
6: Rozwijana, zwinięty czas dostawy, jak najszyb, pusta. Pusta, pole wyboru nieoznaczone, chcę założyć konto.
4: Nie wiem, jakie konto, ale
6: pusta,
4: dobra.
6: Pusta, pole wyboru oznaczone, wymagane. Zgadzam, link regulaminę, pusta. Pusta. Pole wyboru nieprawidłowy wpis wymagany nie oznacza. Chcę otrzymywać informacje o restauracjach, ofertach specjalnych i kuponach rabatowych. Klikalne wybierz sposób płatności.
4: I tu się zaczyna sprawa.
6: Proszę wybierz metodę płatności. Gotówka. PayU. Płatność PayU w połączeniu z rabatem dla nowego klienta jest niestety niemożliwe. Usunąć rabat and zapłacić PayU.
4: Chyba tu trzeba kliknąć i wtedy się to... zniweluje i może pójść opłata w Payu.
2: Przez Payu.
6: Karta kredytowa. Płatność karta kredytowa w połączeniu z ramatem dla nowego klienta jest niestety niemożliwe.
2: Też.
6: Usunąć ramatant, zapłacić karta kredytowa. Przelew internetu.
4: Tak, jak ty zapłacić karta kredytowa?
2: Tak.
6: PayPal.
4: Dobra.
2: PayPal?
6: Zamawiam i płacę.
2: To jest też dość ciekawe, bo chyba niewiele w Polsce serwisów oferuje możliwość opłacenia za pomocą PayPala.
4: Zdaje się, że tak, ale tu się da. No i gdybym tam kliknął, pewnie teraz to by się otwarła strona z odpowiednim formularzem do opłaty. Ale ja tego nie zrobię, bo w przeciwieństwie tutaj do poprzedników nie planuję niczego chwilowo zamawiać. Na stronie oczywiście można też zapoznać się z historią naszych zamówień. Można zapoznać się ze swoimi danymi, z profilem. Szczerze powiedziawszy, nie sprawdzałem, czy to działa, bo skupiłem się głównie na aplikacji. I teraz do tejże chciałbym jednakowoż przejść.
2: No właśnie.
4: Więc chwytam w dłoń telefon. I znajdujemy aplikację. Pyszne.pl.
6: Strona główna. Pyszne.pl.
4: Aplikacja się ładuje.
6: Pyszne.pl. Pyszne. Ładowanie 3.
4: Tak. O, musiałaś zalogować. Ale już jest. Paweł.
6: Przycisk 49. Paweł.
4: Tu jest link do mojego profilu, do szuflady nawigacji tej aplikacji, czyli całe menu. Zaraz się tam zainteresujemy.
6: Pole edytowania. Miasto. Pole edytowania. Ulica. Paweł Masarczyk. Lwowska 8. 41205. Sosnowiec. Piętro. 1. Uwagi. Pokój numer 41. Pokaż restaurację.
4: No i...
6: Paweł Masarczyk. Dodaj nowy adres przycisk.
4: Możemy dodać nowy adres,
6: Paweł Masarczyk,
4: ale
6: 8,
4: ja nie mam takich potrzeb,
6: 205, Sosnowiec, Paweł Masarczyk, Lwowska.
4: Więc klikam. Bo gdybym był gdzieś indziej, gdybym był na przykład gdzieśkolwiek indziej, to mógłbym wpisać ten adres inny.
2: Zaraz, a czy ta, aplikacja, zresztą, czy ta aplikacja też jakąś geolokalizację oferuje, czy tu trzeba wpisać?
4: Tak, tak. I nawet możemy się tym zainteresować. Zaraz zobaczymy, czy to działa.
6: Przycisk 60, pole edytowania, miasto.
4: No to wciskamy przycisk. Przycisk jest niezaetykietowany, ma numerek 69. Naciskam.
6: Pole edytowania, miasto.
4: Chyba musimy chwilę jeszcze poczekać, bo coś mu... On, wiem, że on mi te dane ściągał trochę powoli.
6: Przycisk pole edytowania, trwa edytowanie, ale proszę czekać.
4: A?
2: O?
6: Ale trwa tej pieczątki.
2: To rzeczywiście dość wolno mu to. Zeszło.
4: Tu oczywiście reklama wszystkich możliwych. Już mi ściągnął adres i już mi pokazuje, co jest w pobliżu.
2: No i super.
6: 80. 490. Przycisk 40. Nowa 3 opinii. Pizza do brum.
4: Próbuję się tu przebić, bo coś mi się przycina. To jest wina nowego talkbacka zapewne.
3: Przepraszam, że przerwę, ale chciałbym zaprezentować pewien dźwięk. Lubelski restaurator właśnie przyjechał. Odebraliśmy dwie pizze, także u mnie już degustacja.
2: No, no to smacznego.
4: O, to się wyrobi przed czasem. Smacznego. No,
3: dziękuję.
2: Tak, w tym momencie jest 20.53, a miało być w okolicach...
3: A mieli przyjechać? 21.10.
2: 10, tak.
3: Aha, jedna jeszcze...
0: Może wrocławski restaurator też się wyrobi? Na razie
3: ważna jeszcze
0: czekamy.
3: Jedna rzecz, że wymagali ode mnie teraz podpisu. Pierwszy raz mi się to zdarzyło, ale kazali
4: jak
3: mi się
4: to
3: podpisać.
4: To podpis przy pizzy?
3: No właśnie, ale nie było gdzie się podpisać, złożyłem go na ścianie.
4: Co?
3: Znaczy na ścianie oparłem kartkę i się podpisałem, pizzę już mam.
4: Dobrze, że ci nie kazali robić podpisu tym rysikiem na terminalu, tak? Kurierzy niektórzy.
2: No tak.
3: To już by było w ogóle.
0: A to jest dobre, to jest...
4: Podpis przy pizzy.
0: Mi się
4: lubię
0: już nieraz zdarzyło podpisać jakimiś hinduskimi znaczkami, bo te starsze generacje palmtopy, to jak się na tym pisze i się troszeczkę chociażby koślawo zrobi tę literkę, to on albo w ogóle nie wpisze tego znaku, bo nie załapie, albo wpisze jakąś hinduską krzaczkę. Więc to...
2: No tak, i to już jest wtedy problem rzeczywiście. Dobrze, no to Edwinie, w takim razie życzymy ci smacznego.
3: Dziękuję bardzo.
2: No. Słychać, że rzeczywiście pizza dotarła.
4: Konsumpcja już trwa.
2: Tak, konsumpcja trwa. Więc teraz wróćmy do Pawła i do aplikacji Pyszne.pl na Androida.
4: Okej, więc mamy tutaj...
6: Search.
4: Podobnie jak w Pizza Portalu wyszukiwarkę, opcję przejścia w tryb mapy. Tu jest moje imię. I zaczyna się prawdopodobnie lista restauracji.
7: 14 opinii. Wimowicca 2,3 km. Pasek włoska. Koszty dostawy 4,00 zł. Min kwota 24,00 zł. 12,00 do 21,15. 11%. 11%.
4: Tutaj są podane wszystkie informacje, które nam potrzeba, czyli nazwa, a nawet ile opinii?
7: 14 opinii. Wimowicca 2,3
4: nazwa.
2: Bardzo ciekawa nazwa. Widmo pizza.
4: 24,00 zł. Prawdopodobnie gdybym coś tam zamówił, to by się nie ukazało, bo to byłaby taka pizza widmo.
2: No właśnie.
4: No dobra.
7: 14. Przycisk 63. Bez etykiety.
4: A tu mamy przycisk obok, który robi co?
7: Wyświetlam elementy od nowa 3 opinii. Pizza. Przycisk 60. Nowa 8 opinii. Paweł.
4: W zasadzie nie wiadomo co. Znikła mi z listy. Możliwe, że coś przesuwa.
7: 8 opinii, celnik 3,7 km.
4: A! Koszty dostawy. Posortował mi, zdaje się, alfabetycznie. Okej.
7: Okay. Nowa 8 opinii, celnik 3,7 km. Pasek turecka, koszty dostawy 5,00 zł. Min kwota 20,00 zł. 14,00 do 21,45.
4: Jest karmnik. Pizza, restauracja turecka, jak się okazuje. Ciekawe, czy mają baklawę. Może ją sprawdzimy.
2: To sprawdźmy.
7: Przycisk 60. Nowa 8 opinii. Pyszne.pl, przejdź wyżej. Szukaj. Informacja.
4: Informacje są tu o restauracji.
7: Paweł. Nowa, zalnik, 3,7 km. Pasek turecka, koszty dostawy 5,00 zł. Min kwota 20,00 zł. 14,00 do 21,45. Menu. 8 opinii.
4: No to jak menu?
7: Przycisk 80.
4: To menu.
7: Najpopularniejsze. Kebab.
4: Kebab.
7: Fast food. Kebab.
4: On dalej czyta kebab?
2: Jak? Dziwnie to czyta.
4: Dobrze.
7: Fast food.
2: Fast food.
7: Napoje bezalkoholowe.
4: I napoje bezalkoholowe.
2: No to co, kebab może.
7: Fast food.
4: Prawdopodobnie kebab, dobrze. Może sobie zamówię na kolację. A czemu nie w zasadzie?
7: Co,
4: ciebie będzie kosztowało, bo też...
7: Szukaj. Paweł. Kebab. Kebab w cieście duży gwiazdka 9,00 zł. Kebab w cieście big gwiazdka 11,00 zł. Kebab serowy gwiazdka 12,00 zł.
4: Kebab serowy? Takiego to jeszcze nie jadłem.
7: Kebab frytkowy, gwiazdka 13,00.
2: Kebab frytkowy?
4: Zastanawiam się, czy to jest coś takiego, jak jadłem w Belgii mitrajet, czyli po prostu kanapka, do której bułka, do której wsadzone jest mięso, frytki i warzywa. Po prostu frytki są w bułce.
2: W bułce? No, całkiem być może.
3: Najprawdopodobniej. W jednym lubelskim kebabie się to nazywa petarda.
4: Ach, kojarzę, kojarzę.
7: Gwiazdka 6,00.
4: Wege kebab.
7: Gwiazdka 11,00 zł.
2: Kubełek?
4: Kubełek czego? Ciekawe.
2: Może jak... Właśnie, sprawdźmy. Może na przykład jak wejdziesz w ten kubełek, to pojawi się opis.
4: Chyba od razu poszło do koszyka.
2: Aha.
4: To ktoś tylko zahacza i odhacza, bo to nie jest...
2: Rozumiem.
4: Żeby mówić o składniki. Zestaw kebab frytki.
7: Kebab arabski gwiazdka 10,00.
4: Kebab arabski. I to jest wszystko, co ci państwo mają w ofercie.
2: Specjalizują się, jak widać, po prostu.
4: Dobra. Może pójdę do jakiejś restauracji, gdzie jest mniejsza kwota na zamówienie, albo coś szybciej można nabić, jakąś pizzę. Bo jak mam być szczery, to bym pokazał chętnie, jak tu idzie cała transakcja, ale...
2: Ja proponuję, bo nasi słuchacze już w tym momencie nas dość długo słuchają, zróbmy sobie teraz trochę muzycznego wytchnienia i za chwilkę wrócimy, przekazując już kolejne informacje, jak uda ci się, Paweł, odnaleźć jakąś restaurację, okej?
4: Dobrze, jasne.
2: Dobrze, no to teraz muzyka, dziś bardzo... apetyczny, smakowity Tyflo Podcast na antenie Tyflo Radia. Przypominam, że rozmawiamy na temat różnego rodzaju aplikacji, za pomocą których można sobie zamawiać jedzenie z dostawą do domu. Teraz muzyka, my wracamy już za moment, zatem zostańcie z nami. A tak w ogóle smacznego. No, odrobina takiej ostrzejszej, mrocznej muzyki to wypełniło nam przerwę, kiedy Paweł szukał jakiejś ciekawej restauracji, jakichś ciekawych dań. No i okazało się, że jednak głód trochę przycisnął, Pawle, i będziesz zamawiał.
4: Tak, trzeba sobie kolację jakąś zorganizować.
2: No tak.
4: Więc znalazłem restaurację, tak żeby szybko się zamawiało i żeby nie trzeba było dużo eksperymentować. Nazywa się El Bucho, jeszcze nigdy tam nie próbowałem, więc będzie pierwszy Polak. Natomiast stwierdziłem, że

0: Koszyk zaraz wam pokażę. Hamburgerów nie.
1: Zapiekanka XXL z pieca. Zapiekanka z pieca gwiazdka 4,50 zł.
0: I zapiekanka z pieca. No to dopcham się jeszcze tym. Ok. Zamówiliśmy, a raczej zaznaczyliśmy produkty. No to lecimy do przycisku koszyk. Przycisk koszyk znajduje się u góry ekranu.
1: Przejdź wyżej. Szukaj. Paweł. Fast food. 9,50 zł do koszyka. Fast food. Paweł. 9,50 zł do koszyka przycisk.
0: 9,50 zł do koszyka przycisk.
1: Wyświetl. Przejdź wyżej. Wyczyść koszyk. Paweł. Hot dog z parówką, ogórkiem, paprykom, musztardą, ketchupem i cebulą rażoną. 5,00 zł. Pole edytowania 1.
0: Tak, jednego chcę.
1: Plus. Edytuj przycisk. Zapiekanka z pieca 4,50 zł. Pole edytowania 1.
0: Tak,
2: też jedną. No, też można by było dodać.
0: Tu mogę coś edytować jeszcze? Aha. Ale ciekawe co w zasadzie. Może mogę coś w tej zapiekance zmienić.
1: Ale zapiekanka z pieca 4. Zapiekanka z X. Dodaj komentarz. Podaj uwagi do zamówienia. 4,50 zł. Dodaj do koszyka przycisk.
0: A. Dobra. Mogę podrzucić kolejną albo coś tam skomentować.
2: Tak, jakiś komentarz do zamówienia.
1: Zapiekam. Pole plus. Kwota zamówienia. 9,50 zł. Koszt dostawy. 5,00 zł. Wartość zamówienia. 14,50 zł.
0: Dobrze.
1: Idź do kasy przycisk.
0: Idź do kasy.
2: I gdzie jest ten przycisk?
0: Na samym końcu ekranu, czyli pewnie gdzieś u dołu. Ja zazwyczaj przejeżdżam flikami, więc...
1: Elbuczo, przejdź wyżej. Paweł, wybierz sposób płatności. Nie zaznaczono przycisk opcji gotówka. Nie zaznaczono przycisk opcji.
0: No i właśnie tu jest problem. Bo opisana jest gotówka jako pole wyboru. Ale tu mamy...
1: Nie zaznaczono przycisk opcji.
0: Coś, coś.
1: Nie zaznaczono przycisk opcji.
0: Coś.
1: Nie zaznaczono przycisk opcji karta kredytowa.
0: I karta kredytowa. Ja mogę zaryzykować.
2: To pewnie to jedno to Payu, to drugie to PayPal.
0: To PayPal?
1: Nie zaznaczono, przycisk. Zaznaczono. Nie zaznaczono,
0: przycisk. A, i musiałem pewnie iść dalej. Nie, ja zapłacę gotówką jednak, mimo wszystko.
1: Zaznaczono. Nie zaznaczono, gotówka zaznaczono.
0: Okej.
1: Okay. Nie zaznaczono. Kwota zamówienia. 9,50 zł.
0: Fantastycznie.
1: Koszt dostawy. 5,00
0: zł. Dobra.
1: Wartość zamówienia. 14,50 zł.
0: Dobra.
1: Adres dostawy, Paweł. Domyślny adres. Adres dostawy, Paweł Masarczyk, Lwowska Sosnowiec, 41 205 6 9 3 3.
0: No i tak, tu jest mój numer telefonu.
2: Telefon.
0: E-mail.
2: E-mail.
0: Dobra.
1: Domyślny adres, przycisk.
0: No, domyślny adres mogę nacisnąć.
1: Przycisk 71. Bez...
2: I tu jest jeszcze jakiś przycisk.
1: Pole edytowania.
0: Tu są uwagi.
1: Zrealizuj kod kupon.
0: Ja mam taką umowę z paniami na portierni, że jak ktoś przychodzi do mnie, to pan, który dostarcza jedzenie, ma prawo wejść na teren akademika i przyjść do mnie prosto do pokoju. Tak mi panie poszły na rękę. Tylko że muszą o tym wiedzieć osoby, które dostarczają. Więc ja tu szybciutko napiszę tylko tę uwagę.
1: Klawiatura gotowa. Funkcja talibacka jest zawieszona. Duże E, prze E, L, I, spacja, E, A, spacja, P, O, E, T, I, E, R, N, I, spacja. P, O, W, I, E, D, O, spac, P, A, N, S, T, W, przed spacja, prze, E, spac, Z, A, M, U, K, W, I, E, L, I, E, spac, J, E, S, T, spac, N, A, spac, M, O, J, E, spac, N, A, Z, W, I, S, A, O, przed spacja, M, O, G, spac, P, A, N, S, T, O, spacja, W, E, J, C, usunięto E, C, spac, D, O, spac, P, O, K, O, J, U, kropka.
0: Okej.
2: Okay. Jest uwaga odpowiednia.
1: Gotowe. Jeżeli na portierni pole, zrealizuj kod kupon. Pole edytowania. Podaj kod kuponu. Wyłączono.
0: Kod kuponu, jeżeli jakiś mam...
1: Realizacja kodu zniżkowego tylko przy płatności online.
0: Tak jest.
1: Zamawiam i płacę przycisk.
0: Zamawiam i płacę.
1: Zamawiam i płacę przycisk. Wyłączono.
0: Dlaczego on nie działa?
1: Pole. Pole. Przycisk 71. Domyślny adres przycisk. Adres dostawy. Paweł Masarczyk. Lwowska Sosnowiec. 41 000.
0: Przecież podałem.
1: 6, 9.
2: Może musisz...
0: Domyślny adres.
1: Przycisk 71. Uwaga. Przycisk domyślny adres. Adres dostawy, Paweł Masarczyk, Lwowska.
2: No
1: 8,
2: i zobaczmy teraz.
1: 41 256 69.
0: Tak, Lwowska 8 uzupełnił numer.
1: 50, Paweł Masarczyk.
0: Bo pamiętajcie, że my nacisnęliśmy lokalizację GPS, żeby znaleźć tę restaurację, więc on wyciągnął mi adres GPS-u, ale nie miał numeru domu, mieszkania.
2: A teraz już wszystko ma, więc miejmy nadzieję, że się.
1: Zrealizuj pole. Zamawiam. Zamawiam i płacę przycisk.
2: O, udało się.
1: Pyszne.pl. Ale dziękujemy. Dziękujemy. Twoje zamówienie zostało wysłane. W przypadku pytań dotyczących potraw lub zamówienia skontaktuj się z... 3, 2, 2, 6.

0: I tu numer telefonu.
1: 982 Elbrzą. Dobrzańskiego 112. 41 218 Sosnowiec. Łączna cena 4.
2: Dziękuję.
0: No to teraz pozostaje 10. Już tylko czekać.
1: Gratulacje. Za twoje zamówienie otrzymasz 10 punktów lojalnościowych. Punkty lojalnościowe zostaną przepisane do twojego konta po 24 godzinach.
2: I stały się...
0: Przycisk 70. Stało się kilka rzeczy.
2: Po pierwsze dostałem maila z potwierdzeniem mojego zamówienia. Po drugie SMS-a, w którym prawdopodobnie mam już informację, za ile mogę się spodziewać zamówienia. A po trzecie informacja ta wyskoczyła w mojej skrzynce odbiorczej, ponieważ w aplikacji właśnie pyszne.pl mamy taki swój kokpit, gdzie się różne rzeczy dzieją. I w tej skrzynce odbiorczej dostajemy też takie powiadomionka o tym, za ile jedzenie przyjedzie.
0: I tym
2: dostałem
0: oto...
2: też punkty lojalnościowe.
3: Pizza Portal też wysyła e-mail, jeżeli dokończymy zamówienie, o tym żaden z nas nie powiedział, ale wysyła te e-maile.
4: Nawet chyba, nawet dwa maile.
3: Dwa maile, że... pierwszy o rozpoczęciu, drugi o finalizacji zamówienia.
4: Tak, tak.
3: Czy o potwierdzeniu w zasadzie.
4: O realizacji, no.
0: I tym oto sposobem przedstawiliśmy kilka aplikacji, dzięki którym, serwisów, dzięki którym można zamawiać jedzenie. Tak naprawdę no, w dużej mierze skupiliśmy się na dwóch, na pyszne.pl i na pizzaportal.pl. Wiecie co, takie moje refleksje, taka moja refleksja odnośnie dostępności tych serwisów jest źle. Po prostu, no jest źle. Osoba, która dopiero zaczyna swoją przygodę z komputerem, naprawdę będzie mieć duże problemy, żeby od początku do końca sobie poradzić z obsługą tych serwisów. Jeżeli ktoś już ma jakieś tam doświadczenie, to oczywiście założy sobie konto, skonfiguruje to wszystko, ale żeby tak od samego początku można było się z tym zmierzyć, jeżeli jakiejś takiej wiedzy nie mamy, to no na chwilę obecną jest to ciężkie. A takie trochę to smutne, bo tak naprawdę tego typu serwisy dla osób niewidomych, no w części przypadków to jest bardzo wygodna sprawa, bo wiadomo, no z gotowaniem jest różnie, jedni potrafią, inni nie, jedni chcą, inni nie. No to dzięki takim serwisom przecież można by sobie ułatwić zadanie i co jakiś czas albo częściej, albo rzadziej gdzieś tam się posilać właśnie w taki, a nie inny sposób. Nie wiem, co wy o tym myślicie. Patryku, może ty najpierw, bo Edwin się posila, a Paweł się nagadał.
3: No, za ciekawie istotnie nie jest. Ja czasami korzystam z takich serwisów często, czasami mniej często, ale no to jest jednak gdzieś tam możliwości, przede wszystkim właśnie to, o czym powiedziałeś, czyli wygoda, tak? I teraz, jeżeli my się musimy bawić ze stylami, z wyłączaniem, bo tak... No to jest coś trochę nie w porządku.
0: Nie jest do końca, nie jest to jeszcze to, czego byśmy sobie mogli życzyć.
3: Natomiast niewiele mam zarzutów co do aplikacji androidowej, na przykład Pizzy Portal. Jest to zrobione całkiem przystępnie i zaskoczyli mnie.
0: No tak, tylko wiesz, z poziomu tej aplikacji nie można chyba założyć konta, prawda?
3: Nie można.
0: No właśnie, więc jeżeli będziemy mieć problem z założeniem samego konta, no to i z samą aplikacją będziemy mieć problem. Natomiast no...
3: O tyle chyba nie do końca, że przejrzeć restaurację się da.
0: Czyli co?
3: Zorientować się, co jest w okolicy, można bez konta.
0: Ale już złożyć zamówienie? Nie bardzo.
3: Nie
0: da się. Nie. No to, niemniej jednak no można, to jest też jakaś metoda, tak? Później przejrzeć sobie menu i tak dalej i na przykład do takiej restauracji zadzwonić, no bo z reguły te restauracje oferują możliwość zamówienia nie tylko przez Pizzę Portal, ale też i czy przez jakiś inny serwis, ale po prostu też za pomocą innych kanałów, typu właśnie telefon albo podobne. No ale to już nie jest jednak to, co mogłoby być takie wygodne, tak? Że wszystko załatwiamy w obrębie jednej aplikacji, nie wychodząc z niej, składamy zamówienie, płacimy i to wszystko tak naprawdę. Jeszcze tego mi tak szczerze mówiąc brakuje, bo no, dosyć sporo mówi się o tym, że takie nowoczesne technologie dla osób z niepełnosprawnościami jest to wybawienie, gdy tymczasem okazuje się, że niekiedy no, jest to po prostu problem z dostępnością, tak, tych nowoczesnych technologii. No ale tu już po prostu głowa w tym tych wszystkich, którzy walczą o dostępność, żeby walczyli skutecznie i żeby nie tylko instytucje państwowe, ale też i prywatne firmy brały sobie do serca potrzeby jakiejś tam dostępności danych stron internetowych. Edwinie, ty coś
4: tak, porzucisz? Znaczy ja już się posiliłem w tym momencie, otworzyłem sobie jeszcze słoiczek oliwek, bo stwierdziłem, że coś na deser. W każdym bądź razie, właśnie z tą dostępnością jest taki problem, że właśnie gdyby nie to, że jestem szczęśliwym posiadaczem iPhone'a i gdyby nie to, że jest dostępna aplikacja, chociaż właśnie co do Pizza Portalu, to jeszcze muszę im... że tak powiem, punkt dla nich, że oni są otwarci na wszelkie sugestie, jeżeli chodzi o dostępność. Kiedyś była jakaś taka trefna wersja tej aplikacji i coś było problematyczne z Focusem, z VoiceOverem. I po prostu ja niewiele myśląc napisałem do nich maila. Problem został rozwiązany, aktualizacja wyszła w App Store i aplikacja jest jak najbardziej dostępna w takim wymiarze, jak to zostało dzisiaj pokazane. Natomiast, tak jak już Michał powiedziałeś, tak jak już tutaj wspominaliście, że osoba, która dopiero zaczyna swoją przygodę z jakąkolwiek chociażby przeglądarką internetową i wykonuje elementarne czynności na komputerze, to rzeczywiście będzie miała problem z takimi serwisami, a one powinny być jak najbardziej przejrzyste, proste i dostępne dla nas, i to jest po prostu, apel do wszystkich, którzy je tworzą.
0: Pawle?
2: Zdaje się, że pyszne.pl też ma na iOS jakieś problemy, nie? Bo od tego nie mówiliśmy w sumie.
4: Nie mówiliśmy. Pyszne.pl, ja zainstalowałem aplikację na iOS-a i nawet dzisiaj, jak ustalaliśmy przed audycją, ja stwierdziłem, że jednak się nie podejmę prezentacji jej, dlatego że ona troszeczkę... przypomina wyglądem aplikacji jakąś taką webową, tak troszeczkę wygląda jak jakaś strona internetowa, jakieś łącza są, coś, jakieś reklamy, ad konteksty i inne takie rzeczy. I po prostu stwierdziłem, że nie, nawet nie potrafię tam zamówić póki co. Tam też testowałem geolokację i średnio to wszystko wypadało. Także pyszne.pl na iOS-a, jeżeli ma ktoś jakieś, ładnie to powiem, eksperiencje, że tak powiem, związane z tym serwisem na iOS-a, to też będzie miło, jakby się...
0: Więc jeżeli ktoś ma doświadczenie, to może w komentarzach może chociażby pod tą audycją gdzieś tam razem się podzielić wspólnie z nami i z pozostałymi słuchaczami Tyflo Podcastów, rzecz jasna. Pawle, coś jeszcze ty chciałbyś dodać a propos tego?
2: Ja myślę, że teraz w wielu takich sytuacjach właśnie, jak mamy tego typu serwisy z jakimiś usługami publicznymi, różnego rodzaju jedzenie, taksówki też chyba można w ten sposób zamówić, rozkłady autobusów. Aplikacje są tak naprawdę bardzo fajną sprawą, bo to jest trochę tak, jakbyśmy mieli na komputerze natywny program, który nam takie rzeczy pokazuje, a wiadomo zawsze, że program łatwiej jest opanować niż stronę internetową, bo po prostu jest mniej elementów i jest z reguły to, co jest akurat zalogowanemu już użytkownikowi najbardziej potrzebne. Zrób to, zrób tamto, wykonaj najważniejsze operacje. Ja nie muszę się zapoznawać z ofertą firmy, żeby zamówić u nich usługę. Oczywiście muszę zrobić to na początku, ale jeżeli jestem już stałym klientem i robię to regularnie, to tyle, ile aplikacja pozwala złożyć zamówienie, sprawdzić jego status, to wystarczy. Ja na przykład w ten sposób teraz robię całą bankowość, że kontroluję moje konto z poziomu aplikacji. I bardzo mi się to podoba, bo w sumie nie muszę się przebijać przez stronę, logować. Logować się muszę, bo wiadomo, jest hasło zabezpieczające konto, ale zarówno operacja sprawdzania historii przelewów, jak i wykonywania przelewu jest o wiele prostsza niż w przypadku strony internetowej. I bardzo sobie to chwalę i gdzieś widzę tą przyszłość właśnie internetu w aplikacjach mobilnych.
0: No i rzeczywiście na to by wyglądało, ale to też jest taka informacja dla naszych słuchaczy, którzy jeszcze się z nowoczesnymi telefonami, ze smartfonami nie zaprzyjaźnili. Warto. Warto, naprawdę warto, bo często z takiej właśnie mobilnej aplikacji pewne rzeczy można wykonać prościej i w bardziej dostępny sposób. niż z poziomu strony internetowej. Oczywiście nie jest to jakąś regułą, ale jest szansa, że no po prostu będzie taka możliwość. Tak sobie jeszcze przeglądam, czy ktoś do nas napisał jakąś wiadomość, ale nie, nic więcej się nie pojawiło, więc myślę, że będziemy kończyć naszą dzisiejszą audycję. Patryku, do ciebie już coś dotarło może, czy...
3: Jeszcze nie, jeszcze no, tam nie. Miało dotrzeć za 15:10 mniej więcej, no, więc to, ma czas.
0: No tyle nie będziemy czekać. Tak, więc myślę, że to, że do Edwina dotarło, to też jest sukces, a myślę, że do was też dotrze. Już na zapas życzę smacznego w takim razie.
2: Dzięki.
3: Dziękujemy z góry.
4: Dziękuję, u mnie już zjedzone, także również dzięki.
0: No to świetnie. To ja też idę sobie coś zjeść, a póki co dziękuję wam bardzo za uwagę, drodzy słuchacze, wam za współprowadzenie tej audycji, a przypomnę, że waszymi i moimi gośćmi w dzisiejszym programie byli Edwin Tarka, Paweł Masarczyk i Patryk Faliszewski. Dziękuję bardzo.
3: Dziękujemy.
4: Dziękujemy.
0: A rozmawialiśmy dziś na temat aplikacji, dzięki którym można zamówić sobie jedzenie z dostawą do domu. Jak się okazuje, nie zawsze jest to proste, ale możliwe jak najbardziej. Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Pyknęło, gruchnęło, huknęło i zaczynamy kolejne spotkanie na antenie Tyflo Radia w audycji Tyflo Podcast na żywo. Dziś w poniedziałek 7 listopada 2016 roku po godzinie 19. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie Robert Łabęcki. Witaj, Robercie.
6: Witam serdecznie, tu już nie wiem, witam naszego nadredaktora, ja to taki tutaj czasami się zjawiam.
0: Zjawiasz się, ale zawsze jak się zjawiasz, to przyniesiesz ze sobą zawsze jakieś interesujące urządzenie.
6: No, dzisiaj znowu będę przynudzał jak zwykle, jak to już podcasterzy w komentarzach swoich powiedzieli. No ale cóż, dostałem, to się pochwalę.
0: To warto pokazać, no i się pochwalić,
6: dostałem.
0: Że tu kolega kolejne urządzenie technologiczne ma w swoim arsenale.
6: Tak, bo urządzenie pozyskałem od operatora w ramach oferty, którą mi przedstawił. Na razie jestem zadowolony z oferty, powiem tylko tyle, zobaczymy jak będzie dalej. Ale urządzenie jest, no to trzeba by o nim coś tutaj rzec dla Państwa, szczególnie, że można je nabyć też na wolnym rynku i Państwo zdecydują, czy się podoba, czy się nie podoba, może brzydkie, a może nie.
0: No, czy brzydkie, czy ładne, to akurat o tym to nie będziemy rozmawiać, bo to wszystko rzecz gustu.
6: Kolor czarny ze wstawkami.
0: Okej, kolor czarny ze wstawkami. A wstawki w jakim są kolorze?
6: Są niebieskie, są zielone światełka i są czerwone światełka. Takie różne są, tak. I one też kolory potrafią zmieniać, albo migają, albo się świecą na ciągło, albo jeszcze inaczej tam...
0: Czyli to taka informacja dla słabowidzących bardziej, tak. Albo jeżeli komuś bardzo przeszkadza, że coś tam miga, no to się trzeba liczyć, że to jednak miga, trzeba się liczyć z tym.
6: Miga, mruga i świeci.
0: Tak, Huawei B315, tak?
6: Dobrze tak, mówię? Dokładnie, no, Huawei B315.
0: Tak, tych modeli jest następca... mnóstwo, więc ja się wolałem zapytać.
6: Następca Huawei B593, o którym mówiliśmy. Wersji produkowanej dla, i tutaj niestety muszę powiedzieć, nie lubię, dla, ponieważ każdy z operatorów ma swoją wersję tego urządzenia. Tutaj wersja produkowana dla T-Mobile, dlatego że no, od tegoż operatora pozyskałem to urządzenie. w ramach oferty promocyjnej internetu. Dodam tylko tyle, że jeśli bym nie wziął urządzenia, nie mógłbym dostać pół roku internetu za złotówkę. O, to jest taka ciekawostka. Ja nie rozumiem polityki tego operatora, ale nie o tym chyba będziemy mówić.
0: Raczej będziemy mówić o urządzeniu. Ja dodam,
6: ale
0: że...
6: To tak nawiasem.
0: Ja dodam, że nasza audycja ma formę interaktywną, więc jeżeli ktoś ma ochotę zadzwonić, proszę bardzo, tyflopodcast.net to nasz skype'owy login. Zapraszam serdecznie.
6: Telefon
0: na razie ma przerwę taką dłuższą.
6: Ach, jej, długa ta przerwa. Coś.
0: Kiedyś nam się może w końcu odblokuje.
6: No cóż, mamy pecha. Słówko o urządzeniu. Jak powiedziałem, urządzenie ma kilka wersji i już wam mówię, o co chodzi. Tak na przykład dla T-Mobile'a jest to urządzenie ze switchem czteroportowym, ale bez USB i bez VoIP. Dla Plusa ma dodatkowe dwie bramki telefoniczne, ma CS Voice tak zwany i ma USB. Dla innego z operatorów na przykład nie ma USB. I powiem tak, jest to robione naprawdę przez Huawei'a, jest to nie to, że tam ktoś zasztancował, tylko to jest normalne zasztancowanie plastikiem obudową, to nie jest to, że po prostu można sobie wykroić te urządzenia, te USB i te VoIP-y. Tutaj akurat to, co ja mam, to jest bez USB i bez VoIP-ów. Powiem tylko tyle, bo to przeczytałem, Huawei B315 w odróżnieniu od B593, jeżeli nabędziemy go w wersji z VoIP i z USB, obsługuje również dyski twarde USB, z którymi nie dawał sobie rady Huawei B593.
0: Czyli można sobie wtedy tak podłączyć i na przykład korzystać z tego jako takiego domowego serwera, powiedzmy, wrzucać tam zdjęcia, jakieś pliki multimedialne.
6: Tak, tylko że chodzi o to, że Huawei poprzedni model B593, jeżeli chcieliśmy używać takiego dysku, to musieliśmy go czymś zasilić. Jeśli była taka możliwość, nie byliśmy w stanie używać dysków na przykład takich 2,5-calowych, natomiast tutaj bez problemu sobie urządzenie z tym radzi, jeśli takie wejście ma. To, które mam przed sobą, niestety takiego wejścia nie ma. Jeszcze powiem, urządzenia można kupić już od 249 zł na wolnym rynku. Natomiast ta cena 249 zł jest to cena tak zwana okazyjna. Regularnie to 340, 349 i w górę. Nie polecałbym płacić już za to urządzenie 500 zł, bo za 500 zł można dostać już urządzenie z serii LTE Advanced, więc coś naprawdę lepszego niż to. No ale to nie kosztowało mnie nic, tylko po prostu kosztowało mnie jakby parę złotówek, w sensie pół roku za złotówkę internetu.
0: No i jakiś tam kontrakt z operatorem, tak? To wiadomo.
6: No wiadomo, ale zawsze mamy kontrakty, tak? Natomiast chodzi o to, że ja dlaczego powiedziałem, że nie rozumiem polityki firmy T-Mobile? To dlatego, że nie mogłem wziąć oferty bez urządzenia, ponieważ wtedy powiedziano mi, że nie mogę wziąć internetu bez limitu. Bez limitu. Powtarzam, bez limitu. Żeby
0: może
6: nie
0: mają
6: było,
0: dużo ponieważ urządzeń gdzieś na magazynie i chcą się ich pozbyć. No.
6: Tak mi się to wydaje, bo natomiast co do bez limitu, to już mówię, o co chodzi. Bez limitu to znaczy bez żadnych pakietów podstawowych i bez żadnych ograniczeń. Ja nie będę się jeszcze wypowiadał na temat jakości tego, bo to jest za świeże. Na razie powiem tak, nie jest źle. O. Natomiast nie ma żadnych pakietów podstawowych, nie ma żadnych ograniczeń w tej akurat ofercie i, że tak powiem, no, według mnie jest to pierwsza oferta w Polsce, znaczy pierwszy operator, który udostępnia połączenia właśnie mobilne, LTE.
0: Bez limitu. Ale wcale się tym faktem limitu jakoś przesadnie nie chwali.
6: Bo i nie chcę. Uważam, że słusznie. Kto wie, to wie, kto nie, to nie. No tak, taka po prostu polityka. No chyba bardziej korzystne jednak jest to limitowanie tego internetu dla ludzi.
0: Dla operatora zwłaszcza.
6: I dla operatora też.
0: Bo dla ludzi dla to... dla ludzi zdecydowanie nie, ale dla operatora.
6: Natomiast zrobiono tak po prostu, że jest.
0: Okej, okay, dobrze. Jest. Robercie, dobra, to przejdźmy do konkretów. Co tam mamy,
6: przejdźmy,
0: bo tu pudełeczko jakieś...
6: Mamy tutaj pudełeczko piękne, o takie piękne, ładnie tak dźwięczy, tekturowe, bardzo ładne. Tutaj napisane Huawei B315.
0: Da się to wyczuć?
6: Modem router S. To jest... da się to wyczuć w postaci takich gładszych... gładszych takich...
0: liter.
6: Jakby literek gładszych tutaj na tym pudełeczku, na wieczku. Modem router Huawei B315 S22 dokładnie. I tutaj mamy czteroportowy switch, dokładnie łącze mamy gigabitowy, czyli gigabitowy switch. Jedynka to jest WAN LAN, a potem mamy 3 LANy jakby. No i tutaj mamy BGN, łączność Wi-Fi 128.64, WPA, WPA 2 i tak dalej. To tam zobaczymy sobie później. Jeszcze wysokość, szerokość. Żeby prawdę powiedzieć, to urządzenie, jak i modele poprzednie Huawei, jest urządzeniem stojącym, urządzeniem pionowym. To jest bardzo ważne. Żeby go nie kłaść. On ma stać i tutaj wysokość tego urządzenia to jest 14,4 cm, szerokość to jest 18,8 cm, a długość to jest, znaczy ta głębokość jakby w podstawie to jest 4,4 cm, tak podaje producent. Jak urządzenie wygląda? Urządzenie wygląda, wyobraźcie sobie Państwo, duży chleb. Taki duży, jak kupujecie, kilogramowy. Weźcie sobie, zetnijcie parę kromek z wierzchu, tam już nie ma tej piętki, tylko jest takie te płaskie. No i że nie ma tej drugiej piętki na dole, tylko jest po prostu on przecięty w połowie. I to jest jakby taka połówka takiego dużego chleba. To jest taka bryła właśnie, w kształcie połówki dużego chleba, gdzie na tej płaskiej części są wskaźniki, a na tylnej części, takiej wybrzuszonej, jest cała reszta, o której powiem, a stoi to na tym tak zwanym miąższu odchlebowym, tak? Jeśli tak łatwo Państwu to wytłumaczyć, po Bożemu, a po następnemu to będę tłumaczył już za chwilę, jak zrobię unboxing urządzenia. I otwieramy pudełeczko, już właśnie, o, w środku jest zapakowany w folię z dziurkami router, urządzenie. Oprócz tego pod dnem pudełka znajdujemy instrukcję obsługi, jakieś naklejki, znaczy taką skróconą instrukcję,
0: a
6: naklejki.
0: Czy jest gdzieś dostępna elektroniczna instrukcja? Zapewne w routerze samym, tak?
6: W routerze, mhm. Routerze w menu pomoc. Można ściągnąć ze strony, jak ktoś chce. Okay. Jest zasilacz zapakowany w specjalny na to przeznaczony woreczek, z którego już go usuwam. Jest, proszę Państwa, też... Dobrze. Jest kabel sieciowy gigabitowy. I co chciałem powiedzieć na temat kabla sieciowego? Pierwsze urządzenie od dłuższego czasu, które widzę z dłuższym kablem sieciowym. Nie znaczy, że on jest długi. Nie. Ale on już ma te swoje, no, 1,5 metra.
0: Bo to, co dają producenci niektórego sprzętu sieciowego, to naprawdę woła o pomstę do nieba. Ja już nieraz miałem routery z króciuteńkimi kablami sieciowymi, to nawet można nazwać kabelki, bo to tam, nie wiem, miało może 0,5 metra, albo jeszcze mniej. To naprawdę nie jest dużo.
6: No i jak... Nawet w omawianym TP-Link Archerze, w omawianym Huawei B593 też te kabelki są króciutkie.
0: No i jak tym podpiąć cokolwiek w jakimś...
6: Tak, tutaj się postarano, że tak powiem, i ten kabel jest troszkę dłuższy. Nie znaczy, że on jest bardzo długi, nie. On jest taki mniej więcej 1,5 metra I w tym momencie już nam, ja nie mówię, że to jest jakiś super luksus, nie, proszę Państwa, nie, to nie jest super luksus, natomiast daje nam już jakieś pole manewru. Jakieś pole manewru. Jak powiedziałem, już rozpakowałem urządzenie, a teraz jeszcze słówko, urządzenie jest zrobione z plastiku, tak plastik stuka. I teraz, jak powiedziałem, na przodzie tego urządzenia są wyczuwalne w takich małych kwadracikach wytłoczonych 5 bodajże diod, a może troszkę więcej, przynajmniej tych, które można wyczuć. Mhm. 6, których można wyczuć, a może są jeszcze jakieś, ale to nie pomnę. I teraz mamy z boku prawego urządzenia, tak prawie z boku, jednocześnie z tyłu, mamy taką klapeczkę. Klapeczka tak nam grzechocze i ją się tak wysuwa. To jest taki kawał plastiku.
0: Aha.
6: I tutaj wkłada się kartę SIM. Kartę SIM, normalną kartę, nie tam mikro, mini, tylko tą... Nie, mini to się chyba nazywa. I teraz tutaj chciałem pod uwagę podać. Trzeba uważać, trzeba zobaczyć na dole ten plastik. Jest prawy dolny róg wyżłobiony i trzeba prawym dolnym rogiem tą kartę zwyczajnie sobie do tego routera włożyć. Dlatego, że tutaj nie mamy takiego zabezpieczenia, tu możemy sobie włożyć kartę SIM jak sobie chcemy. Tak naprawdę.
0: Czyli jeszcze raz, Robercie, bo to jest, myślę, ważne dla naszych słuchaczy. Bierzemy ten router, ustawiamy do siebie, załóżmy, przodem, w ten sposób, że do nas jest zwrócony tym plastikiem. Mamy tym plastikiem.
6: Nie. Mamy router zwrócony przodem do siebie,
0: tak.
6: czyli tymi diodami do brzucha.
0: Dobra, plastik tak. Jest ten, gdzie jest karta SIM, jest w tym momencie gdzie?
6: Plastik jest na przodzie routera, ale z góry.
0: Ale
6: to jest
0: z góry.
6: Taka klapka.
0: To jest taka klapka.
6: To jest taka klapka. Ja umówię się z Państwem, że po prawej stronie mamy wejścia. Po prawej stronie z przodu mamy wejścia. Widać tutaj 1, 2, 3, 4 te wejścia switchowe, te przełączniczki. Znaczy te nie przełączniki, tylko te...
0: No gniazda, no,
6: te
0: po prostu.
6: Takie gniazda, o właśnie, o. Dobrze mówi. I to jest jakby nad tym... To tak wygląda, proszę Państwa, to wejście, jakby ktoś wygryzł kawałek tej bocznej ścianki od chleba, tej bocznej skórki.
0: Aha.
6: Zrobił tak jakby, to jest takie półkole, to jest taka klapeczka, która się tak zamyka i otwiera i na niej są takie dwie kreski, one są wyczuwalne i taki znaczek, taki trójkącik albo coś takiego, to jest wyczuwalne. To jest takie wypukłe i można za to wziąć i otworzyć.
0: To się otwiera?
6: I teraz jak otwieramy, to normalnie się
0: podważamy palce.
6: Prosto. Nie, odsuwamy.
0: Aha,
6: normalnie, odsuwamy.
0: Okay.
6: To jest tak banalne otwarcie z karty SIM, że powiem szczerze, że jak dziecko by to chwyciło za rękę, znaczy to urządzenie, to mogłoby zwyczajnie otworzyć to bez żadnego problemu. Ma to swoje plusy, ma to swoje minusy, ponieważ może się bardzo łatwo dostać do karty SIM, możemy bardzo łatwo wyciągnąć, ale z drugiej strony, jak przekładamy karty SIM różnych operatorów i tak dalej, jak się bawimy w to, przepraszam, to nam bardzo ułatwia sprawę z przekładaniem. Natomiast to nie jest slot, to jest taka klapka. To jest pierwszy raz spotykane, ja to pierwszy raz widzę w urządzeniach tego producenta. Tak potraktowany się na kartę SIM. I na dole mamy taką tackę, no bo to wiadomo, że jak włożymy tam rękę, no to mamy po prostu taki kwadrat.
0: No tak.
6: I teraz ten kwadrat ma lewy, dolny róg wycięty. I tym lewym, dolnym rogiem wyciętym tak samo wkładamy kartę SIM. Po prostu ją umieszczamy jakby w takiej tacce.
0: Mhm.
6: Tak, w takim miejscu. Ona się tak lekko wsuwa tam.
0: Tam nie ma żadnego...
6: Banalnie proste, tylko żeby nie pomylić.
0: Tak, nie ma żadnego kliku, to się po prostu wsuwa.
6: Tak, to się po prostu wsuwa, mało tego, to się trzyma, aby się trzymało, zamykamy klapkę, jak się tego nie rusza, to to będzie działać. Ale wystarczy, no bo naprawdę, tą klapkę wystarczy wysunąć, jej nie trzeba naciskać, nią nie trzeba nic zrobić, ją wystarczy wysunąć, po prostu banał. Banał, ja bym powiedział zero zabezpieczeń, jeśli chodzi o kartę SIM, ale no cóż.
0: Może tak właśnie to zostało zaprojektowane, żeby było łatwo.
6: Może tak to zostało zaprojektowane. To jest taka a propos karty SIM. Ale teraz ja może przejdę, bo normalnie mamy to wejście na kartę SIM po prawej stronie urządzenia, tak z boku. Natomiast z tyłu urządzenia mamy najpierw mamy takie na szpileczkę, takie wejście reset. Później mamy zaraz koło tego wejście na zasilacz. Notabene zasilacz całkiem sympatyczny, o ile pamiętam, 1-amperowy 12V, ale nie pomnę tutaj, zapomniałem tego sprawdzić. W każdym razie, co mogę powiedzieć? Zasilacz bardzo dobrze wchodzi w router. Nie jest to tak jak w Huawei'u B593, że po prostu to tak działa, to działa, ale tak. Tutaj, żeby ten zasilacz odłączyć, no to trzeba się trochę postarać. To nie jest tak, on tutaj ma taką blokadę i trzeba to naprawdę solidnie pociągnąć, żeby ten zasilacz z tego routera wyciągnąć.
0: Po prostu jest zabezpieczony.
6: Uważam, że nie plus.
0: Jest zabezpieczony.
6: Tak, tak trochę. No, tak trochę po prostu. Uważam, że ten...
0: Karty nie zabezpieczyli, ale zasilacz za to. A i owszem.
6: Tak, zasilacz zabezpieczyli. I potem mamy tak, zaraz koło gniazda mamy wejście LAN WAN, czyli jedyneczkę. Potem mamy 2, 3, 4 gigabitowe porty już lanowe, lanowskie. Teraz tak, na dole routera mamy z jednej strony śrubkę, z drugiej strony jakby plombę gwarancyjną. Tu ta śrubka jest druga, jest że tak powiem, czymś zaślepiona. I mamy, to może być, proszę Państwa, błąd, bo mamy coś takiego, to takie gładkie jest, taki kwadracik. I ktoś, ja z początku, jak miałem ten router w ręku, to pomyślałem, że to może być jakiś wyświetlacz. To nie jest wyświetlacz, to jest naklejka, gdzie jest napisane hasło i hasło do Wi-Fi. Kolejna rzecz w tym, dobra, jeszcze tył urządzenia. W tyle urządzenia mamy klapkę, którą trzeba paznokciem wyciągnąć i pod klapką mamy dwa gniazda SMA Mobile na antenę zewnętrzną, antenę dualną.
0: Bo jak rozumiem, router też jest wyposażony w jakąś tam antenę, ale ona jest wewnątrz, wszystko jest wewnątrz.
6: Tak, ale ona jest wewnątrz, ma wbudowany nowy wzmacniacz, ale no niestety ta antena jest taka, jakie są zbudowane anteny w takie urządzenia. Zamykam klapkę, więc no, że tak powiem, żadnej rewelacji, tak? Tak to wygląda. Żadnej rewelacji. Teraz tak, to tutaj mamy te... bo co jeszcze istotne? Router może obsługiwać antena dualna, ale może być też obsługiwany anteną niedualną. Jak pokażę w menu, są ustawienia anteny dla auto, dla anteny zewnętrznej, dla anteny zewnętrznej 1-2 i dla anteny wewnętrznej tylko. Ale to później, jak już będziemy przechodzić do interfejsu urządzenia. Na górze, na tym wąskim, jakbym to powiedział, prawie na tej piętce, bo to jest taka bryła. Mamy dwa przyciski. Na samej górze. I te przyciski są takie.
0: Takie wciskane.
6: To nie są przyciski izostatowe. To są przyciski wciskane. I nie wiemy, czy jest wciśnięty, czy jest wyciśnięty. Ale jeden to jest power, drugi to jest WPS. Proszę Państwa.
0: Który działają
6: na zasadzie... Ten, który jest maksymalnie z lewej strony, jeśli mamy router prawidłowo do siebie, czyli przodem, a wejścia i gniazda są z tyłu, to jest po lewej stronie, to jest power, a przycisk następny jest przyciskiem WPS. I teraz, Jak to działa? To działa tak, że trzeba przycisnąć przycisk przez 3 sekundy i wtedy router zadziała. To tak normalnie. Natomiast router ma jeszcze jedną rzecz. To też jest ciekawe. Mianowicie jest to zrobione następująco, że jeżeli włączymy router do prądu i mamy podłączony już kabel LAN do routera, to w tym momencie router uruchomi się sam. Czyli możemy go wyłączyć.